0: jak to jest wprowadzane, no ale to te argumenty już padały, a teraz mówimy o argumencie świeżym, czyli o tym, jakie to jest jednak zagrożenie dla części polskiego sektora zbrojeniowego. I oczywiście część polskiego sektora zbrojeniowego jest bardzo zadowolona, ta wybrana, ale to jest naprawdę ułamek. No, ja nie chcę zdradzać tej branży, o której mówię i o którym się posługuję w artykule, no ale to są ultra nowoczesne technologie i firma jest bardzo uznana, jedna, druga, trzecia i każda mogłaby to produkować, a po prostu one teraz staną, no zderzą się z widmem poważnych strat, jeżeli nie bankructwa.
1: I to jest też kulisy systemu SAFE. Czy my kiedyś poznamy ten mechanizm SAFE, wszystkie szczegóły finansowe, czy to będzie trwale utajnione? Bo w niektórych państwach, na przykład Rumunia, chyba wiemy co nieco więcej niż wiemy w Polsce.
0: No właśnie,
1: czy to się po piątku zmieni, kiedyś będzie podpisana ta umowa?
0: Może nie wszyscy państwo słyszeli, no nie wiem, no to już piątek jutro, a ostatni wywiad wczoraj, czy sprzedwczoraj Sobkowiak, minister Sobkowiak Czarnecki, no to jest jakieś kuriozum, ona nie przedstawia żadnych liczb, mówi, że to będą mini teraz jakieś kontrakty, że każdy kontrakt będzie z innym oprocentowaniem w innym czasie. Nie potrafię odpowiedzieć na podstawowe pytanie. To nawet no nie jest, nie można tego nazwać w ogóle źródłem informacji. No to jest po prostu jakaś programowa mgła wojny, mgła dezinformacyjna. No po prostu społeczeństwo nie wie o tym nic, ale jeszcze gorzej. O tym nie wie sama branża. Tak jak powiedziałem, branża nie wie o tych wyjazdach. Branża nie wie, że za chwilę straci kontrakt, bo nie jest informowana. Uwaga! Ja rozmawiałem z wieloma przedstawicielami firm zbrojeniowych, którzy od miesięcy próbują się dobić do ministerstwa albo do minister Sobkowiak z prośbą o wytłumaczenie, no, dlaczego, czy są w ogóle w programie SAFE, dlaczego nie są, co mogliby zrobić, co mogliby poprawić, żeby się znaleźć. I odbijają się od ścian.
1: No i zobaczymy, czy tak będzie dalej. W ogóle jest taka taktyka odbijać się od ściany. Senator Lenz wczoraj dla telewizji w Polsce 24 mówił, że jego zdaniem to kłopot ma szpital, że NFZ za jego, za zabieg jego syna musi zapłacić 134 tysiące kary i mówi to z uśmiechem na ustach, pełen pewności o swojej bezkarności.
0: No buta straszliwa, no ale ta buta niestety obecnym przedstawicielom rządu no, towarzyszy w wielu sprawach, nie tylko w tej.
1: Ty czują się bezkarni? Platforma na wielu rynkach czuje się po prostu całkowicie bezkarna, że może
0: no, powiem tak, no,
1: sprywatyzować sobie de facto szpital na jakiś czas, zrobić sobie prywatny zabieg kosztem pacjentów, ściągając lekarzy z dyżurów, bo ma wrastający paznokieć jego syn. I szpital dostaje za to karę, bo to już piszą nie tylko dziennikarze telewizji w Polsce, 24 w Polityce, ale także Wirtualna Polska, że dokładnie za to szpital ma te ponad 100 tysięcy kary, ponad 130 tysięcy kary. I pan senator mówi...
0: Senator Lenz dalej powinien być senatorem, gdyż za swoje wcześniejsze sprawki już były zapowiedzi, że nie znajdzie się na żadnych listach wyborczych Koalicji Obywatelskiej. No a jednak znalazł się i nawet został wybrany na senatora. To raz, no czyli to już jest bezkarność. Dwa, no taka nieukarana bezkarność, no kończy się zuchwalstwem. No i teraz senator Lenz staje już się bardzo zuchwały i uważa, że wszystko może. No a to jest sprawa wyjątkowo ohydna, bo te ciężkie sytuacje służby zdrowia, takie działania pod jedną osobę, na których traci szpital, no i on jest z tego zadowolony, no po prostu no bezczelność. Ja jestem ciekaw, czy po pierwsze, czy senator Lenz jeszcze raz, już wkrótce, przecież no tam za dwa lata znajdzie się na tych listach, a pewnie się znajdzie. I ciekawe, czy mądrzy wyborcy też będą chcieli poprzeć taką wspaniałą kandydaturę. Ja wiem, że pamięć jest krótka, ale no naprawdę, no, wybierajmy rozsądnie, nie wiem, czytając o jakimś osobnikiem.
1: A ja się obawiam, patrząc na część polskich wyborców, że nawet gdyby senator Lenz popełnił znacznie gorsze wykroczenie, to i tak by został wybrany, jeśli no, tylko wystartowałby z list Platformy Obywatelskiej.
0: Senator Grodzki cieszy się bardzo, bardzo silnym tak. mandatem społecznym. Więc...
1: Senatorem został pan senator Gawłowski, który ma wyrok w pierwszej instancji za korupcję i tak wybrany został. 11:05 kończymy tą rozmowę. Tomasz Grodzki był naszym gościem. Dziękujemy bardzo za
0: te opowieści.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: I wracamy do Odysei Wyborczej. Teraz naszym gościem będzie Agaton Koziński, dziennikarz, publicysta. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, jestem.
1: Patrzymy na sytuację dookoła Trybunału Konstytucyjnego. Wraca spór o ten Trybunał. Dekadę już z lekkim okładem, nawet 11 lat już trwa ten spór od czerwca roku 2015. Teraz z kolei będzie miał ten spór swoją odsłonę ślusarską, a może i więcej. Gawkowski, czyli wicepremier, jeden z polityków lewicy, powiedział, że po pierwsze prezes TK może pójść do więzienia za chwilę, a po drugie, że jak będzie trzeba, to wyłamiemy drzwi, żeby Trybunał naprawić. No to cóż się wydarzy? Czeka nas szturm na Trybunał i wyłamywanie drzwi, żeby wprowadzić tam nowych sędziów?
2: Sytuacja jest potencjalnie bardzo groźna, ponieważ warto pamiętać, że Trybunał Konstytucyjny jest bardzo silnie zbudowany w polskim systemie prawnym, do tego stopnia, że dysponuje bardzo silną autonomią, którą gwarantuje Straż Trybunalska. Policja nie może wejść na teren Trybunału Konstytucyjnego. Mówimy o tej małej działeczce przy Alei Szucha vis-a-vis Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Budynek jest stosunkowo niewielki, działka jest mikroskopijnie niewielka, ale ma swoją autonomię, której strzeże autonomiczna Straż Trybunalska. Policja nie może tam wchodzić bez pozwolenia tejże straży, na tej samej zasadzie, jak policja nie może wejść na teren żadnego uniwersytetu, które też mają bardzo silnie zbudowaną autonomię. No i teoretycznie możemy sobie wyobrazić, że jeżeli policja będzie robiła, tak jak mówi wicepremier Gawkowski, no to nawet padną strzały na terenie Trybunału Konstytucyjnego, no bo to będą intruzi, a taka na tym polega rola Straży Trybunalskiej, żeby tego bronić. No, wychodzę z założenia, do tego jednak nie dojdzie, a nie dojdzie do tego z dwóch powodów. Po pierwsze, wydaje mi się, że prezes Święczkowski sytuację unormował. Tych czterech sędziów budzących tyle kontrowersji na teren Trybunału już było raz wpuszczonych, dostali jakieś tam miejsce do siedzenia i będą siedzeni. No, tak naprawdę, co za różnica, czy oni mają budować mit swojego bohaterskiego walki o prawo korzystania ze zbiórka w Trybunale Konstytucyjnym, czy po prostu zostaną jego spuszczeni. To jest kwestia wtórna. No, liczy się tak naprawdę sprawy, jakimi będą się zajmować. Czy będą mieli status sędziów Trybunału Konstytucyjnego? Te decyzje należą bezpośrednio do prezesa Święczkowskiego. Także zakładam, że wpuszczeni zostaną, spraw nie będą dostawać, statusu nie będą otrzymywali. Tak naprawdę jedyna kwestia, która tutaj się pojawia, to kwestia ich pensji. Czy będzie podstawa, żeby im płacić pensję analogiczną do innych.
1: A jak rozumiem, już będzie z czego, bo do tej pory był kłopot, rząd nie wypłacał pensji, bo uznawał, że Trybunał jest nieprawny, no ale teraz w wyborze tych sześciu łącznie sędziów zmienił zdanie, już uznaje, że ten Trybunał istnieje, więc już chyba nawet będą pieniądze.
2: No i właśnie to jest druga część mojej odpowiedzi. Mam wrażenie, że dzisiaj już nikt nie wie, co z tym Trybunałem Konstytucyjnym się dzieje. Jak w 2015 roku, 2016, 2017 roku opozycja ówczesna protestowała pod Trybunałem Konstytucyjnym. Tam rzeczywiście kilka tysięcy osób, przynajmniej chyba kilkanaście tysięcy osób przychodziło, wzbudzało to jakieś emocje mające przełożenie na realną politykę. Tak teraz moim zdaniem psa z kulawą nogą nie interesuje to, co się dzieje z Trybunałem Konstytucyjnym, na jakim etapie jest kwestia czterech, sześciu, czy tam ilu tamkolwiek by było tych sędziów. Temat stał się już tak skomplikowany, tak zawiły, tak mało istotny, że przyznam się szczerze, dziwię się wicepremierowi Gawkowskiemu, że podkręca wokół tego emocje, bo tak naprawdę te emocje powoli stają się przeciwskuteczne dla większości rządzącej. W tym sensie w czasach opozycji mogli oni walczyć o praworządność, taka pozycja samotnego szeryfa walczącego jako ostatni, pamiętający o tym, że uczciwość zasad i przewidywalność prawa jest najważniejsza i bandytom, barbarzyńcom, którzy wszystkie zasady gwałcą, pozwalać na to nie można. To mogło przynieść efekt. Oddzielna sprawa, że przynosiło bardzo umiarkowany. PiS stracił władzę nie dlatego, że Polacy uznali, że w Polsce się żyje mniej praworządnie niż się żyło za rządów Platformy Obywatelskiej, tylko zupełnie innych powodów, no ale na poziomie retorycznym taka formuła się sprawdzała. No teraz oni muszą dokonywać cały czas, proszę zwrócić uwagę, większość rządząca musi w kolejnych tematach płynąć tym swoim kajakiem pod prąd. Pod prąd, który zresztą sami wzbudzili, no bo Trybunał Konstytucyjny miał być najgorszy ze wszystkich, a nagle i do tego stopnia zły, że niepublikowane były jego wyroki, że nie wybierano sędziów Trybunału Konstytucyjnego, że nie płacono im pensji, a nagle Trybunał Konstytucyjny staje się niezły, sędziowie zostali wybrani, teraz walka o ich wprowadzenie. No dlaczego nie walczyli o wprowadzenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego rok temu? Co się zmieniło? To ustawa jest inna, skład jest inny, no to wszystko jest dokładnie to samo co rok temu, a teraz to jest sprawa najważniejsza ze wszystkich, a rok temu nie była kompletnie żadna, w ogóle nieistotna. No to jest jakaś logiczna sprzeczność, której nikt tak naprawdę nie próbuje nawet specjalnie tego wytłumaczyć. Zamiast tego dostajemy takie akty strzeliste i cytaty, jak ten, który pan przed chwilą przytoczył. Politycznie to moim zdaniem jest kompletnie nieistotne, oprócz tego, że właśnie większość rządząca musi szukać jakichś właśnie pomysłów na to, żeby wytłumaczyć swoim wyborcom, dlaczego pomysły, które kiedyś były złe, teraz są bardzo dobre. Przykład z dzisiaj, fabryka Izera, przecież ile to się nagadała ówczesna opozycja, jaki to jest bezsensowny pomysł, ta Izera, przepalanie pieniędzy, karczowanie lasu, ile lamentów było nad tym lasem, który został ścięty pod budowę tejże fabryki, naśmiewanie się, że miał być samochód, milion samochodów elektrycznych, a nie ma ani jednego. No i jak się skończyła kwestia Izery? Dzisiejsza informacja, że rząd podpisuje umowę z tajwańską firmą na budowanie samochodów elektrycznych, które właśnie będą dokładnie Izerą, tym projektem, który został rozpoczęty przez rząd Mateusza Morawieckiego. Przykładów związanych na przykład z CPK, czy z wybieraniem sędziów do Trybunału, do Krajowej Rady Sądownictwa według ustawy przyjętej w czasach rządów PiS-u, nie będę już przytaczał, no mnóstwo jest tego typu rozwiązań, tak widać klasyczna definicja tego rządu, czysta reaktywność, brak kreatywności, brak możliwości, zdolności wrzucania własnych pomysłów do agendy, tylko i wyłącznie jedyne rzeczy, które są konstruktywne w tej grze, to są albo rzeczy stworzone na poziomie Unii Europejskiej, czytaj KPO, czytaj SAFE, który będzie jutro podpisany, albo rzeczy, które zostały odziedziczone po poprzednikach. Nie powinno to dziwić, no, jakaś ciągłość państwa jest...
1: No dobrze,
2: jest ciągłość państwa, to ważna.
1: Wróćmy do tego wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, czyli instytucji no takiej rozstrzygającej, trybunałowej, no bo to też to myślę, sąd Rady Europy. Prawica mówi, że Europejski Trybunał Praw Człowieka przekroczył swoje kompetencje, że nagle rozstrzyga w sprawach takich, no czy można składać wobec prezydenta, bez prezydenta przysięgę? Znaczy, on to jest tylko zabezpieczenie, nie jest to rozstrzygnięcie, ale zabezpieczenie brzmi prawie jak wyrok, czyli że mają natychmiast wejść do pracy. No i jest pytanie o suwerenność, czy znaczy, na ile tego typu instytucje jak Europejski Trybunał Praw Człowieka mogą rozstrzygać kwestie sporne o polskiej konstytucji?
2: Znaczy, no, jak kto rozstrzygnie, kto ma prawo rozstrzygnąć? No, to się sprowadza pytanie, no.
1: Okej, okay, kiedyś to był Trybunał, teraz Trybunał jest...
2: Cała historia,
1: jest nieuznawany przez jednych albo przez drugich, chociaż wydaje się, że gdyby ktoś powiedział, że tutaj spina jest porówno rozłożona, to byłoby to nieprawdziwe, bo jednak obecny rząd znacznie bardziej ignoruje Trybunał, niż robiły to rządy Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj jest to podniesione jednak na znacznie wyższy poziom, że ja mam takie przeświadczenie, ale czy my jako naród powinniśmy się godzić, żeby kilku sędziów też politycznie nominowanych decydowało o istotnych polskich sprawach, że oddajemy już nie do Brukseli, nie do Luksemburga, tylko do Rady Europy de facto istotne nasze kwestie ustrojowe. Czy to na pewno buduje naszą podmiotowość i suwerenność, panie redaktorze?
2: Znaczy, no, pan to użył bardzo wniosłych słów, szlachetnych i pięknie brzmiących. Czy my jako naród powinniśmy się godzić? No i ja powiem, że nie czuję się kompetentny do tego, żeby przesądzać, co myśli naród, no bo nie jestem rzecznikiem narodu. Po drugie, naród
1: nie, ale
2: formalnie
1: nie pytałem o naród, tylko pytałem o to, czy pana zdaniem tego typu sytuacja, kiedy spór tak, jednak ja prawno-konstytucyjny rozstrzyga ciało z zewnątrz, tak.
2: Przepraszam, pół żartem, pół serio, ale pan powiedział tak mocne słowa, że uznałem, że chciałem trochę naszą rozmowę jednak ściągnąć na ziemię i mówić bardziej językiem praktyki politycznej, a nie językiem ustawy zasadniczej. A język praktyki politycznej jest taki, że na poziomie praktyki nie mamy jednego narodu, tylko mamy dwa plemiona bardzo silnie ze sobą skonfliktowane. I jedna część powtarza za premierem, tak, oczywiście ETPC to jest najważniejszy sąd w historii ludzkości. Jak powiedział, to Strasbourg locuta causa finita, to chyba rzecznik rządu coś takiego z ciebie wyrzucił, tylko po polsku. I natychmiast trzeba tego respektować. A druga część, drugie plemię, druga część tego narodu twierdzi, że absolutnie nie, wara wam od naszego Trybunału Konstytucyjnego, bo nasz Trybunał Konstytucyjny jest nasz. W praktyce jeszcze bardziej językiem prawnym mamy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, którym jest teraz spór, że w kwestiach konstytucyjnych prawo krajowe, czyli prawo, czyli polska konstytucja jest ponad wszystkimi innymi instytucjami międzynarodowymi. Hierarchia praw została bardzo precyzyjnie ustalona wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego pod przewodnictwem pani Przyłębskiej. No i ten Trybunał Konstytucyjny, który personalnie i personalnie podziela te interpretacje prawa poprzedniego Trybunału, nie sądzę, żeby chciał to zmienić. W związku z tym nie ma absolutnie żadnej podstawy prawnej do tego, żeby pan premier, prezes Święczkowski musiał się wyrokiem ETPC przejmować. No oczywiście pozostaje jeszcze przy tym wszystkim wydźwięk polityczny, no ale

0: skończył trochę jak piąte koło zapasowe w samochodzie. Są sędziami Trybunału Konstytucyjnego, ale nie mają prawa orzekać, nie mogą mieć w składach orzekających Trybunału Konstytucyjnego, bo Trybunał Konstytucyjny pracuje 15 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, tak jak jest zapisane w Konstytucji. I tak zostało to rozwiązane i moim zdaniem tutaj jest analogia bardzo duża, wprawdzie nie mamy nadmiarowych sędziów, tylko jest kwestia trybu wyboru. Ale są wątpliwości przy trybie wyboru, w związku z tym zostanie to rozstrzygnięte w ten sposób, że owszem, jak chcecie być w tym Trybunale Konstytucyjnym, żeby sobie tutaj siedzieć, to siedźcie, tutaj macie komputer, możecie sobie pacjanta poukładać albo węża pograć, ale roboty tutaj nie dostaniecie, no bo są wątpliwości przy waszym wyborze i już.
1: To już na koniec zapytam trochę o prawicę i spór, który toczy się wewnątrz Konfederacji. Do tej pory mówiono, i na to było bardzo wiele dowodów, przesłuchów, wypowiedzi, że de facto Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak no, nie darzą się wielką sympatią, że to jest małżeństwo z rozsądku, bo że nawet rzadko ze sobą rozmawiają, no a teraz zaczęli rozmawiać i się publicznie kłócą o postać generała Kukuły, czyli szefa sztabu generalnego. Sławomir Mentzen uznał, że to jest dobry moment, żeby zaatakować trochę nistotnie zowąd, nagle wyskoczył z atakiem z Konfederacji, wyszedł z atakiem na szefa sztabu generalnego, odciął się od tego i skrytykował ten atak Krzysztof Bosak. Co to mówi o Konfederacji i o jej spoistości?
0: No właśnie, to jest ten, chyba właśnie to sformułowanie, którego pan użył w pytaniu, że ten atak był taki znikąd, jest tutaj najbardziej zaskakujące, no bo tam dwie rzeczy zaskakują. Możemy, wręcz musimy dyskutować o jakości armii, a jakość dowództwa armii jest kluczowym elementem całejże armii, całych sił zbrojnych, no bo jeżeli wojna za kilka miesięcy, żyjemy w okresie przedwojennym, no to armia jest absolutnie, powinna być oczkiem w głowie całej kraju. Natomiast oprócz tego, że powinniśmy dyskutować, bardzo ważne znaczenie ma też styl tejże dyskusji, żeby nie wylać dziecka z kąpielą. Innymi słowy, jeżeli stawiamy tak bardzo na armię, a twierdzimy, że wszystko jest do luftu i beznadziejne, no to co mamy zrobić? Wywalić wszystkich i budować armię od początku? No nierealne. Orać głęboko? Trudne. W ogóle nie dotykać tematu? Bez sensu. No trzeba to jakoś stopniować. Dlatego właśnie w tej dyskusji najbardziej mnie irytowało, nie ukrywam, te bardzo ostre szarpnięcie, takie ni z gruszki, ni z pietruszki i słowami naprawdę zdecydowanie wykraczającymi poza jakiekolwiek standardy dyskusji, zwłaszcza w tak delikatnej kwestii, jaką jest wojskowość. To moim zdaniem jest mimo wszystko, no nie powiem, że to jest dyskwalifikujące, no bo to za dużo było powiedziane w polskiej polityce, generalnie się używa często ostrych słów, no ale nie sądzę, żeby Sławomir Mentzen tutaj coś zbudował konstruktywnego w tym sensie, że on po prostu zaskoczył. Po pierwsze, on nam się w żaden sposób nie kojarzy z tematami wojskowymi. Ja nie przypominam sobie jego wcześniejszych wypowiedzi na ten temat. Generalnie Konfederacja chyba nie za bardzo budowała się jako partia z merytorycznym przekazem na temat wojska. On do mnie w każdym razie nie dotarł i nagle zabierają głos w sposób najbardziej radykalny, jaki można w temacie, który nie mieli wcześniej nic do powiedzenia. To jest moim zdaniem nie pomaga stworzyć autorytetu przywódcy Konfederacji w tejże kwestii. Natomiast rzeczywiście podważa też przy okazji wiarygodność generała Kukuły, która podważana być nie powinna w sposób tak jednostajny i tak właściwie bez żadnej argumentacji. Jeżeli
1: to jest ciekawe, bo
0: to
1: też
0: pokażmy konkretnie na przykładach, a nie rzucajmy.
1: No tu przykład jednak jest wypowiedź z 10 września, kiedy dokładnie pan generał Kukuła mówił, że przy zestrzeleniu dronów, chociażby ta rakieta miała kosztować 100 milionów, to warto zestrzelić dron, bo my nie patrzymy, mówi nam Kukuła, na wartość tego drona, tylko patrzymy na to, jakie straty może ten dron wywołać i ile kosztuje to, co może ten dron zniszczyć. I że nie będziemy kalkulować w sposób taki, że ile kosztuje inceptor i to, co go strzela, czy to, co go niszczy, ale jakie mogą być straty w życiu ludzkim i w infrastrukturze.
0: Znaczy to, że Polska została zaskoczona tamtym atakiem dronowym i zareagowała niewspółmiernie do zagrożenia, w tym sensie, że trochę strzelano, jakbyśmy kupili złotą łapkę na mukę i łapali nią komary, no nikt tego nie robi, bo szkoda pieniędzy, no to w tym sensie ta logika jest spójna. Tylko po pierwsze, sprawa wydarzyła

0: Zobaczcie, we wrześniu, a mamy, przypominam, maj, to czemu? I w sumie to była jednakowa sprawa. Po drugie, tamten komentarz generała Kukuły rozumiem, bo generalnie daliśmy się rzeczywiście zaskoczyć. Wszyscy trochę zgłupieli, nie wiedzieli do końca, jak zareagować. Okazało się, że Polska do tego nie była przygotowana i trzeba było szydełkować, jak się umiało. A generał Kukuła po prostu krył swoich podwładnych, no bo na tym polega rola przywódcy, że popiera dyskusję swoich błędów.
1: A może jest tak, że w czasach pokoju inna odpowiedź paść nie mogła, no bo gdyby ten dron spadł nawet na dom mieszkalny i zabił jakieś dwie osoby, których roczny dochód w życiu nie osiągnie tych, nawet jeżeli to było, bo też nie wiem, ile ta rakieta faktycznie kosztowała, no ale powiedzmy tutaj Kukuła powiedział, że niechby kosztowała nawet i te 100 milionów dolarów, to niechby ten dron zabił całą rodzinę, której dochód przez całe życie nie przekroczy tych 100 milionów dolarów, no to pytanie, jakie byłyby koszty społeczne co nawet, do regionu, turystyki, przemysłu i tak dalej.
0: Nawet zgódźmy się, że to jest jednostkowy błąd wtedy popełniony przez polską armię. Ale jednostkowe błędy popełnia każdy. No to jakie jest, na tym polega życie, uczymy się na swoich błędach. To nie chodzi o to, czy został, czy nie został popełniony błąd. Chodzi o to, jakie wnioski z tego błędu wyciągamy i jakie są reakcje. Czy dostosowujemy nasze możliwości wojskowe do tego typu zagrożeń i żebyśmy jakby jutro przekroczył ten dron w chwili podpisania umowy SAFE. Polska armia umiałaby zareagować już sprawnie i adekwatnie. O, i o to jest chodzi. Zawsze jak oceniamy jakość dowództwa, powinniśmy rozmawiać o jakości rozwiązań systemowych.
1: A to już na koniec, bo jesteśmy mocno po czasie. Zastanawiam się, jaka tam jest kalkulacja, bo jednak to, co powiedział Sławomir Mentzen, no to się przyjęło. Wiele osób uznało, że słusznie mówi, że dowództwo polskie jest do kitu, że tu, prawda, ta ekonomia wojny jest nie...
0: Tak szczerze?
1: Tak, jest nie...
0: Tutaj mi się, powiem panu szczerze, rymuje mi się to z wypowiedzią wicepremiera Gawkowskiego, który... Politycy co jakiś czas muszą przypomnieć o swoim istnieniu. Nic lepiej o swoim istnieniu nie przypomina jak barwny, soczysty cytat, który wzbudza kontrowersje i bulwersuje i staje się pożywką do takiej dyskusji jak
1: nasza. Czyli to, że...
0: Gawkowski moim zdaniem to użył tego sformułowania swojego głównie po to, żeby odwrócić uwagę od Trybunału Konstytucyjnego, w tym sensie żeby przysłonić zmianę podejścia do Trybunału Konstytucyjnego większości rządzącej, która zmiana dokonała się w ciągu roku dokładnie 180 stopni, no i trzeba to jakoś przymaskować, w związku z tym właśnie przykrywają to takimi cytatami, a Sławomir Mentzen, ja wspominam, że od wyborów prezydenckich jego właściwie nie ma w polskim życiu publicznym.
1: A to prawda, on się schował po kampanii wyborczej, po drugiej turze, nie jest obecny, jak rozumiem, teraz ruszył w trasę.
0: No i właśnie to polityk jednak żyje z popularności, w związku z tym co jakiś czas musi o sobie przypominać i Sławomir Mentzen tak to wymyślił, że w ten sposób o sobie przypomni, że zaatakuje człowieka. Formalnie tak, no najłatwiej jest wchodzić w tematy, których nigdy się nie wcześniej nikt nie dotykał. Był ogólny konsensus, generał Kukuła jest generałem Kukułem, żołnierz numer jeden i o tym nie dyskutujemy, a on uznał, że potem podyskutuje. No rzeczywiście w kategoriach publicystycznych publicyści bardzo często stosują...
1: Czyli chodziło o rozgłos, żeby się odróżnić od innych i powiedzieć coś tak głośnego, że się będzie cytowany i to się udało.
0: No, halo, ja tutaj jestem, nie tylko Konfederacja, to nie tylko Krzysztof Botak, ale również ja. Krzysztof Botak jest rzeczywiście aktywny, on cały czas mrówczo cierpliwie przychodzi i bardzo często jest gościem na państwa antenie, przecież tak jest bardzo często gościem również na innych antenach i on jest cały czas w przestrzeni publicznej. Sławomir Mentzen, tak jak pan powiedział przed chwilą i z tym się oczywiście w pełni zgadzam, po drugiej turze wyborów prezydenckich właściwie zniknął z życia publicznego, no i takim właśnie silnym akordem postanowił pokazać, że Konfederacja oddycha dwoma płucami, a nie jednym. No, moim zdaniem jednak przestrzelił i więcej szkód niż pożytku z tego jest, bo zdaniem do samego, bo to jest wypowiedź jednak świadcząca o jakimś takim politycznym infantylizmie Sławomira Mentzena, chociaż zdaje się w jego elektoracie to nikomu nie przeszkadza i wręcz on już kilka miał takich wypowiedzi świadczących o jego politycznym infantylizmie i popularność z tego powodu nie spadała, czyli zdaje się, że jego wyborcom bardzo to wszystko odpowiada, ale też w szerszym kontekście jednak podważanie autorytetu sił zbrojnych i dowódcy sił zbrojnych bez precyzyjnej, starannej, merytorycznej argumentacji, to już jest działanie wykraczające, które powinno wykraczać i powinno być silnie napiętnowane, bo to powinno tego typu dyskusje powinny wykraczać poza jakąś taką typową grę partyjną i typową taką codzienną robotę na walkę o rozpoznawalność. Rozpoznawalność można budować, czemu nie, przed tematy, które świetnie się sprawdzają w takich rolach, nie wiem, związki jednopłciowe, o teraz przepisywanie tych dzieci.
1: A teraz tak przyszło wojsko, to jest ciekawe. O czym mówi Agaton Koziński, dziennikarz, publicysta. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo również. Do widzenia.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia. A my kończymy audycję wyborczą.
2: Nocne powtórki w net.

lecz brak mu nadziei i wiary w swe siły. W swojej samotności nic nie może już zmienić i świat ten już przestaje być dla niego miły.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Studio Wilno. Głos prosto z serca Wilna.
2: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
1: Wilno. Miasto pamięci, miasto sporów, miasto symboli. Kilka dni temu ulicami przeszła w Wilnie Parada Polskości. Święto wspólnoty, ale i wydarzenie, które, jak okazuje się, nie pozostaje wolno od politycznych napięć i kontrowersji. Dziś właśnie dzień przed 8 majem, dniem zakończenia II wojny światowej w Europie i dwa dni przed rosyjskim świętem, Dnia Zwycięstwa 9 maja, który wciąż jest narzędziem imperialnej narracji, zadajemy pytanie, czy naprawdę rozumiemy mechanizmy, które doprowadziły Europę do katastrofy i czy umiemy rozpoznać propagandę, zanim stanie się rzeczywistością? Jak też odpowiemy na pytanie, czy, jak pisał Józef Mackiewicz, naprawdę wierzymy, że tylko prawda jest ciekawa, czy raczej wygodna. Moim gościem jest Eugeniusz Cezary Król, profesor, historyk, politolog, tłumacz niemieckiej literatury historycznej, znawca dziejów III Rzeszy i narodowego socjalizmu, tłumacz i redaktor Mein Kampf edycji krytycznej. Dzień dobry. Panie profesorze.
3: Witam serdecznie.
1: Jak pan profesor odczytał tegoroczną Paradę Polskości w Wilnie, bo był pan obecny? Czy jest to bardziej jako wydarzenie tożsamościowe, czy polityczne z obserwacji pana?
3: Byłem, dziękuję za zaproszenie. Serce mi rosło, bo to jest jednak poruszające wydarzenie. Łzy mi stawały w oczach i traktuję takie wydarzenia jako rzeczywisty element wzmacniania poczucia tożsamości, zarówno narodowościowej, jak i państwowej. Czy polityka może być obecna przy tego rodzaju świętach? Może być, byleby nie przekroczyła pewnych granic, byleby nie wycisnęła jakiegoś nieprzyjemnego piętna na przebiegu, a wydaje mi się z tego, co widziałem, że w tym, co się ostatnio stało, czyli 2 maja, wszystko się udało znakomicie. No troszkę się tylko martwiłem, że młodzież, która tam demonstrowała, wyglądała na troszkę zmęczoną, może ta trasa była za długa, no w każdym razie tak jakoś patrzyli na mnie z pewnym smutkiem. Już tam, gdzie ja stałem, nie widać było tej spontaniczności, pewnie dlatego, że stałem bardzo blisko mety.
1: W tym samym miejscu, gdzie celebruje się polskość, pojawiają się również postacie budzące silne emocje polityczne. W wydarzeniu uczestniczył również Grzegorz Braun. Czy obecność wyrazistych takich polityków w przestrzeni patriotycznej to naturalny element demokracji, czy jednak coś, co zmienia charakter takich uroczystości? Czy widział pan Brauna w ogóle?
3: Nie widziałem Brauna, ale słyszałem, że był w obrębie tego wydarzenia. Ponieważ działamy w systemie demokracji i pluralizmu, obecność przedstawiciela legalnej partii jest czymś oczywistym. Jest tylko problem, do jakiego stopnia taki przedstawiciel będzie używał bądź nadużywał swoich poglądów, które uchodzą za skrajne. Niektórzy go nawet nazywają Grzegorz Brunatny, tłumacząc słowo Braun. Jak wiadomo, po niemiecku oznacza to brązowy bądź właśnie brunetny. Ja tak daleko bym się nie posuwał. Szczęśliwie obecność Grzegorza Brauna nie zaciążyła na przebiegu uroczystości i to było bardzo dobrze.
1: Czy z perspektywy historyka widzi pan analogię między zawłaszczaniem symboli narodowych dziś, a tym, jak ruchy totalitarne w XX wieku stopniowo przejmowały język wspólnoty, dumy i tradycji, przekształcając je właśnie w narzędzie ideologiczne?
3: Od czasu, kiedy kategoria państwa stała się bardzo istotna, jeśli chodzi o rozwój społeczeństw, zarówno w skali regionalnej, w skali kontynentalnej i światowej, to tego rodzaju wartości, no, siłą rzeczy były pozyskiwane przez systemy polityczne, przez partie polityczne, no i niestety dość często były nadużywane do celów bardzo powiedziałbym egoistycznych. No to jest duża groźba dla systemu demokratycznego, to wkraczanie w obszar systemu demokratycznego haseł często brzmiących bardzo atrakcyjne, często skandowanych bardzo głośno, ale jednocześnie tworzących pewnego rodzaju podziały. Zamiast tworzyć wspólnotę, one dezintegrują tę wspólnotę. Więc myślę, że groźba, iż dojdzie do takiej sytuacji, w jakiej dochodziło do systemu, do tego, co się działo w systemie totalitarnym. Mam nadzieję, Polsce nie grozi, ale trzeba być ostrożnym i czujnym.
1: A czy pamięć historyczna w Wilnie jest dziś bardziej łącząca czy dzieląca?
3: No to jest pytanie do pani redaktor. Sam chętnie bym się dowiedział. Z mojej perspektywy i z moich kontaktów z Wilnem i z Litwą, jak wiadomo, mam rodzinę w tym państwie i w tym pięknym mieście, wynika, że wszystko się odbywa w zasadzie normalnie. To wszystko wzbogaca rzeczywistość. Nie ma takiej sytuacji, kiedy hasła brzmiące pięknie, ale posiadające podtekst są bardzo niedobrym narzędziem. Tego, wydaje mi się, nie ma.
1: Powiedział pan kiedyś, że Mein Kampf, Mein Kampf, która książka okazała się, po wydaniu nie zapaliła żadnych lampek alarmowych wśród elit świata. Dziś mamy do czynienia z nadmiarem informacji, a jednak często nie reagujemy. Czy współczesne społeczeństwo są dziś bardziej odporne na propagandę, wręcz, czy przeciwnie, bardziej podatne, tylko w inny sposób? Jak profesor to widzi?
3: No, zajmuję się propagandą od kilkudziesięciu lat i wydaje mi się, że to, co się dzieje, odpowiada właściwie tej tezie, że społeczeństwa są bardziej bezbronne wobec propagandy ze względu na jej sugestywność, intensywność i różnorodność. Jeśli sobie na przykład przypomnimy, jakimi narzędziami propagandy dysponował system radziecki czy system narodowo-socjalistyczny, to można powiedzieć, że to jest niebo i ziemia. Gdyby taki Hitler miał na przykład dostęp do mediów społecznościowych, to prawdopodobnie stopień zniewolenia społeczeństwa niemieckiego byłby jeszcze większy, a i tak już był bardzo rozległy. Więc powiem szczerze, że boję się, że mimo ogromnych możliwości zdobycia informacji, to nie jest pewnego rodzaju antidotum na zniewolenie i że te społeczeństwa nasze są jednak trochę pod wpływem tej propagandy. Jest jeszcze drugie niebezpieczeństwo, mianowicie ponieważ ten potok propagandy jest bardzo rozległy, szeroki, to następuje zmęczenie materiału. Recepcja ludzka ma swoje granice, w związku z tym może zaistnieć inne zjawisko. Ludzie zobojętnienią, a nie ma nic gorszego dla systemu demokratycznego jak obojętność obywateli.
1: Jeżeli spojrzymy na dzisiejszą właśnie Rosję i narrację wokół 9 maja, czy widzi bezpośrednie podobieństwa, na przykład do strategii Goebbelsa, budowaniu mitu zwycięstwa, ofiary i moralnej wyższości, który ma legitymizować współczesne działania polityczne i militarne?
3: No, można byłoby dyskutować na ten temat i zastanawiać się, dlaczego Stalin upierał się w 1945 roku, żeby powtórzyć akt kapitulacji mniej więcej niecałą dobę po ogłoszeniu kapitulacji 8 maja. Jak wiadomo, Stalin zażądał powtórzenia tego, co się stało w francuskim mieście Rem, gdzie zostały właściwie spełnione wszystkie rygory aktu kapitulacyjnego. No może z jednym, mianowicie ostatni członek koalicji antyhitlerowskiej nie miał jeszcze mandatu, żeby być stroną. Był tylko świadkiem. Myślę tutaj o przedstawicielu Francji. Pozytywem powtórzonego aktu kapitulacji w Berlinie 9 maja, no bardzo wcześnie, bardzo wcześnie Hitler, Stalin zażądał tego powtórzenia, natomiast powtórzenie odbyło się właściwie wieczorem dopiero 9. Pozytywnym elementem było to, że przy akcie kapitulacji był obecny już pełnoprawny członek koalicji antyhitlerowskiej, czyli generał Latte Tassini, przedstawiciel Francji. Dla wielu odbiorców taki rozdziew między 8 a 9 może być dziwaczny i tajemniczy, no ale trzeba pamiętać, że to był koniec wojny, było bardzo wiele chaosu i wszyscy walczyli o to, żeby zaakcentować swoją obecność w tym akcie. Największą obecność zaakcentował oczywiście Józef Stalin, bo też on był podstawowym zwycięzcą, co tu dużo mówić, II wojny światowej, zarówno w sensie militarnym, jak i politycznym. Jeśli pamiętamy, jakie są efekty polityczne II wojny światowej, a przede wszystkim postanowienia konferencji jałtańskiej, która spowodowała to, że między innymi Polska znalazła się w strefie wpływu Związku Radzieckiego, a nasi, zdawałoby się, żelaźni sojusznicy nie mogli nic na ten temat zrobić.
1: Ja chciałam się dowiedzieć również, jak w propagandzie III Rzeszy przedstawiono Polaków i czy te właśnie schematy gdzieś dzisiaj jeszcze funkcjonują.
3: No to jest temat na duże opowiadanie, a poświęciłem tej problematyce grubą książkę Polska i Polacy w propagandzie narodowego socjalizmu. Można powiedzieć, że istniał pewien schemat traktowania Polaków w propagandzie, który pojawił się w całej swojej okazałości w październiku 1939 roku po zakończeniu wojny z Polską, kampanii wrześniowej, kiedy w zaleceniach dla prasy III Rzeszy powiedziano, że trzeba traktować Polaków tak samo jak Żydów i Cyganów, ponieważ to jest ta sama, jakby to powiedzieć, grupa narodowa, należy ich traktować jak robactwo. Ungeziefer. To jest dokładnie tak napisane. To jest oczywiście wstrząsające. Potem tego rodzaju zalecenie znalazło się nieco na drugim planie, ale wiadomo, jaka była polityka okupanta niemieckiego w okupowanej Polsce. Polacy mieli tylko wspomagać Niemców w wysiłku wojennym, w sensie pracy na rzecz III Rzeszy. Nawet nie było możliwości, a były takie sygnały, żeby na przykład do wojny ze Związkiem Radzieckim wystąpił jakiś liczący się oddział polskich żołnierzy, ponieważ Hitler uznawał, że do zwycięstwa III Rzeszy w wojnie no, nie mogą przyczyniać się Polacy, ponieważ są podejrzani rasowo, tak jak Żydzi. I w tak zwanej praktyce okupacyjnej te hasła, że Polacy, Żydzi i Cyganie to jedno, trochę zostały złagodzone. Polacy byli traktowani relatywnie lepiej, dużo lepiej niż Żydzi i dużo lepiej niż Cyganie, ale oczywiście nie umniejsza to skali zbrodni, jakie zaistniały w Polsce w wyniku obecności okupanta niemieckiego w latach II wojny światowej.
1: A czy dzisiaj właśnie w różnych przestrzeniach medialnych Europy, świata widzi pan powrót do podobnych uproszczeń, tylko ubranych w bardziej może nowoczesny język?
3: Panie redaktor, propaganda jest z natury rzeczy uproszczeniem. Jeśli odwołać się do takiej najprostszej definicji propagandy, którą podobno wymyślił Napoleon, no nie jest to pewne, ale tak się przyjmuje, że propaganda to ciągłe powtarzanie i upraszczanie. Powtarzanie i upraszczanie. Jeśli patrzymy na propagandę III Rzeszy, to widać wyraźnie, że te zasady są stosowane. W nowoczesnym społeczeństwie, jakie rozwijało się po II wojnie światowej, w związku z ogromnym rozwojem środków masowego przekazu, takie skrajnie prymitywne odnoszenia się do obywateli, do przedstawicieli takiej czy innej rasy, takiej czy innej narodowości, no, są skazane na w zasadzie na niepowodzenie, bo ludzie mają po prostu bardzo duży dostęp do różnego rodzaju informacji. No ale są tacy, którzy nie spoczywają. Oni uważają, że skuteczna propaganda to propaganda oparta właśnie na prymitywnym powtarzaniu upraszczaniu. Więc temu się należy przyglądać, bo jest to rzecz, która ciągle jest w tle tych wydarzeń, które się dzieją.
1: A czy Polacy właśnie dzisiaj skutecznie bronią własnej narracji historycznej?
3: No, panie redaktor wie, że narracja historyczna to jest pojęcie takie względne, to znaczy istnieją różne interpretacje tej narracji historycznej w zależności od punktu widzenia, w zależności od orientacji politycznej, orientacji społecznej i obywatelskiej. Obraz tej rzeczywistości, jeśli chodzi o obraz własnej tożsamości, jest zróżnicowany. W związku z tym i narracje są zróżnicowane. Z tego, co widać na podstawie środków masowego przekazu, istnieją niekiedy pewne zamachy na polskie, jakby to powiedzieć, skarby narracyjne. Są tacy, którzy pewne rzeczy kwestionują, często w sposób drastyczny, ale też istnieje zaraz odpór, zarówno ze strony władz państwowych, jak i ze strony środowisk politycznych. No, Polacy są czujni, jak mi się wydaje, co nie znaczy, że mogą się dać uśpić.
1: Odwiedził pan również, będąc tutaj w Wilnie, dom Józefa Mackiewicza, autora zdania "Tylko prawda jest ciekawa". Czy w świecie, w którym prawda przegrywa z emocją i narracją czasami, to zdanie nie brzmi dziś bardziej jak ostrzeżenie niż motto?
3: No dobrze, że pani dodała słowo "czasami", bo jako historyk uważam za stosowne trzymać się prawdy i staram się nie przegrywać z emocją, z emocjonalną narracją, chociaż wiem, że emocjonalna narracja może być bardziej atrakcyjna dla odbiorcy, jeśli ktoś będzie głośno krzyczał i stosował różnego rodzaju uproszczenia. To dla szerokiej publiczności on jest atrakcyjniejszy niż człowiek, który będzie starał się wyważać, patrzył z jednego, drugiego i trzeciego i tak dalej punktów widzenia.
1: I teraz kolejne moje właśnie takie pytanie. Czy Mackiewicz byłby na przykład dzisiaj słuchany, czy raczej marginalizowany?
3: No, trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Ja jestem pod wielkim urokiem twórczości Józefa Mackiewicza. Pamiętamy, że było dwóch braci Mackiewiczów. Jeden to wzięty dziennikarz okresu międzywojennego, w latach II wojny światowej, aktywny działacz Polaków na obczyźnie. Po II wojnie światowej jeszcze bardziej aktywny do tego stopnia, że przecież został premierem rządu na obczyźnie, by potem z tego nizowego ogłosić, że wyjeżdża do kraju i przyjechał do PRL. Dopiero po latach okazało się, że Stanisław Cat Mackiewicz, no, uważający się za takiego żubra kresowego, redaktor naczelny wileńskiego pisma Słowo, ten, który doprowadził do kontaktu i niejako sojuszu Józefa Piłsudskiego ze środowiskiem arystokracji. Jego wielkim sukcesem była przecież ta konferencja, a właściwie bankiet wydany przez Radziwiłłów na zamku w Nieświeżu w 1926 roku, już po zamachu stanu Józefa Piłsudskiego. Otóż tenże Stanisław Cat Mackiewicz okazało się po latach, kiedy sięgnięto do akt Instytutu Pamięci Narodowej, że był on tajnym współpracownikiem Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa. No, to jest szokujące. I kiedy ja się o tym dowiedziałem, no zrobiło mi się niesłychanie przykro i smutno, ale jak wiadomo, człowiek zlepiony jest z różnego gatunku gliny. Tak to sobie tłumaczę. I kierują nim różne motywy. Często popędy, często emocje na krótką metę, których potem się nie da usunąć. Więc jeśli pani pyta, czy byłby dziś słuchany i czytany może jeszcze, tak, to ja mogę powiedzieć, że długi czas nie wiedziałem, kto to jest. Józef Mackiewicz, czyli brat Stanisława. Bo Stanisław Cat był znany w PRL-u. Wielka sensacja była, jak przyjechał z emigracji i nagle pojawił się na lotnisku. Natomiast trzeba pamiętać, że jego brat był właściwie w ogóle nieobecny w polskiej pamięci przez bardzo wiele lat. Jego świetne narracyjne książki o sytuacji Europy Środkowo-Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem Litwy i Polski i po części Ukrainy. To są wspaniałe narracyjne cudeńka. To się czyta z płonącymi uszami i widać wyraźnie, że jest to wielki zwolennik Wielkiego Księstwa Litewskiego, które oczywiście już zostało pogrzebane, ale ta tęsknota u Stanisława Cackiewicza istniała i jak się czyta, to należy rzeczywiście z szacunkiem się odnieść do jego sposobu rozumowania i myślenia na temat dziejów najnowszych Europy Środkowo-Wschodniej. Takich książek nie ma po prostu. Nie było w każdym razie wtedy, kiedy te książki się ukazały z dużym trudem w Polsce, w PRL-u, wydawały te książki oficyny podziemne. Sam pamiętam, że woziłem podstawową książkę Stanisława Józefa Mackiewicza. Nie wolno głośno mówić. Jego zasługi w pilnowania sprawy Katynia, bardzo ważne. A jednocześnie był nielubiany, nieznany w Polsce ludowej, bo władze stosowały przemilczania i nielubiany przez obczyznę, bo uważano go, że był zbyt pojednawczy wobec Litwinów, a on uważał, że on jest obywatelem Wielkiego Księstwa Litewskiego, gdzie Polacy, Litwini, Rusini, Żydzi żyją razem i powinni żyć przyjaźnie.
1: Wróćmy jeszcze do tych dat, 9 i 8 maja, to dziś dwa różne opowiadania o tej samej historii. Zdawałoby się, z jednej strony Europa mówi o końcu wojny i pojednaniu, a z drugiej Rosja właśnie celebruje zwycięstwo w sposób militarny i imperialny. Czy to już nie jest spór o historię, ale o przyszłość? O to, kto ma prawo definiować znaczenie II wojny światowej dla kolejnych pokoleń. Jak to wygląda?
3: Wie pani, no, temat jest ogromny i ma tę cechę, że tak do końca nie będziemy wiedzieli, dopóki się coś nie zdarzy. To jest pytanie na przyszłość. Co z tego wyniknie? Widać wyraźnie, że żaden z aktorów sceny publicznej świata nie chce zrezygnować z takiego obszaru jak pamięć, jak narracja i stara się namówić swoich odbiorców, żeby rozumieli, że ich pamięć to nie jest propaganda i że ich narracja to jest prawda. A w życiu, jak pani wie, naprawdę różnie bywa.
1: No właśnie, czy najbardziej powinniśmy się obawiać zapomnienia, obojętności właśnie, o czym profesor mówił, czy fałszowania historii?
3: Wszystkiego należy się obawiać z tego, co pani wymieniła. Zachęcałbym do tego, żeby zwłaszcza młode pokolenie starało się dociekać. Prawdy jest tak ogromna w tej chwili, ogromny obszar źródeł, tak wielkie możliwości dotarcia do różnych aspektów prawdy, że taki trud może się opłacić. Tu jeszcze zwrócę uwagę, że w moim przekonaniu, jak szermujemy słowem prawda, to musimy mieć świadomość, że prawda oglądana z różnych punktów widzenia wygląda nieco inaczej. I może być tak, że ludzie, co do których mamy przeciwne zdanie, mogą mieć jakąś cząstkę prawdy, więc należy ich wysłuchać i spróbować spojrzeć na tę ich prawdę, nie deprecjonując ich, nie odrzucając, bo to prowadzi wtedy do kolizji i nic dobrego nie przyniesie. A więc prawda ma różne oblicza i należy do niej dążyć. Prawda jest objawiona przez spojrzenie na fakty ludzi z różnych punktów widzenia. I prawdą jest pewien wspólny mianownik, który się da wyciągnąć na podstawie takich operacji intelektualnych. Służy temu również propaganda. Wiadomo, że prawda jest zagrożona przez propagandę, bo propaganda namawia nas do tego, żebyśmy zrozumieli, że jest tylko jedna prawda. A tych prawd jest sporo, naprawdę. I cały sens rozważań na ten temat polega na wejścia w głąb, na szukania związków przyczynowo-skutkowych. I często jest tak, że jak człowiek już wykona te wszystkie czynności, to mówi, no mój Boże, ja nie wiem, czy ja się zbliżyłem do prawdy. Ja bym tym przewrotnym punktem widzenia skończył, panie redaktor.
1: Dziękuję, panie profesorze, za taką obszerną opowieść. No właśnie, Wilno, miasto wielu historii, przypomina nam właśnie dziś, że żadna historia nie jest dana nam raz na zawsze, że prawda ma, jest różna, bogata. No i chciałabym podziękować jeszcze raz, panie profesorze.
3: Bardzo dziękuję, panie redaktor, i cieszę się, że Wilno jest piękne i rozkwita w te majowe dni.
1: Moim gościem był profesor Eugeniusz Cezary Król, historyk, politolog, tłumacz niemieckiej literatury historycznej, znawca dziejów III Rzeszy i narodowego socjalizmu, tłumacz i redaktor Mein Kampf, edycja krytyczna. Z wami również dzisiaj była Agata Antoniewicz, no i życzę miłego dnia.
4: Studio Wilno. Głos prosto z serca Wilna.
2: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości. Nocne powtórki wnet.
3: www.wnet.fm

Dzień dobry, witam bardzo serdecznie przy konsolecie. Szymon Christianus, wiesz co, tak lubię to twoje nazwisko, mi się tak kojarzy z językami Europy, wiesz, z takim światem. No i Hania Tracz, jak zwykle, jest wydawcą. A ja chcę trochę opowiedzieć o tym, że kilkanaście dni temu brałam udział w pracach jury 33. Festiwalu Piosenki Polskiej lat 60., 70. w Wyszkowie. Od tego roku ten wspaniały festiwal nosi imię Ryszarda Poznakowskiego, o czym opowiedziałam w swojej audycji Sztuka jest magią 25 kwietnia z entuzjazmem i smutkiem, bo znaliśmy się z Ryszardem długo i bywał kilkakrotnie gościem naszej anteny. Kandydatury przesłuchujemy z nagrań. W tym roku wiele było piosenek Czesława Niemena, Anny German i Anny Jantar. Dziwny jest ten świat, zaprezentowało kilka osób szalenie ambitnie, bo rzecz, jak wiemy, łatwa nie jest. Ostatnio omawiałam w tej audycji Piaf, czyli Wróbel, recitale naszej bohaterki w paryskiej Olimpii. Warto wrócić do tej legendarnej sali, w której program Grand Music Hall w Warszawie otwierał Czesław Niemen piosenką o Warszawie, zresztą w wersji polskiej, i my też tego słuchamy.

Tak, wspominając mojego wspaniałego kolegę Niemena, nie mogę zapomnieć o jego wizycie na widowni ekskluzywnego kabaretu piosenki Zakr w hotelu Bristol. Był wtedy w towarzystwie Faridy, uwieszonej u jego ramienia i wpatrzona była w Czesława z rzadko spotykanym uwielbieniem. Nie to, że uwielbienie się nie zdarza, bo się zdarza, ale taka otwartość uczuć jest raczej ewenementem. Przypomnę, że Farida wystąpiła pod koniec lat 60. w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Sopocie. Oto właśnie nie jestem pewna, czy to jest ta sama piosenka, ale posłuchajmy. Pamiętam, że zrobiła wtedy ogromne wrażenie i robi je nadal Farida.

To była Farida. Farida, tak wspominam ją. I słuchając na nowo, dostrzegam w interpretacjach Niemena i Faridy pewne podobieństwo. Chyba taka moc ekspresji. Oni zresztą pozostali w przyjaźni do końca swoich dni, co nie zdarza się często. Tym bardziej cenna taka przyjaźń. A my wracamy do naszego wróbla. Kolejna trasa razem z Pilsem, z mężem ślubnym w USA i Kanadzie. Tym razem w większej ekipie. Piaf zdecydowanie woli recitale. Tam przychodzi publiczność dla niej samej, ale akurat nie na tym kontynencie. Tutaj można usłyszeć idiotyczne komentarze. To niesłychane. Ona ma na sobie sukienkę z zeszłego roku. Podobno dostaje najwyższe na świecie honoraria i nie stać jej na zakup nowej kiecki. Welbie się tym żabojadom przewraca. A ktoś mówi, już wolę jej męża, przystojny, jaki elegancki. Co on w niej zobaczył? Chyba tylko pieniądze. No, ludzka głupota jest straszne, a my posłuchajmy Edith Piaf, La Gualande du Pauvre Jean.

Tak, to była nasza bohaterka, bohaterka mojej audycji, Edith Piaf. No i właśnie jesteśmy w Ameryce, małżeństwo sobie tam kursuje na trasach. Z Toronto Jacques Pils pisze korespondencję do jednej z paryskich gazet. I czytamy tam. Jest już rok 1956. Kilka miesięcy temu wyjechaliśmy z Europy. Jeździmy z Edith po wielkich miastach ogromnego kontynentu. Jestem mistrzem ceremonii wielkiego spektaklu w międzynarodowej obsadzie. Master of Ceremony to ulubiona tradycja tu w Ameryce. Niedościgniony w tym jest utalentowany aktor Bob Hope. On śpiewa mini recital na zakończenie pierwszej części. Edith wypełnia całą drugą część. Przedtem śpiewała w naszym ukochanym Versailles, no tak, to w Nowym Jorku. Potem odniosła ogromny sukces w Carnegie Hall. Pierwszy raz w dziejach artystka Music Hallu wystąpiła w tej świątyni muzyki. Edith zaśpiewała tam 20 piosenek dla wypełnionej po brzegi ogromnej sali. Zgromadziła się tam elita filmu, biznesu, sławni impresariowie, słowem śmietanka Nowego Jorku. No a skoro jesteśmy w Carnegie Hall, to posłuchajmy Leona Bernsteina. To będzie chyba uwertura West Side Story.

tak genialny, ten Leonard Bernstein. On kontynuował po II wojnie to, co rozpoczął w latach 30. George Gershwin, też zresztą rosyjskiego pochodzenia, ale już urodzony również w Ameryce. Gershwin dokonał pomieszania gatunków i właśnie w ten sposób kultury się jakoś przenikają i takie są fenomenalne rezultaty. A my wracamy do Jacques'a Pilsa, który pisze do jakiejś gazety francuskiej. Wracamy z Edith do Paryża w marcu, bo Edith zaśpiewa w Olimpii w maju. Ja muszę jeszcze zostać po tej stronie Wielkiej Wody, co mnie na swój sposób cieszy. No ale nie do końca, bo taka już dola nas artystów, często rozdzielonych przez sprawy zawodowe. Edith wróci do Wersaj w Nowym Jorku we wrześniu. Ja na razie mam dalsze plany teatralne i filmowe. Ja wspominałam niedawno treść programu recitalu Piaf w Olimpii, w którym Bruno Cocatrix, szef i właściciel Olimpii, przypomina, że to ona wprowadziła piosenkę realistyczną na wielkie sceny. Dzięki niej piosenka gatunkowo zostaje doceniona na równi z innymi gatunkami sztuki. Zastanawia rozwój piosenki na przestrzeni ostatnich 100 lat. Dzięki mediom rozpędzonym chwilami do niemożliwości, na co zwracał mi uwagę wspomniany już na początku audycji Ryszard Poznakowski w jednej z naszych audycji tutaj we wnecie, że zdarzają się przeboje, których tekst wynosi dosłownie trzy słowa. Dosłownie słowa, przepraszam, tak mi się powiedziało. Ale wtedy w naszej rozmowie z Ryszardem Poznakowskim dotyczyło to zgłoszenia jednej z wielu piosenek nieznanych autorów. Że tak powiem w nawiasie, śpiewać każdy może, pożal się Boże. A przecież moda ta wkroczyła już do kanonu, rzec można klasyki gatunku pop. I tak na przykład jeden z najwybitniejszych wokalistów przełomu stuleci, Joe Cocker, śpiewa You are so beautiful for me. I tak przez blisko 4 minuty. Ale my dzisiaj posłuchamy innego Joe Cockera.

Tak, słuchaliśmy przed chwilą Joe Cockera. Ja ciągle zauważam coraz bardziej ostrą przepaść, jaka dzieli kulturę, no ja to mówię, naszą europejską, łacińską, germańską i tak dalej, od anglosaskiej. To musi być gdzieś w psychice głęboko, bo jak słucham takiego Joe Cockera, to on mnie zwala z nóg za każdym razem. No ale ogólnie rzecz biorąc, to ja zdecydowanie wolę przeszłość. Bogata jest w treści i formy, bogatsza w każdym razie. Czasami wertuję sobie tomik z tekstami piosenek Piaf, choć i tak nie ma tam wszystkich, ale jest ich kilkaset. Zachwycam się na nowo opowieściami, jakie tworzą kolejne utwory. To istne monologi Hamleta, a nawet jeszcze więcej. W mediach funkcjonują regularnie 2-3 tytuły na krzyż. I dotyczy to również gigantów muzyki naszych czasów. Nie wyliczę tutaj, bo i tak wiemy, dlatego z uporem maniaka powracam do nowo odkrytych pozycji, jak ostatnio Jack Nicholson i jego fenomenalna La Vie en Rose. A teraz posłuchajmy jednego z gigantów amerykańskich, oczywiście Elvis Presley.

Przypomniał mi się ten film dokumentalny, który niedawno oglądałam. Oglądaliśmy z Witusiem. A może się tak tylko wydaje, że przeszłość jest barwniejsza. Pamiętam czasy młodości, kiedy zanurzałam się w odchłaniach romantyzmu i myślałam, jaka szkoda, że nie żyłam w XIX wieku. A teraz widzę, że potrzeba romantyzmu istnieje zawsze. No może nie u wszystkich. Na przykład sportowcy, trochę ich znałam, przyglądałam się i przyglądam nadal. A był taki Władek Komar, olimpijski złoty medalista, który okazał się wspaniałym artystą kabaretu. Po prostu zawodowi kabareciarze przy nim nie istnieli. A teraz zastanawiam się, jak kwalifikować wiekopomny związek Edith Piaf z bokserem Marcelem Cerdain. To wszystko tkwi głęboko w duszach, trzeba jedynie tam dotrzeć. Ciekawe, jednak dawniej miłość nie była tak wstrząsająco ujmowana w piosence. Podobnie zresztą w innych gatunkach sztuki. Może zaczynało się od właśnie literatury, od poezji, stąd klarowna wymowa pieśni, czyli piosenki, która w czasach hipisów będzie motorem, stanie się motorem postępu i wolności. Sprawy nabiorą takiego rozpędu, że za naszych czasów Bob Dylan zostaje laureatem literackiej nagrody Nobla, co bardzo dobrze świadczy o samym komitecie noblowskim. Podąża za postępem, a my posłuchajmy Lucy Prus. Zaraz powiem dlaczego.

Tak, to była Lucja Prus w przepięknej pieśni Nic dwa razy się nie zdarza, którą z muzyką jej męża Zygmunta Mundkowskiego zaprezentowała w Opolu. A Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu wyprzedził Nagrodę Nobla, przyznając tej piosence z wierszem Wisławy Szymborskiej Nagrodę Ministerstwa Kultury i Sztuki już w roku 1965. Ja wchodzę dzisiaj w szerokie pole kultury w ogóle. Nie da się ukryć, że wszystkie gatunki kultury i sztuki przenikają się wzajemnie i nawet ta dziwka polityka, jak nazywa Ernest Hemingway, w komu bije dzwon w kwestii Pilar. Nawet sięgałam ostatnio do tomu publikacji Zygmunta Hübnera Polityka i teatr, bo przyjaźniliśmy się z czasów jego dyrekcji w Starym Teatrze w Krakowie. Od lat Teatr Powszechny w Warszawie nosi jego imię, ale w tomie za dużo było, jak na mój gust, o instytucji cenzury. A my, skoro chwilę się znalazłam w Krakowie, posłuchajmy, jak wyjątkowym zespołem byli krakowscy skaldowie.

Kaldowie, no tak, to Kraków. I znowu Kraków. Oglądałam ostatnio w TVP Kultura festiwal Zbyszka Wodeckiego. I jest również tam inna muzyka z tamtej epoki. Duża orkiestra, oprawa, jak trzeba. Jest co podziwiać. Zamiast konferansjerki, wstawki z wypowiedziami Zbyszka. Bardzo zabawne czasem. Na przykład, że jako mały chłopiec był brzydki, chudy i zezowaty i bardzo się chciał podobać. To brzmi mało prawdopodobnie. Wodecki był ulubieńcem, podobał się ogromnie, do końca atrakcyjny, nieco frywolny. No i jest, to jest przed paru laty koncert, pojawia się prowadzenie koncertu jakaś pani oraz Wojciech Malajkat. Czyni to bardzo interesująco, niebanalnie. A potem wcześniejszy koncert prowadzony przez samego Zbyszka Wodeckiego. Na początku lat 90. prowadziłam w TVP Polonia, duże rozmowy z gwiazdami, nie tylko piosenki, ale te były najbardziej interesujące, może dlatego, że nie ustalałam jego programu ze Zbyszkiem też. Ja mówię, to kiedy się przeniesiesz tu do Warszawy, ciągle coś robisz? Nie, nigdy, przenigdy, ja na zawsze pozostanę w moim kochanym Krakowie, a ja teraz dopiero odkryłam wielką pieśń uwiecznioną przez Franka Sinatrę w anglo-amerykańskojęzycznej wersji. A my posłuchajmy, jak to śpiewa Zbyszek Wodecki ze znakomitym tekstem. Tutaj nie ma My Way'a, jak w tamtej amerykańskiej wersji, tylko po prostu Jan Jakub Należyty napisał bardzo ciekawy przekład.

Zbyszek Wodecki, bardzo osobista interpretacja. No tak, już dochodzi mój czas, ach Boże, Boże, żegnam się, dziękuję ci, Szymon, do usłyszenia, do zobaczenia, a na koniec posłuchajmy przynajmniej fragmentu pięknego Andrzeja Zauchy, C'est la vie.

0: Piaf, czyli Wróbel. Opowieść o piosence, nie tylko francuskiej.
1: Nocne powtórki wnet.

0: Nocne powtórki w net.
1: W naszym studiu pan dr Piotr Witczak, doktor nauk medycznych, biolog medyczny, specjalizacja immunologia. Dzień dobry panie doktorze.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktor.
1: Pierwszy raz jest pan u nas w redakcji.
2: Pierwszy raz, tak. Wrażenia niesamowite.
1: Debiutuje pan na naszej antenie. Jakiś czas temu dużo w przestrzeni publicznej zaczęło się mówić o szczepieniach przeciwko HPV, a to wszystko w związku z wypowiedzią pani minister zdrowia, która zapowiedziała, że wszystko wskazuje na to, iż od 1 stycznia 2027 te szczepienia będą w Polsce, czyli jedynym kraju w Europie, obowiązkowe. Jak pan przyjął tę informację? W ogóle co pan sądzi o tych szczepieniach przeciwko HPV?
2: Byłem zaskoczony, dlatego że nie spodziewałem się, że odważą się na ten krok, żeby dokładać do programu szczepień ochronnych dodatkową szczepionkę, która jest tak kontrowersyjna. Ona jest kontrowersyjna na wielu polach, o których pewnie za moment porozmawiamy, i wiele osób, wielu ginekologów, których osobiście znam, no, też sceptycznie się odnosi do tego preparatu i nie wierzyło też, czy dawało niskie prawdopodobieństwo na to, że to wejdzie do programu szczepień obowiązkowych w Polsce. Co sądzę o tym preparacie? Przede wszystkim...
1: Bo mamy dwa preparaty, tak, na rynku, które chronią nas przed dwoma typami i dziewięcioma, tak? Dwu- i dziewięciowalentne.
2: Jest preparat Cervarix dwuwalentny, jest szczepionka Gardasil 9 dziewięciowalentna. To są dwa preparaty dostępne, dofinansowane przez budżet państwa. Natomiast co sądzę o tych preparatach? Ja tutaj może zacytuję opinię doktora nauk medycznych, ginekologa Jacka Madeja, czyli ginekologa z 35-letnim stażem, który powiedział wprost, że szczepionki przeciw HPV to jedno z największych przekrętów, określił takie słowo, przekrętów w medycynie XXI wieku. No może ja bym spekulował, czy to jest największy, ale rzeczywiście liczba manipulacji, propagandy na temat tych preparatów ze strony mediów głównego nurtu, ze strony prominentnych ekspertów, czy ze strony przedstawicieli rządu jest po prostu ogromna. A chciałbym, żebyśmy się skupili na konkretnych faktach. Weźmy sobie za przykład Australię, która była pierwszym państwem, często jest podawana jako wzór, które wprowadziło masowe szczepienia przeciw HPV.
1: Ale przypomnijmy, dobrowolne cały czas, prawda?
2: Tak, tak. Polska ma być jedynym krajem w Unii Europejskiej, który prawdopodobnie będzie miał obowiązkowe szczepienia przeciw HPV i jednym z nielicznych na świecie. Tam są może, jest kilka może krajów, które...
1: Nie wiem, czy drugim na świecie, czy trzecim. Jakieś w pierwszej trójce chyba byśmy byli. W ogóle.
2: Tak, tak. Tam chyba kilka stanów tylko w USA i dosłownie kilka krajów na świecie, na palcach jednej ręki, to są kraje nie z świata zachodniego. Więc no, to jest ewenement. Oczywiście wyszczepialność jest wysoka w krajach, które wprowadziły te szczepienia, i wróćmy do tej Australii.
1: Tak, Australia.
2: Australia jest często przytaczana jako przykład.
1: No bo tam jest duża wyszczepialność, 80-90% wśród najmłodszych.
2: 80-85% nastolatek, natomiast w Australii zaszczepiona ogólna populacja kobiet jest na poziomie 50-70%.
1: To dużo, prawda?
2: Czyli można powiedzieć, że większość kobiet w Australii jest zaszczepiona przeciw HPV co najmniej jedną dawką. No więc spójrzmy sobie na statystyki, bo spodziewalibyśmy się, że po 14, 15 i wyżej latach stosowania programów szczepień przeciw HPV, zapadalność na raka szyjki macicy istotnie się zmniejszy, będą tam jakieś trendy widoczne. Otóż jak sprawdzimy sobie datę 2007-2006 rok, wejdziemy w oficjalne statystyki rządowe, to zapadalność na raka szyjki macicy w Australii wynosiła 7,4 na 100 tysięcy kobiet. Ostatnie, najnowsze raporty, takie pewne, to za 2021 rok, bo to raportowanie jest opóźnione. Uwaga, wskaźnik zapadalności wynosi 7,3. na 100 tysięcy kobiet. Czyli właściwie nie uległ zmianie.
1: Ale to, jak się czyta przynajmniej informacje w przestrzeni publicznej, medialnej, pan pewnie się opiera na wynikach badań, to producenci, ale także przedstawiciele Polskiego Ministerstwa Zdrowia przynajmniej tłumaczą to tak, że no ten rak rozwija się od 20 do 30 lat i że my nie mamy teraz miarodajnych tych wyników, prawda? I że de facto, to też czytałam na stronach Ministerstwa Zdrowia, odporność to jest 20 lat i nie wiemy co dalej. Czyli taka wielka, wielka loteria i ogromny znak zapytania pojawił się tutaj w tych polskich też informacjach, gdzie no, widnieją one na stronach rządowych.
2: No to zasadnicze pytanie jest, w jaki sposób oni udowodnili skuteczność, skoro rak szyjki macicy rozwija się tak długo. Jak mogli udowodnić skuteczność szczepionki przeciw HPV na podstawie kilkuletnich badań klinicznych? No i tu jest właśnie jakby fundament tej, można powiedzieć, to manipulacji, czy też takiej łudnej wręcz skuteczności tego preparatu. Bo opierano się na surogatach, czyli to są takie punkty końcowe w badaniach klinicznych, które nie są rakiem szyjki macicy, tylko są zmianami przedrakowymi. To są dysplazje w stopniu najpierw lekkim, umiarkowanym, później ciężkim. I te zmiany rakowe rzekomo w wynikach badań klinicznych są mniejsze w grupie zaszczepionej versus, czy rzadziej występują niż w grupie niezaszczepionej. Natomiast jest bardzo ważny tutaj element tej całej układanki. Otóż te dysplazje ulegają często samoistnej regresji. Bez udziału szczepienia, bez udziału jakichś innych czynników. No na przykład może być ulec poprawie odporność, czy możemy przerwać palenie papierosów, zmniejszyć czynniki ryzyka i to też ulegnie regresji. Więc oni na podstawie tych surogatów, słabych punktów końcowych wykazali, że jest ta potencjalna skuteczność. Potencjalna, bo to nie jest ten twardy punkt końcowy. Doktor nauk medycznych Jacek Madej w swoich felietonach, artykułach, gdzie odnosi się do tych badań rejestracyjnych klinicznych, sam wskazał, zamanifestował swoje zdziwienie, jak to jest, że te zmiany przedrakowe w stopniu nawet ciężkim, ten CIN-3, uległ, wykazano remisję na podstawie badań, które trwały tylko 4 lata, skoro takie rozwój takich zmian to jest kilkanaście lat.
1: Kilkanaście, nawet więcej, bo zazwyczaj ta zachorowalność jest po 40 roku życia u kobiet.
2: Co tłumaczy teraz właśnie wyniki, czy te oficjalne statystyki australijskie, że jednak, co mamy jeszcze dłużej czekać, mamy im zaufać, przecież cały czas te szczepienia trwają. Narażamy ogromną populację na skutki uboczne. Jest jeszcze jeden bardzo ważny fakt. W 1985 roku Australia wprowadziła narodowe programy profilaktyki, screeningu, głównie oparte na cytologii. I do momentu wprowadzenia szczepień, czyli do roku 2006-2007, zapadalność na raka szyjki macicy zmniejszyła się o 50% bez szczepień, na podstawie samych programów screeningowych. I te programy cały czas działają, one są profesjonalizowane, one ewoluują. W 2017 roku dodatkowo wdrożono na większą skalę w Australii kolposkopię, która zwiększa jeszcze skuteczność zapobiegania rakowi szyjki macicy. I pytanie, czy nawet jeśli mam jakieś efekty widoczne w trakcie działania programów szczepień ochronnych, czy to są efekty przypisywane szczepieniom, czy może cały czas postępującej poprawie diagnostyki, screeningu.
1: Diagnostyki, profilaktyki życia, też większej higieny życia, tak? Ale to odniosę się, bo sięgnęłam też do takiej strony demagog.org. Oni analizują, czy też starają się analizować to, co znajduje się w przestrzeni publicznej. I jest cytat pani profesor Agnieszki Szuster-Ciesielskiej, pan pewnie zna ten wpis na Facebooku, która mówi o tym, że jest tych przypadków raka szyjki macicy około 1700 w 2020 roku i tak dalej podaje dane, ale w każdym razie taki wniosek główny mówi tak. Sięgnęłam zatem do raportu z 2019 roku, gdzie był podział na te kobiety zaszczepione i niezaszczepione i liczba przypadków raka szyjki macicy na 100 tysięcy wynosiła w pełni zaszczepione, to chyba dwie dawki, tak? 2 2,5, częściowo zaszczepione 3,8, a nie zaszczepione 5,9. Do tego kobiety zaszczepione miały o 57% mniejsze ryzyko zmian wysokiego stopnia niż kobiety niezaszczepione. To jest pani profesor, która też jest chyba immunologiem, prawda? No jak pan się odniesie do tych informacji?
2: To jeszcze raz odwołuję do tych statystyk ogólnych. Rzeczywiście ta zapadalność się nie zmniejszyła ogólna populacji, mimo, powtórzę, większości zaszczepionych przeciw HPV kobiet, populacji kobiet w Australii. Wracając do opinii pani profesor, która wskazała rzeczywiście oficjalne statystyki z podziałem na zaszczepione osoby niezaszczepione. Natomiast jak spojrzymy sobie na te statystyki, to ta zapadalność też nieznacznie, ale zmniejszała się również u osób niezaszczepionych, jak i u zaszczepionych. U zaszczepionych jakby ten efekt był silniejszy. Natomiast to nie są badania randomizowane. To jest podział na zaszczepionych, niezaszczepionych, gdzie są ogromne różnice między populacjami. Jedna z przykładowych różnic, która mogła wpłynąć na fakt, że u zaszczepionych jakby obserwowano większe różnice, większy spadek zapadalności na raka szyjki macicy. Na przykład osoby, które szczepią się regularnie, częściej korzystają z profilaktyki, ze screeningu. No i pytanie, czy to działało szczepienie? Czy działało właśnie to, że te osoby są bardziej... większą obawę przejawiają i częściej się mają regularne wizyty u ginekologów i ten screening jest praktykowany. Co więcej, mogą być różnice na przykład socjokulturowe. Te osoby mogą pochodzić z bogatszych rodzin, mogą być bardziej zadbane, mogą mieć lepszą higienę niż osoby niezaszczepione, które też wpływa. Mogą na przykład mieć mniejszy
1: wskaźnik
2: palenia papierosów. No więc epatowanie takimi statystykami może wprowadzać w błąd. Potrzebujemy randomizowanych badań, podwójnie zaślepionych i takie badania były przeprowadzone właśnie dla tych szczepionek, które są obecne w Polsce, ale uwaga, one opierały się właśnie na tych surogatach, które wspomniałem wcześniej, czyli nie opierały się na zapadalności na twardych końcowach, czyli na twardym punkcie końcowym, czyli raku szyjki macicy, tylko na tych zmianach przedrakowych dysplazji. To jest konkretny zarzut, no i tam był to niesamowite jakby przyspieszenie czasu, tak, że w ciągu 4 lat obserwacji zauważyli redukcję zmian przedrakowych w stopniu ciężkim,
1: co jest niemożliwe fizycznie. To jest okres, tak, niemożliwy fizycznie, ale mamy jedno z pytań, które udało nam się zadać, pani wiceminister zdrowia, pani Katarzynie Kęckiej. Zapytaliśmy właśnie o to, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę. Posłuchajmy w takim razie. Pytanie właśnie związane, dlaczego my jako Polska chcemy zdecydować się na ten ruch i jako pierwsi w Europie jednak wprowadzić obowiązek tych szczepień przeciwko HPV? Posłuchajmy. No więc na początek pytanie, bo od 1 stycznia 2027 w Polsce ma być obowiązek szczepień przeciwko HPV. Proszę powiedzieć nam, skąd taka decyzja, bo na świecie wszędzie jest dobrowolność tych szczepionek, a u nas skąd właśnie ma się pojawić obowiązek?
3: Pani redaktor, w tej chwili w resorcie trwają analizy i ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, ponieważ sprawdzamy dokładnie, na jakim etapie i ile dzieci udało nam się zaszczepić w ramach programu w szkołach, który ma coraz lepsze osiągi. I tu jest właśnie ta duża dobrowolność ze strony rodziców i w tym pokładamy duże nadzieje. Sprawdzamy również możliwe źródła finansowania i po przeanalizowaniu podejmiemy ostateczną decyzję.
1: A czyli w każdym razie pani wiceminister zdrowia, pani Katarzyna Kęcka, może nie do końca rezygnuje, ale trochę jakby Ministerstwo Zdrowia wycofuje się z tej radykalnej decyzji z lutego. No i czy to jest dobry krok? Czy pan uważa, że ta dobrowolność powinna być w ogóle, nie tylko jeżeli chodzi o HPV, tylko w ogóle jeżeli chodzi o system szczepień?
2: Zdecydowanie. To są podstawowe nasze prawa, czyli dobrowolność, decydowanie o naszym organizmie naszego dziecka, zwłaszcza przy pewnych kontrowersjach, zwłaszcza w świecie medycyny, która jest przesiąknięta konfliktami interesów, gdzie są olbrzymie wpływy, lobby przemysłu farmaceutycznego, nawet wśród polityków rządzących. I te relacje są też często bardzo podejrzane. Zresztą rząd często powołuje na stanowiska eksperckie profesorów, uczonych, medyków, którzy mają jawne konflikty interesów. Tak było w trakcie
1: pandemii
2: COVID-19. Tak samo całe polskie polskie towarzystwa naukowe, ginekologii na przykład, też tam eksperci mają potężne konflikty interesów, więc w takim warunkach należy mieć tą furtkę, należy mieć tą dobrowolność. Natomiast rak szyjki macicy i w ogóle szczepionkę przeciw HPV, która potencjalnie może chronić przed rakami HPV zależnymi, no to nie jest przecież choroba, która jest przenoszona drogą kropelkową, to jest droga, która jest przenoszona drogą płciową, więc tym bardziej jest to kontrowersyjne. I tu taka informacja dla Państwa, że tak naprawdę statystycznie 99%, niezależnie od szczepienia, 99% osób, kobiet nigdy nie rozwinie raka szyjki macicy. Statystycznie 99% to, no a te 1%, które rozwinie, to są głównie osoby, które zaczynają wcześniej inicjację seksualną. Często bez zabezpieczeń. Często podejmują ryzykowne zachowania seksualne. To są czynniki ryzyka, palenie papierosów. Więc ten 1% to są głównie te osoby, o których wspominam,

0: generalnie powinniśmy wychodzić z programami profilaktyki, z edukacją, która ma rzeczywiście te, nagłaśniać te zagrożenia wśród nastolatków. Czego unikać, żeby zmniejszyć ryzyko zarażenia się HPV i potencjalnie powstania choroby nowotworowej w przyszłości. Natomiast mam wrażenie, że główny nacisk jest właśnie na szczepienia przeciw HPV, a unikanie czynników ryzyka to tak jakby to nie miało
1: jakby to nie istniało.
0: Znaczenia. Tak jakby z góry zakładali, że tak będzie i niestety taka jest młodzież i zostawmy to tak, jak jest.
1: Trochę tak jest, bo jak obejrzałam ten najnowszy spot BDOS-a i Fundacji Cancer Fighters, o której na pewno Państwo słyszeli, bo zrobili piękną rzecz, tak? Zebrali ponad 250 milionów złotych właśnie na tę fundację i zaraz kilka dni później pojawia się taki spot. A nie wiem, czy BDOS jako artysta interesował się, ale na pewno Cancer Fighters dostało spore pieniądze, no bo nie ukrywajmy tego. Firma Merck, chyba tak się to czyta, która produkuje szczepionkę Gardasil, jest w tę współpracę zaangażowana i te pieniądze na pewno się pojawiły. Nie wiem jeszcze, jakie osoby tam promują, ale posłuchajmy przez kilka chwil, bo to trwa niedługo, 50 sekund tego spotu, właśnie w którym artysta BDOS razem z Cancer Fighters, no zachęca do szczepień przeciwko HPV, ale przy tym też, no to zaraz pan doktor nam opowie, co robi.
2: No to słyszałem, że tego wirusa HPV to można dietą wykończyć.
3: Jak dietą wykończyć? Chłopie, nie dość, że jecie jakieś kolorowe świństwo, to jeszcze wszyscy siedzicie w czapkach przy stole i gadasz mi, że dietą można wykończyć? Jaką niby dietą?
4: No normalnie, no będziemy jedli oleje, ryby, H2O, tak?
3: Oleje, ryby, H2O. Ryby całkiem niezły pomysł, ale po pierwsze zdejmijcie czapki przy jedzeniu, a po drugie tego wirusa to nie dietą, tylko...
2: Ła, nie w szczepionkę!
3: No właśnie, na przykład szczepionką, a nie macze, pylatesy, jakieś tam ekscesy różne, nie? Tylko normalnie... Wziąć się za to trzeba. I jedźcie szybciej, bo nam wszystkie ryby wyłowią.
1: To był spot, który właśnie promuje kampanię, żeby zaszczepić się przeciwko HPV. Panie doktorze, jak pan patrzy na tą deprecjację diety, aktywności fizycznej, która tak łatwo w tym spocie przyszła pomysłodawcom?
0: To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że ten spot jest adresowany głównie do chłopców, czyli jakby jest teraz przekonywanie społeczeństwa, że warto szczepić przeciw HPV również chłopców. No, ze względu na te potencjalne nowotwory HPV zależne, które występują również u płci męskiej.
1: Jaki procent jest występowania
0: dużo,
1: w ogóle populacji? Bo kobiet w Polsce średnio 10, tak 11 na 100 tysięcy, a u chłopców, u mężczyzn to jest ile?
0: To jest jeszcze niższe. To jest co najmniej połowa, jeśli nie jeszcze
1: mniej
0: wartości.
1: Chyba. No dobrze, więc no,
0: i
1: tym to bardziej
0: też, i dotyczą to też głównie osób, które mają te ryzykowne zachowania seksualne. Mhm. I jeszcze bez zabezpieczeń. To, co powiedziałem przed chwilą, to też ma tutaj znaczenie. I teraz
1: ten spot, skupmy się, bo on dociera do młodych, tak? Ten BDS jest jednak człowiekiem, którego słuchają miliony młodzieży w Polsce.
0: Tak, ja zauważyłem, że na stronie Cancer Fighters są artykuły o szczepionkę przeciw HPV, w ogóle o nowotworach HPV zależnych i tam jest czysta propaganda. Tam jest tak, jakby przemysł farmaceutyczny zamówił artykuł, dosłownie.
1: Dlatego, no bo oni się nie ukrywają z tym sponsoringiem od Merka, tak?
0: No, Merk. Tak, jeszcze nie mam nic przeciwko temu, żeby to był artykuł, który jest zgodny podaje rzeczywiste dane, a nie jest tylko, powiedzmy, materiał marketingowym, bo tam pojawiają się takie na przykład cytaty, że szczepionka przeciw HPV, uwaga, jest najskuteczniejszym, podkreślam słowo najskuteczniejszym sposobem przeciwdziałania HPV, mimo że nie ma dowodów, nie ma tak zwanych badań head-to-head, porównujących na przykład skuteczność szczepień przeciw HPV versus na przykład cytologia z kolposkopią, gdzie cytologia plus kolposkopia...
1: Nie ma takich badań? Nikt nie zrobił?
0: Nie ma takich badań. Gdzie cytologia plus kolposkopia zwiększa, zgodnie z wynikami badań, skuteczność profilaktyki zapobiegania przeciw HPV nawet do 97%. No to jest to podejrzane. I wracając do kwestii diety i aktywności fizycznej. No tam wprost w tym spocie pojawia się taka...
1: wyśmianie w ogóle tego.
0: Bagatelizowanie kwestii diety i aktywności fizycznej w kontekście zapobiegania przeciw HPV. Zachęcam Państwa do zgłębienia literatury naukowej. Wystarczy wpisać w bazę medyczną po prostu to hasło infekcja HPV, aktywność fizyczna, dieta i wyskoczy nam wiele artykułów, wiele badań obserwacyjnych, epidemiologicznych, które wprost wskazują na istotę, na

0: na znaczenie diety i aktywności fizycznej w zapobieganiu HPV.
1: No tak, ten siedzący tryb życia też, prawda, który wpływa negatywnie.
0: To jest wirus, który jest zależny od naszego układu odpornościowego. Paleniem papierosów obniżamy odporność, przez to właśnie może wzrosnąć ryzyko infekcji HPV. A
1: to jeszcze w sumie nie zaczęliśmy od tego, ale na stronie Ministerstwa Zdrowia jest napisane i jest, to mogą Państwo oczywiście wejść i zachęcam, żeby to przeczytać, jest napisane, że obecnie znamy 200 typów wirusa HPV, tak? Jak przy tym wygląda 2 i 9, no bo na tyle się szczepimy, to, o czym pan przed chwilą mówił, najskuteczniejsza metoda. No jeżeli mamy 200 typów wirusów, a one się pewnie będą zwiększać, mutować, tak? Nie chcę tego tak nazwać brzydko, ale no jakby też nastąpi dezaktualizacja, tak? W cudzysłowie. No to gdzie jest racjonalność w tym? Bo nas słuchają rodzice, nas słuchają mamy, ojcowie, którzy na pewno się zastanawiają, czy podjąć taką, czy taką decyzję. Tutaj Łukasz Jankowski też jest rodzicem, ja jestem rodzicem i się nad tym zastanawiamy. To proszę nam powiedzieć, no 200 obecna, 2 i 9. Jakby zaufać? Gdzie znaleźć logikę w tym wszystkim?
0: Podawałem Państwu przed chwilą statystyki z Australii i podobnie jest w innych krajach, które mają wysoki poziom wyszczepienia i to od kilkunastu lat. I właśnie te wskaźniki są właściwie nie zmieniły się wyraźnie, a nawet w niektórych krajach zauważono, w takich krajach jak Szwecja, Finlandia i Norwegia, zauważono nawet wzrost zapadalności na raka szyjki macicy podczas trwania tych programów profilaktycznych, czy programów przeciw HPV poprzez szczepienia. I środowisko naukowe zainteresowało się tym tematem. No ale jak to jest? Przecież w badaniach klinicznych wychodzi taka duża skuteczność na podstawie tych zmian przedrakowych, a tutaj mamy taki problem. No i właśnie nawiązuje do tego, co pani redaktor powiedziała. Jest zjawisko tak zwanej substytucji wirusów, czyli te szczepienia przeciw HPV, które mamy dostępne, dwuwalentne, dziewięciowalentne, zawierają tylko te szczepy najbardziej onkogenne, tak? Czy te najbardziej zjadliwe, które odpowiadają za większość tych przypadków. Natomiast jak my uodporniamy w jakimś tam oczywiście zakresie populację na te typy, to niestety wirusy ewoluują w taką stronę, że te typy nieobjęte szczepionkami, typy mniej onkogenne, zaczynają przyjmować to mniejsze i stają się bardziej onkogenne. Czyli jest tak zwana substytucja, zamiana.
1: Cały czas jest rozwój, tak?
0: I to może wyjaśniać zmiany. To zjawisko, o którym wspominam, że pomimo wyników badań klinicznych, które wskazały skuteczność, to w praktyce wygląda to tak, jak wygląda i trochę gonimy taką marchewkę na kiju, której nigdy nie dogonimy, narażając się na skutki uboczne, bo cały czas te skutki uboczne są, na co pokazują rejestry niepożądanych odczynów poszczepiennych i to nawet bardzo poważne problemy zdrowotne. Więc to jest właśnie to, na co należy zwrócić uwagę i przede wszystkim oszacować korzyść versus ryzyko, bo my mówimy tylko o korzyściach, o skuteczności, a gdzie są jeszcze skutki uboczne?
1: A jak pan się czuje z tym, że w przestrzeni publicznej pojawiają się różne informacje, na przykład wykrywacz kłamstw TVP Info trochę zaatakował pana, tak, za to wystąpienie i mam wrażenie, że w pewien sposób bardzo dosłowny sposób potraktowano pana wypowiedź, tak, dieta i aktywność fizyczna to lepsze rozwiązanie niż szczepienia przeciwko wirusowi HPV, napisał między innymi ten wykrywacz kłamstw. No to jest chyba trochę przekłamanie, jak już mówimy o wykrywaczu kłamstw. Pan tak nie twierdzi, prawda? Mówi pan, że to są powiązane elementy.
0: Szczerze mówiąc, z wysokim prawdopodobieństwem nie zdziwiłbym się, gdybym miał takie dane. Oczywiście bym to potwierdził, natomiast nie mam takich danych, ale to wcale nie jest wykluczone, że dieta i aktywność fizyczna nie są bardziej skuteczne, zwłaszcza w perspektywie tych statystyk, które przedstawiłem, niż na przykład szczepienie przeciw HPV. Natomiast nie mam takich danych, więc czegoś takiego nie napisałem. A wykrywacz kłamstw, czyli propaganda prosto z TVP, jakby przekręciła moją wypowiedź, tak jakbym ja twierdził, że tylko dieta i aktywność fizyczna, szczepienia są nieskuteczne. Każdy może przeczytać mój wpis i stwierdzić, czy rzeczywiście tak napisałem. Oczywiście, że nie. Poza tym, w tym programie pojawia się jakiś tam ekspert, pani ekspert, o której zadano pytanie, czy dieta ma znaczenie w ochronie przed HPV. Nie ma żadnego znaczenia, odpowiada ekspert. To samo padło pytanie, jeśli aktywność fizyczną. Nie ma żadnego znaczenia. Podkreślam słowo żadnego, podczas gdy mamy bardzo dobrze udokumentowany fakt naukowy, że dieta i aktywność fizyczna chroni nas przed infekcjami wirusowymi, w tym również bezpośrednio dowody naukowe wskazują na ochronę przed HPV, konkretnie tym wirusem.
1: Ale na stronie Ministerstwa Zdrowia, ja dalej jednak uparcie opieram się na tych informacjach rządowych, jest wyraźnie napisane, i to chyba też powinno bardzo mocno wybrzmieć, żadna z dostępnych szczepionek nie zapewnia w 100% ochrony przed wszystkimi typami HPV. Może dojść do zakażenia typami, których nie ma w danej szczepionce. I to chyba powinno tak bardzo mocno właśnie wybrzmieć i dla tych osób, które może nie są zdecydowane do końca, żeby miały też tego świadomość, że to nie uchroni, tak? Żeby mieć to z tyłu głowy, że może wpłynąć, może w jakimś zakresie dać ochronę, ale nie ma stuprocentowej pewności, że państwo to zapamiętali.
0: Oczywiście, że tak. To należy podkreślić, bo jest wręcz odwrotny może być skutek. Czyli jeśli ktoś zaszczepi się przeciw HPV, no to ma wtedy taką świadomość złudną.
1: Że nie zachoruje w ogóle. Tak. I to czyli... młodzi ludzie bardzo często mówią. Ja jestem zaszczepiony, mogę teraz mieć na przykład ryzykowne zachowania, mieć wielu partnerów, bo ja i tak nie zachoruję.
0: No i to jest złudne, dlatego ta skuteczność może być wręcz odwrotna i to też nie wykluczam, że jest to jeden z elementów, z powodu którego takie kraje jak Szwecja, Finlandia czy Norwegia zauważyły wręcz wzrost zachorowania na raka szyjki macicy w trakcie trwania programów szczepień ochrony przeciw HPV, i to były dane za 2018-2022 rok, więc to są takie bardziej aktualne. Dlatego należy rzeczywiście ludzi uświadamia, że to nie jest do końca tak, jak nam mówią. Natomiast propaganda jest niesamowita, dlatego że przypomnę tutaj wypowiedź pani była już minister zdrowia Izabeli Leszczyny na wydarzeniu Campus Polska, która powiedziała, cytuję, już nigdzie na świecie nie ma raka szyjki macicy, jest tylko w Polsce, ponieważ szczepimy się przeciw HPV. No jak może paść tak kłamliwe stwierdzenie ze strony najwyższego urzędnika w kontekście zdrowia publicznego?
1: No, ministrem zdrowia już przestała być.
0: No ale to jest niedopuszczalne, nie było sprostowania nawet.
1: Może to były naczynia powiązane. Panie doktorze, to teraz posłuchajmy kolejnego fragmentu wywiadu z panią wiceminister zdrowia, panią Katarzyną Kęcką. To proszę nam powiedzieć, bo mówi się o 16-20% wyszczepialności. Czy to są te aktualne dane?
2: My w tej chwili mamy wyszczepionych w szkołach dzieci w wieku od 9 do 14 lat. Tutaj mamy ponad 750 tysięcy szczepień wykonanych. To jest bardzo fajny efekt i chcielibyśmy ten efekt, myślę, podbijać w szkołach za zgodą rodziców, bo to naprawdę przynosi bardzo fajne efekty.
1: Tak, ja też uważam, że jednak profilaktyka i zachęcanie mają znacznie lepsze efekty niż przymus. Powiedziała pani o finansowaniu. Finansowanie, o jakiego rzędu w ogóle kwotach mówimy, jeżeli chodzi o te szczepionki?
2: Jeśli chodzi o szczepienia HPV, to jest finansowanie rzędu 260 milionów w skali roku. Tak jest to szacowane.
1: A proszę powiedzieć, bo mówi pani o tym, że są różnego rodzaju analizy, że państwo patrzą pewnie na badania, też na to, co spływa wśród opinii publicznej. Grzegorz Płaczek to jest poseł, który chyba tak najmocniej zaangażował się w sprawę szczepień, jeżeli chodzi o HPV, i możemy przeczytać między innymi, że pytał Ministerstwo Zdrowia o taką pełną dokumentację badań klinicznych tych szczepionek. Państwo powiedzieli, że tej dokumentacji nie posiadają. Odesłano go do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, a tenże urząd również nie dysponuje pełną dokumentacją i dopiero został odesłany do Europejskiej Agencji Leków. No i moje pytanie, czy my w Polsce i dlaczego nie prowadzimy własnych badań? A może przeprowadziliśmy właśnie, jeżeli chodzi o szczepienia HPV?
2: To znaczy, ja odniosę się bardzo ogólnie do tego, bo żeby zostało dany preparat, żeby został dopuszczony do obrotu na terytorium Polski, musi uzyskać wpis, tak jak pani to słusznie zauważyła, i on musi być przebadany. Natomiast Ministerstwo Zdrowia jako regulator, ja powiem tak, nie bierze udziału w tym procesie. Od tego mamy inne agendy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
1: A czyli tutaj odpowiednim organem, rozumiem, jest ta Europejska Agencja Leków i do niej mamy pełne zaufanie jako kraj.
2: Dokładnie tak.
1: A czy nie martwi pani liczba tych osób, które ukończyły badania, jeżeli chodzi właśnie o szczepienia, bo w przestrzeni publicznej pojawiła się liczba 15 tysięcy badanych, które przystąpiło właśnie, jeżeli chodzi o szczepionki przeciw HPV, ale jak możemy przeczytać w przestrzeni publicznej, ukończyło te badania zaledwie 1700 osób. No i właśnie, czy pani to nie zastanawia i nie martwi, że jednak skala jest bardzo niewielka, patrząc na liczby?
2: Ja powiem tak, my opieramy się, pani redaktor, na tym, co przedstawia nam nasza Rada do Spraw Szczepień przy Ministerstwie Zdrowia. To jest gremium złożone z zespołu ekspertów, począwszy od konsultantów pediatrii po konsultantów immunologii, więc my opieramy się o medycynę opartą na faktach, evidence-based medicine.
1: Rozumiem, ale mówię o tych liczbach, tak, że 1701 osób ukończyło, to są oficjalne dane z Europejskiej Agencji Leków. Czy to nie jest zbyt mała liczba jednak na taką powszechną akcję, tak?
2: Ja powiem tak, my jesteśmy, jeśli chodzi o Europejską Agencję, jesteśmy w pełnym zaufaniu do agencji.
1: Czy pani zna jakieś badania naukowe, które mówią o właśnie o tym, że szczepienia są przede wszystkim, żeby to też źle nie zabrzmiało, ale że po prostu są skuteczne te szczepionki?
2: Pani redaktor, jako wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Wakcynologicznego i osoba, która przez wiele lat pracowała w punkcie szczepień oraz zajmowała się edukacją w zakresie szczepień ochronnych, jeśli chodzi o studentów kierunków medycznych, mamy całe mnóstwo dowodów naukowych na to i rokrocznie prowadzonych jest bardzo dużo badań i kohortowych, i populacyjnych w tym zakresie, które pokazują nam wartość wymierną, jeśli chodzi o szczepienia ochronne.
1: A też pytanie, które pojawia się w przestrzeni publicznej, czy pani jako wiceminister i resort, czy znają państwo publikacje o skutkach ubocznych tych szczepień?
2: Jeśli chodzi o działania niepożądane szczepień, one są również uregulowane w rozporządzeniach Ministerstwa Zdrowia. Zbierane są te dane, analizowane są i te dane dostępne są na stronach PZH.
1: To inne pytanie, bo byłam na państwa stronie, tam jest dużo pytań i odpowiedzi. Oczywiście zachęcamy do tego, żeby przede wszystkim rodzice weszli i się z tym zapoznali, bo jak wiemy, młodzież pewnie ma inne zadania czy też przyjemności.
2: No tutaj przede wszystkim liczymy właśnie na to wsparcie ze strony rodziców, bo jest to nic innego jak przejaw ogromnej dbałości o zdrowie naszych dzieci.
1: Pani minister, możemy na stronie przeczytać, że około dzisiaj jest znanych 200 typów wirusów HPV. To jest bardzo duża liczba, ona pewnie się mutuje, zmienia. I tak, mamy dwie szczepionki. Z jednej strony Gardasil 9 typów wirusów, z drugiej strony Cervarix, która jest dwuwalentna, czyli znaczy, że chroni przed dwoma typami wirusów. No i tak, z jednej strony 200, a tutaj 9 i 2. No i jak przekonać, czy jak rodzic ma czuć się bezpieczny, że w jednym przypadku jest to zaledwie 1%, w drugim przypadku niewiele więcej i że ta skuteczność będzie, tak?
2: Jeśli chodzi o skuteczność obu preparatów, bo tak jak pani słusznie zauważyła, mamy zarówno Cervarix, jak i Gardasil 9. W przypadku szczepień wykonywanych w ramach naszego programu, to rodzic podejmuje decyzję, co też słusznie pani zauważyła, czy wybierając Gardasil 9 bądź Cervarix. Natomiast jeśli chodzi o same produkty, to w preparatach szczepionkowych dobierane są te najczęściej występujące i te, z którymi najczęściej możemy się stykać. Tutaj też mamy przykład, jeśli chodzi o szczepienia przeciwko na przykład meningokokom, bo też mamy różne typy w zależności od miejsca zamieszkania. Natomiast to nie jest temat dzisiejszy, ale jeśli chodzi o Gardasil 9 czy Cervarix, to faktycznie tutaj umieszczono te typy wirusa, z którymi najczęściej możemy się zetknąć, ale też firmy produkujące oba preparaty muszą je tak bardzo przebadać, że to muszą być preparaty bezpieczne. Dlatego przede wszystkim bezpieczeństwo, jeśli chodzi o dzieci, u których stosowane są te preparaty.
1: Można też przeczytać, że jednak żadna z dostępnych szczepionek nie zapewnia w 100% ochrony przed wszystkimi typami HPV, no bo może dojść do zakażenia tymi typami, których nie ma w danej szczepionce. I myślę, że to zdanie jest kluczowe i że tego się najbardziej obawiają, tak, rodzice czy dzieci.
2: Pani redaktor, jeśli chodzi o szczepienia, to głównym celem szczepień jest nie tyle uchronienie przed zachorowaniem, ale uchronienie przed powikłaniem jako konsekwencją choroby. I myślę, że też musimy spojrzeć przez pryzmat szczepień w ten sposób. Natomiast to, o czym mówimy, to są tutaj wyodrębnione te najczęściej występujące, które zostały przebadane przez firmy produkujące te preparaty, bo to firmy odpowiadają za bezpieczeństwo.
1: No ja rozumiem, tylko dużo lepiej by to wyglądało i brzmiało, jakby były też jakieś niezależne laboratoria, które same badają, tak, taką szczepionkę, niż firmy, które same je produkują. Nie widzi pani trochę konfliktu interesu tutaj po prostu?
2: Znaczy, pani redaktor, firmy od zawsze muszą dbać o bezpieczeństwo. Od czasu do czasu, i to już abstrahuję od szczepionek X czy Y, ale firmy produkujące leki czy inne produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Polski mają tak mocno wdrożone mechanizmy bezpieczeństwa, że same muszą też raportować w sytuacji, kiedy dojdzie do naruszenia tego poziomu bezpieczeństwa. I tu chociażby mówię o bezpieczeństwie ilościowym. Czyli jeżeli na przykład w danej partii produktu leczniczego nie będzie zachowana ilościowa pojemność, to również taka partia jest wycofywana. Więc tutaj jestem bezpieczna, jestem w pełni ufam raportom bezpieczeństwa.
1: To teraz hipoteza. Ktoś się szczepi na Gardasil 9, tam jest 9 typów wirusów, więc teoretycznie powinna ona bardziej chronić. One są wymienione, prawda? Literalnie wiemy dokładnie. I co w momencie, kiedy dzisiaj 13-letnia dziewczynka, za na przykład 15 lat kobieta, zachoruje na dany typ wirusa, dokładnie w tej szczepionce? Co się
2: przede
1: wtedy...
2: Przede wszystkim najpierw trzeba go, pani redaktor, wyodrębnić wirusologicznie.
1: Tak, dobrze, i to już mamy.
2: I wtedy zostanie poddana leczeniu.
1: Chodzi mi bardziej o takie, może roszczenie to jest złe słowo, chociaż z drugiej strony tak, czy wtedy
2: Ale
1: będzie...
2: Ale wiemy dobrze, pani redaktor.
1: Gdzie można się jakby zgłosić, czy w ogóle jest taka droga, jak pani na to patrzy?
2: Bo teraz tak, to co pani słusznie zauważyła, mamy Gardasil 9, który jest przeciwko 9 szczepom. Jeżeli zaistnieje taka niefortunna sytuacja, w której osoba zarazi się innym typem wirusa, to nie jest kwestia zgłoszenia roszczeń, bo tutaj nie można mówić o zgłoszeniu roszczeń, tylko tutaj można już mówić o tym, żeby wirusologicznie sprawdzić, jeżeli jest taka możliwość, a potem podjąć leczenie takiej osoby zgodnie z wszelkimi procedurami.
1: To jeszcze ważna sprawa, myślę, że która może nie dotyczy tak dużej liczby osób, ale mówię o niepożądanych odczynach poszczepiennych. Pojawiły się takie informacje, że osoba, która się szczepi, powinna otrzymać numer serii i datę ważności szczepionki, żeby samodzielnie na przykład dokonać takiego NOP-u. Czy państwo to rozważają w ministerstwie?
2: Ja powiem tak, w tej chwili procedura zgłaszania NOP-ów, bo mamy taką procedurę i jest to uregulowane prawnie, czyli jeżeli dana osoba, dany rodzic czy dana osoba dorosła zgłasza się do lekarza i zostaje to uznane za NOP, w ciągu 24 godzin musi to być zgłoszone do stacji sanitarno-epidemiologicznej, specjalny druk, i tam jest wpisane i numer serii, i data ważności, i wszystkie okoliczności, w ramach których to szczepienie zostało podane.
1: Czyli jakby z urzędu osoba szczepiona nie otrzymuje czegoś takiego, tylko dopiero po zgłoszeniu do lekarza NOP-u. Samodzielnie nie możemy takiego NOP-u zgłosić.
2: W tej chwili zgodnie z ustawą to musi zgłosić osoba medyczna, która jest lekarzem.
1: Czyli to wygląda tak. No i jeszcze pytanie chyba też takie, no bo to są zaniepokojeni rodzice, ta debata cały czas się gdzieś
2: toczy. Znaczy, pani redaktor, bo tutaj chodzi też o to, żeby było to wsparcie specjalisty, jakim jest lekarz, bo to lekarz jest w stanie ocenić stan zdrowia. Dlatego tutaj ufam naszym medykom.
1: Bardzo serdecznie dziękuję pani doktor. Katarzyna Kęcka, wiceminister zdrowia, była naszym gościem. Tak, dokładnie udało nam się porozmawiać z panią wiceminister, a w naszym studio niezmiennie pan doktor Piotr Witczak, który przysłuchiwał się tej rozmowie. Jakie główne spostrzeżenia, jakie główne analizy właśnie, jeżeli chodzi o stanowisko Ministerstwa Zdrowia?
0: Tak, no przysłuchiwałem się uważnie tej wypowiedzi i rzeczywiście jest tutaj w kilku punktach duża niepewność i takie rzucanie ogólników. No i to jest taka taktyka trochę, żeby nie wchodzić w szczegóły, które mogą być niewygodne. Na przykład tutaj pani wiceminister odniosła się do kwestii tego, że w pełni ufają Europejskiej Agencji Leków, przez które przechodzą obowiązkowo właśnie te preparaty, które są później dystrybuowane i realizowane w całej Unii
1: Bezwarunkowo
0: Europejskiej.
1: Po prostu, tak? Znaczy w Polsce nic nie badamy, tylko tam.
0: Ja pracowałem jako analityk technologii medycznych w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji i to była taka, powiedzmy, odpowiednik Europejskiej Agencji Leków w Polsce. I ocenialiśmy między innymi szczepienia, ocenialiśmy leki, które wchodziły do refundacji. Nie wiem, jak ten proces wygląda. Przede wszystkim chciałbym podkreślić, że Europejska Agencja Leków nie jest niezależna. Większość dochodów, które otrzymuje Europejska Agencja Leków,
1: pływają pewnie od medycznych koncernów, tak?
0: Pływają od przemysłu. To jest fakt. To śledztwo dziennikarskie, które przeprowadzono i tam są wadium się wpłaca, przemysł farmaceutyczny wpłaca w wadium opłaty za oceny takich leków, więc jest to, można powiedzieć, konflikt interesów.
1: Duży konflikt interesów chyba.
0: Dokładnie. Agencja Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji też takie wadium otrzymywała. Więc to jest pierwsze zastrzeżenie. Drugie zastrzeżenie jest takie, że taki analityk, którym byłem, otrzymuje dane, które dostarcza producent z badań klinicznych. Czyli to są te badania sponsorowane przez producentów. Fazy trzecie, randomizowane, zaślepione, te badania rejestracyjne. Część też danych jest zakreślona, chroniona tajemnicą przedsiębiorstwa. Często nie mogliśmy wchodzić w badania, w dane źródłowe, żeby coś zweryfikować, tylko opieraliśmy się na tym, co nam dostarczono. Więc to jest kolejne zastrzeżenie. Co do...
1: No bo nie poznaliśmy szczegółowych takich wyników badań, tak? Nie
0: cały czas opieramy się na tym. Tu pani wiceminister wspomniała o tym, że te szczepionki są bardzo dobrze przebadane, przeszły przez agencje regulatorowe. No nie zostały dobrze przebadane, dlatego że badania rejestracyjne nie były porównywane z obojętym placebo, z solą fizjologiczną.
1: A to jest norma, te badania to jest, związane z placebo?
0: To jest podstawa. Zgodnie z Evidence-Based Medicine, zgodnie z EBM, szczepionki powinny być tak jak leki, żeby wiarygodnie ocenić profil bezpieczeństwa przede wszystkim, porównane z obojętą solą fizjologiczną, czyli jedna grupa otrzymuje szczepionkę, druga otrzymuje sól fizjologiczną, czyli substancję obojętną i porównujemy różnice między grupami. I uwaga, szczepionka Cervarix była porównywana z inną szczepionką przeciwwirusowemu zapaleniu wątroby typu A, która też powoduje skutki uboczne, czyli mamy w jednej grupie skutki uboczne, w drugiej grupie mamy skutki uboczne, w grupie kontrolnej. Porównujemy obie grupy, nie ma różnic. Szczepionka jest bezpieczna. Druga szczepionka, Gardasil 9, była porównywana, uwaga, ze szczepionką Gardasil 4, czyli z poprzedniej szczepionką poprzedniej generacji. Mhm. A z czym była porównywana szczepionka Gardasil 4? Nie była porównywana z obojętą substancją, tylko z grupą, która otrzymała adiuwant glinowy, czyli substancję prozapalną, substancję, która pobudza układ odpornościowy, wobec której literatura naukowa wskazuje wiele skutków ubocznych. Właśnie robi się takie zabiegi po to, żeby ukryć skutki uboczne na etapie badań rejestracyjnych. I uwaga, to jest popierane przez WHO, przez Towarzystwa Naukowe jako standard, że nie szczepimy. Jedna grupa musi dostać jakąś inną interwencję, nie może dostać soli fizjologicznej, bo to jest nieetyczne. Nieetyczne jest narażać drugą grupę na fakt nieotrzymania szczepionki, bo to grozi jakimiś powikłaniami.
1: Jak pan patrzy, no bo dużo powiedział pan tych argumentów, dużo powiedział pan o tej niewiedzy de facto, która jest, która funkcjonuje. Dlaczego jest taki nacisk na te szczepienia odnośnie HPV, bo o nich dzisiaj głównie rozmawiamy, ale w ogóle na przymus szczepień? Jak pan to widzi? Jaki jest ten główny cel? Z czego to wynika?
0: Nie wiadomo, o co chodzi. Dochodzi o pieniądze. Wejście do programu szczepień ochronnych to jest roczny przychód dla Merck lub GSK, to są producenci szczepionki przeciw HPV, na poziomie 160 milionów złotych zysku. Po 10 latach to jest abonament. I to jeszcze marketing przyjmuje państwo. Państwo promuje te szczepionki, influencerzy promują te szczepionki, więc tu jeszcze odchodzą przecież koszty promocji. Co więcej, mamy dowody naukowe z rejestrów, WARS rejestrów niepożądanych odczynów poszczepiennych, tak zwane raporty nieproporcjonalności, które wskazują sygnały bezpieczeństwa dla tych szczepionek w postaci chorób neurologicznych, chorób autoimmunologicznych, na przykład ostro rozsiane zapalenie kręgu rdzenia. Nawet zgony były raportowane po takich powikłaniach na skutek podania szczepionki. I to są opisy przypadków w literaturze. Nawet przedwczesna menopauza i niepłodność u kobiet. Też takie sygnały bezpieczeństwa się pojawiają w najnowszych publikacjach z 2025-2026 roku. I uwaga, te same firmy produkują również leki na choroby autoimmunologiczne. Czy nie zapala się państwu lampka, że to jest jednak optymalizacja biznesu? Ja wiem, że to brzmi wręcz kuriozalnie, nieetycznie, abstrakcyjnie dla wielu osób, ale biznes to jest biznes i musimy zawsze mieć to na uwadze. Konflikty interesów plus presja na ten dochód i skutki uboczne szczepionek też są monetyzowane przez przemysł farmaceutyczny.
1: Nie porozmawialiśmy za dużo o NOP-ach, ale jeszcze bym chciała się o to spytać, bo było to pod koniec rozmowy, tak? Jakie są dane, za bardzo ich nie otrzymaliśmy. Właśnie, niepożądane odczyny poszczepienne i HPV. Jaka jest pana wiedza w tym zakresie?
0: No przede wszystkim nie jesteśmy w stanie oszacować tego na podstawie dostępnych danych. Jeśli ktoś państwu mówi i pokazuje jakieś metaanalizy, że jest to wszystko przebadane, co ten doktor Witczak opowiada, przecież mamy badania, które wskazują, że nie ma sygnałów alarmujących, że nie ma wzrostu ryzyka chorób autoimmunologicznych. Oczywiście są takie metaanalizy, takie badania. Metaanaliza to jest takie zestawienie wielu innych badań, które rzeczywiście nie wykazały istotności statystycznej, ale tam większość badań włączonych do tych analiz jest z konfliktami interesów albo mają zbyt niską moc statystyczną, żeby takie rzeczy wykazać.
1: Pan się nie boi tego wszystkiego mówić?
0: Niska, niewielka populacja. Czy się boję? Przecież mówię prawdę. No.
1: Bo to jest rzadki głos. Wiemy, co się działo po pandemii z lekarzami, którzy odbiegali od tej głównej narracji, jakie mieli problemy i tak dalej. Pan to czuje? Pan to odczuwa w swoim życiu, w swojej pracy?
0: No, oczywiście, że tak. Przecież w trakcie pandemii, kiedy krytykowałem powszechne stosowanie maseczek, dostawałem prywatne pogróżki, że zawiadomią mojego promotora pracy doktorskiej, z którym nie utrzymywałem kontaktu wówczas, ale mniejsza o to, że doniosą na mnie. Przecież pracowałem jeszcze w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, kiedy zauważyłem, że te dane rozjeżdżają się. To znaczy, co innego wskazuje nauka, a co innego robi rząd. Nie było oceny skuteczności masek, lockdownów, a wprowadzali to na masową skalę. I stwierdziłem, że muszę coś z tym zrobić i stworzyłem blog. Zacząłem publikować na ten temat różne informacje i trafiłem na dywanik do dyrektora agencji, w której pracowałem. Zresztą byłem już w okresie wypowiedzenia. Wiedziałem, że to prędzej czy później nastąpi. No i od 2021 właściwie jestem już niezależny. No, ale więc to pokazuje, jaka jest ogromna presja, tak? Jak trudno takim osobom jak ja przebić się przez tą
1: propagandę. Czym się pan zajmuje dzisiaj? Oprócz tego bloga i informowania, tak na co dzień też?
0: Jestem konsultantem do spraw zdrowia. Ogólnie prowadzę konsultacje dietetyczne.
1: Panie doktorze, następna nasza rozmowa, umawiamy się, to bardzo ważny temat. Dzisiaj go tylko tak zaalarmujemy państwu odnośnie tego elektronicznego systemu szczepień, tak, który ma w Polsce obowiązywać, ma być obowiązkowy, bo on istnieje, prawda, ale ma być wprowadzony dla wszystkich.
0: No jest dużo kart szczepień tych papierowych, tak? I właśnie chodzi o digitalizację tego, żeby wychwycić wszystkie osoby, które są niepokorne, które omijają szczepienia. I proszę zwrócić uwagę, że jest atak z kilku stron. Pierwszy atak to jest taki, że dr Grzesiowski tutaj pracuje nad tym, żeby nikt się nie ukrywał przed systemem, żeby wyłapać tych, co nie chcą na przykład obowiązkowych szczepień przeciw HPV. Z drugiej strony mamy wprowadzone Lex Charlatan, to która jest wprowadzona jest cenzura, czyli każda osoba, która podważa szczepienie przeciw HPV, będzie podlegała potencjalnej karze. Trzecie to jest marketing typu BDOS i Cancer Fighters, którzy promują szczepienia przeciw HPV. No i ta cała otoczka propaganda, którą mamy.
1: To nasza następna rozmowa. Bardzo dziękuję za wizytę w studio.
0: Dziękuję również, bardzo miło.
1: Pan doktor Piotr Witczak, doktor nauk medycznych, immunolog, był naszym gościem.
3: Nocne powtórki w net.
4: Bydgoszcz 104,4 FM.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. Ponad oceanami. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin. Na 1080 AM. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach. Na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia ponad oceanami.
2: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Kleszcz. Dokładnie tak się zgadza, wszystko się zgadza, korespondenci po dwóch stronach świata, tutaj w Warszawie, w Polsce, z targów Defense 24, o których za chwilę trochę więcej, a w Chicago Arkadiusz Stachnik, tam godzina 8.31, tutaj godzina 15.31. To jest audycja Ponad Oceanami i o tym oceanie i o tych wodach, ale w kontekście obronności tutaj, gdzie jesteśmy, gdzie Radio Wnet dzisiaj przez całe popołudnie mówi się bardzo wiele. To już drugi dzień targów Defense 24 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Polski przemysł obronny, Europa Środkowa i Wschodnia i wiele, wiele tematów i wiele, wiele paneli. Przeczytam Państwu nazwy tych, które już za chwilę. Agresywna polityka chińska i konsekwencje dla naszej sali bezpieczeństwa, konflikty w Afryce i na Bliskim Wschodzie, wyzwania stojące przed Wojskową Służbą Zdrowia. I to tylko część tych tematów tutaj dzisiaj poruszonych. Cała masa gości, paneli i to będziemy dzisiaj Państwu na pewno też ze Krzysztofem Skowrońskim, który tutaj obecny, przybliżać w popołudniu. I za chwilę powędrujemy do wielu, wielu miejsc. Dzisiaj korespondencja z każdego zakamarka świata. To ja się przywitam, bo Arkadiusz Stachnik jest i zapewne się przysłuchuje. Dzień dobry, Arku.
3: Dzień dobry, Małgosiu. Witamy wszystkich oczywiście Państwa po, jak powiedziałeś, dwóch stronach oceanu, w Polsce, ale również w Wielkiej Brytanii. No i w Stanach Zjednoczonych to wyjątkowy program, pewnie jedyny tego swego rodzaju, że łączymy się z wielu zakątków świata. No i cudownie to brzmi w każdego tygodnia. No a w Stanach Zjednoczonych, pewnie jak też w innych państwach, ceny paliwa niesamowicie rosną. Benzyna po prostu osiąga najwyższe poziomy w Kalifornii. Podobno już cena za jeden galon $7, to oczywiście przekłada się na ceny również produktów w sklepach, no ale również przekłada się na to, że ceny biletów lotniczych rosną, a nawet linię lotniczą kończą swoją działalność. I tak się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych. Spirit Airlines, jedna z tych tanich linii lotniczych, kończy działalność po nieudanych rozmowach również o federalnym wsparciu. No a tydzień temu u nas w Chicago było bardzo biało-czerwono. Wielka, cudowna parada oczywiście z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja, więc troszkę kurz już opadł, jeżeli chodzi o te wydarzenia bardzo patriotyczne. Już za chwilę wracamy z najświeższymi informacjami właśnie ze Stanów Zjednoczonych. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia już za moment, no a my o godzinie 15.33 w Polsce, w Warszawie, przeniesiemy się do Londynu, bo tam już czeka Aleks Sławiński.
1: Ponad oceanami.
4: Witam wszystkich słuchaczy po wszystkich stronach oceanu, jak co czwartek. Czym żyje dzisiaj Wielka Brytania? Ono żyje przede wszystkim wyborami. Wybory w Wielkiej Brytanii, w przeciwieństwie do wielu innych krajów, odbywają się tutaj właśnie w czwartki, więc już dzisiaj od samego rana możemy pójść do lokali wyborczych. Co wybieramy? Wybieramy przede wszystkim radnych. W Wielkiej Brytanii radnych wybiera się w niektórych miejscach co roku, więc wymieniana jest 1/3 składu całej rady. W czwartym roku nie ma wyborów. W innych miejscach bywa tak, że całą radę wymienia się co 4 lata, więc kraj w różnych miejscach ma różne ordynacje, ale również i w Szkocji, i w Walii. Dzisiaj odbywają się wybory do lokalnych parlamentów. Z tego, co widzę, do wymiany jest bardzo wielu radnych. Około 5000 stołków może zmienić swoich właścicieli w 136 gminach, a także 6 majorów ma pójść do wymiany, a może i nie, a może zostaną. Zobaczymy, dowiemy się tego wszystkiego już jutro, jakie będą wyniki wyborów. Jedynie w północnej Irlandii wyborów nie będzie aż do 2027 roku. Aby głosować w wyborach samorządowych, potrzebny jest nam fotograficzny dokument w Anglii. Tymczasem do wyborów w Szkocji i w Walii, jeżeli głosujemy osobiście, dokumenty nie będą nam potrzebne. Wygląda na to, że w Wielkiej Brytanii może dojść właśnie do wielkiego przetasowania na scenie politycznej. Jak wiemy, liderem jest na razie partia Reform UK Nigela Farage'a. Bardzo silni są również Zieloni, którzy do tej pory nie byli za bardzo zauważalni, ale również i konserwatyści, widać, że już powoli się zbierają. Coraz większe z kolei chmury zbierają się nad głową Keira Starmera, naszego premiera, albowiem lejbiorzyści no nie najlepiej sobie dają radę, mimo że nadal przepowiada się, że przyjdą z lepszym wynikiem niż konserwatyści. No, zobaczymy, jak to będzie. Na pewno więcej o tym będziemy mówili już w niedzielę podczas naszej audycji Studio Londyn w Radiu Wnet, która startuje o godzinie 9, jak co tydzień. Tymczasem równie ważnym tematem dla wielu Brytyjczyków jest historia pewnej wycieczki po oceanie. Okazuje się, że 3 osoby zmarły, kontaktując się z hantawirusem, który jest przenoszony przez szczury. 2 Brytyjczyków jest już w Wielkiej Brytanii, są na izolacji w górach. Opuścili prom na Świętej Helenie już pod koniec kwietnia, wracając do Wielkiej Brytanii przez Johannesburg. Żaden z nich nie ma symptomów choroby, jednakże skontaktowali się ze służbą zdrowia i polecono im, aby pozostawali w izolacji pod obserwacją. 56-letni Brytyjczyk jest w stabilnej kondycji, a po tym, jak został ewakuowany ze statku w środę, jego żona Nicola powiedziała Daily Telegraph, że to były bardzo dramatyczne dni, kiedy właśnie nie było tej pewności, co z nami się dalej stanie. O tym również porozmawiamy już w najbliższą niedzielę. Do usłyszenia mówi wam Aleks Sławiński. Życzę miłego popołudnia i mam nadzieję, że u was pogoda jest piękniejsza niż tutaj na wyspach, gdzie mamy pochmurnie i trochę nawet próbuje nam pokapywać nieba.
2: My bardzo dziękujemy za korespondencję. Aleks Sławiński, oczywiście zapraszamy do studia Londyn w Warszawie. Dzisiaj akurat słońce zaszło. Niestety czekamy na powrót właściwie lata, ale już przenosimy się i może też dowiemy się, jaka jest pogoda w Chicago. Tam już czeka Arkadiusz Stachnik.
1: Ponad oceanami.
3: Witam serdecznie, jeżeli chodzi o pogodę, no to jest też bardzo tak wiosennie. Mamy cieplej, chłodniej, troszkę deszczowo, więc nie rozpiesza nas pogoda. Podobnie zresztą jak w Wielkiej Brytanii, ale tragedii nie ma. No a wracając do tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o linie lotnicze. Spirit Airlines, jedna z tanich linii lotniczych w Stanach Zjednoczonych, kończy działalność po nieudanych rozmowach o federalnym wsparciu. Przedstawiciele linii lotniczych podali te informacje w sobotę nad ranem, że kończą działalność po tym, jak budżetowy przewoźnik nie zdołał uzyskać federalnej pomocy w wysokości 500 milionów dolarów. Spirit Aviation Holding, spółka matka linii, poinformowała o rozpoczęciu uporządkowanego wygaszania operacji ze skutkiem natychmiastowym. A linia przekazała, że wszystkie loty Spirit zostały odwołane, a pasażerowie nie powinni udawać się na lotniska. Zwroty za bilety kupione bezpośrednio u przewoźnika kartą kredytową lub debetową mają być przetwarzane automatycznie. Sekretarz transportu Sean Duffy poinformował, że Spirit posiada fundusz rezerwowy przeznaczony na zwrot pieniędzy pasażerom, których loty zostały anulowane. Osoby, które kupiły bilety przez podmioty trzecie, no muszą rozmawiać właśnie z tymi podmiotami. Znaczący wzrost ceny ropy związany z wojną z Iranem oraz inne presje finansowe istotnie pogorszyły perspektywy spółki i firma podkreśliła, że bez dodatkowego finansowania nie miała wyboru. Administracja Donalda Trumpa rozważała pomoc, która dałaby rządowi Stanów Zjednoczonych 90% udziału w linii. No, według osób znających przebieg, czy też znających przebieg rozmów, rezerwy gotówkowe Spirit szybko malały. Negocjacje z rządem zaczęły się zamywać. Ostatecznie nie udało się osiągnąć porozumienia. Zmieniamy temat. Władze Chicago zapadają poważne utrudnienia w ruchu drogowym, a to związane z uroczystościami pogrzebowymi. Policjanta Johna Bartolomeo, funkcjonariusz, zginął w służbie 25 kwietnia. John Bartolomeo, 38-letni 18-letni funkcjonariusz policji z Evanston, to jest przedmieścia miasta Chicago, północne przedmieścia, zginął podczas wykonywania obowiązków służbowych w momencie, gdy transportował aresztowanego do szpitala. Według ustaleń prokuratury podejrzany przemycił broń do szpitala i otworzył ogień do dwóch funkcjonariuszy. No, następnie niestety zabija policjanta i zbiegł z miejsca zdarzenia. No i ceny paliwa oczywiście rosną na całym świecie, ale też w Stanach Zjednoczonych, w Chicago, w całych Stanach Zjednoczonych również. W niektórych dzielnicach przekroczyły już $6 za galon benzyny regularnej, co jest naprawdę bardzo dużo. W Kalifornii ceny za galon przekroczyły już nawet $7. Według danych Gas Barim ceny w Chicago wzrosły o 62 centy w ciągu zaledwie jednego tygodnia. Natomiast w porównaniu z rokiem poprzednim to wzrost o prawie $2. Krótka informacja, jeżeli chodzi o ICE. ICE, czyli Policja Imigracyjna, wraca do dłuższego szkolenia funkcjonariuszy po wielkiej fali krytyki. Amerykańska agencja Immigration Customs Enforcement przygotowuje się do przywrócenia wydłużonego programu szkoleniowego dla nowych funkcjonariuszy deportacyjnych. Decyzja zapadła po dużej krytyce zresztą, jeżeli chodzi o skrócone szkolenia. No a o powrocie na ulicę ICE, czyli tej policji imigracyjnej, jeszcze informacji nie mamy. I na koniec taka bardzo fajna informacja, jedno z najbardziej rozpoznawalnych przedstawień broadwayowskich. Ponownie trafia do Chicago musical Chicago, uznawany za produkcję łączącą wszystko, co najlepsze w teatrze muzycznym, wraca na scenę. Akcja musicalu rozgrywa się w burzliwych czasach epoki jazzu w Chicago, a więc takie naprawdę prawdziwe, stare Chicago. Warto się na pewno wybrać, jeżeli ktoś z was, naszych słuchaczy, miałby możliwość być w Chicago, no to właśnie musical Chicago ponownie na scenach. To broadwayowskie przedstawienie. Dla magazynu Ponad Oceanami, Arkadiusz Stachnik, Radio Dawn Chicago.
2: Bardzo dziękuję za tę ciekawą korespondencję, a teraz przemierzamy, właściwie można powiedzieć, że cały świat, bo jesteśmy w Szanghaju, gdzie czeka już Andrzej Zawadzki-Liang. Dzień dobry.
1: Ponad Oceanami.
5: Tuż przed majówką, 30 kwietnia, minister spraw zagranicznych Wang Yi rozmawiał telefonicznie z sekretarzem stanu panem Marco Rubio, gdzie wyraźnie zostały określone właśnie tematy, które będą poruszane. Niemniej jednak również i wicepremier He Lifeng, który jest właśnie do spraw tych ekonomicznych i stosunków chińsko-amerykańskich, nomen omen, taki dziwny zbieg był okoliczności, że również 30 kwietnia, również wieczorem rozmawiał z sekretarzem skarbu, panem właśnie Bensentem i z przedstawicielem do spraw handlu, Greerem. Więc tutaj widać, że intensywne te przygotowania postępują. Nie mówiąc już o tym, że na chińskich mediach społecznościowych pojawił się taki króciutki filmik w Douyin, czyli tym macierzystym TikToka, gdzie w Pekinie obserwują ludzie, jak ląduje amerykański samolot wojskowy, transportowy C-17 ląduje. Więc to było takie wydarzenie, które już wszyscy tutaj w mediach mówią, że na pewno wizyta będzie. No, chociaż różne są komentarze na temat tej wizyty, łącznie z tym, że nie tyle czerwony dywan, co jak to niektórzy złośliwie mówią, czerwona wycieraczka będzie przygotowana, czyli że rozmowy mogą być trudne. Właśnie, a mówimy o tematach. Na pewno ten, jest kilka tematów, bo tuż właśnie w tych dniach, raz, że Trump nie rezygnuje z sankcji na chińskie firmy. To jest rzecz duża, szczególnie, że Chińczycy teraz nałożyli już sankcje za kupno ropy irańskiej na 5 firm rafinerii, zresztą nie za dużych, no ale rafinerii, żeby było śmiesznie, to są prywatne rafinerie, które rząd wziął w opiekę i powiedział, no, na podstawie nowego prawa na początku kwietnia uchwalonego, które broni przed sankcjami zagranicznymi firmy chińskie, iż te firmy, 5 rafinerii, mają się nie stosować do amerykańskich sankcji. Wizyta Putina ma być zaraz po wizycie Trumpa. Już, że będzie wizyta Putina w Chinach, już jest to w zasadzie pewne, jeszcze potwierdzone i oficjalnie potwierdzone. Nie ma jeszcze czy konkretnej daty, ale to nie, sugeruję niezmiennie, że to będzie na pewno maj, że to będzie na pewno końcówka maja. Więc tutaj też nie ulega wątpliwości, że Chiny bardzo mocno teraz właśnie stawiają na kwestię Iranu, bo przecież właśnie zakończył wizytę wczoraj, rozmawiał, dzisiaj zakończył minister spraw zagranicznych Iranu. Jest to jego kolejna wizyta, bo był w kwietniu.

0: Jest to krytyczny moment, w którym cały region może przejść od właśnie wojny do pokoju. Ma szansę przejścia takiego do pokoju. Ponad oceanem.
1: Bardzo dziękuję. I ten temat chiński i Chin i zagrożeń płynących stamtąd dzisiaj także obecny na wielkich targach i wydarzeniach Defense 24, gdzie jest Radio Wnet i będzie jeszcze na pewno przez całe popołudnie. A co przed chwilą został przedstawiony raport kosztów ekonomicznych wojska wojny dla Polski, prowadzony między innymi, przygotowany został ten raport przez generała Gromadzińskiego oraz profesora Konrada Trzonkowskiego, który jest wykładowcą akademickim, bankierem inwestycyjnym, i jutro dwóch panów będzie gościć w Poranku Wnet. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam już na tę rozmowę. A teraz słowo o wydarzeniach. Od wczoraj Defense 24 Days to właściwie największe trwające dwa dni wydarzenie w Europie Środkowo-Wschodniej poświęcone właśnie kwestiom związanym z obronnością i bezpieczeństwem. To takie miejsce, gdzie można wymienić się poglądami dotyczącymi sektora zbrojeniowego oraz branż związanych z ochroną obywateli. Przyszedł akurat redaktor Krzysztof Skowroński. To dosłownie, panie redaktorze, pan umie szybko się wypowiedzieć jak to radiowiec. Mamy półtorej minuty, to jest audycja Ponad Oceanami, więc słowo. Co to za wydarzenie, na którym się spotykamy już drugi dzień?
2: To wydarzenie pokazuje, jaka jest innowacyjność polskiego przemysłu obronnego i nie tylko obronnego. Tutaj można spotkać. Najbardziej mi zaimponowali młodzi ludzie, którzy są przed stadionem, mają mniejsze stoiska. To są ci, którzy produkują drony, którzy produkują rakiety, którzy w innowacyjny sposób próbują wejść do tego wielkiego przemysłu i to jest naprawdę imponujące. A poza tym bardzo ciekawe panele dyskusyjne. To rzeczywiście jest tak, że przed chwilą razem uczestniczyliśmy w panelu Ekonomiczne koszty wojny dla Polski. To jest raport przygotowany między innymi przez generała Gromadzińskiego i pana profesora
1: Konrada Trzonkowskiego. Będą jutro gośćmi, tak, to powiedziałam.
2: I to pokazuje, w którym miejscu jest teraz Polska i co Polska powinna zrobić, żeby obronić swoje własne osiągnięcia ostatnich 30, a może nawet więcej niż 30 lat. Także to jest tutaj, wchodziłem jako pesymista, bo nie lubię takich miejsc, ale po wielu rozmowach myślę sobie, że rzeczywiście ta polska myśl technologiczna jest na bardzo wysokim poziomie i to cieszy.
1: Zapraszamy Państwa na popołudnie, także stąd prowadzone po godzinie 16. Ja bardzo dziękuję, a my już teraz przenosimy się do Paryża.
3: Ponad oceanem.
4: Blokada cieśniny Ormuz daje się we znaki mieszkańcom 15 dzielnicy Paryża i innych dzielnic oraz nie. Ceny rosną. Sklep papierniczy podwyższył ceny niektórych towarów o 50% ze względu na sytuację na Bliskim Wschodzie. A żywność? Pakietka wciąż nie kosztuje więcej jak 1,30 euro. Cena jest kontrolowana. Są dwa rodzaje bagietek. Zwyczajna, produkowana metodą przemysłową, która jest niejadalna, oraz bagietka zwana tradition, którą trzeba skonsumować na świeżo w ciągu 3 godzin po kupnie. Piekarze republikańscy proponują chleby fasonowe w cenach nieregulowanych. Chleb z ziarnami, chleb z orzechami, ze śliwkami. Bóg wie z czym jeszcze. Ceny wahają się od 10 do 20 euro za kilogram i więcej. Nie chcemy chleba z dodatkami, chcemy chleb dobry, cenny, żytni, razowy, o który jest najtrudniej. Na przyjęciach w ambasadach i pałacach podaje się chleb tylko od Pualana albo od Kajzera. Żona pierwszego piekarza była Polką i nauczyła go piec. Drugi jest także pochodzenia polskiego. Do dzisiaj w niektórych regionach Francji przetrwała nazwa Pel Polka, chleb Polka. I podczas gdy we Francji wątła, bo wątła, ale tradycja dobrego polskiego chleba trwała. W Polsce, od kiedy na miejscu piekarni pojawiły się galerie wypieków i inne salony pieczywa, o dobry chleb coraz trudniej. Przyjęły się zachodnie technologie przemysłowe, które ułatwiają życie piekarzom, a nam nie. Pieczeniem nie kieruje jeszcze sztuczna inteligencja, ale uwaga, postęp idzie szybko. Punkt trzeci. Zdrożała nafta, w ślad za nią benzyna.

0: U nas w Paryżu jest metro, które lepiej czy gorzej, ale jednak funkcjonuje. Autobusy zdecydowanie gorzej, lecz także jeżdżą. Ale na prowincji, która rozciąga się we wszystkich kierunkach poza Paryżem, koniecznie trzeba mieć samochód. Kierowcy manifestują. Aby poprawić humor niezadowolonym, rząd opublikował fenomenalne wyniki francuskiego przedsiębiorstwa. W ciągu pierwszych 3 tygodni blokady francuski gigant naftowy Total Energy zarobił 6 miliardów euro, ponieważ przezornie przed amerykańsko-izraelskim uderzeniem na Iran zakupił zapasy ropy naftowej. Total w paryskiej dzielnicy finansów Défense posiada najwyższy wieżowiec, a nawet 3, zatrudnia ponad 100 tysięcy pracowników na świecie, ma ponad 900 filii. Potęga! Naród odetchnął z ulgą. Dla dobra francuskiej ojczyzny warto podjąć wyrzeczenia.
1: Piotr Wit i cała kronika paryska oczywiście dostępna na portalu wnet.fm. Dziękujemy bardzo, a już teraz przenosimy się do Wilna, gdzie czeka Olga Siemaszko.
2: Ponad oceanem.
3: Dzień dobry, Małgosiu. Najbardziej komentowanym wydarzeniem w naszym regionie jest parada z okazji Dnia Zwycięstwa w Moskwie i wszystko, co się wokół niej dzieje. Jak dotąd nikt nie odwołał parady, trwają nawet próby, jednak dokładny format wydarzenia nadal pozostaje nieznany. Przypomnę, że w tym roku zdecydowano się zrezygnować z pokazu sprzętu wojskowego, choć planowany jest przelot samolotów nad Moskwą. Putin próbował wynegocjować tymczasowe zawieszenie broni na czas parady, prosząc o pomoc Donalda Trumpa. Ukraina postawiła własny ultimatum zawieszenia broni Rosji od 6 maja. Rosja tymczasem kontynuuje ostrzał Ukrainy i grozi drastycznym odwiedem, jeśli Kijów zakłóci parady. Wczoraj wieczorem rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u zaapelowała do władz zagranicznych o zapewnienie terminowej ewakuacji swoich dyplomatów z Kijowa. Dzisiaj ogłoszono także, że w paradzie weźmą udział goście zagraniczni. Według doniesień do Moskwy przyjedzie delegacja z Боснії і Герцеговини. Лукашенко теж отримав запрошення і, подобно, планує удатися до Москви. Прем'єр Словаччини Роберт Фіце również заміжав відвідати Москву, однак згодився єдине на розмову з Путіним і відмовив удялу в самій параді. Це правда, в Москві твердим, що спеціально не запрошено заграничних гостей, а всі, хто ж приїдуть, самі выразили хэнсь учасніцтва. Москва і Петербург дзісяй поновні сон под атакім. На падлёці до Москвы зашчалёна калейных пенсь дронов, а так на Петербург дзісь в ноцы доткнал рувніш Лотвы. Ранком кілька дронов вліцяло з Рості в пшешень повечном Лотви. Два з них розбився. Єдин спадав на терен фірми транспортової. У шкодзоне зостали 4 збірніки з ропом, які, однак, були пусте. Місце катастрофи другого дрона дотонт не одналізьоно. Надаль невідомо, до якого панства належали ті дрони. Росія твердзе, що були то українські дрони, і то була така проба атаку на цивільне об'єкти інфраструктуральні в Санкт-Петербургу. Міністерство оборони Росії викрило групу 6 дронів в Лотевській пшешені повітряній і повідомлено również о мисливцях. Літва зареагувала на цей інцидент. Міністр оборони поінформував, вже не однотовано жодних нарушень Літевської пшешені повітряній. Єднак по отриманню інформації з Лотви подривано мисливці місії НАТО з бази літнічої в Шавлях. Для магазину «Понад оцінами» Ольга Сімейна. Маска з Вільна.
1: Dziękuję za tę korespondencję i teraz prężnie przenosimy się ponownie do Chicago, gdzie czeka już ojciec Paweł Kosiński.
2: Ponad oceanem.
4: Witam bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy, gdziekolwiek teraz nas słuchają. Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych przyjęła 30 kwietnia swoją wersję ustawy rolnej stosunkiem głosów 224-200. Dokument może znacząco przekształcić sposób, w jaki USA prowadzą międzynarodową pomoc żywnościową. Teraz projekt trafi do Senatu, gdzie będzie dalej analizowany i potencjalnie modyfikowany. Centralnym elementem proponowanych zmian jest program Food for Peace, kluczowy instrument amerykańskiej pomocy dla krajów dotkniętych konfliktami, klęskami żywiołowymi czy kryzysami gospodarczymi. Zgodnie z nowymi przepisami program miałby zostać na stałe przeniesiony z Agencji do Spraw Rozwoju Międzynarodowego do Departamentu Rolnictwa. To rozwiązanie od dawna było przedmiotem debat wśród decydentów. Ustawa zakłada również, że co najmniej połowa środków programu będzie przeznaczona na zakup i transport produktów rolnych pochodzących ze Stanów Zjednoczonych. Dodatkowo przewidziano $200 milionów na specjalistyczną żywność terapeutyczną stosowaną w leczeniu ciężkiego niedożywienia u dzieci. Zwolennicy reformy argumentują, że nowe przepisy wzmocnią powiązania między amerykańskim rolnictwem a pomocą międzynarodową, wspierając jednocześnie krajowych producentów. Organizacje humanitarne zwracają jednak uwagę, że takie podejście może ograniczyć elastyczność reagowania w sytuacjach kryzysowych, gdzie liczy się szybkość i dostępność lokalnych zasobów. Catholic Relief Services podkreśliła, że cieszy się z ochrony kluczowych programów żywnościowych, ale zaznaczyła, że proces legislacyjny wciąż trwa. Organizacja zapowiedziała dalszą współpracę z politykami obu partii, aby wzmocnić skuteczność działań pomocowych. Ważnym elementem ustawy jest także ponowne upoważnienie programu McGovern-Dole Food for Education, który wspiera walkę z głodem i poprawę edukacji w krajach rozwijających się. Inicjatywa ta spotkała się z pozytywnym odbiorem organizacji społecznych. Debata nad ustawą wykraczała poza kwestie międzynarodowe. W kongresie dyskutowano również o krajowych programach żywnościowych, w tym o zasadach funkcjonowania SNAP oraz regulacjach dotyczących produktów spożywczych. Łącznie rozpatrzono ponad 300 poprawek, z których kilkadziesiąt włączono do ostatecznej wersji dokumentu. Dla wielu organizacji pomocowych kluczowe pozostaje pytanie, czy nowe regulacje pozwolą zachować skuteczność i szybkość reagowania na globalne kryzysy żywnościowe, które coraz częściej mają charakter nagły i złożony. Dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radia Deon w Chicago, ojciec Paweł Kosiński, jezuita.
1: Bardzo dziękuję, szczęść Boże, za tę ostatnią korespondencję w audycji Ponad Oceanami. Jest godzina 15.58 w Polsce, więc ja już teraz Państwa zapraszam na Popołudnie Wnet, prowadzone przez redaktora Krzysztofa Skowrońskiego ze Stadionu Narodowego w Warszawie, z targów Defense 24, ale jeszcze wcześniej oczywiście serwis informacyjny. Ja się nazywam Małgorzata Kleszcz. Do usłyszenia wnet.
2: Ponad Oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. Ponad oceanami. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin na 1080 AM. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia ponad oceanami.
5: Nocne powtórki wnet.

0: to promocja.
1: Piątek o godzinie 19 zapraszam na Muzyczne IQ. To audycja pełna wywiadów i muzyki z kręgu rocka, alternatywy i jazzu. Nierzadko zaglądam do kalendarium, zatem są też muzyczne wspomnienia. Zapraszam, Radek Kluciński.
2: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
0: Fundacja Salvatti.pl wspiera media. To była autopromocja.

0: Podsumowanie tygodnia w Radiu Wnet.
1: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński i witam w dzisiejszym programie, ogólnie rzecz biorąc, audycja Podsumowanie Tygodnia, ale to zawsze taka przyjemność rozpoczynać nowy dzień na antenie Radia Wnet. Mam nadzieję, że ten dzień także będzie udany dla Państwa. Jest już piątek, 8 maja 2026 roku i to, co również cieszy w porównaniu do tych poprzednich tygodni, to, że gdy człowiek wstaje tak wcześnie, to już jest tak jasno. Ale słońce już jest wysoko, ponieważ w Krakowie wschód słońca miał miejsce o 5.04, w Warszawie o 4.57. Dzień trwa już ponad 15 godzin. Dzisiaj 8 maja, 128 dzień w kalendarzu gregoriańskim, co oznacza, że do końca roku pozostało 237 dni, a wśród solenizantów dzisiaj imieniny obchodzą Achacjusz, Achacy, Arseniusz, Benedykt, Bonifacy, Stanisława, Ulryka, Dezyderia i Ida. Wszystkim solenizantom składamy najlepsze życzenia. No i dzisiaj święto, a konkretnie Dzień Zwycięstwa, które jest świętem państwowym, to jest Narodowy Dzień Zwycięstwa. My je obchodzimy 8 maja, ale wcześniej, jak wiemy, był on obchodzony 9 maja, a mówimy o rocznicy zakończenia II wojny światowej 81 lat temu. 8 maja to również Dzień Zwycięstwa, który jest obchodzony we wielu krajach. W niektórych krajach jest to dzień wolny od pracy. Jeżeli chodzi z kolei o te wydarzenia, które miały miejsce w tym tygodniu, to przede wszystkim myślę, że należy zacząć od tego, co wydarzyło się dzisiejszej nocy, ponieważ Zatoka Perska i wojna na Bliskim Wschodzie to jest w sumie coś, co dyktuje naszą codzienność. Dostrzegamy to przede wszystkim na stacjach benzynowych, nadal wysokie ceny paliw, ale również możemy to dostrzec niedługo już na rynkach w czasie wyjazdów na wakacje. I tutaj mowa nie tylko o wysokich cenach paliw, ale także mowa o chociażby drogich cenach biletów, bądź też ogólnie rzecz biorąc mniejsza liczba połączeń. Nie to był temat, o którym mówiliśmy na antenie Radia Wnet w tym tygodniu, rozmowa z Januszem Janiszewskim. Ale jeżeli zaczynamy od tego Bliskiego Wschodu, to dlatego, że dzisiejszej nocy doszło do kolejnej niespodziewanej eskalacji między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Wymiana ognia po dniu, który raczej zapowiadał rychłe dojście do porozumienia między Waszyngtonem a Teheranem. Przypomnijmy, że w ostatnich godzinach, kilkudziesięciu godzinach, najpierw Stany Zjednoczone rozpoczęły wdrażanie w życie projektu wolności, który miał polegać na zapewnieniu wolnej żeglugi przez cieśninę Ormus. Później, zaledwie kilkanaście godzin później, ta operacja została odwołana, ponieważ Donald Trump stwierdził, że to porozumienie z Iranem jest już tuż, jest już w zasadzie na wyciągnięcie ręki i to samo było potwierdzane przez chociażby serwis informacyjny Axios. No ale dzisiaj w nocy jest ponowna zmiana sytuacji, wymiana ognia, tak jak już wspomniałem. Obydwie strony oskarżają się nawzajem o rozpoczęcie tej wymiany ognia. Stany Zjednoczone miały przeprowadzić ataki na różne cele wzdłuż wybrzeża irańskiego, ale również można było usłyszeć eksplozję w stolicy Iranu, w Teheranie. A z kolei Amerykanie oskarżają Iran o to, że zaatakował i dronami, i rakietami trzy niszczyciele amerykańskie pływające w okolicy cieśniny Ormus, również Zjednoczone Emiraty Arabskie poinformowały o tym, że aktywowały swoją obronę przeciwlotniczą. To byłby kolejny już atak w ciągu ostatnich dni na obiekty związane z infrastrukturą wydobywczą w tym kraju. Jeżeli chodzi o cenę baryłki Brent, to jeszcze nie wiemy, w jaki sposób te wydarzenia odbiją się na cenie paliwa, ale w tych ostatnich godzinach ta cena oscylowała w okolicach $100, $101 konkretnie, i można się spodziewać, że wobec tych wydarzeń sprzed kilku godzin ceny ponownie wystrzelą. A Donald Trump stwierdził, że pomimo tej wymiany ognia, zawieszenie broni wciąż obowiązuje. Mówimy oczywiście o zawieszeniu broni między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, które trwa już od 8 kwietnia. O tym, co dzieje się w Zatoce Perskiej, można by długo mówić, ponieważ rzeczywiście ten tydzień przyniósł sporo znowu chaosu informacyjnego, przede wszystkim dlatego, że no właśnie, nie wiadomo, w jakim kierunku to zmierza. Przypomnijmy tylko, że sekretarz stanu Marco Rubio ogłosił na przykład zakończenie tej operacji Epic Fury, epicka furia, czyli operacji wojskowej, która rozpoczęła się 28 lutego przeciwko Teheranowi, a z kolei kilka godzin później na serwisie Truth Social Donald Trump stwierdził, że ta operacja zakończy się dopiero, kiedy zostanie osiągnięte porozumienie z Iranem. To jeżeli chodzi o wydarzenia z Zatoki Perskiej, tych innych wydarzeń międzynarodowych, bo więcej, no chociażby spotkanie Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu, również ważne rozmowy w tym samym mieście między liderami Unii Europejskiej a Wołodymyrem Zełenskim w sprawie pożyczki o wysokości $90 miliardów pożyczki unijnej dla Kijowa, ale niemniej działo się na naszej scenie politycznej. Jeżeli chodzi o ten tydzień, to była dyskusja. To była dyskusja zainicjowana przez obóz prezydencki na temat nowej konstytucji. Nowej konstytucji, która miałaby ostatecznie sprawić, że Polska Rzeczpospolita stałaby się bądź to systemem prezydenckim, bądź też raczej systemem kanclerskim. Argument jest taki, że aktualna konstytucja doprowadziła do tego, że mamy typ hybrydowy i w związku z tym mamy do czynienia z ciągłą wojną między pałacami, między tym większym pałacem, czyli pałacem prezydenckim, a kancelarią premiera. Jak na razie ta dyskusja to nie wzbudza większego entuzjazmu wśród koalicji rządzącej. Natomiast tak, prezydent Karol Nawrocki także promuje pomysł przeprowadzenia referendum, które miałoby dotyczyć unijnego systemu handlu emisjami ETS, ale mamy także oczywiście Radę Nowej Konstytucji, do której dołączył szereg autorytetów, profesorów, m.in. Jacek Majchrowski, były prezydent Krakowa, ale także Paweł Kukiz. Jeżeli mówimy także o polityce wewnętrznej, to mamy burzę po słowach Sławomira Mentzena, który skrytykował generała Wiesława Kukułę, co wywołało falę krytyki ze strony wojskowych, ale także ze strony polityków. I to wszystko w kontekście odbywających się tak zwanych Defense 24 Days, czyli tego ważnego spotkania w dziedzinie sektora zbrojeniowego, ale również w dziedzinie bezpieczeństwa, które odbywało się 6 i 7 maja na Stadionie Narodowym w Warszawie. Dużo komentarzy, no i oczywiście pytanie już szersze, czy rzeczywiście w Polsce mamy doktrynę murem za polskim mundurem, czy rzeczywiście taka krytyka ze strony polityków, czy w ogóle dzisiaj politycy dojrzale podchodzą do kwestii związanych z obronnością, ale także z bezpieczeństwem, czy też z prowadzeniem wojny. To oczywiście także w kontekście tych słów mocno kontrowersyjnych premiera Donalda Tuska, który stwierdził, że ta wojna, że państwo, jedno z państw unijnych mogłoby zostać zaatakowanych przez Rosję już w najbliższych miesiącach. To również wypowiedź, która spotkała się z falą krytyki i z oskarżeniami, no, że skoro takie słowa padają, no, to być może też wskazuje na to, że coraz mniej zwracamy uwagi na to, co mówią politycy w tak ważnych sprawach, jaką jest bezpieczeństwo, czy też potencjalny konflikt zbrojny z Rosją. No i wreszcie zmiany w sondażach. To inny temat, który także pojawił się w tym tygodniu, jeżeli mówimy o polityce wewnętrznej. Tutaj przede wszystkim Gazeta Wyborcza, która dokonała bardzo dokładnych wyliczeń, kto by wygrał w wyborach, gdyby odbyły się one dziś. Wybory, w których by zwyciężył to obóz, który został określony w tej gazecie jako narodowy, czyli siły skupiające koalicja, szeroka koalicja skupiająca Prawo i Sprawiedliwość, Konfederację oraz Koronę. Gdyby dzisiaj odbyły się wybory, to te formacje byłyby zdolne stworzyć większość w Sejmie. Pytanie oczywiście z kolei, w jakich formacjach pójdą do wyborów poszczególne partie, czy Koalicja Obywatelska zdecyduje się na wspólny start z Nową Lewicą, czy też obydwie te partie raczej będą startowały osobno. To nie jest jeszcze przesądzone, ale tutaj znowu informacja, że gdyby Nowa Lewica i Koalicja Obywatelska startowały osobno, to wówczas byłaby możliwość zdobycia większej liczby mandatów. A jeżeli chodzi o pozostałe ugrupowania PSL, Polska 2050, czy też Partia Razem, te ugrupowania w tych sondażach najnowszych znalazły się poniżej progu wyborczego. To jeżeli chodzi o podsumowanie tygodnia, a jeżeli chodzi już o dzisiejszy dzień, dzisiejszy poranek, to oczywiście już za chwilę Poranek Wnet, dzisiaj prowadzony przez Krzysztofa Skowrońskiego, i będzie temat Stanów Zjednoczonych, będzie również temat, no właśnie, bezpieczeństwa oraz wojskowości w Polsce. No i oczywiście studio za Nysą, jak w każdy piątek około godziny 8:50. Później audycja Żebyś Wiedział, Odyseja Wyborcza. Tak więc proszę pozostać z Radiem Wnet i proszę pozostać już za 2 minuty, ponieważ pierwszy w tym dniu serwis informacyjny. Życzę Państwu udanego dnia. Nazywam się Mikołaj Murkociński. Do usłyszenia.
0: Podsumowanie tygodnia w Radiu Wnet. Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
2: Jestem paruletnim wiernym słuchaczem Radia Wnet. No chcę powiedzieć, jakby uznałem, żeby nie zapomnieć nigdy, bo wiem, jak ważne jest wspieranie, tak, Radia Wnet. Po pierwsze, mam ustawione płatności kwartalne i tak sobie 150 na początku każdego kwartału, czyli po 50 na miesiąc. Państwo mi przypominacie z Patronite, się zbliża termin i wiem, że tego nigdy nie zapomnę. Natomiast powiem Państwu, nawet takie rzeczy uważając, że to jest bardzo ważne i bardzo cenne, każde wsparcie, każda złotówka.
3: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Wiadomości wnet.
1: Bartosz Grodecki ma zostać szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Wynika z informacji portalu wpolityce.pl. Prezydent Nawrocki ma wskazać Grodeckiego na nową funkcję dziś o godzinie 10 w Pałacu Prezydenckim. Jak mówi źródło portalu, to Grodecki przekonywał środowisko międzynarodowe, że atak na polską granicę ze strony Białorusi to wojna hybrydowa. Jak przypomina w polityce, Bartosz Grodecki zdobywał doświadczenie m.in. w MSZ oraz w MSWiA. Odpowiadał za kwestie graniczne, współpracę międzynarodową, politykę migracyjną i działania przeciwko handlowi ludźmi. Pod koniec kwietnia ze stanowiska szefa BBN zrezygnował Sławomir Cęckiewicz. Do dziś o jego obowiązki pełni generał Andrzej Kowalski. Emiraty Arabskie poinformowały, że tamtejsza obrona przeciwlotnicza odpierała nad ranem zagrożenia rakietowe i dronowe ze strony Iranu. Doszło do tego dzień po wymianie ognia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem w rejonie cieśniny Ormus oraz w czasie, gdy Waszyngton oczekuje odpowiedzi Teheranu na propozycję zakończenia konfliktu. Trump poinformował wczoraj, że 3 amerykańskie niszczyciele zostały zaatakowane podczas przepływania przez cieśninę. Później powiedział dziennikarzom w Waszyngtonie, że zawieszenie broni nadal obowiązuje i próbował umniejszyć znaczenie wymiany ognia. Irańskie dowództwo wojskowe oskarżyło USA o naruszenie zawieszenia broni poprzez zaatakowanie irańskich statków, a także przeprowadzenie nalotów na obszary cywilne na wyspie Keszm w cieśninie Ormus oraz na irańskim wybrzeżu. Rosyjskie jednostki obrony przeciwlotniczej przechwyciły ponad 50 dronów lecących w kierunku Moskwy w ciągu około 15 godzin, poinformował mer miasta Siergiej Sobianin. Łączna liczba zestrzelonych dronów między około 11 rano w czwartek a 2 w nocy w piątek przekroczyła 50, podał Sobianin w serii komunikatów publikowanych na Telegramie. Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało osobno, że w ciągu 4 godzin do północy przechwycono 95 ukraińskich dronów w różnych regionach centralnej i południowej Rosji. Rosyjski MON podał również, że będzie przestrzegał 3-dniowego zawieszenia broni obowiązującego od północy z 7 na 8 maja do 10 maja w związku z obchodami Dnia Zwycięstwa. Unia Europejska nie zamierza ewakuować swoich dyplomatów z Kijowa mimo gróźb ze strony Moskwy. Cytowany przez Czarne Niebo News rzecznik unijnej dyplomacji Anouar El Anouni poinformował, że Bruksela nie zmieni swojego stanowiska ani nie ograniczy obecności w ukraińskiej stolicy. Przedstawiciel Unii Europejskiej ocenił publiczne groźby uderzenia na Kijów jako element cynicznej taktyki eskalacyjnej. Zaznaczył, że rosyjskie ataki są codziennością zarówno w stolicy, jak i w innych regionach kraju, a Moskwa po raz kolejny próbuje obarczyć Ukrainę odpowiedzialnością za własną agresję. Służby sanitarne na 4 kontynentach próbują ustalić i monitorować pasażerów, którzy opuścili statek wycieczkowy dotknięty ogniskiem hantawirusa, zanim wykryto śmiertelną epidemię na pokładzie. Trwa również poszukiwanie osób, które mogły mieć z nimi kontakt po zejściu ze statku. Jak poinformowali wczoraj przedstawiciele argentyńskiego Ministerstwa Zdrowia w rozmowie z Associated Press, zespół śledczych nie wyruszył jeszcze do miejscowości na południu, gdzie według podejrzeń może mieścić się ognisko zakażeń. Argentyńscy śledczy przypuszczają, że holenderskie małżeństwo mogło zarazić się wirusem podczas wyprawy ornitologicznej przed wejściem na pokład statku wycieczkowego. Małżeństwo zmarło.
2: Prognoza pogody.
1: Dziś zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami, miejscami opady deszczu, na krańcach południowych możliwe burze. Na termometrach 11 stopni w Białymstoku, 13 w Łodzi i Bydgoszczy, 14 w Szczecinie, 15 we Wrocławiu, Warszawie i w Lublinie, a w Krakowie 17 stopni.
0: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
3: Dlaczego warto iść pod prąd? Nikt nie obiecywał nam, że życie będzie usłane płatkami róż. Ilokroć słyszymy te słowa, duch w nas opada, bo wiemy, że to prawda. Patrzymy na swoje życie i widzimy to jak na dłoni. Jezus powiedział, że jeśli ktoś chce pójść za Nim, musi wejść przez ciasną bramę i iść wąską drogą. Wiem, co myślisz, to brzmi fatalnie. To antyreklama. Tymczasem Jezus mówi tu po prostu, że nikt nie obiecywał nam stąpania po płatkach róż. I jaki pożytek z tego płynie? Na szczęście Jezus jest realistą. Wie, że życie może być ciężkie, a naśladowanie go może je uczynić jeszcze cięższym, ponieważ będzie oznaczało, że idziemy pod prąd. Wszyscy inni, jakby się mogło wydawać, wędrują sobie wygodnie, równą drogą, a my musimy męczyć się na wąskiej i trudnej. Ale czy tak to naprawdę wygląda? Jezus nie zwraca uwagi na fajerwerki i inne atrakcje. On chce, abyśmy mieli życie, prawdziwe życie, obfite życie. Właśnie tam prowadzi ta trudna, wąska droga.
4: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
5: Reklama.
6: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
12: Riksza Miłosierdzia, w każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
10: To była autopromocja. In the

0: Zaczniemy poranek od skargi. Skomplikowane jest życie radiowca o godzinie 7.09, ale Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na poranek wnet. Pierwsza godzina powinna być bardzo dynamiczna. W studiu jest generał broni w rezerwie, dr Jarosław Gromadziński. Dzień dobry, panie generale.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Wczoraj uczestniczyłem w takiej, właściwie w jednym ze 100 paneli, które były na kongresie Defense 24. W tym panelu uczestniczył pan generał. Ekonomiczne koszty wojny dla Polski. To jest taki, można powiedzieć, czarny dokument, bo to jest dokument, który ma przewidywać, co się stanie, gdyby naprawdę doszło do wojny i gdyby naprawdę doszło do agresji. Ten dokument, ten raport przygotował pan generał, pan profesor Konrad Trzonkowski i pan Jakub Palowski. To jest redaktor Defense 24. Po co ten raport powstał?
1: Ten raport powstał po to, żeby uświadomić sobie, że największym grzechem jest grzech zaniechania. Jeżeli zaniechamy wydatków na bezpieczeństwo, zaniechamy działań, aby to przygotować społeczeństwo do ewentualnego konfliktu, aby budować odporność społeczeństwa, budować odporność państwa, ale przede wszystkim adekwatne siły zbrojne do zagrożenia. My musimy być świadomi, że tak jak wczoraj rozmawialiśmy, że wydatki na obronność to są tak, jak każdy kupuje samochód, wykupuje AC. Dlaczego wykupujemy AC? Żeby czuć się bezpiecznie, że jak coś się stanie naszemu drogiemu samochodowi, to jesteśmy ubezpieczeni. I takim są ubezpieczeniem dla państwa, dla narodu są wydatki na obronność. Do tej pory jako żołnierz rozmawiałem tylko o wydatkach związanych z tym, jak ile trzeba pieniędzy wydać, żeby prowadzić operacje. Z perspektywy prowadzenia operacji działań. A tutaj razem ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców, które zainicjowało opracowanie tego raportu i tutaj wielka współpraca z panem profesorem Trzonkowskim, opracowaliśmy taki wstęp do dyskusji. Jakie mogą być naprawdę duże koszty ewentualnego zaniechania, jeżeli przeciwnik odważy się nas zaatakować? Bo my proponujemy lepiej budować politykę odstraszania, tak aby nie było opłacalne prowadzenie działań.
0: Ale zadaniem pana generała było pokazanie, w jaki sposób i jak Rosjanie mogą zacząć otworzyć kolejny front wojny, bo pierwszy front wojny jest na Ukrainie, a my cały czas patrzymy na kraje bałtyckie, cały czas patrzymy na terytorium Rzeczypospolitej i jak? I czy Rosjanie w ogóle są w stanie ten nowy front i nową wojnę rozpocząć?
1: Tutaj chciałbym uspokoić. Na dzisiaj Rosjanie nie mają ani sił, ani potencjału do tego, czego przykładem jest wielka defilada zwycięstwa, która się odbywa pierwszy raz bez sprzętu. To pokazuje, jaki stan techniczny sprzętu wojskowego jest w Rosji. Ale to nie zmienia faktu, że Rosja odrabia lekcje, wyciąga wnioski z wojny na Ukrainie, również rozwija swoje wojska dronowe, bo ma już prawie 150 tysięcy ludzi zaangażowanych w budowę wojsk dronowych w Rosji, także nie jest tak, że Rosja przesypia. I te trzy scenariusze są takie najbardziej realistyczne. W pierwszym scenariuszu głównym celem uderzenia Rosji będą kraje bałtyckie. Po to, dlatego, że one nie mają głębi operacyjnej. One są bardzo płytko, bardzo łatwo oddziałami wydzielonymi w bardzo szybkiej manewrowej operacji zająć je. Ale żeby to zrobić, to ten teatr działań musi być odizolowany i w tym scenariuszu przewidzieliśmy, że Polska będzie poddana dużym uderzeniom lotniczym i rakietowym w infrastrukturę krytyczną, tak aby zdestabilizować kraj, aby zniszczyć ciągi komunikacyjne, energię, tak żeby wprowadzić chaos i nie można byłoby użyć terytorium Polski do przerzutu sił albo ewentualnie do pomocy krajom bałtyckim. Drugi scenariusz zakłada już mniej, jest bardziej pesymistyczny, dlatego że zakłada, że nadal celem będzie uderzenie na kraje bałtyckie. Polska będzie kierunkiem, który ma odciąć, niemniej jednak będzie przeprowadzona operacja lądowo-powietrzna, bo przewidujemy, że w tym momencie Rosja będzie dążyła do połączenia terytorialnego pomiędzy Białorusią a obwodem królewieckim, więc ta północna część Podlasia i kawałek Warmii będzie zajęty jako teren do wykonywania manewrów pomiędzy zgrupowaniami. I trzeci scenariusz, najgroźniejszy, który przewidujemy, to Polska będzie głównym celem, a kierunek bałtycki będzie pomocniczy, więc tam nie będzie aż tak zależało Rosji na tempie działań, a tempo działań będzie na kierunku Polski. Uderzenie z dwóch kierunków, białoruskiego i obwodu królewieckiego, doprowadzi do tego, że Rosja opanuje teren Polski do linii Wisła i będzie dążyła do okupowania tego terenu. Także pokazaliśmy trzy różne scenariusze, ale chciałbym zaznaczyć, że nie scenariusze były tu najważniejsze, tylko przyczynkiem do wyliczeń ekonomicznych, bo poza tym, co pan profesor opracował te wszystkie koszty, gdzie koszt będzie od 1 biliona polskich złotych do 5,5, to nie bierzemy pod uwagę, że działania wojenne to również inflacja, to również dług PKB, obniżone PKB, więc to są złożone procesy finansowe.
0: Generał Jarosław Gromadziński jest gościem poranka Wnet. Z panem profesorem o tych potencjalnych zniszczeniach infrastruktury, o inflacji będziemy rozmawiać o godzinie 7.45, a teraz mamy połączenie z panem profesorem Adamem Prokopowiczem, który jest w Waszyngtonie. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Podsłuchiwałem troszeczkę rozmowę z panem generałem i trudno się nie zgodzić z tym, o czym pan generał mówi. Stany Zjednoczone w tej chwili są na etapie przygotowywania nowych strategii i nowych zasad działania w sferze wewnętrznej i w sferze zagranicznej. Jeśli chodzi o sprawę zagraniczną i może pociągnijmy ten temat Rosji, to wczoraj uczestniczyłem w spotkaniu, w którym dyskutowano koncepcję i ewentualną możliwość polepszenia stosunków z Rosją. Ocena możliwości militarnych Rosji jest w zasadzie taka sama jak to, co powiedział pan generał. To znaczy w tej chwili uważamy, że Rosja nie ma wystarczającej siły ani ekonomicznej, ani militarnej, żeby rozszerzać swoją agresję na kraje Europy Wschodniej. Jednakże prezydent Trump, który jest ostateczną instytucją decydującą o tym, co będzie się działo, cały czas próbuje w jakiś sposób uregulować te stosunki i militarne, i polityczne, i handlowe z Rosją. Bardzo duże znaczenie będzie miała również wizyta pana prezydenta w Chinach. Koncepcja, która ostatnio zaczyna rodzić się w sferach decyzyjnych amerykańskich, to jest próba zorganizowania spotkania, w którym uczestniczyliby prezydenci Chin, Stanów Zjednoczonych oraz Rosji. Nie wiadomo, czy do tego dojdzie, ale tak czy inaczej wygląda na to, że ten trójkąt będzie w tej chwili próbował decydować o sprawach militarnych i sprawach politycznych w Europie i w ogóle w odniesieniu do nowego ładu ekonomiczno-politycznego na świecie. Teraz, jeśli chodzi o sprawy zagraniczne, to Stany Zjednoczone mają obszary, w których mają dobrze rozwinięte stosunki gospodarcze i źle rozwinięte. Koncentracja działalności będzie w tej chwili na tych obszarach, w którym te stosunki wymagają uregulowania i uspokojenia. Więc przede wszystkim takim obszarem będzie obszar Bliskiego Wschodu. No ale tutaj wchodzimy w bardzo skomplikowaną sytuację wpływu lobby Izraela na Kongres Stanów Zjednoczonych oraz na prezydenta Stanów Zjednoczonych. To jest sprawa historyczna, nie dotyczy to tylko i wyłącznie prezydenta Trumpa, ale tak jak ja pamiętam, na pewno wszystkich prezydentów od Jimmy Cartera. To będzie pierwsza sprawa. Druga sprawa to uregulowanie w tej chwili bardzo mocno nadszarpniętych kontaktów z krajami Bliskiego Wschodu oraz zapewnienie efektywnego przepływu ropy naftowej oraz innych surowców na całym świecie. Stany Zjednoczone, o czym możemy odrębnie porozmawiać, przygotowały taką strategię, w której chcą mieć kontrolę nad wszystkimi punktami, tak jak cieśnina Hormuz, które decydują o tym, czy statki mogą przepłynąć, czy nie mogą przepłynąć i w tym momencie decydują o tym, jakie są ceny surowców, kto to kontroluje i jak to będzie wyglądało. Tak czy inaczej, strategie będą przygotowane w ten sposób, że wszyscy, którzy myślą o tym, że Ameryka zniknie z firmamentu najbardziej mocnych ekonomicznie i militarnie państw na świecie, są błędne. Jednocześnie to, co stało się w tej chwili na Bliskim Wschodzie, wykazało, że nie ma żadnego państwa na świecie, które jest w stanie objąć kontrolą militarną dużego obszaru na odrębnej części świata. Nie mogą tego zrobić Chiny, nie może tego zrobić Rosja i nie mogą tego zrobić Stany Zjednoczone. Bardzo trudne są rozmowy na temat stosunków z Europą, a zwłaszcza z Komisją Europejską, ponieważ działania Komisji Europejskiej idą w zupełnie innym kierunku niż to, w którym będą dalej szły działania ze strony amerykańskiej. To będzie bardzo trudna sprawa. Koncepcja takiej Unii Europejskiej, jaka w tej chwili rodzi się w Europie, nie ma zdecydowanie poparcia w Stanach Zjednoczonych. No i dla Stanów Zjednoczonych niesłychanie ważna rzecz to jest uregulowanie stosunków z Kanadą i z Meksykiem, ponieważ z obydwoma tymi krajami, które są sąsiadami Stanów Zjednoczonych, te stosunki nie są dobre. Tak czy inaczej, możemy się spodziewać w ciągu następnych 30-40 dni kilka nowych strategii i kilka nowych zasad kierowania stosunkami międzynarodowymi przez Stany Zjednoczone. To rodzić się będzie w spotkaniach takich, jakim uczestniczyłem ostatniej nocy, z ekspertami oraz z członkami rządu do poziomu odpowiednika naszego wiceministra w poszczególnych resortach. I w tej chwili widzimy jednoznacznie, że Stany Zjednoczone podchodzą do sytuacji na świecie troszeczkę inaczej niż podchodziły poprzednio. To znaczy podchodzą na zasadzie uregulowania i uspokojenia sytuacji międzynarodowej, zwłaszcza przed wyborami, które odbędą się w listopadzie dla Kongresu Stanów Zjednoczonych. A więc próba uspokojenia i próba zanalizowania dokładnie w ten sam sposób, w jakim to przedstawił pan generał, stosunków międzynarodowych. No niestety Europa nie jest w tej chwili priorytetem Stanów Zjednoczonych.
0: I zabrakło w tych pierwszych zdaniach pana profesora Ukrainy i wojny rosyjsko-ukraińskiej.
2: To znaczy nie zabrakło tego, ponieważ to jest koncepcja generalnych stosunków z Rosją. Panowie mówiliście o konflikcie ukraińskim i o ewentualnym konflikcie z krajami bałtyckimi i tak dalej. To jest pewien blok, którym zajmuje się grupa specjalistów w tej chwili i oczywiście celem nadal prezydenta Stanów Zjednoczonych jest ugaszenie tego konfliktu. Na ile to jest realne? Nie jest to takie łatwe, ponieważ pozycja zarówno prezydenta Zeleńskiego, jak i prezydenta Putina nie zmienia się od wielu miesięcy i jeden i drugi, uczciwie mówiąc, w naszym zrozumieniu ich działań nie bardzo wie, co zrobić poza akcjami militarnymi. Tak czy inaczej, prezydent Trump będzie próbował jeszcze w ten czy w inny sposób przyłożyć swoją rękę do zamknięcia tego konfliktu.
0: Może na tym trójszczycie, o którym pan profesor powiedział, czyli spotkanie prezydenta Chin, prezydenta Stanów Zjednoczonych i prezydenta Rosji. Adam Prokopowicz, profesor prosto z Waszyngtonu, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję.
0: A my wracamy do pana generała, generał doktor Jarosław Gromadziński w studio. Krótki komentarz.

0: pilnie swojej własnej niepodległości.
1: Panie redaktorze, w traktacie waszyngtońskim jest artykuł trzeci. W artykule trzecim jest zapisane, że każdy kraj ma budować własne zdolności obronne do obrony. Dopiero wtedy, kiedy je zbudujemy, to działa artykuł 5, czyli dzielenie się tym zasobami. I to jest zgodne, że artykuł 5 nie działa z automatu, tam są bezpieczniki, ponieważ on był pisany w Waszyngtonie, dlatego tak się nazywa, i Amerykanie zablokowali sobie możliwość niezaangażowania się w konflikt. Tak jest niestety napisany traktat. Ale wracając do tego, co tutaj rozmawiamy, Polska musi dążyć do tego, aby była gotowa do samodzielnego odparcia działań wojennych. I tutaj clue najważniejsze dla mnie dzisiaj, co pokazuje i wojna na Ukrainie, czy konflikt z Iranem. Najważniejsze dla nas jest obrona przeciwlotnicza. My musimy zdać sobie sprawę, że to jest priorytet. My musimy być gotowi do obrony naszego kraju i do przyjęcia w przypadku ataku od 500 do 1000 środków napadu powietrznego, który będzie wysłany w naszym kierunku.
0: 1000 środków dziennie.
1: Dziennie. Więc mówimy o potężnych, o systemie trzywarstwowym, czyli ochrona przeciwrakietowa, przeciwlotnicza i najważniejsza, przeciwdronowa, ten najniższy pułap, który dzisiaj budujemy. I tutaj mamy pewne osiągnięcia, bo jest program SAN, który kosztuje 15 miliardów i on rozwija się. Nasza firma APS tam bierze duży udział w tym i ma duży wkład technologiczny. I to może być przełom, ale nie możemy tego zrobić, posiadając tylko dwie baterie Patriotów. No to my mówmy wyraźnie, dzisiaj nawet te pieniądze, które są na sejf wydawane, one są rozrzucane wszędzie po koszyczku, a my powinniśmy zdecydować. Najważniejsze dla nas obrona przeciwlotnicza, a drugi aspekt, skoro się obronimy, to musimy odpowiedzieć adekwatnie na atak, czyli musimy mieć środki dalekiego uderzenia i możemy, żebyśmy my wysłali 1000 szachedów, polskich szachedów w stronę.
0: No dobrze, ale powiedział pan, musimy się zdecydować. Dzisiaj jest podpisanie sejf, czyli tych 44 miliardów według dwóch wicepremierów, którzy byli i uczestniczyli w tej konferencji Defense 24, te pieniądze bardzo szybko trafią na jakieś konta w Polsce i będą 3 tygodnie na podpisanie kontraktów. No i jak można w trzy tygodnie doprowadzić do tego, do sensownego wydania tych pieniędzy i do stworzenia tego, o czym mówi pan generał?
1: Ja mówiłem wcześniej, że ten plan, który założono do wydania tych pieniędzy safe, to jest rozrzucenie do każdego koszyczka.
0: No właśnie.
1: Każdemu po troszkę.
0: I to było widać na tej konferencji, że właściwie długa kolejka stała i wszyscy się cieszyli, bo za chwilę podpisanie kontraktu.
1: Bo każdy dostanie coś, ale to jest kroplówka, to jest pożyczka, ją trzeba będzie spłacić, ale moje pytanie, jaki problem, jaką zdolność zbudowaliśmy tym? Wydajemy, to jest prawie 200 miliardów polskich złotych. Jaką zdolność dobędziemy? Co zagwarantuje nam bezpieczeństwo naszego kraju? Bo tam jest wydane pieniądze wszędzie, po trochę. Najgorszy aspekt tego wszystkiego to jest to, że dzisiaj podpisujemy umowę, wszyscy się cieszą, zwłaszcza firmy, bo zarobią, ale to ma być dostarczony do końca 2030 roku. Więc to nie jest żadna innowacja, to jest wydanie pieniędzy na produkcję bieżącą, nie na rozwój przemysłu zbrojeniowego, tylko zagwarantowanie zakładom funkcjonowania przez najbliższe 3 lata.
0: Czyli nic nowego pod słońcem.
1: Dla mnie, ja uważam, cały czas będę wracał do inicjatywy pana prezydenta, że musimy w Polsce w końcu zdecydować się na zbudowanie stabilnego, przewidywalnego systemu finansowania sił zbrojnych. To może być, co proponował pan prezydent, z dywidend z banku narodowego, ale to może być inny system opodatkowania. Możemy tutaj, należy rozmawiać. Zbudujmy jeden wspólny system.
0: Ale panie generale, 5% PKB, 200 miliardów złotych rocznie, tyle wydajemy na zbrojenia.
1: Nie do końca, bo jeżeli wejdziemy w szczegóły, to na przykład w budżecie MON jest ukryte 5,5 miliarda na obronę cywilną i ochronę ludności. To nie jest stricto zadanie sił zbrojnych, to jest zadanie MSWiA zgodnie z ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej.
0: No ale jest pewna granica, no bo każdy kraj ma swoją granicę, jeśli chodzi o wydatki.
1: Ale powiem taki przykład. Ministerstwo Obrony wysłało wszystkie wydatki na początku roku do NATO w celu oceny, że wydajemy 5% na obronność. A NATO zakwalifikowało tylko 3,71. Bo mamy mówić otwarcie. Wydatki na obronność idą stricto na obronność. A wszystko, co jest dookoła, to jest za obowiązkiem państwa. Wojsko toczy bitwę, ale państwo toczy wojnę. I nie zapominajmy o tym, że to państwo odpowiada za infrastrukturę drogową, kolejową, energetyczną. To państwo odpowiada za ochronę ludności. To państwo odpowiada za stworzenie systemu odporności państwa. Nie wojsko. Czyli dlatego troszeczkę tak czaruje.

0: żyjemy tymi pieniędzmi wydawanymi na siły zbrojne. Przepraszam. Wydawanie pieniędzy na siły zbrojne musi być ukierunkowane, co mamy osiągnąć. Dzisiaj największym, jedynym aspektem, który pozwoli nam przetrwać, jest silna, zintegrowana, wielowarstwowa obrona przeciwlotnicza. A następnie, żeby się nas obawiano, zdolność do głębokich uderzeń, nie na 200, 300, 500, ale tak jak Ukraińcy, na 1000, na 2000 kilometrów. Tak, żeby przeciwnik się
1: obawiał. No dobrze, ale to jest to, co mówi pan generał, jest takie zdroworozsądkowe. Czyli właściwie powinno być zrealizowane, bo każdy, kto obserwuje wojnę na Ukrainie, wie, że dokładnie tak jest. To dlaczego my takiej strategii nie realizujemy, a może realizujemy, tylko o tym ani pan generał, ani pytający nie wie.
0: Z tych dostępnych dokumentów, które są w obiegu, które można czytać, moje doświadczenie 35 lat w Wojsku Polskim na różnych stanowiskach w Polsce i za granicę, pokazuje mi, że nie ma takiego priorytetu. Najlepszym przykładem, no, priorytetem było, jest rozbudowa sił zbrojnych. Mamy dwie dywizje w budowie. Jaki stan jest? Żaden. Nic się nie dzieje. Jedna z tych dywizji troszeczkę została zalążki zbudowana, ta druga praktycznie nie istnieje. A żeby dodać jeszcze pikanterii, to wojsko dostaje, bo wszystko jest finansowane, w finansach jest podzielone, ile żołnierzy mamy. Na ten rok mamy o 14 tysięcy etatów średniorocznych mniej niż w zeszłym roku. A mówimy o rozbudowie sił zbrojnych i ambitnym celu, gdzie wczoraj było mówione 300 tysięcy armia zawodowa, a 200 tysięcy ochotnicy aktywnej rezerwy. A ja uważam, że jest inaczej. To, co opracowaliśmy nawet z Instytutem Wschodniej Flanki. My mamy się zastanowić, pierwsze, nad powszechną służbą państwu, nie zasadniczą służbą, ale powszechną służbą państwu, czyli każdy obywatel ma obowiązek służby państwu na różnych odcinkach. Czy to będzie w wojsku, czy w policji, w straży, czy w obronie cywilnej, czy w administracji. To jest służba państwu. To jest po pierwsze. To musimy się na to zdecydować w końcu i nie unikać tego tematu.
1: No dobrze, ale z tego, co mówi pan generał, to jest właściwie dosyć pesymistyczny obraz tego wszystkiego, co się dzieje, na co wydajemy pieniądze, w jaki sposób wydajemy pieniądze, jakie jest tempo tego, co dzieje się w modernizacji, przy okazji modernizacji polskiej armii.
0: Proste założenie, jeżeli się modernizuje wszystko naraz, to nie da się zrobić. My musimy określić priorytety. I dlatego, jeżeli byśmy mieli określone priorytety, to byśmy widzieli etapy zakupów. Jeżeli mamy ten sejf i cały sejf był przeznaczony na zbudowanie przynajmniej jednej warstwy w całym systemie, ja bym klaskał i krzyczał, trzymał kciuki, żeby to się udało. Ale sejf, pieniądze idą rozdrobnione. Wszędzie. Więc każdy jest zadowolony, bo każdy producent coś produkuje, każdy szef rodzaju wojsk jest zadowolony, bo coś dostaje, a moje pytanie brzmi, jaką zdolność polskie wojsko uzyskało przez wydanie tak dużych pieniędzy?
1: I na to pytanie nie ma odpowiedzi.
0: No nie ma, bo ja oceniam ludzi po czynach, a nie słowach. To jest ta różnica. Jestem pragmatykiem, jestem ekspertem, liczę cyfry, liczę pieniądze, na co zostały wydane, co zostało uzyskane, co weszło do sił zbrojnych.
1: Ale na początku rozmowy powiedzieliśmy o zdolnościach rosyjskiej armii, ale między Rosją a Polską jest jeszcze Białoruś, a taki wariant, w którym to Białoruś jest tym agresorem, a Rosja i Władimir Putin stoi z tyłu i mówi, to suwerenne państwo. Białoruś jest w ONZ, to widocznie ono czuje się zagrożone. Czy taki wariant wojny białoruskiej też przewidujemy, czy nie?
0: Nie, jest to niemożliwe. Białoruś ma armię o dużo mniejszą niż my, więc tutaj nie bym tego tak nie rozpatrywał. Białoruś, jak widzimy, próbuje negocjować z Zachodem, nawet uwolnienie Poczubuta, to jest jeden z symboli tego, że Białoruś chce zachować jednak dystans, chce nie odcinać i palić wszystkich mostów z Zachodem. Oczywiście jest pod wpływem Putina, armia jest w pełni zintegrowana z armią rosyjską, ci żołnierze są szkoleni, wiedzą, że to Rosjanie wydają komendy, ale to nie jest tak, że to armia jest zdolna do samodzielnych działań.
1: Ale czy w ogóle obserwujemy jakieś takie manewry, które wzmacniają albo które czynią czymś bardziej prawdopodobnym agresję białorusko-rosyjską, czy nie?
0: Znaczy, ja obserwuję od 4 lat wojny na Ukrainie. Trzeba powiedzieć jedno. Rosja poniosła bardzo duże straty. Jednak 350 tysięcy żołnierzy zabitych, ponad 1 000 000 rannych, to jest skala, jaką poniosła Rosja strat. Nie, już nie mówię o wyrazie ekonomicznym, sprzętowym. To są potężne straty, ale Rosja się uczy. Rosja w tym czasie dokonała zmiany całej struktury wojskowej w naszym zachodnim regionie. Tutaj w obwodzie był jeden tylko okręg moskiewski zachodni. Dzisiaj mamy dwa. Zmienili strukturę północnego okręgu. Również struktura w Królewcu została zmieniona. Rosja wprowadza zmiany. Rosja wprowadza wojska dronowe. Ona się edukuje. Ona co prawda opłaca to wielkimi kosztami, bo stratami, ale nie można powiedzieć, że przespała ten czas. Ona też wyciąga wnioski. Kolejny aspekt. Rosja na tej wojnie zdobyła bardzo dużo egzemplarzy sprzętu zachodniego. Te wszystkie donacje, które poszły do Ukrainy, Abramsy, Leopardy, ja wiem, że to nie były najnowsze, ale to pokazuje, jaka jest technologia zachodnia. Do tej pory Rosja musiała mieć szpiegów, żeby zdobyć te dokumenty, a pozyskała sprzęt. Nawet ostatnio widziałem, że niektóre egzemplarze zdobycznego sprzętu zostały wysłane do Korei Północnej, gdzie jeden z Leopardów tam stoi, taki park zdobyczy zrobili, też są. To jest po prostu dzisiaj, obie strony rozwijają się, swoje umiejętności analityczne, analizują technologie, struktury, modernizują się. To jest żywy organizm, to cały czas ewoluuje. I kwestia jest taka dla nas, Polski, ile z tego się nauczyliśmy, ile z tego zrozumieliśmy, zaadoptowaliśmy i wprowadziliśmy. Bo nie sztuka rozumieć zmiany. Sztuka jest adaptować się do zmian i wprowadzić je do własnej struktury.
1: I myśli pan generał, że jakoś żeśmy się do tego zbliżyli, do tego zrozumienia, do tego, żeby zaadoptować to wszystko dla potrzeb polskiego bezpieczeństwa, czy nadal jesteśmy w fazie bardzo pięknych i mądrych dyskusji?
0: Panie redaktorze, chciałbym wierzyć, że to robimy.
1: Ale czy pan generał wierzy?
0: Nie, tu nie chodzi o wiarę. Ja chcę to zobaczyć. Ja jeszcze raz mówię, jestem
1: pragmatyczny. Czyli jeszcze tego nie widać.
0: Nie widać tych zmian. To są cały czas tylko dyskusje. Nie ma zmian systemowych.
1: To na zakończenie pytanie, czy Ukraina ma szansę w tej wojnie, czy może obronić swoją suwerenność?
0: Moim zdaniem ma szansę, bo to pokazało, że ta wojna pokazała kreatywność. Ukraińcy przede wszystkim są kreatywni. Zastosowanie nowej technologii, dual use, nowych rozwiązań. Dzisiaj, proszę zwrócić uwagę, Ukraina jest w stanie straszyć Rosję, Moskwę, że zakłóci defiladę. I oni się tego boją, bo Ukraina robi to realnie, wysyła drony w tym kierunku. Więc powiedzmy sobie szczerze, Ukraina nie ma na tyle potencjału, żeby wygrać dzisiaj tą wojnę, ale ma na tyle potencjału, żeby postawić tak duże państwo, jakim jest Rosja, w szachu. I to jest, uważam, wielki sukces Ukrainy.
1: Generał broni dr Jarosław Gromadziński jest gościem Poranka Wnet, ale przywitamy kolejnego gościa, który też wczoraj uczestniczył i przedwczoraj w tym kongresie Defense 24, Przemysław Kowalczuk, prezes Niewiadowa firmy, która niedawno weszła na duży parkiet, na giełdę warszawską. Jakie pana są refleksje po targach wczorajszych i jaki pana komentarz do tego, w jakim stanie jest polska armia?
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu, dzień dobry, panie generale. Komentarzy jest wiele. Przede wszystkim dwa ostatnie dni były pewnego rodzaju kumulacją aktywności, no nie tylko medialnej absolutnie, czy marketingowej, ale też przepływu informacji, co się dzieje zarówno po stronie przemysłowej, po stronie organów decyzyjnych, ale też i to, co się dzieje wokół nas jako Polski, jak nasi sojusznicy czy inni obserwatorzy postrzegają tą dynamikę sytuacji, która niewątpliwie już od jakiegoś czasu nas.
1: No dobrze, to co się dzieje w tej strefie przemysłowej? Jak firma, którą pan prowadzi, patrzy na to wszystko, co się dzieje przy okazji modernizacji albo próby wzmocnienia polskiej armii?
2: Dużo się dzieje. To jest podstawowy wniosek. Nie tylko dotyczy samej grupy Niewiadów, ale też wszystkich tych ośrodków przemysłowych, większych, mniejszych, które dostały wiatru w żagle. Wiatr pod względem nie tyle decyzji, bo tych decyzji, jeszcze dużych decyzji związanych czy z finansowaniem, czy z bardziej kontraktacją, no bo tak naprawdę firmy to interesuje, nawet nie sam proces inwestycyjny, co konsumpcja tych wszystkich zdolności jako kontraktacja, to przed nami przecież. Wielkich kontraktów poza grupą PGZ nie ma. Ale to wszystko, co jest zapowiadane lub przygotowywane również w wersji, w kwestii formalnej, jest czymś więcej niż nadzieją. Jest perspektywą rozwoju biznesowego i ta perspektywa w tej chwili przekuwa się w żelazo, mówiąc
1: kolokwialnie. Ale czy jest tak, bo to ciągle jest to pytanie, które wisi nad polskim przemysłem zbrojeniowym. Czy nadal państwo jest w sytuacji monopolu, czy jest też tak, co pokazuje wojna na Ukrainie, że ten rozproszony, prywatna przedsiębiorczość i innowacyjność daje większy wkład w obronę Ukrainy niż przemysł ten prawdziwy i państwowy?
2: Znaczy nie można tak powiedzieć.
1: Nie można tak powiedzieć, ugryzłbym się w język, tak.
2: Zarówno nie można tak powiedzieć do pierwszej tezy w pana redaktora wypowiedzi, jak i drugiej.
1: Ale pierwsza to dotyczyła tego quasi-monopolu polskich przedsiębiorstw dużych państwowych, nie ma tak?
2: Ani prawdziwości jednego tego typu przemysłu.
1: A, okej. Okay. No dobrze, ale czy jest wiedza o tym, że pieniądze, które są i wydajemy na zbrojenia, powinny być podzielone? Zarówno powinien dostać, nie wiem, te duże fabryki PGZ-u, jak i średnie, albo nawet małe te startupy, które też były wczoraj obecne na Stadionie Narodowym.
2: Tutaj zawsze jest potrzebny pewien kompromis planistyczny. To znaczy jest to oczywiście kwestia dystrybucji tych środków tak, aby w jak najkrótszym czasie jak największe efekty zostały uzyskane. Powiem w ten sposób. Wszelkie skrajne rozwiązania, czyli wspieramy tylko i wyłącznie przemysł związany z właścicielstwem państwowym, albo wspieramy tylko i wyłącznie, i ta główna wajcha byłaby przełożona, tylko i wyłącznie na przemysł prywatny, bo z jakiegoś powodu przemysł państwowy jest B. Jest bardzo niebezpieczna w nawet niedaleko okresowym, ale średniookresowym perspektywie rozwoju w ogóle przemysłu defense w Polsce. Ten ekosystem jest ze sobą powiązany. Zarówno przemysł państwowy w bardzo wielu momentach zależy od przemysłu prywatnego i oczywiście odwrotnie. Tutaj balans zawsze był wymagany, a w tym momencie i w tym okresie historii rozwoju naszego przemysłu defense jest w szczególności wymagany, ponieważ on się rozwija. W końcu są środki, w końcu jest ta perspektywa zamówień, jest ta perspektywa eksportu, co jest bardzo ważne. I tu jest wymagany racjonalizm. Szybkie decyzje, szybkie, za przeproszeniem, dogadanie się pomiędzy różnymi spółkami i państwowymi, i prywatnymi. Zresztą te rozmowy trwają. No, wczorajsze, przedwczorajsze targi były areną dla tego typu rozmów. I uzyskanie tutaj w Polsce jak największych efektów, zarówno przemysłowych, jak i dla polskich sił zbrojnych, bo wynikowo przecież te wszystkie kompetencje, które są budowane, które są uruchamiane w ramach czy kontraktacji polskiej, czy kontraktacji eksportowej, są do wykorzystania przede wszystkim na czas W. Właśnie wtedy, kiedy one będą potrzebne najbardziej.
1: No dobrze. Dzisiaj podpisanie tej umowy SAFE. Szybko muszą być podpisane kontrakty. 3 tygodnie ma, tak jak donoszą media, 3 tygodnie ma rząd polski na zakontraktowanie tego całego potrzebnego towaru. Czy pana firma, czyli grupa Niewiadów, jest w stanie wspomóc budowę tej systemu obrony? Czy stoi pan w kolejce po te pieniądze?
2: Jak najbardziej grupa Niewiadów ze wszystkimi swoimi spółkami, jak i kooperantami krajowymi, proszę pamiętać, że po to właśnie utworzyliśmy pierścień amunicyjny Niewiadów, aby reprezentować coś więcej niż tylko samego siebie. I połączone zdolności są potężne. Są w stanie jak najbardziej wspierać na bardzo różne sposoby te wszystkie zamierzenia programu SAFE, czy w obszarze amunicji Narodowego Programu Rezerwy Amunicji.
1: Bo my mówimy o systemie dronowym, antydronowym, o sztucznej inteligencji, o innowacjach, ale tak naprawdę podstaw nie mamy. Produkcja amunicji, produkcja prochu, produkcja rozmaitych rzeczy niezbędnych do tego, żeby żeby to pole walki jakoś zachować, prawda?
2: Właśnie, bo mówimy o dosyć prostym obrazie poszczególnych typów uzbrojenia. Rzadko kiedy mówi się o bardzo kłopotliwej i skomplikowanej rzeczy, czyli dostępie do nawet surowców podstawowych, już nawet nie mówię o komponentach, surowców, takich jak nitroceluloza dla prochów, takich jak inne odczynniki chemiczne, czy po prostu odpowiedniej jakości stopy stali. I tutaj budowa też tych kompetencji jest niezbędna, ale ona się, na to nie ma wielkich programów, na to nie ma wielkich inicjatyw, to jest, za przeproszeniem, mało sexy dla jakiegokolwiek decydenta. To muszą być zdolności wynikowe, które wynikają z zakontraktowania lub perspektywy zakontraktowania tych dużych już finalnych produktów.
1: A to jest niezbędne.
2: Absolutnie tak.
1: Ale jest o tym, to z kolei myślimy o tym, czy decydenci podejmują takie decyzje, żeby odtworzyć, bo tak naprawdę zgubiliśmy to źródłowe możliwości budowy najprostszych rzeczy.
2: W niektórych przypadkach takie decyzje czy programy, bardziej tak można powiedzieć, są prowadzone to już od wielu lat, gdzie niestety to są próby odtworzenia zdolności do produkcji podstawowych surowców czy komponentów. Tylko proszę pamiętać, gdzieś, wcale nie na końcu, tylko na samym początku jest ekonomia każdego z tych przedsięwzięć. Bo powstaje pytanie, a no dobrze, po co w takim razie mamy odtwarzać nitrocelulozę, czy nitroguanidynę, czy takie, czy inne walcownie takiej, czy innej stali? Po co? Gdzieś na końcu, ale w bardzo jasnej perspektywie, namacalnie wręcz, musi być konsumpcja tych zdolności. Oczywiście można postawić wszystko na eksport. Kilka krajów dokładnie tak robi. Widzą rynki zbytu, widzą możliwości dostawy. Tylko, że wracamy do tego samego. Kontraktacja. Duża kontraktacja w obrębie dużych programów i ta perspektywa zbytu. Wtedy ta siatka kooperacji, siatka dostaw, ona jest trochę samoorganizująca. Wtedy już przemysł po swojej stronie zaczyna to wszystko planować, układać, rozmawiać między sobą, szukać możliwości. Optymalizacja następuje sama. Tutaj nie trzeba wielkiej ingerencji państwa.
1: Po wejściu na giełdę, czy kondycja grupy Niewiadów się zmieniła w jakiś istotny sposób?
2: Zdecydowanie polepszyło się nasze samopoczucie.
1: Samopoczucie jest czymś bardzo ważnym. O tym samopoczuciu powiedział prezes Niewiadowa Przemysław Kowalczuk. Bardzo dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
2: Dziękuję ślicznie.

0: rozmowę w dzisiejszym poranku z generałem Jarosławem Gromadzińskim. Zaczęliśmy od raportu. Wczoraj ten raport był omawiany. Ekonomiczne koszty wojny dla Polski, a współtwórcą tego raportu, tej części ekonomicznej, jest profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany Konrad Trzonkowski, który jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry, panie redaktorze.
0: No dobrze. To jest taka wizja, można powiedzieć, no taka pesymistyczna, realistyczna, czarna wizja tego, co może się wydarzyć w Polsce, gdyby Polska weszła w taką fazę aktywnego konfliktu.
1: Tak, dokładnie. To nie jest taka optymistyczna prognoza gospodarcza. To też nie jest, tak jak mówiłem wczoraj, prezentacja ze slajdami. To jest tak naprawdę naukowy stres test naszej państwowości, oparty na twardej matematyce wojny i modelowaniu anihilacji kapitału. Także jak najbardziej naukowe podejście, bardzo rzeczowa kalkulacja tego, co może się wydarzyć w trzech scenariuszach.
0: Bo to są trzy scenariusze: łagodny, mniej łagodny i najbardziej dramatyczny. W tym łagodnym wariancie, to rozumiem, że o tym łagodnym wariancie trochę powiedział pan generał, bo to jest, i teraz mówimy w cudzysłowie, łagodny wariant, bo to jest też wielkie konsekwencje dla polskiej gospodarki i dla gospodarek w ogóle państw bałtyckich, bo to jest atak na państwa bałtyckie.
1: Tak, to jest atak na państwa bałtyckie, ale także atak na naszą infrastrukturę, bardzo często na infrastrukturę krytyczną. Wyobraźmy sobie, że w takim scenariuszu następuje atak na rafinerię gdańską, na węzeł przeładunkowy w Małaszewiczach, na infrastrukturę energetyczną. To wszystko tak naprawdę efektem domina powoduje niezwykłe komplikacje w utrzymaniu ciągłości funkcjonowania państwa.
0: Ale też z tego, co słyszałem wczoraj, to pan profesor powiedział o tym, o bezpieczeństwie żywnościowym, że to jest atak na wschodnie tereny Polski, które są źródłem zaopatrzenia Polski w żywność.
1: Tak, jak najbardziej. Na pewno cały biznes mleczarski, ale tak jak powiedziałem wcześniej, jeżeli nastąpi atak na przede wszystkim infrastrukturę energetyczną, jeżeli nastąpi atak na punktowym uderzeniu na elektrownię w Bełchatowie czy w Kozienicach, to tak naprawdę powoduje kaskadowy blackout. Ten blackout powoduje też to, że w najbliższych 72 godzinach następuje zepsucie około 50-70% świeżej żywności.
0: To jest tak, że pan ten raport pisał, rozumiem, wspólnie w dyskusjach, wspólnie z panem generałem, wspólnie z prezesem ZPP i panem Kazimierczakiem. I tak siedzieliście i pan mówi, takie i takie skutki ekonomiczne. A pan generał odpowiadał na to, to w takim razie trzeba przygotować taki i taki system i zestaw obrony, żeby to wszystko się nie stało. Tak ta dyskusja przebiegała?
1: Tak ta dyskusja przebiegała. Ja miałem o tyle łatwiej, że na początku tego roku wydałem książkę pod tytułem Ekonomia wojny. W trakcie przygotowań tej książki przygotowałem sobie kilka scenariuszy wojennych, które bardzo precyzyjnie przeanalizowałem od strony makroekonomicznej. Także w tych dyskusjach dzieliłem się też moimi spostrzeżeniami i no, bardzo często inspirowałem do tego, jak by to mogło wyglądać. Pan generał wnosił tą bardzo istotną wartość związaną z naszą obronnością, z naszymi możliwościami obronnościowymi, a także bardzo mocno doprecyzowywał też te scenariusze od strony militarnej.
0: No bo to, czy to jest taka wizja, dobrze, to tak się musi zdarzyć, jeśli Rosja zaatakuje państwa bałtyckie, czy jest też tak, że tak się nie zdarzy, jeżeli odpowiednio państwo polskie się do tego przygotuje?
1: Znaczy, to postulowaliśmy wczoraj w trakcie naszego panelu, że najgorszym, co się może zdarzyć, to, że zostaniemy zaatakowani. Więc musimy robić absolutnie wszystko i ponosić na tym etapie wszelkiego rodzaju wydatki wspierające, wydatki w naszą infrastrukturę odstraszającą, mówię, infrastrukturę militarną, żeby nie doszło do eskalacji tej wojny na terytorium Polski.
0: No dobrze, to pierwszy wariant żeśmy omówili. Drugi.
1: W drugim wariancie już dochodzi do większych strat. W drugim wariancie szacujemy, że że koszt odtworzenia gospodarki to około 2,5 biliona złotych. I w drugim wariancie tak naprawdę to są uderzenia na województwo podlaskie, warmińsko-mazurskie, gdzie w anihilacji ulega ponad 38% całego lokalnego zasobu produkcyjnego i infrastrukturalnego.
0: I to jest wariant takiej pełnoskalowej już wojny z Polską, czy to jest jeszcze wariant taki pośredni?
1: To jest jeszcze taki wariant pośredni.
0: Tak czyli naprawdę. To jest...
1: Czyli jest wejście na część terytorium i operacja militarna na pozostałą część.
0: No i teraz ten wariant najbardziej pesymistyczny.
1: Tak, to już jest pełnoskalowa wojna, makroanihilacja kapitału, który w skrajnym scenariuszu obniża PKB o 55% i winduje dług publiczny do 250%, co finalnie i praktycznie oznacza trwałe bankructwo państwa.
0: I co wtedy się dzieje? Koniec.
1: Wtedy trudno sobie nawet wyobrazić, jak moglibyśmy i jakimi narzędziami odbudować gospodarkę do potencjału.
0: Czy pan profesor jest taki, tylko teoretycznie sobie na to patrzy, tak jak sobie piszemy, jeden pisze wiersz, drugi pisze opowiadanie o lalce, a trzeci profesor pisze książkę na temat ekonomii w czasie wojny i jest jakby zdystansowany do tego wszystkiego. Czy pan naprawdę to przeżywa?
1: Bardzo dobre pytanie. No w pewnym momencie pisząc tą książkę faktycznie z każdym scenariuszem było gorzej. Pierwszy scenariusz faktycznie jeszcze wyobrażałem sobie, że istnieje możliwość takiego realnego odstraszenia i poradzenia sobie z problemem. W drugim scenariuszu już faktycznie zaczęły dotykać te kwestie faktycznej anihilacji kapitału. No w trzecim scenariuszu, czyli w takiej wojnie totalnej, jeszcze jeżeli dołożylibyśmy do tego te kwestie związane z traumą społeczną, czy drenażem mózgu, czy bezpowrotnym eksodusem inteligencji i to wszystko w perspektywie odtworzenia jakiejś innowacyjności naszej gospodarki, no to ten scenariusz niestety jest już mocno traumatyczny.
0: No dobrze, uczestniczyliśmy wczoraj w tych wielu konferencjach, patrzyliśmy na to, co dzieje się na Stadionie Narodowym. Czy to, co się tam działo, co pan profesor by usłyszał, wybudowało jakiś potencjał optymizmu i optymistycznego spojrzenia na to, co się może wydarzyć ze względu na modernizację polskiej armii, zdolności polskiego przemysłu i tak dalej, i tak dalej.
1: Trudno jest mi się odnieść do sfery militarnej, bo w tej sferze nie jestem specjalistą, aczkolwiek bardzo cieszy mnie to, że zaczęliśmy rozmawiać i zaczęliśmy pisać, także ten nasz raport jest tego przykładem, że przygotowujemy takie prospektywne projekcje militarno-ekonomiczne, bo one mogą być zaczątkiem do zmiany naszej perspektywy, z naszej orientacji. Może wyjdziemy wreszcie ze strefy komfortu, strefy związanej z podnoszeniem, koncentracją tylko na podnoszeniu naszej optymalizacji i efektywności, a skupimy się na tym, że może warto jednak zastanowić się nad jakimś rodzajem ubezpieczenia. Także ubezpieczenia właśnie w kontekście gospodarczo-militarnym. Czyli zaczniemy szukać możliwości reorientacji gospodarki na taką gospodarkę już prawie wojenną.
0: No bo jak mówił pan profesor o tym, że zniszczenie naszej infrastruktury portowej, tak?
1: Tak.
0: Że to jest jakby oczywiste, że w takim planowaniu, jeżeli ktoś planuje wojnę, to chce zniszczyć najważniejsze elementy infrastruktury przeciwnika. No dobrze, to czy myśli pan, że jest odpowiedź od razu ze strony polityków i wojska i tego całego sejfu i tych pieniędzy, które wydajemy, że to są te miejsca, które my powinniśmy bronić, że tam stawiamy nasze antyrakiety, tam stawiamy rakiety, tam się zastanawiamy nad systemem antydronowym, czy my jesteśmy takim, bym powiedział, narodem teoretycznym. Sobie lubimy porozmawiać, wiedzieć, każdy z nas wszystko wie, wiemy, co należy zrobić, jak należy zrobić, jak należy się bronić, a tak naprawdę w realu nic się niewiele się dzieje.
1: Myślę, że przyczynkiem do takiej reorientacji jest pełna inwentaryzacja tak naprawdę potencjalnych i najważniejszych elementów naszej gospodarki z perspektywy jej kontynuacji funkcjonowania i potencjalnego konfliktu wojennego. Czy ten węzeł w Małaszewiczach, czy wspomniane porty, czy nasze rafinerie, czy mosty, drogi, tutaj tak naprawdę no, należy zinwentaryzować to, co jest krytyczne z perspektywy przetrwania i prowadzenia też działań wojennych.
0: Bo ja mam wrażenie, które wyniosłem ze Stadionu Narodowego, że wszyscy mówią o zagrożeniach, ale tak naprawdę nikt w sposób istotny nie ma tej emocji, że to jest realne zagrożenie, tylko to jest teoretyczne zagrożenie, czyli to jest rodzaj gry bardziej niż realnego zagrożenia. Nie było tej emocji takiego, no bo jak jest zagrożenie, to w człowieku się wyzwala jakiś rodzaj strachu i adrenaliny, a to jest taka rozmowa ludzi w garniturach, którzy wiedzą, że za chwilę zarobią duże pieniądze, bo przyjdą pieniądze z Unii Europejskiej, przyjdą pieniądze z budżetu.
1: Myślę, panie redaktorze, że już od czasu rozpoczęcia pełnoskalowej inflacji, inwazji Rosji na Ukrainę, od tego momentu żyjemy już jednak w realiach pełnego zagrożenia, już jako naród, tak? Także absolutnie wydaje mi się, że...
0: To jest może realna ocena, ale czy to czujemy? Bo to jest o emocjach rozmowa. Czy my to czujemy? Czy pan czuje, że Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, naprawdę myśli, że następnego dnia może spaść rakieta na Ministerstwo Obrony Narodowej?
1: Trudno jest mi się odnieść do tego, co czują politycy. Ja to czuję. Tak, ja czuję, że istnieje ryzyko agresji na Polskę i czuję też i liczę też konsekwencje takiej agresji.
0: Pewno oglądał pan te wszystkie sprzęty, które były pokazywane. Czy odniósł pan wrażenie, że ta polska myśl techniczna jest w stanie być tą myślą, która odpowiada na to wielkie wyzwanie, no, wyzwanie świata, no bo wiemy, co się dzieje, że jest sztuczna inteligencja, że są drony, że są całe systemy, które pokazują, że prezydent Trump może na żywo oglądać to wszystko, co się dzieje w Iranie, tak? Bo to są taki ma system satelitarny. A my gdzie jesteśmy? W którym miejscu jesteśmy?
1: Myślę, że nowoczesne pole walki zmieniło też naszą percepcję. Faktycznie, jak widać w Ukrainie, taką typowe prowadzenie działań wojennych przy użyciu czołgów, karabinów, pistoletów, żołnierzy, no, wypchnęły drony tak naprawdę, więc to ewoluuje bardzo szybko. Słyszę też informacje o tym, że no, jak ustrzec się przede wszystkim przed zagrożeniem dronowym? Jak się przed nim ustrzec, jeżeli technologia dronowa ewoluuje już nie w horyzontach rocznych czy dwuletnich, ale nawet w 3-miesięcznych, więc widać, że po prostu no, pole walki uczy się bardzo szybko.
0: Ale właśnie, pan profesor nie jest generałem, tylko jest profesorem i znawcą ekonomii. To jak ma sobie poradzić państwo polskie przy takim rosnącym deficycie, w takim rosnącym zadłużeniu, żeby podołać tym wszystkim wydatkom? Skąd ma wziąć pieniądze? 250 deficytu, gdyby była wojna. A my ten deficyt bez wojny mamy powiększany o 300 miliardów rocznie.
1: Ja myślę, że podejścia... Słyszę dwa podejścia tak naprawdę. Pierwsze jest takie, że absolutnie spokój czy pokój nie ma ceny. A drugie podejście jest takie, że no po co wydawać pieniądze na zabawki dla żołnierzy. A przede wszystkim zadłużać państwo. Także, szanowni państwo, no myślę, że jakiś kompromis tego wszystkiego jest najistotniejszy. Na pewno musimy się zbroić, na pewno jesteśmy państwem przyfrontowym. W związku z tym konkretne inwestycje w rozbudowę potencjału militarnego muszą się zadziać. W przeciwnym razie, no, mówiąc wprost, jako tak duży i apetyczny kraj zostaniemy wchłonięci przez Rosję bardzo szybko. Na pewno musimy budować sojusze, bo to sojusze gwarantują nam to, że jesteśmy w stanie
0: mamy.
1: Teoretycznie mamy.
0: NATO jest największym paktem militarnym i najmocniejszym paktem militarnym. O tym się uczą dzieci w szkole podstawowej.
1: Tak, teoretycznie mamy te sojusze. Kiedyś też teoretycznie mieliśmy sojusze, panie redaktorze.
0: To jest prawda, ale to pytanie jest takie, że... No dobrze, czy mamy wydać w przeciągu 3 lat te 1000 miliardów złotych razem z tym sejfem na zbrojenia, tak? Ale drugie 1000 miliardów złotych mamy na wiatraki, wydać i na modernizację naszej sieci energetycznej. Czy na takie dwa wydatki wielkie stać państwo, które ma taki deficyt? Czy powinniśmy z czegoś zrezygnować? Czy będziemy po prostu na hura wszystko realizować i wydawać pieniądze, których nie mamy?
1: Z perspektywy ekonomicznej mogę powiedzieć, że oczywiście najlepiej jest inwestować w takie wydatki, które przynoszą trwałą poprawę wartości, które budują wartość państwa, które nie amortyzują się szybko w czasie i nic po nich nie zostaje. No bo można sobie wyobrazić, że czysto teoretycznie, że kupujemy czołg, tak? Czołg po 10 latach jest już wart promil swojej oryginalnej wartości. Po 20 latach jest już wart to bardzo mało, a po 30 latach jest wart cenę złomu, za który jesteśmy go w stanie sprzedać. Równocześnie, jeżeli w tym samym czasie inwestujemy w jakąś technologię, nowoczesną technologię, która jest w stanie zbudować dodatkową wartość w jej cyklu życia i tym samym zasilić polskie PKB, no to jeżeli porównamy tak naprawdę tutaj koszt odzysków w cenie złomu i porównamy to z jakąś technologią, która jest w stanie kontrybuować w PKB i bardzo mocno je wzmocnić w długiej przyszłości, no to ten rachunek ekonomiczny na pewno przesunie nam się na ten drugi element. Ale tak jak powiedziałem dzisiaj na samym początku naszej rozmowy, pokój nie ma ceny.
0: I tak zakończymy naszą rozmowę. Ekonomiczne koszty wojny dla Polski to jest raport, który między innymi przygotował profesor Konrad Trzonkowski. Ja tylko książkę bym na chwilę, żeby ekonomia wojny, modelowanie odporności systemowej w epoce zagrożeń egzystencjalnych. To jest książka pana profesora. Ja jej nie czytałem, bo po raz pierwszy, po raz drugi ją widzę, bo pokazywał pan profesor wczoraj. Ekonomia wojny. Trzeba przeczytać, zapoznać się i zaprosić jeszcze raz pana profesora do radia. Godzina 8:02, pora na wiadomości.
2: Wiadomości wnet. Jaką realną zdolność uzyska polska armia poprzez wydanie pieniędzy z programu SAFE, który ma zostać podpisany dziś przez wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza? To jest prawie 200 miliardów polskich złotych, a na podpisanie kontraktów są tylko 3 tygodnie, analizował w Poranku Wnet generał Jarosław Gromadziński.
3: Co zagwarantuje nam bezpieczeństwo naszego kraju? Tam jest wydane pieniądze wszędzie, po trochę. Najgorszy aspekt tego wszystkiego to jest to, że dzisiaj podpisujemy umowę. Wszyscy się cieszą, zwłaszcza firmy, bo zarobią, ale towar ma być dostarczony do końca 2030 roku. Więc to nie jest żadna innowacja, to jest wydanie pieniędzy na produkcję bieżącą, nie na rozwój przemysłu zbrojeniowego, tylko zagwarantowanie zakładom funkcjonowania przez najbliższe 3 lata.
0: Czyli nic nowego pod słońcem.
2: Ja wróciłbym do propozycji pana prezydenta zbudowania stabilnego, przewidywalnego systemu finansowania sił zbrojnych.
3: Proponował pan prezydent z dywidend z Banku Narodowego, ale to może być inny system opodatkowania. Należy rozmawiać. Zbudujmy jeden spójny system.
0: Ale 5% PKB, 200 miliardów złotych rocznie, tyle wydajemy na zbrojenia.
3: Nie do końca, bo jeżeli wejdziemy w szczegóły, to na przykład w budżecie MON jest ukryte 5,5 miliarda na obronę cywilną i ochronę ludności. To nie jest stricto zadanie sił zbrojnych, to jest zadanie MSWiA zgodnie z ustawą o ochronie ludności i obrony. Ministerstwo Obrony wysłało datki na pół roku do NATO w celu oceny, że wydajemy 5% na obronność. A NATO zakwalifikowało tylko 3,71.
2: Mówił generał Jarosław Gromadziński. Cała rozmowa na wnet.fm. Bartosz Grzodecki ma zostać szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Wynika z informacji portalu W Polityce. Prezydent Nawrocki ma wskazać Grodeckiego na nową funkcję dziś o godzinie 10. Jak mówi źródło portalu, to Grodecki przekonywał środowisko międzynarodowe, że atak na polską granicę ze strony Białorusi jest wojną hybrydową. Jak przypomina W Polityce, Bartosz Grodecki zdobywał doświadczenie m.in. w MSZ oraz MSWiA. Odpowiadał za kwestie graniczne, współpracę międzynarodową, politykę migracyjną i działania przeciwko handlowi ludźmi. Pod koniec kwietnia ze stanowiska szefa BBN zrezygnował Sławomir Cęckiewicz. Pełniącym obowiązki szefa BBN do dziś jest generał Andrzej Kowalski. Rosyjskie jednostki obrony przeciwlotniczej przechwyciły ponad 50 dronów lecących w kierunku Moskwy w ciągu około 15 godzin, poinformował mer miasta Siergiej Sobianin. Łączna liczba zestrzelonych dronów między około 11 rano w czwartek, a drugą w nocy w piątek przekroczyła 50, podał Sobianin na Telegramie. Rosyjskie MON poinformowało osobno, że w ciągu 4 godzin do północy przechwycono 95 ukraińskich dronów w różnych regionach centralnej i południowej Rosji. Rosyjski MON podał również, że będzie przestrzegał 3-dniowego zawieszenia broni obowiązującego od północy z 7 na 8 maja do 10 maja w związku z obchodami Dnia Zwycięstwa. Unia Europejska nie zamierza ewakuować swoich dyplomatów z Kijowa mimo gróźb ze strony Moskwy. Cytowany przez Czarne Niebo News rzecznik unijnej dyplomacji poinformował, że Bruksela nie zmieni swojego stanowiska ani nie ograniczy obecności w ukraińskiej stolicy. Przedstawiciel UE ocenił publiczne groźby uderzenia na Kijów jako element cynicznej taktyki eskalacyjnej. Zaznaczył, że rosyjskie ataki są codziennością zarówno w stolicy, jak i w innych krajach regionu, a Moskwa po raz kolejny próbuje obarczyć Ukrainę odpowiedzialnością za własną agresję. Służby sanitarne na czterech kontynentach próbują ustalić i monitorować pasażerów, którzy opuścili statek wycieczkowy dotknięty ogniskiem hantawirusa, zanim wykryto śmiertelną epidemię na pokładzie. Trwa również poszukiwanie osób, które mogły mieć z nimi kontakt po zejściu ze statku. Jak poinformowali wczoraj przedstawiciele argentyńskiego Ministerstwa Zdrowia w rozmowie z Associated Press, zespół śledczych nie wyruszył jeszcze do miejscowości na południu kraju, gdzie według podejrzeń może mieścić się ognisko zakażeń. Argentyńscy śledczy przypuszczają, że holenderskie małżeństwo, które padło ofiarą wirusa, mogło zarazić się podczas wyprawy ornitologicznej przed wejściem na pokład statku wycieczkowego.
4: Prognoza pogody.
2: Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami, miejscami opady deszczu. Na krańcach południowych możliwe również burze. Temperatura maksymalna 11 stopni w Białymstoku, 13 w Łodzi i w Bydgoszczy, 14 stopni w Szczecinie, 15 we Wrocławiu, w Warszawie oraz w Lublinie, a w Krakowie 17.
5: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
6: Autopromocja.
7: Jak trudno wstać, skoro świt, niedzielny świt. Jak dobrze wstać, skoro świt? Jak dobrze wstać, skoro wnet? I spotkać się z Bogiem, Jezusem, Duchem Świętym, Maryją i tymi, którzy ich kochają. W każdą niedzielę o 8 rano zaprasza Magdalena Woźniak.
8: Każda sobota jest złota, zwłaszcza w eterze. I to już od 8 rano, kiedy rusza tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Prowadzę ja, Konrad Mędrzecki. Zapraszam serdecznie.
5: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
6: Fundacja Salvatti.pl wspiera media. To była autopromocja.
0: Jest godzina 8:08, drugą godzinę poranka. Zaczynamy od rozmowy z wójtem gminy Aleksandrów. Adam Borowiec przy telefonie. Dzień dobry panu.
9: Dzień dobry, Andrzej Borowiec, wójt gminy Aleksandrów. Witam słuchaczy Radia Wnet z Puszczy Solskiej.
0: I co się dzieje?
9: No, sytuacja jest tutaj teraz opanowana. Mianowicie od godziny 19:00 wczoraj wieczorem deszcz pada i w nocy nawet intensywnie, także te ilości są zadowalające, ale obszar i teren pożaru, jak również intensywność tego przemieszczania się ognia, torfowiska, no tutaj każe służbom trzymać się na baczności i służby czuwają.
0: No, czyli na szczęście natura przyszła z pomocą strażakom i dzięki temu wszystko jest pod kontrolą, czy też można powiedzieć, że już ten pożar się zakończył?
9: Tutaj jakby oblicze Pana Boga pokazało wyższość nad tymi mądrościami rządzącymi i deszcz pomógł, bo bez deszczu nie daliby sobie strażacy, nie dalibyśmy sobie rady.
0: Są pewno już jest jakaś wiedza na temat strat, które spowodował pożar i ogień.
9: Straty są ogromne. Ja szacowałem jako leśnik, bo pracowałem 25 lat. Miałem pracę w lasach państwowych i no, zwiedziłem na początku, to jest godzina 19, wtorek. Pojechałem w jedno miejsce, ściana ognia, kilometr. Pojechałem w drugie miejsce, oddalone o 2 kilometry. W prawo, w lewo, ściana ognia, kilometr. Pojechałem w trzecie miejsce od Józefowa. Ilość kilometr 2. No, pomnożyć to wszystko, to jest, daje 6-7 kilometry razy szerokość, gdzie trudno okiem ocenić, czyli te 500-700 metrów. Efekt wychodzi taki, że to jest 1000 hektarów się pali. No i wszyscy jakby bagatelizowali to, dopuścili do tak potocznego pożaru, a później to było już nie do opanowania.
0: To był największy pożar, jakiego pan doświadczył w życiu?
9: No takiego pożaru tutaj w Puszczy Solskiej, w rejonie lubelskim, mi się wydaje w tej części Polski Wschodniej, nigdy nie było. Jedyny pożar porównywalny był w Kuźni Raciborskiej w latach 90., ale to tam właśnie zabrakło sprzętu, zabrakło kamer i na tamtych tragicznych doświadczeniach zbudowano system zabezpieczenia przeciwpożarowego, który funkcjonuje w Lasach Państwowych obecnie.
0: I ten system uratował część puszczy?
9: No właśnie tutaj należy zadać pytanie, dlaczego ten system nie zadziałał, czy to zawiódł system, czy zawiódł człowiek. No kto dopuścił do rozprzestrzenienia się takiego pożaru, bo jakby idea i ten system i doświadczenia leśników, bo pożary jakby są spotykane często i tutaj najważniejsze jest ugasić pożar w zarodku. Nie można dopuścić do jakby pożarów już korony drzew, a tutaj dopuszczono i właśnie zginął pilot, dlatego że paliły się korony drzew, a jak palą się korony drzew, no to po prostu zaniedbanie, brak reakcji przez kilka godzin, też tak tu było.
0: Czyli po prostu ten system alarmowy nie zadziałał.
9: No to jest system, to trzeba było to poupowiadać, system jest, polega na tym, że to są sieć wież obserwacyjnych, punkty alarmowo-dyspozycyjne w nadleśnictwach i tu jest 3 takie nadleśnictwa wokół tego pożaru, nadleśnictwo Józefów strategiczne, Bory Sosnowe, nadleśnictwo Zwierzyniec, obserwatorium w Bukownicy i nadleśnictwo Biłgoraj. Przy Biłgoraju. No i tutaj te wieże mają za zadanie obserwować, namiary wskazywać i wtedy do służb. I plus Lasy Państwowe mają samochody strażackie o niedużych pojemnościach, 300-400 litrów. Tutaj ten sprzęt, wyposażenie, doświadczenie, przeszkolenie, no a za tym idą o duże pieniądze, bo to utrzymanie tego i tylko oni do tego są. I to nie zadziałało. Nie wiem dlaczego. Odpowiedzialność jest tu po stronie kierownictwa nadleśnictwa i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, bo to jest ewidentne zaniedbanie.
0: Bo powiedział pan, że dopiero po kilku godzinach była reakcja.
9: No ja obserwowałem ten ogień, no zacznijmy od tego, że pożar był również w poniedziałek. Bo jakby ten początek tego pożaru i ta ściana pożaru, która tam była już duża, no to była blisko gminy Aleksandrów w miejscowości Kozaki. I ona się przemieszczała sukcesywnie do miejscowości, do miasteczka Józefów. To jest odległość od miejscowości Kozaki do Józefowa, to jest 12-13 kilometrów.
0: I?
9: No i tak potężny pożar jest, tak potężna połać, tak potężne są straty w Puszczy Solskiej. Cały kompleks Puszczy Solskiej, no to jest około 100 tysięcy hektarów. Gmina Aleksandrów jest taką ewenementem, bo to jest taka polana w środku lasu, bo historia jest taka, że 200 lat temu właśnie w Puszczy Solskiej był huragan, wywróciło drzewa, no i ludzie przystąpili do budowy miejscowości. Tak powstała gmina. Także my jesteśmy wbrew pozorom bardzo narażeni na takie skutki i tutaj ta odpowiedzialna polityka Lasów Państwowych, starostwa, przeciwpożarowa polityka jest bardzo, bardzo ważna.
0: Jest trochę niezależnie od tego pożaru zazdroszczę, że jesteście w środku lasu.
9: No, przyroda jest piękna, zapraszam, bo chwała tutaj Panu Bogu, że deszcz spadł, no i nie spaliła się cała puszcza. Ale druga sprawa jeszcze, co zaobserwowałem, to po całym dniu gaszenia, gdzie pilot zginął i później wieczór jakby wiatr ustał i już tutaj można było podjąć reakcję wieczorem w nocy, czyli z torku na środę, żeby uruchomić pilarzy, drwali, ciągniki rolnicze, ciągniki leśne, obłorać to, zabezpieczyć, bo ja byłem leśniczym, to pracę zaczynałem w 90-tych latach, to jak pożar był, no to brało się chłopa z koniem ze wsi i każdy wie tutaj, że trzeba ogień zabezpieczyć do ziemi mineralnej i oborać, żeby się nie rozprzestrzeniał. Nie zrobiono takich działań, pominięto to, nie wiem kto tam dowodził, no ogólnie był, już czas jest na podsumowanie, ogólnie był bałagan, brak zarządzania, to tutaj właśnie strażacy OSP, oni wychodzili jak kominiarze, a inne służby no to mieli czyściutkie mundury. To oni, strażacy OSP, byli na pierwszej linii boju, bez rozkazów, bez jakichś wytycznych, szli, gasili, no i dzięki nim uratowana została gmina Aleksandrów.
0: A spekulacje, czy to był pożar naturalny, czy też mogło być to podpalenie?
9: No trudno powiedzieć, no bo bardzo dużo się turystów przemieszcza i wystarczy jakiś niedopałek, papierosa. Tak jak wspomniałem, te pożary jakby są tu już wpisane w to ryzyko, bo w tym roku to było chyba 20 w tym rejonie. I właśnie jakby idea jest taka, żeby zadusić w zarodku. I dlatego wyposażenie system, który kosztuje miliony, miliardy w lasach państwowych, nie zadziałał. Pierwszy raz od wojny, nawet w wojnę, Niemcy podpalali puszczę, Wehrmacht, a partyzanci nasi nie dali spalić, tylko gasili. No niestety, ta władza gdzieś nie dopilnowała coś. Trudno mi tutaj oceniać, w którym momencie, ale dwa kluczowe momenty. Jest ten początek, brak reakcji i późne wykrycie i tak dalej, w mojej ocenie. I później niezabezpieczenie pożaru z torku na środę. To jest katastrofalny błąd. Odpowiedzialność prawna, karna. Nie wiem, kto takie decyzje podejmował, ale no, zwykli ludzie, zwykli rolnicy wiedzą, że trzeba brać ciągniki i oborać pożar, bo się rozprzestrzeni.
0: I tego nie zrobiono.
9: Tak.
0: O czym powiedział Andrzej Borowiec, wójt gminy Aleksandrów. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
9: Pozdrawiam, dziękuję. Zapraszam na tereny Puszczy Solskiej do gminy Aleksandrów.
0: A właśnie, że przyjedziemy.
9: Super.
0: Jest godzina 8:17.
10: Kto tam?
11: Byliśmy umówieni na rozmowę.
10: Zapraszam na wywiad wnet.
0: Wywiad wnet. I w poranku wnet wracamy do tematów związanych z wojskiem. Wicepremier, minister obrony w rządzie Mateusza Morawieckiego, pan Mariusz Błaszczak, poseł, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, jest gościem poranka wnet. Dzień dobry, panie premierze.
12: Dzień dobry.
0: O godzinie 13:00 uroczyste podpisanie umowy SAFE. Jaki jest pana komentarz w tej sprawie?
12: Szkodliwa umowa. Dlatego, że zadłuża państwo polskie na 45 lat, dlatego, że warunkuje umożliwienie finansowania tych zakupów, warunkuje od woli rządzących Unią Europejską. W związku z tym ta warunkowość jest największym problemem, dlatego że Unia Europejska może zmienić rząd w Warszawie, bo nie będzie jej się podobał Unii Europejskiej konserwatywny rząd, tylko taki lewicowo-liberalny, uległy wobec mainstreamu europejskiego. A celem mainstreamu europejskiego jest likwidacja państw narodowych. Celem mainstreamu europejskiego jest przekształcenie Polski i Polaków, dostarczycieli taniej siły roboczej. To widać przecież, to jest zupełnie jasne. A więc mówiąc w skrócie, albo pieniądze zostaną wstrzymane, albo Polska będzie przyjmować migrantów. Albo pieniądze zostaną wstrzymane, albo Polska będzie wyznawcą religii klimatycznej, czyli ceny energii w naszym kraju będą wielokrotnie wyższe niż na przykład w Stanach Zjednoczonych. Albo będą pieniądze, albo zabiorą pieniądze, albo Polska będzie musiała wprowadzać ideologię tęczową. No do tego to się sprowadza. Nie wolno na to pozwolić.
0: Wicepremier i minister spraw zagranicznych, pan Radosław Sikorski, stwierdził, każdy, kto jest przeciwko SAFE, nie może być nazwany patriotą, więc minister Sikorski pana premiera patriotą nazywać nie będzie.
12: No ale ten jegomość, on dożynał w Atachy, no to jest jakieś nieporozumienie. To jest człowiek, który jest szefem dyplomacji, a on nie ma kwalifikacji. W ogóle sądzę, że on jest takim przykładem męża swojej żony. Gdyby nie ta jego żona, to przecież byłby nikim.
0: To jest, wczoraj były te wielki kongres Defense 24, no to tam oczywiście wśród firm zbrojeniowych, zarówno polskich, jak i niepolskich, był wielki optymizm i to ten optymizm był związany z tymi pieniędzmi, które za chwilę będą na kontach, nie wiem, czy Banku Gospodarstwa, czy na jakich konta przesyła Unia Europejska pieniądze?
12: Niemieckie.
0: No poza tym, że niemieckie, to są konta w Banku Gospodarstwa Krajowego, to są...
12: A tak, mechanizm jest taki, że Bank Gospodarstwa Krajowego będzie rzeczywiście zarządzał, ale niemieckie beneficjentami będą firmy europejskie, czytaj firmy niemieckie. Dzisiaj na świecie jest wyścig, oczywiście po tej stronie wolnego świata, o kontrakty amerykańskie, bo broń amerykańska jest najlepsza. F-35, sam podpisywałem taki kontrakt w 2020 roku na dwie eskadry F-35. Amerykanie wykorzystywali F-35 w operacji zarówno w Wenezueli, jak i w Iranie. Fantastyczne samoloty. Nie ma europejskiego ekwiwalentu F-35. Nie ma europejskiego ekwiwalentu Patriotów. Nie ma europejskiego ekwiwalentu artylerii rakietowej HIMARS. No a z funduszu Der Safe trzeba będzie finansować przemysł niemiecki, może trochę francuski.
0: No tak, ale Amerykanie są zaangażowani teraz w wojnę na Bliskim Wschodzie. Wiemy, jak bardzo sami potrzebują Patriotów, że ściągają z całego świata, ściągnęli do ochrony krajów arabskich i infrastruktury krajów Zatoki Perskiej, no to w związku z powyższym może trzeba szukać jakichś alternatyw i spróbować się odnaleźć w świecie, który się zmienia, w którym też ten układ geopolityczny się zmienia.
12: Układ geopolityczny się zmienia, ale na szkodę Polski, bo w tej zmianie ma być suwerenność europejska, czyli co to oznacza? To oznacza wypchnięcie Ameryki z Europy, to oznacza dominację niemiecką, a dominacja niemiecka prędzej czy później skończy się porozumieniem z Putinem ponad naszymi głowami, więc trzeba temu przeciwdziałać. Jak temu przeciwdziałać? Poprzez stawianie na relacje ze Stanami Zjednoczonymi, poprzez budowę relacji w naszej części Europy, a więc w ramach współpracy, począwszy od Skandynawii, poprzez państwa Grupy Wyszehradzkiej, dziewiątki, bukareszteńskiej dziewiątki, po Turcję. To trzeba w ten sposób politykę prowadzić. Czy tak prowadzi politykę zagraniczną wspomniany wicepremier Sikorski? No nie.
0: Ale wspomniany wicepremier Sikorski powiedział, że oczywiście każdy żołnierz amerykański czy żołnierze amerykańscy, którzy będą przenoszeni do Polski,

0: To, że to jest właśnie istota sprawy. Tusk mówi, że to, co polskie, to jest wspólnotowe. Ale to, co niemieckie, to już jest niemieckie. A ja bardzo mocno podkreślam, że to, co polskie, jest polskie. A to, co niemieckie, jest niemieckie. I na tym zasadnicza różnica polega.
1: No dobrze, ale te pieniądze, te 44 miliardy też będą służyć polskiemu przemysłowi. Też będą, też jeżeli byłyby dobrze wydane, to mogłyby dobrze służyć Polsce. Czy tak się nie mogłoby zdarzyć?
0: Nie, pod rządami koalicji 13 grudnia tak się zwyczajnie nie zdarzy. Natomiast nakłady na obronność trzeba zwiększać niewątpliwie i tak działo się za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ale nie wolno się zadłużać w sytuacji, w której mamy do czynienia z krachem finansów publicznych pod rządami koalicji 13 grudnia, pod rządami Donalda Tuska. Stawiam taką tezę, że właśnie o to chodzi, żeby utrzymać płynność finansową państwa polskiego. Dlatego oni ten Der Safe, tą niemiecką chwilówkę biorą. Nie po to, żeby wzmacniać obronność.
1: To nie jest chwilówka, bo to na 45 lat. To jest...
0: No tak, no ale to chodzi o... Chwilówki są oprocentowane niekorzystnie. Tu przyznają rządzący, że nie wiedzą, jakie oprocentowanie będzie w tym przypadku, w przypadku tego mechanizmu. W ogóle cała istota jest zła, bo tu mamy program europejski, są położone na stole pieniądze, które pożycza Unia Europejska w naszym imieniu i my dopisujemy do tego program modernizacji sił zbrojnych, a może nawet bardziej przemysłu, bo to jest przemysł na pierwszym miejscu. Powinna być obronność na pierwszym miejscu. Natomiast kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, najpierw był program modernizacji opiewający wtedy na pół biliona złotych, ponad 500 miliardów. My w latach 22-23 wydaliśmy ponad 300 miliardów złotych właśnie na sprzęt amerykański, sprzęt koreański. Dlaczego koreański? Bo jest kompatybilny z amerykańskim, bo jest pochodną amerykańskiego. No a dziś rządzący, żeby utrzymać płynność finansową, zadłużają nas na potęgę. To doprowadzi do krachu finansów publicznych. Cel sądzę, że jest taki oto. Wepchnąć Polskę do strefy euro. Pozbawić nas również tych zasobów złota, które zgromadził w Narodowym Banku Polskim pan profesor Adam Glapiński. I jeszcze jedno. Jest przecież alternatywa wobec tej niemieckiej chwilówki. Będę się trzymał tego określenia, może nieprecyzyjnego, przyznaję, no ale oddającego istotę. A ta alternatywa to projekt pana prezydenta Karola Nawrockiego, przedstawiony w uzgodnieniu z prezesem Narodowego Banku Polskiego. Polski Safe 0%.
1: No i teraz sprytnie mam wrażenie, rząd premiera Donalda Tuska ten projekt przedstawi w polskim parlamencie. I co wtedy?
0: No ten projekt jest dobrym projektem. Należy wykorzystać te możliwości, które stworzył pan profesor Adam Glapiński, a odejść należy od niemieckiej chwilówki.
1: Ale to już zostanie podpisane. To dzisiaj będzie uroczystość, będą kamery telewizyjne, będą uśmiechy i
0: Donald Tusk będzie podpisywał?
1: I najprawdę, albo Kosiniak, myślę, że wicepremier Kosiniak.
0: A właśnie, to też bardzo charakterystyczne, prawda?
1: Dlaczego?
0: No tak już było za pierwszego Tuska, że kiedy była sprawa podniesienia wieku emerytalnego do 67 lat, to też Donald Tusk zrzucił to na Kosiniaka-Kamysza.
1: Że to jest odpowiedzialność, która... Bo też był argument taki, że to jest bezprawna pożyczka. To jest argument aktualny, czy on był...
0: Aktualny, jak najbardziej aktualny. Zresztą mówi o tym pan profesor Ryszard Piotrowski, mówi publicznie. Profesor Ryszard Piotrowski należy do tych profesorów, którzy są odważni. Był krytyczny również wobec naszego rządu. To już taka bardzo wąska grupa takich profesorów. Może dlatego, że już ma swoje lata, nic mu nie zrobią, tytułu profesorskiego go nie pozbawią, więc może sobie pozwolić.
1: To prawda. Analizę przeprowadził całej pożyczki Safe. Powiedział, niezgodna z konstytucją, niezgodna z traktatami europejskimi, właściwie łamiąca wszelkie zasady. No i co z tego?
0: No właśnie. Dzisiaj w naszej ojczyźnie rządzą ci, którzy no, łamią prawo, łamią konstytucję, niczym się nie przejmują. Powiem, że oni panują. Postkomuna panuje. Oni nie rządzą, oni panują.
1: A może popatrzymy, a może właśnie się przejmują bezpieczeństwem?

0: państwem Polski i dlatego postanowili, nie ma pieniędzy, postanowili wziąć te 44 miliardy po to, żeby jednak jakieś pieniądze...
1: I wydać te pieniądze na odbudowę niemieckiego przemysłu zbrojeniowego. Ale, fantastyczna koncepcja.
0: Ale to nie jest tylko, to nie jest takie, no bo PGZ dostanie swoje, to pan generał Gromadziński był dzisiaj gościem Rady i powiedział, no dobrze, ale my nie mamy strategii, my nie wiemy, na co wydawać pieniądze i te 44 miliardy będą po prostu podtrzymywać ciągłość produkcji tego wszystkiego, co dzieje się w tych polskich firmach, ale podtrzymają ciągłość produkcji. To też jest jakaś zaleta, że te firmy nie zbankrutują w czasach tak trudnych, w jakich żyjemy.
1: Przed II wojną światową była świetna koncepcja Centralnego Okręgu Przemysłowego. No. Fantastyczna koncepcja. Zainwestowano olbrzymie pieniądze. Pamięta pan, panie redaktorze, w którym roku Centralny Okręg Przemysłowy miał osiągnąć swoją gotowość produkcyjną? W 1942, a w 1939 Ruscy z Niemcami się dogadali, czy Niemcy z Ruskimi.
0: No ale, co zrobić? No takie rzeczy mogą się zdarzyć. To co mamy nic
1: zbroić
0: nie
1: robić? Zbroić się. No to co robiło Prawo i Sprawiedliwość? Zbroić się i jeszcze raz zbroić się.
0: No to właśnie to mówi rząd premiera Donalda Tuska.
1: Nie,
0: zbroić się, jeszcze raz
1: wypadamy,
0: zbroić się.
1: No, może i mówi. Wypadamy z kolejki po sprzęt amerykański. No wypadamy z kolejki, bo z tej niemieckiej chwilówki nie będziemy mogli kupować sprzętu amerykańskiego. No i będziemy rzeczywiście odbudowywać niemiecki przemysł zbrojeniowy.
0: Ale to czy jest konsekwencja, no bo sprzęt amerykański to nie jest sprzęt i to nie są pieniądze, które trafią do polskich firm. To jak będziemy się koncentrować na sprzęcie amerykańskim, no to też nie wzmocnimy polskiego przemysłu, tylko amerykański.
1: Wzmocnimy
0: przemysł.
1: Bo duża skala zamówień w Stanach Zjednoczonych spowoduje możliwość inwestycji w polski przemysł zbrojeniowy na zasadzie współpracy polsko-amerykańskiej. To jest ta droga, którą powinniśmy podążać. I jeszcze cały komponent koreański, gdyż sprzęt koreański jest pochodną amerykańskiego, chociażby samoloty FA-50, które zamówiło Wojsko Polskie, kiedy byłem ministrem obrony narodowej, które zostały zaprojektowane, wie pan przez kogo? Przez Lockheed Martin, czyli przez tą samą firmę, która produkuje, zaprojektowała F-16 i F-35.
0: No dobrze, ale jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory, to już będzie żyła w konsekwencji wzięcia tych 44 miliardów. Czy wtedy będzie, czy wtedy powie, dobrze, to jest nielegalna pożyczka, nie będziemy jej spłacać, czy jakby pójdzie krok dalej i nie będzie rozliczać tego wszystkiego. Czy to jest taki problem, który my musimy, czy Prawo i Sprawiedliwość, czy prawica polska musi go rozliczyć, w sensie powiedzieć, to było nielegalne, w związku z powyższym, panie premierze Kosiniak-Kamysz, musi pan trafić do aresztu.
1: No to oczywiście pan redaktor to bardzo tak skrótowo podszedł do sprawy, która jest wielowymiarowa. Zauważmy, że ta niemiecka chwilówka będzie wpłacana ratami. Pierwsza rata w tym roku, tak, na wiosnę jeszcze, druga jesienią, rozumiem, że trzecia w kolejnym roku. Także no to nie jest tak, że to wszystko nagle się stanie. No i pamiętajmy też o tym, że Unia Europejska ma to do siebie, że jest organizmem płynnym. Oczywiście jest taka próba zdominowania Unii Europejskiej przez Niemcy. Można powiedzieć, że tak się już stało, ale wiosną przyszłego roku będą wybory we Francji. Zobaczymy, kto wygra. Dla Polski dobrze by było, gdyby wygrał Bardella albo Le Pen. Dlaczego? Dlatego, że wtedy to scentralizowane państwo europejskie, cała ta koncepcja poszłaby do kosza. No i to by było dobre. Dla naszej niepodległości, naszej suwerenności i naszego bezpieczeństwa.
0: No też. Ale czy taki to już jest pytanie bardzo poważne i pewnie nie zdążymy na nie odpowiedzieć, ale taki rozpad Unii Europejskiej i wejście w taki świat nowy konfliktów, tak? I takich egoizmów europejskich. To jest dobre? Może to jest złe?
1: A kto mówi o rozpadzie? Ja mówię o tym, że Unia Europejska powinna być w takiej formule, w jakiej wchodziliśmy do Unii Europejskiej. Czyli powinna być organizmem, w którym państwa, suwerenne państwa współpracują z sobą na polu gospodarczym. A sprzeciwiam się temu, żeby nam narzucano na przykład ideologię wodę tęczową. Teraz z jednej strony Donald Tusk pojechał do papieża i nagle jakieś olśnienie chyba na niego naszło. Chociaż nie, nie sądzę, to manipulacja oczywiście, bo równolegle małżeństwa homoseksualne mają być wpisywane w urzędach stanu cywilnego. No, jedno z drugim nie współgra. Więc o co w tym wszystkim chodzi? Chodzi o to, żeby Polska była państwem suwerennym, żeby to w Polsce były podejmowane decyzje dotyczące naszej przyszłości, a Unia Europejska niech będzie taka, jaką była w 2004 roku, czyli wymiana handlowa, bez ceł, współpraca, możliwość przemieszczania się między państwami wchodzącymi w skład Unii Europejskiej, a trzeba odrzucić religię klimatyczną, trzeba odrzucić pakt migracyjny, trzeba odrzucić ideologię tęczową. Proste.
0: To w takim razie czemu za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości zgodziliśmy się na ten fundusz Next Generation, fundusz covidowy, te 800 miliardów, które nie trafiły do Polski w czasie rządu premiera Mateusza Morawieckiego, tylko w jakiejś części trafiły do rządu, kiedy premierem został Donald Tusk.
1: A to też temat na dłuższą dyskusję. Zgodziliśmy się na to, żeby wspólnie odbudować gospodarkę państw wchodzących w skład Unii Europejskiej po kryzysie wywołanym najpierw COVID-em, a potem napaścią Putina na Ukrainę.
0: Ale to byłaby zgoda na to, żeby przyczynić się do centralizacji budżetu Unii Europejskiej. Unia Europejska nie miała takich dodatkowych pieniędzy, a teraz ma i ten fundusz SAFE też jest dodatkowym zadłużeniem czy dodatkowymi pieniędzmi, które Unia Europejska, czy Komisja Europejska pożycza jako Komisja Europejska. Już jest 1 bilion euro długu posiada wspólna Europa.
1: No i na to się nie zgadzamy. Na to się nie zgadzamy, dlatego że to ogranicza, ten mechanizm ogranicza suwerenność państwową. Nigdzie nie jest w żadnym traktacie unijnym napisane, że właśnie stanowimy wspólne państwo. Nie, wręcz przeciwnie. Nigdzie w żadnym traktacie nie jest napisane, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej decyduje o tym, jaki jest kształt ustroju państw członkowskich. To jest nadużycie, to co się dzieje. Zresztą rządzący, opierając się na tych orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ewidentnie odchodzą od zasady suwerenności państwowej. Za chwilę nam powiedzą, a po co te trybunały w Warszawie, skoro jest w Strasburgu?
0: No taka jest idea, rozumiem, żeby stworzyć centralistyczne państwo europejskie.
1: No i temu się sprzeciwiamy.
0: A i myśli pan, że Donald Tusk realizuje taką ideę?
1: No ale nawet wystarczy spojrzeć na to, co się dzieje i widać.
0: A pana zdaniem, co teraz się wydarzy w związku z Trybunałem Konstytucyjnym?
1: Co się wydarzy? No będziemy mieć do czynienia z próbami przejęcia kolejnej niezależnej instytucji, która została sformowana po to, ustanowiona po to, żeby patrzeć władzy na ręce. Donald Tusk i jego rząd, oni nie cierpią kontroli. Oni właśnie tak jak wcześniej powiedziałem, oni panują. Postkomuna w Polsce panuje. Oni nie rządzą nawet. Oni panują. Im wydaje się, że im wszystko wolno.
0: Sejm wybrał sędziów. Czyli to nie jest takie same przejęcie jak telewizji publicznej, które było przejęciem siłowym, tylko jest to no, zgodne z tym, co jest napisane w polskiej konstytucji.
1: Niezgodne jest z przyjętymi regułami, zasadami. Sejm miał prawo wybrać sędziów, ale wtedy, kiedy kończyły się kadencje. Nie zrobił tak. Zrobił wtedy, kiedy mógł zebrać sobie grupę 6 polityków w togach, bo przecież oni wszyscy, łatwo zidentyfikować ich poglądy, głosili je publicznie. No i z zamiarem takim, żeby przejąć instytucję. Jest spór rzeczywiście w tej sprawie. Ten spór rozstrzygnie Trybunał Konstytucyjny. Takie są reguły, takie są zasady. No ale nie czekając na rozstrzygnięcie, podpierając się zupełnie bezpodstawnym orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, próbują dziś rządzący przejąć Trybunał Konstytucyjny.
0: Teza polityków pana i polityków Prawa i Sprawiedliwości jest taka, że następuje destrukcja państwa. Taka jest teza?
1: Taka jest teza, takie są fakty. Zresztą bardzo ciekawa rozmowa pana redaktora przed chwilą z wójtem Aleksandrowa, w którym pan wójt powiedział, słusznie powiedział, że nie było reakcji ze strony służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. I to nie krytykuje strażaków czy policjantów, ale krytykuje ministra Kierwińskiego i kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które nie zadziałało tak, jak zadziałać powinno w interesie bezpieczeństwa mieszkańców Aleksandrowa i okolic.
0: A w jaki sposób tą destrukcję państwa można podtrzymać? Czy Polska potrzebuje szybkich zmian konstytucyjnych? Czy Prawo i Sprawiedliwość włączy się w ten nurt zmiany polskiej konstytucji?
1: Żeby zmienić konstytucję, trzeba 307 posłów w Sejmie. Więc lepiej zmienić rząd. Myślę, że wtedy, jestem o tym przekonany, że wtedy destrukcja państwa polskiego będzie zahamowana. A konstytucję należy rzeczywiście również zmienić, tylko trzeba mieć świadomość reguł, zasad. Widać, że dobra inicjatywa pana prezydenta Karola Nawrockiego jest torpedowana przez większość rządzącą. Większość rządząca odmówiła, przynajmniej kilka partii politycznych odmówiło przedstawienia. Chyba wszystkie partie polityczne wchodzące w skład koalicji 13 grudnia odmówiły skierowania swoich przedstawicieli do właśnie tego zespołu konstytucyjnego. No więc bojkotują prezydenta, atakują prezydenta.
0: Powiedział pan o przejęciu władzy, o przyszłych wyborach parlamentarnych. To jak pan ocenia to, co się dzieje u sąsiada, czyli w Konfederacji? Konflikt między panem Bosakiem a panem Mentzenem?
1: No, panie redaktorze, no cóż, no to to smutne to jest, ale my mamy doświadczenia już z rządów z Konfederacją. Wtedy ona nazywała się Ligą Polskich Rodzin, a przywódcą wtedy Ligi Polskich Rodzin był Roman Giertych, dziś jeden z najbliższych współpracowników Romana Giertycha.
0: No tak, Donalda
1: Tuska, tak.
0: A myśli pan, że Konfederacja jest kontynuacją tego samego sposobu myślenia i tego samego układu zależności, które były w czasach Romana Giertycha?
1: Kiedy patrzę na Sławomira Mentzena, to można się pokusić o taką teorię.
0: Czyli to już jest takie rzucenie rękawicy i powiedzenie, panowie, z panami to my już rządziliśmy, to już rządzić nie chcemy. To w takim...
1: Ale ja tego nie powiedziałem.
0: Ja nie mówię, że pan powiedział, tylko to już publicystyczne wyciągnięcie konsekwencji z tego,
1: nie,
0: co pan mówi.
1: Nie, ja tylko pokazuję, staram się poprzez właśnie naszą rozmowę pokazać opinii publicznej, że ze strony Prawa i Sprawiedliwości ręka jest wyciągnięta, a ze strony tamtej, no ciągle słyszymy, że my niedobrze jesteśmy, ale tamta strona jakoś nie może jej przejść przez gardło, liderom tamtej strony, że z Donaldem Tuskiem to oni wykluczają rządy. No nie może mi to przejść przez gardło, prawda?
0: Prawda. Może i prawda. Można zapytać, czy przejdzie im przez gardło, czy nie przejdzie im przez gardło. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, miłego dnia.
0: Mariusz Błaszczak, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier i minister obrony w rządzie Mateusza Morawieckiego. Jeden z liderów Prawa i Sprawiedliwości. A co w Prawie i Sprawiedliwości piszczy?
1: Pracujemy bardzo intensywnie. Jutro będzie konwencja, kolejna programowa, tym razem poświęcona samorządowi terytorialnemu. 11 z kolei w Chełmie. Zapraszam.
0: Dobrze. Nie będziemy dalej tego... O, upada mikrofon, więc go musimy podtrzymać. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Jest godzina 8:43.

0: I teraz w Radiu Wnet komunikaty pan Marek Głowacki. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panie redaktorze.
0: Stowarzyszenie, które ma na celu upamiętnienie dzieła Marii Dłużewskiej. Teraz powiedzmy, kiedy będzie msza, kiedy jest, jutro jest rocznica śmierci.
1: W drugą rocznicę śmierci, jutro 9 maja o godzinie 19 będzie msza święta w katedrze warszawskiej, w katedrze świętego Jana Chrzciciela. Zapraszamy na tą mszę wszystkie osoby, które czuły Marię Dłużewską, ale również oczywiście wszystkie te, które ceniły jej twórczość, znają jej filmy i chciałyby w ten sposób uczcić pamięć o niej.
0: A pan dobrze znał Marię Dłużewską?
1: Tak, poznałem Marię Dłużewską przy okazji kręcenia jednego z jej filmów, do którego zostałem też zaproszony. To film Grupy Oporu o wieżowej konspiracji lat 80. To było mniej więcej w 2008 roku, więc blisko 20 lat temu. Od tego czasu się poznaliśmy i później zaprzyjaźniliśmy.
0: I jutro przyjaciele i ci, którzy bardzo cenili Marię Dłużewską, spotykają się na mszy w katedrze świętego Jana w Warszawie. A wszyscy inni czekają na taki moment, kiedy będzie możliwe obejrzenie tych wszystkich filmów i dyskusje na temat filmów, które Maria Dłużewska zrobiła. Ale to już wrzesień 2026 roku, prawda?
1: Tak, będziemy organizować również drugi już przegląd filmów Marii Dłużewskiej. Będzie to miało miejsce, to wydarzenie będzie miało miejsce rzeczywiście we wrześniu, w rocznicę jej urodzin. Natomiast generalnie wszyscy, którzy chcieliby i mogą przyjść na mszę świętą jutro o godzinie 19, w ten sposób mogą ją uczcić, ale jak ktoś nie się tam pojawić, może obejrzeć jeden z ich filmów w internecie, do czego bardzo namawiam, i w ten sposób uczcić pamięć o niej.
0: O czym powiedział Marek Głowacki. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również. Do usłyszenia, panie redaktorze.
0: Trzeba pamiętać o tych, którzy odeszli też. Zbliża się, a nawet dzisiaj jest czwarta rocznica śmierci Waldemara Parucha, pana profesora, analityka sceny politycznej, barwnej postaci. Posłuchajmy krótkiego fragmentu rozmowy z panem profesorem. Rozmowę przeprowadził Łukasz Jankowski.
2: A Komisja Europejska, jak Andrzej Zamoyski w czasach powstania styczniowego, brała i nie kwitowała. I nic nie pokwitowała, nie ma kompromisu, a skarga nadzwyczajna jest osłabiona chociaż.
3: Tak, tylko proszę zwrócić uwagę na jedną kwestię w tym samym czasie, co rząd Rzeczypospolitej robił. Budował koalicję, prowadził tak intensywną politykę zagraniczną, żeby domniemane głosowanie owego aktu, artykułu 7 w Radzie Europejskiej zostało zablokowane, że będzie zawsze było przygotowywanie się do tego scenariusza najbardziej złego dla Polski. To nie jest tak. To owo przewlekanie dyskusji, owe ustępstwa, które strona polska wykonywała, one generalnie reformie wymiaru sprawiedliwości nie zagrażają. Są pewną formą ustępstw oczywiście bez Komisji Europejskiej.
2: Ale negocjacyjnie to chyba nie był najlepszy.
3: Nie wiem. Ja mam inną ocenę. Jeżeli celem jest porozumienie z Komisją Europejską, a to porozumienie z jednego powodu bardzo istotne, bo dlaczego się to dzieje, co się dzieje na salonach brukselskich, wcale nie chodzi o żadną zasadę praworządności, żadną ochronę praworządności w Polsce. Rozwiązania w Polsce przyjęte są stosowane w bardzo wielu różnych państwach. Nikt tych państw nie piętnuje, nikt ich nie pozywa się z nimi, nie sądzi, nie wskazuje im uchybień w zakresie praworządności. Cel bieżący, maksymalne osłabienie Polski w negocjacjach, jakie się toczą w Unii Europejskiej w kontekście chociażby budżetowych, ale nie tylko, w ogóle osłabienie państwa polskiego w tej rozgrywce międzynarodowej, która się dzieje, a została ona bardzo mocno zdynamizowana przez administrację Trumpa. Proszę zwrócić uwagę, jak się nam świat zmienił przez 2 lata dzięki Trumpowi.
2: To prawda, mam masę pytań, a...
0: I tę masę pytań 7 lat temu panu profesorowi Waldemarowi Paruchowi zadał Łukasz Jankowski. A my dziś w poranku wnet 8 maja przeniesiemy się za Nysę.
4: Studio za Nysą.
0: A za Nysą mieszka redaktor Jan Bogatko. Dzień dobry, panie redaktorze.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Jak święto wyzwolenia od nazizmu dzisiaj Niemcy obchodzą?
4: No, prawdę mówiąc nie wiem, bo to nie bardzo kogokolwiek obchodzi, dlatego że najważniejszą sprawą to jest rocznica dojścia do władzy kanclerza Friedricha Merca. A zwycięstwo nad nazizmem odbywa się co roku, zwłaszcza podczas demonstracji pierwszomajowych, rewolucyjnych demonstracji w Berlinie czy w Hamburgu. Zresztą w tym roku nie było to znowu aż takie groźne jak zazwyczaj. Spłonęło nieco mniej samochodów, nikt nie zginął, a więc w zasadzie można powiedzieć, że nic się nie działo. Merz, wiadomo, wygrał wybory rok temu jako książę z bajki, a okazało się, że jest w gruncie rzeczy brzydką żabą. No niestety z tego nic nie wyszło, co mówił. On po prostu dużo przyrzekał, nic z tego nie zrealizował. Skądś my to znamy, ale na tym polega demokracja. Demokracja polega na tym, żeby kogoś przekonać, a nie po to, żeby komuś spełnić jego marzenia. Kanclerz Merz spełnił swoje trzy najgłębsze życzenia. Został szefem partii CDU, a przecież pamiętamy, jakie miał trudności z Angelą Merkel. Wygrał wybory do Bundestagu, co nie było takie trudne zresztą po fiasku rządów SPD. No i został kanclerzem. I na tym się w zasadzie jego sukcesy kończą. To znaczy, można by powiedzieć, że one by się może utrwaliły i były znacznie większe, gdyby Friedrich Merz nie wrócił do koalicji z partią, która te wybory przegrała i została w tych wyborach ukarana niskim poparciem. No ale SPD i koalicja z Czerwonymi to należy już do, można powiedzieć, pewnych obowiązków. To jest pewien model sprawowania władzy w Niemczech. No ale teraz wracając jeszcze do Merza i jego życzeń, no więc po tych wyborach wróżka zniknęła i Merz został sam. Został sam jak Oscar w Nowym Jorku. Od tej pory usiłuje on utrzymać koalicję w ryzach, co oczywiście jest bardzo trudne, dlatego że ta koalicja pasuje do siebie jak nos i inna część ciała. Innymi słowy, bilans po roku wypada dla niego osobiście, dla partii CDU, na czele której stoi, dla rządu, na czele którego on stoi w Niemczech i dla kraju w tej kolejności, to jest bardzo ważne, żeby to podkreślić, wyjątkowo rozczarowująco. To się po prostu nie udało. Koalicja czarno-czerwona, czyli CDU-SPD, szybciej weszła na drogę uwiądu od tak zwanej koalicji lampy drogowej, czyli światła drogowego, to znaczy to było SPD, Zieloni i FDP. Kiedy Merz zaczął opowiadać historię, co on w Niemczech zrobi, jaki to będzie wspaniały kraj, na co czekały miliony, to był to człowiek, który zasadzał się na bardzo ostrych zasadach. On się rozumiał, pojmował jako antytezę do Angeli Merkel. No to jest zrozumiałe. On zresztą osobiście nie miał jej nic do zawdzięczenia. Przeciwnie, ona go stłamsiła przecież i o tym on nie zapomniał. On stawiał na tak zwaną kulturę przewodnią zamiast kulturę powitalną, czyli Leitkultur zamiast Willkommenskultur. I oczywiście o tym mówiono ciągle i poza tym mówił o konserwatyzmie liberalnym zamiast nic się nie uda, anything goes. Stawiał na gospodarkę rynkową zamiast na etatyzm, dlatego że już za czasów Angeli Merkel socjalizująca CDU weszła na drogę jak gdyby swojej imienniczki z Niemieckiej Republiki Demokratycznej, która, jak wiemy, była demokratyczna tylko z nazwy, albo może i nie, albo może tamto właśnie było demokracją, a to nią nie jest. Zresztą lewica zawsze uważa, że ona jest demokracją, a poza nią nie ma nic. Pamiętamy tę całą historię, kiedy Merz mówił, że on nie rozluźni bardzo ostrych przepisów dotyczących zaciągania długów. No, rozluźnił oczywiście to całe przedsięwzięcie, również które zmierzało w kierunku obniżania i subwencjonowania kosztów energetycznych dla przemysłu, on określał mianem gospodarki planowej, ale wszedł na tę drogę. Kiedy wojna na Ukrainie doprowadziła do podwyżek cen benzyny, powiedział, że jakieś obniżenie cen zgodnie z tym, co chciał i robił swego czasu Olaf Scholz czy Robert Habeck, to jest placebo i to jest słomiany ogień. Wystarczyło, że doszedł do władzy. Kiedy tylko został kanclerzem, to oczywiście rozluźnił hamulec zadłużenia i zanim upłynął pierwszy rok, wprowadził również cenę energetyczną dla przemysłu i również rabat na stacjach benzynowych. Innymi słowy, jaka jest różnica? No żadna, ale po prostu nazywa się to inaczej. Mówi się o tym i we wszystkich rozmowach kuluarowych, że może by znaleźć kogoś innego, który byłby i lepiej poprowadził koalicję od Friedricha Merca. Wydaje mi się, że jest to niemożliwe. On ma takiego koalicjanta, jak to się mówi, takiego mamy, jakiego mamy. Po prostu z chwilą, kiedy zaporę ogniową przeciwko, czyli ten firewall przeciwko AfD wprowadził, nie ma żadnego ruchu. Po prostu jest on kanclerzem przegranej sprawy, o czym nie wie albo i wie i nie chce się do tego przyznać, bo po co? To nic mu po prostu nie da. To nie sprawi, że ten kraj posunie się do przodu. Również nie jest lepszy od niego szef CSU, siostrzanej partii, Markus Söder. On uważa, że polityka to happening. Na mediach socjalnych, społecznościowych, on uważa ważniejsze pokazać, co on je, na przykład smażoną kiełbasę czy burgera, niż treści polityczne. Tymczasem wielu posłów CDU-CSU uskarża się, że SPD wyhamowuje posunięcia reform albo że je rozwadnia. Mówią, że koalicja ta nie przetrwa 4 lat, ale co byłoby, gdyby miała upaść? Kto będzie jej następcą? No może tutaj w tym kierunku mogą wskazać badania sondażowe w Saksonii-Anhalt dotyczące wyborów landowych, w których to AfD ma aż 41% poparcia. Grozi Niemcom rewolucja. Przed rewolucją jest dość cicho, przygląda się temu wszystkiemu z zainteresowaniem społeczeństwo, ale nie wie, na czym to się skończy. Na przykład w niedzielę w moim pięknym niemieckim Zgorzelcu, z którego nadaję tę audycję, w niedzielę odbywają się wybory nadburmistrza. I oczywiście jest 2 wielkich kandydatów, którzy wystąpią przeciwko sobie. A mianowicie pan Urzu, który reprezentuje CDU i pan Wippel, który reprezentuje AfD. Obowiązuje zasada blokady kandydata AfD, a więc wszyscy razem, zarówno CDU, jak i komuniści, jak i wszystkie inne partie będą głosować i będą występować przeciwko AfD, byleby tylko Wippel nie został nadburmistrzem miasta. Oczywiście on nie ma wiele do działania, ale nie ma też wielkiego znaczenia jego wybór, ale będzie to miało znaczenie szalone w przyszłych wyborach landowych i parlamentarnych. W tym czasie wiemy również, że w ostatnim okresie SPD przeszła bardzo na lewo i stała się partią betonową, powiedziałbym. To tak kiedyś nazywano w PRL. Ona broni kosztownego państwa socjalnego z czasów wysokiej koniunktury, które niewątpliwie były w Niemczech, mimo że Niemcy od lat przeżywają recesję i stagnację. Znają państwo te wszystkie opowieści o gwiazdach, które widzimy na firmamencie. One świecą, ale my już wiemy, że ich nie ma, bo dawno zgasły. To jest dokładnie to samo. Gwiazda Niemiec zgasły, ale jeszcze świeci. Świeci i wszyscy uważają, że to będzie świeciła bardzo długo. Oczywiście nie chcę powiedzieć, że w Niemczech się głoduje. Niemcy są krajem bardzo bogatym, ale to są rezerwy. I jeżeli się idzie na substancje i wyżera się to wszystko, jeżeli sprzedaje się, jak to się mówi w Niemczech, srebra rodowe, to to niczego dobrego nie wróży na przyszłość temu krajowi. Tym bardziej, że mimo różnych posunięć rządu, a więc rozluźnieniem hamulca budżetowego i utworzenie wielkiego programu koniunkturalnego, największego w historii Niemiec, gospodarka w tym roku ma wzrosnąć jakoby, o ile wzrośnie, jedynie o 0,5%. To jest oczywiście bardzo, bardzo, bardzo, bardzo niewiele i to do niczego nie doprowadzi. Co to oznacza? Nie będzie lepiej, tylko wolniej będzie gorzej. A że gorzej będzie, to jest oczywiście, no bo pewne rzeczy muszą być uregulowane. Reforma stoi w programie. A tutaj SPD stwierdzi, że wczesna emerytura w 63 roku, CSU z kolei za rentą macierzyńską, to są niesamowite wydatki, na które państwo pozwolić sobie już nie może. I na tym kończę dzisiaj z pięknego miasta Zgorzelec nad Nysą.
0: I bardzo serdecznie dziękujemy za kolejną opowieść o tym, co dzieje się w Niemczech. Redaktor Jan Bogatko o tym wszystkim opowiedział. Dzwonek zegara redaktora Jana Bogatko wskazuje godzinę 9:00 i słusznie za chwilę wiadomości. Po wiadomościach komentarz prawny pani profesor Krystyny Pawłowicz. Zachęcam do tego, żeby komentarza posłuchać, a potem antywiatrakowcy wejdą do studia i będą, o czym będą mówić, o tym to się przekonamy. Hanna Tracz wydała dzisiejszy poranek, Adam Czerpak zrealizował, Ksenia Parmańczuk udostępniła na wideo na kanale YouTube Radia Wnet, a Krzysztof Skowroński poprowadził poranek z najwyższą przyjemnością i bardzo serdecznie państwa pozdrawiam.

0: Wiadomości wnet.
1: Sytuacja w Puszczy Solskiej jest opanowana od wczoraj. Od godziny 19 pada deszcz, jednak służby nadal muszą trzymać się na baczności. Takiego pożaru w tej części wschodniej Polski nigdy nie było. Należy zadać pytanie, kto dopuścił do rozprzestrzeniania się ognia mimo działającego systemu ostrzegawczego? Pytał w poranku wnet wójt gminy Aleksandrów i były leśnik Andrzej Borowiec.
2: Pożary jakby są spotykane często i tutaj najważniejsze jest ugasić pożar w zarodku. Nie można dopuścić do pożarów już korony drzew, a tutaj dopuszczono i właśnie zginął pilot, dlatego że paliły się korony drzew, a jak palą się korony drzew, no to po prostu zaniedbanie, brak reakcji przez kilka godzin. Też tak tu było.
1: System polega na tym, że jest to sieć wież obserwacyjnych, punkty alarmowo-dyspozycyjne nadleśnictwa. Lasy Państwowe mają nieduże samochody strażackie do gaszenia pożarów w zarodku. To nie zadziałało, mówił dalej Andrzej Borowiec.
2: Odpowiedzialność jest tu po stronie kierownictwa nadleśnictwa i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, bo to jest ewidentne zaniedbanie. Pożar był również w poniedziałek, blisko gminy Aleksandrów, w miejscowości Kozaki. I ona się przemieszcza sukcesywnie do miejscowości, do miasteczka Józefów. To jest odległość od miejscowości Kozaki do Józefowa, to jest 12-13 kilometrów. Tak potężna połać, tak potężne są straty w Puszczy Solskiej.
1: Leśniczy i rolnik wie, że pożar należy oborać, aby się nie rozprzestrzeniał. Tego nie zrobiono, mówił wójt gminy Aleksandrów i były leśnik Andrzej Borowiec. Bartosz Grodecki, według informacji portalu W Polityce, ma zostać szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent Nawrocki ma wskazać Grodeckiego na nową funkcję dziś o godzinie 10. Jak mówi źródło portalu, to Grodecki przekonywał środowisko międzynarodowe, że atak na polską granicę ze strony Białorusi jest wojną hybrydową. Grodecki zdobywał doświadczenie m.in. w MSZ oraz w MSWiA. Odpowiadał za kwestie graniczne, współpracę międzynarodową, politykę migracyjną i działania przeciwko handlowi ludźmi. Pod koniec kwietnia ze stanowiska szefa BBN zrezygnował Sławomir Cęckiewicz. Do dziś te obowiązki te pełni generał Andrzej Kowalski. Jaką realną zdolność uzyska polska armia poprzez wydanie pieniędzy z programu SAFE? Dziś premier, szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, podpisze stosowną umowę na prawie 200 miliardów polskich złotych, a na podpisanie kontraktów zbrojeniowych z poszczególnymi firmami pozostaną tylko 3 tygodnie, analizował w poranku wnet generał Jarosław Gromadziński.
3: Co zagwarantuje nam bezpieczeństwo naszego kraju? Tam jest wydane pieniądze wszędzie, po trochę. Najgorszy aspekt tego wszystkiego to jest to, że dzisiaj podpisujemy umowę. Wszyscy się cieszą, zwłaszcza firmy, bo zarobią, ale towar ma być dostarczony do końca 2030 roku. Więc to nie jest żadna innowacja, to jest wydanie pieniędzy na produkcję bieżącą, nie na rozwój przemysłu zbrojeniowego, tylko zagwarantowanie zakładom funkcjonowania przez najbliższe 3 lata.
4: Czyli nic nowego pod słońcem.
1: Wróciłbym do propozycji pana prezydenta zbudowania stabilnego, przewidywalnego systemu finansowania sił zbrojnych.
3: To proponował pan prezydent z dywidend z Banku Narodowego, ale to może być inny system opodatkowania. Należy rozmawiać. Zbudujmy jeden spójny system.
4: Ale 5% PKB, 200 miliardów złotych rocznie, tyle wydajemy na zbrojenia.
3: Nie do końca, bo jeżeli wejdziemy w szczegóły, to na przykład w budżecie MON jest ukryte 5,5 miliarda na obronę cywilną i ochronę ludności. To nie jest stricto zadanie sił zbrojnych, to jest zadanie MSWiA zgodnie z ustawą o ochronie ludności i obrony. Ministerstwo Obrony wysłało datki na pół roku do NATO w celu oceny, że wydajemy 5% na obronność. A NATO zakwalifikowało tylko 3,71.
1: Mówił generał Jarosław Gromadziński. Cała rozmowa, jak i wszystkie rozmowy na portalu wnet.fm. Partia Pracy Keira Starmera poniosła dotkliwe straty w wyborach lokalnych w Wielkiej Brytanii. Jak pisze Reuters, lejburzyści gwałtownie tracili poparcie w regionach, z których napływały pierwsze wyniki, między innymi w swoich tradycyjnych bastionach w dawnych regionach przemysłowych środkowej i północnej Anglii, a także w części Londynu. Głównym beneficjentem wyborów okazała się Partia Reform kierowana przez Nigela Farage'a, jednego z głównych zwolenników Brexitu. Ugrupowanie zdobyło ponad 300 mandatów w radach lokalnych w Anglii. Wybory do 136 rad lokalnych, a także do parlamentów autonomicznych w Szkocji i Walii są najważniejszym sprawdzianem nastrojów społecznych przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi zaplanowanymi na 2029 rok. Reprezentacja Polski w hokeju na lodzie wygrała 4-2 z reprezentacją Japonii w ramach Mistrzostw Świata Dywizji 1A odbywających się na stadionie zimowym w Sosnowcu. Zwycięstwo daje ogromną nadzieję na awans do hokejowej elity, a tym samym szansę na walkę o złoty medal Mistrzostw Świata w przyszłym roku. Aby do tego doszło, musimy dziś wygrać w regulaminowym czasie gry ostatni swój mecz z Litwą. Mimo iż Polska jest tu faworytem, zadanie może okazać się nie takie łatwe, gdyż Litwa urwała ostatnio punkt faworyzowanej Francji. Początek meczu o 19:30.
0: Prognoza pogody.
1: Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami, miejscami opady deszczu na krańcach południowych, możliwe burze. Temperatura 11 stopni w Białymstoku, 13 stopni w Łodzi i w Bydgoszczy, 14 w Szczecinie, 15 we Wrocławiu, Warszawie i w Lublinie, a 17 w Krakowie.
5: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
6: Autopromocja.
7: Studio Londyn na antenie Radia Wnet.
8: W każdą niedzielę. Start o godzinie 9 rano czasu polskiego, o 8 czasu londyńskiego.
7: 3 godziny najświeższych informacji z wysp.
8: Wywiady z interesującymi ludźmi.
7: I dużo dobrej muzyki.
8: Oraz kultury polonijnej.
7: Wszystkiego, czym żyje brytyjska Polonia.
8: A co mogłoby zainteresować Polaków na całym świecie?
7: Niedziela.
8: 9 rano, czerwony dywan.
7: Zapraszają
8: Iza Smolarek
7: i Aleks Sławiński.
5: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
9: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
10: To była autopromocja.
5: Radio Wnet uszami słuchaczy.
11: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i całą redakcję Radia Wnet. Nie poddawajcie się. Zachęcam wszystkich tych, którzy jeszcze nie są patronami, żeby byli. Ja też jestem, także wspierajmy wolne media, te praworządne. Także wszystkiego Państwu też, wszystkiego dobrego życzę, żebyście byli tacy, jacy jesteście i cieszę się, że mogę mieć swoje radio.
4: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
12: Prawo bez cenzury. Dziś o tym, jak Włochy próbowały egzekwować od Niemiec odpowiedzialność za ich zbrodnie wojenne na terytorium Włoch. Włochy też wykazały odwagę w tej sprawie, podobnie jak Grecja. Władze Włoch uchwaliły bowiem przepisy dopuszczające możliwość dochodzenia od RFN przed sądami włoskimi odszkodowań za czyny niedozwolone popełnione przez funkcjonariuszy III Rzeszy na terenie Włoch w latach 1943-1945, będące poważnymi naruszeniami międzynarodowego prawa humanitarnego. Gdy sąd włoski w jednej ze spraw uznał możliwość wszczęcia postępowania przez obywatela Włoch przeciwko Niemcom, Niemcy natychmiast zwróciły się do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości z wnioskiem przeciwko Włochom, zarzucając Republice, że dopuszczaniem do tych postępowań przeciwko Niemcom naruszyła reguły prawa międzynarodowego, to jest Europejską Konwencję w sprawach pokojowego rozstrzygania sporów z 1957 roku, którą Włochy ratyfikowały w 1961 roku. MTS uznał wtedy, a jakże, że Włochy naruszyły zwyczajową normę, która wykształciła immunitet jurysdykcyjny państwa. MTS orzekł, że państwo nie może być pozbawione immunitetu z powodu oskarżeń o poważne naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego lub międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych. MTS uznał, że stopień naruszenia prawa humanitarnego nie wpływa na możliwość pociągnięcia państwa do odpowiedzialności za jego akty władzy, a za taki MTS uznał także nielegalne działania funkcjonariuszy III Rzeszy prowadzone na terenie Włoch w czasie okupacji. MTS bezwzględnie nie uznał argumentów strony włoskiej, iż wydane przez Włochy przepisy umożliwiały dochodzenie sprawiedliwości przed sądami włoskimi, gdyż gwarancje prawa niemieckiego w tym zakresie nie były wystarczające. niewystarczające. Do tego wyroku MTS złożono jednak wiele zdań odrębnych, w których podnoszono zwłaszcza, że formalistyczna postawa większości składu MTS orzekającego w tej sprawie jest nie do pogodzenia z podstawowymi wartościami, na których ufundowane winno być prawo międzynarodowe. Nie można ukrywać się pod skostniałymi, dawnymi dogmatami, które pozwalają na unikanie odpowiedzialności za popełnione w przeszłości okrucieństwa. Zagadnienia związane z immunitetem jurysdykcyjnym państwa nie mogą być rozpatrywane w oderwaniu od okoliczności, które są źródłem ewentualnej odpowiedzialności państwa. Pokolenie, które doświadczyło okropności dwóch wojen światowych XX wieku, wykształciło koncepcje, które koncentrowały się nie na prawach i sytuacji państw zaangażowanych w te konflikty, a na podstawowych, humanistycznych wartościach i podmiotowości jednostki ludzkiej. To one urzeczywistniają historyczne zasady prawa narodów. Immunitet państwa jest tylko przywilejem i nie może abstrahować od ewolucji prawa międzynarodowego, który obecnie stoi przede wszystkim na straży podstawowych, humanistycznych wartości dotyczących człowieka. Tyle główne tezy zdań odrębnych do wspomnianego wyroku Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Niemcy-Włochy. W efekcie po tym wyroku MTS w sprawie Niemcy przeciwko Włochom, Włochy uchyliły rozstrzygnięcia sądów włoskich zobowiązujące Niemców do wypłaty odszkodowań oraz uchwaliły w 2013 roku ustawę, w której implementowały konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie immunitetów jurysdykcyjnych państw oraz ich własności. Nakazano też umorzyć we Włoszech inne postępowania w podobnych sprawach. Ustawa implementująca wyżej wymienioną konwencję została jednak zakwestionowana w postępowaniu przed włoskim sądem konstytucyjnym, który w 2014 roku stwierdził, iż zarówno wyrok haskiego Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, jak i ustawa z 2013 roku implementujące konwencję Narodów Zjednoczonych są sprzeczne z włoską konstytucją, zwłaszcza z gwarantowanym w niej prawem do wniesienia sprawy do sądu w celu ochrony przysługujących jednostce praw i wolności. Włoski Sąd Konstytucyjny uznał, że międzynarodowe prawo zwyczajowe ustanawiające immunitet jurysdykcyjny państwa nie ma zastosowania w prawie włoskim, jeśli czynami powodującymi odpowiedzialność tego państwa są czyny niedozwolone, wypełniające znamiona zbrodni wojennych czy zbrodni przeciwko ludzkości. Wnioski z powyższych uwag dotyczących stanu prawnego na zewnątrz Polski są więc takie. Nie ma żadnego pisanego prawa międzynarodowego, powszechnie uznanego i obowiązującego, które ustanawiałoby jako normę bezwzględnie obowiązującą immunitet jurysdykcyjny państwa obcego. Panuje pewien, niekiedy podważany jednak przez sądy i władze niektórych państw, zwyczaj międzynarodowy, współtworzony też przez niektóre sądy i trybunały, iż żadne suwerenne państwo nie może sprawować swej jurysdykcji nad innymi suwerennymi państwami. Ewolucja doktryny i orzecznictwa dotyczących immunitetu jurysdykcyjnego państwa wydzieliła w tym zakresie dwa obszary i zezwoliła na różne ich traktowanie w procedurach prawnych państw. To znaczy bezwzględny immunitet jurysdykcyjny państwa w zakresie sprawowanej przez to państwo władzy oraz możliwości nieobowiązywania tego immunitetu w sferze prywatnoprawnej, majątkowej i handlowej państwa. Widoczne jest negatywne, chroniące interesy Niemiec przed odpowiedzialnością za zbrodnie wojenne i ludobójstwo w czasie II wojny światowej orzecznictwo MTS w Hadze, jak i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Wpływowe środowiska najsilniejszych organizacji i trybunałów międzynarodowych na pierwszym miejscu ciągle stawiają ochronę interesów najsilniejszych państw, szczególnie Niemiec, bezdyskusyjnych sprawców zbrodni wojennych i ludobójstwa, nierozliczonych ze swych okrucieństw, ostatnio zresztą wprost odmawiających uznania swojej odpowiedzialności za skutki wywołanej przez nich II wojny światowej. Ochrony interesów państw, Niemiec głównie, stawiają przed ochroną praw i wolności człowieka, jego godności i praw humanitarnych. Widoczna jest też uległość władz i sądów państw wobec nacisków Niemiec, by ostatecznie nie zezwalać na wszczynanie postępowań i egzekwowanie odpowiedzialności Niemców za ich zbrodnie w czasie II wojny światowej. Skutkiem wyżej opisanej praktyki ogólnej i indywidualnej jest ułatwienie sprawcom i oprawcom z czasów II wojny światowej, to jest Niemcom, zakłamywanie historii II wojny światowej, uwalnianie się przez nie od odpowiedzialności i sprawiedliwej oceny za zbrodnie oraz propagandowe przekierowywanie niemieckiej odpowiedzialności za zbrodnie wojenne i ludobójstwo na państwa ofiary ich działań. Ułatwia to deprecjonowanie i marginalizowanie zbrodni niemieckich, które w odczuciu publicznym być może już nie zasługują na specjalne eksponowanie i ukaranie. Jednocześnie jednak problem sprawiedliwej odpowiedzialności Niemiec za największe w dziejach zbrodnie wojenne, ludobójstwo i grabieże nie są przedmiotem żadnych politycznych, międzynarodowych, ogólnych porozumień czy traktatów lub są bardzo ograniczone. To sprawia, że poczucie krzywdy i niesprawiedliwości ofiar zbrodni niemieckich nie jest zaspokajane ani rekompensowane. To tworzy sytuację upokorzenia tych ofiar. W kolejnym felietonie opowiem, jak wygląda możliwość pociągnięcia Niemiec do odpowiedzialności za ich zbrodnie na terytorium Polski w czasie II wojny światowej przed sądami w Polsce. Krystyna Pawłowicz.
6: Nie będzie wiatrak pluł nam w twarz i ptaków nam tumanił.
13: Stowarzyszenie Antywiatrakowców imienia Don Kiszota zaprasza.
14: No, od poniedziałku myślę o tym piątku, jak to będzie cudownie, jak spotkamy się na Stowarzyszeniu Antywiatrakowców imienia Don Kichota. Pan profesor Ludwik Pieńkowski na miejscu.
15: Witam.
14: Pan wiceprezes Zbigniew Zieliński na miejscu.
15: Dzień dobry Państwu.
14: Witam serdecznie. Mieliśmy tutaj niespodziankę mieć, miała być pani minister Buk, ale nie będzie dzisiaj, ale będzie za dwa tygodnie, tak się przynajmniej przemówiła. I tak często, no była już tutaj, więc jest szansa duża. W przyszłym tygodniu profesor Tokarski też.
15: Też mamy nadzieję, tak.
14: Tak, jesteśmy namówieni, ale dzisiaj musimy wziąć to wszystko na własne barki i piersi. Panie profesorze, pan jest gotowy?
15: Tak jest.
14: A pan wiceprezes?
15: Tak.
14: To dobrze, to zrobimy. Dzisiaj jest mnóstwo tematów. I co? Może zaczniemy od prezydenta.
15: Tak.
14: Bo to jest jednak ważna inicjatywa. No, bardzo ważna inicjatywa, to referendum.
15: 7 maja prezydent Karol Nawrocki zapowiedział złożenie wniosku o przeprowadzenie referendum. Decyzję podejmie Senat w tej sprawie.
14: A Dwa słowa na jaki temat?
15: Na jaki temat? No, proponowane pytanie, czy Polacy są za realizacją polityki klimatycznej Unii Europejskiej, która podnosi koszty życia, energii i działalności gospodarczej. Prezydent w krótkim filmie zapowiadającym ten wniosek zapowiedział, że to nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek dyskusją o polexicie, że Polska jest i będzie w Europie, bo to jest taki nasz interes
14: ale
15: strategiczny.
14: Pytanie jest z tezą troszkę, nie? Bo to tak, czy jesteś za to, żeby zostało ci więcej pieniędzy w portfelu? Trochę, tak?
15: No ale ta teza jest chyba dobrze udowadnialna.
14: No to dobrze.
15: Bo przez 30 lat byliśmy karmieni taką propagandą, że bez przerwy dopłacamy do górnictwa, do energetyki węglowej, jaka jest ona zła, ale Polska tak dynamicznie się rozwijała, że aż się można tylko i wyłącznie cieszyć. A teraz okazało się, że zastąpiliśmy ten niedobry węgiel super nowoczesnymi rzeczami, tak, klimatycznymi i nasz przemysł jest niekonkurencyjny.
14: Jesteśmy, że tak powiem, w czarnej dziurze.
15: Właśnie, bo to no zielonej
16: dziurze. Ten rozwój, to mamy na myśli oczywiście PKB.
14: Ciemna zieleń.
15: Rozwój, bogactwo, PKB. Bogactwo
16: właśnie,
15: kraju.
16: PKB o tym mówi, natomiast nie mówi o stanie gospodarki.
14: Nie mówimy też o prawdzie, bo jest taki cytat z Don Kichota. Aby dowieść prawdy, trzeba licznych dowodów za i przeciw. No i my tutaj dajemy dowody za i przeciw. Ale czy dowody za i przeciw się nie wykluczają czasami?
15: No trzeba je rozważyć.
14: Trzeba je rozważyć.
15: Tutaj właśnie mamy o polityce klimatycznej
16: dowód teraz mamy.
15: Co się dzieje.
14: No ale dobrze, powiedzmy, że no ja, dla mnie to oczywiste, jak ludzie odpowiedzą na to referendum.
15: No dla mnie też oczywiste, bo to zasada, skąd to się wzięło? To się wzięło naprawdę z roku 96, kiedy Unia Europejska uznała, że energia elektryczna jest towarem, a nie dobrem. Myśmy wtedy nie byli jeszcze w Unii Europejskiej, 10 lat nas dzieliło. A to ta decyzja zmieniła wszystko. No bo proszę Państwa, jeżeli mamy na przykład budować autostrady w Polsce, wybudowaliśmy już, to jest cel publiczny. Państwo narodowe wydaje pieniądze na to, powiedziałbym, tak jak chce. Unia Europejska jeszcze to dotowała. Szczególnie jeżeli to były autostrady wschód-zachód.
14: Jeszcze niektórzy na lewo zarobili.
15: Tak, szczególnie jak to były autostrady wschód-zachód, a nie północ-południe, ale to takie detale drobne które no, można pominąć. Natomiast czyli energetyka...
14: Ta oś, taka Moskwa-Berlin, tak,
15: tak, tak, była szczególnie preferowana, nie da się ukryć. Tak. No, północ-południe znacznie mniej.
14: Ale przecież Kochanowski uczył się w Padwie. No. To jest na południe.
15: Na południe, tak.
16: Południowy zachód, to znaczy z tym, że z tymi autostradami...
15: No natomiast jeżeli by energetyka pozostała dobrem, to by nikt nie wpadł na pomysł, żeby psuć rynek, wpuszczając taką energetykę nieodpowiedzialną. Od razu byłby powiedziane, że dobrze, chcesz producencie produkować, to musisz podpisać dokumenty zobowiązujące się, że zawsze dostarczysz prąd. Dlatego, że sieć energetyczna no, wymaga tego, żeby towar do niej dostarczany był odpowiedzialny. To, co się stało w 96 roku w Europie, no, dało podwaliny.
14: Dobrze, a teraz ja chciałem zapytać pytania od słuchacza, żebyśmy przeszli do faktów. No, jak stanie się cud, i bo to cud musi się stać, żeby to referendum miało miejsce, ponieważ są tutaj procedury, tak?
15: Tak.
14: Ale no, generalnie rzecz biorąc, dajmy na to, jeżeli zagłosujemy gremialnie za rozwiązaniem, że nam się nie podoba ta polityka, to co?
15: No to rząd i władze...
14: Będzie musiał coś zrobić? Czy
15: będzie
14: tylko
15: musiał coś zrobić, tak. No.
14: Ale nie wiadomo co.
15: No nie wiadomo.
16: To trochę można powiedzieć, że no, to co uważa, tak, że te przepisy mogą być wiążące, decyzja może być wiążąca lub nie. Ale jeszcze w ramach tego PKB i autostrad, to ja czasami tak zwracam uwagę na skrzyżowanie Konotopa. Tutaj, przepraszam, Wiskitki, gdzie to skrzyżowanie autostrady A1 czy A2? A1. A2 z drogą 50 i jest tak skonstruowane, żeby za dużego przepływu samochodów tam nie było, ponieważ ruch zjeżdżający, przejeżdżający i wjeżdżający krzyżuje się na rondzie, w związku z czym jedzie się autostradą 10 minut, a następnie traci się 15 minut w korku. Więc to jest...
15: Oj, zapewne niedociągnięcia zawsze
16: to
15: są.
16: To nie są niedociągnięcia, tylko takie skrzyżowanie jest po prostu mnóstwo i to nie wygląda na to, żeby ktoś po prostu taki, powiedzmy, pijany wykreślił to skrzyżowanie, ono powstało takie dziwne. Zresztą Konotopa też jest...
14: Ale pan pamięta, taki był film Barei, gdzie taki był człowiek, który zawsze był dyrektorem przy różnych bardzo rzeczy. No i przyszedł kiedyś tam do niego.
16: I przestawił budynek.
14: Właśnie on budował infrastrukturę, tak? Budynki przestawiał tam. Postawił jeden budynek

0: No są takie, ktoś to robi, to nie jest robione, że tak powiem, no jakoś w jakiejś malignie czy szale jakimś, ale wracając do naszych wiatraków tutaj, to ja chciałem zwrócić uwagę na temat artykułu, na który zwrócił naszą uwagę profesor Ziemowit Melecha, poświęcone zawartości dwutlenku węgla w naszej atmosferze.
1: I to dość rewolucyjny ten artykuł.
0: Bardzo rewolucyjny i należy go nagłaśniać, ponieważ ja to troszeczkę tak patrzę z takiej strony, jak powiedzmy był dzień flagi 2 maja i mieliśmy fantastyczne wykonanie hymnu przez Dodę, która po prostu w biało-czerwony, ubrana w biało-czerwoną flagę, że jakiś duch jest w nas tutaj, to fantastyczne wykonanie, mi się jakoś spodobało, nikt o tym nie mówi. I teraz mamy trochę więcej osiągnięć, nie tylko nasi fachowcy muszą wyjechać do Niemiec, żeby budować elektryczne czołgi, czy do Londynu, by tam opanować wywożenie śmieci bardzo sprawne, ale również coś tu się udało nam zrobić i to jest ten artykuł dwóch inżynierów Wójcika i Kubickiego z Wrocławia, to jest z kwietnia artykuł, to jest wynik badań pochłaniania promieniowania odbitego od Ziemi słonecznego przez dwutlenek węgla. Wszyscy wiemy, że dwutlenek węgla jest czymś bardzo szkodliwym i im więcej dwutlenku węgla jest w atmosferze, tym jest cieplej na Ziemi. I to jest efekt cieplarniany. I oni wykazali poprzez pomiary, również w oparciu o poprzednie publikacje sprzed wielu lat innych badaczy, którzy również dochodzili do podobnych wniosków. Mianowicie ten wniosek jest taki, że ta ilość dwutlenku węgla, która w tej chwili jest w powietrzu, to jest 0,04%, jest na tyle wystarczająca, że całe promieniowanie słoneczne, które pada na Ziemi i następnie jest wypromieniowane przez nagrzany grunt, jest pochłaniane przez ten dwutlenek węgla. Że wzrost zawartości dwutlenku węgla już nie powoduje wzrostu efektu cieplarnianego. I ten efekt cieplarniany, to trzeba sobie zdać sprawę, że to jest błogosławieństwo, bo gdyby nie było, to średnia temperatura na Ziemi byłaby poniżej zera, bodajże minus 17, i z tym naszym życiem byłoby kiepsko. I teraz w tym artykule również wykazano, że ta zawartość dwutlenku węgla, która jest wystarczająca, ta kołderka, która nam pozwala tutaj spokojnie żyć, uprawiać ziemię, rosną rośliny, wszystko się toczy normalnie, to jest 0,02%. Czyli w tej chwili mamy 2 razy więcej dwutlenku węgla niż potrzeba do utrzymania naszych warunków tutaj życia. A historyczne zapisy geologiczne również na roślinach, drzewach, biologiczne na strukturze drzew i liści sprzed 200-250 milionów lat wykazują, że dwutlenku węgla było kiedyś wielokrotnie więcej, nawet 10 razy więcej niż teraz. I nie powodowało to, że Ziemia zmieniła się w Wenus.
1: Ale to było 100 milionów lat temu.
0: Tak, ale no właśnie.
1: Nie było Unii Europejskiej.
0: Właśnie, i to jest słuszna uwaga. Innymi słowy, bo Unia, można sobie poczytać, Consilium, jest taka strona consilium.eu, gdzie głównym celem jest wychwyt dwutlenku węgla, ponieważ pojawiło się takie określenie unijne nawiz dwutlenku węgla. Ten nawiz dwutlenku węgla, ten nadmiar, który ludzie wyprodukowali, i on jest bardzo szkodliwy, bo powoduje nadmiarowy efekt cieplarniany. No i te badania właśnie
1: stawiają to pod dużym znakiem zapytania.
0: Pokazują, bo to nie jest jedyny artykuł poświęcony takim badaniom. Były również wiele lat wcześniej, które wskazywały, że tak jest. I oni tu postawiają, ci autorzy z Wrocławia stawiają kropkę nad i, więc tutaj chylmy czoła. No
1: oni stawiają, ale przepraszam bardzo, ale flagi pod tytułem dekarbonizacja nie zostały zwinięte.
0: Nie,
1: wręcz dobrze się, że tak powiem, coraz mają są się większe. Nawet,
0: i teraz można powiedzieć, że jeżeli zmniejszymy zawartość dwutlenku węgla dwukrotnie, to nam grozi ochłodzenie. I tutaj ta teoria, którą kiedyś zaczęliśmy mówić na samym początku wiatraków o zlodowaceniu Ziemi, o epoce lodowcowej, to jest realna do zrealizowania przez algi, które w Warszawie miały być rozstawiane po ulicach, przez zastosowanie alg, wychwytów. I jeżeli popatrzymy na publikacje właśnie, których rodem jest Euronewsy, czyli przypisane później wszystko, co najważniejsze, to właśnie jest cel Unii, to jest wychwyt dwutlenku węgla, ponieważ samo zatrzymanie emisji jest niewystarczające. Natomiast tam również podane ceny są, ile kosztuje w tej chwili w najtańszej wersji tona wychwyconego tlenku.

0: Gubernator jest $300, a w takiej mniej optymistycznej 1000. Czyli innymi słowy, jeżeli przystąpimy do wychwytu, to po prostu pójdziemy z torbami jeszcze szybciej niż w przypadku opłat związanych z ETS-em.
1: Panie profesorze, pójdziemy w wychwyt?
2: Nie, nie pójdziemy w wychwyt. Pójdziemy zawsze za tym, co lobbyści wylobują. Bo ja stoję na stanowisku bardzo odmiennym w sprawach klimatycznych. Parę razy tu już o tym mówiłem. To nie ideologia sama z siebie to spowodowała, tylko lobbyści. Musimy sobie zdawać sprawę, że na początku obecnego stulecia odkryto olbrzymie podkłady gazu ziemnego zarówno w Rosji, jak i łupkowego gazu ziemnego w Stanach Zjednoczonych, łupkowej ropy. No i trzeba było znaleźć rynek zbytu na te towary. No i cudownym rynkiem zbytu okazała się polityka klimatyczna, bo gaz przegrałby z atomem, gaz przegrałby przede wszystkim z węglem. A w momencie, kiedy powstały wiatraki, no to gaz wszedł do energetyki. To była jedyna droga dla gazu do znalezienia nowego rynku zbytu. A to, że potem lobbyści pojechali na Planeta Płonie, no to nie będę rozstrzygał, co było najpierw, jajko czy kura, czy najpierw była ideologia klimatyczna, czy najpierw było odkrycie gazu ziemnego, ale te dwa środowiska bardzo ze sobą mocno współpracują. Te olbrzymie pieniądze, które na politykę klimatyczną skądś są, no pokazują, że tutaj taki była kolej rzeczy. Natomiast co do samego efektu cieplarnianego, jaka jest jego fizyka, to chciałbym też tutaj dwa słowa powiedzieć. Pierwsza rzecz to to, że CO2 to jest taki pedał hamulca i gazu ze względu na efekt cieplarniany. Sam efekt cieplarniany bazuje przede wszystkim na obecności pary wodnej i chmur w atmosferze oraz ilości lodu na Ziemi. Lód lepiej odbija promieniowanie po prostu. Czyli im mniej lodu jest, tym więcej Ziemia pochłania. Ciepło jest cieplej. A ten pedał hamulca i gazu, jak to działa? No właśnie tak jak tutaj przed chwilą pan powiedział, to jest każde podwojenie ilości dwutlenku węgla powoduje mniej więcej taki sam wzrost temperatury. Na przykład, jeżeli byśmy mieli 280 ppm, zwiększamy na 560, to efekt taki bazowy będzie taki sam, jakbyśmy zwiększyli z 560 na 1120. Czyli to, że zanika ten efekt cieplarniany wraz ze wzrostem CO2, mniej więcej logarytmicznie, od dawna wiadomo. No, pytanie jest, czy mocniej nie zanika, tak jak tutaj przed chwilą w przedstawionym artykule było omówione. Natomiast jest też drugi efekt, mianowicie sprzężenia. Tak jak mówiłem, na przykład, jak rośnie temperatura, to maleje ilość lodu. Wobec tego Ziemia więcej pochłania ciepła. Jak rośnie temperatura, to wzrasta ilość pary wodnej i wzrasta ilość chmur i to jest ten zasadniczy efekt tego gazu, czyli że dwutlenek węgla pełni rolę tylko takiego trymera, który spala.
0: Jeżeli jest dużo dwutlenku węgla, to rozwija się roślinność i ona pochłania znowu
2: dwutlenek węgla.
0: To
2: jest, co powiedziałem właśnie o sprzężeniach dodatnich, natomiast jest oczywiście sprzężenie ujemne i sprzężenie ujemne, bo przede wszystkim są dwie rzeczy. Jedna to tutaj wpadł mi pan w słowo, to jest biosfera, czyli to, ile pochłaniają rośliny. I tu sprzężenie jest nie logarytmiczne, tylko wykładnicze. Wobec tego, jeżeli dzisiaj robimy takie modele, to musimy uwzględnić, że każdy wzrost dwutlenku węgla, no tutaj od razu jest kompensowany przez olbrzymi rozwój biosfery. Czyli pochłaniania. I oczywiście tu zasadniczą rolę odgrywają no nie Puszcza Amazońska, tylko oceany i te drobne
0: ale. Tutaj były słonie leśne w Warszawie.
2: No tak, ale
0: kiedyś. A dlaczego były leśne? I no, były słonie, bo było,
2: była silna biosfera, bo było więcej dwutlenku węgla i było trochę cieplej. Drugi ujemny efekt sprzężenia zwrotnego jest no taki bazowy z fizyki, związany z tym, że jak Ziemia jest cieplejsza, no to więcej wypromienia, bo każde ciało o wyższej temperaturze więcej emituje ciepła. Więcej emituje energii. Wobec tego te sprzężenia ujemne i dodatnie, no trzeba odpowiednio bilansować. I tutaj chyba zapomnieliśmy o cytacie z Don Kiszota
1: no
2: na
1: był,
2: dzisiaj.
1: Przecież no, już był pojawił, właśnie. Aby były... No. Aby dowieść prawdy, trzeba licznych dowodów za i przeciw.
2: No właśnie.
1: Aby to jest właśnie sam Don Kichot tak powiedział.
2: Tak, i tu jest właśnie cała istota efektu cieplarnianego, że trzeba cały czas pilnować tych wszystkich dowodów za i przeciw. A to, co się stało z punktu widzenia nauki, tragiczne, to to, że wszystkie badania, które szukają argumentów przeciw temu efektowi, są pozbawiane pieniędzy, wyszydzane, wyśmiewane. I to po prostu bardzo szkodzi
1: naukowcom. Bo ich nie lubią lobbyści.
2: Bo ich nie lubią lobbyści, dlatego że lobbyści... Polska niemal bardzo ograniczyła przemysł chemiczny. No petrochemia się rozwinie.
0: Energetyczny też.
2: A zużycie gazu ziemnego w Polsce wzrosło dwukrotnie w ciągu ostatnich lat.
0: Ze względu na ogrzewanie.
2: Eliminację węgla, ze względu na politykę klimatyczną. Ta polityka klimatyczna jest finansowana przez lobbystów związanych z gazem ziemnym.
0: Wydaje mi się, że jest w dużej mierze finansowana przez nasze państwo, ponieważ to zajmują się tym głównie spółki Skarbu Państwa, które po prostu wpadają w długi. Ale wracając do tego efektu cieplarnianego. Efekt cieplarniany to jest...
1: Finansują spółki, które są energetyczne. Zadłużone.
0: Tak, one zadłużają się, ale państwo tam bierze kredyty, albo one, powiedzmy Orlen. Natomiast jeśli chodzi o ten efekt cieplarniany, tutaj profesor ma oczywiście rację. Natomiast ja mówiłem o efekcie cieplarnianym w rozumieniu Unii Europejskiej. Efekt cieplarniany w rozumieniu Unii Europejskiej to jest dwutlenek węgla. I jeżeli mówimy o gazie, to jest i na Wisie tego dwutlenku węgla, to nie ma nic wspólnego właściwie z tymi lobbystami, bo z kolei ma być, gaz jest efektem, jest tylko paliwem przejściowym i ma być dekarbonizowany.
2: Ale gaz jest paliwem przejściowym jedynie dla polityków.
0: Nie dla polityków.
2: Wszyscy marzą o tym, żeby powrócił jednak najlepiej natychmiast rosyjski gaz do Niemiec. Te wszystkie elektrownie, hydrogen ready i tak dalej, no to powiedzmy sobie, ściema. No ściema. Tego nigdy nie będzie.
0: Nie będzie, natomiast jeżeli w tej chwili mamy kongres, czwarty kongres transformacji energetycznej w Warszawie, który się wczoraj odbył i który się jest poświęcony głównie dekarbonizacji naszego ciepłownictwa, co będzie miało dramatyczny wpływ na koszty ogrzewania. I ta dekarbonizacja jest tam potraktowana...
1: No a kto zorganizował ten kongres?
0: To jest kongres, tam uczestniczy minister Motyka.
1: To już mamy autorytet.
0: Tak, też tam, no bo to jest jeden z driving force'ów również działań naszego rządu. Także to tam ministrowie w tym... No i również spółki Skarbu Państwa, typu PGE, gazowe... No,
2: PGE to trochę...
0: Ale tak, bo PGE też dostarcza gaz, jest tym, tą ostatnią milę dostarcza, jest pośrednikiem.
1: Taki film był, tak? Ostatnia mila, coś takiego.
0: To właśnie. To było troszeczkę...
2: Zielona mila
0: to był. I teraz naprawdę, jak się popatrzy na te konferencje, no to po prostu tamten zapał, energia... Jedyny problem to są fundusze, no ale są fundusze norweskie, na przykład 160
1: milionów. No zawsze można pożyczkę. No, dzisiaj chyba podpisują już te sejfy, tak?
2: Tak.
1: Dzisiaj będzie wielkie tam, ale tam główny tutaj ten maher nie będzie podpisywał, wydelegował.
2: No bo... tak, to tak.
1: Stalin to jest... też chyba się nie lubił podpisywać.
2: Stalin podpisał wszystkie zbiorniki śmierci największe.
0: Ale zwrócił uwagę...
2: To przecież Jelcyn przywiózł nam dokumenty, gdzie był podpis Stalina.
0: No tak. Ale słuchaj, wracając do tych podpisów u nas, to właśnie na przykład minister Pawlak, teraz też minister z PSL-u czy ZSL-u, oni podpisują te najgorsze projekty, ten dostawa 30-letnia gazu bodajże jakoś, to też podpisał Pawlak, czy tam się panu tam w
1: No ale Pawlak to tak to... miał takie...
2: A Kosiniak-Kamysz kiedyś emerytury nam podwyższał, a nie Tusk przecież.
0: Teraz podpisuje,
1: ale tak. Gazpromowi też tam darował jakieś
2: miliardy. Tak.
0: No to właśnie, tak, to wszystko PSL.
1: I dobrze się czuje.
0: Ale jeszcze a propos...
1: Żurek go nie ściga.
0: Ale a propos tutaj tego postępu, niesamowitej energii, jak się czyta tam te artykuły poświęcone właśnie postępowi dekarbonizacji, no to tam jest innowacje, wszystko ma być tańsze, po prostu super. Natomiast z drugiej strony pojawiła się przed 2 tygodniami znak zakazu. Pojawił się w okolicach Choczewa. Pojawił się znak zakazu dla samochodów powyżej 10 ton o masie całkowitej. I tym sposobem zarząd dróg tam wojewódzkich czy jakichś tam innych blokuje dojazd do placu budowy elektrowni. I tutaj mamy zupełnie inną dynamikę i zupełnie inną energię. I okazuje się, że polskie elektrownie jądrowe zabiegają teraz, żeby to jakoś zbypassować, usunąć ten zakaz, który tam się
2: każda pojawia, wielka.
0: Nie wiadomo z jakiego powodu. I tam się pojawia też pytanie właściwie, co
1: ale
0: ta polska elektrownia jądrowa robi.
1: Ale to jest może promniejszym przedsiębiorstwom, bo jak będzie do 10 ton samochody nie mogą wjeżdżać, ale mogą po 5 ton. To więcej na przykład małych przedsiębiorstw przewozowych może zarobić.
0: Nie? No tak, nie, ale to może przyblokować pracę przy tej elektrowni.
1: Ale nowi, szukam dobrego, tak, no ja przede wszystkim
0: jeszcze
1: szukam.
0: Nie ma umowy, a już się pojawiają znaki stopu, no więc to jest zupełnie, tak jest zupełnie inna dynamika niż dekarbonizacja. Tutaj mamy kompletnie w drugą stronę działa i można powiedzieć, że no to administracja państwowa postawiła ten znak tam, no bo to przecież nie polskie elektrownie jądrowe, które notabene nie opanowały tej sytuacji, nie pilnują tego. Właściwie nie wiadomo, po co ta cała ta firma tam jest, no poza braniem oczywiście wynagrodzeń i tak umowa ale będzie podpisana.
2: Nie zgadzam się na takie traktowanie tej budowy. Każda budowa duża, infrastrukturalna, no, cierpi na podobne problemy. I to, że jest ryzyko zniszczenia dróg lokalnych, które były wybudowane nie z myślą, żeby jeździły tam wielkie transporty, tylko po to, żeby ludzie do miasta mogli dojechać samochodami osobowymi, jakiś autobus mógł jeździć. Droga ma jakąś nośność i jeżeli po drodze o jakiejś nośności puszczono by jakieś wielkie ciężarówki, to droga zostanie zniszczona. Każda wielka budowa ma takie drobne problemy i te drobne problemy w żaden sposób nie mogą decydować o postrzeganiu całej inwestycji.
0: Ale jak stanie tam policja, no nie będzie puszczała. No
2: nie będzie puszczała, po co zniszczyć drogę? Trzeba ją wyremontować, wybudować nową drogę.
0: No to jest w ogóle każda ten problem.
1: To już Rzymianie starożytni potrafili takie drogi budować, że tylko troszkę... To już nie trzeba było takiej technologii. Do tej pory są drogi rzymskie.
0: Ten przekop Mierzei Wiślanej był wykonany, prawda? No i cały ten transport tego ciężki do tego przekopu w ogóle nie jeździł drogami. To było wszystko drogą wodną załatwione. I po tym nastąpił remont tej drogi 503 bodajże, już nie pamiętam, miałem okazję nią jechać. I to było coś nieprawdopodobnego, ponieważ tam były ruchy wahadłowe, właśnie ten remont był z 10 ruchów wahadłowych, czyli bardzo skutecznie hamował jakikolwiek przejazd. I główne prace, które tam były wykonywane, to były sygnalizatory. Nic innego nie było, które były tam zielone, czerwone światła.
2: Oj tam.
0: I to było uzasadnione budową, której tam nie było.
1: A teraz interwencja, po prostu zrobiłem przerwę muzyczną, żeby było dużo słów, ma chwilę. Albo Kate Jarrett, albo Manchester England, ale to muszę się dowiedzieć. Halo? Czy będzie Manchester England, ponieważ jeden z redaktorów się wybiera do England. Co prawda to nie będzie Across the Atlantic Sea, tylko z drugiej strony, ale zawsze Anglia.
3: The boogeyman. What? Say something to the boogeyman.
4: Boogeyman.
3: It's his first day in America. Just got off the boat. Yes.

0: Tu o. Jesteśmy już na antenie.
1: Tak, już się skończyła, tak? Wielka Brytania, tak? To, ale to szybko, ten krótki utwór, tak, ciach. No, mili państwo, jest jeszcze jeden temat bardzo ważny, tutaj w kuluarach rozmawialiśmy, bo tutaj kopalnia miedzi, bo miedź to też taka ważna sprawa jest, prawda?
0: A tak.
1: I to powstaje nam tutaj jakaś bardzo konkurencyjna kopalnia, która chyba jest trochę nasza, trochę nie nasza, czy jak to jest?
0: Chyba, tak? Chyba kanadyjska ta kopalnia.
1: Ale będzie u nas.
0: Będzie u nas i taka notatka prasowa, którą
1: polskie
0: przeczytałem.
1: Polskie obozy koncentracyjne. Tak?
0: Nie, zadziwiła mnie notatka prasowa, w której stwierdzono, że nasz czempion, czyli KGHM, na pewno zyska na tym, że będzie kanadyjska kopalnia tuż obok, tam na Dolnym Śląsku. No to tylko, że my wiemy, że KGHM
1: płaci... No ale to
0: lepsze
1: niż rosyjska.
0: No lepsze, no ale najlepiej jak podatki są płacone w Polsce. Wiemy, że firmy zagraniczne jak u nas inwestują, to... No, podatki są mniejsze, tak? Najlepiej to widać na przykładzie impostu.
1: Będzie tych podatków potrzeba, bo to, jak dzisiaj safe podpiszemy, to to będzie trzeba spłacać, skądś trzeba będzie to brać.
0: Tak, ale... a tu jeszcze ja bym wrócił do tego sprzężenia zasadniczego między polityką a gospodarką. I tu przykładem, który potwierdza niejako rzecz biorąc moją teorię, to są Stany Zjednoczone. Odkrycie gazu łupkowego i rozwój gazu łupkowego w Stanach Zjednoczonych napędził niesamowicie gospodarkę Stanów Zjednoczonych. 20 lat temu gospodarka Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych były porównywalne ze sobą. Rozwój w Stanach Zjednoczonych był niesamowity dzięki gazowi łupkowemu i ropie łupkowej, oczywiście jako tej zasadniczej dzisiaj czynnikowni. Chociaż popularnie się mówi o gazie łupkowym, ale pieniądze największe są z ropy łupkowej. Ale skąd to się wzięło? To się wzięło właśnie z faktu, że gaz łupkowy wszedł do energetyki. A wszedł do energetyki tylko i wyłącznie dzięki wiatrakom, dzięki polityce klimatycznej. Bez tego nikt by nie wybudował żadnego wiatraka, bo po co coś takiego? Wszyscy by zostali przy energetyce węglowej, energetyce jądrowej w Stanach Zjednoczonych i ten boom gospodarczy byłby niemożliwy. Ale ten boom, no jak ktoś zbuduje system prawny, który promuje taką rzecz, rozwój gospodarczy, ale nie wprowadzi żadnych zabezpieczeń, no to doszło do katastrofy w Stanach Zjednoczonych. Tą katastrofę obecnie próbuje ratować prezydent Trump, ale ratować takimi metodami, że nikt tego nie rozumie. Uważają go za jakiegoś dinozaura, który chce zniszczyć politykę klimatyczną.
1: Nawet bym powiedział tyranozaura.
0: Tyranozaura, tak. A on po prostu chce... żeby Stany Zjednoczone się rozwijały. I dzisiaj, nie wprowadzając żadnych globalnych mechanizmów prawnych, które by to zatrzymały, to wariactwo, no tak na siłę blokuje inwestycje w energetykę wiatrową. Wielkoskalową energetykę wiatrową w Stanach Zjednoczonych. Idzie mu to źle oczywiście, bo poblokował. Sprawy poszły do sądu. W sądach są procesy. I te procesy administracja Trumpa przegrywa najczęściej. Więc... identyczną katastrofę przeżywają obecnie Niemcy. My nie wybudowaliśmy...
1: Ale oni nie mają nawet Trumpa.
0: Mają nawet Trumpa, ale Niemcy to rozgrywają naszym kosztem, bo że tak powiem, u nas ten boom na elektrownie wiatrowe produkowane w Niemczech. No się bierze stąd, że Niemcy już u siebie nie chcą więcej tego budować. Bo
1: trzeba komuś upchnąć.
0: A jednocześnie...
1: I jeszcze zarobić.
0: Tak. Natomiast ani w Stanach Zjednoczonych, ani w Europie nikt nie ma odwagi powiedzieć tego, co ja tu mówię. Słuchajcie, proszę państwa, musimy racjonalnie podejść do wszystkich argumentów za i przeciw. I tak rozdmuchaliśmy tę energetykę gazową i energetykę wiatrową, że trzeba postawić temu jakąś tamę. Czyli każdy producent energii musi być odpowiedzialny.
2: No, ale
0: musi zawsze dostarczyć.
2: Jest inne i na to nie ma w ogóle szans żadnych.
0: No ale nie ma żadnych szans.
2: Więc jeżeli to uchwalimy, teraz są przepisy, które dają
1: ale
2: gwarancję.
1: Ale jeszcze pan taki mało optymistyczny. No, jednak ludzie mają instynkt samozachowawczy na Boga jedynego.
2: Jeżeli powstają te farmy wiatrowe na Bałtyku, to nie dlatego, że mają gwarancję działania rok czy dwa, tylko przez na 20 lat zostały zapewnione im dochody. Ale a propos Ameryki, Stanów Zjednoczonych...
1: No ale zawsze prawo można zmienić, tak?
2: Ale już do tyłu nie będzie działało, bo wtedy wtedy oni byliby, nie, byliby poszkodowani. Natomiast w Stanach Zjednoczonych nie tylko chodzi o gaz łupkowy, tylko były takie ciekawe programy kiedyś w tych tak dokumentalnych kanałach, przydomowy szyb naftowy. I jak Stany Zjednoczone importowały chyba 40% zapotrzebowania na ropę naftową z Bliskiego Wschodu, czy z innych terenów, to teraz już są eksporterem. I to jest jedna sprawa, to był gaz, a drugi to było ogromne wydobycie ropy naftowej. No i dzięki temu można teraz tak powiem, spokojnie wojować na Bliskim Wschodzie, bo Stany Zjednoczone nie są uwięzione w tym. Ale a propos tej kanadyjskiej firmy budującej kopalnię, no to jest dosyć stara sprawa, ponieważ te działki koło Nowej Soli wiele lat temu zostały sprzedane nie KGHM-owi, tylko właśnie kanadyjskiej firmie. I to się do tego to się szykowało, że jeżeli oni kupili te działki i tam jest, są łupki miedzianośne, no to że tam będzie kopalnia.
0: A te procedury są transparentne wszystkie? Znamy te procedury? Jak do tego doszło, że...
2: No kupili tę działkę, no,
0: kupili,
2: ja nie wiem.
0: Chodzi mi o to, że pozwolił już... sprzedać. Tak, jak można pozwolić sprzedać strategiczne tereny?
2: To było za poprzedniej zmiany, tak. To
0: nie wiem, czy to za poprzedniej, czy za jeszcze poprzedniej zmiany.
2: I to jest to po lata prostu... Temu tak, i to także ten problem się tam tlił i to było wiadomo, że będzie, więc to jest taka pewna nowość, no, że oni wreszcie przystąpili do realizacji, ale no... To jest bardzo stara sprawa, jeśli chodzi o te działki. To było okropne, że znaczy, jak można było sprzedać działki sąsiadujące z działkami KGHM-u, sprzedać konkurencji, no bo do tego to się sprowadzało. No być może jakieś tam pieniądze były tutaj większe z tamtej strony, no i zostały sprzedane. I teraz mamy, nie dość, że sprzedaliśmy, teraz mamy my jako kraj, to znaczy ja akurat nie poczułem się do tego, nigdy w życiu nie sprzedał tych działek. Mamy teraz konkurencję kanadyjską z takiej odległego kraju tutaj zaczynają nam budować kopalnie miedzi. Więc musi być to bardzo opłacalna inwestycja.
1: No właśnie.
2: I być może KGHM na tym dużo stracić, bo już jest, jego może pokłady są trudniejsze, dostępne, tamte będą płyci. No trudno powiedzieć, ale skoro inwestują Kanadyjczycy, no to...
1: No ale my inwestujemy w wiatraki, będziemy mieli zaraz po prostu piękny las morski, tak? Las bałtycki, tak zwany.
0: Inwestujemy w wiatraki i jeszcze raz, no mamy chwilę czasu. Aż tak przeinwestowani w wiatraki nie jesteśmy. Wystarczy po prostu dzisiaj napisać dobre prawo. Dobrą strategię energetyczną.
1: A jest taki chętny do
0: no
1: tego
0: ja pisa. Jestem chętny na przykład.
2: No to jest kolejna ustawa.
1: Halo, czy nas słyszy? Ustawodawca, halo.
2: A propos tego czasu, to ja tutaj się posłużył, kiedyś była taka rozmowa, pan redaktor przeprowadził rozmowę kolejną z profesor Justyną Melonowską. No po prostu fantastyczna osoba jest i ona zwróciła uwagę na coś takiego, że człowiek jest homines temporalis. My nie możemy czekać w nieskończoność, bo nie mamy na to czasu. Homines temporalis to znaczy, że człowiek jest...
1: No to też z Don Quixota. Niebezpieczeństwo kryje się w zwłoce.
2: Tak, dokładnie to.
0: I
2: to
0: nie wolno się spóźniać, bo...
2: Przekładanie, że a nie, to jeszcze uchwalimy. No kiedy uchwalimy? Kto ma uchwalić? No nie ma na to wyjścia, więc musiałbym się podpisywał pod tym homines temporalis, że pani profesor miała tutaj wielką rację, że to jest argument. To dotyczy również tego skrzyżowania w Wiskitkach, gdzie ludzie tracą życie w korkach. To jest to samo. To samo zło.
1: No właśnie, ja bardzo też polecam taka propos, tylko to jedno, tak wtrącę, właśnie pani profesor Melonowska opublikowała znakomity wykład na temat nasza diaboliada. Oj, to jest o Donaldzie Tusku, który jest, proszę państwa, przedstawiany tak, no to jest taka metafora oczywiście, jako Azazello z Mistrza i Małgorzaty. Tam to jest jeden z pomocników Wolanda i tam jedna taka z takich quasi puent to jest: a co to by było, gdyby okazało się, że Giertych jest Wolandem?
0: O
1: może i tak jest, no ale to już jakby tak, że tak powiem, takie wtrącone, ale pan wiceprezes wspomniał o pani profesor, więc ja sobie pozwoliłem.
2: Tak, no warto posłuchać, tak, jak tak, mówi, bo naprawdę ma to zdroworozsądkowe takie podejście i ten etos. Z drugiej strony mówiła też o etosie, bo etos kaput napisała chyba.
1: Tak, taki. Etos kaput.
2: I ja mam wrażenie, że
1: no
2: my
1: właśnie
2: to obserwujemy.
1: Ci nasi po prostu rządzący, to szczególnie, że tak to powiem, można powiedzieć, że są etos. Taką egzemplifikacją etosu kaput. No, w ogóle i wspólnota kaput i w ogóle. No, chyba, że chodzi o wielkie Niemcy. No, bo
0: tu wracając do pytania referendalnego, które prezydent zapowiedział, to wydaje mi się, że zasadniczą kwestią będzie, w jaki sposób będziemy o tym rozmawiać. Bo to, czy referendum będzie, pewno nie będzie, ale to, że kampanię wokół tego referendum można i należy rozpocząć, to wydaje mi się, że jest bardzo celowe. Żebyśmy po pierwsze zrozumieli taką bazę jest fizyki. No to fizyka jest w sumie prostą nauką eksperymentalną i zrozumieli, że są sprzężenia dodatnie i ujemne, które potem
1: to nie są plusy dodatnie i plusy ujemne.
0: Plusy ujemne,
1: tak. Wałęsa miał rację, tak?
0: Prawie, że tak.
2: Zależy ale, od tego kąta się patrzy. Raz jest dodatni, a raz tak, jest dany plus.
0: I sam fakt blokowania badań naukowych nad tymi sprzężeniami jednymi, a promowaniu badań naukowych nad drugimi, no trzeba zakończyć. To musi się skończyć. I to jest dobre miejsce, żeby tu w Polsce u nas o tym powiedzieć na głos.
1: A ci beneficjenci grantów niepotrzebnych, to co mają zrobić? Biedni będą, nie będą mieli co jeść.
0: No tak.
2: No oni zrobią tam wszystko.
0: I druga rzecz, żebyśmy zrozumieli właśnie taki mechanizm. Ten mechanizm gospodarczy, który niesamowicie rozkręcił Stany Zjednoczone, który bardzo sprzyjał gospodarce Niemiec i Rosji, no tak długo jak Nord Streamy wszystkie i South Streamy były budowane i wspólnie Rosja i Niemcy no, chciały zadusić energetycznie resztę Europy, a sami się wzmocnić. I to był bardzo dobry plan z punktu ich widzenia. I oczywiście bazował na tych mitach klimatycznych. Mówię mitach, a nie teorii klimatycznej, no bo jeżeli ta część naukowców, którzy są bardzo mocno zaangażowani w politykę klimatyczną, nie widzi faktu, że badania naukowe, które mówią o argumentach przeciwnych, są blokowane. Na przykład jest bardzo mała sieć pomiarów na temat pochłaniania dwutlenku węgla przez ocean. Jeszcze mniejsza sieć jest pomiarowa, ile ciepła z wnętrza Ziemi dochodzi do oceanu.
2: Znikoma ilość,
0: ale wszystko to są znikome ilości, że sprzężenia zwrotne związane z tymi znikomymi ilościami są, skutki są olbrzymie. I te badania naukowe no, muszą być promowane. Wydaje mi się, że nawet te badania o sprzężeniach ujemnych właśnie powinny być dużo silniej obecnie finansowane, żeby no, pokazać, że jeżeli taki efekt jest, to naprawdę nauka zadbała o to ze wszystkich stron. A to jest zupełnie w drugą stronę idzie. I to jest niebezpieczne. I to jest dyskusja o tym referendum. To referendum, samo hasło jest moim zdaniem bardzo dobrym polem do podniesienia tych tematów.
1: Żebyśmy rozmawiali, coś do kogoś może dotrze.
0: Tak.
1: No, bo to jeszcze tak o tych saldach ujemnych i dodatnich, no to każdemu potrzebne jest saldo dodatnie na rachunku.
2: Jeszcze jedno zdanie, ponieważ wczoraj skończyła się konferencja Defense 24 Days, na której Radio Wnet brało udział.
1: Bardzo intensywnie. Bardzo, pół redakcji było, łącznie z panem prezesem.
2: I to był bardzo ciekawy wywiad pani Magdaleny Uchaniuk z pułkownikiem Falińskim, byłym oficerem Agencji Wywiadu, który powiedział wprost, wojna hybrydowa trwa. No i tą wojnę hybrydową przedstawił jako, że rosyjski wywiad, czy jakiś zagraniczny tutaj wpływa między innymi na ludzi, na społeczeństwo. I rzeczywiście on powiedział prawdę, że ta moim zdaniem akurat, no troszeczkę jak to agent wywiadu zawsze mówi na inny temat, żeby troszeczkę ukryć, ale moim zdaniem ten znak, który się w Choczewie pojawił, to jest właśnie znakiem tej wojny hybrydowej, która się toczy przeciwko energetyce.
0: Może.
1: No, są zdania odrębne
2: tak
1: tutaj.
2: Ja powiedzmy,
1: jestem, że tak powiem, nie będę się, że tak powiem, przychylał do żadnego, ale tutaj mamy zdanie odrębne pana profesora, pana wiceprezesa zdanie inne, więc to dobrze, że taka dyskusja trwa i bardzo dobrze, że referendum, które inicjuje prezydent, otworzy dyskusję, otworzy pole takie, że ludzie będą się zastanawiali, może się troszeczkę zainteresują, tak? Oczywiście trzeba pamiętać, cały czas mieć pod, że tak powiem, w głowie, że te autorytety to czasami są właśnie No takie dyskusyjne. Ja pamiętam Klub Rzymski, jak ja byłem młody, słuchałem Radia Wolna Europa i pamiętam dokładnie taką audycję, kiedy właśnie to były, nie wiem, no lata 70., kiedy sami nobliści tam stwierdzili, że nie będzie ropy w 2030 roku w Polsce. Tak, że w całym świecie tak. nie będzie ropy, więc musimy... I to było bardzo dużo wielkich fachowców. Kończymy powoli, panie profesorze. Puenta.
0: Puenta. Mam nadzieję, że kampania wokół referendum, zapowiedzianego referendum przez prezydenta ruszy, że znajdą się na to i pieniądze, i znajdą się na to środki, chętni do organizacji, bo debata i poszukiwanie prawdy jest najważniejsze.
1: Profesor Ludwik Jankowski, teraz pan wiceprezes Zbigniew Zieliński, słowo puenty. I...
2: Puenta, hej chłopcy, bagnet na broń, droga długa, daleka przed nami, mamy z czym walczyć i będzie ciężko, ale staramy się tutaj, że musimy stanąć w prawdzie i stosujmy się do tych zasad etyki, o których mówiła profesor Melonowska.
1: Dziękuję bardzo. No to pa!
3: Nie będzie wiatrak pluł nam w twarz i ptaków nam tumanił.
4: Stowarzyszenie Antywiatrakowców imienia Don Kiszota zaprasza.

0: Wiadomości wnet.
1: To standardy z czasów Ziobry, mówi o prokuraturze Waldemara Żurka wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia. W wywiadzie dla Wirtualnej Polski Hołownia odnosi się do planów pozbawienia go immunitetu w związku z aferą Collegium Humanum. O takich zamiarach prokuratury pisaliśmy na Wnet.fm. Jak czytamy na WP, Hołownia twierdzi, że nie przystępował do egzaminów, mimo że widnieje w systemie informatycznym uczelni. Utrzymuje, że jeśli istnieją na to dokumenty, to zostały sfałszowane, a on jest pokrzywdzonym w tej sprawie. Hołownia powiedział, że jeśli wniosek o uchylenie mu immunitetu faktycznie trafi do Sejmu, wtedy zastanowi się nad tym, czy sam się go nie zrzeknie. Jednak, jak dodaje, immunitet służy właśnie do obrony przed takimi politycznymi numerami. Sytuacja w Puszczy Solskiej jest opanowana. Od wczoraj, od 19, pada deszcz, jednak służby nadal muszą trzymać się na baczności. Takiego pożaru w tej części wschodniej Polski nigdy nie było. Należy zadać pytanie, kto dopuścił do rozprzestrzeniania się ognia mimo działającego systemu ostrzegawczego? Pytał w Poranku Wnet wójt gminy Aleksandrów i były leśnik Andrzej Borowiec.
2: Pożary jakby są spotykane często i tutaj najważniejsze jest ugasić pożar w zarodku. Nie można dopuścić do pożarów już korony drzew, a tutaj dopuszczono i właśnie zginął pilot, dlatego że paliły się korony drzew, a jak palą się korony drzew, no to po prostu zaniedbanie, brak reakcji przez kilka godzin, też tak tu było.
1: System polega na tym, że jest to sieć wież obserwacyjnych, punkty alarmowo-dyspozycyjne nadleśnictwa. Lasy Państwowe mają nieduże samochody strażackie do gaszenia pożarów w zarodku. To nie zadziałało, mówił dalej Borowiec.
2: Odpowiedzialność jest tu po stronie kierownictwa nadleśnictwa i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, bo to jest ewidentne zaniedbanie. Pożar był również w poniedziałek. Blisko gminy Aleksandrów, miejscowości Kozaki. I ona się przemieszcza sukcesywnie do miejscowości, do miasteczka Józefów. To jest odległość od miejscowości Kozaki do Józefowa, to jest 12-13 kilometrów. Tak potężna połać, tak potężne są straty w Puszczy Solskiej.
1: Każdy leśniczy i rolnik wie, że pożar należy oborać, aby się nie rozprzestrzeniał. Tego nie zrobiono, mówił wójt gminy Aleksandrów Andrzej Borowiec. Jaką realną zdolność uzyska polska armia poprzez wydanie pieniędzy z programu SAFE? Dziś wicepremier, szef MON Władysław Siniak-Kamysz podpisze stosowną umowę na prawie 200 miliardów polskich złotych, a na podpisanie kontraktów zbrojeniowych z poszczególnymi firmami pozostaną potem tylko 3 tygodnie. Analizował w Poranku Wnet w rozmowie z Krzysztofem Skowrońskim generał Jarosław Gromadziński.
3: Co zagwarantuje nam bezpieczeństwo naszego kraju? Tam jest wydane pieniądze wszędzie, po trochę. Najgorszy aspekt tego wszystkiego to jest to, że dzisiaj podpisujemy umowę. Wszyscy się cieszą, zwłaszcza firmy, bo zarobią, ale towar ma być dostarczony do końca 2030 roku. Więc to nie jest żadna innowacja, to jest wydanie pieniędzy na produkcję bieżącą, nie na rozwój przemysłu zbrojeniowego, tylko zagwarantowanie zakładom funkcjonowania przez najbliższe 3 lata.
4: Czyli nic nowego pod słońcem.
1: Wróciłbym do propozycji pana prezydenta zbudowania stabilnego, przewidywalnego systemu finansowania sił zbrojnych.
3: To proponował pan prezydent z dywidend z Banku Narodowego, ale to może być inny system opodatkowania. Należy rozmawiać. Zbudujmy jeden wspólny system.
4: Ale 5% PKB, 200 miliardów złotych rocznie, tyle wydajemy na zbrojenia.
3: Nie do końca, bo jeżeli wejdziemy w szczegóły, to na przykład w budżecie MON jest ukryte 5,5 miliarda na obronę cywilną i ochronę ludności. To nie jest stricto zadanie sił zbrojnych, to jest zadanie MSWiA zgodnie z ustawą o ochronie ludności i obrony. Ministerstwo Obrony wysłało datki na pół roku do NATO w celu oceny, że wydajemy 5% na obronność. A NATO zakwalifikowało tylko 3,71.
1: Mówił generał Jarosław Gromadziński. Wszystkie rozmowy na Wnet.fm. Partia Pracy premiera Keira Starmera poniosła dotkliwe straty w wyborach lokalnych. Jak pisze Reuters, lejburzyści gwałtownie tracili poparcie w regionach, z których napływały pierwsze wyniki, między innymi w swoich tradycyjnych bastionach w dawnych regionach przemysłowych środkowej i północnej Anglii, a także w części Londynu. Głównym beneficjentem wyborów okazała się partia Reform, kierowana przez Nigela Farage'a, jednego z głównych zwolenników Brexitu. Ugrupowanie zdobyło ponad 300 mandatów w radach lokalnych w Anglii. Wybory do 136 rad lokalnych w Anglii, a także do parlamentów autonomicznych w Szkocji i w Walii są największym sprawdzianem nastrojów społecznych przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi zaplanowanymi na 2029 rok. Służby sanitarne na czterech kontynentach próbują ustalić i monitorować pasażerów, którzy opuścili statek wycieczkowy dotknięty ogniskiem hantawirusa, zanim wykryto śmiertelną epidemię na pokładzie. Trwa również poszukiwanie osób, które mogły mieć z nimi kontakt po zejściu ze statku. Jak poinformowali wczoraj przedstawiciele argentyńskiego Ministerstwa Zdrowia w rozmowie z Associated Press, zespół śledczych nie wyruszył jeszcze do miejscowości na południu kraju, gdzie według podejrzeń może mieścić się ognisko zakażeń. Argentyńscy śledczy przypuszczają, że holenderskie małżeństwo, które padło ofiarą wirusa, mogło zarazić się podczas wyprawy ornitologicznej przed wejściem na pokład statku wycieczkowego.
0: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Piątek o godzinie 19 zapraszam na Muzyczne IQ. To audycja pełna wywiadów i muzyki z kręgu rocka, alternatywy i jazzu. Nierzadko zaglądam do kalendarium, zatem są też muzyczne wspomnienia. Zapraszam, Radek Kluciński.
9: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
10: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
7: To była autopromocja.
4: Odyseja wyborcza. I zaczęliśmy Odyseję wyborczą? To w takim razie posłuchamy piosenki.

0: A teraz trwa powołanie nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Posłuchajmy.
1: Polskiej. Postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2026 roku na podstawie artykułu 26 ustępu 3 ustawy o obronie ojczyzny z dniem 8 maja 2026 roku wyznaczył pana Bartosza Grodeckiego na stanowisko sekretarza stanu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
0: Jest nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, pan Bartosz Grodecki. Zaraz się dowiemy, kim pan Bartosz Grodecki jest. Są brawa, to wszystko się odbywa w Pałacu Prezydenckim oczywiście, a ta improwizowany program w Radiu Wnet na krakowskim Przedmieściu 79. Posłuchajmy.
2: Drogi panie ministrze, drodzy panowie, ministrowie, szanowni państwo, przede wszystkim gratuluję panu ministrowi Bartoszowi Grodeckiemu tej nominacji. Dziękuję za odwagę, za gotowość dbania o bezpieczeństwo państwa polskiego. Bezpieczeństwo, jak państwo doskonale wiecie, jest nie tylko gwarantem ciągłości, suwerenności i niepodległości państwa polskiego, ale jest także w istocie odpowiedzialne za to, aby Polska mogła się rozwijać, aby budować dobrobyt Polek i Polaków. Zbyt rzadko to sobie uświadamiamy, że bezpieczeństwo jest fundamentem także naszego rozwoju i dobrobytu jako narodowej wspólnoty. Bezpieczeństwo buduje się do wewnątrz i to przed panem ministrem zadanie najważniejsze, a więc w modernizacji, reformie polskich sił zbrojnych, przyjęciu, na które czekamy, najważniejszych i strategicznych dokumentów bezpieczeństwa państwa polskiego, jak strategia bezpieczeństwa narodowego, ale bezpieczeństwo to także budowanie systemu odporności społecznej wszystkich Polek i Polaków, a co bardzo ważne w bieżącej sytuacji geopolitycznej, także odpowiedzialność wobec naszych sojuszników, wobec tych, z którymi Polska tworzy sojusz północnoatlantycki, sojusznikach w innych formatach bezpieczeństwa. To zadania, które dzisiaj stoją przed panem ministrem Grodeckim. Przez ostatnie 9 miesięcy, drodzy państwo, bardzo dobrze swoje obowiązki wykonywał pan minister profesor Sławomir Cenckiewicz, który zbudował w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odpowiedni zespół ludzi, przygotował także bardzo istotne dokumenty dla funkcjonowania i dla ciągłości bezpieczeństwa państwa polskiego. Korzystając z okazji, jeszcze raz, po raz kolejny chciałem za te 9 miesięcy służby dla Polski, odpowiedzialności za polskie bezpieczeństwo podziękować panu profesorowi Sławomirowi Cenckiewiczowi i jeszcze raz pogratulować panu ministrowi Grodeckiemu przede wszystkim odwagi do podjęcia tak ważnej funkcji szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Kilka słów o panu ministrze, drodzy państwo, i myślę, że to interesuje polską opinię publiczną, jakie czynniki zdecydowały o tym, że wśród wielu kandydatów zdecydowałem się na wybranie pana ministra Grodeckiego. Przede wszystkim to człowiek, szanowni państwo, który od blisko 20 lat jako urzędnik państwowy służy państwu polskiemu. Zarówno w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, jak i w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W ciągu tych 20 lat pan minister Grodecki wykazywał się nie tylko jako ekspert do spraw bezpieczeństwa, świadomością tego, co dzieje się w architekturze bezpieczeństwa Polski i w architekturze bezpieczeństwa na całym świecie, ale przede wszystkim był człowiekiem wykazującym się bardzo wysoką efektywnością. Wywiązywał się z zadań, które wymagały nie tylko odporności psychicznej, nie tylko wiedzy, ale także gotowości do pewnych poświęceń. Nie o wszystkim, drodzy państwo, mogę dzisiaj mówić, ale mam możliwość podzielenia się dwoma rzeczami, w które minister Grodecki Morawiecki był bezpośrednio zaangażowany. Był to minister, który z ramienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiadał za kontakt ze Strażą Graniczną w momencie pierwszych hybrydowych ataków ze strony Białorusi na polską granicę i wówczas praca wykonywana przez ministra Grodeckiego pozwoliła zabezpieczyć interes państwa polskiego w tym pierwszym hybrydowym uderzeniu. Pan minister Grodecki odpowiadał także za ewakuację i współpracowników, ludzi, obsługi z Sojuszu Północnoatlantyckiego w Afganistanie. To także była misja, za którą odpowiadał pan minister Grodecki. A więc mamy, drodzy państwo, człowieka, który nie tylko ma głęboką świadomość geopolitycznej architektury bezpieczeństwa, ale także człowieka, który w ciągu blisko 20 lat swojej służby Rzeczpospolitej wykazywał się wielokrotnie swoją skutecznością. Wierzę, że ta skuteczność nie opuści pana ministra i także jako szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego będzie przede wszystkim ministrem skutecznym. To, drodzy państwo, co zdecydowało także o mojej dzisiejszej decyzji, to szerokie doświadczenie dyplomatyczne pana ministra Grodeckiego. Jak wiemy, o naszym bezpieczeństwie decyduje także kontekst sojuszniczy. Pan minister Grodecki jako wówczas urzędnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych pełnił swoją funkcję w dwóch ważnych miejscach dla Polski dzisiaj pod względem architektury bezpieczeństwa, placówkach dyplomatycznych zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Szwecji. Dla nas budowanie odpowiedzialności sojuszniczej, znajomość mechanizmów funkcjonowania w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego jest rzeczą dzisiaj bardzo ważną i tą misję będzie także kontynuował pan minister Grodecki już z Biura Bezpieczeństwa Narodowego, z Pałacu Prezydenckiego, a doświadczenie dyplomatyczne połączone z wiedzą dotyczącą bezpieczeństwa jest tym, czego Polska dziś potrzebuje i z czego pełnymi garściami będziemy z pana ministra doświadczenia z całą pewnością korzystać. Pan minister Grodecki jako wyraźny przeciwnik relokacji i paktu migracyjnego reprezentował także Polskę w Unii Europejskiej. Nie tylko jest krytykiem rozwiązań paktu migracyjnego, co bliskie jest także stanowisku Pałacu Prezydenckiego i mi osobiście, drodzy państwo. Migracja niekontrolowana zniszczyła pod względem społecznym państwa Europy Zachodniej. Wysiłek Pałacu Prezydenckiego szedł, idzie i będzie szedł w kierunku ochrony Rzeczpospolitej Polskiej przed migracją, która by mogła niekorzystnie wpłynąć na bezpieczeństwo Polek i Polaków. Dziś mamy w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego człowieka, który nie tylko jest przeciwnikiem relokacji paktu migracyjnego, ale przez wiele lat zdobywał także doświadczenie, umiejętność formalną, międzynarodową, funkcjonowania w środowisku Unii Europejskiej. Z tego także będziemy, drodzy państwo, korzystać. Liczę na pracowitość, zdeterminowanie, służbę Rzeczpospolitej Polskiej. W ręce nowego pana ministra oddaję Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, uzupełniając, i to chcę na sam koniec powiedzieć, drodzy państwo, uzupełniając kształt kierownictwa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jak wiemy, za wstępcami pana ministra będą pan generał Andrzej Kowalski, który wzorowo wykonuje swoją funkcję jako zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego i przejął obowiązki po ministrze profesorze Cęckiewiczu na te kilka tygodni. I pan generał Mirosław Brysia, więc widzimy, że w tym kształcie Biura Bezpieczeństwa Narodowego są także doświadczeni generałowie z jednej strony sił zbrojnych, z drugiej strony polskiego wywiadu i kontrwywiadu. Przy wsparciu generała Rzeczkowskiego, doskonałego polskiego żołnierza i na czele z panem ministrem Grodeckim, z całą pewnością kształt Biura Bezpieczeństwa Narodowego i troska o bezpieczeństwo Polek i Polaków będzie tym, na czym będziemy się skupiać w najbliższym czasie. Wielkie gratulacje, dziękuję, niech żyje Polska.
0: Powiedział prezydent Karol Nawrocki. Bartosz Grodecki został nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jest godzina 10:17. Odyseja wyborcza. A gościem Odysei Wyborczej jest pan Michał Leśkiewicz. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry, witam państwa.
0: Sęd uderzy we wszystkich. Bądź z nami. Takie hasło przeczytałem, a nie wiem, i zapytam się, co to jest ten sęd i dlaczego mamy być razem z wami.
3: O, rozumiem, że mamy godzinę na audycję dzisiejszą.
0: Mamy.
3: Sęd jest czymś absurdalnym, co tak naprawdę ciężko zrozumieć, bo od 17 marca wszystkie przewozy towarów odzieżowych, tekstyliów powyżej 10 kg muszą być rejestrowane w specjalnym systemie właśnie Sęd. Samochód podczas takiego przewozu, takiego towaru jest cały czas widoczny w systemie, musi być zainstalowany GPS i do tego każda zmiana ilości towaru, tutaj mówimy o wadze, musi być również zarejestrowana. Czyli jedziemy na przykład na targowisko, bo tutaj mówimy o handlu na targowiskach, bo system Sęd uderzył w tą branżę najmocniej. Jeśli ktoś ma załadowany towarem samochód, bo te samochody też często pełnią rolę magazynów. Pod blokiem musi zważyć rano ten towar, wpisać z jaką ilością kilogramów wyjeżdża, jedzie na targowisko, sprzedaje towar, musi wpisać znowu, ile tego towaru mu ubyło, jedzie na kolejne targowisko, wpisuje znowu, ile ubyło, jedzie na kolejne targowisko, kupuje towar, żeby mieć na następny dzień, wpisuje i wraca do domu. Więc to jest system, można powiedzieć, nadmiernej kontroli przedsiębiorców handlujących, zajmujących się handlem tekstyliami w Polsce.
0: A kto wprowadził?
3: No, wyszło to rozporządzeniem Ministerstwa Finansów.
0: To jest samodzielny pomysł ministra finansów, czy też jest związany z jakąś dyrektywą Unii Europejskiej?
3: Nie. To jesteśmy generalnie jedynym krajem w Europie, który objął się z takim rygorystycznym systemem tekstylia. Dla przykładu Węgry kiedyś stosowały podobny system tylko dla towarów, które były importowane na Węgry, i Komisja Europejska zareagowała, że to nie do końca jest zgodne ze swobodnym przepływem towarów. A dobrze, że pan to poruszył, bo proszę zwrócić uwagę, że jeśli tranzyt po Polsce nawet z innego kraju odbywa się samochodem, bo trzeba to podkreślić, że dotyczy to przewozu towaru samochodem, również trzeba w tym systemie zarejestrować, więc też to trochę ogranicza i wpływa na ten swobodny przepływ towarów. I no, branża jest dość mocno zdziwiona, to mało powiedzieć. Dlaczego akurat Polska wymyśla najbardziej rygorystyczny system kontroli obrotu towarem, jakim są tekstylia, które zostały uznane z kolei za towary wrażliwe. Bo trzeba podkreślić, że system Sęd w pierwotnej wersji został zaprojektowany do obrotu paliwami, czyli mieliśmy cysternę, która przewoziła, no ewidentnie z punktu A do punktu B, tutaj nie było opcji handlu po drodze, rozlewania tej benzyny po litrze, po dwa, tylko cysterna była ładowana w rafinerii, jechała na stację i była całkowicie rozładowywana. W handel odzieżą jest handlem rozproszonym. Mamy targowiska, handel hurtowy, detaliczny, małe sklepy, butiki, e-commerce. I to tak naprawdę no, jest przepisanie systemu, który nie został zaprojektowany do tego akurat, do takiego typu przewozu towarów.
0: Po co to wprowadzono?
3: No to jest dobre pytanie. Ministerstwo Finansów twierdzi, że po to, żeby walczyć z szarą strefą, z mafią azjatycką, jak podkreślają. Nie wiemy do końca, czy akurat z nimi to walczy, bo na pewno walczy to z polską przedsiębiorczością. Proszę sobie wyobrazić, że nawet jeśli towar w Polsce jest produkowany, więc nie ma tutaj nawet cienia importu przy polskiej produkcji, to polski producent również musi osentować swój towar, jeśli wozi go po Polsce. Tranzyt samochodem po Polsce jest z towarem no, rzeczą bez rejestracji, tak naprawdę nielegalną.
0: Ale dobrze, ale jak to się dzieje? Czyli co, mamy samochód załadowany pod koszulkami, co ten pod koszulki wyładujemy z samochodu, ważymy, wkładamy do samochodu i potem znowu sprzedaliśmy jedną podkoszulkę, to jeszcze raz musimy to zważyć, zarejestrować, wysłać, że sprzedaliśmy jedną podkoszulkę, więc jest o pół kilo lżejszy ten transport. Jak to w ogóle wygląda w praktyce?
3: Dokładnie tak, jak pan powiedział. To jest tak absurdalne i to, co pan powiedział, wydaje się absurdalne, że ludzie w ogóle tego też nie rozumieją, z czym to ma walczyć i dlaczego. Część myśli, że to chodzi o jakąś nadmierną... Część osób myśli, że to chodzi o wystawianie faktur, ale to nie ma nic z tym wspólnego. To właśnie dotyczy tego, co pan powiedział. I proszę sobie wyobrazić, że jeśli mamy samochód samochód, który, tak jak powiedziałem wcześniej, często jest magazynem dla tych osób. Często jest tam towar stary, na przykład, który już jest w obrocie 2 lata, bo się nie sprzedał z zeszłego sezonu. To trzeba ten towar wyładować, zważyć i za każdym razem dokładnie trzeba taką procedurę wykonywać. I proszę sobie jeszcze wziąć pod uwagę kilka właściwości związanych z handlem na targowiskach. Deszcz, śnieg, ten towar jest na zewnątrz, on czasami może zmoknąć i zmienić się jego gramatura. Wyładowaliśmy na stoisko towar o wadze powiedzmy 50 kg, mieliśmy deszcz albo lekką wilgoć, no wiadomo, że ten towar lekko mógł przybrać na wadze wtedy i już taki powinien być od nowa zważony i od nowa załadowany na samochód, bo w przypadku, jeśli zatrzyma taką osobę KAS, kara jest niewspółmierna do wartości towaru, bo minimalna kara to 20 tysięcy złotych. Lub 40, tam około 45-46% wartości towaru, ale nie mniejsza niż 20 tysięcy złotych. Więc taki przejazd z nadmiernym kilogramem może się wiązać z dotkliwą karą.
0: Ale mówimy o kilogramie czy o tonie?
3: Nie, mówimy o kilogramie, 10 kilogramach. W tym momencie jest to 10 kilogramów, więc 10 kilogramów to jest bagaż podręczny do popularnych linii lotniczych ma więcej kilogramów niż ten, który można legalnie wozić po Polsce, nie rejestrując go w systemie SENT. W tym momencie ministerstwo wyszło z propozycją rozporządzenia zmieniającego, które jest jeszcze bardziej absurdalne, bo trzeba spełnić 4 warunki jednocześnie, żeby się nie zarejestrować w tym SENT-cie. Podkreślam, to muszą być 4 warunki jednocześnie. Działalność, jednoosobowa działalność gospodarcza prowadzona samodzielnie, przy czym dokładnie nie wiadomo, co to znaczy prowadzona samodzielnie. Prawdopodobnie chodzi o to, żeby nikogo nie zatrudniać. Do tego musi być i wtedy można załadować 300 kg

0: Która się zastanawiała, czy może nasi urzędnicy nie byli szkoleni w Korei z przepisów i z wprowadzania
1: przepisów.
0: Trzeba
1: pamiętać, że są dwie Koreje, o której pan myśli?
0: No, chyba każdy wie.
1: A ja nie.
0: Chyba każdy wie, że to chodzi o Koreę zarządzaną przez Kima.
1: Korea Północna, być może tam były te szkolenia. No dobrze, a powiedział pan, że system wszedł 17 marca.
0: Tak.
1: Ktoś,
0: 17 marca.
1: A ciekawe, czy naprawdę ludzie zaczęli ważyć te swoje tekstylia, czy ktoś dostał już jakąś karę za to, że źle zważył?
0: No to jest właśnie kary, kary to się posypały i to dość mocno, 20, 25, 27 tysięcy.
1: Naprawdę?
0: Najbardziej tak, najbardziej takim przykładem wstrząsającym, znaczy to jednym z wielu przykładów, tak, ale takim przykładem dość mocno wzruszającym jest pani Żaneta z Podopola, która została zabrana na ważenie towaru. 5 godzin zajęło to ważenie na służbie celnej. Służba celna nie wiedziała, jak zważyć ten towar, nie wiedziała w ogóle, jak do tego podejść. Wagę mieli 40 na 40, więc pani Żaneta wymyśliła, żeby wziąć jakąś paletę, którą znalazła w magazynie i sama musiała zabezpieczyć ten towar, wykładać go i ważyć i spisywać. Ostatecznie dostała mandat 5000 zł tylko za to, że się nie zarejestrowała w systemie, podkreślmy, legalny towar na fakturę, legalny samochód, a kara wystawiona tak naprawdę za to, za chęć bycia przedsiębiorczym, no bo umówmy się, mówimy tutaj o ograniczeniu prowadzenia działalności, o ograniczeniu praw prowadzenia działalności gospodarczej, tak? Nie ma tutaj swobody żadnej, no to tak jak podkreślałem, no w Korei Północnej, no myślę, że to jest właśnie bliskie temu, tak? No bo jak, gdzie my mówimy o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej, jeśli trzeba każdy ruch, każdy krok rejestrować i mówimy o karach nie za to, że coś jest nielegalne, że coś jest nieuczciwe, tylko dlatego, że jest niewłaściwie wypełniony dróg, tak? Czy po prostu ten dróg niewypełniony, ale my tu mówimy w dalszym ciągu o legalnym towarze, od którego były odprowadzone podatki.
1: To może podpowiedzmy w takim razie urzędnikom z Ministerstwa Finansów, żeby ten sęd powiększyć o każdego człowieka, który wychodzi z domu, żeby się zważył i odpowiednio wiedział, ile ma na sobie rozmaitych rzeczy. Jak wróci do domu na przykład bez kurtki, no to wtedy będzie wiadomo, że należy wszcząć postępowanie, co z tą kurtką się stało, czy przypadkiem jej nie sprzedał na jakimś targowisku nielegalnie.
0: No tak. Do tego to zmierza. No proszę też sobie wyobrazić, że jeśli prowadzi pan, jest pan przedsiębiorcą i prowadzi pan działalność i jedzie pan z rodziną na wakacje i ma pan walizkę. No myślę, że więcej niż 10 kg na tydzień pan zabierze tej odzieży. To również jest to przejazd zagrożony karą 20 tysięcy złotych.
1: Ale to nie jest śmieszne, dlatego że utrudnienia w działalności gospodarczej pojawiają się na każdym, właściwie na każdym etapie i każdy przedsiębiorca sobie z tym musi zacząć radzić. Czy to jest system, który utrudnia prowadzenie przedsiębiorczości w Polsce? Nie ma pan takiego wrażenia?
0: To dokładnie jest tak, jak pan mówi. 15 kwietnia był pierwszy protest, po którym ministerstwo właśnie zaproponowało to rozporządzenie zmieniające. Teraz na 13 maja jest kolejny protest. I tak naprawdę ludzie chcą pracować, ale protestować, i te protesty nie są o coś, że my coś chcemy uzyskać czy otrzymać, tylko my chcemy tej deregulacji, o której się mówi, i swobody prowadzenia działalności gospodarczej.
1: Ale to się mówi o deregulacji. To się mówi o deregulacji, ale rozumiem, że to właśnie jest regulacja, odwrotność deregulacji, to jest kolejna uciążliwość, bo pewno nie pierwsza uciążliwość, z którą pan się spotyka w życiu swoim biznesowym.
0: No nie, ale to jest uciążliwość, która spowodowała już takie mobilizacje w branży młodzieżowej i targowej, i w tym momencie ludzie już wychodzą na ulicę, bo no tutaj mówimy już o braku możliwości tak naprawdę prowadzenia swojej działalności, więc tutaj mówimy o kagan, który jest zakładany na uczciwych ludzi, którzy chcą pracować i którzy mogą dorabiać. Nie wiemy, to w ogóle to jest tak niezrozumiała sytuacja, w której się znaleźliśmy. I powiem nawet więcej. Część osób była zadowolona w pierwszej chwili, bo pomyślała, że to dotyczy tego nielegalnego towaru z Azji, który tutaj trafia, który zaniżał ceny i który podkopywał tak naprawdę polską przedsiębiorczość. A okazało się, że jednak to uderzyło w polską przedsiębiorczość, a nie w te firmy, które obracały fakturami, a nie towarem, tak? No bo oni i tak dalej sobie będą radzili.
1: No bo taka jest reguła działalności mafijnej, że się nie specjalnie przejmuje przepisami w danym kraju.

0: No tak.
1: To więc nie trafia w mafię, tylko w tych, którzy chcą uczciwie pracować.
0: Tak, to prawda. To
1: prawda. No i... ta mafia azjatycka, bo użył pan takiego terminu, ona jest bardzo rozbudowana, czy bardzo dużo towaru z Azji trafia nielegalnie do Polski?
0: No tutaj opieram się na tym, co mówił minister na jednym z zespołów w Sejmie, w którym miałem okazję uczestniczyć. Nie minister osobiście, tylko urzędnik z ministerstwa. To są podobno wielkie obroty, mówimy tutaj o miliardach złotych państwo traci na VAT-cie. Natomiast, tak jak mówię, no, oni szukają miliardów, a tak naprawdę... wie pan co, znajdują parę kilogramów źle zarejestrowanych i 20 tysięcy kary, więc to jest niewspółmierne. Oni chcą tak naprawdę leczyć nowotwór przez uśmiercenie pacjenta, a nie przez wycięcie nowotworu, mówiąc przenośnie.
1: Protest jest 13 maja, gdzie?
0: W środę. To jest w przyszłą środę jest planowane przejście spod Ministerstwa Finansów o godzinie 11 pod Sejm. I liczymy, że zostaniemy dostrzeżeni, że może ktoś zrozumie, że to przejście z paliw na odzież to było no, niewłaściwe, to może lekko powiedziane, ale zostawmy, że było to niewłaściwe posunięcie.
1: No dobrze, to na zakończenie, a pan jest właścicielem targowiska?
0: Tak, jestem właścicielem targowiska Bazar Głuchów i członkiem Rady Przedsiębiorców.
1: A to targowisko jest gdzie?
0: Między Łodzią a Piotrkowem, w centrum Polski. Jesteśmy rynkiem hurtowym i u nas się zaopatrują tak naprawdę sprawcy z całej Polski, z małych targowisk. Więc no, można powiedzieć, że ze wszystkimi w branży się gdzieś tam spotykam i rozmawiam i widziałem się z nimi.
1: I opowiedziałem o tym wszystkim w Odysei Wyborczej w Radiu Wnet.
0: Dziękuję bardzo panu i dziękuję bardzo państwu.
1: Michał Lesiak był gościem Odysei Wyborczej, w której teraz wystąpi, a kto wystąpi, a może zespół Manam.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Uwielbiam Państwa, uwielbiam. Wszystkich Państwa uwielbiam i bardzo, bardzo dzięki temu radiu jakoś potrafimy funkcjonować. Jeszcze nie popadamy w całkowitą rozpacz tym, co się dzieje.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
3: Odyseja wyborcza.

Godzina 10.40, przy mikrofonie Hania Tracz przez kolejne 15 minut, a może 5 i więcej muzyki Odysei Wyborczej. Po godzinie 11 Łukasz Jankowski zaprasza Państwa na rozmowę. Natomiast dwa słowa o tym, kim jest Bartosz Grodecki, a więc nowo wybrany szef BBN-u. Urodził się w 1980 roku w Warszawie. To polski dyplomata i urzędnik państwowy. Wcześniej, w latach 2020-2023, był podsekretarzem stanu w MSWiA. Ukończył politologię na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia MBA z zarządzania cyberbezpieczeństwem na Wojskowej Akademii Technicznej. Od 2006 roku pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, pełniąc służbę m.in. w Los Angeles, Malmö i w Sztokholmie. W 2017 roku został dyrektorem Departamentu Konsularnego MSZ. W MSWiA odpowiadał m.in. za sprawy międzynarodowe, migracje, obywatelstwo, repatriację, teleinformatykę oraz nadzór nad Urzędem do Spraw Cudzoziemców. Pełnił też funkcję rządowego pełnomocnika do spraw repatriacji oraz wielkoskalowych systemów informacyjnych Unii Europejskiej. Bartosz Grodecki, nowo mianowany szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. A my się teraz przeniesiemy na Bliski Wschód, bo taka informacja obiegła ostatnio media o kolejnym incydencie, jeśli chodzi o żołnierzy IDF-u. Tym razem zdjęcie umieszczone przez jednego z żołnierzy, w którym obejmuje on figurę Matki Bożej, sam mając papierosa w ustach, a wkładając swoją drugą dłonią papieros w usta właśnie figury Matki Boskiej, i od parunastu godzin zarówno Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela na ten temat się wypowiedziało, jak i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej. To zanim te oświadczenia Państwu odczytam, to najpierw właśnie odczytamy, co ambasada Izraela w Polsce podała za Ministerstwem Spraw Zagranicznych Izraela. Oświadczenie rzecznika IDF dotyczące zdjęcia przedstawiającego żołnierza IDF ze statuą Matki Maryi sprzed kilku tygodni. IDF traktuje ten incydent z najwyższą powagą i podkreśla, że zachowanie żołnierza całkowicie odbiega od wartości oczekiwanych od personelu wojskowego. Po wstępnej analizie ustalono, że zdjęcie zostało wykonane kilka tygodni temu. Incydent zostanie zbadany, a wobec żołnierza zostaną podjęte działania dyscyplinarne zgodnie z ustaleniami dochodzenia. IDF szanuje wolność religii i kultu, a także miejsca święte oraz symbole religijne wszystkich religii i społeczności. IDF prowadzi działania przeciwko infrastrukturze terrorystycznej utworzonej przez Hezbollah w południowym Libanie i nie ma zamiaru szkodzić infrastrukturze cywilnej, w tym budynkom religijnym ani symbolom religijnym. Takie oświadczenie wydał IDF. To faktycznie zostało zidentyfikowane jako zdjęcie już sprzed kilku tygodni, ale teraz dopiero w mediach wypłynęło, szczególnie na kanwie ostatniej sytuacji z Debel, gdzie została zdewastowana figura Jezusa Chrystusa, o czym też media donosiły. Natomiast nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych napisało: z oburzeniem odnotowuje kolejny przypadek znieważenia uczuć religijnych przez żołnierza izraelskich sił obrony w Libanie. Pogarda, z jaką potraktował figurę Matki Boskiej, obraża wrażliwość chrześcijan. Artykuł 18 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1948 roku, stanowi, że każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i religii. Przystępując do ONZ, Izrael przyjął wartości tej organizacji wyrażone w deklaracji. Ta sama zasada wolności religijnej znalazła odzwierciedlenie w Deklaracji Niepodległości Izraela, przyjętej również w 1948 roku. Do grona sygnatariuszy należy natomiast Liban, na terytorium którego doszło do incydentu. Obowiązek zapewnienia poszanowania tego prawa o fundamentalnym znaczeniu dla godności człowieka spoczywa na każdym państwie. W Polsce znieważanie czyichkolwiek uczuć religijnych jest czynem karalnym. Kolejny incydent z udziałem przedstawiciela państwa Izrael naruszający uczucia religijne chrześcijan nie tworzy atmosfery sprzyjającej pokojowi na Bliskim Wschodzie i rozwojowi współpracy. MSZ
Gazety Rzeczpospolitej Polskiej niezmiennie potępia przejawy wszelkiej dyskryminacji religijnej na świecie. Takie oświadczenie wydało Ministerstwo Spraw Zagranicznych kilkanaście godzin temu, a dalej ten wpis podał minister Radosław Sikorski, komentując go tak. Żołnierze IDF-u jednak wymagają szkolenia w szacunku do innych religii i kultur. Kolejne ofiary w Strefie Gazy oraz ekscesy osadników na zachodnim brzegu też są niedopuszczalne. Jako occupying power Izrael odpowiada za traktowanie ludzi, nad którymi sprawuje kontrolę. Tak napisał minister Radosław Sikorski. Na platformie X oczywiście wszystkie te wpisy. Jest godzina 10:45. Dziś jest 8 maja. A 8 maja roku 1970 grupa jakże inna The Beatles wydała swój 12 i zarazem ostatni album zatytułowany Let It Be.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Bo co jest ważne, proszę Państwa, ta regularność. Ja mogę mieć te wpłaty, powiedzmy, poza Patronite'em, no ale tutaj zapomnę, a tutaj później, a tutaj jeszcze coś innego. Znika nam ta regularność, a wiadomo, że to regularne finansowanie dla Radia Wnet, no jest ważne. No. Dlatego ja uruchomiłem już wcześniej, x lat temu, tego Patronite'a, wcześniej jeszcze zrzutkę i tak to właśnie trwa. Takie tak fantastyczne, jednocześnie dziwne, osobliwe, ale bardzo sympatyczne, miłe i wesołe rzeczy. No to tylko w Radiu Wnet z taką ekipą jak Państwo.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
3: Wczoraj w Stolicy Apostolskiej papież spotkał się najpierw z Marką Rubio, z którym rozmawiali między innymi o obszarach dotkniętych konfliktami. Odniesiono się do krajów Afryki i Bliskiego Wschodu, w szczególności Libanu i Iranu, a także poruszono bardziej gorące kwestie, takie jak sytuacja na Kubie. Tak podaje biuro prasowe Stolicy Apostolskiej. Spotkanie trwało ponoć około 45 minut, a później papież Leon XIV spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem. W trakcie tych rozmów wyrażono zadowolenie z dobrych stosunków między Stolicą Apostolską a Polską oraz poruszono kwestie dotyczące sytuacji społecznej i ekonomicznej kraju, a także relacje między Kościołem lokalnym a państwem, zwłaszcza w obszarze edukacji oraz w zagadnieniach etycznych. Premier złożył także kwiaty przy grobie papieża Polaka. Cytuję: kiedy składaliśmy dziś kwiaty na grobie świętego Jana Pawła II, wspominaliśmy chyba wszyscy te chwile, kiedy nasz papież zmieniał świat. Byliśmy wszyscy tego beneficjentami. Powiedziałem Ojcu Świętemu Leonowi, że jego słowa i działania też mogą bardzo poprawić ten świat, przywracać ład moralny, też w życiu publicznym, tak powiedział premier Donald Tusk, który właśnie wczoraj spotkał się z papieżem Leonem XIV, a na swoich oficjalnych mediach społecznościowych zamieścił taki oto film z tej swojej wizyty w Rzymie.
4: Jak najlepiej wykorzystać krótką przerwę między spotkaniami z papieżem i panią premier Włoch w Rzymie? Pizza italiana.
5: Pizza for Donald!
6: Ole!
4: Grazie!
6: Prego!
4: Dziękuję! Wyślenie! Jak najlepiej!
3: Taki filmik zamieścił premier Donald Tusk właśnie między spotkaniami najpierw z papieżem, a później z Giorgią Meloni. To jeszcze teraz posłuchamy chwilę muzyki i później jeszcze może się przed godziną 11 usłyszymy, a jeśli nie, to proszę zostać, bo po godzinie 11 Łukasz Jankowski, a kto będzie jego gościem, to już Państwo się dowiedzą po wysłuchaniu następnego utworu.

0: Maybe we could start again.
1: Godzina 10:57. To jeszcze tylko wracając do spotkania premiera z Giorgią Meloni. Giorgia Meloni potwierdziła, że Włochy i Polska chcą przystąpić do konsultacji na temat nowego polsko-włoskiego traktatu. Meloni podziękowała też Polsce za ochronę zewnętrznej granicy Unii Europejskiej i za solidarność, jaką okazała uchodźcom z Ukrainy. Podczas spotkania z dziennikarzami po ponad godzinnej rozmowie w Palazzo Chigi Giorgia Meloni zaznaczyła, że poprzednia umowa o przyjaźni między naszymi krajami pochodzi z 91 roku, natomiast po zakończeniu spotkania z włoską premier Donald Tusk zamieścił zdjęcie w mediach społecznościowych z podpisem "Dziękuję Giorgia, dziś Polska i Włochy są bliższe niż kiedykolwiek". Tak napisał premier Donald Tusk. Ja Państwa zapraszam po godzinie 11:00, Łukasz Jankowski i rozmowa z Piotrem Matczukiem, a po godzinie 12:30 Grzegorz Górny będzie gościem Łukasza Jankowskiego. Jest godzina 10:58. Ja życzę Państwu dobrego dnia. Przypominam o takiej platformie patronite.pl/radiownet. Dziękujemy Państwu wszystkim za wspieranie radia, ale także zachęcamy, jeśli Państwo jeszcze nie są razem z nami na żółtej łodzi podwodnej, to może to jest ten moment, że Państwo się przekonają, że warto wstąpić i warto wspierać Radio Wnet i płynąć z nami. A ja Państwa skorzystam z tej okazji i zaproszę od przyszłego tygodnia po godzinie 9:00 codziennie. Będziemy razem z Radiem Wnet w Casino pod Monte Cassino w miasteczku Casino. Stamtąd nadawać programy, opowiadać o historii tego miejsca, ale też o tym, jak dziś to miejsce wygląda. Mam nadzieję, że będzie ciekawie i że razem ze mną czegoś nowego Państwo się dowiedzą. Tymczasem życzę Państwu dobrego dnia. Hania Tracz, Adam Czerpak. Proszę zostać. Dalsza część Odysei Wyborczej po godzinie 11:00 już z Łukaszem Jankowskim.

0: Wiadomości wnet.
1: Bartosz Grodecki został wyznaczony na stanowisko szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, zastępując Sławomira Cęckiewicza, który zrezygnował ze sprawowania funkcji w związku z brakiem dostępu do informacji niejawnych. Bartosz Grodecki to człowiek, który od blisko 20 lat jako urzędnik państwowy służy państwu polskiemu zarówno w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, jak i w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, powiedział prezydent Karol Nawrocki, dodając, że Grodecki wykazywał się nie tylko jako ekspert do spraw bezpieczeństwa świadomością tego, co dzieje się w architekturze bezpieczeństwa Polski i na całym świecie, ale przede wszystkim był człowiekiem, który wykazywał się wysoką efektywnością. Jaką realną zdolność uzyska polska armia poprzez wydanie pieniędzy z programu SAFE? Dziś wicepremier, szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, podpisze stosowną umowę na prawie 200 miliardów polskich złotych, a na podpisanie kontraktów zbrojeniowych z poszczególnymi firmami pozostaną potem tylko 3 tygodnie, analizował w rozmowie z Krzysztofem Skowrońskim generał Jarosław Gromadziński.
2: Co zagwarantuje nam bezpieczeństwo naszego kraju? Tam jest wydane pieniądze wszędzie, po trochę. Najgorszy aspekt tego wszystkiego to jest to, że dzisiaj podpisujemy umowę. Wszyscy się cieszą, zwłaszcza firmy, bo zarobią, ale towar ma być dostarczony do końca 2030 roku. Więc to nie jest żadna innowacja, to jest wydanie pieniędzy na produkcję bieżącą. Nie na rozwój przemysłu zbrojeniowego, tylko zagwarantowanie zakładom funkcjonowania przez najbliższe 3 lata.
3: Czyli nic nowego pod słońcem.
1: Wróciłbym do propozycji pana prezydenta zbudowania stabilnego, przewidywalnego systemu finansowania sił zbrojnych.
2: To proponował pan prezydent z dywidend z Banku Narodowego, ale to może być inny system opodatkowania. Należy rozmawiać. Zbudujmy jeden spójny system.
3: Ale 5% PKB, 200 miliardów złotych rocznie, tyle wydajemy na zbrojenia.
2: Nie do końca, bo jeżeli wejdziemy w szczegóły, to na przykład w budżecie MON jest ukryte 5,5 miliarda na obronę cywilną i ochronę ludności. To nie jest stricto zadanie sił zbrojnych, to jest zadanie MSWiA zgodnie z ustawą o ochronie ludności i obrony. Ministerstwo Obrony wysłało datki na pół roku do NATO w celu oceny, że wydajemy 5% na obronność, a NATO zakwalifikowało tylko 3,71.
1: Mówił generał Jarosław Gromadziński. Cała rozmowa na portalu wnet.fm. To standardy z czasów Ziobry, mówi o prokuraturze Waldemara Żurka wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia. W wywiadzie dla Wirtualnej Polski Hołownia odnosi się do planów pozbawienia go immunitetu w związku z aferą Collegium Humanum. O takich zamiarach prokuratury pisaliśmy na portalu wnet.fm. Jak czytamy na WP, Hołownia twierdzi, że nie przystępował do egzaminów, mimo że widnieje w systemie informatycznym tej uczelni. Utrzymuje, że jeśli istnieją na to dokumenty, to zostały sfałszowane, a on jest pokrzywdzonym w tej sprawie. Hołownia powiedział, że jeśli wniosek o uchylenie mu immunitetu faktycznie trafi do Sejmu, wtedy zastanowi się nad tym, czy sam się go nie zrzeknie. Jednak, jak dodaje, immunitet służy właśnie do obrony przed takimi politycznymi numerami. Sytuacja w Puszczy Solskiej jest opanowana od 19 wczorajszego dnia. Pada tam deszcz, jednak służby nadal muszą trzymać się na baczność. Takiego pożaru w tej części wschodniej Polski nigdy nie było. Należy zadać pytanie, kto dopuścił do rozprzestrzeniania się ognia mimo działającego systemu ostrzegawczego, mówił w poranku wnet wójt gminy Aleksandrów i były leśnik Andrzej Borowiec.
4: Pożary jakby są spotykane często i tutaj najważniejsze jest ugasić pożar w zarodku. Nie można dopuścić do pożarów już korony drzew, a tutaj dopuszczono i właśnie zginął pilot, dlatego że paliły się korony drzew, a jak palą się korony drzew, no to po prostu zaniedbanie, brak reakcji przez kilka godzin. Też tak tu było.
1: System polega na tym, że jest to sieć wież obserwacyjnych, punkty alarmowo-dyspozycyjne nadleśnictwa. Lasy Państwowe mają nieduże samochody strażackie do gaszenia pożarów w zarodku, a to nie zadziałało, mówił dalej Andrzej Wiec.
4: Odpowiedzialność jest tu po stronie kierownictwa nadleśnictwa i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, bo to jest ewidentne zaniedbanie. Pożar był również w poniedziałek, blisko gminy Aleksandrów, w miejscowości Kozaki. I ona się przemieszcza sukcesywnie do miejscowości, do miasteczka Józefów. To jest odległość od miejscowości Kozaki do Józefowa, to jest 12-13 kilometrów. Tak potężna połać, tak potężne są straty w Puszczy Solskiej.
1: Każdy leśniczy i rolnik wie, że pożar należy oborać, aby się nie rozprzestrzeniał. Tego nie zrobiono, mówił wójt gminy Aleksandrów Andrzej Borowiec. Reprezentacja Polski w hokeju na lodzie wygrała 4-2 z reprezentacją Japonii w ramach Mistrzostw Świata Dywizji 1A odbywających się na stadionie zimowym w Sosnowcu. Zwycięstwo daje ogromną nadzieję na awans do hokejowej elity, a tym samym szansę na walkę o złoty medal Mistrzostw Świata w przyszłym roku. W dzisiejszym ostatnim meczu z Litwą musimy wygrać i to w regulaminowym czasie gry oraz liczyć na zwycięstwo Kazachstanu i Ukrainy. Początek meczu Polska-Litwa o 19:30 i mimo iż Polska jest tu faworytem, zadanie może okazać się nie takie łatwe, gdyż Litwa urwała ostatnio punkt faworyzowanej do awansu Francji.
0: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
5: Reklama.
6: Ludzie oczywiście gotowi są uważać, że śmierć to jest największe zło, a przetrwanie to największe dobro. Tylko przypominam, że tę prawdę wmówiliśmy im my. Może nie dajmy im się teraz zarazić swoją własną propagandą.
7: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 16 i 17 maja. Kolejne już w czerwcu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
8: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
7: Zaprasza Fundacja Art Bene.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
10: Doskonale. Kupujemy.
12: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Po reklamie.
13: Autopromocja.
14: Morze. Słońce. Warkot skuterów. I mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nierobieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
13: To była autopromocja.

0: Z lewej.
1: Z prawej.
2: Centrum.
1: Taktyka polityki.
0: W Radio Wnet. Aleśmy Państwa zaskoczyli, 11.11, a my tu jesteśmy trochę wcześniej, bo pan redaktor Piotr Matczuk ma ważne spotkanie, nie wiem z kim, o 12.30 i my się musimy wcześniej spotkać. Dzień dobry.
3: Kłaniam się.
0: Redaktor, bo Telewizja Republika, komentarze polityczne na bieżąco, ale też kanał 13 Piętro i też kanał Taktyka Polityki.
3: Tak. Mój jest.
0: Boże, ileż ty masz tych różnych tytułów, drogi redaktorze Piotrze. Zacznijmy może od Sejf. Dzisiaj 13.30. Jeśli podpisanie, będzie pan premier, będzie nadzorował, patrzył, czy podpisują ładnie, równo.
3: Ale nie będzie podpisywał.
0: Ale nie będzie podpisywał. No i co, długa batalia kończy się jakąś dziwną umową. Kto wygrał na stan? Bo to jest jak punkt zwrotny w tej umowie. Będzie podpisana, to podsumujmy politycznie, w ramach taktyki polityki, batalię dookoła mechanizmu Sejf.
3: Po pierwsze Donald Tusk, bo to pierwsza strona tego sporu. Donald Tusk na pewno swojemu elektoratowi pokazał, że jest twardy. Że nic go tam weto, prezydent, że on sprawę prowadzi i doprowadzi ją do końca. Ten twardy elektorat widać jest zadowolony. Bo kibicuje, bo klaszcze, bo nie widzi problemu w tym, że ta konstytucja jest łamana. Jak konstytucja jest łamana przez Tuska dla osiągnięcia jego celów, to jest wszystko w porządku. Więc widzą tą sprawczość Donalda Tuska, który tak jak w lutym powiedział wprowadzimy, potem powiedział nieważne co się stanie i tak dopniemy, no to tak się stało. I na pewno twardy elektorat Platformy to docenia. Opozycja zaangażowała się w krytykę Sejf, w walkę z tym programem i tutaj też ma pewną rzecz, tak jak to się brzydko może mówi, dowiezioną, no bo oni nie odpuścili, nawet jak był ten luty i była taka presja medialna. Przerabialiśmy to, wszyscy to widzieliśmy. Presja medialna na przeciwników Sejf dosyć duża. Te działa wszystkie marketingowe zostały wytoczone. To opozycja się nie ugięła i tutaj zarówno PiS, jak i Konfederacja. No, byli twardzi w tym i do końca ten program zwalczali. Ten fechtunek z Donaldem Tuskiem prowadzili, więc ja myślę, że też premia od wyborców za tą postawę taką nieustępliwą jest. No i trzeci gracz, czyli prezydent, który zawetował, przedstawił swoją propozycję. I teraz jak się nie potoczy kwestia Sejf i politycznie i merytorycznie, to prezydent zawsze może powiedzieć, ja byłem przeciw, ja położyłem swoje karty na stół, nie chcieliście, złamaliście konstytucję, zrobiliście tak jak Donald Tusk chciał i wyszło jak wyszło. Więc ja myślę, że w tej rozgrywce, jeżeli w ogóle coś takiego jest w polityce jak remis, no to ten remis ze wskazaniem na wszystkich jest. Każdy coś z tego sobie może politycznie wyciągnąć. A sprawa się będzie kontynuować, no bo umowy będą podpisywane, pieniądze te będą szły na jakieś kontrakty zbrojeniowe, a pewnie w kampanii wyborczej stanie kwestia, wypowiemy Sejf, nie wypowiemy, więc będzie to nam wracać jako takie echo tej sprawy.
0: Będzie wracać, ale zastanawiam się, jak się Prawo i Sprawiedliwość znalazło, bo jest batalia, którą ta partia podjęła. Na początku były wątpliwości, potem weszli bardzo mocno, nawet już z stolicą Morawieckiego mówiło, tak, Sejf jest zły, to trochę tak no, dało skrzydła Prawo i Sprawiedliwości również?
3: Na pewno, wtedy było widać, że po tych takich ostatnich miesiącach poprzedniego roku i po początku 2026, ten taki marazm, takie nie wiadomo co, taka cicha opozycja, temat Sejfu ich ruszył do roboty. Ich zaczęli być bardziej widoczni, zaczęli być tacy w inicjatywie, więc na pewno temat Sejfu PiS-owi dał to paliwo początku roku i myślę, że wykorzystali je dobrze, tą okazję. Niezależnie od meritum, no bo mówimy tutaj o kwestii politycznej, samo to zapytałeś, o tą taktykę polityki, bo meritum to jest druga sprawa, kto ma rację i kto przegiął teraz prawnie. No Tusk dzisiaj czy podpisuje, czy nie podpisuje własną ręką, no to jednak omija przepisy i pewnie ta rzecz zlekceważenia konstytucji w tym względzie będzie wracała nam w polityce. Zobaczymy, to będą jakieś inne, kolejne rozgrywki. Ale te paliwa polityczne obie strony wykorzystały prawie optymalnie.
0: To kto stracił?
3: Na razie nikt, bo to są
0: nie,
3: takie
0: nie,
3: rzeczy...
0: Nie, gdzieś tam ci wszyscy pokątni, trochę Konfederacja może trochę, nie wiem, PSL, że te wszystkie partie, które nie znalazły się w tym starciu, w tych dwóch kamieniach
3: ale polskich... one w optyce wyborców są zapisane do któregoś obozu. Tutaj Konfederacja zresztą w lutym była aktywna w tej sprawie i nawet się dziwiliśmy w jednej z naszych audycji, że dość aktywnie po tej stronie PiSu stanęła i też była taka wyrazista antysejfowa. A reszta, to co mówisz, te przystawki Donalda Tuska, to one automatycznie są zapisywane do Donalda Tuska. Myślę, że wyborcy taką optykę przyjmują. Jeżeli Donald Tusk mówi a PSL, lewice nie mówią nic, no to domyślnie to A wkłada im się w usta. Donald Tusk, stety lub niestety dla siebie bardzo dobrze, stworzył ten blok centrolewu takiego, lewicowo-liberalnego bloku, którego jest przywódcą. I nawet jeżeli lewica, Czarzasty jest autonomicznym bytem, to jednak już zapisywany jest do tej koalicji. W tym sensie Donald Tusk wchodzi w kampanię wyborczą, która już niebawem się zacznie nam rozpoczynać, jako ten hegemon po lewicowo-liberalnej stronie. Więc tu nie ma wątpliwości.
0: PiS, prezydent muszą jakoś na dzisiejszy podpis odpowiedzieć? Czy to zamyka sprawę, czy to tylko zamyka rozdział, a teraz prawica będzie musiała jakoś dalej tą narrację poprowadzić?
3: Opozycja ma ten komfort, że może takich tematów używać i powinna takich tematów używać. Oczywiście nie będzie to już miało takiej temperatury, jak miało luty czy początek marca, ale ten argument, że konstytucja mówi, że duże pożyczki, duże obciążenia budżetu powinny być przyjmowane ustawą ratyfikowaną, to się nie odbędzie dzisiaj. Ustawa została zawetowana, jej nie ma, więc podpisy będą nie w procedurze konstytucyjnej. I to jest zawsze jakiś temat do wykorzystania, ale temperatura tego będzie niższa. Ja myślę, że ten temat w ogóle safe, bo to się wiąże z całym naszą obronnością, zbrojeniówką, ale też geopolityką, no bo bierzemy niemiecką pożyczkę, która nas trochę blokuje w tej dzisiaj geopolitycznej rozgrywce, w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, w całym tym nowej układance w Europie i na świecie. Myślę, że to będzie jako temat wracać w kampanii, no bo i obie strony będą chciały to jakoś eksploatować.
0: Panie redaktorze, naszym gościem Piotr Maczuk, to powiedz mi jeszcze, na ile jest tak, że bo ja widzę takie dwie narracje na opozycji. Częściej, znaczy, że nie zawsze, ale częściej politycy Konfederacji mówią, trudno, klamka zapadła, podpisane, trzeba będzie spłacać, wina Tuska. A politycy PiSu częściej, też nie wszyscy, mówią, a to jest nielegalne, to my się z tego wymiksujemy, powiemy, że pieniądze wzięte, ale spłacać nie będziemy, która narracja będzie skuteczniejsza. Taka, że nie tam, że nie tylko, że Trybunał Stanu dla Kosiniaka i Domańskiego, ale jeszcze takie powiedzenie, jak my dojdziemy do władzy, to wypniemy się na Unię i powiemy, no niezgodnie z prawem podpisane, to nie będziemy spłacać.
3: Ale to są narracje dnia dzisiejszego. Mhm. To ja myślę, że zasadniejsze pytanie jest, nie która narracja będzie skuteczniejsza, tylko która się utrzyma. Bo wiemy, że w polityce te narracje się zmieniają i stanowiska też się zmieniają. Nie damy sobie ręki uciąć za parę miesięcy, to Konfederacja nie będzie mówić, trzeba wypowiedzieć i won z tym safe, bo nie zostało de facto przyjęte, a PiS może też trochę swoje stanowisko zmieniać, uelastyczniać. Ja myślę, że dowiemy się po wrześniu, jak ruszy autentyczna kampania wyborcza i zaczną się krystalizować tematy, to wtedy będziemy widzieć stanowiska. Ja bym się do dzisiejszych narracji politycznych w takich tematach nie przywiązywał, bo politycy też ocenią, sztaby ocenią, jak się rzeczy dzieją. Im jesteś dalej od wyborów, tym sztaby wyborcze, partie, ludzie zaangażowani w ten PR, marketing, robią mniej badań, bo nie chcą wydawać pieniędzy. To dopiero im bliżej jesteś wyborów, tym robisz szczegółowsze badania, pytasz o konkretne tematy, o oddziaływanie społeczne, wtedy się dowiadujesz jako ten PR-owiec więcej i możesz krystalizować te stanowiska. Jeżeli jesteśmy w połowie kadencji, to ja bym się do narracji takich już szczegółowych, do poszczególnych tematów nie przywiązywał, bo ona się może zmienić pod wpływem czytania badań po prostu.
0: Panie redaktorze, ja myślę sobie nie panować, bo się znamy. Inny temat. Safe zamknijmy, idźmy dalej. Coś, co faktycznie mnie ciekawi, na co ja nie mam odpowiedzi, czyli decyzja Sławomira Mentzena, żeby uderzyć w generała Kukułę. Bardzo mnie to intryguje, bo Naprawdę nie mam pojęcia, jaki będzie tego efekt. Są bardzo różne opinie. Wiele jest głosów, że słusznie Mentzen obnażył prawdę o polskiej armii. Są też głosy, i mówię o głosach zwolenników Konfederacji, są też głosy, że żeby się uspokoił, żeby kontrolował język, że no, samego Krzysztofa Bosaka, prawda, że to jest nieprawda, że jednak pierwszy żołnierz wie, co robi, pierwszy żołnierz Rzeczpospolitej. Jak ty oceniasz ten manewr? On może być zyskowny dla Mentzena, dla Konfederacji? Takie pójście na kontrze w temacie, który do tej pory był nieeksploatowany, czyli uderzanie w kierownictwo polskiej armii jako głównego wroga.
3: My nie możemy popełnić takiego błędu dziadersów. Nie? My nie jesteśmy już strasznie młodzi, ale nie jesteśmy też strasznie starzy. I musimy zrozumieć, do kogo mówi Mentzen, kim jest ten elektorat i jakie tematy ma teraz na uwadze. Bo Mentzen to powiedział do swojego elektoratu. I moim zdaniem jedyny błąd, jaki zrobił, to jest personalne uderzenie w generała Kukułę, bo to trochę rozmydliło to, co naprawdę chciał powiedzieć. Bo de facto Mentzen mówi to od już dłuższego czasu. I on tego nie mówi tylko po to, żeby to powiedzieć. On ma w tym jasny cel. Ja uważam, że bardzo, bardzo skuteczny z jego strony widzenia, z jego punktu widzenia podejście. On mówi: nie jesteśmy gotowi jako państwo do wojny. Nasza armia nie jest gotowa. Nasza armia jest w strasznym stanie. I on to mówi do młodego elektoratu swojego, który, ten elektorat, też go musimy zrozumieć. On codziennie słyszy jakieś rozmowy o poborze, o zasadniczej służbie wojskowej, o obowiązkach, które ci starsi panowie w telewizji i panie chcą nakładać właśnie na nich. Przecież jak mówimy o zasadniczej służbie wojskowej, to mówimy o młodych chłopakach. Niektórzy też mówią o młodych dziewczynach, ale to jest właśnie opowieść o nich. Mentzen wchodzi w tą dyskusję i mówi swojemu elektoratowi: zobaczcie, oni będą w waszym życiu decydować, nie mają o tym zielonego pojęcia, chcą was wsadzić na minę, bo nie jest państwo gotowe na te rzeczy, które wam oferują, a to chcą, żebyście wy to wykonywali. To trafia na podatny grunt. Bo dzisiaj...
0: Tylko, że tu jest personalnie generał
3: Kukułę.
0: I to
3: jest jedyny błąd. I to jest moim zdaniem jedyny błąd, bo gdyby zrobił tą opowieść...
0: Baran. Tak. Nie, bo to się pojawiało i to jest jakby, to ja rozumiem, bo jak patrzę na reakcję elektoratu Konfederacji, to faktycznie on jest bardzo pacyfistyczny, tak? Czy on nie bardzo
3: chce iść do wojsk? To nie chodzi o pacyfizm. Zmieniła się podejście społeczne. Nie możemy wymagać dzisiaj od młodego chłopaka, że on z ochotą będzie biegł do wojska i powie, że będzie umierał za swój kraj, jeżeli ten kraj odebrał mu wszystko, co wcześniejsze pokolenia gwarantowały młodym chłopakom. To jest szersza dyskusja i musimy zrozumieć ten elektorat. Dzisiaj w tym świecie, w jakim żyjemy, skorumpowanej polityki, obciążeń podatkowych, takiego obciążania moralnego młodych chłopaków za to wszystko złe, co się dzieje, a z drugiej strony ktoś mi mówi: ale ty się teraz uśmiechnij i idź w kamasze, za nas walcz. I Mentzen dobrze to dekoduje,
0: ale
3: i
0: to
3: dobrze
0: dlaczego
3: to nie mówi.
0: Krzysztof Bosak poszedł w kontrze. Po raz pierwszy w historii Konfederacji widzimy jawny, otwarty spór między tą trójką liderów.
3: No bo do tego, dlaczego? Co mówię, Mentzen dodał ten, moim zdaniem, niepotrzebny, personalny atak na konkretnego generała. Tam nawet nie padło coś takiego, że generalicja jest taka, siaka, owaka, tak? On zaatakował jedną konkretną osobę, generała Kukułę. I moim zdaniem Bosak się z tym po prostu nie zgadza, bo widzi, że na tym polu można odnieść straty jakieś. Bo nie dyskutuje się teraz o tym, co Mentzen mówił o armii. Wszyscy dyskutują o tym, że obraził generała, obraził głównodowodzącego polską armią. Mówi się tylko o tym sporze personalnym. I tutaj moim zdaniem Mentzen przesadził. Chciał, żeby ta wypowiedź była kolorowa.
0: Przesadził albo nie przesadził.
3: Żeby się cytowała.
0: Gdyby powiedział generalica robi błąd, to pewnie byłaby jakaś dyskusja, ale nie dyskutowalibyśmy o tym tyle dni.
3: Na pewno. Tylko
0: to,
3: też
0: że nie, użył słów nienormalnych.
3: Tylko też nie nadziałby się może na tą kontrę Bosaka. Nie nadziałby się na to, co mówiłeś, czyli że część elektoratu Konfederacji powiedziała: to przesada, tak? Atakowanie,

0: w sprawie, gdzie elity są przeciwko, zgrupował 35% wyborców. Dla niego to jest moim zdaniem sukces.
1: Oczywiście, tylko że też zobaczymy, bo
0: on nie grał 40-50, on gra o kilkanaście.
1: Sukces medialny może tak, ale politycznie czy jesteśmy sobie w stanie wyobrazić sytuację, że jak będą mijać kolejne miesiące takich wypowiedzi, takich działań Mentzena, to na przykład frakcja Bosaka zdecyduje, no my tracimy na tym. Może lepiej, żebyśmy my z nimi nie szli na jednych listach, bo oni są właśnie, przeginają w tą stronę, a my możemy być tym ruchem narodowym bardziej racjonalnym, mówić te same komunikaty merytoryczne do wyborców, ale nie przesadzać w tą stronę takiej krzykliwej postpolityki tabloidowej i może to będzie podsysać konflikt tej partii, więc medialnie pewnie wygrał. Medialnie się przebił, medialnie się o nim mówi, wrócił do gry, bo Mentzen ostatnio miał takie ciche momenty, nie było go, był taki oprócz swoich social mediów, ale w tym mainstreamie go nie było, teraz w nim zaistniał, ale znaczy, jak to się politycznie...
0: Ruszył z trasą, bo tak politycznie był mniej aktywny od końca kampanii prezydenckiej. Mniej
1: więcej tak.
0: Mu to zarzucało, że miał ten dobry wynik i potem tego jakoś nie pociągnął, nie zrobił follow-upu. No pytanie, czy w ogóle można zrobić, a to jest pytanie trochę na marginesie, no taktyki polityki, czy po takim sukcesie, no Paweł Kukiz tak samo miał 20 parę %, no i też, i co z tym zrobić? Da się jakoś potem iść dalej w trasę i to utrzymywać, czy nie?
1: Da się, czasami nawet trzeba. Mentzena
0: czyli
1: kampania...
0: Mentzen powinien po kampanii kontynuować taką aktywność.
1: Wystarczyłoby, żeby kontynuować nawet w mniejszym nasyceniu to, co robił w kampanii, bo przecież kampania Mentzena bardzo długi czas polegała na tym, że on się spotykał z ludźmi. To przyciągało tych wyborców, tak? Hulajnogą przyjeżdża na spotkanie, jest z nimi. To ta bliskość była wtedy, kiedy inni kandydaci jeszcze w ogóle o tym nie myśleli. Zima, ciemno, głucho i do domu daleko, to Mentzen jeździł i podejmował tą rękawicę. Moim zdaniem po wyborach prezydenckich i dobrym wyniku bardzo Mentzena, po tym jak między turami był rozgrywającym przez moment i o tym też kiedyś mówiliśmy, że w pierwszym tygodniu między turami to w ogóle on był głównym graczem. Częściej w mediach padało nazwisko Mentzen niż nazwisko Nawrocki czy Trzaskowski. Ten kapitał można było podtrzymać, ten kapitał można było rozwinąć, wystarczyło dalej jeździć, on się wycofał. Nie wiem, czy to była zamierzona taka pauza operacyjna, trochę długa. Teraz wraca.
0: Prawie rok.
1: No tak, tam były momenty, gdzie on się tam istniał, no ale to nie było to. To nie było to tempo, nie
0: była ta temperatura. Teraz ruszył w trasę.
1: Teraz ruszył.
0: I co, i musiał sobie przypomnieć?
1: Dosypał do pieca tą wypowiedzią.
0: No to może pewnie, pod tym względem to był sukces, taki, tak, pewnie, że on przywalił w kukułę, wszyscy to
1: tak,
0: cytują.
1: Jak mówię, medialnie
0: są zszokowani trochę, no bo nikt do tej pory nie atakował szefa sztabu generalnego wprost.
1: Medialnie,
0: mówiąc, że jest nienormalny.
1: Sukces. Medialnie pewnie teraz sukces w tym znaczeniu, jaki on chciał odnieść. Sukces, żeby być zacytowanym, żeby się przebić, żeby rozpocząć tą aktywność. Do tego ja uważam, że przekaz, który kieruje do młodych wyborców, zwłaszcza mężczyzn swoich, jest sukcesem, ale pytanie, czy politycznie za miesiąc, dwa nie będzie z tym problemy, że strzelający na lewo i prawo Mentzen, obrażający od kukuły po nie wiadomo kogo, stanie się dla części Konfederacji, tej skupianej wobec Sosaka, ciężarem. I oni powiedzą, dobra, to może my próbujmy innego rozwiązania. Może my próbujmy, czy oni sobie
0: tak
1: powiedzą, czy my
0: będzie,
1: idąc osobno nie będziemy lepsi.
0: Że rozmawiamy o Konfederacji, niech tak już będzie. Konfederacja jest partią bardzo wyjątkową, bo jest partią, która
1: no to
0: ma...
1: Każdą, o każdej partii można tak powiedzieć, no.
0: Myślę, że bardziej wyjątkową niż PiS. PiS jest osiadły, ma swój elektorat, raczej starszy, on jest scementowany, a Konfederacja nie tylko, że jest wyjątkowa, bo jest realnie zszyciem dwóch członów, które i co działa, tak, bo trzecia droga była taktycznym sojuszem wyborczym, no tak, a tu tak, mamy partię, która jest zszyta z dwóch środowisk i idzie od wyborów do wyborów i się nie rozpada, no poza tym Braunem, ale to jest trochę osobny przypadek, tutaj te dwa środowiska się trzymają. Tu już tworzy się, jest to partia wyjątkowa na polskiej scenie i do tego jest partia, która ma z jednej strony elektorat wyraźnie na prawo od PiSu i ma dużą część elektoratu w środku tak zwanym, tak? Gdzieś tam po Hołowni, takich ludzi labilnych. Teraz oni muszą to jakoś wszystko utrzymać. Czy tego typu wypowiedzi jednak nie będą nie do przyjęcia dla tej części, która głosowała na Hołownię, trochę ogląda TVN, trochę chce, żeby było coś nowego, ale jednak takiego, tak jak Hołownia, prawda? Taki twór, coś nowego, coś tej gospodarka, ale bez odium, tak? Takiego, które można, no coś, co przytopiło Konfederację w wyborach parlamentarnych w roku 23, kiedy TVN zaczął ich tam twardo młócić, prawda, tymi światopoglądowymi kobietami, aborcją i sprowadzili Konfederację z kilkunastu do kilku procent.
1: Ja myślę, że nie ma takiego ryzyka, bo ten fragment elektoratu, o którym mówisz, Konfederacji, czyli ten taki labilny, ten, który no, tak może się wydawać, że jest taki
0: który jest moim zdaniem
1: obrotowy,
0: podatny tak, na te twarde uderzenia.

0: mediów liberalnych.
1: Ale tak się tylko wydaje. Nam się wydaje dlatego, że skoro ktoś przeszedł z trzeciej drogi do Mentzena, no to wydaje nam się, że jest taki bardzo chwiejny w tych swoich tych. Nie jest tak, bo on przeszedł z jednego podstawowego powodu. Ci ludzie, którzy przeszli z trzeciej drogi do Konfederacji, to są ludzie, którzy przeszli, bo mówią, bo gospodarka. Bo wolny rynek, bo to jest jedyny facet, który gwarantuje nam obniżenie podatków, takie podejście do gospodarki, jakie my chcemy. Nie takie, jak mówią Tusk z Kaczyńskim, jakieś archaiczne podejścia do gospodarki, to on rozumie przedsiębiorców. Więc to jest bardzo ważna dla nich rzecz, to jest kluczowa rzecz. I moim zdaniem, póki Mentzen, czy Konfederacja cała będzie gwarantować tą rzecz właśnie, którą im obiecali, to ci wyborcy nie mają za bardzo gdzie się przenieść. Bo teraz, na scenie, którą widzimy dzisiaj, nie mamy drugiej formacji, która tak odważnie mówi o tych rzeczach. O podatkach, w stronę taką właśnie liberalną bardzo, o obciążeniach, o gospodarce w ogóle z punktu widzenia takiego liberalizmu gospodarczego. Więc nie ma innej drogi. Dla tych ludzi, ja tak podejrzewam, ja tak to widzę też po ich decyzjach politycznych, wtórne są wszystkie te rzeczy ideologiczne, te wyskoki. Nie zraziły ich ani debaty, ani cała kampania wyborcza, która pod koniec była ostra i różna. I Konfederacja ich nie zrażała nawet przez postacie, które ma w sobie, bo oni mówili, dobra, ale my gościa kupujemy, bo nam powiedział, że nam gwarantuje to, co nikt inny nam nie gwarantuje. Więc myślę, że Mentzen myśli podobnie. Że...
2: To za chwilę studio Dublin, ale jeszcze cię zapytam o inny front. O tym mówiliśmy, że jest jednak ten front, przynajmniej takie było nasze, twoje zdanie, chyba bardziej między Grzegorzem Braunem a Konfederacją. W tej chwili ta wypowiedź, wcześniej Berkowicz z flagą Izraela w Sejmie. No tutaj trochę jest tak, że tego Brauna nie ma. Wiem, że on jeździ, bo teraz sprawdziłem dokładnie. Nie ma tak często spotkań, ale ma te spotkania. One się z jakiegoś powodu nie przebijają. Niektórzy mówią, trochę się skończył Braunowi słownik, musi wymyśleć nowe hasła, nowy happening, ale w tej trochę pustce jednak, tak, to, że trochę ten Braun jest mniej aktywny, mniej go widać, no i że Mentzen uznał, że właśnie wejdzie na to pole Brauna, odzyska może część tego elektoratu albo wyszarpie nowy elektorat, no bo w tej chwili to Sławomir Mentzen jest najbardziej antysystemowym politykiem w Polsce. Znaczy po tym ataku na trochę świętość, jakim jest kierownictwo wojska, postawił się jako ten polityk, który rzeczywiście już idzie bardzo po bandzie i nie bardzo zostawia miejsce dla Brauna. Czy to jest dobra intuicja, dobra analiza moja, czy się z tym nie zgadzasz?
1: Trochę pozór chwili. No, ta chwila obecna może nam to sugerować, ale Braun też ma pewne elementy programu, których nikt inny nie powie. I one są magnesem na tych wyborców, którzy tego oczekują. Bo Konfederacja, co by nie robiła, jakie happeningi, jaki ostry język, to na przykład nie powie tak radykalnie jak Braun, wychodzimy z Unii Europejskiej. Nie powie tak radykalnie jak Braun, koniec z ukraińską migracją i w ogóle ci, co są, to niech się pakują i wyjeżdżają. Wielu rzeczy nie powie. A dla tego elektoratu bardzo dużej części, bo też mówiliśmy o tym, że elektorat Brauna jest eklektyczny strasznie, więc nie można, to nie jest całościowa jedna grupa, która tam jak jeden mąż myśli, ale bardzo duża część mówi, a ja tego oczekuję. I idę na Brauna i nie interesują mnie jakieś wyskoki, nie interesują mnie te rzeczy, co w mainstreamie o nim mówią. W ogóle tego nie słucham, bo on mi gwarantuje te dwie, trzy rzeczy, których nikt inny nie powie, a poza tym ten wyborca mówi tak, ja wiem, że oni się nawet boją to powiedzieć, oni się nawet boją to pomyśleć, a Braun nie. I teraz happening, co gość wynosi choinkę z urzędu, no tak. Wpada, zgaśnie, nic, to nie ma żadnego znaczenia.
2: I nie jest tak, że to już ostatnie zdanie, to informacja do Tomka, który nas pewnie słucha, i nie jest tak, że Mentzen to przebije, że nawet ktoś powie, o... Ten dopiero uderzył. Ten pokazał, że to państwo jest nagie i nie istnieje. To jednak on jest...
1: Może będzie próbował, tylko my też pamiętajmy, że elektoraty, świat się trochę zmienił. Wyborcy są coraz bardziej wyrobieni, coraz więcej czytają. No to widzimy też po źródłach dostępu. Tak, i nawet jak on będzie tak hasał, powiedzmy, a nie zapewni tych rzeczy, które Braun zapewnia, to ten wyborca nie będzie taki... To nie rzucają się teraz wyborcy na okładkę książki. Jednak tą książkę czytają, tak w przenośni mówię. I chcą konkretu. I póki ten konkret nie padnie, no to powiedzą, no fajnie, harcuję, ale to nie jest to, czego ja oczekuję.
2: O czym mówił Piotr Matczuk, analityk polityki, Telewizja Republika, kanał Taktyka Polityki, a to była audycja Taktyka Polityki w Radio Wnet. Bardzo państwu dziękujemy.
1: Dziękuję.
3: Z lewej.
4: Z prawej.
3: W centrum.
4: Taktyka Polityki.
3: W Radio Wnet.
5: Autopromocja.
0: Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich i zawiadamiam niniejszym, że moja audycja Sztuka jest magią będzie nadawana w soboty po godzinie 11. Zapraszam bardzo serdecznie, Joanna Rawik.
5: To była autopromocja.
6: Studio Dublin. Wieści ze Szmaragdowej Wyspy.
7: Jak zawsze mawiam od samej północy, piękne słuchaczki, zacni słuchacze, piątek. Ósmy dzień maja, jutro dzień zwycięstwa, no i pożyjemy, zobaczymy, co też wydarzy się pod niebem Rosji albo pod niebem Kijowa. No bo przecież Władimir Władimirowicz Putin oświadczył, że jeżeli cokolwiek się zadzieje ze strony Ukraińców w dzień zwycięstwa, w dzień pobiedy, no to wtedy lepiej nie być w Kijowie. Co to znaczy? Pożyjemy, zobaczymy. Natomiast mam dobre wieści, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, z serca ziemi zamojskiej. Ale najpierw przywitam redaktora Bogdana Ferenca, szefa portalu polska-kije.com, najpoczytniejszy portal na Szmaragdowej Wyspie i nie tylko. Dzień dobry, panie redaktorze.
8: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie i pragnę poinformować zarówno ciebie, jak i naszych słuchaczy, że dzisiaj 8 maja, mamy Dzień Osła i tak się zastanawiam, komu by tutaj złożyć życzenia.
7: Naszym osiołkom z Lis Carol, bo tam przecież ten bidur dla osiołków, gdzie irlandzkie osiołki dożywają żywota, można je adaptować. O tym pisaliśmy niegdyś z redaktorem Tomaszem Szóstkiem i Katarzyną Sudak na łamach miesięcznika Wyspa, którego miałem być honor i szczęście redaktorem naczelnym, a te wszystkie takie wspominki, piękne słuchaczki i zetni słuchacze, to dlatego, że za miesiąc będziemy hucznie obchodzić, mam nadzieję, hucznie antenowo-radiowo, 20. rocznicę istnienia programu Polska Tygodniówka w irlandzkim radiu Near 90.3 FM. To kośnie zgody innych redaktorów, dziennikarzy, no ale cóż, tak to się, Bogdanie, stało, że to jest fakt. 20 lat programu Polska Tygodniówka, którego też jesteś trochę fundamentem i opoką od lat 10. I cóż ty na takie diktum?
8: No cóż, tylko wypada się cieszyć, choć no pokazuje się, czy też słychać mnie w tygodniówce bardziej niż rzadko, ale staram się budować, tak jak powiedziałeś, razem z tobą ten program.
7: No bo jesteś bardziej niż zajęty, panie i panowie. Natomiast z redaktorem Bogdanem Ferencem przekażemy dobre informacje. Nie wiem, czy Irlandia tęskni ze mną, ja trochę tęsknię do mojej pięknej, cudnej zamojszczyzny. Natomiast po pierwsze, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, od wczoraj pada spokojny deszcz. Są różne ruchy przyspieszone, są jednostajne, ten deszcz jest jednostajny, więc ta sucha zamojska, lubelska gleba będzie nasycona. W związku z tym to, co spędzało nam sen z powiek, pożar Puszczy Białowieskiej już poza nami. Natomiast dobrze poinformowanych źródeł, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, które prowadzą mnie do stosownych służb pod niebem ziemi zamojskiej, wszystko wskazuje na to, że były to podpalenia, niestety. To bardziej niż martwi z wielu powodów. A po drugie, robi się wielka afera, bo sam rozmawiałem z osobami, no, które były zbulwersowane tym, że biedni strażacy, którzy z narażeniem życia ratowali Puszczę Solską, nie mieli nic do picia, ponieważ stosowne ministerstwa grzejące się w blasku fleszy i kamer telewizyjnych, tutaj mówię między innymi o panu Kierwińskim i odratowanej przez koalicję panią minister klimatu Heni Kloskę, uratowaną przed tym, aby nie przedśpiesznie nie odeszła ze swojego stanowiska. Więc wracając do obrońców Puszczy Solskiej, naszych cudnych strażaków, wspaniałych ludzi. Nie mieli zabezpieczonej wody, przekąsek, ani ciepłej strawy. I to naprawdę jest haniebne. Powiem wprost i bez ogródek, haniebne, ale zamojska wieś, zamoński Józefów, piękne zamojszczanki i mieszkańcy ziemi zamojskiej pośpieszyli druhom z pomocą i byli i najedzeni i mieli wody pod dostatkiem. Natomiast Bogdanie, no jeżeli takowe rzeczy wychodzą, no to powiem szczerze, cóż może myśleć zwykły obywatel, kiedy państwo, i mówię to z bólem, jako państwowiec, jako człowiek, który kocha Rzeczpospolitą Polską, no to państwo nie spełnia wymogów swoich i obowiązków wobec obywateli, wobec funkcjonariuszy publicznych, bo tak można nazwać strażaków, którzy z narażeniem życia ratują ostępy leśne, ratowali Puszczy Solskiej, na szczęście spadł ten deszcz. No a po trzecie, rzecz, która... no powinna zastanawiać w tej całej układance, co by było, gdyby tych wozów strażackich było mniej, więc mówię tutaj o pewnym Funduszu Sprawiedliwości. No i policzyłem sobie, że w roku pańskim 2023, kiedy jeszcze PiS rządził, 16 dużych wozów strażackich trafiło na Zamojszczyznę i wszystkie były używane podczas akcji gaszenia pożarów w Puszczy Solskiej. Zakręt losu, takie trochę qui pro quo, jakby to powiedzieli nasi skamandryci z międzywojnia. O czym to świadczy, redaktorze, zanim przejdziemy do spraw irlandzkich?
8: No trudno tutaj cokolwiek powiedzieć, ale chyba ciśnie się też na usta, że prawdopodobnie ministerstwo wyszło z założenia, że strażacy są od gaszenia pożarów, a nie od biesiadowania i dlatego nie załatwili, nie przysłali im ani kanapek, ani wody. No ale mówiąc całkiem poważnie, chociaż chyba trochę przez łzy, nasze państwo ostatnio jakby tak zapominało o tym, jakie ma powinności, co powinno, w jaki sposób powinno działać i funkcjonować i komu należy się wsparcie, którego czasami potrzeba, bo strażacy na pewno nie liczą na to, żeby im pomagać rozciągać węże. No ale jednak ta chwila odpoczynku po akcji gaśniczej, czy nawet w trakcie akcji gaśniczej jest bardzo potrzebna. Jeżeli z kolei władze, czy też wyższe władze Straży Pożarnej nie myślą o tym, ewentualnie ministerstwo nie myśli o tym, no to coś tutaj chyba nie funkcjonuje w taki sposób, jak powinno działać. No cóż tutaj dodać, no to jest po prostu tragedia, że wysyłamy ludzi do pożarów, do miejsc, gdzie ratują życie. No niestety nie myślimy o tej otoczce, która powinna być też odpowiednio zorganizowana i w odpowiedni sposób dostarczona.
7: Powiedział redaktor Bogdan Ferencz w portalu polska-kije.com, natomiast ja jeszcze podrążę ten temat, bowiem, panie i panowie redaktor, wybrany pod niebem Zamojszczyzny. I raz jeszcze powiem o tych bardziej niż szokujących, niealarmujących doniesieniach sprzed 2-3 dni. Krytyczne braki zaopatrzenia dla strażaków, którzy walczyli z tym wielkim pożarem w Puszczy Solskiej w linii prostej około 30-35 kilometrów od studia roztoczek Rzęda Sokalska pod niebem Bożyczyna. Trudne warunki atmosferyczne, intensywna walka z żywiołem. Zginął jeden z pilotów, który niósł pomoc. Przy okazji okazało się, że to bliski współpracownik jednego z naszych platynowych słuchaczy Radia Wnet. No i te informacje, że strażacy przez kilka dni intensywnej walki nie mieli zapewnionego wyżywienia, że strażacy apelowali o wsparcie w postaci wody pitnej, przekąsek i żywności. No i miejscowa ludność oraz lokalne społeczności organizowały zbiórki niezbędnych produktów. O tym mówili ci, którzy byli tam bezpośrednio na miejscu, w okolicach Józefowa. Piękne słuchaczki i zacni słuchacze. I mimo tych trudności, mimo że to Studio Dublin, Bogdanie, pozwolisz, ja podziękuję strażakom, naszym druhom zamojskim, naszym naszym strażakom, tym zawodowym z Zamościa, z Tomaszowa Lubelskiego, z Biłgoraja i z Hrubieszowa, a także z Lublina. Pojawili się też strażacy z województwa świętokrzyskiego i z województwa śląskiego. Było lotnictwo, dzięki temu z powietrza można było gasić, niszczyć ten pożar w sercu Puszczy naszej Solskiej. No i cóż można powiedzieć, panie i panowie, w takich sytuacjach woda, żywność są niezbędne do tego, by utrzymać siły dla wyczerpujących akcji ratowniczych i mam nadzieję, że pan Kierwiński wyciągnie z tego wnioski. Panie ministrze, trzeba przyjrzeć się temu, co robią odpowiednie służby w pana ministerstwie, bo Polska tego wymaga, a przynajmniej za mojszczyzna nasze mieszkanki i nasi mieszkańcy, panie i panowie. Doniesienie z ostatniej chwili, na Zamojszczyźnie wciąż pada deszcz jednostajny, cudny, potrzebny i powiem państwu, że w ciągu kilku godzin, mimo że było pięknie zielono, choć bardziej niż sucho, wszystko się pięknie i cudnie zazieleniło. Ale teraz wracamy do naszych irlandzkich historii. Bo to Studio Dublin jest, gdzie w roli głównej, któż, redaktor Bogdan Ferencze w portalu polska-kije.com, najpoczytniejszy portal na Szmaragdowej Wyspie, a przy okazji podpowiem też pan ziemi zamojskiej, redaktor Bogdan, mimo że z pięknego miasta Łodzi, gdzie też można Radia Wnet posłuchać, z ukłonami dla mamy redaktora, pani Wiesławy, która zna też Studio 37 pod niebem Dublina. Natomiast Bogdanie, irlandzkie państwo bogaci się szybciej niż obywatele, bo te rekordowe wpływy z podatków niestety nie przekładają się na życie, by żyło się zacnie i dostatnie, jak mawiał niegdyś Edward Gierek, chociaż niektórzy powtarzają, mimo że dzisiaj Polska to kraj wielkich możliwości, to mawiają jednak ci Polacy trochę takim tęsknym głosem, że niestety Polska to nie jest już kraj wielkich możliwości pod kątem tego, że są równe szanse, by dojść do wszystkiego. Ale nie o tym. Rekordowe wpływy irlandzkie podatkowe, ale to nie poprawia sytuacji Irlandek, Irlandczyków i rezydentów. Dlaczegoż tak się dzieje, Bogdanie? Napisałeś w felietonie, że problem polega na tym, że przeciętny podatnik coraz słabiej odczuwa ten sukces, a dla wielu rodzin rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej niż rządowe komunikaty pełne optymizmu. No brakuje jeszcze tylko tych zmianek o gospodarczych wizytach włodarzy Republiki Irlandii. To tu, to tam.
8: No cóż, sprawa nie wygląda aż tak skomplikowanie, na jaką by się wydawała. Po prostu ta drożyzna daje niestety rządowi wyższe wpływy. Drodzy Państwo, jeżeli drożeje wszystko, co tylko może zdrożeć, począwszy od mieszkań, przez jedzenie, czy też artykuły przemysłowe, no to z automatu rząd otrzymuje, właściwie revenue, czyli nasz urząd skarbowy, otrzymuje z tego tytułu wyższe podatki, czyli w postaci VAT-u, w postaci podatków dochodowych i wszystkich innych. Oczywiście, żeby przed tym się chronić, no pracownicy też raczej zaczynają rozmowy, rozmawiali też wcześniej o podwyżkach płac. Z tego tytułu, jeżeli ktoś więcej zarabia, no więcej odprowadza tego swojego osobistego podatku dochodowego. To z kolei oznacza, że wpływy budżetowe zaczynają rosnąć i w tym momencie rząd, nie robiąc nic z sytuacją ekonomiczną w kraju, czyli zostawiając kryzys kosztów utrzymania na poziomie, na którym jest obecnie, po prostu zaczął więcej zarabiać. Z tego biorą się właśnie wyższe dochody państwa i wyższe i większe pieniądze, jakie trafiają do Skarbu Państwa. Oczywiście tutaj wiele do powiedzenia ma nasza irlandzka opozycja, która bardzo krytykuje właśnie taką sytuację i mówi to otwarcie w irlandzkim parlamencie, że niestety rząd przestał, właściwie poddał się, czy też rozłożył ręce, no i nie chce nic robić z sytuacją, która jest obecnie obserwowana bardzo mocno na wyspie, czyli nie pomaga mieszkańcom, podatnikom, którzy przestali sobie powoli radzić, niestety muszą bardzo mocno zaciskać w tym momencie pasa i jednocześnie zastanawiać się, na co tak naprawdę wydać swoje zarobione pieniądze. To oczywiście można odbierać w dwojaki sposób, bo same wpływy podatkowe, no cóż, bogaci się państwo, bo tak jest przedstawiana w tym momencie Irlandia, że to nawet Eurostat podał, że jesteśmy coraz bogatsi tutaj w Irlandii, no ale niestety płacimy najwyższe czynsze, jedne z najwyższych w Europie i mamy najdroższy prąd w Europie. I to oczywiście jest zupełna prawda, tylko właśnie tutaj mamy kolejny punkt do tego, że dlaczego Irlandia zarabia więcej, Irlandia jako państwo zarabia więcej, no bo jest drogi prąd, drogie są czynsze, wysokie są czynsze, no i z tego biorą się też większe, wyższe opodatkowania, czyli większe wpływy budżetowe. Także mamy coś takiego, że rząd ma coraz więcej pieniędzy do dyspozycji, ale jednocześnie coraz mniej pomaga podatnikom i obywatelom, którzy tutaj mieszkają. Oczywiście nie wszystkim grupom, bo są grupy, które mogą liczyć na bardzo daleko posuniętą pomoc, czyli na przykład otrzymują darmowe zakwaterowanie, zasiłki i inną pomoc socjalną. No ale ci pracujący, czyli którzy właśnie pracują zarówno na to państwo, jak i na osoby, które korzystają z pomocy socjalnej, nie są jakoś brani pod uwagę w tym, żeby przynieść im jakąś materialną ulgę. Tutaj właśnie są, właściwie pojawiają się jakieś takie delikatne zapowiedzi, że ewentualnie dostaniemy jakieś pakiety pomocowe, czyli my, podatnicy, no ale tak, po pierwsze, nie będzie to jutro, może będzie na jesień, może w przyszłorocznym budżecie, no a może się uda, że tak, i ewentualnie. Także odbieram to w ten sposób, że mamy siedzieć cicho, bo jeżeli będziemy krzyczeć za bardzo, to po prostu nic nie dostaniemy i tak dokładnie odebrałem słowa wicepremiera Simona Harrisa, który niedawno całkiem stwierdził, że rząd będzie się nad tym zastanawiał, będzie o tym myślał i w ogóle leży mu to na sercu. No skoro mu leży, bardzo dobrze. Cieszę się, że może jednak w pewnym momencie dostaniemy cokolwiek, jakiś ochłap z pańskiego stołu, który będzie nam pomocny na przykład w tym, żeby opłacić rachunki za prąd.
7: Ale żaden rząd nie ma deliberować, nie ma się zastanawiać. To nie są myśliciele, filozofi, tak? Teologowie, prawnicy. Oni po prostu mają działać, koniec, kropka. Przypomnę, że słowo minister i ministra, do którego trochę zaczynam się z lubością przyzwyczajać, ale powiem państwu dlaczego. Ponieważ z języka łacińskiego słowo ministra to służąca i traktuję ministrów jako osoby, które mają nieść szybką pomoc, konkretne działanie dla obywateli Republiki, a taką Republiką jest Rzeczypospolita Polska, jak również Republika Irlandii. Panie i panowie redaktor...
8: Można wtedy powiedzieć do jakiegoś ministra, niech Jan tu podejdzie i niech Jan mi tutaj da obniżkę podatków? Bo tak się kiedyś do służących mówiło.
7: Myślę, że można by było tak powiedzieć, wskazując na konkretne zapisy. No przynajmniej z tego, czym irlandzki rząd się chwali, że te rekordowe wpływy do budżetu są odnotowane. Wszyscy o tym trąbią na lewo i prawo, nawet o tym nasz BBC, czyli BBC brytyjskie doniosło, że proszę, zobaczcie, w Irlandii można, a u nas niekoniecznie ten wzrost gospodarczy, bo znowuż obniżka tego wzrostu prognozowana, jeżeli chodzi o Wielką Brytanię. Usta ciśnie mi się pewne słowo.
8: Bo tam lewica rządzi, dlatego.
7: Ale wiesz co, lewica lubi wydawać. Usta cisnęło mi się słowo związane z południowymi szańcami wieku X, XI i XII w Hiszpanii, ale pomilczę to milczenie, więc nie będę już o tym opowiadał. Redaktor Bogdan Ferenc w mig pojął, co chciałbym powiedzieć, ale tego nie powiem, albowiem teraz przejdę do kwestii natury mieszkaniowych. Redaktorze, nasz Sejm Irlandzki Dol mierzy się z mieszkaniową katastrofą na Szmaragdowej Wyspie. No dla nas to nie nowina, bo mierzy się gdzieś tak od roku pańskiego 2017-18, chociaż i drzewiej bywało bardziej niż źle. Mówię o tym kryzysie z lat 2008-2011. Natomiast no wtedy uchwalono i przegłosowano pewne ustawy, które broniły sytuację najemców w Irlandii. No i dopiero dziwnym trafem, kiedy tych mieszkań brakuje tak na oko około 135 tysięcy, no przewiduje się 3-letni zakaz eksmisji bez orzekania o winie, a rozwiązanie, które zwolennicy nazywają konieczną tarczą ochronną, a krytycy oskarżeniem przed dalszym paraliżem rynku mieszkaniowego. Bogdanie, znowu zacytuję Biblię dzisiaj w studiu Dublin. Duch ochoczy, ale ciałko jakieś takie mdłe i nienawykłe do pracy, a tym bardziej do myślenia, bo przecież tego typu historie były już na agendzie rządu Szmaragdowej Wyspy Republiki Irlandii. Z tego co pamiętam i 6 lat temu, w roku na przełomie 2019 i 2020 roku w tej dobie covidowej, ale też przed 3 laty w 2023 roku i w dziwny sposób z agendy to zeszło. Czy jest szansa, że to się powiedzie w tym momencie? No bo musimy też rozważyć, pani i panowie, bo czasami słuchaczki i słuchacze mówią, że jesteśmy z redaktorem Bogdanem Ferencem czasami stronniczy, czasami patrzymy nieco inaczej. My z redaktorem Bogdanem Ferencem, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, powiemy tak. My jako państwowcy jesteśmy za tym, aby szanować każdą własność, tak? Jeżeli ktoś jest właścicielem pewnej rzeczy, nieruchomości, to on jest panem tejże rzeczy. Natomiast nam chodzi o to, aby było prawo prawem, sprawiedliwość sprawiedliwością, chociaż niektórzy mawiają, że co innego prawo, co innego sprawiedliwość, patrząc na te różne dziwne historie, które dzieją się wokół naszego polskiego wymiaru sprawiedliwości, że o Trybunale Konstytucyjnym nie wspomnę. Natomiast, Bogdanie, tak naprawdę nie robimy zamachu na rzeczy, które należą do landlordów. My utyskujemy na to, że tak naprawdę państwo irlandzkie nie kontroluje tego, kto tak naprawdę spekulacyjnie kupuje, ergo obraca tymi mieszkaniami. A po trzecie, chodzi nam tak naprawdę o to, aby każdy obywatel, rezydent Szmaragdowej Wyspy miał równe szanse do tego, aby żyć, płacić podatki, rozwijać siebie i patrzeć z otwartą przybicą, jeżeli chodzi o przyszłość swojej rodziny. Natomiast w tej sytuacji mieszkaniowej nikt absolutnie tego nie może swoim najbliższym zapewnić, a tym bardziej sobie. Powiem raz jeszcze, brakuje 135 tysięcy mieszkań. To już nawet potem, gdyby my i Ukraińcy chcieli wrócić na łono swojej ojczyzny walczącej z wrogiem Moskalem.
8: No cóż, chciałbym doprecyzować, bo to nie jest jakaś propozycja, która będzie realizowana od razu, ponieważ to było zdanie właściwie rzucone w przestrzeń przez jednego z posłów. No a teraz zastanawiamy się wszyscy i czekamy na to, czy DOL, czyli Irlandzki Sejm, albo Synod, tak, albo Synod zajmą się w ogóle tą sprawą. Z tego, co działo się w ostatnich...
7: Poczekaj, wejdę ci słowa. Czy coś powie pani prezydent Connolly? To chyba nie. Raczej to najbardziej milcząca
8: no
7: prezydent
8: no, nie,
7: w historii Szmaragdowej Wyspy, prawda?
8: Dlatego pomijam panią prezydent, bo nie ma o niej, niestety nie można nic specjalnego o niej napisać, także dlatego nie trafia bardzo często na łamy, chyba kilka razy pisałem o niej, dopiero odkąd objęła swój urząd, no ale tam się nic nie dzieje, spokój, cisza, flauta zupełna, także no tak to jest. Z tą propozycją nie jestem pewien, czy ona w ogóle trafi pod obrady z naszego parlamentu. Jeżeli tak się stanie, no to cóż, prawdopodobnie usłyszymy dokładnie to samo, co wcześniej mówiły rządy koalicyjne Fianna Fáil i Fine Gael, które były dalekie od tego, żeby takie ukłony w stosunku do najemców wykonywać. Mieliśmy przecież tylko i wyłącznie w czasie COVID-u tę blokadę, tę zablokowaną możliwość eksmisji bez wypowiedzenia czy też bez wyraźnego powodu. Czy teraz ten wniosek przejdzie? Z jednej strony może przejść, z drugiej strony raczej nie spodziewam się tego. Dlaczego? No cóż, zbliżają się wybory parlamentarne, może nie będą one tak szybko jak w Polsce, bo u nas będą końcówka 2029 roku, początek 30, ale jednak politycy zaczęli już myśleć właśnie o tym. I tutaj chcieliby prawdopodobnie przynajmniej niektórzy zrobić taki ukłon w kierunku najemców, którzy są po prostu zezłoszczeni na nasze władze, no i niestety tracące poparcie partie koalicyjne, czyli Fianna i Fine Gael, no muszą coś z tym faktem zrobić, jeżeli ich w ogóle chcą myśleć o tym, żeby w jakikolwiek sposób utrzymać się przy sterach tego państwa. Tutaj oczywiście możemy mieć nadzieję, że zostanie taki okres zakazu eksmisji bez ważnego powodu wprowadzony, ale czy tak się stanie? Jestem daleki od tej myśli. Gdybym miał to w procentach obliczać, to czy też powiedzieć, jak uważam właśnie w udziale procentowym, to jest góra 10%, drodzy Państwo. Za długo mieszkam tutaj na wyspie, za dużo razy słyszałem polityków, przynajmniej ugrupowań obecnie rządzących, jakie oni mają do tego podejście i nie spodziewam się, żeby coś takiego wprowadzili. Mogła być to też propozycja, która bardzo dużo korzyści przyniosłaby ugrupowaniom opozycyjnym, bo to oczywiście oni teraz chcą przejąć stery. Jest to też do zrobienia, no ale zobaczymy, jak wyjdzie, bo w Irlandii nigdy nic nie jest pewne w zakresie politycznym, bo mówi się jedno, robi się drugie, bo głosowanie jest naprawdę sprawą bardzo indywidualną tutaj w Irlandii. Tak. A co do tych domów, no cóż, no faktycznie potrzeba ich ponad 130 tysięcy, żeby wyjść z tego najgłębszego kryzysu. Nie buduje się tyle, ile powinno się budować. No bo weźmy sobie zeszły rok na przykład, gdzie wybudowano około 35 tysięcy mieszkań, czyli standardowo tak, jak budowało się do tej pory. Choć Ministerstwo Mieszkalnictwa obiecywało, że będzie to prawie 40 tysięcy, czy może nawet ta kwota zostanie przekroczona. W tym roku pierwsze miesiące wskazują na pewien wzrost aktywności budowlanej, choć nie ma żadnych luksusów, więc no może dobijemy do tych 40 tysięcy, no ale nijak się to ma. Tak, nijak się to ma oczywiście do tego, jakie są tutaj potrzeby. Tu pojawiła się w tej kwestii oczywiście jeszcze kolejna rzecz, że te domki wielosezonowe, ogrodowe domki, które będzie można teraz budować bez pozwolenia, jeżeli nie będą przekraczały 45 metrów, możliwe, że one zostaną włączone do puli ogólnej puli mieszkaniowej, czyli mieszkań i domów wybudowanych, co z kolei mogłoby dać rządowi właśnie możliwość powiedzieć, że oni właśnie budują tyle, ile obiecywali. No ale zobaczymy, czy to w ogóle tak będzie, czy będzie inaczej, czy w ogóle ktokolwiek zacznie budować w sensownych ilościach. Na razie widzimy jedno, jest znowu pojawiło się dużo funduszy inwestycyjnych, które chcą wykupować
7: osiedla. Ja zawsze mawiam Irlandczykom, najwięcej budowano w czasach PRL-u Rzeczpospolitej tej polskiej w latach 70. za rządów Edwarda Gierka. Koniec, kropka. No i cóż, ta wielka płyta przewidywana na 30-40 lat wciąż działa i wciąż daje schronienie spragnionym własnych czterech kątów Polakom i pięknym Polkom. Panie i panowie, za chwilę finał programu, natomiast nie zgadzam się z pewnymi wypowiedziami nawet Wojtka Muchy, którego uwielbiam, bo napisał, że zabrakło nie tylko praktycznie wszystkich mediów, ale także tych, którzy tak często lubią mówić o historii tożsamości. To jednak ich sprawa. Natomiast piękne słuchaczki i zacni słuchacze, wczoraj akcentowałem ten fakt, bo rocznica śmierci Staszka Pyjasa w Krakowie, 7 dzień maja, oczywiście brama przy ulicy Szewskiej w Krakowie. Śmierć Staszka Pyjasa. 49 lat temu rozmawiałem z Bronkiem Wilsteinem i twierdził, że no, mogło się tak wydarzyć, że to on mógł leżeć przy bramie Szewskiej. Jego ciało mogło być znalezione. A potoczyło się to inaczej. Ja często i gęsto mówię, nie tylko na antenie Radia Wnet, ale też w irlandzkim radiu NIR FM, ale mówię też w innych zakątkach eteralnych, gazetowych, internetowych, o śmierci Staszka Pyjasa, że do dziś nie jest wyjaśnione, nikt nie poniósł za to odpowiedzialności, panie i panowie, i tak naprawdę tylko Bronisław Wilstein i my zawsze, co roku, regularnie o tym mówimy. Dzisiaj też będę o tym mówił, piękne słuchaczki i zacni słuchacze. Kilka chwil po godzinie 13:05 to tyle tytułem wyjaśnienia z ukłonami dla Wojciecha Muchy. Panie i panowie, redaktor Bogdan Ferenc, szef portalu polska-je.com. Wielkie ukłony dla ciebie. Dziękuję ci pięknie.
8: Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę pięknego weekendu, goło i taki będzie, bo to nawet 15 stopni, czyli prawie upał. Państwu życzę dużo słońca i do usłyszenia.
7: A my jeszcze pozdrowimy chyba naszego Jakuba Grabiosza. Trochę stęskniliśmy się za Jakubem, prawda? I naszym okienkiem sportowym. Rugby, hurling.
8: No tak, zadzwonię do niego w weekend akurat, chociaż będę miał trochę dużo zajęć akurat ten weekend, on przyszły też. No ale myślę, że te kilkanaście minut zawsze dla Kuby się znajdzie i znowu sobie miło porozmawiamy. Panie. No właśnie, Kuba, dlaczego nie dzwonisz? Dlaczego nie dzwonisz? Tylko ja muszę do ciebie cały czas.
7: Jak w tych portugalskich telenowelach. Que pasa? Dlaczego? I właściwie znajomość portugalskiego ogranicza się tylko do tego. Panie i panowie, było to Studio Dublin, gdzie oczywiście redaktor Bogdan Ferenc i Tomasz Wybranowski. Słyszymy się kilka chwil po godzinie 13:05. Kłaniamy się. Bogdanie, dziękuję.
8: Dzięki.

Studio Dublin. Wieści ze Szmaragdowej Wyspy zaprasza Tomasz Wybranowski. Każdy piątek, Radio Wnet.

0: Witam Państwa, Michał Trześniewski. Co w wiadomościach? Będziemy pełnymi garściami czerpać z doświadczenia ministra Grodeckiego. Prezydent wskazał nowego szefa BBN-u. Służy suwerenności czy nakłada homonto? Skrajne stanowiska w sprawie pożyczki Safe. Dzisiaj podpisanie umowy. Ciało zaginionego biznesmena odnaleziono w 4-metrowym krokodylu.
1: Wiadomości wnet.
0: Prezydent Karol Nawrocki wyznaczył Bartosza Grodeckiego na szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Grodecki to urzędnik z 20-letnim stażem. Był między innymi wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji. Jest ekspertem do spraw bezpieczeństwa z doświadczeniem dyplomatycznym. Będziemy czerpać z jego wiedzy pełnymi garściami, powiedział prezydent Nawrocki.
2: Nie o wszystkim, drodzy Państwo, mogę dzisiaj mówić, ale mam możliwość podzielenia się dwoma rzeczami, w które minister Grodecki był bezpośrednio zaangażowany. Był to minister, który z ramienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiadał za kontakt ze Strażą Graniczną w momencie pierwszych hybrydowych ataków ze strony Białorusi na polską granicę. Pan minister Grodecki odpowiadał także za ewakuację w Afganistanie.
0: Dotychczasowym szefem BBN-u był Sławomir Cęckiewicz. O godzinie 13 rząd podpisze umowę pożyczki 200 miliardów złotych na obronność z Komisją Europejską. To wielka szansa zarówno dla Wojska Polskiego, jak i polskiego przemysłu zbrojeniowego, przekonuje pełnomocnik rządu do spraw programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
3: Inwestujemy nie tylko w nasze bezpieczeństwo, przede wszystkim w naszą gospodarkę. Blisko 90% z tych środków wydamy w Polsce, w polskich zakładach zbrojeniowych. Polskie wojsko układało listę zakupową do mechanizmu SAFE, tak żeby wspierać wszystkie rodzaje sił zbrojnych, od lotnictwa przez marynarkę wojenną do artylerii. Będziemy kupować systemy dronowe, antyrakietowe, czy będziemy inwestować w najnowsze technologie związane z cyfryzacją, sztuczną inteligencją, czy dziedziną krypto.
0: Najgorszy w programie SAFE jest mechanizm warunkowości, który uzależnia wypłatę środków od tzw. praworządności, mówił w Radiu Wnet poseł Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak.
4: Szkodliwa umowa, dlatego że zadłuża państwo polskie na 45 lat. Ta warunkowość jest największym problemem. Celem mainstreamu europejskiego jest likwidacja państw narodowych. Celem mainstreamu europejskiego jest przekształcenie Polski i Polaków dostarczycieli taniej siły roboczej. To widać przecież, to jest zupełnie jasne.
0: Podpisanie pożyczki SAFE będzie aktem zdrady narodowej i założeniem homonta na naród polski, mówił w trakcie manifestacji przeciwko SAFE lider Ruchu Obrony Granic Robert Bąkiewicz. Dodał, że jeżeli prawica przejmie władzę, nie odda tych pieniędzy.
5: Tak, szanowni państwo, dokonamy konfiskaty tych pieniędzy i nigdy ich nie oddamy. Bo jeśli złodzieje, przestępcy pożyczają innym przestępcom pieniędzy, to pieniądze pochodzące z przestępstwa muszą trafić do budżetu państwa. Kolega podpowiada, że na poczet reparacji. Nie na poczet reparacji. Reparacje będą płacili z innej doli. To, co czeka Tuska, to, co czeka tą bandę, która chce jutro dokonywać tego aktu zdrady, to jest oczywiście więzienie.
0: Opozycja przekonuje, że rząd nie może zaciągnąć pożyczki w ramach programu SAFE bez ustawy ratyfikacyjnej, a jeżeli to zrobi, złamie prawo, za co osoby w to zaangażowane poniosą odpowiedzialność. Zgodnie z artykułem 89 Konstytucji, ratyfikacja umowy międzynarodowej wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, jeżeli umowa przewiduje znaczne obciążenie państwa pod względem finansowym. Po kilku dniach poszukiwań policja RPA odnalazła ciało 59-letniego biznesmena z Portugalii, Gabriela Batisty. Zwłoki były w 4-metrowym krokodylu. Batista zaginął pod koniec kwietnia przy granicy RPA z Mozambikiem. Najprawdopodobniej samochód, który prowadził, porwała rzeka, która wezbrała po intensywnych opadach deszczu. Uwagę członków ekipy poszukiwawczej zwróciły duże rozmiary tułowia krokodyla, co uznali za podejrzane. Zwierzę uśpiono i przetransportowano śmigłowcem. To były wiadomości wnet.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
6: Reklama.
1: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
8: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
9: O reklamie.
10: Autopromocja.
11: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
10: To była autopromocja.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Jestem zakochana w Radio Wnet. Może od niedawna, bo od 24 roku, no po tym zamachu na media publiczne, jestem narcyńcą. No jestem zachwycona właśnie na okrągło i jesteście Państwo w moim domu i w kuchni, i w pokoju, i w dzień, i w nocy. Także rzeczywiście różnorodność audycji jest pożyteczna i świetna. Trzymam kciuki za Waszą obecność. Życzę Wam wszystkiego dobrego, całej załodze. Trzymajcie się.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: samo południe.
1: I zaczynamy audycję w samo południe. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Godzina 12.30, a naszym gościem teraz Grzegorz Górny, dziennikarz, publicysta, pisarz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dużo dzieje się w polskiej polityce i nowy szef BBN-u i podpisanie mechanizmu SAFE, ale my teraz poświęcimy chwilę, aby zobaczyć, jak przebiega rewolucja w innym kraju politycznym, a mianowicie na Węgrzech. Tam, jak większość z Państwa pewnie wie, wygrała opozycja, wygrała partia TISA, jest nowa.

0: nowy premier Peter Modzior, no właśnie premier za chwilę de facto, ale jest to taki moment, kiedy bardziej liberalne, mainstreamowe siły uważają, że przejęły władzę i będą sprzątać po ciekawym eksperymencie politycznym na kontynencie europejskim, czyli demokracji nieliberalnej. Jak to wygląda? Jak wyglądają pierwsze, no jeszcze nie decyzje, bo jeszcze nie ma rządu, ale pierwsze deklaracje i pierwsze zapowiedzi ruchów po tym, jak władzę straci za sekundę Viktor Orbán?
1: Te decyzje chyba zaczną być podejmowane dopiero od jutra, dlatego że jutro będzie zaprzysiężenie nowego rządu, którego premierem będzie Peter Modzior, ale już teraz on się właściwie już czuje jako ten szef rządu, bo zapowiedział, że będą bardzo poważne rozliczenia poprzedniej ekipy rządowej, czyli ekipy Viktora Orbána. Mówił wręcz, że mamy do czynienia nie ze zwykłą zmianą demokratyczną, ale z obaleniem reżimu. Mówił o poprzedniej ekipie, że jest to mafia. Więc możemy się spodziewać tutaj bardzo poważnych rozliczeń dotyczących Viktora Orbána i Fideszu. Natomiast jeszcze on tam wiele mówił w tych dotychczasowych wypowiedziach o tym, że członkowie poprzedniej ekipy już teraz transferują pieniądze za zagranicę, że chcą uciekać do rajów podatkowych, z tym, że na razie no, nie ma na to twardych dowodów. No, musimy poczekać, aż on obejmie władzę i wtedy zobaczymy, w którym kierunku się to potoczy.
0: Jakie są te deklaracje? Na ile jest tak, że cały system budowany przez 16 lat rządów się sypie? Bo wiele osób mówiło, nawet jeżeli opozycja kiedyś przejmie na Węgrzech władzę, to jednak system zbudowany jest silny. Jak to teraz wygląda?
1: Rzeczywiście ten system miał wmontowanych wiele bezpieczników, ale nikt nie przypuszczał, że opozycja, czyli TISO, zdobędzie większość konstytucyjną. A to sprawia, że właściwie ona może dokonać totalnej zmiany ustrojowej i właściwie zmienić wszystko, bądź przez poszczególne nowelizacje konstytucji, bądź też poprzez uchwalenie zupełnie nowej ustawy zasadniczej. No i w tej chwili Modzior już nawet powiedział, że marionetki poprzedniej ekipy powinny ustąpić i mianem marionetek określił zarówno prezydenta Węgier, jak i szefa tamtejszego Trybunału Konstytucyjnego czy prokuratora generalnego. Więc widać, że on chce rzeczywiście odsunąć wszystkich od urzędów, których nominacje miały miejsce za czasów Fideszu. No, z tym, że w przypadku niektórych z tych osób będzie to niemożliwe, nawet drogą konstytucyjną, na przykład jeżeli chodzi o prezydenta czy szefa banku centralnego, chyba że Modzior będzie tak praktykował to prawo, jak sam je rozumie, czyli zastosuje metody demokracji walczącej.
0: Jak to będzie wyglądać i na ile jest tak, że Peter Modzior to jest polityk, który będzie trochę przypominał polskiego Tuska, co można powiedzieć, bo często były pytanie, w naszej rozmowie się pojawiło pytanie, na ile on ma szczere poglądy takie prawicowe, centroprawicowe, a na ile to była tylko mimika wyborcza, czy już można powiedzieć, co wyszło tak naprawdę z politycznej talii Petera Modziora?
1: No widać było, że w dużej mierze jego kampania wyborcza była taką maskirowką, czyli on przejmował pewne postulaty Fideszu, kreował się na przywódcę centroprawicowego, natomiast po zwycięstwie wyborczym już widać odwrót, od niektórych jego decyzji. Na przykład wcześniej zapowiadał, że ministrem do spraw dzieci i edukacji będzie taka pani Rita Rubowski, która cieszy się dużym autorytetem w środowiskach katolickich, bo jest przewodniczącą Związku Szkół Cysterskich. I ta jej kandydatura wywołała zaciekły sprzeciw środowisk LGBT i okazuje się, że Peter Modior zmienił kandydaturę i wybrał panią Judith Lannert, która z kolei jest taką tęczową aktywistką. I działo się to ewidentnie pod presją Unii Europejskiej, dlatego że pamiętajmy, że Bruksela blokuje 17 miliardów euro funduszy należnych Węgrom, które zostały zamrożone. I Węgry w tej chwili borykają się z problemem zadłużenia. Dług publiczny Węgier wynosi 125 miliardów euro. No i te pieniądze są po prostu potrzebne Budapesztowi, dlatego Modior widać, że będzie szedł na duże ustępstwa wobec Brukseli, żeby te pieniądze odzyskać. I nawet ostatnio ujawnił taki swój program, w którym na przykład stwierdził, że do 2030 roku chce, żeby Węgry weszły do strefy euro. A pamiętajmy, że za rządów Orbana wpisano do konstytucji, że walutą jest narodową, jest forint. Ale w tym momencie jakby zmiana konstytucji nie nastręcza żadnej trudności obecnemu rządowi, dlatego że ma wymaganą ku temu większość, więc widać, że będzie paru ku tym rozwiązaniom, jakie wymusza Unia Europejska.
0: Proszę powiedzieć, w takim wypadku mamy do czynienia także z szokiem samych Węgrów, czy to jest jednak zmiana, która jest jakoś dopasowana do tego, czego chce istotna część społeczeństwa węgierskiego?
1: No ja myślę, że taki czas na otrzeźwienie to dopiero przyjdzie, bo widać, że są tutaj bardzo poważne różnice zdań dotyczące chociażby paktu migracyjnego czy akcesu Ukrainy do Unii Europejskiej, bo Peter Modior twardo mówił w czasie kampanii wyborczej, że jest przeciwko paktowi migracyjnemu i przeciwko szybkiemu wstąpieniu Ukrainy do Unii Europejskiej, a tutaj już podczas tych pierwszych rozmów między nim a przedstawicielami Brukseli, no padło takie wyraźne żądanie, że Węgry muszą się podporządkować paktowi migracyjnemu i że wymaga się od nich tej zgody na przyjęcie szybkie Ukrainy do Unii Europejskiej. No i to będzie teraz taki najbliższy test dla Modiora, ponieważ on się spodziewał, że jego zwycięstwo automatycznie odblokuje te zamrożone fundusze, a tymczasem może się okazać, że Bruksela nie zechce mu dawać takiego kredytu zaufania i w ciemno tych pieniędzy wydawać, tylko będzie domagać się realizacji tak zwanych 27 kamieni milowych. I myślę, że w najbliższych tygodniach no, czeka nas takie powiedzenie sprawdzam i zobaczymy, jak wtedy się rząd Petera Modiora zachowa, ale myślę, że raczej pójdzie na ustępstwa wobec Brukseli, tym bardziej, że w czasie kampanii wyborczej bardzo dużo poobiecywali, czyli że zmniejszą się podatki, zwiększą się świadczenia socjalne, no ale jest pytanie, skąd mieliby to wszystko sfinansować, no i ten zastrzyk pieniędzy unijnych jest bardzo Węgrom teraz potrzebny.
0: Czyli można powiedzieć, że mamy na Węgrzech prawdziwą rewolucję. Te narracje, które się pojawiały, że może jedna prawica zastąpi drugą i że mamy taki Fidesz tylko bez wypaczeń, chciałoby się powiedzieć językiem polskiej polityki poprzedniego systemu czy ustroju, no to mamy jednak po prostu rewolucję i mamy zawładnięcie Węgrami przez liberalną elitę.
1: No rzeczywiście tak to w kampanii wyborczej wyglądało, że Peter Modior został przedstawiony jako taki lepszy Fidesz. Natomiast no, rzeczywistość jest twarda. Ci, którzy popierali Modiora, teraz żądają zapłaty za to. Mówię tutaj o wsparciu
2: ze strony eurobiurokracji. I to na tą sytuację
1: w Polsce, bo Platforma Obywatelska przecież formalnie należy do Europejskiej Partii Ludowej, więc tej międzynarodówki, która mieni się chadecką, czy też centroprawicową. Ale widzimy, że wiele partii należących do tej europejskiej rodziny politycznej tak naprawdę już realizuje lewicową agendę w życiu publicznym. I podobnie jest z tą partią PiS od Petera Modiora, że ona też należy do EPL-u, Europejskiej Partii Ludowej, ale de facto to, co robi, to nie ma już nic wspólnego z chadeckością czy prawicowością. Więc to raczej jest taka prawicowość nominalna, ale realizująca de facto taką lewicowo-liberalną agendę.
0: I teraz pytanie, jak to będzie w praktyce realizowane i czy Viktor Orban podejmie walkę? Czy to jest tak, że ten triumf Tiszy, to zwycięstwo z większością konstytucyjną powoduje, że system czy partie te prawicowe po prostu się rozpadły? Co robi już odchodzący premier Węgier?
1: To ciekawe, bo on podjął taką zaskakującą decyzję, mianowicie zarówno on, jak i członkowie najwyższego kierownictwa Fideszu zdecydowali się zrezygnować ze swoich mandatów poselskich i na czele tej delegacji Fideszu w parlamencie będą stali przedstawiciele już nowego pokolenia. Natomiast Orban sam powiedział, że zajmie się reorganizacją partii, żeby pracować nad powrotem do władzy w przyszłych wyborach. Wiadomo, że w czerwcu tego roku będzie kongres Fideszu. No i zobaczymy, jakie zostaną podjęte decyzje, bo powoli w tym środowisku dojrzewa takie przekonanie, że potrzebna jest pewna wymiana pokoleniowa, że pewne stare twarze się opatrzyły, że jest zmęczenie społeczeństwa tymi politykami, których się już ogląda u władzy kilkanaście lat, więc niewykluczone, że nastąpi pewna taka zmiana i być może ona będzie przypominać tą zmianę, która miała miejsce w PiS-ie, czyli z jednej strony gdzieś z tyłu jest ten przewodniczący, który rządzi, czyli będzie Viktor Orban, a z drugiej strony będą wysuwani tacy kandydaci o wiele młodsi. No tak jak w Polsce był Andrzej Duda, Karol Nawrocki, Beata Szydło, Mateusz Morawiecki, więc osoby znacznie młodsze, które wnosiły taki walor świeżości do tego życia politycznego. Więc taka opcja też jest na stole i o niej się głośno mówi.
0: To jeszcze wróćmy do Petra Modziara, do Tisy. Jeżeli tak, z jednej strony jest deklaracja, że będzie się robić mniej więcej to samo, a mamy ten przykład chociażby euro albo też paktu migracyjnego. Tak to jest przyjmowane? To jest taki całkowity miodowy miesiąc? Czy jednak to budzi pewne wątpliwości, że no, miało nie być euro, będzie euro, miało nie być migrantów, będą migranci? Jest jakieś głosy, że jednak zostaliśmy oszukani? Czy to rzeczywiście jest takie zwycięstwo tak przygniatające, że jak na razie nic poza euforią po tamtej stronie i tamtych wyborców nie ma?
1: No jeszcze jest ten miesiąc miodowy, tym bardziej, że Modior nie zaczął jeszcze rządzić. Trwa euforia tej strony przeciwnej z powodu swojego zwycięstwa. Z drugiej strony Fidesz wydaje się taki znokautowany, zamroczony po tym ciosie, też się nie może pozbierać. I jest pytanie teraz o takie zaplecze medialne i finansowe i organizacyjne Fideszu po tych wyborach, ponieważ Modior zapowiedział już uderzenie właśnie w ten czuły punkt Fideszu. I co ciekawe, tutaj się mówi głośno o takiej rozprawie z oligarchami związanymi z Fideszem. Tam padają takie nazwiska jak na przykład Lerinc Mesaros, który jest dzisiaj najbogatszym człowiekiem na Węgrzech, czy Adam Matolcsi, albo Gyula Bolosi. I to jest coś, co różni Węgry od Polski. Bo w Polsce nikt nie mówi, że są oligarchowie związani z PiS-em. Że gdybyśmy wzięli listę najbogatszych Polaków w Polsce, to nie ma tam sympatyków PiS-u, którzy by publicznie opowiadali się za tą partią, czy już ją wspierali finansowo. Natomiast w przypadku Węgier, jeżeli weźmiemy tą czołówkę najbogatszych Węgrów, to jest tam bardzo wiele osób związanych właśnie z Fideszem. I to odróżnia kompletnie Polskę od Węgier.
0: To rzeczywiście jest trochę inny system. Zastanawiam się, jeżeli jest tak, że w tej chwili Peter Modzior będzie realizował agendę unijną, to czy mamy taką sytuację, że tam jest bardziej niż w przypadku Polski, że nagle Peter Modzior będzie lepszym zdobyczą, czy lepszym partnerem dla Unii Europejskiej niż jest Donald Tusk? Pomyślałem o tym euro, o którym pan powiedział, no bo w Polsce przynajmniej na razie i nic na to nie wskazuje, Donald Tusk nie ośmiela się rzucić propozycji przyjęcia wspólnej waluty.
1: Ale tak naprawdę wszystko też będzie zależało od tego, jak ta TISO będzie rządzić, bo zauważmy, że to jest partia, która powstała 2 lata temu. Jest to partia politycznych żółtodziobów, która nie ma kadr, która nie ma zaplecza eksperckiego. I tak naprawdę już pierwsze miesiące rządów tego ugrupowania mogą negatywnie zweryfikować jej sprawczość polityczną i obnażyć tą iluzję obietnic wyborczych. Więc my jeszcze nie wiemy, jaka dynamika nastąpi polityczna w czasie tych pierwszych miesięcy rządów TISY. I czy na przykład większość społeczeństwa, która jest przeciwko przyjęciu euro, no nie zacznie dawać wyrazu swojemu niezadowoleniu.
0: No i zobaczymy, czy taki to będzie przebieg z perspektywy Brukseli. Jak wygląda ta rewolucja? Bruksela jest zadowolona?
1: No Bruksela jest oczywiście bardzo zadowolona. Tam panuje entuzjazm, ale już na przykład Bruksela zaczyna się wtrącać w te sprawy węgierskie, bo jedną z pierwszych zapowiedzi kadrowych Petera Modiora była planowana nominacja na ministra sprawiedliwości, jego szwagra. I ta sprawa stała się bardzo głośna, także poza granicami Węgier. I media węgierskie piszą, że zainterweniowała Europejska Partia Ludowa, a więc ta partia, do której należy TISO Petera Modiora. I na skutek nacisków właśnie Europejskiej Partii Ludowej Modior wycofał się z tego pomysłu mianowania swojego szwagra ministrem, dlatego że wcześniej EPL, Europejska Partia Ludowa, zarzucała nepotyzm Orbanowi i teraz miałoby się okazać, że jedną z pierwszych decyzji nowego premiera, który zapowiada nowe otwarcie, będzie właśnie taka nominacja typowo nepotystyczna. Więc widać, że z jednej strony Bruksela się cieszy, ale z drugiej strony naciska bardzo mocno na Modiora, żeby egzekwować swoje pomysły.
0: I żeby on szedł jeszcze mocniej, jeszcze bardziej otwarcie. Jego deklaracja o tym, że jest zwolennikiem Austro-Węgier, to jest jakaś zapowiedź, że Węgry przestaną być nie tylko kłopotem, ale że podepną się jakoś pod tą machinę niemiecką jeszcze mocniej niż był podpięty Viktor Orban?
1: Właściwie od początku kampanii wyborczej Modior zapowiadał, że zamierza zakopać topór wojenny z Brukselą, że zamierza zacieśnić stosunki z NATO. I to widać chociażby w tej zmianie retoryki dotyczącej konfliktu na wschodzie, wojny między Rosją a Ukrainą, bo przypomnijmy chociażby, że za rządów Viktora Orbana służby specjalne zatrzymały grupę Ukraińców, która wiozła olbrzymią liczbę, ilość gotówki na Ukrainę bez odpowiedniej deklaracji. A tymczasem już jest deklaracja Petera Modiora, że te pieniądze zostaną odblokowane i że jednak na Ukrainę trafią, za co już Wołodymyr Zełenski dziękował Modiorowi.
0: Czyli tutaj to porozumienie już jest zawarte de facto.
1: De facto tak, więc myślę, że Peter Modior będzie płynął w takim głównym nurcie mainstreamowym Unii Europejskiej.
0: O czym mówił Grzegorz Górny, to jeszcze nie wiem, czy mogę zapytać, ale wiem, że pan redaktor także patrzy na kraj bliski, geograficznie, kulturowo zupełnie inny, czyli na Rumunię. Tam z kolei wydaje się proces odwrotny zachodzi. Upadł rząd liberalny, być może będzie rząd konserwatywny. Co wiemy o sytuacji w Rumunii?
1: No, może tak być, ale myślę, że to jest jakby też proces szerszy dotyczący naszej części Europy, bo zauważmy, że w Czechach rządzi Andrzej Babiš, który jest też taki eurosceptyczny, nie jest ulubieńcem Brukseli. W jeszcze większym stopniu to dotyczy Roberta Fico na Słowacji. Niedawno też doszło do wyborów w Rumunii, gdzie także wygrała partia bardzo mocno eurosceptyczna. Teraz są zawirowania w Rumunii, więc do tej pory wydawało się, że pewne procesy federalizacyjne czy centralistyczne w Unii blokowała Polska czy Węgry. W Polsce i na Węgrzech doszło do tej zmiany zgodnej z oczekiwaniami unijnego mainstreamu, ale okazuje się, że jest tutaj cała plejada państw środkowoeuropejskich, gdzie wieją przeciwne wiatry polityczne i może te kraje zdołają się przeciwstawić pewnym pomysłom centralistycznym Unii.
0: O czym mówił Grzegorz Górny. Dziękujemy bardzo za rozmowę i za tą analizę sytuacji na Węgrzech, ale też szerzej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Do zobaczenia i do usłyszenia.
1: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia.
0: Na zegarach godzina 12:53, a my za chwilę będziemy mieli muzyczny piątek, więc będzie ciekawie.

0: And
1: witam Państwa, Michał Trześniewski, co w wiadomościach. Dzisiaj w Bułgarii premierem został nowy Orban, a na Węgrzech jutro władzę straci Viktor Orban. Będziemy pełnymi garściami czerpać z doświadczenia ministra Grodeckiego. Prezydent wskazał nowego szefa BBN-u. Służy suwerenności czy nakłada homonto. Skrajne stanowiska w sprawie pożyczki, sejf, dzisiaj podpisanie umowy. Ciało zaginionego biznesmena odnaleziono w 4-metrowym krokodylu.
2: Wiadomości wnet.
1: O godzinie 13.30 rząd podpisze umowę pożyczki 200 miliardów złotych na obronność z Komisją Europejską. To wielka szansa zarówno dla Wojska Polskiego, jak i polskiego przemysłu zbrojeniowego, przekonuje pełnomocnik rządu do spraw programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
3: Inwestujemy nie tylko w nasze bezpieczeństwo, przede wszystkim w naszą gospodarkę. Blisko 90% z tych środków wydamy w Polsce, w polskich zakładach zbrojeniowych. Polskie wojsko układało listę zakupową do mechanizmu SAFE, tak żeby wspierać wszystkie rodzaje sił zbrojnych, od lotnictwa przez marynarkę wojenną do artylerii. Będziemy kupować systemy dronowe, antyrakietowe, czy będziemy inwestować w najnowsze technologie związane z cyfryzacją, sztuczną inteligencją, czy dziedziną krypto.
1: Najgorszy w programie SAFE jest mechanizm warunkowości, który uzależnia wypłatę środków od tak zwanej praworządności, mówił w Radiu Wnet poseł Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak.
4: Szkodliwa umowa, dlatego że zadłuża państwo polskie na 45 lat. Ta warunkowość jest największym problemem. Celem mainstreamu europejskiego jest likwidacja państw narodowych. Celem mainstreamu europejskiego jest przekształcenie Polski i Polaków w dostarczycieli taniej siły roboczej. To widać przecież, to jest zupełnie jasne.
1: Podpisanie pożyczki SAFE będzie aktem zdrady narodowej i założeniem homonta na naród polski, mówił w trakcie manifestacji przeciwko SAFE lider Ruchu Obrony Granic Robert Bąkiewicz. Dodał, że jeżeli prawica przejmie władzę, to nie odda tych pieniędzy.
5: Tak, szanowni państwo, dokonamy konfiskaty tych pieniędzy i nikt ich nie oddamy, bo jeśli złodzieje, przestępcy pożyczają innym przestępcom pieniędzy, to pieniądze pochodzące z przestępstwa muszą trafić do budżetu państwa. Kolega podpowiada, że na poczet reparacji. Nie na poczet reparacji. Reparacje będą płacili z innej doli. To, co czeka Tuska, to, co czeka tą bandę, która chce jutro dokonywać tego aktu zdrady, to jest oczywiście więzienie.
1: Opozycja przekonuje, że rząd nie może zaciągnąć pożyczki w ramach programu SAFE bez ustawy ratyfikacyjnej, a jeżeli to zrobi, złamie prawo, za co osoby w to zaangażowane poniosą odpowiedzialność. Bułgarski parlament zatwierdził dzisiaj nowy rząd. Na jego czele stanie były prezydent Rumen Radev, nazywany przez niektóre media nowym Orbanem. Radev to eurosceptyczny były pilot myśliwca, który sprzeciwia się wojskowemu wsparciu dla Ukrainy i jest uważany za polityka prorosyjskich sympatiach. Inauguracyjna sesja nowego węgierskiego Zgromadzenia Narodowego rozpocznie się jutro o godzinie 10. Podczas niej Peter Modzior zostanie wybrany na premiera Węgier. Czego można spodziewać się po Modziorze? O tym mówił na falach Radia Wnet publicysta Grzegorz Górny.
6: Zapowiedział, że będą bardzo poważne rozliczenia poprzedniej ekipy rządowej, czyli ekipy Viktora Orbana. Mówił wręcz, że mamy do czynienia nie ze zwykłą zmianą demokratyczną, ale z obaleniem reżimu. Mówił o poprzedniej ekipie, że jest to mafia, więc możemy się spodziewać tutaj bardzo poważnych rozliczeń.
1: Partia TISA Petera Modziora w kwietniu wygrała wybory na Węgrzech, uzyskała większość konstytucyjną. Prezydent Karol Nawrocki wyznaczył Bartosza Grodeckiego na szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Grodecki to urzędnik z 20-letnim stażem. Był między innymi wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji. Jest ekspertem do spraw bezpieczeństwa z doświadczeniem dyplomatycznym. Będziemy czerpać z jego wiedzy pełnymi garściami, powiedział prezydent Nawrocki.
0: Nie o wszystkim, drodzy Państwo, mogę dzisiaj mówić, ale mam możliwość podzielenia się dwoma rzeczami, w które minister Grodecki był bezpośrednio zaangażowany. Był to minister, który z ramienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiadał za kontakt ze Strażą Graniczną w momencie pierwszych hybrydowych ataków ze strony Białorusi na polską granicę. Pan minister Grodecki odpowiadał także za ewakuację w Afganistanie.
1: Dotychczasowym szefem BBN-u był Sławomir Cęckiewicz. Po kilku dniach poszukiwań policja RPA odnalazła ciało 59-letniego biznesmena z Portugalii Gabriela Batisty. Zwłoki były w 4-metrowym krokodylu. Batista zaginął pod koniec kwietnia przy granicy RPA z Mozambikiem. Najprawdopodobniej samochód, który prowadził, porwała rzeka, która wezbrała po intensywnych opadach deszczu. Uwagę członków ekipy poszukiwawczej zwróciły duże rozmiary tułowia krokodyla, co uznali za podejrzane. Zwierzę uśpiono i przetransportowano śmigłowcem. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Radia Wnet.
7: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
8: Reklama.
9: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
12: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
11: Doskonale. Kupujemy.
13: Sposób na Twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Po reklamie.
7: Muzyczny piątek w Radiu Wnet. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
14: Dzień dobry, piękne słuchaczki i zacni słuchacze. 7 minut po godzinie 13 po browarowym serwisie Michała Trześniewskiego. Nadchodzi czas na muzyczny piątek, ale dzisiaj tej muzyki będzie tyle, co kot napłakał, za co bije się wielką moją pierś dyrektora muzycznego, bo dzisiaj dwa ważne tematy. Za niespełna 3 minuty moim Państwa gościem będzie głośna postać już. Wójt gminy Aleksandrów, to nabrzeża gminy Józefów i Biłgoraja, tam gdzie wciąż jeszcze tli się Puszcza Solska. Andrzej Borowiec będzie moim Państwa gościem za niespełna 3 minuty. A skoro ogień nie jedno ma twarz. Bruce Springsteen, I'm on fire.

Wrocław, Szczecin, Białystok, Lubin, Łódź, Bydgoszcz, Kraków i Warszawa. Radio Wnet dzisiaj nie ze studia 37 w Dublinie, ale ze studia Roztoczek, Rzęda Sokalska. Tomasz Wybranowski, a za chwilę mój gość zapowiadany od poranka.

0: ostatniej chwili.
1: I mój zapowiadany gość już na linii na antenie Radia Wnet, wójt gminy Aleksandrów, jedna z najbardziej malowniczych miejscowości, o czym mogą przekonać się ci wszyscy, którzy zamojską pielgrzymką, zamojsko-lubaczowską idą na Jasną Górę. Głośna postać ostatnimi dniami, pan wójt Andrzej Borowiec. Witam serdecznie, dzień dobry na pokładzie Radia Wnet, Krzysztofa Skowrońskiego.
2: Dzień dobry panu, serdecznie witam słuchaczy Radia Wnet, porządnego radia.
1: Cieszę się bardzo. W pana ustach to słowo brzmi jak pochwała razy 100. Zanim in medias res przejdziemy do tego wszystkiego, co działo się wokół Puszczy Solskiej. Panie Andrzeju, w krótkich, żołnierskich słowach, co dzieje się teraz? Od rana mówiłem na antenie Radia Wnet, że ten deszcz przyniósł ulgę, uspokojenie, ukojenie, natomiast no, nie wszystko jest jeszcze zagaszone, bo tej wody potrzeba znacznie więcej z nieba.
2: No tak, tutaj trzeba chylić czoło najwyższemu. Niebiosa zesłały nam deszcz od godziny wczorajszej 19, wczoraj wieczorem do godziny 10. Całą noc padał deszcz. On tam taki stopniowy był, dosyć intensywny, ale generalnie był spokojny. I to jakby tutaj tą sytuację, krótko mówiąc, uspokoiło. Ale to nie znaczy, że można spoczywać na laurach, bo dalej jest jakby tutaj pochmurno i czasami coś kapie, no ale są trudne sprawy, bo jest torf. Torf jest to specyfika taka dosyć trudna. Z tego tytułu chętnie się wypowiem, bo byłem leśnikiem, czy jestem leśnikiem, ale pracowałem 25 lat w lasach państwowych i torfowiska, olsy, bory suche, bory świeże, no to są wszystko dla mnie tematy powszechnie i torfowiska, a w szczególności olsy torfowe, no to jest naprawdę przypadłość bardzo trudna do gaszenia, ale leśnik odpowiedzialny, leśnik wyszkolony, terenowiec z tym sobie poradzi. No trzeba po prostu kopać rowy, nawadniać, odcinać i to jest w tej chwili czas do zrobienia i do gaszenia torfowiska.
1: Andrzej Borowiec, moim państwa gościem, wójt dzielnej gminy Aleksandrów. W finale naszej rozmowy trochę takich moich rodzinnych wspomnień. Natomiast drogi panie Andrzeju, Puszcza Solska stała się miejscem trochę kampanii i tej naszej polsko-polskiej strzelanki, niestety politycznej. Jako państwowiec zawsze mawiam, że musi być kontynuacja, bez względu na to, kto rządzi naszą Rzeczpospolitą. Natomiast no, okazuje się, że to, co było uruchomione w ramach Funduszu Sprawiedliwości, no, jest teraz zaciekłym orężem w rękach obecnie rządzących. No, ale z drugiej strony, ja przypominałem tę informację, drogi panie Andrzeju, chociażby z kwietnia roku pańskiego 2023, kiedy w Zamościu w Państwowej Straży Pożarnej odbyło się uroczyste wręczenie promes na zakup pojazdów. No i cóż, w powiecie zamojskim promesy na nowe samochody, które stały się faktem, otrzymały takie zastępy straży pożarnej jak Brody Małe, jak Radecznica, Wólka Wieprzecka, a z powiatu biłgorajskiego, bo przecież akcja dzieje się w powiecie biłgorajskim, Babice, Biłgoraj, Smulsko, Duże, Szyszków, Dąbrówka i Tarnogród. No i te samochody, które miały, tak jak mawiał Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, te pieniądze, ten cały fundusz poszedł po to, by zwiększyć bezpieczeństwo Polaków. No i co pan sądzi teraz z perspektywy tych prawie już 3 lat rządów koalicji, która obecnie rządzi, no która lubi się grzać w blasku fleszy i kamer, no i pokazywać się na tle tych pojazdów zakupionych właśnie z Funduszu Sprawiedliwości. Pana ocena jako samorządowca, który tak naprawdę zna się na leśnictwie i wie, jak dobrze zarządzać swoją gminą i potrzebuje czego? Spokoju i tego, aby władze, przynajmniej te centralne albo wojewódzkie, nie przeszkadzały. Jak to wygląda z pana oglądu, panie Andrzeju?
2: No, panie redaktorze, no cóż, samorządowiec to jest realista i muszę oceniać sytuację realnie i tak się odnosić. No i jakby nie zajmuję się tą polityką globalną, taką przepychanek, tylko mówię o sprawach realnych. No dobrze, że tamten rząd, poprzednicy inwestowali, tak jak minister Ziobro, minister Romanowski sprzęt w Funduszu Sprawiedliwości, tak jak ten przykładowy kład, którym się poruszał sztab dowodzenia ministra Kierwińskiego, być może sam minister Kierwiński, to ten kład właśnie został sfinansowany z zakupu środków Funduszu Sprawiedliwości.
1: I tutaj, panie Andrzeju, powiedzmy sobie, dlaczego ten kład był taki ważny w akcji gaszenia pożaru Puszczy Solskiej?
2: Właśnie kłady są, tutaj sprawdziły się, tak jak T-34 w czasie wojny z Niemcami. Polega to na tym, że kłady prowadziły samochody w miejsce, gdzie było niedostępne i torowały drogę, sprawdzały rowy. Dowództwo jeździło dookoła, oceniało sytuację. Dowództwo z Warszawy naszym aleksandrowskim kładem. Plus pomagały, że tak powiem, torować drogę, ucieczkę. Uciekać, pomagały uciekać z pożarzysk, z intensywnego ognia. I to do tego są kłady niesamowite. Dzisiaj był sprawdzian, w zasadzie w ostatnich dniach był sprawdzian skuteczności. No ten aleksandrowski kład słynny jest prawie zajechany i tu mamy te problemy, bo te sprzęty zakupione z Funduszu Sprawiedliwości tutaj w rejonie biłgorajskim, no to jest, że tak powiem, no potęga i to dzisiaj bardzo mocno zostało wyeksploatowane i będziemy tu błagać, prosić obecny rząd, żeby nie inwestowali w Jasia Kapelę, czy babcie Kasie, czy te środowiska jakieś LGBT, tylko tutaj pomagali tym naszym strażakom, realistom, bo trzeba tutaj ocenić jasno. 1000 hektarów się paliło lasu i tutaj gasili nasi chłopcy, nasi strażacy. Wiem, że tam jest teraz 50 płci, ale tu tylko jedna płeć gasiła nasi chłopcy, w szczególności z powiatu biłgorajskiego.
1: I za to już dzisiaj dziękowałem i w studiu Dublin, i w innym wejściu antenowym, panowie strażacy, druhowie. Wielki ukłon ze strony całej redakcji Radia Wnet Krzysztofa Skowrońskiego, bo to, co uczyniliście, naprawdę to wyraz wielkiego męstwa, ale też tego, co nazywam zainteresowaniem tą małą ojczyzną, tą naszą małą Republiką Zamojską. Natomiast jak tłumaczyć to, że strażacy, gdyby nie ofiarność, zresztą panie Andrzeju, co będę ukrywał. Ta nasza zamojska gościnność jest już legendarna, nie tylko w całej Polsce, ale wszędzie tam, gdzie zamojszczaki trafiają, czy to pod niebo Stanów Zjednoczonych, Irlandii, Wielkiej Brytanii, gdziekolwiek indziej, no bo gdyby nie obywatele gmin i powiatu biłgorajskiego, no to tak naprawdę ci strażacy byliby o głodzie i spragnieni, mimo że wodą gaszą ten pożar. Gdzie tutaj popełniono błąd? Być może minister Kierwiński powinien ukarać tych, którzy nie przygotowali tego, co nazywa się tą stroną kwatermistrzostwa całej akcji, która też jest ważna.
2: No, my tu jesteśmy ludzie miejscowi, Puszcza Solska, 100 tysięcy hektarów. Jakby rozprawiliśmy się z Wehrmachtem w 1944, również daliśmy radę ugasić pożar.
1: Tutaj wejdę w słowo o tym, a tutaj będziemy o tym opowiadać, bo przecież ta akcja Sturming Ein, Sturming Zwei, 24-26 czerwca, rok pański 1944, no i wielkie bitwy z Niemcami, nie z nazistami, z Niemcami, Armia Krajowa i bataliony chłopskie, Porytowe Wzgórze, święte miejsce dla mnie, kiedy byłem w szkole podstawowej w Orzeczynie absolwentem. No teraz ta historia jest niestety zapomniana, ale na antenie Radia Wnet przywołujemy, panie Andrzeju, proszę być spokojnym, tę historię tej naszej ziemi zamojskiej. Natomiast właśnie wracając do tego, rozprawiliśmy się z hitlerowcami, z Niemcami. Zwalczaliśmy bandytów UPA. O tym też za chwilę. Bolesna rocznica, kiedy dokonano rzezi na tych, którzy pociągiem podróżowali z Bełżca do Tomaszowa Lubelskiego, rok pański 1946. Natomiast też dzięki temu, że nasza ludność zamojska jest przede wszystkim gościnna i też ma w sobie to, co nazywam wielkim szacunkiem i wzajemnością, to tych strażaków udało się wyżywić, nakarmić i napoić, panie Andrzeju, prawda?
2: Tak, tak. No tutaj jakby zarządzanie odgórne tych ludzi, którzy najechali, no to wiele, w szczególności tam z Lublina i z Warszawy, wiele mówi do życzenia, no ale jakbym nie chciał się odnosić do tych spraw, bo to są sprawy takie, żeby się opierać jakby na dokumentacji, ale tutaj to, co widziałem, to stwierdziłem i jakie mam doświadczenie, to chętnie mogę się podzielić odnośnie pożaru.
1: Bardzo proszę.
2: Pożar wybuchł. Pierwsze zdarzenia pożaru były w poniedziałek. Pożar wybuchł ten duży w godzinach popołudniowych. Akurat byłem ze strażakami u siebie w gabinecie z OSP Aleksandrów II i widzieliśmy około godziny 14.20, 14.30 dym. No to takie na horyzoncie i ten dym sukcesywnie się rozwijał. Z przerażeniem patrzyliśmy do godziny 15.20 i gdzieś dopiero akcja ruszyła z samochodów. Być może telefony tutaj jakby były wcześniej, nie jestem w stanie powiedzieć, ale to, co zaobserwowałem, i ruszyli w teren. Ale na przykład jedna jednostka nasza była zadysponowana około 15, a druga około 16. Z KSRG sprzęt, chłopaki czekają, widzą, dzwonią do jednostki, żeby ruszać, bronić las. Jakieś dziwne decyzje, że musieli czekać. No i później to się wszystko wymknęło spod kontroli. Duża ilość dymu, duża ilość ognia. Udałem się na miejsce około godziny 18 w rejon miejscowości Kozaki, bo tutaj jest ta miejscowość najbardziej przybliżona do gminy Aleksandrów, bo to jest taki trójstyk i ten tutaj ogień, gdzie miał największe miejsce zarzewie tego ognia, to jest najbliżej naszej miejscowości. W prostej linii to jest około 2 km Józefów, 13 km miejscowość Łukowa, to kolejne jakieś 6 km. Jakby chcę tutaj topograficznie wskazać, a ten pożar to była wschodnia ściana jakby tutaj naszej gminy. Jakże dojechałem do miejscowości Kozaki, zaczekałem z 15 minut z kolegą radnym Arturem Mazurem i obserwowaliśmy ścianę lasu z prawej strony kilometr, z lewej strony kilometr, która dosyć szybko się do nas przybliżała i po prostu biegiem ewakuowaliśmy się i pojechaliśmy w drugie miejsce zobaczyć, co się dzieje, czyli jakby w kierunku północnym. Również widzieliśmy tą ścianę lasu, która się przemieszczała, może już nie tak szybko. I następnie pojechaliśmy od strony północnej, czyli od Józefowa ujechaliśmy tam kilometr, ale przemieścić się z tego miejsca jednego z drugiego to jest około tych 10 kilometrów. Ujechaliśmy 1,5 kilometra, bo to oczywiście takie koło trzeba było zatoczyć. Również widzieliśmy to 2 kilometry ścianę ognia. No zsumowałem tą ilość i wyszło mi około 7 kilometrów plus szerokość. Długość pożaru 7 kilometrów, 6-7, plus szerokość, tyle co widziałem oczami, no to te 500 metrów, no to w mojej ocenie to jest 1000 hektarów. No i ja mówiłem, że to się pali, słuchajcie, 1000 hektarów. No oczywiście godzina już się robi, 20 zanim to, bo to część pieszo chodziłem, część jak mogłem podjechać. No ale wszyscy bagatelizowali, twierdzili, że wszystko pod kontrolą, że opanowane, że pożar jest 50 hektarów, 60. No nastał zmierzch, no i wtedy nawet obserwowaliśmy z kolegą, jak samolot dromader latał i tutaj wtedy doszło po zmierzchu już dosyć tak na światłach, nie? Już jakby postury samolotu prawie nie było widać, tylko światła, no doszło do katastrofy. Samolot tutaj latał nad terenem naszej gminy, bo to jest to właśnie różnica około kilometra, zawracał na kołowo na naszą gminę i udał się w rejon tego pożarzyska. Prawdopodobnie nadleciał naszej gminy, bo to jest jedyna droga na Warszawę, czy ten zachód Polski. No i już wiemy, co się stało. Runął w sam środek pożaru, dlatego że w tym momencie 21, czy około 21, doszło do pożaru koron. To jest najtragiczniejsza informacja dla samorządowca, dla leśnika, dla rolnika w szczególności w naszych terenach, bo każdy wie, co to jest, to już jest sytuacja katastrofalna.
1: Tutaj, panie Andrzeju, powiem jeszcze to, o czym kiedyś mówił mi świętej pamięci pan profesor Jan Szyszko, nieodżałowanej pamięci, kiedy właśnie opowiadał, że zawsze, kiedy jest susza, zawsze kiedyś ktoś nierozważny, pozbawiony rozumu, zapruszy ogień. Najgorsze jest to, kiedy ogień właśnie rozprzestrzenia się koronami drzew. Nie runem, nie poszyciem leśnym, tylko właśnie koronami. I do tego doszło w Puszczy Sockiej, tak?
2: Tak, ale tutaj to służby lasów państwowych są przygotowane na takie rzeczy, bo nikt nie jest przygotowany w cudzysłowie na tych naszych małych jednostkach straży do gaszenia pożaru potężnego, dużego, obszarowego, bo wtedy trzeba pomocy z zewnątrz. Ale wszyscy jesteśmy przygotowani do gaszenia pożarów małych, nawet nadleśnictwa. Znaczy nie nawet, ich obowiązkiem. Oni mają ludzi na etatach, przeszkolonych, instrukcje, zatwierdzone plany.

0: państwowych, bo to pójdzie do straży, to nie jest chałturna informacja, tylko to jest uporządkowane. Służba leśna posiada samochody terenowe z sprzętem do gaszenia. On jest nawet po przerażeniu każdego nadleśnictwa czasami. Jest dwa takie samochody terenowe po 300-400 litrów i plus pracownicy. No zakład pracy się pali, to się wszystko rzuca i jedzie gasić. Ja to mówię, bo 25 lat pracowałem w lasach, to jako leśniczy, jako gajowy, jako dyrektor, jako nadleśniczy. No jest to niewyobrażalne. I tutaj to nie zadziałało. Co się później działo i duża ilość pożaru, no tutaj to no niestety, tu nie można było ludzi już pchać w ten ogień, ludzi z terenu, służbę leśną, bo to już było za późno. Główne jest założenie systemu, które nabraliśmy doświadczenie po kuźni raciborskich w latach 90., gdzie tam po omacku, po ciemku, bez systemu próbowano gasić. Tutaj utworzono taki system i za poprzedniego dyrektora Kubicy to naprawdę było to oczko w głowie i dyscyplina, żeby sprawę pożarów traktować poważniej. Tak żeśmy traktowali i dlatego nie było większych pożarów w rejonie Polski Wschodniej, a taki pożar, co tutaj się wydarzył, niepamiętne czasy od wojny, nawet Niemcy nie zdołali spalić Puszczy Solskiej, bo partyzanci bronili i Wehrmacht, że tak powiem, wycofał się i puszcza przetrwała. Niestety teraz puszcza no, umiera.
1: Tutaj dramatyczna pauza. Pan Andrzej Borowiec, wójt gminy Aleksandrów. To malownicze miejsce między Józefowem a Biłgorajem, znane dla tych, którzy pielgrzymkowo idą w kierunku Częstochowy sierpniową porą. Natomiast z moich informacji, oczywiście ja tych informacji nie będę ujawniał, panie Andrzeju. Andrzej Borowiec, wójt gminy Aleksandrów, jest moim państwa gościem na antenie Radia Wnet, że no, po nitce do kłębka okazuje się, że te zaproszenia były w dwóch, trzech miejscach, no i niektórzy, moi informatorzy twierdzą, że wygląda to niestety na podpalenie. Ryzykowna teza, panie Andrzeju?
0: Panie redaktorze, no, że tak powiem, ryzyko pożarów jest wpisane w gospodarkę leśną, w funkcjonowanie, w przyrodę, no bo to jest człowiek. Człowiek też jest elementem przyrody i być może, że rzucił papierosa, niedopałek. I tutaj do tych ludzi nie można w jakimś sensie mieć żalu, bo część czasami bezmyślnie, część niechcący, no znaczy jako fachowcy nie możemy, że tak powiem, nie wykluczyć tego, że oni coś mogą nie rzucić się, podpalić, niespecjalnie, tylko niechcący, ale tym bardziej, że to jest ruch potężny turystyczny, tym bardziej, że jeżdżą maszyny, ciągniki, iskra, no wiele różnych rzeczy, nawet maszyny, które pracują i nie mają smarowania, jakieś prowadnice i tak dalej, to wytwarzają iskrze, pilarki spalinowe. Ja tego jakby tu nie chcę oskarżać konkretnie kogoś, tylko w takiej sytuacji, przy takim zagrożeniu. Zagrożenie było podobne jak co roku od, nie wiem, no, niepamiętnych czasów. Przynajmniej 30 kilka lat ja to obserwuję, to wiosna zawsze jest jak zagrożeniem dużym. To nie było zagrożenie katastrofalne, to było zagrożenie duże, ale nie było katastrofalne. I tutaj dalej będę mówił o tym, że w lasach państwowych funkcjonuje system wczesnego reagowania i reagowania i on ma wykluczać takie pożary. Tych pożarów było w ostatnim czasie przynajmniej 20 na wiosnę w tym rejonie.
1: Mhm. Czyli coś poszło nie tak jednak, no skoro te wielkie sprzęty, maszynerie w porę nie zareagowały. Natomiast najbardziej chyba przygnębiające jest to, drogi panie wójcie, Andrzej Borowiec, wójt gminy Aleksandrów, jest to, że no niestety ci, którzy muszą mieć chłodną głowę, muszą szybko podjąć decyzję, że tak naprawdę kilka godzin to się wałkowało. Czy akcja, kiedy strażacy byli przygotowani, ma już ruszyć, no i te kilka godzin mogło zależeć na tym, że ten pożar mógłby mniejszy? Czy to trochę już takie zastanawianie się redaktora Wybranowskiego, panie wójcie, panie Andrzeju?
0: No tu nie chodzi o godziny, tu chodzi o minuty i tu mówimy o tą pierwszą reakcję. No tutaj te sprawy Straży Pożarnej to jest jakby dalsza część i tutaj tej wiedzy takiej bezpośredniej nie mam, tylko z obserwacji, ale jakby ten dzień się kończy, zapada zmrok, czyli mówimy o wtorku i wiatr cichnie,

0: ogień słabnie, czwarta rano, trzecie rano, to wtedy powinny ruszyć kolejny błąd tutaj. Niedopełnienie obowiązków przez kadrę Lasów Państwowych Nadleśnictwa Józefów, to pełną odpowiedzialnością mówię, i regionalnej dyrekcji. Już wtedy powinny ruszyć ciągniki, które orają z pługami do ziemi mineralnej, czyli takiej ziemi czarnej do piachu, żeby po szyciu ogień nie przedostawał się. Jeżeli tam jest gdzieś zwarte korony, puszcza się pilarzy, puszcza się herwestery, to są rzeczy, które są naprawdę podstawowe. I tego nie uczyniono. Ja tego nie widziałem, żeby zrobiono. Robiono gdzieś nieudolnie w czwartek wieczorem jakieś zapory, ale to było już po, to już się wszystko wymknęło. I tutaj przespano ten moment. Środa rano od godziny 3-4 tu powinny maszyny orać, pługi ciąć i całe pożarzysko powinno być zabezpieczone. Pozostawiono na noc do poranka, do operowania słońcem, niezabezpieczone pożarzysko. I to boli serce, że tutaj nie zadziałało. Tutaj mnie nie interesują Państwowe Straż Pożarna, tylko to leśnicy wiedzą. No ale jeżeli kierownictwo nie wyda takiej decyzji, nie zadecyduje i tutaj nie winie służby tej najniższej leśnej, pracowników z pilarzy, no bo jeżeli ktoś nie dał polecenia, no to on stał, wstąpiło i obserwował, no co miał robić. Tak to wygląda. I tutaj naprawdę wnioski są dramatyczne. Uważam, że powinna być czynność podjęta prawna, karna, no i już, no. Takie życie, nie powinno to się w ogóle zdarzyć.
1: I o tym mówimy na antenie Radia Wnet. Pan wójt gminy Aleksandrów Andrzej Borowiec, zbolałem serce, no bo to z ponad 20-letnią praktyką. Człowiek, który kocha te lasy, wśród tych lasów się wychował i serce boli. Natomiast z innej beczki, takiej trochę politycznej, no bo też widziałem memy, drogi panie Andrzeju. Zamojscy rolnicy, pszczelarze, chowajcie swoje pszczoły, przyjedzie na inspekcję minister Hejnik-Kloska. No właśnie, co pani minister powiedziała a propos tej tragedii, tego pożaru. Panie Andrzeju.
0: Panie redaktorze, no ja bym do tej polityki takiej globalnej nie chciałbym się odnosić, bo może mi się gdzieś tam słowo wypchnąć. No, krótko mówiąc, ja oceniam krytycznie te ruchy związane z próbą jakiejś tam na siłę tworzenia rezerwatów, wyrzucanie pszczelarzy z lasów, to jest dramaturgia. No ale jeżeli minister właściwy, czy wiceminister dorożała po manicure i pedikur, nie wiem jak ją tam uczelnię kończył, ale w każdym razie do gdzie fitness i zaprasza jakieś krowiarki, grzybiarki, jakieś protesty robią, chłopy przybierają się za baby i tam robią jakieś sceny pod ministerstwem. Gdzie oni byli? Gdzie oni byli?
1: No
0: właśnie. Gdzie Henning Kloska przyjechała uśmiechnięta, dwie BM-ki krążyły, czy to super Skody B, czy C. I woziła tu się na prawo, na lewo, to żadnej decyzji mądrej tu nikt nie podjął. I to jest bolące. No i to wszystko, lasy państwowe dzisiaj są, wyrzucili fachowców, lasy państwowe niszczą ludzi, kto był związany z prawicą, czy ma poglądy propolskie, prawicowe. Takie, co dzisiaj te poglądy ratowały Puszczę Solską, bo przecież tu nikogo nie było ani z LGBT, ani z tych 50 płci. Czy te krowiarki od Kloski. Tylko ci ludzie, no to ci ludzie są gnębieni i wyrzucani z pracy. No i tak to wygląda. Przedtem to robił poprzedni dyrektor. Szalał tak politycznie, że tu ludzi masa wyrzuconych jest. I zastraszani są pracownicy lasów państwowych. Terroryzowani wręcz. I jakieś próbuje im się ideologie, oceny. HR-y. No takie różne dziwne rzeczy, że to wszystko kroczy ku upadkowi.
1: powiedział wójt gminy Aleksandrów Andrzej Borowiec, mój gość w muzycznym piątku Radia Wnet. Wrocław, Szczecin, Białystok, Lublin, Łódź, Bydgoszcz, Kraków i Warszawa. I te słowa pana wójta Andrzeja Borowca trafiają do naszych słuchaczy w całej Polsce. Natomiast panie Andrzeju, powiem tak, że mnie najbardziej boli to i uważam to za skandaliczne, że strażacy, którzy funkcjonują w społecznościach, aby zapewnić jej bezpieczeństwo, no po dziś dzień są wzywani przez policję czy prokuratury za to, że otrzymali sprzęt z Funduszu Sprawiedliwości. No są traktowani jak bandyci. No i powiem szczerze, na to mojej zgody redaktorskiej, ale też obywatelskiej absolutnie nie ma i takie rzeczy bolą, a przychodzi taki moment próby i okazuje się, że wielkie persony ministerialne robią sobie fotografie i zdjęcia. No jakby nie patrzeć, idąc ich tropem myślenia, na sprzęcie, który pochodzi z przestępstwa. To jest smutne w tej naszej Polsce, panie Andrzeju. Co o tym mówią zwykli mieszkańcy gminy Aleksandrów?
0: No, szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, no moi strażacy, nasi strażacy są wzywani do prokuratury, na policję, do ABW czy CBA, już nawet nie wiem, pracownicy gminy, którzy wyciągają całą dokumentację z zakupu tego sprzętu, na którym się Kierwiński lansował, tego sprzętu, co trzymali w rękach strażacy, węże, hełmy, kaski. To realny sprzęt. To nie były jakieś koncerty, piosenki Jasia Kapeli za 100 tysięcy złotych, czy wiele tych innych, gdzie teraz te pieniądze trafiają do tych środowisk lewicowych na jakieś takie dziwne promocje, tylko to były realne. I tu z pełną odpowiedzialnością mówię, bo znam tych strażaków z powiatu biłgorajskiego, tomaszowskiego i częściowo zamojskiego, z tego tytułu, że pełniłem rolę dyrektora Lasów Państwowych, nadleśniczego nadleśnictwa Biłgoraj. Pracowałem na nadleśnictwie Józefów, pracowałem na nadleśnictwie Zwierzyniec. Te osoby mi znane są z twarzy, z nazwiska i oni w większości trzymali w rękach albo ubrani, byli umundurowani, bo mówię o hełmach, o ubraniach taktycznych, gdzie by byli usmażeni, ugotowani, o butach poodparzani, o wężach, o takich mówimy rzeczach, to oni trzymali w większości z Funduszu Sprawiedliwości. I to jest bolące, a to wręcz jest niewyobrażalne. Jeżeli tak, no, państwo będzie stawiało na tych ludzi, jakby podsumować to trzeba tak, że dobrobyt państwa i te takie poglądy lewicowe i jakieś takie LGBT, no one się sprawdzały, jak jest w kraju dobrze i nie ma pożaru, nie ma wojny, no sobie można wtedy protestować, manifestować, Ziobrę zamykać, Romanowskiego aresztować, ale gdy przychodzi sprawdzian walki o Polskę, o polskie lasy, o Puszczę Solską, to tamtych ludzi, którzy uprawiali tą ideologię, nie ma. Tylko to są ci źli strażacy z OSP, co kradli razem z Romanowskim, to są źli liśnicy, co wycinają puszczę, to są rolnicy nieodpowiedzialni, którzy krowy produkują gazy. No i jakby nie ci ludzie, to Puszcza Polska cała by spłonęła. Czyli 100 tysięcy hektarów plus budynki, domy, to było tak poważne, tak realne zagrożenie, że tutaj jakby też chylę czoło jeszcze. Wspomnieć trzeba o tych samolotach, o helikopterach Black Hawki. To niesamowite maszyny, obserwowałem. Ktoś to mądrą decyzję podjął, że takie maszyny kupił, bo one wykonywały robotę 10 razy większą niż te małe, jakieś takie, że tak powiem, osobowe śmigłowce. I dzięki nim udało się uratować Józefów.
1: Powiedział pan Andrzej Borowiec, wójt gminy Aleksandrów, i słuchacze do nas piszą, panie Andrzeju. I właśnie takie pożary mówią nam wiele, jak działają służby i jaka jest ścieżka decyzyjna w sytuacjach kryzysowych. No i słuchacz Stanisław napisał takie oto słowa, do pana kierowane, panie Andrzeju. Pan wójt jak prawdziwy gospodarz wie doskonale, o czym gada, zna las i życie. Z tego, że stąpa po tej ziemi od urodzenia, serdecznie pozdrawiam jako człowiek wychowany w lesie. Pozdrowienia poszły do pana, panie wójcie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Pozdrawiamy słuchacza Stanisława. Natomiast teraz w finale naszej rozmowy, za co trzymać kciuki? Co dzieje się teraz, jeśli chodzi o to pogorzelisko i jaka teraz sytuacja?
0: Sytuacja jest taka, bo rozmawiałem przed chwilą z naszymi strażakami. Wszyscy strażacy z gminy Aleksandrów wyjechali w rejon Puszczy Solskiej, w rejon Pużarzyska. Tam są odprawy i trwa ręczne dogaszanie. I tutaj jakby można powiedzieć, że pożar jest opanowany, ale tak jak wspomniałem, torfowiska, rozległość terenu, pniaki, żywica i tutaj pożar nie wybucha nagle, tylko tak jak mówiłem, od tego papierosa się zaczyna, od tej iskierki. No i tutaj może również takie coś nastąpić, bo jak torfowiska są, no to one potrafią przytrzymywać ogień nawet miesiąc, dwa, trzy. I tutaj po prostu jest najważniejszy dzisiaj deszcz, deszcz, jeszcze raz deszcz.
1: Modlimy się o deszcz, piękne słuchaczki i zacni słuchacze. Andrzej Borowiec, wójt gminy Aleksandrów, moim Państwa gościem. Ja jeszcze przypomnę, Panie Andrzeju, i wszystkim naszym pięknym słuchaczkom i zacnym słuchaczom, że zreformowany Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem było Ministerstwo Sprawiedliwości, działał od września 2017 roku. I przypomnę, bo chyba, Panie Andrzeju, też warto o tym przypomnieć, że fundusz rozporządzał, zarządzał pieniędzmi zasądzonymi od sprawców przestępstw. Zmiany ustawowe w roku pańskim 2017 pozwoliły na poszerzenie katalogu tych organizacji, które dzięki wsparciu Funduszu Sprawiedliwości będą mogły pomagać poszkodowanym, no tak, aby rzeczywista pomoc dotarła do jak największej grupy potrzebujących. I myślę, że ten tragiczny pożar naszej Puszczy, Puszczy Solskiej, jest tego przykładem, bo te wozy strażackie, te sprzęty zakupione z tychże pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości, no posłużyły do tego, aby ten pożar ugasić. I o tym, Panie Andrzeju, mówimy na antenie Radia Wnet nie 7, nie 77 razy, ale powtarzamy zawsze wprost, aby trafiło to do tych, którzy, no cóż, z głównym nurtem myślą tak, jak mówią przekazy dnia powstające gdzieś w gabinetach. Panie Andrzeju, ale zakończmy jeszcze naszymi takimi prywaciarskimi sprawami, bo mnie jako syna ziemi zamojskiej boli to, że już gdzieś tam w tych szkołach średnich, podstawowych, nie mówię się o bitwie pod Osuchami, nomen omen nazwa tej miejscowości padała podczas tego tragicznego pożaru, nie mówi się o majorze Medwardzie Markiewiczu, nie mówi się o tym, co działo się od 16 czerwca do 25 czerwca właśnie w lasach Puszczy Solskiej, kiedy ta operacja Niemców, Wicher 1, a potem Wicher 2, miała na celu zniszczenie licznych na tym terenie polskich oddziałów partyzanckich, ale też partyzancki sowieckiej, przykład święte miejsce porytowe Wzgórze. I gdzieś tam nawiążę do tego, czego pan powiedział, że w czasach tej wolnej Polski wydawałoby się te informacje, te wydarzenia powinny być hołubione, pokazywane jako przykład wielkiego patriotyzmu. A tego jak na lekarstwo. Pana opinia w tejże kwestii, panie Andrzeju, panie wójcie?
0: Bitwa w Puszczy Solskiej, Szczurwin 1, Szczurwin 2, początek, Porytowe Wzgórze, Huta Krzeszowska i tam znakomita postać, leśnik, uczeń SGGW, inżynier Bolesław Usow. To właśnie nadleśniczy tamtych terenów wyprowadza z okrążenia 2,5 tysiąca istnień ludzkich, żołnierzy sowieckich, partyzanckie polską, różne formacje i oni się dzięki temu, dlatego że Bolesław Usow znał znakomicie topografię, teren, przez taką wyspę Krucz przedostają się właśnie w teren rejonu biłgorajskiego. I właśnie ja jako nadleśniczy nadleśnictwa Biłgoraj w 2021 roku po 80 latach tamtego bitwy upamiętniłem tego Bolesława Usowa, dlatego że nawet nie miał krzyża postawionego, nawet nie miał kamienia, nawet nie miał tablicy. Zginął w śmierci tragicznej w 1953 roku w Polsce północno-zachodniej. Poruszał się rowerem, rozjechała go ciężarówka wojskowa. Najprawdopodobniej było to zlecenie albo NKWD, albo polskiego KGB, polskiego w sensie służb specjalnych. I myśmy go upamiętnili. I to jest właśnie ta postać, którą warto też wspominać i ocalić od zapomnienia. Mówię, właśnie chciałem tu powiedzieć o UB, no rozszerzyłem się już wątek aż pod Moskwę. I później akcja Szturgin 2, Usuchy. Pod Usuchami kto walczył? Nasi chłopcy, tak jak przy pożarze. Mój sąsiad, jeden, drugi. To oni tam zginęli i tak to się działo. No i tutaj ta krwi, ten las, który został spalony, to on jest przesiąknięty krwią. Krwią naszych partyzantów. I to jest teren, no, niesamowicie cenny. Cenny historycznie, ale tu też warto powiedzieć, że cenny przyrodniczo. Tam została przyroda cała na tysiąców hektarów spalona. Zwierzęta zostały spalone. Jest nagrania, są gdzie łoś jest spalony, gdzie klępa z młodym błąka się po pożarzysku. Ptaki, owady, no to wszystko to, co stało, to są straty niewymierne. Już nie wspomnę o drewnie. Drewno zostało przepalone, przegrzane. Do tego trzeba jeszcze doliczyć otulinę pożarzyska. Tak. To jest około 50 na każdym odcinku metrów. To jest ogromna strata, ogromna połać. No i krótko mówiąc, ktoś to musi za to odpowiedzieć, bo to nie powinno się wydarzyć przy tym systemie zabezpieczeń.
1: Powiedział wójt Andrzej Borowiec, wójt Mimi Aleksandrów. Ja jeszcze dodam, śmierć tych, którzy wierzyli w tą wolną Polskę, ta wolna Polska, gdyby dzisiaj stali z grobów, ci partyzanci, ci bohaterowie, to pewnie by nie wierzyli, że taki, do takich sytuacji może dochodzić. Ja przypomnę jeszcze wielkiego Konrada Bartoszewskiego, Wira, porucznik, który prowadził kurs młodszych dowódców piechoty obwodu AK w Biłgaraju. Też bataliony chłopskie, major Stanisław Basa i pseudonim Ryś przejął dowództwo po plutonowym Antonim Warchale, pseudonim Szczerba. No i jeszcze jedna rzecz, panie Andrzeju, muszę sobie to dodać, bo jeżeli państwo dzisiaj po moim programie będą w okolicach grobu nieznanego żołnierza, to proszę zwrócić uwagę na trzecią tablicę, tam Lasy Janowskie i Puszcza Solska, 9-25 czerwca 1944 roku. Taka oto klamra, którą jeszcze domkniemy. Pan Andrzej się uśmiechnie, bo ja wszędzie promuję tego mojego wielkiego wuja. Wkrótce, bo już są dobre wieści z Rzymu, drogi panie Andrzeju Barowcu, wójcie gminy Aleksandrów. Niewykluczone, że w przyszłym roku ruszy proces beatyfikacyjny mojego wielkiego wuja, księdza Błażeja Nowosada. I co wójt Andrzej Borowiec na takie diktum?
0: To jestem tą informacją zachwycony, bo oczywiście znam z opowieści, i to z opowieści bezpośrednich, taka tu siostra zakonna była z domu Bździuch, która by miała już teraz chyba ze 120 lat, gdyby żyła oczywiście, a opowiadała mi, no ja byłem młodym chłopakiem, no część słuchałem i żałuję, że nie wszystkiego słuchałem, i dużo mi opowiadała o księdzu Błażeju Nowosadzie, i to jest postać również zasłużona dla gminy Aleksandrów, bo on wybudował kościół w Aleksandrowie, który jest pod Hrubiszowem teraz, i uczył orkiestrę grać, uczył koła gospodyń potworzył, oczywiście tam miał ku temu panie różnego rodzaju, żeby to uczyć te kobiety wiejskiej, gotować, haftować, tak dalej, tak dalej. On wprowadzał do gminy Aleksandrów oświecenie. On to znaczy ksiądz Błażej Nowosad. Po wojnie, znaczy, przepraszam, tutaj jakby wojna zastała i przed wojną został przeniesiony do gminy Potok. Dokładnie, Potok. Do parafii Potok.
1: Dokładnie.
0: I tam o świcie przyszli bodajże w 1943 albo drugim Ukraińcy i zamordowali go w kościele, rzucając go z z chóru. Takie mam opowieści od tej zakonnicy i zakonnica mi opowiadała, jak budowany był kościół w Aleksandrowie. To też niesamowita historia, bo było jak wszędzie podziały, co i również u nas w miejscowości był podział i pierwsza część, czy ta część wschodnia Aleksandrowa chciała kościół budować u siebie, a czwarta i trzecia u siebie. No i jakby wschód rywalizował z zachodem. No i ksiądz Bożej Nowosad zadecydował, że pobuduje tam, w tym miejscu, gdzie będzie więcej drewna na placu. No i dał czas, tydzień czasu. Zajeżdża do tej pierwszej części, patrzy na tym placu, leży trzy sosny. Zajeżdża do czwartej części, tu gdzie ja się urodziłem, tu gdzie mieszkał, tu gdzie jestem. Bo tak się składa, że mój tata i mama i babcia i dziadek wszyscy z Aleksandrowa jest 400 sosen. No i kościół powstał w Aleksandrowie trzecim na granicy z czwartym.
1: Takie to oto historie. No i był niesamowicie silny, z tego co moja świętej pamięci babcia opowiadała, siostra urodzona księdza Błażeja Nowosada. Trochę niewyrobiony, no ale to ksiądz, no ale miał w sobie krzepę.
0: To też taką historię, jeżeli tu pan redaktor...
1: Oczywiście, proszę.
0: ...z opowieści, to budowa kościoła, tych drzew jest dużo. Zakonnica to mi ta opowiada, Margolska, a z domu Bziuch. Znaczy w sensie takim, że ona miała, Bziuch się nazywała, ale Margolska miała takie nazwisko zakonne, że tak powiem, bo sobie zmieniłam prawdopodobnie z nazwy. I opowiadała mi, jak ta budowa kościoła trwała, no i ksiądz przyjechał na wizytację, ksiądz Błażej Nowosad, czyli mamy tam gdzieś 37, no i dwóch chłopów, czy nawet chyba trzech, męczy się gdzieś tam jedną sosnę około kubika wtoczyć na wóz, żeby zawieźć ją do tartaku. No, męczą się dlatego, że rolnicy w tamtych czasach byli niedożywieni, nie mieli siły. No i on ich odsunął na bok, ksiądz wziął, przyklęknął, przykucnął, złapał to sosnę i wrzucił sam na wóz. I to świadczy, że miał potężną moc, potężną siłę, krępy był. I na dłoni pękła mu aż skóra. To świadczy, że rękę miał niewyrobioną, no bo ksiądz fizycznie, tak, wiadomo, miał inne zadanie niż pracowanie. Ale to świadczy, że był blisko ludzi, silny i zarazem chciał pomóc ludziom.
1: A blisko ludzi jest kto? Wójt gminy Aleksandrów, mój gość Andrzej Borowiec. Dziękuję pięknie za dzisiejszą rozmowę. No i cóż, będziemy niepokoić pana wójta. No i trzymamy kciuki za ten deszcz, tak bardzo potrzebny. No i cóż, trzymać kciuki, aby ta piękna nasza Puszcza Solska szybko zabliźniła rany i po prostu cieszyła kolejne pokolenia. A na koniec czego życzyć? Gdyby mógł się zabawić w tak zwanego Mikołaja, który machnie magiczną grudniową pałeczką i mógłby coś przemówić do rozsądku rządzącym teraz, to co to by było, panie Andrzeju? Tak, pospekulujmy.
0: Tutaj trzeba życzyć dla strażaków w tej chwili i dla naszej ludności wody, deszczu z nieba i życzyć mądrych ludzi przy rządzeniu, którzy dbają o Polskę, myślą o Polsce, bo to jest nasza matka i, no, i musimy o to dbać, żeby zapewnić to naszym pokoleniom.
1: Panie i panowie, mój gość Andrzej Borowiec, wójt gminy Aleksandrów. Dziękuję pięknie za udział w dzisiejszym programie.
0: Dziękuję i zapraszam do gminy Aleksandrów i zapraszam do Puszczy Solskiej. Pozdrawiam, Andrzej Borowiec.
1: Pan Andrzej Borowiec, dziękuję pięknie, panie i panowie.
2: Z ostatniej chwili.
1: I będziemy nawiedzać to miejsce, będziemy podpytywać pana Andrzeja Borowca, wójta gminy Aleksandrów. Przegadaliśmy niemal 50 minut, 13:55. No i cóż, Runika, ogień i woda, piękne słuchaczki i zacni słuchacze Radia Wnet. Te dwa żywioły, które splotły się z sobą pod niebem Puszczy Solskiej na Zamojszczyźnie.

0: Ogień i woda, Aminę i Runika z płyty Pradawna Moc. Piękne słuchaczki, zacni słuchacze, już bombardujecie mnie pytaniami, kiedy będzie można odsłuchać rozmowę z panem wójtem gminy Aleksandrów Andrzejem Borowcem. Informuję w te pędy, że już na posterunku po zasłużonym urlopie Andrzej, którego nazywam Jędrek, Andrzej Karaś i już na Spotify i też artykuł w portalu wnet.fm wnet się pojawi. 13.59. Za chwilę Michał Trzaśniewski, brawurowy serwis informacyjny na antenie Radia Wnet. A my słyszymy się kilka chwil po godzinie 14.05.
1: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski.

0: Umowa Sejf podpisana według rządu służy suwerenności, według opozycji nakłada chomonto. Nowy szef BBN-u. Dzisiaj w Bułgarii premierem został Rumen Radev, nazywany nowym Orbanem Europy, a jutro na Węgrzech władzę straci Viktor Orban. O tym powiemy w Wiadomościach Wnet.
1: Wiadomości Wnet.
0: Umowa pożyczki prawie 200 miliardów złotych na obronność z Komisją Europejską została podpisana. To moment przełomowy w historii Polski, przekonywał premier Donald Tusk.
2: Polska będzie bezpieczniejsza w tych trudnych, jakże ryzykownych czasach, w tym szczególnym miejscu na Ziemi. Będzie bezpieczniejsza o 180 miliardów złotych. To jest gigantyczna kwota. To jest kwota, która będzie zainwestowana wprost i bezpośrednio w polskie bezpieczeństwo, w polski przemysł zbrojeniowy, w polskie firmy, które kooperują z przemysłem zbrojeniowym, w nasze możliwości technologiczne.
0: Najgorszy w programie SAFE jest mechanizm warunkowości, który uzależnia wypłatę środków od tak zwanej praworządności, mówił w Radiu Wnet poseł Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak.
3: Szkodliwa umowa, dlatego że zadłuża państwo polskie na 45 lat. Ta warunkowość jest największym problemem. Celem mainstreamu europejskiego jest likwidacja państw narodowych. Celem mainstreamu europejskiego jest przekształcenie Polski i Polaków w dostarczycieli taniej siły roboczej. To widać przecież, to jest zupełnie jasne.
0: Podpisanie pożyczki SAFE będzie aktem zdrady narodowej i założeniem chomonta na naród polski, mówił w trakcie manifestacji przeciwko SAFE lider Ruchu Obrony Granic Robert Bąkiewicz. Dodał, że jeżeli prawica przejmie władzę, to nie odda tych pieniędzy.
4: Tak, szanowni państwo, dokonamy konfiskaty tych pieniędzy i nikt ich nie oddamy. Bo jeśli złodzieje, przestępcy pożyczają innym przestępcom pieniędzy, to pieniądze pochodzące z przestępstwa muszą trafić do budżetu państwa. Kolega podpowiada, że na poczet reparacji. Nie na poczet reparacji. Reparacje będą płacili z innej doli. To, co czeka Tuska, to, co czeka tą bandę, która chce jutro dokonywać tego aktu zdrady, to jest oczywiście więzienie.
0: Opozycja przekonuje, że rząd nie może zaciągnąć pożyczki w ramach programu SAFE bez ustawy ratyfikacyjnej, a jeżeli to zrobi, złamie prawo, za co osoby w to zaangażowane poniosą odpowiedzialność. Prezydent Karol Nawrocki wyznaczył Bartosza Grodeckiego na szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Grodecki to urzędnik z 20-letnim stażem. Był między innymi wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji. Jest ekspertem do spraw bezpieczeństwa z doświadczeniem dyplomatycznym. Będziemy czerpać z jego wiedzy pełnymi garściami, powiedział prezydent Karol Nawrocki.
5: Nie o wszystkim, drodzy państwo, mogę dzisiaj mówić, ale mam możliwość podzielenia się dwoma rzeczami, w które minister Grodecki był bezpośrednio zaangażowany. Był to minister, który z ramienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiadał za kontakt ze Strażą Graniczną w momencie pierwszych hybrydowych ataków ze strony Białorusi na polską granicę. Pan minister Grodecki odpowiadał także za ewakuację w Afganistanie.
0: Dotychczasowym szefem BBN-u był Sławomir Cenckiewicz. Bułgarski parlament zatwierdził dzisiaj nowy rząd. Na jego czele stanie były prezydent Rumen Radev, nazywany przez niektóre media nowym Viktorem Orbanem. Radev to eurosceptyczny były pilot myśliwca, który sprzeciwia się wojskowemu wsparciu dla Ukrainy i jest uważany za polityka o prorosyjskich sympatiach. Inauguracyjna sesja nowego Węgierskiego Zgromadzenia Narodowego rozpocznie się jutro o godzinie 10. Podczas niej Peter Modzior zostanie wybrany na premiera Węgier. Czego można spodziewać się po Modziorze? O tym mówił na falach Radia Wnet publicysta Grzegorz Górny.
1: zapowiedział, że będą bardzo poważne rozliczenia poprzedniej ekipy rządowej, czyli ekipy Viktora Orbana. Mówił wręcz, że mamy do czynienia nie ze zwykłą zmianą demokratyczną, ale z obaleniem reżimu. Mówił o poprzedniej ekipie, że jest to mafia, więc możemy się spodziewać tutaj bardzo poważnych rozliczeń.
0: Partia TISA Petera Modziora w kwietniu wygrała wybory na Węgrzech, uzyskała większość konstytucyjną. To były Wiadomości Wnet. Dziękuję za uwagę. Za chwilę audycja Tomasza Wybranowskiego.
6: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
7: Reklama.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
7: Po reklamie.
8: Autopromocja.
10: Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich i zawiadamiam niniejszym, że moja audycja Sztuka jest magią będzie nadawana w soboty po godzinie 11. Zapraszam bardzo serdecznie, Joanna Rawik.
11: Jak trudno wstać, skoro świt, niedzielny świt. Jak dobrze wstać, skoro świt. Jak dobrze wstać, skoro wnet i spotkać się z Bogiem Jezusem, Duchem Świętym, Maryją i tymi, którzy ich kochają. W każdą niedzielę o 8 rano zaprasza Magdalena Woźniak.
12: A jakby to było każdego poranka budzić się na którejś z wysp Tajlandii, Filipin czy Kambodży? Czy dzień już może pozostać do końca radosny, kiedy rozpoczyna go dźwięk oceanu spokojnego, myny indyjskiej lub kolorowego zimorodka? Zapraszam Państwa na poranny cykl podróżniczy. Od 12 maja audycję Miś zastąpi Dziennik z podróży. Do usłyszenia. Małgorzata Kleszcz.
8: To była autopromocja.
6: Muzyczny piątek w Radiu Wnet. Zaprasza Tomasz Wybranowski.

Tomasz Wybranowski w tle, Konstancja Kochaniec, suita na harfę. 49 lat temu zginął Stanisław Pyjas i zawsze powracam, czy to programy w irlandzkim radiu Near 90.3 FM, czy na antenie Radia Wnet, czy pod niebem Stanów Zjednoczonych. Ciało Stanisława Pyjasa zostało znalezione rankiem 7 maja 1977 roku, 49 lat temu, w bramie kamienicy przy ulicy Szewskiej 7 w Krakowie. Według środowisk opozycyjnych śmierć studenta była skutkiem pobicia dokonanego przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Władze twierdziły, że spadł ze schodów. Pyjas i jego koledzy, w tym Bronisław Wittstein, znani byli krakowskiej Służbie Bezpieczeństwa z działalności opozycyjnej, między innymi ze współpracy z Komitetem Obrony Robotników. Śmierć Staszka Pyjasa wstrząsnęła środowiskiem akademickim miasta Krakowa i była szeroko komentowana w całej Polsce. Pogrzeb Staszka odbył się 10 maja 1977 roku w Gilowicach. Jego śmierć na kilka dni przed juwenaliami wstrząsnęła środowiskiem nie tylko prastarego Krakowa, ale całej Polski. Doszło do masowych demonstracji studenckich, wzywano do bojkotu juwenaliów, a 15 maja 1977 roku powołano Studencki Komitet Solidarności, który stał się wówczas główną inicjatywą opozycyjną w Krakowie. Ale prokuratura wojewódzka w Krakowie wciąż mówiła o nieszczęśliwym wypadku. 17 maja nawet wszczęła formalnie śledztwo w sprawie śmierci Stanisława Pyjasa. W rzeczywistości stały nadzór nad śledztwem prowadziła SB, Służba Bezpieczeństwa, do tego stopnia, że inspirowała działania prokuratury i opiniowała projekty jej postanowień, co wyszło na jaw dość szybko, bo podczas śledztw prowadzonych w latach 90. XX wieku, mówię dość szybko, bo są pewne sprawy, które do tej pory są pod esbeckim i wsiowym dywanem zakopane głęboko. Rodzina i przyjaciele Staszka Pyjasa od początku śledztwa, tropiąc te wszystkie wątki, twierdzili, że za jego śmiercią stoi Służba Bezpieczeństwa. Przypominano o licznych anonimach z wyzwiskami i pogróżkami, które on i inne osoby z jego otoczenia otrzymali parę tygodni przed śmiercią. W ocenie Bronisława Wittsteina, który dzisiaj pojawi się w moim programie, głośny wywiad sprzed lat z Bronisławem Wittsteinem właśnie o Staszku Pyjasie. I to w jego ocenie przyjaciela zmarłego ciało, które udało mu się obejrzeć w prosektorium, nosiło ślady pobicia. A kolejnym argumentem za sprawczym działaniem SB była śmierć innego studenta, Stanisława Pietraszki. Śledztwo w sprawie śmierci Staszka Pyjasa umorzono w PRL-u, zostało wznowione w 1991 roku, a później było jeszcze kilkakrotnie podejmowane, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, i umarzane z powodu niemożności wykrycia sprawców. W końcu zajęli się nim prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej i za to im chwała. Jeszcze jedna ważna data, którą przypomnę, to dla fanów kina. 24 maja 1996 roku odbyła się premiera filmu sensacyjnego Gry uliczne w reżyserii Krzysztofa Krauzego. Film opowiadał o dwójce młodych dziennikarzy, o Janku Rosie i jego przyjacielu Witku, którzy zdobywają popularność jako dziennikarze, śledczy, sporządzający reportaże dla jednej z prywatnych telewizji. No i w pewnym momencie ich działalność śledcza napotyka pewną tajemniczą kasetę VHS z poruszającym nagraniem. Zachęcam, aby ten film obejrzeć. Ale jest jeszcze jedna data. 6 dzień listopada 2001 rok. Dziennik Rzeczpospolita. Ogłoszono list otwarty byłych działaczy krakowskiego SKS-u, którzy ogłosili, że po wnikliwych badaniach dochodzą do wniosku, że Lesław Maleszka był współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa i godził się na inwigilację i rozbijanie ich środowiska. Dzień później
Były minister spraw wewnętrznych Krzysztof Kozłowski zdecydowanie odrzuca tezę sygnatariuszy listu i wyraża opinię, że materiały SB są mało wiarygodne. Ta efektowna obrona Maleszki mogłaby odnieść sukces, gdyby nie to, że sam Maleszka załamał się pod ciężarem oskarżeń. 13 listopada 2001 roku Maleszka przyznał się do współpracy z bezpieką w tekście o nazwie Byłem Ketmanem. 7 lat później, w 2008 roku, Ewka Stankiewicz i Anna Ferenc nakręciły film dokumentalny Trzech Kumpli. W filmie przypomniały, że Maleszka wielokrotnie krytykował lustrację. Ewa i Anna dotarły do samego Maleszki, który na pytanie, jak mógł inwigilować bliskich przyjaciół, w tym Pyjasa i Bronka Wilsztajna, potrafił z siebie wydobywać jedynie bezradne stwierdzenia. To dobre pytanie, tak, to ciekawe. A 3 dni przed emisją Trzech Kumpli, 20 czerwca 2009 roku, Gazeta Wyborcza rozwiązała z Maleszką umowę o pracę, jednak wcześniej gazeta, mimo licznych oskarżeń grupy działaczy SKS-u, utrzymywała go, płacąc mu za adiustację tekstów. I o tym w dzisiejszym programie. Zanim z taśm archiwalnych, ta poruszająca moja rozmowa z Bronisławem Wilsztajnem, Konstancja Kochaniec, co szepcze Biały Krzyż.

0: Co szepcze Biały Krzyż, Konstancji Kochaniec? Zawsze pamiętam o Staszku Pyjasie i czasie, kiedy ta wolność była reglamentowana, większość bała się cokolwiek uczynić. A za chwilę wywiad archiwalny z Bronisławem Wilsztajnem o Staszku Pyjasie i tamtych czasach. Moim Państwa gościem Bronisław Wilsztajn. Witam serdecznie.
1: Witam.
0: Moim Państwa gościem Bronisław Wilsztajn. Panie i Panowie, bez wątpienia powiem szczerze, że gdy mowa o jednym z wysmakowanych prezentów, to takim prezentem powinien być pokaźny tom, chociaż czekam na więcej Bronisława Wilsztajna, Cienie moich czasów, a może najlepiej taka trylogia, Czas niedokonany, ukryty i właśnie Cienie moich czasów. No, w Wolucie możemy przeczytać takie słowa. W trakcie pisania Cieni moich czasów pierwotne zamierzenia uległy zmianie. Właściwie to nie ja konstruowano tę opowieść, ale kształtowała się ona sama. To pierwsza moja książka, która powstawała bez planu i kolejnych szkiców przybliżeń. Chciałem, żeby prowadziła mnie sama pamięć, która może pozwoli zobaczyć mi życie na nowo. Ale i tak szlak opowieści kazał przedzierać się przez gąszcz atakujących mnie reminiscencji, wyrąbywać sobie drogę i zostawiać je, odrzucać i wreszcie muszę się zatrzymać. Bronisław Wilsztajn. Co czuje człowiek, który pisze tak niezwykłą rzecz, patrząc na osoby, które recenzują twoją książkę, jak również patrząc na reakcję czytelników, bo przecież każdy z nas gdzieś tam odnajduje kawałki siebie w tych scenach, w opisach tych osób i tych wydarzeń, które zawarte są na kartach Cienie moich czasów. Będzie ciąg dalszy?
1: No nie wiem, czy będzie ciąg dalszy. Teraz akurat piszę powieść, taką powieść par excellence, chociaż uważam, że również Cienie moich czasów są do pewnego stopnia literaturą. Więc na razie to postawiłem kropkę, a co do przyszłości, no to nie wiem, jak to będzie. Może tam jednak do różnych rzeczy wrócę, bo jak sam powiedziałem na końcu, napisałem, jestem bardzo niesprawiedliwy w tym, jak to opisywałem, ponieważ i rzeczy zostawiłem, na przykład takie najwspanialsze doświadczenie Solidarności, o którym pisałem, wspominam o nim, jak gdyby się kręcę trochę wokół niego, ale nie opisałem go w ogóle tam, na przykład tego, również paru innych rzeczy, no ale to trudno tak mówić, bo to człowieka trochę taki troszkę ten taki impuls twórczy trochę prowadzi, to znaczy narzuca mu, potem tam się to jakoś próbuje kontrolować, ale jednak ten impuls wychodzi i tak narzucić sobie zupełnie samemu tak od początku do końca coś, co w danym momencie zupełnie nie jest mi bliskie, byłoby trudne, znaczy nie jest bliskie w sensie pisarskim, bo na przykład mówię, no ja mogę pisać o, i pisałem wielokrotnie o Solidarności, jak w sensie eseistycznie i publicystycznie, ale tak bardziej literacko nie i trochę mi żal.
0: Zaklęta na kartach tej powieści, właściwie cała historia Polski tej najnowszej, jeszcze przed obudzeniem się Solidarności, wspominając Grzegorza Przemyka, wspominając to pierwsze przebudzenie, ten pomruk Solidarności, które gdzieś tam praktycznie w sercach każdego Polaka i Polki budził nadzieję. Musimy przejść również do współczesnych czasów. Czy gdzieś tam możemy dostrzec pewną klamrę, która teraz wydarzyła nam się po 25 października, po 12 listopada, kiedy te nadzieje, aby odbić tą Polskę, aby odbić szacunek dla samych siebie i wreszcie coś dobrego, solidarnie zrobić dla siebie samych, jest możliwe, nie patrząc tylko na to, że co niektórzy sypią piasek prosto w oczy, rzucają kłody i tak dalej. Wierzysz to, Bronisławie?
1: Trudno było oczekiwać czegoś innego, jak znamy mniej więcej tych ludzi, którzy walczą o swoją pozycję, no ten układ oligarchiczny, który rządzi Polską i który czerpie z tego korzyści, niechętnie się rozstaje ze swoją dominującą pozycją i wszystkimi zyskami, korzyściami, które z tego wypływają. Ja to było tak trochę uderzające, bo ja zacząłem pisać jakiś czas temu te wspomnienia i potem nadszedł ten rok cudu i właśnie kończyłem to dokładnie w momencie, kiedy kończyłem to zwyciężył Duda. Andrzej Duda został prezydentem. I ja to wspomniałem w książce, bo tak właściwie w ostatnim tym, bo to już właściwie tak robiąc redakcję ostatnią, tak napisałem parę zdań, że to może tak się dzieje, mam nadzieję. Ja opisuję pewną już trochę zamkniętą epokę, która będzie bardzo ciekawa, ale miejmy nadzieję, że ona się już skończyła, ponieważ ja tam jestem bardzo krytyczny wobec tego, co się cośmy zrobili z naszą wolnością. Bo to, że upadł komunizm, to jest wspaniale, ale to, cośmy zrobili z naszą wolnością, no to już takie wspaniałe wcale nie było. I no, o tym jest w dużej mierze ta książka, ponieważ ja piszę o sobie, ale o sobie jako kimś, kto przeżywa świat wokoło, kto jest kształtowany przez ten świat, więc w tym sensie, jak słusznie mówiłeś, jest w dużej mierze, znaczy mniej osobiście o sobie piszę, a dużo bardziej o świecie, który wokół mnie się dzieje, który mnie tak, a nie inaczej przeformuje. No więc tak sobie myślę, że mam nadzieję, że ten nie najlepszy kawałek czasu dla Polski, te 26 lat, które stworzyły taką wielką dla nas szansę, którą w tak małym stopniu wykorzystaliśmy, no być może się zakończy i teraz będzie lepiej.
0: Mamy taką nadzieję. Zanim o mediach, jeszcze fragment, smakowita cytata z książki Cienie moich czasów Bronisława Wittgensteina. Każda próba odcięcia się od komunistycznej przeszłości i budowa nowego państwa sprowadzana była do absurdu i przedstawiana w karykaturalnej wersji. Zmiany porządku prawnego PRL miały jakoby w sposób nieunikniony prowadzić do pełnej anarchii i likwidacji na przykład kodeksu drogowego. Straszna Solidarność w imię egalitaryzmu, zupełny wymysł, chciała zniszczyć wszystkich lepiej wykształconych i kompetentnych. Interpretacje te podlane były sentymentalnym sosem. Bez przerwy pytano nas, czy zachowaniem moralnym jest kopanie leżących. Kopanie owo to na przykład weryfikacja nomenklaturowych kadr, które leżały w rozmaitych, godnych zazdrości miejscach, na przykład w bankach. I teraz taka koda, bo patrząc na mnie, patrząc na ciebie, patrząc na ludzi, którzy obserwują to wszystko i ściskają kciuki za to, aby to się powiodło, aby odbić tą Polskę i szacunek dla samych siebie, no patrząc na to, co wyprawiają chociażby media głównego nurtu, również publiczne, no to powiem szczerze, nóż w kieszeni się otwiera, mówiąc kolokwialnie. Ja nie wydawało mi, w ogóle nie przewidywałem czegoś takiego, że media publiczne, a w taki sposób, nawet nie szanując tych studni dla nowego rządu, rzucą się pod byle pretekstem, aby ten rząd w sposób totalny sekować, krytykować, niszczyć. Jak myślisz, czy gdyby taka sytuacja, nie wiem, miała miejsce w Wielkiej Brytanii, czy we Francji, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w ogóle byłoby to możliwe w mediach publicznych w tamtych zakątkach Europy i świata?
1: To nie tylko w mediach publicznych, to nie tylko w żadnych innych mediach nie byłoby to możliwe, dlatego że tutaj mamy do czynienia z jakimś takim rozbuchaniem histerii do właściwie do najwyższych możliwych granic. Słyszymy nazizm, totalitaryzm, komunizm, stalinizm. Ja cytuję to, ja nie wymyślam, wszystkie te określenia padają i to ze strony podobno autorytetów. To mówią byli sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, napomykam o tym obecny sędzia Trybunału Konstytucyjnego, to mówią równe uznawane za bardzo szacowne osoby. Dlaczego? No na przykład dlatego, że skorzystał ze swojego prawa prezydent, prawo łaski, w odniesieniu do człowieka, który został skazany za to, że ścigał korupcję, prawda, czyli Mariusza Kamińskiego, ale przecież przed nim poszczególni prezydenci korzystali z tego setki razy, powtarzam, setki razy, to w odniesieniu do bardzo dwuznacznych ludzi, do gangsterów, to ma na sumieniu Lech Wałęsa, a nie tylko Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, który, prawda, swoich kolesi uwalniał na przykład Sobotkę, ministra, który ostrzegał gangsterów przed interwencją ze strony służb policyjnych, powodujące ryzyko śmiertelne dla tych funkcjonariuszy. Mógłbym wymieniać takich masy, więc wtedy to przechodziło w ogóle bez zmrużenia oka, nikt się tym nie zajmował, a teraz okazało się, że to, prawda, ta amnestia dla Mariusza Kamińskiego, no to są po prostu, to już jest łamanie prawa, skandal, Bóg wie co, prawda?

0: łamiący jakiekolwiek normy prawne współpracował prezes Trybunału Konstytucyjnego i jego koledzy z Trybunału Konstytucyjnego. I to nie było, to nie budziło niczego, żadnego. Teraz, kiedy się usiłuje zmienić, zrównoważyć trochę ten układ w Trybunale Konstytucyjnym, no to jest opowieść o tym, że to już jest koniec demokracji. Ja już nie ma sensu, ja tak się rozpędziłem w tej chwili, ale i to robią, bo to ty mówisz w mediach publicznych, ale media prywatne też obowiązują pewne standardy. Mm-hmm. Takie same standardy obowiązują. Można powiedzieć, że media publiczne, od mediów publicznych wymagamy więcej, ale to nie znaczy, że dziennikarze mediów prywatnych, prawda, są nieskrępowani żadnymi standardami, mogą robić co chcą i mogą, prawda, opowiadać kłamstwa, manipulować. To jest niebywałe, że jeżeli ktoś by w Polsce oglądał telewizję i tak sobie przeskakuje te telewizje informacyjne, to jest absolutnie jednorodny głos. Można odnieść wrażenie, że w ogóle nie ma ludzi, którzy, no może poza partią i poza strasznym Kaczyńskim, który manipuluje prezydentem i wszystkimi innymi, którzy mówią coś innego i myślą coś innego, bo poza tym wszyscy Polacy są zjednoczeni w oporze przeciwko temu, co się dzieje. To jest oczywiście grubą nieprawdą, nie mówiąc o tym, że to intelektualnie są bardzo wątpliwe te zarzuty, ale tego się w ogóle nie pokazuje. To w ogóle jest, no, mógłbym tak to rozwijać, nie ma sensu tego rozwijać. No, w każdym razie te media pokazały nam, no bardzo dobitnie, raz jeszcze, ale teraz już wyjątkowo dobitne, że stanowią ci, w cudzysłowie, dziennikarze, że stanowią front propagandowy, że to jest zjednoczony front propagandowy, który w obronie status quo ante, czyli tego, co stało się co istniało przed wyborami ostatnimi. Czyli mówi się, dobra, wyście mogli sobie wybrać, ale no, ten rząd, jeżeli go zaakceptujemy my, czyli ten establishment trzeci RP, dokładnie, to sobie może od bidy istnieć, jeżeli nie będzie chciał rządzić. Ale rządzić mu wara. Jak będzie chciał rządzić, to należy go obalić. I to się mówi wprost. Wyjść na ulicę, obalić. Tak. Ja nie mówię przeciwko demonstracjom, ktoś chce może demonstrować, ale ta skala histerii, która przy okazji się rozpętała, no to jest coś niebywałego zupełnie.
1: To jest coś szokującego i ja często za granicą tłumaczę, że tak naprawdę te wszystkie teksty, które są takie sekujące to wszystko, co dzieje się w Polsce, tak naprawdę piszą korespondenci Polacy, polscy korespondenci różnych pism na Europę Zachodnią i inne media. Panie i panowie, Bronisław Wilczna, moim państwa gościem w polskiej tygodniówce w Radiu NIR FM, wydanie 451. Rozmawiamy o powieści Cienie moich czasów Bronisława Wilcztajna, ale również o czasach niezwykłych. Tutaj ad vocem, Bronisławie drogi, to chyba, że powiedziałem o mediach publicznych, to chyba dlatego, że po mediach komercyjnych nie spodziewam się chyba z oglądu, z perspektywy 3,5 tysiąca kilometrów do Dublina czegoś pozytywnego i być może to jest znak czasu, jak również stosowanie tych standardów podwójnych, jak delikatnie mówią Irlandczycy, czy z brytyjską flegmą Anglicy. Ja mówię to po prostu, no dwulicowe standardy, kiedy na przykład media komercyjne i publiczne mówiły, że teraz wspieramy rząd przez ostatnie 8 lat i patrzymy ręce na opozycję, no to teraz znowu zmieniły front i wspierają opozycję, a nie wspierają tego rządu. I można by tak było mówić w nieskończoność. Bronisław, rzecz bardzo ważna, która bezpośrednio związana jest z tym tematem, czyli mediów, czyli bieżącej sytuacji. Gdybyś mógł się zamienić w świętego Mikołaja, który może spełnić 3 życzenia i masz taką siłę, to co by to było? Tu i teraz, w Polsce.
0: O, za dużo o tym nie wymagasz, no bo to taka złota rybka. No święty Mikołaj też musi mieć ograniczenia, w ogóle nieograniczone.
1: No więc jedno takie największe.
0: Szczęśliwość dla wszystkich. Także jest jakieś ograniczenie, ale jest oczywiste, że ja bym chciał odbudować w Polsce pluralizm. I nie chodzi przecież o usunięcie tych ludzi, którzy myślą inaczej, którzy mają inne poglądy. Nie, chodzi o pluralizm, którego w ogóle nie ma. I to, co pokazuje ten front medialny, to demonstruje, jak bardzo brakuje nam tego pluralizmu. Proszę bardzo, chcą ci ludzie inni nam taką serwować wizję rzeczywistości.
1: Bronisław Wilczna, moim państwa gość, czyli pluralizm. Panie i panowie, Bronisław Wilczna, niech państwo żałują, że nie byliście w naszym SDP-ie, na naszym pięknym Foksalu, kiedy był wieczór autorski Bronisława Wilcztajna na Cienie moich czasów. Ja widziałem wzruszenie na twojej twarzy. Sala ta nasza SD-powska, plenarna, była wypełniona. Jeszcze mnóstwo ludzi stało na korytarzu.

0: część osób się wymieniało. Co czułeś, kiedy tak wiele osób przyszło, aby cię posłuchać, uścisnąć dłoń i uzyskać autograf, tak jak ja, na egzemplarzu książki, powieści Cienie moich czasów? Jakie to jest uczucie?
1: No, to jest, sam powiedziałeś, to jest bardzo, bardzo przyjemne uczucie, no, nawet można powiedzieć właśnie o wzruszeniu, no bo to jest, to przecież pisze się dla kogoś, to znaczy to jest, pisanie jest bardzo złożoną sprawą, bo na początku człowiek chce sam ze sobą jakoś dojść do ładu, zrozumieć, na przykład ja piszący Cienie moich czasów, który jest, ty mówisz powieść, ja bym się nawet nie zgodził, ale formalnie to jest taki esej.
0: Esej, dokładnie.
1: No więc jeżeli piszę coś takiego, to po to, żeby zrozumieć swoje życie, żeby jakoś pojąć, zobaczyć je przed sobą, wyświetlić te swoje wspomnienia i zobaczyć tak, jak będzie czytelnik to oglądał, ale równocześnie, jeżeli ja to daję czytelnikom, proponuję, no to dlatego, że myślę, że chcę się z nimi podzielić swoim doświadczeniem. Chcę z nimi wspólnie jak gdyby przemyśleć, porozmawiać w specyficzny sposób z odbiorcami. I jeśli widzę, że są ci odbiorcy, których to interesuje i którzy chcą się dzielić tymi moimi doświadczeniami, to jest dla pisarza, dla autora największa nagroda, jaką sobie można wyobrazić.
0: Bronisław Wilsztań, Cienie moich czasów. Dziękuję za udział w programie. Pozdrawiam.
1: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
2: Czterdziesta dziewiąta rocznica śmierci Stanisława Pyjasa, jak Państwo widzą, ten wywiad sprzed lat 11, bo jesienną porą roku 2015 wciąż niestety jest aktualny. Dzisiaj myślimy o Stanisławie Pyjasie.
3: No, dziękujemy przepięknie. No to teraz życząc Wam miłego wieczoru, ale przede wszystkim tego, żeby każdy kolejny dzień był taki, żebyście nie mogli się nadziwić, że życie potrafi być aż tak piękne. Z całego serca tego życzę, bo ja wierzę, że życzenia wypowiadane do mikrofonu muszą się spełnić. Po prostu nazwijcie mnie naiwną, ale ja w to wierzę. Więc wszystkiego, czego tylko pragniecie, żeby się czuć dobrze w życiu. No.
2: Nagranie z tego filmu Krzysztofa Krauzego, Gry uliczne, Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Ninosowska.

0: najbardziej, wszystkiego co najpiękniejsze i miłego wieczoru, bo to jeszcze przecież nie koniec.
1: Cienie moich czasów. Muzyka Giulio Di Agostino, tekst Bronisława Wittsteina. W trakcie pisania moje zamierzenia uległy zmianie i właściwie to nie ja kontrolowałem tę opowieść, ale kształtowała się ona sama. To pierwsza moja książka, która powstała bez planu i kolejnych szkiców przybliżeń. Chciałem, żeby prowadziła mnie sama pamięć, która może pozwoli zobaczyć mi życie na nowo. Ale i tak szlak opowieści kazał przedzierać się przez gąszcz atakujących mnie reminiscencji, wyrąbywać sobie drogę i zostawiać je, odrzucać. I wreszcie muszę się zatrzymać. Tak wielu spraw, o których miałem opowiedzieć, nie dotknąłem nawet. Tak wiele ledwie musnąłem, aby prześlizgnąć się po ich powierzchni. Nie ma sensu jednak w nieskończoność rozciągać tej opowieści, a więc lepiej skończyć ją teraz, kiedy właściwie stała się niedokończoną i dygresyjną próbą odpowiedzi na pytanie, co stało się z Polską i Polakami w ostatnim ćwierćwieczu. Gdy byłem dzieckiem, życie wydawało mi się nabierać sensu dopiero w momencie jego zakończenia. Wtedy, gdy staje się zamkniętą, a więc zrozumiałą całością. Ciągle układałem je w wyobraźni. Konstruowałem w kształt, który byłby w stanie zaakceptować. Smutny, bo skończony. Ale piękny. Egzaltowałem się nostalgią tego, co minione. Kiedy zacząłem dorastać, rytm życia porwał mnie i utraciłem perspektywę, którą wcześniej usiłowałem wypracować. Chociaż ciągle, również w najmniej spodziewanych momentach, odzyskiwałem dystans, z którego oglądać mogłem zamykające się wydarzenia i wyczuwać gorzkawy posmak nieodwracalnego. Moje życie weszło w ostatni etap. I nie wiem, ile zostało mi do końca, ale już nie wydaje mi się specjalnie odległe. Pisanie wspomnień nabrało sensu. Teraz, kiedy przerywam je, zajmuje mnie jednak głównie to, czego w nich nie ująłem. Gdzieś zagubiła się osobista opowieść o moim dojrzewaniu. Nie napisałem o naszym przyjeździe do jesiennego Przemyśla, który wiał już zimowym chłodem, a wielkie rzeźbione kaflowe piece w szpitalu paliły się na okrągło. Nie opisałem Bieszczad, dzikich pól. Jechaliśmy przez nie z ojcem w taborze ciężarówek. O wielkich kołach, które grzęzły w błocie, bo dróg właściwie nie było. Nad San, w miejsce przeznaczone do budowy zapory wodnej. Nie usiłowałem pokazać pustych wiosek, w których zatrzymywaliśmy się na krótko. Ich mieszkańców wysiedlono w trakcie akcji Wisła. W cerkiewkach ciągle wisiały ikony. Asedy uginały się od owoców. Jesienią mieszkańcy Przemyśla udawali się tym, co kto miał i obładowani owocami wracali do miasta. Autobusami, na rowerach, furmankach i motorach. A nieliczni szczęśliwcy swoimi wyładowanymi po brzegi samochodami. Nie próbowałem rozpisać na obrazy miasta nad Sanem, które spiralnie wznosi się nad rzeką wokół zamku na wzgórzu. Nie siłowałem naszkicować mojego Krakowa, miasta mojej młodości, z którym łączą mnie tak dwuznaczne stosunki. O tak wielu ważnych dla mnie ludziach nie wspomniałem nawet. O innych napomknąłem tylko, a powinienem poświęcić im zdecydowanie więcej uwagi. Właściwie nic nie napisałem o Staszku. O jego życiu ani śmierci. O jego zmaganiach, aby wyznaczyć odmienności języka racjonalnej filozofii i metaforycznej literatury. O naszych nocnych włóczęgach po Krakowie. I o inicjacyjnej podróży autostopem po Bałkanach, podczas której z architektury cerkiewnej, z obrazów i liturgii implikowaliśmy teologię prawosławną. To wtedy, w Bułgarii, Po paru godzinach, a więc niespecjalnie długo, oczekiwanie na samochód, który zechciałby się dla nas zatrzymać, w pustce pod masywem Starej Płaniny, przeżyłem jedno z bardziej przykrych i dojmujących doświadczeń własnej znikomości i przypadkowości. Wręcz fizyczny ból niekonieczności istnienia. Doświadczenie, które głęboko odcisnęło się w mojej świadomości. Chociaż jego sens zrozumiałem dopiero po wielu latach. Nie pisałem także o czymś zasadniczo odmiennym. Mistycznym doznaniu pełni, które nawiedziło mnie w życiu dwa razy. I którym właściwie nie potrafię się podzielić, chociaż mógłbym umownie próbować je przybliżyć. A jednak czuję, że o Staszku powinienem napisać więcej. Mimo że mówiłem i pisałem o nim wiele razy, zwykle o jego śmierci, która stanowiła znaczące wydarzenie w historii późnego PRL, a także soczewkę pozwalającą zobaczyć jego mechanizmy. To ciekawe, że nikt dotąd nie skonstruował wokół tej sprawy żadnej sensacyjnej fabuły, gdyż wydarzenie wydaje się do tego zapraszać. Gry uliczne były o trzeciej RP, a o tamtej, już podobno ucywilizowanej PRL, jest tak niewiele. Śmierć Staszka w naszym opozycyjnym środowisku interpretowana była głównie jako wypadek przy pracy. Pierwszy hipotezę tę sformułował chyba Kuroń. Zakładała, że celem bezpieki nie było zabójstwo, a jedynie ukaranie i zastraszenie. Ale jeśli kogoś tłucze się solidnie za pomocą narzędzi, to nawet jeśli bijący nie mają takiej intencji, śmierć może się przytrafić. Zmasakrowanemu Staszkowi mogliśmy przyjrzeć się w prosektorium. Iwona, Jacek Nowaczek i ja. Widziałem wcześniej wielu pobitych ludzi i mogę zaręczyć, że niektórych obrażeń na jego twarzy nie mogło spowodować goła pięść. Wystarczy przytoczyć fragment z dokumentacji sekcji zwłok 7 maja 1977 roku. Oględziny wewnętrzne wykazały obrażenia lewej części głowy w postaci złamania żuchwy, złamania lewego łuku jarzmowego, złamania przedniej ściany zatoki szczękowej, złamanie części przyśrodkowej dolnego brzegu oczodołu lewego oraz części chrzęstnych nosa. Wspomniałem wcześniej o innej hipotezie, czyli prowokacji zleceniodawców, którzy zabójstwem Staszka mieli zamiar obciążyć nas, czyli opozycję, co sugerował nawiedzający moje mieszkanie po powołaniu SKS-u reprezentant Trybuny Ludu. Nie tylko on. Był to także czas, gdy władza ostrzej zajęła się KOR. Kilku działaczy zostało pobitych, innych próbowano brutalnie zastraszyć, a poczucie, że pętla wokół rodzącej się opozycji zaczyna się zaciskać, miało poważne podstawy. Ofensywa skończyła się nagle. Antoni Dudek twierdzi, że istnieją dokumenty wskazujące na dyspozycję z góry, aby sprawę Pyjasa wyciszyć, pomimo że wcześniej propaganda zaczęła opisywać ją jako prowokację wymierzoną we władzę. Także ówczesny redaktor naczelny Polityki, Mieczysław Rakowski, tak, ten liberał, napisał w swoim tygodniku artykuł w tym duchu. I nagle rzecz się urwała. Można wyobrazić sobie jeszcze inne hipotezy. Andrzej Mietkowski zastanawiał się, czy morderstwo Staszka miało zapobiec demaskacji Maleszki. Ciągle jednak to przypuszczenia. Bezpośrednich motywów zabójstwa nie jesteśmy pewni, chociaż wiemy, że przyczyną była działalność opozycyjna Staszka. Z pewnością można stwierdzić, że odpowiadała za nie władza PRL i potrafimy wskazać jego instytucjonalnych sprawców, czyli SB. Próby rewizji powszechnie przyjętej wersji morderstwa na podstawie cudacznej nowej ekspertyzy są wyłącznie przyczynkiem do historii III RP. Pisałem o tym w artykułach. Jeszcze uważam, że PRL jako wypadek 2011 i 35 lat później 2012. Tłumaczyłem, że gdyby potraktować nowe orzeczenie poważnie, ja tego nie robię i we wspomnianych tekstach wyjaśniam dlaczego, byłoby ono kolejnym dowodem na zabójstwo Staszka. Niemniej tęgie pióra trzeciej RP, zwłaszcza Janina Paradowska w polityce, przeinaczając i manipulując, ogłosiły, że to podstawa do zmiany dotychczasowej interpretacji. Kariera tej osoby w trzeciej RP to również znacząca historia. Z zabójstwem Staszka wiąże się kolejna zbrodnia. Wiążą kolejne zbrodnie. Dwa miesiące później z zalewu Solińskiego wyłowione zostało ciało Staszka Pietraszki, kolegi Pyjasa, który ostatni widział go wieczorem przed jego śmiercią. Dostrzegł obok niego człowieka, którego, jak zeznał, potrafi rozpoznać. Na podstawie zeznań Pietraszki sporządzono portret pamięciowy tego anonimowego ciągle mężczyzny. Pietraszko kończył właśnie astronomię. Jego promotor twierdził, że po śmierci Staszka zaczął zachowywać się niezwyczajnie dla siebie. Spokojny wcześniej, reagował nerwowo i był wyraźnie przestraszony. Na Colinę wyjechał na zaproszenie świeżo poznanej dziewczyny. Nie zastał jej tam, a kiedy spał na ławce, ukradziono mu dokumenty, jakby ktoś upewniał się co do jego tożsamości. Następnego dnia spotkał znajomych, którzy zaprosili go do swojego namiotu. W nocy grał z nimi w karty i na moment wyszedł, żeby się przewietrzyć. Nie wrócił już. Wyłowiono go w czepku i w kąpielówkach. Z powodu alergii unikał wody i nie pływał. Dokumentacja sekcji, jak tłumaczył mi Rozmarynowicz, kwestionowała utonięcie i wskazywała na wrzucenie martwej ofiary do wody. Została zniszczona w latach 80. Również koledzy Pietraszki, którzy przyjęli go pod namiot, byli pewni, że przypadkowe utonięcie było niemożliwe. Z Bogusławem Sonikiem spotkaliśmy ich, gdy wrócili do Krakowa. Byli wzburzeni i tłumaczyli, że Pietraszko wyszedł tylko na moment i zaraz miał wrócić do przerwanej gry. Umówiliśmy się, że następnego dnia złożą zeznania Rozmarynowiczowi. Nie pojawili się już. Po trwających jakiś czas poszukiwaniach Sonik znalazł jednego z nich. Był przerażony. Krzyczał, że nie chcą mieć z nami nic wspólnego i żebyśmy im dali spokój. Szukałem ich, także bezskutecznie, już po powrocie do Polski w latach 90. Mój kolega z SKS, a potem z Radia Wolna Europa, Tomek Mianowicz, opowiadał, że poznał dziewczynę jednego z nich. Twierdziła, że jej chłopak został ciężko popity przez bezpiekę, która potem co jakiś czas nachodziła go i straszyła. Na pewno do końca lat 70. O śmierci boksera Więclewicza wspominałem już. Kiedy nadmieniam o fabule, mam na myśli raczej to, co działo się wokół zabójstwa. Ono samo pokazane zostało w trzech kumplach w dokumencie Krausego i Morawskiego. Spadł, umarł, utonął, a także do pewnego stopnia w filmie fińskiego dziennikarza i dokumentalisty. Jarmo Jaskalejnena, śmierć studenta, jeszcze z 1977 roku. Wyobraźmy sobie zachowanie redaktorów, którym na drugi dzień po śmierci Staszka zostaje przekazana notatka na temat: zginął po pijanemu na skutek upadku ze schodów. Szef trybuny ogląda listę swoich pracowników i zastanawia się, kogo wysłać do Krakowa, a gdy zadecyduje, wzywa wybrańców, aby przygotować ich do wykonania zadania. Zastanówmy się, jak mogła wyglądać wymiana zdań, w której nic wprost nie zostało powiedziane. Następnie dziennikarze jadą do Krakowa, przyglądają się temu, co się dzieje na ulicach, przychodzą do mnie, a potem w nocy piją i z ważną postacią Komitetu Wojewódzkiego. Wracają z gotowym tekstem, a wtedy okazuje się, że nastąpiła zmiana wytycznych i redaktor nie przyjmuje ich materiału. Od początku władza, a konkretnie wiceminister SW generał Bogusław Stachura, powołuje sztab, który pod jego nadzorem ma kontrolować przebieg śledztwa. Na prowadzącego wybrany zostaje prokurator Henryk Sołga. Jak wyglądało jego spotkanie ze zwierzchnikami przekazującymi mu śledztwo? Jak przebiegały rozmowy między nimi? Bo zasłużony ubecki ekspert profesor Zdzisław Marek, z którego uczyniono głównego medycznego rzeczoznawcę, nie potrzebował chyba żadnych dodatkowych instrukcji. Sołga pierwotnie grał wobec nas rolę bezstronnego prawnika, ale szybko z niej wyszedł. Podczas kolejnego przesłuchania, gdy usiłował precyzyjnie wywiedzieć się, co właśnie robię i z kim się spotykam, a ja odpowiedziałem, że dopóki nie wyjaśni mi w związku swoich pytań z meritum sprawy, odmawiam odpowiedzi, stracił cierpliwość. My się jeszcze za was wszystkich weźmiemy, załatwimy was wszystkich. Krzyczał, wymachując mi przed nosem wielką, zaciśniętą pięścią. Do czarnego humoru należało pokazane w Trzech Kumplach śledztwo w celu identyfikacji autora anonimów nawołujących do rozprawienia się ze Staszkiem, polegające na badaniu charakteru pisma wszystkich krakowskich studentów, rzecz przydatna dla bezpieki, a prowadził je funkcjonariusz, który anonimy osobiście sporządził. W fabule na ten temat należałoby pokazać sytuację zwykłych ludzi, którym zakazywano mówić o sprawie. Tak było z milicjantem, który widział zwłoki jako pierwszy i twierdzi, że pyjazd leżał twarzą do ziemi. Oznacza to, że jego ciało zostało potem odwrócone, a pierwsze zdjęcia miejsca zgonu zostały zniszczone. Leżąc twarzą do ziemi, człowiek nie może się zadławić krwią, co za przyczynę zgonu uznała oficjalna ekspertyza. To świadectwo pojawia się w programie TVN Superwizjer z 2012 roku autorstwa Anny Barańskiej-Całek i Piotra Litki. Występuje tam również lekarka z pogotowia, wezwana na miejsce znalezienia zwłok, która utrzymuje, że śmierć nastąpiła kilka godzin później niż oficjalny termin. No tak, ale znowu pisze o śmierci Staszka. A o jego życiu... Dzieliłem z nim jego ostatnie lata. Trudno mi pisać tak osobiste wspomnienia. Zwłaszcza jeśli od wydarzeń, których one dotyczą, upłynęło już tyle czasu. Wspomnienie o przyjacielu napisałem jako wstęp do książki zatytułowanej Czy ktoś przebije ten mur? Poświęconej sprawie Pyjasa i wydanej w Krakowie w 2001 roku. To najdłuższy i najbardziej osobisty tekst, który mu poświęciłem. Staszek powiedział mi, że cyganka wywróżyła mu, że umrze w Chrystusowym wieku. Zgodnie z obiegową wersją daty śmierci Jezusa, znaczyłoby to, że dożyje 33 lat. Przypominał to wiele razy i mówił żartem, że musi się śpieszyć. Nie sądzę, aby miało to dla niego jakiekolwiek poważniejsze znaczenie, zwłaszcza, że z perspektywy 20-latka dekada to odmęt czasu. A jednak... Po jego śmierci zacząłem myśleć, że to dziwne. Cyganki wróżą zwykle dobre rzeczy, a w każdym razie wówczas tak postępowały, a przedwczesna śmierć do nich nie należy. Staszek zabity został 9 lat przed datą, którą wskazywała wróżba, ale może traktowaliśmy ją zbyt dosłownie. Okazała się prawdziwa, przepowiadając, że będzie ofiarą. Stał się nią. Często myślę, że zginął za nas. Za mnie. W Trzech Kumplach i w innych dokumentach na temat śmierci Staszka ubecy twierdzą, że z Warszawy dostali dyspozycję, aby szczególnie nadzorować Staszka i mnie. Może to tylko kwestia przypadku, że nie znalazłem się na jego miejscu?
2: Muzyka Giulio Di Agostino, Cienie moich czasów, Bronisława Wittsteina odczytałem. Wspominając Staszka Pyjasa w 49. rocznicę śmierci i przypominając, że wciąż nikt za tę śmierć i wiele innych nie poniósł odpowiedzialności. Tomasz Wybranowski. Było to muzyczne studio. Piątkową porą na antenie Radia Wnet. Zbliża się godzina 14:59.
3: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski. Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama. Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Po reklamie.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, drodzy radiosłuchacze. Witam Was z zieloności. Pozdrawiam Was z zieloności. Amazonia. Niektórzy nazywają to miejsce zielonymi płucami świata, aczkolwiek wiemy, że fotosynteza działa w dwie strony. W dzień rośliny produkują tlen, a w nocy, z tego co wiem, pochłaniają i wytwarzają dwutlenek węgla. Więc trzeba by sprawdzić, jak ten bilans wygląda. Z zieloności pozdrawiam Was i dzisiaj w naszej audycji chcę Wam opowiedzieć trochę więcej o tym miasteczku, o tym, jak wygląda życie tutaj w miasteczku amazońskim Manicoré. To życie jest tutaj podobne we wszystkich miasteczkach nad głównymi rzekami. Opowiem Wam dzisiaj o tym. A na początek to, co najważniejsze w naszej audycji, koronka do Miłosierdzia Bożego. W tej koronce polecajmy wszystkie te intencje, jakie nosimy w naszych sercach, naszą ojczyznę, aby triumfowała w niej prawda, dobro, piękno, szlachetność, wszystko to, co dobre, i żeby udało nam się przezwyciężyć kłamstwo, fałsz, oszustwo, żeby rzeczywiście nasz kraj, nasz naród stawał się coraz lepszy. Polecajmy też Brazylię, młodzież w Polsce, młodzież w Brazylii. Wszystko to, co rzeczywiście jest potrzebne na tym świecie, gdzie jest tyle wojen, tyle niepokojów. Prosimy Pana Boga o pokój, bo rzeczywiście to wszystko, co się dzieje, oddziaływuje na nas, nawet tutaj w Amazonii, choćby poprzez ceny paliwa, podobnie jak w Polsce, odczuwamy to zło, które na świecie się dzieje. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponckiem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki
miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. W intencji naszego Radia Wnet, święty Franciszku Salezy, módl się za nami. Święty Archaniele Gabrielu, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Witajcie, drodzy radiosłuchacze, prosto z Zieloności pozdrawia Was ksiądz Roman Sikoń. Mówię do Was z małego miasteczka amazońskiego, Manicoré. To jest nazwa, która sięga swoimi korzeniami jeszcze ludów indiańskich, które żyły i żyją na tym terenie. Nigdy mi niestety nie mógł wytłumaczyć, co dokładnie znaczy ta nazwa. Jest to nazwa taka typowo terenowa, bo tuż obok tego miasteczka jest taka rzeka malownicza pod tą samą nazwą Manicoré. Niedaleko też jest rzeka Acininga. To też jest nazwa indiańska. I też możemy powiedzieć niedaleko, jeśli chodzi o mapę, to jest taka rzeka, która nazywa się rzeka Roosevelta, bo kiedyś tutaj był już wtedy prezydent Stanów Zjednoczonych, Theodore Roosevelt, wybrał się na wielką wyprawę, aby odkryć tą wtedy jeszcze nieznaną rzekę. Może kiedyś będzie okazja opowiedzieć o tej wyprawie Theodora Roosevelta, słynnego amerykańskiego prezydenta, człowieka żądnego przygód, który tutaj znalazł się w tych właśnie rejonach. A jeśli chodzi o mnie, no nie wiem, czy jestem człowiekiem tak żądnych przygód. Przybyłem tutaj, żeby pomóc trochę w duszpasterstwie salezjańskim, w typowej salezjańskiej pracy. I zacznijmy od początku naszą opowieść o miasteczku Manicoré. Na początek na pewno zaczniemy od portu i od rzeki Madeira. Jest to rzeczywiście ta pępowina, która łączy to miasteczko z resztą świata. W dół rzeki dopłyniemy do oczywiście potężnej Amazonki. Ta rzeka Madeira jest rzeką tak potężną również, nie tak oczywiście wielką jak Amazonka, ale jest drugim największym dopływem Amazonki po Rio Negro. Rzeka ta jest właściwie przez cały rok taka mulista, niesie ze sobą wiele zanieczyszczeń, kłody drewna. Nawet ostatnio mój przyjaciel Arek, pozdrawiam Ciebie Arku, pytał mnie, dlaczego tu nie są używane takie wodno-samoloty, hydroplany, dlaczego tu się nie używa. Raczej się nie używa, bo na tej rzece konkretnie byłoby to na pewno bardzo niebezpieczne, bo oczywiście muł sam nie jest niebezpieczny dla samolotu, który miałby lądować na tej rzece, ale rzeka ta niesie również ze sobą bardzo wiele kłód drewna. To wszystko byłoby niebezpieczne i na pewno mogłoby doprowadzić do katastrofy. Wiem, że po II wojnie światowej tutaj na terenie Amazonii rzeczywiście amerykańska firma, która wykorzystywała wodno-samoloty, hydroplany z czasów II wojny światowej, słynne Kataliny między innymi. Więc była taka firma, która tutaj obsługiwała komunikację w Amazonii, ale też wiem, że między innymi obok naszej misji nad Rio Negro, to jest rzeka taka czysta o takim kolorze herbaty, jeżeli byśmy sobie nabrali tej wody do szklanki. Wiem, że właśnie też w tym okresie powojennym taki samolot, chociaż na pewno mocnej konstrukcji z czasów wojennych, ale rozbił się. Na szczęście wszyscy pasażerowie przeżyli. Rozbił się nawet na Rio Negro. I myślę, że to dlatego, jeśli chodzi o komunikację, oprócz rzeki jedynym sposobem komunikacji są samoloty. Najczęściej takie malutkie samoloty, które biorą na pokład 10 osób, kilkanaście osób albo jeszcze mniejsze.
Dlatego pobudowano właściwie w bardzo wielu miejscach albo lotniska asfaltowe, tak jak tutaj w tym miasteczku, z małym takim budynkiem, gdzie przyjmuje się, gdzie odprawia się pasażerów, albo w wioskach, nawet indiańskich, są takie gruntowe lądowiska i ten sposób samolotowego podróżowania jest taką drugą możliwością, żeby dostać się do tego miasteczka i do bardzo wielu innych miejsc w Amazonii, bo wokół nas wszędzie las, wszędzie pustka. Gęstość zaludnienia tutaj jest bardzo niewielka. W całej Amazonii jest bardzo niewielu ludzi, którzy tutaj żyją, oprócz tych głównych miast, głównych skupisk ludzkich. Żyje wielu tak zwanych ribeirinhos. To są takie wioski, osady, wspólnoty, comunidades, tak to nazywamy po portugalsku. I oni żyją, ribeirinhos, jak mi wyjaśniła jedna nasza tutaj koleżanka, ribeirinhos to właśnie ludzie, którzy żyją nad brzegami tych wielkich rzek. I tutaj ci ludzie tworzą taką, powiedzmy, etniczną mieszankę zarówno Indian, jak i ludzi białych, jak i ludzi czarnych. Wszelkie takie miksy tutaj są międzykulturowe. A w głębi, przy tych już mniejszych rzeczkach, żyją już Indianie. Tutaj nad rzeką Manicoré jest taki rejon tylko dla Indian z plemienia Pichania i oni tam żyją i tam nie można do nich tak sobie po prostu pojechać, odwiedzić. Trzeba mieć zezwolenie, żeby tam do nich dotrzeć. Podobnie jest z innymi takimi miejscami, terenami indiańskimi, które są tutaj na terenie całej Amazonii. Popatrzmy na port, popatrzmy oczami naszej wyobraźni. Miasteczko to znajduje się na takim klifie, byśmy powiedzieli, na takiej skarpie ziemnej i ma to miasteczko kilka portów. Jeden port, do którego dobijają te główne, te duże statki, również te statki tak zwane szybkie, lancia, w których siedzi się jak w autobusach, i te statki takie piętrowe, które znacie z obrazków, które znacie też z różnych filmów podróżniczych, dobijają do tego głównego portu. Tam trzeba podjechać autem, jeżeli kogoś odbieramy, jeżeli mamy do dyspozycji samochód. No i oczywiście nawet jest to trochę takie przerażające, bo rzeczywiście ten klif w tym momencie tam jest oczywiście przygotowany, jest zrobiona droga, ale rzeczywiście ten podjazd tam jest bardzo stromy, żeby tam zjeżdżać w dół do tego statku. Poziom rzeki też cały czas się zmienia, więc raz ten port jest wyżej, raz ten port jest niżej. Są tam takie kesony, byśmy powiedzieli, takie nabrzeża pływające, ale one są takie niewielkie. Do tego nabrzeża dopływają te wielkie statki. Często bywa tak, że jeden statek po prostu do drugiego cumuje, jest przywiązany jeden do drugiego i żeby dostać się na naszą łódkę albo z naszej łódki wysiąść, przechodzimy czasami przez kilka statków, żeby wyjść na brzeg. Tak to tutaj wygląda, to jest ten główny port, do którego codziennie dobijają statki, najczęściej z Manaus, bo to jest jeden kierunek i takim statkiem płyniemy 2 dni, 3 dni, albo te łodzie szybkie płyniemy wtedy kilkanaście godzin w zależności od warunków. Jeżeli popłyniemy w górę rzeki, dopłyniemy do miasta Humanitá, to jest już duże miasto, a potem jeszcze wyżej w górę tej rzeki Madeira dopłyniemy do
Porto Velho, do Starego Portu. Możemy to wprost przetłumaczyć na język polski. Porto Velho, Stary Port. I tak wygląda tutaj nasza autostrada. Jest to rzeka dzika, jest to rzeka, która z tego co wiem, powiedział mi o tym mój współbrat, ksiądz Sławomir Drapiewski. Ta rzeka ciągle się formuje, więc dlatego ona cały czas niesie ze sobą ten muł, te zanieczyszczenia, te kłody, różnego rodzaju roślinność. Jest to rzeka dzika, dlatego wszyscy sternicy, którzy tutaj pływają po tej rzece, no muszą znać, jak to tutaj wygląda, gdzie najlepiej płynąć. Ta rzeka cały czas się zmienia. W jednym miejscu powstają mielizny, w innych miejscach znikają. Na rzece też jest bardzo wiele takich drag, takich specjalnych, są takie specjalne barki, które służą do wydobywania złota. Czasami one spięte stoją, cumują, czy kotwiczą, raczej by najlepiej powiedzieć, w poprzek rzeki. Jedna do drugiej jest przywiązana, a tam już na pokładzie tych drag pracują silniki spalinowe, maszyny, które 24 godziny na dobę przesiewają ten muł, żeby znaleźć złoto, te ziarenka piasku złotego. Potem za pomocą rtęci pracownicy na tych barkach w jakiś sposób zbierają ten złoty pył i w ten sposób, kiedy już tego pyłu nazbiera się odpowiednia ilość, wtedy dochodzi do wytopienia jakiejś takiej małej sztabki złota. Jak powiedział nam jeden z naszych parafian, który się tym zajmuje, jak jest dobry miesiąc, może uzyskać uncję złota. Możemy sprawdzić, ile to dzisiaj kosztuje. Wiemy, że ceny złota są wysokie, więc pewnie dlatego to się opłaca. Nakłady pracy i nakłady finansowe, warunki tej pracy też są bardzo ciężkie, bo cały czas tutaj temperatura oscyluje w granicach 30 stopni, 35 stopni. W tej chwili jest pora deszczowa, więc w cieniu jest 25-28 stopni w ciągu dnia. Te dragi przykryte są zwykłym takim dachem dwuspadzistym z blachy, więc możemy sobie wyobrazić. Wilgotność powietrza bardzo wysoka, 90% wilgotności, więc rzeczywiście, ale na pewno dla naszych parafian, naszych tutaj mieszkańców, no tutaj się urodzili, więc w jakiś sposób są przystosowani, chociaż każdy człowiek jednak to gorąco odczuwa i miejscowi też, szczególnie w porze suchej, kiedy jest jeszcze bardziej gorąco, odczuwają tą temperaturę. Mówiąc o tym wydobyciu tutaj złota, te maszyny są bardzo proste. Pracują takie silniki spalinowe, najprostsze silniki diesla. To wszystko jest wykonane z drewna. Wszystko właściwie taką metodą majsterkowicza, chałupniczą, ale część z tych urządzeń trzeba kupić profesjonalnych, więc te pompy, te przesiewacze trzeba też przygotować. Tam są takie maty z takimi włoskami, te maty zbierają nam ten złoty piasek. A mówię o

tego wydobycia. Widocznie ta rzeka Madeira jest taką rzeką szczególnie złotonośną. Miasteczko to ma też inne porty. Wszystkie te porty są jednak takie, sprawiają wrażenie czasami takich bardzo prowizorycznych. Jest jeszcze jeden taki port, który ma podejście dużo łagodniejsze. Tam jest bardziej tak równo, przynajmniej w tej porze roku, kiedy jest wysoki stan wody, bo jest cały czas pora deszczowa. Ona się skończy na początku albo na koniec maja. Skończy się pora deszczowa, wtedy ta rzeka opadnie kilkanaście metrów, albo może nawet, jeżeli będzie szczególnie sucho, nawet kilkadziesiąt metrów poziom wody pójdzie w dół. W tej chwili jest wysoki i w tym drugim porcie, to jest taki bardziej port towarowy, tam na brzeg z takich wielkich statków, promów zjeżdżają samochody ciężarowe, zjeżdżają towary. Taki prom rzeczny ma wtedy taką rampę, przez którą wyjeżdżają na brzeg samochody, dostawcy różnego rodzaju towarów. To jest taki drugi port główny i są jeszcze takie mniejsze porty, takie dla takich motorówek zwykłych, dla łodzi takich, którymi tutaj ludzie się przemieszczają, jeżeli tylko ich na to stać. No to choćby jakieś niewielkie kanua, czyli jakaś taka łódka niewielka. Często te łódki mają takie silniki jak u nas motorówki, tak zwane silniki zaburtowe, ale też często mają takie silniki. Możemy porównać ten napęd tych łódek do naszych takich kosiarek, podkaszarek takich ręcznych, bo rzeczywiście mają taki silnik, później mają taki długi wał, tak jak nasze podkaszarki. Na końcu tego wału, który ma czasami półtorej, czasami 2 metry, na końcu tego wału jest po prostu śruba, też wykonana w taki chałupniczy sposób, i wtedy te silniki z takim typowym klekotem przemieszczają się tutaj po tej rzece i przez inne mniejsze rzeczki tego terenu. Te porty, tak jak mówiłem, i te duże porty, które mają takie pływaki, takie nabrzeża pływające, te porty z kolei mniejsze mają tak zwane fluktuanci. I pierwszą taką panoramą, którą widzimy tego miasteczka i innych miasteczek Amazonii, jest to, że na brzegach, przy brzegach tych miasteczek, wiosek, stoją takie pływające domy. Fluktuanci to się nazywa, unoszące się na wodzie. Te domy to często są też domy mieszkalne, są to nawet i stacje benzynowe pływające dla tych wszystkich łódek, łodzi, statków. A wszystko to bardzo często unosi się na wielkich kłodach amazońskich drzew. To są te typowe tutejsze konstrukcje. Wielkie drzewa amazońskie służą jako pływaki dla tych pływających domów. Tak wygląda port i pierwsze nasze wrażenia z amazońskich miasteczek.

Witajcie, drodzy radiosłuchacze. Jeszcze raz, prosto z zieloności Amazonii, pozdrawia Was ksiądz Roman Sikoń. Dzisiaj opowiadam Wam więcej o tym miasteczku, o życiu amazońskiego miasteczka, bo najczęściej Amazonia kojarzy nam się z Indianami. To wszystko prawda. Są tutaj i żyją przeróżne plemiona indiańskie. Najsłynniejsi są pewnie Janomami, o których mówiłem Wam już w tamtym roku, bo odwiedzałem nasze misje właśnie, które pracują dla tego plemienia, słynnego plemienia Janomami, jednego z najpóźniej odkrytych

plemion, jednego z tych plemion, które najpóźniej otwarły się w jakiś sposób na zewnętrzne wpływy. A tutaj w naszych terenach żyją inne plemiona. My tutaj z nimi tak bezpośrednio nie pracujemy. Pracujemy z ludźmi. Wszyscy ludzie tutaj mają korzenie indiańskie. Niektórzy są tego świadomi, inni mniej. Szczególnie nad tymi mniejszymi rzeczkami są takie plemiona. Ale my skupmy się dzisiaj na miasteczku, bo to jest takie życie w Amazonii, które może mniej kojarzymy. Miasteczko to Manicoré liczy około 30 tysięcy mieszkańców. Myślę, że to jest liczone ze wszystkimi wioskami wokół. Samo to miasteczko na pierwszy rzut oka nie sprawia takiego wrażenia, że tutaj jest tak wielu ludzi. Ja myślę, że w samym tym głównym miasteczku tych ludzi tutaj jest znacznie mniej. Miasteczko ma taką sieć drogową. Ono jest zaplanowane, jest wiele skrzyżowań. Nie jest to miasto wybudowane w jakiś sposób na dziko, które by powstawało spontanicznie, jak jakieś miasteczka we Włoszech, czy w Portugalii, czy w Hiszpanii. Widać od razu, że to miasteczko zostało zaplanowane, a więc są ulice, są skrzyżowania i zabudowa, głównie parterowa. Nie widać na pierwszy rzut oka, żeby tej zabudowie przyświecał jakiś jeden taki plan, żeby ta zabudowa była spójna. Szereg domków parterowych, niektóre domy piętrowe, niektóre domy wyjątkowo nawet mogą mieć dwa piętra. Najwyższym niewątpliwie budynkiem nad samą rzeką, budowlą jest nasz kościół parafialny, kościół pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej. On tutaj jest najwyższy i wybudowany nad samym brzegiem rzeki Madeira od razu jest taką największą budowlą, jaką widzimy podpływając do brzegu tego miasteczka. A potem te ulice właściwie są bardzo często do siebie podobne. Na początku nawet miałem tutaj taką trudność, chociaż tych ulic jest tylko kilka, ale ponieważ te wszystkie budynki, te wszystkie domki są tak do siebie podobne, byłem trochę zagubiony w pierwszym okresie tutaj mojego pobytu. Czasami się nawet gubiłem na tych uliczkach. Śmiałem się, że nie gubiłem się w polskich miastach, a tutaj byłem czasami zagubiony. No teraz już oczywiście odnajduję się tutaj w tym terenie. I tutaj możemy powiedzieć, że jeżeli chodzi o życie ludzi, jest ono bardzo zróżnicowane. Jest szereg takich najbiedniejszych domków, raczej gdzieś na obrzeżach tego głównego miasteczka, takich domków wybudowanych z drewnianych desek. Tam żyją najubożsi ludzie. Bardzo często w tych domkach, no właściwie jedynym umeblowaniem, jeżeli tak możemy powiedzieć, są hamaki, na których ludzie śpią. Czasami jest kilka garków, jakaś kuchnia może być, jeżeli ktoś już ma trochę pieniędzy, więc ma kuchnię gazową. Powszechnie ludzie tutaj gotują na gazie, kupuje się butle z gazem, tak jak u nas możemy kupić butle. W ten sposób ludzie gotują. Ci ludzie, którzy mają mniej pieniędzy, mają takie przenośne paleniska na węgiel drzewny i na tym węglu drzewnym się gotuje z kolei. To są ludzie już ubożsi, najubożsi. Nie widziałem, żeby ktoś tutaj palił samym drewnem. Nawet słyszałem, że to jest zakazane w miasteczku, więc nigdzie tutaj, to jest taki plus, nigdzie tutaj się nie dymi, nie jest miasteczko zadymione. Myślę, że najczęściej ludzi stać na ten gaz.
I tak to wygląda. Później są takie domki, jeżeli byśmy popatrzyli na tą zamożność społeczeństwa, jest też w samym miasteczku większość, to są domy murowane. Są takie cienkie bardzo mury z jednej cegły. Na obrzeżach miasteczka są takie proste cegielnie, manufaktury, gdzie z miejscowej po prostu ziemi, z gliny wytwarzane są te cegły. Domki są otynkowane, ale znowu bardzo często w tych domkach jest bardzo ubogo. Bardzo niewiele jakichś mebli, jeżeli w ogóle jakieś są. Jakieś naczynia, jakieś miednice plastikowe. Bardzo to wszystko wygląda ubogo i zarówno ci najubożsi, jak i ci nawet i bogaci tutaj mieszkańcy tego miasteczka, podstawowym takim codziennym pożywieniem jest farinha di mandioca, czyli taka mączka, możemy powiedzieć taki granulat z manioku, który uzyskuje się poprzez najpierw obranie korzenia manioku, to są potężne korzenie, później zmielenia, starcia tego, trzemy tak jak na placki ziemniaczane, albo ręcznie, albo jak jest maszyna, to maszyną. Potem to wszystko jeszcze wodą nasiąka, potem się tą wodę wyciska z tej pulpy, a potem tą pulpę na wielkich patelniach opieka się i tworzą się takie małe kulki i to jest to jedzenie. Samo w sobie tak na początek nie ma jakiegoś smaku, jest to głównie też skrobia, mieszać się to z różnymi sosami, czy to jakieś ryby się piecze, czy też mięso. Chociaż mięso na pewno jest tutaj też takim rarytasem. Jeśli chodzi o codzienną kuchnię, to ten maniok jest podstawowym pożywieniem. Ale skoro jesteśmy w miasteczku, są tutaj też sklepy i są tutaj też piekarnie, padaria, czyli tam powstaje chleb. Chleb tutejszy jest takim chlebem dla nas Polaków, smakoszy chleba. Jest to taki chleb albo taki tostowy, byśmy powiedzieli, albo takie bułeczki, powiedzmy takie mini bagietki, tylko to wszystko, ten chleb jest taki bardzo letki, taki napompowany, byśmy powiedzieli. Nie wiem, mam wątpliwości, czy tam jest tylko mąka i jakiś zakwas, czy drożdże, czy też jakieś inne rzeczy są tam dodawane, jakieś spulchniacze, tego nie wiem. Ale u nas też znacie takie pieczywo, bo u nas też to pieczywo takie występuje. I to jest tutaj podstawowe pieczywo. Ja podjąłem się tutaj próby upieczenia takiego prawdziwego polskiego chleba, idąc za przepisem mojej siostry, mojej mamy, tutaj z ich poradami. Udało mi się wyhodować najpierw te rzeczywiście naturalne drożdże, ten zakwas tak zwany, i upiekłem kilka razy taki polski chleb prawdziwy i rzeczywiście nawet chyba tutaj moim współdomownikom salezjanom smakował, bo jakoś w miarę szybko znikał, więc było to dla nich ciekawe, chociaż mówili, że on jest taki ciężki, bo oczywiście, jeżeli znamy przez całe życie tylko ten chleb taki z tych piekarni tutejszych, to wydaje nam się ten chleb taki polski, że on jest ciężki, bo tamten chleb, on jest wielki, znacie go też z Polski, ale bardzo taki letki. Więc występuje tutaj też takie jedzenie, które i my znamy, oprócz tego manioku. Jeśli chodzi o warzywa, owoce, na pewno jest tutaj bogactwo owoców, tych wszystkich tropikalnych, ale wydaje mi się, że taką wielką estymą one się nie cieszą, bo będąc na różnego rodzaju fesztach, takich spotkaniach, na takich różnego rodzaju imprezach, festynach parafialnych, rzadko widziałem, żeby ktoś podawał takie owoce jakieś naturalne.
Czasami są soki. Na pewno tą ciekawą rośliną jest palma acai, która daje takie jagody, później z tego taki ciemnofioletowy sok. Jest mango, jest awokado, jest oczywiście również ananas. Wszystko to tutaj rośnie. Papaja to jest drzewo wspaniałe, bardzo szybko rośnie. U nas na dziko się tutaj w naszym ogródku zasiała taka papaja i już daje owoce. I daje owoce przez cały rok. Jeśli chodzi o warzywa, tutaj jest sytuacja trudniejsza. Warzywa, właściwie większość warzyw, które tutaj można kupić w sklepach, jest sprowadzana tymi statkami właśnie towarowo-pasażerskimi. W ładowniach tych statków przywożone są tutaj i cebula, i kapusta, i marchewki. Nie widziałem tutaj u nikogo, żeby ktoś miał jakiś ogródek. Raz tylko widziałem, to była cebula, ale co ciekawe, ta cebula rosła w takich skrzyniach, na takich palach nad ziemią. Spytałem dlaczego, czy to z powodu na gryzonie. Tutaj siostra zakonna, franciszkanka, Brazylijka miejscowa, tutaj siostra zakonna powiedziała mi to, że to dlatego, że normalnie w ziemi po prostu by było za dużo wody, bo są opady w tej porze deszczowej bardzo mocne i te korzenie wtedy tej cebuli bardzo szybko gniją, więc w ten sposób raz czy dwa razy widziałem uprawę cebuli z takich warzyw, które my znamy. Jest tutaj też z takich warzyw do kupienia w sklepach, co rzadko spotykałem, właściwie nie znam tego z Polski, jest taka cykoria liściowa. Bardzo aromatyczne, bardzo takie zapachowe, wspaniały dodatek do sałatek. Chociaż tak jak mówię, raczej tutaj sałatki są bardzo takie proste. Jeżeli ktoś przygotowuje sałatkę, pokroi warzywa, jakąś sałatę taką, jaką my znamy z Polski, ogórek, jakiś pomidor. To wszystko najczęściej nie jest przyprawione. Raczej jedzenie sałatek w Amazonii nie należy do takiej codzienności. A jeśli chodzi o mięso, to tak jak na całym świecie, również tutaj kurczaki to podstawa. W miasteczku samym jest wiele takich punktów. Wiele osób dorabia sobie przez to, że przed domy wystawiają grilla i na węglu drzewnym pieką się kurczaki. Albo piecze się jeszcze z mięsa. Bardzo tutaj jest popularna wołowina i słynne na cały świat szurasko. Szurasko, czyli wołowina z grilla, byśmy powiedzieli po polsku, albo jeszcze bardziej po polsku, wołowina z rusztu. I tutaj po prostu kraje się kawał mięsa wołowego. To wszystko obsypuje się taką grubą solą i taki kawał mięsa na ten ruszt, na tego grilla i się piecze. A potem to wszystko jest krojone na takie małe kawałeczki. Oto jest taka ciekawostka tutaj kulinarna, jeśli chodzi o styl podawania potraw, przynajmniej tutaj w Amazonii, nie wiem czy w całej Brazylii, może w całej Brazylii, że zawsze to mięso kroi się na takie cienkie kawałeczki. Nie podaje się tak jak u nas jakiegoś całego kawałka mięsa i my sobie wtedy sami kroimy nożem i widelcem, ale już podaje się pokrojoną tą wołowinę na takie małe kawałeczki. To jest taki tutejszy rarytas, szurasko. To danie jest znane też w Argentynie, no wszędzie tam, gdzie jest hodowana duża ilość krów. I tutaj też te krowy, są tacy gospodarze, którzy mają nawet tych krów kilkadziesiąt w okolicy tego miasteczka. Sam raz widziałem na drodze, jadąc tutaj taką drogą gruntową, na drodze stanął mi taki wielki byk.
czarny jak noc, stanął na drodze, popatrzył na mnie spod łba i poszedł sobie swoją drogę. Chyba komuś uciekł z zagrody, bo te pastwiska są ogrodzone takimi wielkimi belami drewna też bardzo często, żeby te krowy gdzieś nam nie uciekały. A że trawa zielona jest praktycznie przez cały rok widzimy te krowy na pastwiskach. Nawet nie wiem, czy te krowy mają jakieś zadaszenie, jakąś wiatę, gdzie mogłyby się schronić. Tak to tutaj wygląda. I występuje też tutaj, jeśli chodzi, kończąc naszą, może jeszcze prawie kończąc naszą opowieść o tym, czym tutaj się ludzie żywią, jak tutaj wygląda kuchnia amazońska. Występuje tutaj też to zwierzę wspaniałe, które nazywa się świnia, a więc wieprzowina. Wokół tego miasteczka jest szereg też gospodarzy, którzy też hodują świnie, chociaż na pewno ta wieprzowina jest tutaj o wiele mniej popularna niż w naszej ojczyźnie, gdzie uwielbiamy wieprzowinę. Nie są niestety znane jakieś takie wyroby wędliniarskie. Jakoś to mięso nie jest tutaj przetwarzane. Ani ta wołowina, ani ta wieprzowina. Wszystko jest pieczone albo gotowane i pieczone, albo pieczone w piekarnikach. Tak to jest zrobione raczej wszystko prosto, na szybko i podawane później. Jednym z takich dań, o którym tutaj słyszałem, bo mówił mi o tym jeden nasz parafianin, jednym z rarytasów podawanych od święta, na pewno w takich bogatszych domach, jest gotowana w całości głowa świni. No, ja takiego dania z Polski nie znam. Wiem, że się gotuje u nas też głowy świni, ale później to wszystko się odcina, przerabia na przykład na te nasze salsesony. No tutaj takie wyroby są zupełnie nieznane, ale odwiedził mnie tutaj niedawno mój brat Leszek, pozdrawiam brata, i razem z bratem, skoro już było dwóch Polaków, których tata nauczył takich wyrobów, bo przecież od dziecka, żyjąc na wsi, pomagaliśmy tacie, tata pomagał swojemu tacie, czyli mojemu dziadkowi. Pozdrawiam tatę, pozdrawiam mamy. Nauczyliśmy się robić te nasze przetwory wędliniarskie i z moim bratem zrobiliśmy polską kiełbasę wędzoną na święta w środku Amazonii. Cieszę się bardzo. Pierwsza polska kiełbasa na pewno w tym miasteczku, a może nawet w całej Amazonii, chociaż pracowało tutaj i pracuje wielu polskich misjonarzy. Może kiedyś tu był jakiś polski misjonarz, który wcześniej zrobił te nasze polskie przetwory. Uwędziliśmy też szynkę i nawet tutaj naszym tutaj miejscowym przyjaciołom smakowały te przetwory. Może zaczniemy jakiś tutaj naszą polską masarnię otworzymy w środku Amazonii. Jeśli chodzi o jedzenie, bo dzisiaj w naszej audycji mówimy, jak tutaj ludzie po prostu żyją na co dzień. Jeśli chodzi o jedzenie, poza miastem raczej, czasami w mieście, występują też takie bardziej egzotyczne przysmaki. W samym mieście nawet kiedyś podano mi mięso miejscowego krokodyla, albo raczej krokodylowatego, czyli kajmany. To są chyba tutaj kajmany, takie mniejsze krokodyle. Podano mi to mięso. Ono było takie, trochę przypominało kurczaka. Gdzieś na wioskach jadłem takie wielkie gryzonie amazońskie, które nazywają się paka. To jest jeden z ich rodzajów.
a drugi, mniejszy, to jest Kucija. Nie widziałem, ani nie jadłem, ani w tym rejonie chyba nie występują te słynne, największe gryzonie kapibary. Na te zwierzęta mają prawo polować Indianie. Ja nie mam prawa polować, ani też mieszkańcy tego miasteczka, Brazylijczycy, inni Brazylijczycy nie mogą polować na te zwierzęta, ale Indianie na swoich terenach mają takie prawo, więc kiedy odwiedzałem albo tutaj, albo nad Rio Negro wioski indiańskie, tam była możliwość spróbowania różnych takich egzotycznych potraw miejscowych. Raz widziałem, ale nie próbowałem, kiedy pani Indianka przygotowywała małpę. Nie wiem, czy do gotowania, czy do pieczenia. To jest kultura miejscowa i to trzeba na pewno uszanować. Ich sposób tutaj żywienia, ich sposób świętowania, bo oczywiście takie danie to też jest na specjalne okazje. Na pewno, biorąc pod uwagę ubóstwo mieszkańców, już kończąc ten temat kulinarny, no rzadko też ludzie, wielu ludzi bardzo rzadko je mięso, może raz w tygodniu, może rzadziej, bo po prostu ich na to nie stać. Pozostaje ten maniok. Najbiedniejsze rodziny mają czasami na dzienne wyżywienie 5-10 reali, czyli 5 reali to może jakieś 3 złote, 10 reali jakieś 6-7 złotych i to ma wystarczyć na dzienne wyżywienie dla rodziny. Takie niestety też są warunki, chociaż są też ludzie bogatsi tutaj, w tych takich lepszych domach, ogrodzonych bardzo często drutem kolczastym, z pięknymi bramami. Wszystko jest za murami. Nie widzimy właściwie tych domów, jadąc drogą ulicami tego miasteczka, bo to wszędzie są mury i za tymi murami kryją się takie ładne domy, takie już bardziej przypominające nasz styl życia. I często też w tych domach jest i klimatyzacja, często też w takich miejskich ośrodkach, czy w urzędach, czy w szkołach jest tutaj klimatyzacja. Jeśli chodzi o szkoły, to tutaj na pewno trzeba powiedzieć na plus, że państwo tutaj brazylijskie działa i te szkoły są ładnie utrzymane. Tych szkół jest dużo. Nawet w tych odległych wioskach, gdzie trzeba płynąć czasami kilka godzin motorówką, są szkoły i to wszystko utrzymuje miejscowy samorząd, prefektura. Możemy porównać do naszego powiatu, chociaż te powiaty są tutaj bardzo wielkie. Te szkoły mają swoje sale gimnastyczne. Najczęściej to są takie zadaszenia, ogromne takie gigantyczne wiaty, takie półkoliste, gdzie są boiska do gier, do zabaw. No bo bardzo często, szczególnie w porze deszczowej, oczywiście jak sama nazwa wskazuje, leje deszcz, więc właściwie nie można by wyjść na zewnątrz. A jeżeli mamy już te zadaszenia, te takie sale, tam dzieci mogą grać, bawić się, czy to na przerwach, czy na lekcjach WF-u, jak to u nas też bywa. Trzeba powiedzieć, że porównując moje wcześniejsze doświadczenia misyjne, kiedy byłem wolontariuszem misyjnym w Afryce, tutaj, jeśli chodzi o edukację, stoi to na wysokim poziomie. Te szkoły są zadbane, są nauczyciele, jest infrastruktura. Nawet w tym miasteczku są jakieś oddziały tutaj szkół wyższych, no uniwersytetów, tak powiedzmy. Może nie w tym dokładnie sensie, co w naszej ojczyźnie, ale jest możliwość edukacji i ta edukacja jest darmowa. W tych dobrych szkołach, nawet w tych szkołach wyższych, ta edukacja jest darmowa, a kiedy młody człowiek wyjeżdża stąd do Manaus albo do innego miasta, żeby tam studiować, nawet dostaje
tutaj z powiatu jakieś wsparcie finansowe na swoje utrzymanie tam. Dlatego mówię, że ta sytuacja tutaj jest o wiele lepsza niż w tych krajach afrykańskich. Brazylia to na pewno nie jest Afryka. Bliżej, nawet tutaj w Amazonii, gdzie jest taki najuboższa część Brazylii, nawet tutaj trzeba powiedzieć, to wszystko stoi na wysokim poziomie, jeśli chodzi o edukację i służbę zdrowia również. Drodzy radiosłuchacze, i tak powoli kończymy naszą audycję. Jeszcze wiele rzeczy chciałbym wam opowiedzieć, ale nasz czas nieubłaganie się kończy. Może będzie jeszcze okazja opowiedzieć wam trochę o tej codzienności życia tutaj w takim prostym miasteczku amazońskim, ale przykład tego miasteczka możemy multiplikować później na w ogóle życie w innych miasteczkach w całej Amazonii. Myślę, że śmiało to wszystko, o czym wam opowiadałem, jest porównywalne i to jest taki inny obraz Amazonii, niż znamy najczęściej ze wspaniałych skądinąd artykułów czy filmów dokumentalnych o Amazonii. Z zieloności teraz dla was wszystkich, drodzy radiosłuchacze, dla całej ekipy Radia Wnet, błogosławieństwo Boże. Pan z wami i z duchem twoim, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.

0: podpisanie umowy SAFE. Nowy szef BBN, hantawirus na wycieczkowcu. Minęła godzina 16, Małgorzata Kleszcz. Zapraszam Państwa na Wiadomości Wnet.
1: Wiadomości Wnet.
0: Dzisiaj podpisano umowę pożyczkową SAFE. Została zatwierdzona przez Komisję Europejską jako pierwsza. Podpisali ją unijni komisarze Piotr Serafin i Andrius Kubilius, wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i minister finansów Andrzej Domański. Szef kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego ocenił, że zaciągnięta pożyczka zadłuży Polaków na pokolenia. Zbigniew Bogucki zwrócił również uwagę, że premier Tusk nie złożył swojego podpisu pod umową. Wysyła on ministra obrony narodowej, pana Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz ministra finansów. To oni biorą odpowiedzialność. Donald Tusk, jak zwykle w tego rodzaju sprawach, rozkłada ręce i mówi: to nie moja rzecz. Wy bierzcie za to odpowiedzialność, napisał. Bogucki przypomniał także, że prezydent Nawrocki złożył własny projekt Safe 0%, który umożliwiał finansowanie modernizacji armii bez konieczności zaciągania kredytów. Prezydent Karol Nawrocki wyznaczył Bartosza Grodeckiego na nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Do najważniejszych zadań nowego szefa BBN należeć będą między innymi działania na rzecz reformy sił zbrojnych oraz współpraca z sojusznikami w NATO i innych formatach. Bartosz Grodecki to były wiceminister spraw wewnętrznych oraz dyplomata. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował dzisiaj, że jego główny negocjator pokojowy Rustem Umierow przeprowadził merytoryczne rozmowy w USA. Umierow złożył sprawozdanie po swoich spotkaniach w USA. Koordynujemy harmonogram niezbędnych wizyt i spodziewamy się wysłanników amerykańskiego prezydenta w Kijowie na przełomie wiosny i lata. Mamy nadzieję, że tym razem uda się zrealizować to, co było planowane, i ożywić dyplomację, napisał Zełenski w serwisie X. Szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec kwietnia 2026 roku wyniosła 6% wobec 6,1% w marcu, poinformowało dzisiaj Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy spadła o 14 tysięcy. Świat obserwuje każdy ruch wycieczkowca MV Hondius, na którym pod koniec kwietnia stwierdzono zakażenie hantawirusem. Sam hantawirus jest znany nam od ponad 50 lat. Występują również przypadki w Polsce, w Europie i w innych krajach naszego regionu. Więc nie jest to jakiś nowy wirus zaskakujący, jak wyjaśnił dr Paweł Grzesiowski. Taka tendencja do tego, że mamy tych zakażeń więcej, występuje również w Argentynie, skąd pochodzi prawdopodobnie ten pierwszy przypadek. Tam opisano w ciągu ostatnich kilku miesięcy ponad 1000 przypadków hantawirusa, komentował. Iga Świątek wygrała z Amerykanką Katie McNally 6-1, 6-7 i 6-3 w meczu turnieju WTA 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Polska awansowała tym samym do trzeciej rundy. Piątkowy mecz trwał 2 godziny i 43 minuty.
2: Prognoza pogody.
0: Jutro, 9 maja, w sobotę, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Gdzieniegdzie słabe opady deszczu, temperatura maksymalna od 15 do nawet 19 stopni Celsjusza. Chłodniej jedynie na północnym wschodzie kraju i nad morzem od 8 do 13 stopni. Wiatr słaby na północy, chwilami umiarkowany.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Ludzie oczywiście gotowi są uważać, że śmierć to jest największe zło, a przetrwanie to największe dobro. Tylko przypominam, że tę prawdę wmówiliśmy im my. Może nie dajmy im się teraz zarazić swoją własną propagandą.
8: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 16 i 17 maja. Kolejne już w czerwcu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła – spektakl teatralny.
7: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
8: Zaprasza Fundacja Art Bene.
9: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
10: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
4: Po reklamie.
11: Autopromocja.
12: Każda sobota jest złota, zwłaszcza w Eterze. I to już od 8 rano, kiedy rusza tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Prowadzę ja, Konrad Mędrzecki. Zapraszam serdecznie.
13: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
14: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
15: Studio Londyn na antenie Radia Wnet.
16: W każdą niedzielę. Start o godzinie 9 rano czasu polskiego, o 8 czasu londyńskiego.
15: 3 godziny najświeższych informacji z wysp.
16: Wywiady z interesującymi ludźmi.
15: I dużo dobrej muzyki.
16: Oraz kultury polonijnej.
15: Wszystkiego, czym żyje brytyjska Polonia.
16: A co mogłoby zainteresować Polaków na całym świecie?
15: Niedziela.
16: 9 rano, czerwony dywan.
15: Zapraszają
16: Iza Smolarek
15: i Aleks Sławiński.
13: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
14: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
17: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii.
18: W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet o godzinie 12:45.
19: Morze, słońce, warkot skuterów i mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
14: To była autopromocja.
20: Popołudnie Wnet.
0: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Kleszcz. Zapraszam na Popołudnie Wnet. Piątkowe popołudnie w Warszawie trochę się ochłodziło, a więc dzisiaj postaram się troszkę Państwa ocieplić, chociażby muzyką, bo mamy bardzo dużo bluesa, bardzo dużo jazzu i tego będziemy słuchać do godziny 18, ale spokojnie, będą także goście, będą rozmowy, co dzisiaj w planie. Oczywiście cała Polska patrzy na umowę SAFE i temu się przygląda i coraz to nowe komentarze polityków, które spływają z jednej i z drugiej strony. Na pewno to będziemy komentować, ale także skomentujemy wybór nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Po godzinie 17:30 gościem będzie generał Leon Komornicki, który zresztą wypowiadał się o nowym szefie BBN-u w taki sposób. Stanowisko powinna zajmować osoba o dużym stopniu asertywności, która potrafi stać na straży interesów państwa, a nie partyjnych. Czy powołanie byłego wiceszefa MSWiA w rządzie PiS to gwarantuje, rodzą się podejrzenia. To był cytat generała Leona Komornickiego. Zaczęłam tak trochę od końca, bo to będzie ostatni gość, ale co wcześniej? Będziemy rozmawiać o mieszkalnictwie, o projekcie, no można powiedzieć, że projekcie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, a mianowicie o mieszkaniach społecznych. Czym dokładnie są i komu będą przyznawane i czy zostaną w ogóle wybudowane. Wiemy, że BGK ma przyjąć w tym roku wnioski o udzielenie właśnie kredytów w ramach SBC, czyli Społecznego Budownictwa Czynszowego. I tutaj właśnie chodzi o mieszkania. Porozmawiamy z młodym przedstawicielem partii Razem. Zapytamy, bo często się pojawia, gdy pytamy o ten niski wskaźnik dzietności, to często to są argumenty. Nie mamy gdzie mieszkać, nie mamy pieniędzy na mieszkania, jeżeli już to wynajmujemy i to małe metraże. Jak patrzą na to młodzi ludzie, to na pewno będzie temat, a to, to, czym zaczniemy już za chwilę, to pytaniem o hantawirus. Co to za wirus? Czym się może różni od koronawirusa? Naszym gościem będzie profesor Ernest Kuchar, który jest specjalistą chorób zakaźnych. Jak wygląda ta sytuacja i czego możemy się spodziewać? I czy te obawy, które no, często z mediów można czuć, są słuszne? Ale muzycznie. Muzycznie zaczynamy od urodzinowego, świetnego, genialnego pianisty Keith Jarrett. Dzisiaj kończy 81 lat, żyje, współpracował z Milesem Davisem i nie tylko, obecnie prowadzi karierę solową, a więc rozpoczniemy z nim dzisiejsze popołudnie.

0: Popołudnie Wnet.
1: I tak, drodzy Państwo, 12 minut po godzinie 4. Keith Jarrett wprowadził nas w sposób przyjemny, ale temat zupełnie odwrotnie. Mamy już połączenie z panem profesorem Ernestem Kucharem, który jest specjalistą chorób zakaźnych. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: No właśnie, świat obserwuje każdy ruch, można powiedzieć, wycieczkowca MV Hondius, pan profesor na pewno też, na którym właśnie zostało stwierdzone zakażenie hantawirusem. Czym jest ten wirus?
2: Może parę słów. To jest wirus odzwierzęcy. To jest generalnie wirus gryzoni. Mamy dwie takie duże grupy tych wirusów. Wirusy tak nazwanego starego świata, czyli Europy, Azji, które wywołują zespół płucno-nerkowy. W uproszczeniu, bo mówimy tym razem o tym drugim wirusie, a te tak nazwane wirusy nowego świata wywołują zespół płucno-sercowy. Mówiąc krótko, bardzo ciężkie zapalenie płuc z obrzękiem, z wtórną niewydolnością krążenia i śmiertelnością sięgającą 30-40%. No, brzmi to przerażająco, przyznacie państwo, no śmiertelność 30%, koronawirus COVID-19 spowodował przecież panikę na całym świecie, a śmiertelność była 2-3% maksymalnie w porywach. Natomiast o co chodzi? Te przypadki są pojedyncze. Głównie zakażenia są przy kontaktach ze zwierzętami, gdzieś na terenach powiedzmy takich rolnych, wiejskich. Zdarza to się w Kalifornii, w Arizonie, ale to są pojedyncze przypadki. Czym zatem różni się ten wirus Andes, prawda? O, to jest jedyny hantawirus, który się przenosi między ludźmi. Czyli nie zarażamy się od zwierząt i ich wydalin, tylko można też zarazić się od człowieka. Na razie uspokoję, na tym statku były 3 zgony, a statek jest takim szczególnym miejscem. Z jednej strony jest to miejsce ryzykowne, no bo z racji stworzenia na niewielkiej przestrzeni tam łatwo o zakażenie, ale z drugiej strony taki statek jest bardzo łatwo izolować. Przecież pomysł kwarantanna to jest chyba XII albo XIII wiek, prawda? Kwarantanna od słowa 40, to Włosi to wymyślili. Statek stał na redzie przez 40 dni i wtedy już kto miał przeżyć, to przeżył i wtedy już można było bezpiecznie tych pasażerów do miasta przyjąć. Kiedyś innymi sposobami, czy diagnostyki, czy izolacji przecież nie dysponowano.
1: A czy istnieje lekarstwo, skuteczne lekarstwo
2: na
1: hantawirusa?
2: Nie ma. Wie pani, że gdyby było lekarstwo, to byłaby 30-40% śmiertelność? Prawdopodobnie nie. Lekarstwa nie ma, leczenie ściśle objawowe. Można mówić, że w jakichś terapiach eksperymentalnych podaje się, powiedzmy, próbuje się podawać leki przeciwwirusowe, czy osocze ozdrowieńców. Dokładnie tak samo, jak porównaliśmy na początku pandemii COVID. No, ale też proszę też popatrzeć tak racjonalnie. Jeżeli są pojedyncze przypadki w skali świata, no to kto to lekarstwo miałby kupić, tak mówiąc brutalnie, to nie ma, że tak powiem, potrzeby, żeby je produkować.
1: I Bogu dzięki, ale jak w ogóle do tego doszło? Pan przeczytał o tym, dowiedział się pan pewnie z mediów, czy może w jakiś inny sposób. Jaka była pana myśl i definicja?
2: To znaczy, powiem tak, zakażenia hantawirusowe są, mówię, pojedyncze. Ja o nich słyszałem od dawna, to nie jest żadna nowość. Wszystko wskazuje na to, że w ogóle ciekawostka, nie wiem, czy wiecie, że kapitanem tego statku jest Polak. To jest statek płynący pod banderą holenderską bodajże, ale kapitanem jest Polak jako ciekawostka. I tam, proszę państwa, ludzie jechali sobie zwiedzać Arktykę. W Ameryce Południowej, no bo jak powiedziałem, jest to hantawirus nowego świata, obserwowano między innymi ptaki i gdzieś tam musieli się, gdzieś od gryzoni, a najczęściej to są po prostu odchody gryzoni w formie zaerozolowanej.
1: Udało się.
2: Czy po prostu drogą oddechową drobinki skażonych wydalin, czy to wyschnięty mocz, czy kał dostaje się do człowieka. No, na przykład, wiecie państwo, jak to jest wyschnięte, jak sprzątamy na przykład w jakiejś chałupce, tak najczęściej w Polsce też były zakażenia hantawirusowe. W Czechach były zakażenia hantawirusowe, tylko oczywiście nie przez ten hantawirus Andes, tylko te takie nasze lokalne hantawirusy, niewiele mniej groźne, wywołane. No i zachorował starszy człowiek, proszę zwrócić uwagę, że to jest osoba 70 tam kilkuletnia, zmarł, później zaraził żonę, ta żona poszła do szpitala, też zmarła i tam trzecia osoba też bodajże już nie żyje, ale są to osoby wszystko starsze, schorowane. No, jak statystyka jest taka, że dla osoby tak 50+, to zakażenia układu oddechowego są groźne. Osler, jeden z ojców medycyny amerykańskiej, już kiedyś mówił, że tak oczywiście w cudzysłowie i ironicznie, że zapalenie płuc jest takim przyjacielem w cudzysłowie starego człowieka i dużą rolę w tym, że te osoby umarły, miał też wiek i to też jasno trzeba powiedzieć.
1: No, sytuacja jest dynamiczna, jeżeli chodzi o ten statek wycieczkowy, bo właśnie, on jest jakby cały czas w podróży, w ruchu. Jak według pana powinny się te osoby, które się tam znajdują, zachować?
2: To znaczy, wie pani, a czy ktoś ich pyta? Myślę, że to jest tak między nami. One są pozbawione decyzyjności, wyboru. No, siedzą w tym statku, na pewno powinny przestrzegać zasad higieny, czyli myć ręce, izolować się możliwie, bo nie wiadomo, kto tam jest zakażony. Proszę zwrócić uwagę, że każde zakażenie, to znamy świetnie z COVID-u. Przed okresem objawowym jest bezobjawowe, a już człowiek jest zaraźliwy, czyli nikt nie widzi, że nie może zauważyć, że coś jest nie tak, bo nie kicha, nie kaszle, nie ma gorączki, jest całkiem zdrowy. W sensie objawów, a już zakażenie tam wirusowe się rozwija, mało tego, już jest zaraźliwy i on też tego nie wie, w związku z czym zachowuje się normalnie. Więc w takim przypadku, biorąc pod uwagę to, co powiedziałem, oznacza to, że trzeba się izolować od wszystkich, tak? Czyli te osoby, które mieszkają w jakiejś kajucie, bo tak rozumiem, były to pewnie tam kajuty jedno, dwu, pewnie kilkuosobowe, to już są narażone to po prostu, żeby się izolowały od pozostałych osób. Jak wspomniałem, myły ręce, nosiły maseczki. Wszystko to, co znamy z czasów pandemii COVID-u. Tu nic innego zrobić nie można. I jak powiedziałem, o tego jeszcze nie powiedziałem. Zgodnie z tym, co wiemy, taka osoba chora może być zaraźliwa przez 16 dni maksymalnie. Czyli jak ktoś jest chory, to trzeba go 16 dni izolować, no bo nie wiemy, czy jest skurczy zaraźliwy, no to 16 to jest to maksimum, tak? Czyli tyle dla bezpieczeństwa trzeba przyjąć. No i teraz są, prawda, dwie możliwości. Można by tych pacjentów albo ewakuować, albo po prostu poddać kwarantannie przez te 42 dni, jak to jest w zwyczaju. Są argumenty zarówno za ewakuacją, jak przeciw ewakuacji. No bo
1: a za pana jaka jest myśl?
2: Wie pani, pytanie o czyje bezpieczeństwo nam chodzi? Czy o tych ludzi na statku, czy tych na zewnątrz?
1: No właśnie, a tutaj też myśląc o tych osobach na zewnątrz, w cudzysłowie, czy możemy je w tym momencie uspokoić? Czy to taki byłby apel,
2: pani
1: że...
2: redaktor,
1: no bo jest jakaś obawa.
2: Na
1: pewno, osoby, dlatego jesteśmy w mediach i też możemy coś powiedzieć.
2: Proponuję, żeby z tego wyjazdu nie rezygnowały, bo to jest bardzo dobre miejsce na wczasy. Więc jak powiem, może przedstawię argumenty za i przeciw. Argumenty za
1: bardzo
2: to są takie, że rzeczywiście w szpitalach opieka jest lepsza. Jest dostęp do respiratorów, do ECMO. W razie czego ECMO, to przypomnę, to są takie sztuczne płuca, czyli takie urządzenie, które pełni rolę płuc u osób, które mają na przykład obrzęk płuc i dzięki temu mogą przeżyć. Tak? Taka terapia jest koszmarnie droga, ale dostępna. Mamy lepsze możliwości diagnostyczne. No, wreszcie mówiłem o tym potencjalnym leczeniu eksperymentalnym, czyli osocze ozdrowieńców. Nie wiem, czy coś takiego jest dostępne, ale być może gdzieś jest dostępne. I Favipiravir jest taki lek przeciwwirusowy, który można spróbować zastosować, może pomoże. Tak? To są argumenty za ewakuacją. Z kolei przeciwko. No to jest zawsze ryzyko transmisji podczas transportu. Wiadomo, że te osoby będą zabezpieczone i tak dalej, no ale ryzykujemy możliwością rozprzestrzeniania wirusa na te obszary geograficzne, gdzie ci pacjenci będą leczeni. Zresztą Teneryfa, z tego co mi wiadomo, jest tam w stolicy, jest nawet Akademia Medyczna, Uniwersytet Medyczny, czyli jest to, bądźmy szczerzy, wysoko specjalistyczny ośrodek.
1: I dobrze. Panie profesorze, więc no myślę, że też tak trochę uspokajając, postawmy tutaj kropkę. Sprawa jest, tak jak mówiłam, dynamiczna, więc będziemy się jej przyglądać. Tymczasem bardzo dziękuję za to rozjaśnienie i czas dla Radia Wnet. Profesor Ernest Kuchar, specjalista chorób zakaźnych. Wszystkiego dobrego, panie profesorze,
2: dziękuję,
1: do usłyszenia.
2: Zdrowia sobie życzmy. I nie bójmy się, proszę państwa, w Polsce rocznie grypa zabija 1000 osób, kilkaset osób zabija RSV, zapalenie płuc pewnie kilka tysięcy, a tu na razie były 3 przypadki to na Teneryfie, więc spokojnie.
1: Właśnie, poza tym stres, który jakoś sobie teraz myślę, że możemy go napędzać różnymi myślami, na pewno pan profesor przyzna mi rację lub nie, że też jest zabójczy.
2: No, przewlekły. Ostry stres to jest coś, co jest nam potrzebne i nawet wskazane od czasu do czasu, natomiast przewlekły stres, rzeczywiście zgadzam się, jest zdecydowanie szkodliwy.
1: A po co jest nam stres?
2: Po co mam jest stres? Bo stres pobudza nas do zmiany. Tak? On uruchamia pewne mechanizmy adaptacyjne, czyli musimy się z konieczności w nasze życie się zmienia, więc my też musimy się do niego adaptować. Nas przewlekły stres nas po prostu wyniszcza. Stres służył do tego, że na przykład uciekać albo walczyć, tak? Czyli mobilizacja do czegoś. Nie takie miałkie życie, panie redaktor, szare, tylko co jakiś czas trzeba trochę emocji wstać.
1: Ależ absolutnie. Ja się w pełni zgadzam. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś usłyszymy się na antenie Radia Wnet. Wszystkiego dobrego, panie profesorze.
2: Dziękuję
1: do usłyszenia. A słowo jeszcze o kapitanie, bo powiedział pan profesor, że to Polak, a więc powiedzmy Jan Dobrogowski, dokładnie marynarz z ponad 20-letnim stażem. Jak możemy przeczytać na portalu, jest taki portal zawodowy kapitanjachtowy.pl. Właśnie pan Dobrogowski w 1999 roku dwukrotnie opłynął przylądek Horn. Był wtedy pierwszym oficerem statku Zawisza Czarny. 3 lata później został kapitanem tej jednostki. Miał wówczas 26 lat. Jest godzina 16:23, a więc my muzycznie przechodzimy do zespołu Talking Heads. A dlaczego? A dlatego, że 8 maja 1951 roku, więc 75 lat temu, urodził się Chris Frantz, który był właśnie perkusistą w takich zespołach jak m.in. Talking Heads.

0: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet ma zaszczyt przedstawić polski dramat gastronomiczno-polityczny pod tytułem Boskie Buenos na talerzu. Występują Magdaniuk Gadaniuk, Madame Pomagała, która niespodziewanie jest mężczyzną.
1: Ach, zjadłabym coś boskiego.
2: Boskie danie, niech się stanie. Jest umowa, będzie takie Mercosur, nie żaden żur. Argentyńska wołowina. Voilà.
1: Ach, dziękuję, drogi panie. Już we krwi mam tango, taniec. No to koniec.
3: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
4: Dlaczego? No, bo odpowiem najkrócej, bo tak chcę i tak czuję po prostu, że tak trzeba, że taka jest powinność po prostu i tyle, no tyle jeśli mogę zrobić dla państwa, no to ja się bardzo cieszę, że państwo też się z tego cieszą.

0: albo może państwo byli, ale z jakiegoś powodu muszą wrócić, to bardzo do tego zapraszamy, a wszystkim tym, którzy już do naszej załogi dołączyli, bardzo dziękujemy i przypominamy o tym, że to maj jest tym miesiącem dla Radia Wnet także bardzo szczęśliwym, ponieważ obchodzimy swoje urodziny. W tym roku są to 17 urodziny, dokładnie 25 maja. I dzisiaj o różnych urodzinach, przede wszystkim urodzinach muzyków rozmawiamy i rozmawiać będziemy, ale 8 maja przyszła na świat także bardzo wyjątkowa osoba, Stanisława Leszczyńska. To polska położna, więźniarka obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, nazywana między innymi mateczką czy aniołem życia. Odebrała w nieludzkich warunkach, jak się możemy domyślić, ponad 3000 porodów i o jej działalności i o tym, jak sobie radziła, o jej heroizmie będziemy dzisiaj także opowiadać. Jej historię przytoczy młoda położna Magda Halska, która jest także harcerką, która pojechała do Afryki na misję, żeby tam właśnie odbierać porody. I ta myśl o Stanisławie Leszczyńskiej, zawarta często w modlitwie do Magdy Halskiej, na pewno wracała. Wiemy, że po wojnie Stanisława Leszczyńska opisała swoje doświadczenia, raport położnej z Auschwitz, który właśnie jest świadectwem jej odwagi i wiary. A za chwilę połączenie, zupełnie zmienimy temat, będziemy mówić o smartfonach i o tym, jakim są zagrożeniem. SWPS organizuje specjalne wydarzenie, ale wcześniej chwila reklam.
1: Reklama.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
1: Po reklamie.
5: Popołudnie Wnet.
0: I tak, Popołudnie Wnet trwa. Jesteśmy bardzo punktualni, bo była umawiana rozmowa na godzinę 16.30. Jest godzina 16.30. Mamy na łączach pana doktora Karola Jachymka, który jest medioznawcą, badaczem, wykładowcą akademickim. Panie doktorze, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: I rozmawiać będziemy o debacie, która zatytułowana Szkodliwe smartfony, prawda czy fałsz? A więc ja już od razu na start tej rozmowy takie pytanie zadaję. Prawda czy fałsz?
6: Ja to zawsze jak naukowiec odpowiadam, to zależy, dlatego że jeżeli miałbym być przeciwko czemuś, to rzeczywiście chyba takim opozycjom i przeciwieństwom, które tę naszą debatę kształtują, bo pewnie, prawda, jeżeli pomyślimy o internecie, smartfonach i mediach cyfrowych w życiu nas, ale też naszych dzieci, to mogą one pełnić bardzo różne funkcje.
0: No to pomyślmy o tych przypadkach, zacznijmy od tych smutniejszych, czyli kiedy to jest prawda, kiedy smartfony są szkodliwe.
6: I znowu pewnie tutaj jako naukowiec będę tak kręcił, prawda, i będę tak
0: to
6: mącił.
0: Proszę nie kręcić, bardzo proszę nie kręcić. Mówić wprost.
6: Właśnie chyba muszę trochę kręcić, prawda, dlatego że rzeczywiście też w naszych działaniach jako obserwatorium, praktyk medialnych takie działania realizujemy, rzeczywiście też bardzo dużo mówimy na temat takich założeń i implikacji, prawda, czy przyczynowości, które w naszych głowach, prawda, są, prawda, czyli że smartfon na coś wpływa, albo internet na coś wpływa. I rzeczywiście bardzo często przeciwko temu protestujemy, dlatego że nawet jeżeli przyjrzymy się na takie kwestie, prawda, które wydają się oczywiste, prawda, jak chociażby cyberbullying, prawda, zdajemy sobie sprawę z tego, że ten cyberbullying może być...
0: Możemy to rozjaśnić, prawda, słuchaczom to pojęcie?
6: Przemoc albo bullying dziejący się w internecie, prawda, czyli przemoc rówieśnicza dziejąca się w internecie. I rzeczywiście, prawda, narzędziem tego cyberbullyingu jest smartfon i to, prawda, albo internet, albo komputer, prawda, albo tablet, albo inne narzędzie cyfrowe. I rzeczywiście, prawda, bez tego internetu, cyberbullyingu by nie było. Ale z drugiej strony, prawda, jeżeli pomyślimy o tym, czym jest przemoc rówieśnicza, to ona zawsze wiąże się z procesem grupowym. I tak naprawdę jej być może pierwotną przyczyną są relacje w klasie. Więc rzeczywiście pewnie o tych smartfonach możemy mówić

0: w jakichś problematycznych kontekstach, prawda? Czyli stają się jakimś narzędziem przemocy rówieśniczej, prawda? Media cyfrowe czy media społecznościowe zostały zaprojektowane w ten sposób, że no, mogą na nas w jakiś sposób oddziałać, prawda? I wzmocnić różnego rodzaju deficyty, które mamy. Te smartfony, prawda, mogą być nośnikiem dezinformacji i pewnie o tych problematycznych kontekstach możemy sobie pięknie też rozmawiać, ale my zawsze też chcemy pokazać taki szeroki kontekst, dlatego że wydaje nam się, że taka debata, która też w Polsce obecnie ma miejsce, prawda, chociażby w kontekście zakazu używania smartfonów czy zakazu używania mediów społecznościowych przez osoby w jakimś wieku. Oczywiście my tutaj nie mówimy, prawda, które rozwiązanie jest dobre, ale to, co nas być może w tej debacie najbardziej niepokoi, to takie ukryte założenie, że jeżeli, prawda, wyprowadzimy te smartfony, prawda, z życia szkoły albo wyprowadzimy te media cyfrowe, czy internet życia młodego człowieka, to wszystkie problemy znikną, a rzeczywistość jest dużo bardziej złożona, prawda? I chyba to jest ta myśl, na której mnie i nam, jako mojemu zespołowi, najbardziej zależy.
1: Czyli nie popiera pan do końca tych działań, które, jak widzimy, wprowadza już może nie coraz więcej, ale wprowadzają różne kraje. W Danii słyszymy, że dzieciom poniżej 13 roku życia nie powinny. W Austrii od 1 maja zeszłego roku obowiązuje zakaz smartfonów dla uczniów do 15 roku życia w całym kraju. Uważa pan, że to jest zbyt radykalne działanie?
0: Ja chyba znowu, prawda? Niedobrze rozmawiać z naukowcem.
1: Ale jak pan to wie, to wydaje mi się, że też może sprawić, że to będzie dobrze rozmawiać z naukowcem.
0: Bo znowu, prawda, gdzieś wracam do tego pierwszego pytania, prawda, że my trochę zakładamy taką opozycyjność, binarność, prawda, albo takie założenie, że jest tak, albo tak. Ja rzeczywiście, tak jak można się też domyślić z tego mojego tonu wypowiedzi, dosyć sceptycznie podchodzę do takich publicznie i politycznie też deklarowanych zakazów używania mediów społecznościowych. Nie dlatego, prawda, że uważam, że, prawda, no, te relacje z mediami społecznościowymi, zwłaszcza w kontekście młodych osób, mogą być bardzo skomplikowane, trudne i te, tak jak powiedziałem, media społecznościowe mogą wzmacniać różnego rodzaju problemy, prawda, czy deficyty w życiu tych młodych osób. Ale bardzo często tego typu pułapka jest, prawda, tego typu debata jest pułapką, bo proszę zobaczyć, mówimy, zlikwidujemy smartfony w życiu młodych osób, prawda, albo zlikwidujemy media społecznościowe w życiu młodych osób, wprowadzimy jakiś, prawda, limit wieku, który chociażby, tak jak wiemy, prawda, tutaj z Australii, no niekoniecznie, prawda, ta narracja się udaje, w tym sensie, że rzeczywiście, prawda, ta weryfikacja wieku jest bardzo skomplikowana. Zamiast mówić, wszystkie, prawda, siły nakierujmy na wielkie korporacje, na big techy, prawda, czyli te wielkie korporacje, które trochę projektują nam świat, a na pewno projektują media społecznościowe, i wywierajmy na nie naciski, prawda, żeby ten internet był dla nas wszystkich bezpiecznym miejscem. I to jest chyba ten problem, który ja mam, prawda, czyli zamiast też politycznie, prawda, tutaj atakować, użyję tego mocnego słowa, wielkie korporacje, to my rzeczywiście deliberujemy na takim bardzo miękkim poziomie, mówiąc, prawda, że no, rozważymy i, prawda, wprowadzimy te zakazy mediów społecznościowych, chociaż dowody też bywają na ten temat bardzo różne i rzeczywiście, prawda, to nie jest tak, że, prawda, jeżeli popatrzymy do badań naukowych, to widzimy tak silne efekty, prawda, jak my o nich mówimy.
1: No właśnie, to jest moje pytanie i ten przystanek tutaj, bo można debatować i to jest na pewno potrzebne, zastanawiać się, myśleć o tym, jak o tym myśleć, bo trochę tak to jest, myśleć o tym, co jest dobrym rozwiązaniem, ale też niczego do końca nie wprowadzać, a może problem będzie narastał. I jest już, znamy takie pojęcie jak fonoholizm, tak? Uzależnienie od telefonu i no, czy jest już to powód do obawy? Może się tak wydawać, jedziemy autobusem, prozaiczne sytuacje, czekamy na przystanku, 10 osób na przystanku, z tego 9 w telefonie, chyba tak to nam się wydaje, że tak to wygląda ostatnio.
0: Że jest, prawda, że jest problem. I oczywiście, prawda, to uzależnienie od telefonu no jest, prawda, jakimś zjawiskiem czy rodzajem, prawda, uzależnienia behawioralnego, prawda, czyli takiego uzależnienia, nazwijmy to, czynnościowego od jakiejś czynności. Choć rzeczywiście trwa gigantyczna dyskusja, jak w gruncie rzeczy to zjawisko nazywać, prawda, no bo tak jak też zacząłem tę moją narrację od początku, co to właściwie, prawda, znaczy uzależnienie od telefonu? Czy to znaczy, prawda, bo te telefony też w naszych rękach mogą być bardzo różne i mogą pełnić bardzo różne funkcje, prawda? I kiedy na przykład widzimy te 10 osób na przystanku, które siedzą z nosami w telefonach, to my, prawda, jak tak popatrzymy tym pierwszym okiem, prawda, że w ten sposób to określa, to rzeczywiście widzimy taką sytuację, która może być bardzo niepokojąca, prawda, dlatego że no, są jakieś osoby, które są odcięte od świata, patrzą w ekran i tak dalej. Tymczasem ja zawsze w takich sytuacjach rekomenduję zadanie sobie pytania, co one robią, bo mogą w tym czasie robić miliony bardzo różnych rzeczy, prawda, od rzeczywiście czegoś, co jest problematyczne, bo w tym czasie hejtują, prawda, oglądają szkodliwe treści, ale w tym czasie mogą się uczyć, prawda, albo czytać jakąś rozwijającą książkę, albo rozmawiać ze znajomymi. I to jest chyba ta pułapka, prawda, że my gdzieś w tej naszej debacie i też bardzo często w badaniach chcemy pokazywać na takie, czy wskazywać, prawda, na takie wielkie kategorie, nie? Czyli że internet na nas wpływa, albo smartfony na nas wpływają. Tymczasem ja chyba jestem bliższy takiej narracji, prawda, że jakieś funkcje tego internetu wpływają na nas, którzy jesteśmy różni w bardzo różny sposób. I jak ja zajmuję się edukacją, bo oprócz tego jestem też edukatorem, trenerem i rzeczywiście też pracuję z bardzo różnymi grupami wiekowymi.
1: Trenerem?
0: Trenerem kompetencji cyfrowych albo trenerem, prawda, świadomych nawyków cyfrowych, tak to określę, to mnie chyba jest bliżej do takiego podejścia, żebyśmy rozumieli, jak korzystamy z tej technologii, prawda? I ja zawsze też powtarzam, że proszę zobaczyć, jak my rzadko sobie w ogóle zadajemy pytanie, a po co my właściwie sięgamy po ten telefon? Nawet nie po to, żeby się krytykować, prawda? Bo bardzo często w naszych głowach pojawia się taka narracja albo taka historia, prawda, że bierzemy ten telefon i sobie mówimy, Matko Święta, prawda, w tym czasie powinniśmy posprzątać, ugotować obiad, prawda, zrobić miliony różnych dziwnych rzeczy. Ja oczywiście mówię, że no, czasem jak
1: jesteśmy nie takie dziwne to, prawda, ugotowanie obiadu.
0: No tak, prawda, tylko pytanie, czy, prawda, jeżeli rzeczywiście jesteśmy zmęczeni i chcemy sobie chwileczkę odpocząć, prawda, w tym telefonie, to czy od razu z miejsca powinniśmy to działanie krytykować, bo pewnie i tak byśmy nie posprzątali, prawda, i pewnie i tak byśmy nie ugotowali tego obiadu, tylko sobie siedli na kanapie. Ale bardzo rzadko, proszę zobaczyć, zadajemy sobie takie pytanie, po co ja właściwie biorę ten telefon? Albo czy to, że ja sobie teraz korzystam z internetu, robi mi w mojej głowie dobrze, to działa na mnie, prawda, w jakiś pozytywny, wspierający sposób, teraz i w długim, prawda, planie. Czy rzeczywiście to jest dla mnie jakiś czas niedobry? Dlatego, że oczywiście robimy te rzeczy, czyli korzystamy z internetu niekiedy, prawda, w taki sposób spazmatyczny, że tak to ujmę, chociaż pewnie nie jest to najlepsze słowo. Ja tymczasem rzeczywiście chyba, jeżeli miałbym gdzieś tę swoją linię, prawda, dyskusji jakoś zaadresować, to jestem głęboko za takim, po pierwsze za takim bardzo refleksyjnym, czy urefleksyjnionym, prawda, mówieniem na temat technologii, ale też takim taką refleksyjną świadomością na temat tego, prawda, jak my z tych telefonów korzystamy i co one nam robią.
1: Ja się też zastanawiam, że tak wejdę w słowo, jak bardzo my, czyli te osoby, które jak się urodziły i może jeszcze przez kilka czy kilkanaście, albo i 10 lat po urodzeniu nie miały dostępu i w ogóle kontaktu z telefonami, bo po prostu taki to był świat. Jak bardzo możemy ocenić i wczuć się też w te pokolenia tych, którzy jak już się rodzą, to jakby od razu, to znaczy to zawsze zależy od rodziców, ale już tak. Się rodzą w tym świecie telefonów, tak? Czyli nie znają de facto świata bez tego, nie mają porównania. Tak. Czy to jest taki trochę, troszkę inny człowiek, to znaczy pan doktor prowadzi zajęcia i ma kontakt
0: tak. Ja już tutaj od razu odpowiadam, bo to jest w ogóle moje ulubione
1: założenie. A czy człowiek w ogóle może być inny tak co do fundamentów, jak się odnosi?
0: I tutaj chyba jesteśmy, prawda, wchodzimy na ten grunt, który mnie szalenie cieszy. No bo ja też przyznam szczerze, mam taki kłopot z pułapką, prawda, że to oni siedzą w telefonach i oni coś robią w tym internecie, a my to zupełnie nic, co jest, szanowni państwo, takim bardzo też niepokojącym uproszczeniem, dlatego że ja też zawsze powtarzam, i nie tylko ja powtarzam, że jeżeli chcemy pokazać tym młodym osobom, a właściwie nauczyć, prawda, tych świadomych nawyków cyfrowych, to najlepiej to zrobimy przez modelowanie, prawda, czyli przez to, jak my sami tego telefonu używamy, a bardzo często jest tak, proszę zobaczyć, że my, no, prawda, z tym telefonem się nie rozstajemy, a prawda, tego rozstawania z telefonem wymagamy, prawda, od naszych dzieci. Więc ja zawsze podczas tego typu szkoleń czy spotkań mówię, zanim zaczniemy widzieć, prawda, ten telefon w rękach naszych dzieci, oczywiście to nie chodzi mi tutaj o to, żeby ten telefon ignorować, to weźmy lustro, popatrzmy na siebie i zastanówmy się, gdzie ten telefon i jak, prawda, on w naszych rękach funkcjonuje, prawda? Bo my mamy też taką tendencję do mówienia, a tylko na chwilę, a my w ogóle, a prawda, my korzystamy tylko do pracy, a my w ogóle nie gramy, prawda, w nic na tym telefonie, potem, prawda, układamy pasjansa albo układamy jakiś Tetris albo gramy, prawda, w jakiś inny rodzaj gry. I rzeczywiście o tym pokoleniu młodych osób pewnie możemy mówić jako o takim pokoleniu, prawda, innym, ale innym w tym sensie. Ja lubię tutaj taką metaforę okularów, czy metaforę soczewki, prawda, bo ja być może nie lubię takiego mówienia o pokoleniach jako o czymś, co nas diametralnie i kategorycznie różni, prawda, dlatego że nawet w obrębie pokolenia, prawda, pamiętajmy o tym, pokolenie to jest bardzo dużo osób, prawda, i w ramach tego bardzo dużej ilości, czy bardzo dużej liczby osób też się diametralnie między sobą różnimy, ale lubię taką metaforę pokolenia jako soczewki, prawda, no bo jeżeli założymy, prawda, że to, co jest charakterystyczne dla pokolenia, to, że ta grupa osób urodziła się w jakimś momencie, prawda, w jakimś momencie historycznym, ale też w jakimś momencie kulturowym, społecznym, cywilizacyjnym, obyczajowym, to niejako przez pryzmat, prawda, tego momentu patrzy na świat i go w jakiś sposób rozumie. I to jest zawsze dla mnie taka rada, którą daję też dorosłym, prawda, bo proszę zobaczyć, jak bardzo wiele konfliktów pojawia się, no właśnie na tym poziomie jakiegoś takiego zupełnego niezrozumienia, prawda? Ty siedzisz w telefonie, jak możesz tak robić? Tymczasem ty oglądasz, prawda, na telewizorze już któryś program, prawda, rozrywkowy i tak naprawdę, jeżeli popatrzymy, prawda, na te praktyki, to być może jakoś bardzo się od siebie nie różnią, prawda, bo ty oglądający Taniec z Gwiazdami, prawda, i kolejny program i siedząc, prawda, ileś godzin na fotelu i twoje dziecko gapiące się w smartfon, no pewnie też będziecie mieć deficyt ruchu i prawda, okaże się, że problem jest podobny. Tymczasem rzeczywiście my bardzo lubimy koncentrować się na różnicy, choć tak jak powiedziałem, po pierwsze wszyscy korzystamy ze smartfonów, a po drugie być może jesteśmy do siebie bardziej podobni również w tych wymiarach, które wydają się inne.
1: Mam nadzieję, to by znaczyło, że może wyjście na dwór, na zewnątrz by sprawiło, że telefon zostanie włożony do kieszeni i pobędzie tam trochę dłużej niż pół godziny. Myślę, że tutaj w ogóle należałoby, może to się wydarzy na tej debacie, zwrócić uwagę na taką naturę ludzką i czy to jest tak, że jak sobie tej dyscypliny sami nie wprowadzimy, czy jakoś się tam nie ściśniemy lub nie pójdziemy za tą filozofią, im bardziej czegoś nie chce ci się zrobić, tym bardziej to zrób, to czy nie stajemy się no, taką trochę może gorszą wersją siebie. To zostawiam na razie bez odpowiedzi. Zresztą sama nie wiem, czy ta odpowiedź jest na to taka prosta, tak możliwa. Ale jakoś bolą oczy, kiedy widzi się dwuletnie dziecko w wózku, w autobusie z mamą, które ma większy przed sobą tablet niż głowę.
0: To prawda, ale znowu ja, prawda, zadaję pytanie, czy to jest tak naprawdę o telefonie? Oczywiście jest o telefonie, prawda, no bo my zawsze, prawda, w naszym centrum no mówimy, prawda, że te małe dzieci no mają większe i lepsze rzeczy do roboty, prawda, niż gapienie się w ekran, zwłaszcza, prawda, kiedy są tak młode, kiedy tak dużo śpią i rzeczywiście, prawda, te godziny poza snem no powinny być wypełnione zupełnie innymi aktywnościami, prawda, niż patrzenie się w ekran, choć oczywiście też zdajemy sobie sprawę z tego, że sytuacje bywają różne, prawda, i czasem jedyną metodą, prawda, na no, jakąś interwencję, jest no, prawda, no, pokazanie czegoś na tym ekranie, choć oczywiście nie są to działania rekomendowane. Ale ja zawsze zastanawiam się, czy rzeczywiście to jest tylko i wyłącznie na smartfonach, prawda, czy o znowu jakichś wzorcach rodzicielstwa, wzorcach, prawda, funkcjonowania rodziny. Dlatego cały czas powtarzam, prawda, że proszę zobaczyć, jaką my mamy łatwość, i oczywiście używam tego słowa nie po to, żeby trywializować, albo prawda, nie po to, żeby mówić, że te smartfony w naszym życiu codziennym nie są problemem. I tutaj trochę też nawiązując do tej refleksji pani przed chwilą, ja oczywiście mówię też na głos, że to nie jest oczywiście tylko o naszej dyscyplinie, prawda, ale cały czas mówmy, żeby te wielkie korporacje projektowały nam świat, prawda, który wzmacnia nasz dobrostan, a niekoniecznie.
1: Ale jednak cytując klasyka, podejmując decyzję, decyzje ostateczne jesteśmy sami.
0: Jesteśmy sami, ale znowu pewnie ja bym był, prawda, na tym poziomie myślenia. W ogóle tak jak powiedziałem, prawda, czyli mnie jakoś szalenie niepokoi to słowo dyscyplina, prawda? Ja chyba bardziej wolę to słowo urefleksyjnienie, prawda? Takie świadome życie. Nie wiem, być może ja jestem z pokolenia, prawda, kiedy ta dyscyplina
1: kojarzyła się. A nie kojarzy się to panu z wolnością? Wolność to dyscyplina?
0: No bo ja mam chyba bardziej negatywnie. Ja mam dyscyplinę gdzieś
1: pejoratywnie
0: tak
1: jednak.
0: Pedagogicznie ukonstytuowaną, że tak to ujmę. Oczywiście pedagogika też tutaj nie krytykuje, prawda, tej dyscypliny absolutnie. Ale prawda, proszę zobaczyć, ten przykład pani może być odebrany przez nas, prawda, no na takim poziomie, tak jak powiedziałem, prawda, bezpośredniego. Uznajemy, że to ten smartfon jest problemem. I on oczywiście jest w jakimś wymiarze problemem, dlatego że prawda, on angażuje, on jest atrakcyjny, tam są, prawda,
1: znaczy może bardziej obrazki. Tak, może być problemem, jak na to pozwolimy i dopuścimy, bo może tak. Samo w sobie może być narzędziem. Panie doktorze, ja jeszcze zapytam na koniec, bo za chwilę musimy kończyć, ale tak. dla kogo jest to debata? Dla kogo i kiedy dokładnie i gdzie się zjawić?
0: My zapraszamy tę debatę jako Obserwatorium Praktyk Medialnych, realizujemy, że tak to ujmę, cyklicznie, także proszę obserwować stronę Uniwersytetu SWPS. Najbliższe nasze spotkanie odbędzie się, o ile mnie pamięć nie myli, we wtorek, ale na nasze spotkania i nasze działania Obserwatorium Praktyk Medialnych zapraszamy absolutnie wszystkich. Ja jestem, tak jak powiedziałem i tak się zdeklarowałem na początek, naukowcem, ale te nasze debaty nie są dla naukowców, nie są dla studentów, nie są dla osób, które na co dzień zajmują się nauką, dlatego że chyba chcielibyśmy no, rozmawiać, prawda, na temat tej technologii w naszym życiu w taki sposób, żeby tworzyć dialog i żebyśmy rzeczywiście wszyscy tej debaty byli uczestnikami.
1: Tak, i może ktoś ma takie myśli czy wątpliwości, a może obawy, jak to wszystko zrobić, żeby było dobrze, jeżeli chodzi chociażby o młodszych, o nasze dzieci, ale też o siebie. Szkodliwe smartfony, prawda? Czy fałsz? Będą próby odpowiedzi na te pytania i te próby będzie podejmował też pan dr Karol Jachymek, medioznawca, badacz, wykładowca akademicki. Panie doktorze, wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. Do widzenia.
1: Do widzenia, do usłyszenia. Godzina 16:51. No to Janet Jackson przed nami i utwór I Get So Lonely.

0: I Can Stand the Rain i Ann Peebles. To był rok 1973, w którym ten kultowy utwór solowy powstał. A historia, tak słowem, zrodziła się tak, że właśnie Ann Peebles wybierała się na jeden ze swoich koncertów, a deszcz uniemożliwiał jej wyjście i właśnie to ją zainspirowało do stworzenia takiego utworu o tytule I Can Stand the Rain. Godzina 16:59, drodzy Państwo, a więc już za chwilę serwis watykański, ale ja zachęcam, żeby zostać z Radiem Wnet. Po godzinie 17 porozmawiamy o mieszkalnictwie, o mieszkaniach społecznych, socjalnych, może tak, z młodym człowiekiem, jak to właściwie jest w tej Warszawie i poza nią z mieszkaniami. Punktualnie godzina 17, a więc słyszymy się za chwilę.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: Dziś pierwsza rocznica wyboru Leona XIV na następcę Piotra. Podobnie jak Jan Paweł II, papież udał się w pielgrzymkę do Sanktuarium Maryjnego w Pompejach. Leon XIV wezwał do odmawiania różańca, zwłaszcza w intencji rodziny i pokoju. Z Pompejów papież udał się po południu do pobliskiego Neapolu. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Dziś w pierwszą rocznicę wyboru na następcę Piotra Leon XIV odbył pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach. Zostałem wybrany w dzień supliki do Matki Bożej Pompejańskiej, musiałem więc tu przybyć, aby powierzyć moją posługę opiece Najświętszej Dziewicy, powiedział papież. W Pompejach wielokrotnie odwoływał się do Jana Pawła II, który również w pierwszą rocznicę pontyfikatu pielgrzymował do tego sanktuarium. Leon XIV przywołał jego słowa.
3: Dzisiaj, podobnie jak w czasach starożytnych Pompejów, konieczne jest głoszenie Chrystusa społeczeństwu, które oddala się od wartości chrześcijańskich, a nawet traci o nich pamięć.
2: Papież zachęcał do odmawiania różańca. Przypomniał, że modlitwa Zdrowaś Maryjo przenosi nas do chwil zwiastowania, kiedy odwieczne Słowo Boże staje się człowiekiem i niesie nam zbawienie.
3: Pokolenia wierzących zostały ukształtowane i były strzeżone przez tę modlitwę, prostą i ludową, a jednocześnie zdolną do mistycznych wyżyn i będącą skarbnicą najbardziej istotnej teologii chrześcijańskiej. Cóż bowiem jest bardziej istotnego niż tajemnice Chrystusa, niż Jego święte imię, wymawiane z czułością dziewiczej matki? To w tym imieniu i w żadnym innym możemy być zbawieni.
2: Papież zauważył, że różaniec przenosi nas również do wieczernika, w którym Maryja i apostołowie po wniebowstąpieniu przypominają sobie wszystkie chwile z życia Jezusa.
3: Żaden szczegół nie mógł im umknąć. Wszystko należało zapamiętać, przyswoić, naśladować. Tak rodzi się droga kontemplacyjna Kościoła, której podobnie jak rok liturgiczny, różaniec oferuje syntezę w codziennej medytacji świętych tajemnic. Słusznie różaniec został uznany za kompendium Ewangelii, które święty Jan Paweł II chciał uzupełnić tajemnicami światła.
2: Leon XIV zaapelował w szczególności o odmawianie różańca w intencji rodzin i pokoju.
3: Niech za wstawiennictwem Maryi, wszechmocnej dzięki łasce, od Boga pokoju spłynie obfity strumień miłosierdzia, który dotknie serca, uciszy urazy i bratnią nienawiść. Oświeci tych, którzy ponoszą szczególną odpowiedzialność za sprawowanie rządów. Bracia i siostry, żadna ziemska potęga nie zbawi świata, ale tylko boska moc miłości, którą Pan Jezus nam objawił i darował. Wierzmy w Niego, pokładajmy w Nim nadzieję, naśladujmy Go.
2: Drugim etapem dzisiejszej wizyty duszpasterskiej Leona XIV jest pobliski Neapol. W programie przewidziano spotkania z duchowieństwem oraz przedstawicielami lokalnej społeczności.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
5: Reklama.
6: Morwiny są gorące.
5: To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
6: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
7: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Piątek o godzinie 19 zapraszam na Muzyczne IQ. To audycja pełna wywiadów i muzyki z kręgu rocka, alternatywy i jazzu. Nierzadko zaglądam do kalendarium, zatem są też muzyczne wspomnienia. Zapraszam, Radek Kluciński.
10: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
11: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
12: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
13: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
14: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente.
15: Audycje będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
13: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
16: Co dzieje się w Casino, 30-tysięcznym miasteczku u stóp wzgórza Monte Cassino? Od 11 maja codziennie po godzinie 9 zapraszam do wspólnego odkrywania historii, ale też teraźniejszości tego miejsca. Hania Tracz.
8: To była autopromocja.
17: Popołudnie Wnet.
0: 6 minut po godzinie 17, piątek, a to jest popołudnie Wnet, w Radio Wnet oczywiście. I zaczynamy tak na gorąco. Przed chwilą Państwo usłyszeli, o tym już dzisiaj też mówiliśmy słowem w Radio Wnet, że to rok papieża Leona XIV na tronie papieskim i taką pigułkę przedstawi nam pan Piotr Pietryga ze Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika, bo właściwie można powiedzieć, że minął rok tylko albo aż, ale chyba tylko w obliczu tego, jak wiele się wydarzyło w związku z papieżem Leonem XIV. Czy mam rację? Dzień dobry.
18: Dzień dobry, kłaniam się pani redaktor. Tak, to już rok, tak szybko minął rok, kiedy tutaj z panem redaktorem Krzysztofem Skowrońskim rozmawiałem, kiedy zdawałem relacje na żywo z Rzymu z wyboru papieża Leona XIV. Wiele się zdarzyło, ale można powiedzieć, że to przecież wszystko tak mało ten rok na tle całej jakby historii papiestwa, prawda, tych 2000 lat przeszło. Ale pani redaktor, może pierwsze, co tutaj należy jako tą pigułkę powiedzieć, że to wołanie o pokój. Przecież papież wychodzi na tą lodżię Bazyliki Świętego Piotra i mówi: pokój niech będzie z wami. To jest pierwsze. I tak woła jak w sprawie Iraku Jan Paweł II, tak jak w sprawie Ukrainy Franciszek. Tak teraz przecież Leon woła o pokój, jeśli chodzi o Iran, prawda? Może jednym słowem spróbujmy coś powiedzieć o papieżu Leonie, no to ja bym użył takiego słowa jak stabilizacja. Może nie jest to jakaś oficjalna korekta błędu Franciszka, ale może bardziej nawet niepowtarzanie tych błędów. Stabilizacja, jeśli chodzi o przecież doktrynę, jeśli chodzi o wypowiedzi papieskie, bardziej przemyślane. Przecież wtedy mówiliśmy, że Leon jest prawnikiem, o wiele lepiej dba o słowo. Już nie ma tej takiej teologicznej wykładni, jeśli chodzi o tą teologię w samolocie, prawda? On teraz jest bardziej powściągliwy. Nawiązuje przecież do swoich poprzedników, Jana Pawła II, do Benedykta XVI. Do Benedykta XVI w tym stylu, że jest przecież synem duchowym świętego Augustyna z zakonu właśnie imienia tego świętego Augustianin. I to jest bardzo ciekawy taki znak, że jednak Benedykt XVI nawiązywał tak do teologii, był rozmiłowany do teologii świętego Augustyna, a ten jest Leon, tak, z jego duchowym synem, który się bardzo często do niego odwołuje. Co jeszcze możemy powiedzieć?
0: No to chyba to, co się...
18: synodalności, prawda?
0: Tak, oczywiście, oczywiście, że tak. To na pewno można też długo mówić, ale to, co przychodzi nam stety lub niestety na pewno na myśl, to też tutaj to, co się dzieje pomiędzy papieżem Leonem XIV a Donaldem Trumpem, chociaż widać, że papież się chyba chce dystansować, ale czytamy, prezydent Trump po raz kolejny krytykuje papieża, twierdząc tym razem, że tu cytat, naraża on na niebezpieczeństwo wielu katolików i uważa, że posiadanie broni nuklearnej przez Iran jest w porządku. I to jest, w sensie papież tak uważa według Trumpa i to jest narażanie katolików. To też jest pewien, to jest jakiś pewien zwrot, czy jakaś w ogóle nowa informacja o świecie, to co się dzieje pomiędzy papieżem a prezydentem Stanów Zjednoczonych. Jak pan na to wszystko patrzy?
18: O, dziękuję bardzo pani redaktor za nawiązanie do tego, bo tutaj miałbym dwie myśli, dwa przemyślenia. Po pierwsze to jest to, że ja już wtedy się zastanawiałem, czy nie będzie próbował Donald Trump jakoś rozgrywać tego, że papież jest Amerykaninem. Już wtedy się pojawiły pierwsze takie, nazwijmy, grafiki, memy, które Trump wrzucał na swoje media społecznościowe, że z siebie samego jako papieża, ale że wtedy wyraził też jakąś opinię, że jest zadowolony z tego wyboru, że pierwszy Amerykanin został papieżem. Widać, że nie udało się jakby zaprząc, jeśli możemy użyć tego słowa, teologii Kościoła do ideologii Trumpa, to jest jakby po pierwsze, a po drugie, nie bez kozery, papież Leon XIV został wybrany 8 maja, kiedy my w Kościele Polskim wspominamy w uroczystości liturgicznej świętego Stanisława, gdzie tutaj przecież te nawiązania do napięcia pomiędzy władzą kościelną, władzą duchowną, a władzą świecką przecież nasuwają się nam same porównania pewne, prawda? Pewne analogie. Tak jak święty Stanisław napominał, prawda, władcę świeckiego, naszego znakomitego króla Bolesława Szczodrego, tak tutaj mamy pewne porównanie, że w podobny sposób papież Leon XIV napomina prezydenta Trumpa, prawda? Ale zauważmy, że on to robi zupełnie z innych pobudek niż polityczne, czysto duchowych. On nie pozwala się, to jest takie moje, bym powiedział, główne przemyślenie, takie clue może naszej rozmowy, że papież Leon wybiera zupełnie jakby inną przestrzeń jakby do dialogowania o tym, czy mówienia o tym, niż właśnie polityczną, że nie pozwala się Trumpowi wciągnąć, prawda, w te rozgrywkę, żeby tak jasno to określać.
0: Nie pozwala się wciągnąć, to prawda. To obserwujemy cały czas, co się dzieje. Gdzie teraz, bo też była pielgrzymka po Afryce, mówiliśmy o tym, ale teraz już jest papież w Watykanie. Zdaje się, że Marco Rubio się tam pojawił także wczoraj. Czy to prawda? Spotkał się z papieżem Leonem XIV, sekretarz stanu USA.
18: Też był przecież premier Donald Tusk u papieża, prawda? I przy grobie Jana Pawła II, ale może jeśli pani chce o Marco Rubio, to proszę bardzo. Myślę, że to jest pewne jakieś takie wyjście, żeby może troszkę łagodzić tę sytuację. Nie bezpośrednie spotkanie z Donaldem Trumpem, ale właśnie z sekretarzem stanu. Myślę, że tutaj to jest dobre podsumowanie, łagodzenie tej sytuacji. Za dużo raczej nie wiemy, czego dotyczyła rozmowa. Ale myślę, że być może Marco Rubio przekaże jakieś konkretne słowa wyciągnięte z tej rozmowy z papieżem Leonem XIV.
0: I wtedy my prawdopodobnie usłyszymy się znowu na antenie Radia Wnet. Bardzo dziękuję. Piotr Pietryga, gdzieś tam z ulic Warszawskich, czy Warszawskich?
18: Warszawski, tak, z Mokotowa.
0: Z Mokotowa, tak. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy pana Piotra, pozdrawiamy Mokotów i Szkołę Główną Mikołaja Kopernika. Do usłyszenia.
18: Wszystkiego dobrego. Kłaniam się, pani redaktor. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy Radia Wnet.
0: A ja dziękuję serdecznie za tę pigułkę. Rok papieża Leona XIV na tronie papieskim mija dokładnie dzisiaj. Godzina 17:13, przed nami utwór Jumble i już za chwilę rozmowa o mieszkaniach.

0: I zespół Jumble masz przewrócone w głowie, a my teraz będziemy próbować odpowiedzieć na pytanie, czy to tak jest z młodymi ludźmi w Polsce, że tak jak się czasami zarzuca i słyszy od starszych, mają przewrócone w głowie, jeżeli chodzi o mieszkania, w kontekście także dzietności. Będziemy się zastanawiać nad tym z naszym gościem, pan Patryk Spaliński, działacz społeczny. Ma pan napisane jedno z pierwszych zdań na swoim X-ie: mieszkanie prawem, a nie towarem. Dzień dobry, witam na antenie Radia Wnet.
1: Dzień dobry, panie dyrektorze, dzień dobry państwu.
0: No właśnie, zaczniemy od tematu mieszkań społecznych i jak to właściwie jest. Wiemy o projekcie, a jeżeli nie wiemy, to przypomnijmy o programie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, że właśnie w 2026 roku BGK przyjmie i zakwalifikuje wnioski o udzielenie preferencyjnych kredytów na rekordową kwotę ponad 2 miliardy złotych. I na początek zacznijmy pytaniem, czym w ogóle są mieszkania społeczne i dla kogo i komu potrzebne i czy w ogóle?
1: Tak więc w Polsce mieszkania społeczne rozróżniamy je tak naprawdę na trzy typy. To są mieszkania, lokale najmu socjalnego, czyli mieszkania, które są skierowane do osób o najniższych dochodach, które nie potrafią sobie poradzić samemu, bardzo często nie mają również w ogóle żadnego dochodu. Później są mieszkania komunalne, to są już mieszkania skierowane do osób o niskich dochodach, ale które potrafią się same utrzymać, a taką ostatnim komponentem to są właśnie TBS-y, przemianowane właśnie parę lat temu na SIM-y, czyli na Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe. I tutaj mamy takie dwa podejścia, czyli to jest oferta skierowana do klasy średniej, ale można również mieć i TBS, zarówno jeśli chodzi o sam najem, tak, czyli to są mieszkania w troszeczkę wyższym standardzie niż mieszkania komunalne, ale i również można wybrać taką formę umowy, która pozwala na to, aby za kilka czy kilkanaście lat, za określony czas, określony w umowie, przejąć to mieszkanie, w którym się mieszka, na własność i z czynszu po prostu spłacamy część swoich zobowiązań kredytowych, które zostały wykorzystane do wybudowania tego mieszkania. I to są tak naprawdę mieszkania społeczne w Polsce. I tylko jeszcze dodam, że w Polsce tak naprawdę mieszkania społeczne nie są niczym nowym. Mamy jedną z piękniejszych tradycji. Tak naprawdę budujemy je od 100 lat, bo to już tak naprawdę zaczęło się w II Rzeczpospolitej. Natomiast rzeczywiście widzimy tutaj, że trzecia RP bardzo mocno się opuściła względem poprzednich okresów historii. Te liczby oddawanych mieszkań społecznych rocznie są rekordowo niskie, więc w tym jest tutaj problem.
0: Jak rozumiem, pan jest za tym, żeby takie mieszkania społeczne budować, żeby powstawały i że jest jak największy plus z tego?
1: Tak, jak najbardziej. Tym bardziej, że można powiedzieć, że tak naprawdę my jesteśmy ewenementem w skali europejskiej, w skali Unii Europejskiej, ponieważ gdy popatrzymy sobie na kraje zachodnie czy kraje Europy Północnej, to tak tam naprawdę mieszkanie społeczne to jest podstawa. To jest tak naprawdę coś, co nie jest w żaden sposób utożsamione, tak jak bardzo często w Polsce to się postrzega, że to są skierowane są mieszkania do osób z jakimiś problemami. Tak naprawdę w takich właśnie krajach jak Austria, głównie tutaj prym wiedzie Wiedeń, czy kraje te skandynawskie, ale również i Francja, czy Niemcy, czy Wielka Brytania, te mieszkania społeczne tak naprawdę stanowią podstawę całego mieszkalnictwa i w takiej Austrii aż 40% mieszkań, 40% mieszkań to są mieszkania społeczne i to są mieszkania dla osób, które bardzo często osiągają bardzo wysokie zarobki, ale po prostu nie chcą się w żaden sposób wiązać z tym, aby mieć mieszkanie na własność. Mieszkanie na własność to jest pewnego rodzaju uwiązanie, ale i również być może prowadzą inny styl życia, czy nie chcą również spłacać kredytu hipotetycznego. I o to chodzi właśnie, żeby w Polsce wprowadzić podobny model. Podobny model polegający na tym, że dzisiaj, gdy mamy 98%, aż 98% mieszkań to oddawanych rocznie, to są mieszkania prywatne, budowane przez podmioty prywatne, czy to przez osoby prywatne, czy to przez deweloperów. Tak dzisiaj tak naprawdę człowiek, który młody, szczególnie który wchodzi na rynek pracy, nie ma odpowiednich dochodów, nie ma tak naprawdę żadnego wyboru w tym, jaki tak naprawdę podjąć drogę w kierunku tego, aby mieć swój własny dach nad głową. I chodzi o to, aby dać ludziom wybór, że jeśli stać cię na to, jeśli chcesz, to kup to mieszkanie na własność, ale jeśli nie chcesz z różnych powodów, czy cię na to nie stać, to możesz wynająć to mieszkanie społeczne
2: właśnie od samorządu i w spokojny sposób będziesz mógł w taki założyć swoją rodzinę, czy również starać się o pracę i po prostu godnie żyć, bo trzeba potwierdzić, że to mieszkanie prawem i nie towarem to jest tak naprawdę hasło, które utożsamia to, co tak naprawdę w życiu człowieka jest ważne. Cała nasza cywilizacja jest oparta na tym, że człowiek zdrowo funkcjonujący w społeczeństwie potrzebuje mieć dach nad głową i od tego tak naprawdę się wszystko zaczyna. Gdy tego nie ma, zaczynają się różne patologie społeczne.
0: No właśnie, to jest coś z czym się niby większość zgadza i uważa za oczywistość, ale ten problem realnie jest, bo słyszymy go coraz gęściej i częściej, że młodzi ludzie mówią o tym, że mieszkania są za drogie, że mogą sobie pozwolić na wynajem co najwyżej i to też może nie takiego metrażu, jaki by chcieli i jaki uważają, że jest adekwatny. To bardzo często się słyszy, jest to jeden z głównych argumentów, jakie się słyszy na odpowiedź na pytanie, dlaczego nie zakładasz rodziny, dlaczego nie masz dzieci, dlaczego ta rodzina się nie powiększa i na to się nie decydujesz. To słyszymy, to zdaje się nie zmieniać. Są chore ceny w Warszawie i w dużych miastach Polski, podobnie w Krakowie, myślę, że tutaj są porównywane. Czy pan uważa, że to rozwiąże problem, albo jak inaczej, w jaki inny sposób można o tym myśleć, bo chyba już nikt nie ma wątpliwości co do tego, że jest to realnym problemem i bardzo ciężko nam na to mieszkanie dzisiaj zarobić, żeby kupić, żeby wynajmować coś, co będzie też w dobrym stanie, chociażby w Warszawie.
2: Tak, dokładnie. Tym bardziej, że bardzo często pojawia się taki argument kierowany w kierunku młodych osób, że no ale to się przeprowadzi do mniejszego miasta. Tylko problem polega na tym, że mniejsze miasto nie oferuje takiego wachlarzu pracy, choć za obecnych rządów koalicji ta sytuacja również nie tylko mieszkaniowa, ale i również ta na rynku pracy zdecydowanie się pogorszyła. Natomiast ta sytuacja na rynku pracy w mniejszych miejscowościach tak naprawdę jest fatalna i żadna młoda osoba, która próbuje znaleźć pracę, wejść na rynek pracy, nie będzie z reguły szukała pracy w Polsce powiatowej, ponieważ po prostu jej tam nie ma. Natomiast mieszkania społeczne to jest jeden z komponentów, bo to też trzeba przyznać i nie ma co się czarować, że to jest tak naprawdę proces bardzo długotrwały. Mieszkanie nie buduje się w przeciągu miesiąca czy dwóch, a te wszelkie starania ku temu, aby tych mieszkań było oddawane coraz więcej co roku, to jest tak naprawdę przedmiot tego, że mieszkalnictwo społeczne w Polsce jest odstawione na margines i trzeba sobie wprost powiedzieć, że te 2 miliardy złotych to jest tak naprawdę kropla w morzu potrzeb i taka przykład Szwecja, lata 70., kraj, który miał wtedy 10 milionów mieszkańców, w 10 lat wybudował 1 milion mieszkań. My wybudowaliśmy mieszkań społecznych od 97 roku, czyli tu ustawy dotyczącej powołania do życia TBS-ów. My wybudowaliśmy tych mieszkań społecznych 120 tysięcy. To są jakby kompletnie liczby nieporównywalne, gdzie tak naprawdę Szwecja w tamtym momencie była na naszym poziomie rozwoju. Natomiast mówiąc o tych takich kluczowych takich rozwiązaniach na teraz, to również warto się skupić na tym, że mamy bardzo poważny problem z najmem krótkoterminowym i właśnie teraz rozgorzała dyskusja pomiędzy właśnie Polską 2050 a tym projektem rządowym w kwestii tego, aby ten najem krótkoterminowy uregulować. I warto również powiedzieć, że te wszelkie starania ku temu, aby młodzi ludzie mieli tak naprawdę dach nad głową, są torpedowane przez lobby i trzeba to otwarcie powiedzieć, to już było wielokrotnie razy potwierdzane przez różnych polityków, że takie lobby istnieje i to jest lobby deweloperskie, wspierane przez lobby różnych osób, które zainwestowały w mieszkania, zainwestowały w te mieszkania tak naprawdę w horrendalnych ilościach, po kilka, kilkanaście mieszkań i czerpią z tego zysk i w żaden sposób nie chcą dopuścić do tego, żeby ten rynek mieszkaniowy, te ceny spadły, ponieważ to po prostu uderzy w ich interes ekonomiczny i w ich kapitał. I dzisiaj tak naprawdę to, że Polska 2050 złożyła taki projekt ustawy dotyczącej regulacji tego najmu, żeby na przykład zgodę na Airbnb udzielała wspólnota mieszkaniowa po referendum danej wspólnocie, a obecnie projekt rządowy wspierany przez Nową Lewicę i Platformę Obywatelską, to tak naprawdę ten cały clue całej tej ustawy został wyrzucony i to jest doskonały przykład tego, że dzisiaj w Polsce mówiąc o mieszkaniach społecznych, mówiąc w ogóle o całej sytuacji rynku mieszkaniowego, szczególnie co dotyka młodych ludzi, trzeba mieć na względzie to, że tak naprawdę walczymy z bardzo silnym lobby, walczymy z interesami osób, które również zasiadają w Sejmie. Po różnych stronach ław sejmowych, żebyśmy też nie mieli żadnej wątpliwości.
0: No właśnie, to niejako wyprzedził pan moje pytanie następne, oczywiście o polityków, no bo tutaj ciężko mówić o tym temacie mieszkalnictwa bez poruszania kwestii politycznych. Pan też się przygląda polskiej scenie politycznej. Jak pan uważa, która z partii, czy który może nawet konkretne nazwisko wypowiada się w taki sposób lub przedstawia taki program, który według pana byłby najskuteczniejszy w sprawie tego kryzysu? Tutaj wiemy, że na przykład pan Zandberg proponował, aby 1% PKB rocznie trafiał na budowę mieszkań, na wynajem o stabilnym, regulowanym czynszu. Ale czy to jest faktycznie problem? Bo jednocześnie słyszymy o całej masie pustostanów i domów, które stoją puste, czy kilku mieszkań, czy całych domów. Jak to rozwiązać?
2: Tak naprawdę, mówiąc o tym, jaki pomysł na mieszkalnictwo w Polsce, jaki dany polityk przedstawia, to trzeba by było wziąć paru polityków i wziąć to wszystko do kupy, ponieważ politycy bardzo często się specjalizują w tym, żeby rzucić jedno hasło, które wybije się w mediach i żeby później poszło i żeby zdobyło konkretnych wyborców. I tak, rzeczywiście kierunek w tym, aby zwiększyć wydatki budżetowe na mieszkalnictwo społeczne jest jak najbardziej słuszny, ale to nie wszystko. Rzeczywiście tutaj Polska 2050 i pani ministra Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz bardzo mocno działa w tym temacie mieszkalnictwa. Tutaj głównie jeśli chodzi właśnie o torpedowanie pomysłu kredytu 0%, który miał wejść za obecnego rządu, czy również te kwestie związane z najmem krótkoterminowym. I to jest kolejna noga. Ale ta właśnie trzecia noga, o której pani wspomniała, to są właśnie pustostany, ponieważ my mamy dzisiaj olbrzymi problem z tym, że my tak naprawdę nie wiemy, ile mamy konkretnych i danych pustostanów. Bo bardzo często pojawia się to, że w Polsce mamy właśnie 200 tysięcy pustostanów w Warszawie, tak? Pojawia się również, że w Polsce jest 2 miliony pustostanów, ale my tak naprawdę nie wiemy, do kogo te pustostany należą. Czy to należy w większości do Skarbu Państwa, czy te pustostany, bo tak są zaliczane przez GUS, to są mieszkania właśnie na najem krótkoterminowy, które oficjalnie nikt nie zamieszkuje. Czy to są jakieś mieszkania, które są pustostanami ze względu na to, jaki jest ich stan techniczny? I mówiąc o tym, jak rozwiązać ten cały problem pustostanów, warto by było tak naprawdę na początku policzyć to wszystko i sprawdzić co dalej z tym zrobić. Ale pomysł z tym, który się pojawiał również za kadencji PiS, niestety nie został wprowadzony, dotyczący tego, aby pustostany zostały opodatkowane, jest jak najbardziej słuszny. Tylko musimy po prostu najpierw to wszystko przeliczyć i zadecydować, czy pustostany to jest rzeczywiście rozwiązanie na to, aby ten cały nasz zasób mieszkaniowy w tych największych miastach, bo to tutaj jest tak naprawdę głównie problem i to tu będą młodzi ludzie emigrować z różnych zakątków Polski. Czy to jest tak naprawdę

0: plan na mieszkalnictwo w Polsce powinien się rozciągać na rok 2030, 40, 50, a ta władza się będzie zmieniać. I nawoływałbym do tego, aby właśnie wszystkie ugrupowania sejmowe po prostu siadły razem do wspólnego stołu i po prostu przegadały, jaki jest dany problem, a widzimy, że jest problem i to tak naprawdę wybrzmiewa ze wszystkich stron, być może oprócz Platformy Obywatelskiej, ponieważ tam ten problem się z reguły nie pojawia na rządowych konferencjach. Ale rzeczywiście wszystkie partie w Polsce są tego świadome i to tak naprawdę młodym obywatelom coraz bardziej doskwiera, bo też już kończąc tak naprawdę ostatnie zdanie w tym temacie, warunki mieszkaniowe rzeczywiście wpływają na to, że młodzi nie chcą mieć dzieci. 32% badanie zeszłego roku, 32% zdobyło właśnie odpowiedź to, że ludzie nie mają dachu nad głową, dlatego nie chcą zakładać rodzin. To była najczęściej wybierana odpowiedź. Jeśli nic z tym nie zrobimy, to będziemy mieli olbrzymi problem również na tle demograficznym.
1: Chociaż to, co się słyszy bardzo często w odpowiedzi, to jest starsze osoby, które mówią, że w dużo gorszych warunkach lub w dużo mniejszym metrażu te rodziny założyli i to było możliwe. Jak pan wtedy, kiedy pewnie pan słyszał taki komentarz, się zachowuje?
0: Znaczy, ja powiem tak, czasy się zmieniają i zmieniają się również oczekiwania dotyczące życia i rzeczywiście kiedyś było tak, że mieszkała trójka dzieci w jednym pokoju, który miał 10 metrów kwadratowych. Czy to była optymalna sytuacja? No być może w tamtych czasach, w ówczesnych czasach tak. Dzisiaj taka sytuacja nie istnieje. Natomiast również warto wspomnieć o tym, że ta sytuacja mieszkaniowa za zbrodniczego, to warto tutaj podkreślić, zbrodniczego systemu, jakim była Polska Ludowa, ta sytuacja mieszkaniowa nie wyglądała tak wcale źle, jak to bardzo często się teraz próbuje przedstawić. Rzeczywiście ta dekada gierkowska przyniosła nam rekordy, jeśli chodzi o oddawaną liczbę mieszkań co roku. I nie chwaląc tutaj absolutnie władzy, która była w poprzednim ustroju, ponieważ bardzo mi do niej daleko, trzeba przyznać to, że do dzisiaj nie możemy tak naprawdę tych wyników mieszkań oddawanych co roku osiągnąć, co w roku 1974. I na to mieszkanie w dekadzie gierkowskiej czekało się około 7, 8 do 10 lat. To są dane z GUS-u z 2013 roku. Na tej podstawie rynek pierwotny zrobił całą analizę. Dzisiaj tak naprawdę 7, 8, 10 lat to być może tak naprawdę młody musi zbierać na sam wkład własny, a to czy bank udzieli mu kredytu z tym wkładem własnym na jakieś swoje mieszkanie i to bardzo często które mieści się pod aglomeracją jakąś największą w jakimś obszarze.
1: Albo takie, że możemy się obrócić wokół własnej osi, ten metraż
0: dokładnie
1: jest tak duży.
0: Dokładnie tak, to jest jakby zupełnie inna sytuacja, więc tak na ten argument odpowiadam. Czasy się zmieniły, a poza tym kiedyś naprawdę ta sytuacja wyglądała inaczej. Kiedyś ludzie, pomimo tego, że były absolutne braki w sklepach, nie musieli się martwić o to, że tej pracy nie będzie, bo ta praca zawsze była, bo był obowiązek pracy. Dzisiaj młodzi ludzie coraz częściej mierzą się z tym, od tak naprawdę roku zaczął być kryzys na całym rynku dotyczącym właśnie pracy i tak naprawdę 12,5% młodych Polaków nie ma już obecnie żadnego zatrudnienia i tak naprawdę nasze wzrosty od roku osiągają rekordy w całej Unii Europejskiej. To są, mówię o tym dlatego, że to są wszystko naczynia powiązane i dzisiaj trudno jest odejść od tematu właśnie rynku pracy i mieszkań i odwrotnie, ponieważ to się wszystko ze sobą wiąże.
1: I temat jest to na pewno bardzo szeroki. Jeszcze na zakończenie bardzo proszę, bo jest pan słowem, założycielem i liderem ruchu Akcja Restart. Co to za ruch?
0: To jest ruch, założyliśmy ruch miejski, tak naprawdę pierwszy ruch miejski w Zagłębiu Miedziowym, ponieważ pochodzę z Lubina na Dolnym Śląsku i działamy tutaj właśnie w miastach takich jak Lubin, Legnica czy Głogów, właśnie na rzecz kwestii mieszkaniowych, na rzecz ochrony środowiska, na rzecz partycypacji obywatelskiej. Tak naprawdę patrzymy władzy na ręce w tych kluczowych tak naprawdę jednostkach, takie jak właśnie gminy, nasze miasta, ponieważ to tak naprawdę stąd wyrasta cała polityka i to tutaj decyduje się to, w jakich miastach żyjemy. Mamy na swoim koncie z całkiem sporo sukcesu. Między innymi zatrzymaliśmy prywatyzację Młodzieżowego Domu Kultury w Lublinie parę lat temu. Również walczymy obecnie o to, aby w Lublinie nie została zlikwidowana szkoła podstawowa nr 5. Czy również pod Legnicą zablokowaliśmy budowę spalarni opon, gdzie niemiecki inwestor próbował tak naprawdę zaśmiecić środowisko Legnicza.

0: Więc to są nasze akcje i to są nasze sukcesy. Jeśli ktoś jest z Zagłębia Miedziowego, to bardzo serdecznie zapraszam. Działamy i będziemy nadal działać, ponieważ uważamy, że właśnie ten cały ruch tak naprawdę zaangażowania w to i to, w jaki sposób będziemy żyć, zaczyna się tak naprawdę od naszego lokalnego podwórka i z tego tak naprawdę możemy wyjść dalej i zmieniać całą Polskę.
1: O czym powiedział pan Patryk Spaliński, działacz społeczny. Mam nadzieję, że jeszcze do usłyszenia na antenie Radia Wnet. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Miłego weekendu życzę. Do widzenia.
1: A dzisiaj rozmawialiśmy o mieszkalnictwie i na pewno do tematu wrócimy i wracać będziemy także z politykami na antenie Radia Wnet, a już za chwilę generał Leon Komornicki będzie naszym gościem. Słowo o programie SAFE, ale także o nowym szefie BBN-u. Mamy nadzieję, że usłyszymy za chwilę głos redaktora Łukasza Jankowskiego, ale na pewno usłyszymy głos wokalisty w zespołu Pablo Pavo i Ludziki.

0: Popołudnie Wnet.
1: A teraz w Popołudniu Wnet naszym gościem generał Leon Komornicki. Dzień dobry, panie generale.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Dzisiaj dwie ważne informacje dla polskiej obronności. Pierwsza informacja to podpisanie umowy SAFE między polskim rządem a Komisją Europejską. Umowa, która, panie generale, wzmacnia naszą obronność, daje wojsku dostęp do pieniędzy na szybki i potrzebny sprzęt.
2: Tak, to są tylko pieniądze. Oczywiście ja nie jestem ekonomistą, nie będę się wkładał, jak to z punktu widzenia wygląda tych walorów czy zagrożeń, może bardziej wynikających z ewaluacji tej pożyczki, no, w perspektywie czasu. Prawda, te pieniądze trzeba szybko wykorzystać, bo to też kolejny mankament, to jest zaledwie niespełna, ile tam, 5 lat, tak, także to 2030 roku, a więc dosyć szybko. No i w ślad za tym potrzeby są oczywiście, jeżeli zważymy wiele obszarów, które decydują o potencjale obronnym państwa i o jego zdolności, nie tylko siły zbrojne, mówimy o przemyśle, mówimy o zapleczu, mówimy też o zapleczu naukowo-badawczym, mówimy o też i gospodarce, bo siłą rzeczy te pieniądze wydawane na zbrojenie i na przemysł powinny się przekładać na rozwój gospodarczy państwa i tak to powinno chodzić, mówiąc kolokwialnie, że te pieniądze wracały do budżetu, żeby też ten sprzęt, który powstanie, on był, nie tylko konsumowała go polska armia, ale też był sprzedawany za granicą. To słabo wygląda. No i w sumie, jeżeli tak popatrzymy na to wszystko, potrzeby są. No i trzeba zatem sobie postawić pytanie, pierwsze pytanie. Czy przemysł obronny jest gotowy te pieniądze wchłonąć? Oczywiście doświadczenia pokazują, że pieniądze przemysł obronny jest w stanie wchłonąć to bardzo szybko. Nawet
1: pytanie, czy polski?
2: Tak, mówimy o polskim i niewiele z tego może wynikać. To takie doświadczenia też mamy. Ale to mało, żeby wchłonąć. Czy on jest przygotowany do tego, żeby, korzystając z doświadczeń chociażby toczącej się wojny na Ukrainie, odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jest podjąć w stanie ten wysiłek, czy ma to zdefiniowane, tak, określone zdolności, zaplecz, zbudowane całe te linie produkcyjne, ale też i fachowców, no to są ludzie, czy może być tu zaangażowana nawet sztuczna inteligencja, no to na to potrzebny jest czas. A więc po pierwsze, to jest robotyzacja, to jest dronizacja, to jest automatyzacja, tak, prowadzono w taki sposób, że odpowiedź na pytanie, co zrobić ze współczesnej wojnie, a co jest deficytem, człowiek, wyeliminować nie żołnierza, ale ograniczyć jego obecność, to co Ukraińcy zdefiniowali, bo tam Ukraińcy mają najwyższe doświadczenie, najbardziej celne, właściwe doświadczenie współczesnej wojnie. W strefie śmierci, to jest od przedniego skraju w głąb do 25 kilometrów, to jest, tam traci życie żołnierz, tam giną żołnierze obu walczących armii, tak, to są największe straty, a żołnierz to nie czołg, jego nie można wyprodukować, a dotyka nasz kryzys demograficzny, tak, więc tam trzeba maksymalnie to wszystko zautomatyzować, roboty, to wszystko, oczywiście człowiek też tam będzie, ale panie redaktorze, a dlaczego w czołgu nadal jest czterech budrysów, czterech czołgistów, tak? Dalej siermiężny ładowniczy, że ładuje armatę. Jest działonowy, mechanik, kierowca, dowódca. A samolot F-35 to nie bardziej skomplikowana materia. I tam jest jeden pilot i ogarnia, tak? A dlaczego w czołgu nie może być jeden operator, a resztę to wszystko wygląda podobnie jak w samolocie? Dlaczego? Dlaczego w dalszym ciągu jest i to, tam są też największe straty. Drony.
1: I tam też są oczywiście pytania. Chociaż tu z kolei jest taka dyskusja, którą ja z kolei słyszałem z poligonów, że no, maszyny, to dotyczyło armaty chałubic, gdzie tak, były trzy osobowe załogi, nie było ładowniczego, był mechanizm scalony, bo część, tak, my mamy mamy zamawiać takie chałubice, to presja eksploatacyjna na załogę była wyższa, bo w czterech łatwiej można zmienić kąsienicę, w czterech łatwiej można zrobić niektóre zdjęcia serwisowe. Więc jak jest, no, to są doświadczenia żołnierzy zdobyczy z pola walki, że jednak ten czwarty pomaga w takiej bieżącej konserwacji sprzętu.
2: Ja wiem, obsługa, ale trzeba wprowadzać systemy bezobsługowe. Oczywiście zawsze będą uszkodzenia, także zresztą samolot też nie jest przecież niezniszczalny. Chociaż bywają samoloty trudno zniszczalne, tak? No ale też to musi być wszystko spójne, nad tym trzeba popracować. Jak najwięcej tych rzeczy powinno być takich, które podlegają destrukcji, a z drugiej strony nie, są to moduły, można je szybko usuwać poprzez wymianę modułu, nie trzeba tam naprawiać i remontować gdzieś i tak dalej. No więc mogą, to wszystko musi iść parze. Na tym musimy pracować, bo dzisiaj to jest powie deficyt ludzi. No. I ta broń jest coraz bardziej śmiercionośna. I druga rzecz, no przecież nie wielkości techniki jest siła, tylko wielkości ładunku, który jest użyty. Tak, może być mała technika, ale głowica bojowa jest o dużej sile rażenia, tak? A więc maksymalne nasycenie małą techniką, o dużej sile rażenia, o dużych zasięgach i tak dalej, tak żeby żołnierzy trzymać bardziej z tyłu. I tak to dzisiaj w Ukrainie wygląda, że tam żołnierze już obsługujący drony i tak dalej są rozmieszczeni, nawet studenci, studentki są zaangażowani do tego, żeby realizować zadania bojowe właśnie w interesie przedniego skraju walki, tak? Czy zwalczania dronów. No więc to wszystko powinno być dobrze zdefiniowane i w ślad za tym zaadresowane określone zapotrzebowanie do Polskiego Instytutu Naukowo-Badawczego, do polskiego przemysłu obronnego, żebyśmy przeskakiwali technologie przez 30-40 lat, które dominują w naszym przemyśle obronnym, bowiem to, co robimy, jest nowe. Ale to są technologie, które powstały 30-40 lat temu. Taka jest prawda. A dzisiaj się pojawiają w tej przestrzeni już nowe potrzeby, nowe wyzwania, nowe muszą być tutaj rodzaje uzbrojenia. Wynikam ze współczesnego pola walki ograniczającego użycie żołnierza. Oczywiście nie wyeliminujemy czołgów. Czołgi są potrzebne tutaj, natomiast zmieni się dysproporcja między rodzajami wojsk i tak dalej. My skupiamy się na wojskach lądowych. To rzeczywiście jest logistyka. Też tej logistyce w mojej ocenie za dużo ludzi jest zaangażowanych. Tam też pewne procesy powinny być zautomatyzowane i tak dalej, i tak dalej. Także wszędzie trzeba nad tym pomyśleć, żeby ograniczyć ludzi, bo nam ludzi nie starczy. Nam ludzi nie starczy. A jeszcze musimy rezerwy, rezerwowe struktury i tak dalej. To jest jeden aspekt, bardzo ważny. To, co widzimy w Ukrainie, jest bardzo ważne. W związku z tym i to, co też wyszło nam na Bliskim Wschodzie, to też jest bardzo ważne. To jest bardzo wnioski. Tam pojawiają się też istotne wnioski dla nas. I teraz te pieniądze wydajemy, ale z drugiej strony też przemysł obronny nas, czy jest gotowy to właśnie sprostać tym wymogom, kiedy to wszystko będzie i kiedy te projekty powstaną i będzie można je produkować, tak? Bo to jest znowu, bo jeżeli mamy znowu wydać pieniądze po to, żeby wydać, żeby kupić to, co kupić bardzo dużo tego wszystkiego, zasilić nasz przemysł bez przełożenia się tego na rozwój z gospodarczy państwa, to w mojej ocenie te pieniądze zostaną w dużej mierze zmarnotrawione, niewykorzystane właściwie. I to jest cała sprawa, a czasu jest bardzo mało, bardzo mało. Jeżeli sztab generalny, to jest prawdą, że sztab generalny pracował nad programami i to wszystko przemyślał i szef sztabu generalny to firmuje, no oczywiście ja to nie mam prawa tego podważać, bo ja mogę składać zastrzeżenia, ale ja do tego nie mam prawa podważać, bo on jest najwyższym wojskowym, siedzącym, mówiąc, tkwiącym w środku, mający też wiedzę, jak przebiega wojna w Ukrainie, zatroskany implementacją tych doświadczeń w naszej armii, no to mam nadzieję, że to wszystko w taki sposób zostanie skonfigurowane. Tak? Bo jeżeli nie, jeżeli to pójdziemy znowu po to, żeby wydać, no to ja z tego powodu nie będę się cieszył. Nikt jej nie powinien cieszyć, tak?
1: No właśnie, panie generale, skoro jesteśmy już przy polskim dowództwie, to poproszę o ocenę tej burzy politycznej jednak, ale dotyczącej naszych sił zbrojnych, którą wywołał Sławomir Mentzen, atakując personalnie generała Kukuła. Ja chciałbym od personaliów odejść, one są się ważne w polityce, obniżkują emocje, to jest jakby jasne, ale na sekundę chciałbym się na merytoryce zawiesić, bo być może jest tak, że część osób zarzuca tutaj takie nie najwyższych lotów ataki ad personam wobec jednego generała, co właśnie ma budzić emocje i podżywać spór i też uwagę naszą ogniskować, ale być może jest tak, że Sojin Mencen słusznie wskazuje na niedomogi polskiej generalicji i właśnie na takie niezauważanie tego, że jeżeli przyjdzie wojna, to ta wojna ma też swój wymiar ekonomiczny i że i Ukraina i Zatoka Perska pokazują, że ta wojna jest trochę gdzie indziej i że w tej chwili bardzo tanie drony mogą angażować i wygrywać z bardzo drogimi systemami obrony przeciwpowietrznej.
2: Jak pan patrzy na tego? Tak, to prawda. No tak, to prawda, bo właśnie małą techniką, ale powszechność jej użyta. Kwestia to powszechności. To trzeba budować powszechność. Jak ludzi nie ma, to wszyscy żołnierze powinni mieć drony. Wyposażyć i umieć władać tymi dronami. Nie tylko. To także powszechność obrony i w obronie cywilnej, no wszędzie, terytorialnej. Powszechność jest mała technika, nasycenie i w każdej chwili niespodziewane jest tutaj, przeciwnik nie spodziewa się tego, że takiego właśnie tutaj nasycenia i to strasza, to się będzie ostraszać. Ale wracając do sprawy generała Kukuły. Wypowiedź szefa partii, czy prezesa, czy jakby tam go nie nazywać, jest haniebna. Jest haniebna, dlatego że pan Mencen jest też przy władzy. No jest europosłem, posłem jest przy władzy.
1: Jest posłem, jest posłem, no i o tyle nie jest przy władzy, że jest w partii opozycyjnej, ale zasiada w parlamencie, jest ważnym polskim politykiem.
2: Są komisje, są sejmowe, różne gremia, spotkania, debaty, zamknięte, otwarte, no wszystkie możliwości. Nawet może pan Mencen prosi o spotkanie z ministrem obrony, z panem prezydentem, z byłym ministrem, porozmawiać. Tak, a taki atak ad personam na szefa sztabu jest haniebny, bo jest to obraża jednocześnie, a obrażając szefa sztabu obraża wojsko. Obraża naszych żołnierzy, ale z drugiej strony też wywołuje polaryzację. W siłach zbrojnych, panie redaktorze, trzeba patrzeć, jakie to miało skutki, miało fatalne, jeżeli chodzi o nastroje w naszej armii. Podważa się autorytet pierwszego żołnierza. To jest niedopuszczalne. To jest niedopuszczalne. To jest karygodne. I teraz tak, w jednostkach będą tam dyskutować, tak? Aha, proszę bardzo. A teraz jak popatrzymy na statystykę wyborczą, gdzie Konfederacja miała najwyższy stopień popularności wśród młodych ludzi, wykorzystując infrastrukturę i strukturę informacyjną, no to siłą rzeczy tutaj, to będzie w tej przestrzeni króluje co? Wojna informacyjna, rosyjska dezinformacja i to weźmie na uzbrojenie, będzie karmić. Karmić będzie, panie redaktorze, to nie są żarty. To jest rzecz niedopuszczalna i cieszę się bardzo, że wszyscy tutaj wystąpili wspólnie z jednym frontem w obronie generała Kukuły. Ale to na tym się nie powinno skończyć. Nie powinno się skończyć. To nie są żarty. Kolejna rzecz. Można mieć, krytykować. Ja mam też zastrzeżenia do generała Kukuły, do jego wypowiedzi niektórych, do jego artykułów. To jest normalne, naturalne, wynika z zatroskania. Ta wypowiedź wynika z czego? To jest dolanie do ognia tej wojny polsko-polskiej oliwy, tak? Żeby bardziej płonąć. I pan przewodniczący Mencen ustawia się w roli kibica i będzie patrzył, co się dzieje i jak tu się to wszystko będzie toczył. I będzie wykorzystywał w swoim partykularnych interesach i swojej partii, tak? To jest, i znowu siły zbrojne, i to jest kolejna rzecz, bardzo groźna, są wciągane w bitwę polityczną siłą rzeczy, tak? Panie redaktorze, no trzeba, reakcja nie na tym nieubrzenia i stanie się za szefem sztabu, to jest niewystarczające. Moim zdaniem to jest też autorytet sztabu generalnego, to jest pierwszy żołnierz i tak dalej. W związku z tym trzeba też tu przywołać pana Mencena do porządku. Są określone instytucje. Tak, ja nie chcę wskazywać, nie jestem ani sędzią, ani innym tam, czy marszałkiem Sejmu, tym bardziej, że w rękach tej partii jest wicemarszałek Sejmu, tak?
1: Tak jest, więc ta partia oczywiście ma swoje przedstawicielstwo w prezydium
2: Sejmu. Media nasze też tutaj nie wpisują się w to wszystko, że tutaj właśnie trzeba dawać odpór, bo to dotyczy wojska i jest wojna hybrydowa, wojna informacyjna. No to się wpisuje, to jest scenariusz w tej agresji rosyjskiej, tak?
1: Tak, nie to można odczytać.
2: Ja tylko mogę generalnie w ogóle współczuć i powiedzieć mu: panie generał, niech się pan trzyma i pan nie zwraca uwagę. Przecież czekają, karawana jedzie dalej. Pan ma robić swoje.
1: No właśnie, ale gdzie ma jakaś karawana? Bo
2: ja mamy to... uwagę, ale ja za pana trzymam kciuki. Bo pan naprawdę wykonuje ciężką pracę i panu się należy szacunek i uznanie, ale jak trzeba skrytykować, to też pan generał może tą krytykę przyjąć, ale to jest racjonalna, argumentowana, zatroskana, a nie atak ad personam. Obrażać.
1: To już na koniec weźmy w merytorykę też tego ataku. Na ile powinniśmy już w tej chwili weryfikować nasze polityki zakupowe? Poprzedni rząd chciał mieć 1000 czołgów. Może jest tak, że w dzisiejszych czasach nie potrzeba 1000 czołgów, tylko potrzeba tych czołgów znacznie mniej, a potrzeba szeregu rozproszonych, w większości pewnie prywatnych, fabryk dronów i jakichś interceptorów, które by drony zestrzeliwały. Jak to wygląda i czy to jest wdrażane?
2: Niech tłuką, niech masowa produkcja i tak dalej, uchronienie, wszystko trzeba produkować, ale zdolności trzeba budować produkcyjne. Tak, powszechność. Tak jest, ma pan rację. To są tyle wniosków ważnych. Trzeba to wszystko zweryfikować. To nie można kontynuować, bo przecież tego obrazu nie było. Ten obraz się wyłania. No to siłą rzeczy. Zdolności armii, ważną zdolnością armii jest co? Jest adaptacja. Jest adaptacja. Plany planami, ale one nie są, przecież to nie jest tabu, nie są to skostniałe, sztywne i położone na półkę ma leżeć. Nie, to trzeba zaglądać na bieżąco, to wszystko trzeba reagować. Adaptacja jest ważną zdolnością sił zbrojnych. Tak? Na bieżąco, żeby to robić, nie czekać na wielkie święta czy poruszne. To na bieżąco wszystko robić, tylko to musi nad tym ktoś panować. Szef sztabu generalnego właśnie z koordynatorem i tak dalej musi nad tym panować, żeby to wszystko było spójne ze sobą. Poza tym widzimy, co się dzieje. Amerykanie wyczerpali swoje zasoby. Następuje weryfikacja harmonogramów dostaw sprzętu. Nasza obrona jest kluczowa, powietrzna. Tak? Systemy Patriot zdały egzaminy. Właściwy wybór, właściwa decyzja, właściwe zakupy. Trzeba w związku z tym teraz Amerykanami rozmawiać już teraz, by nie czekać, aż nam powiedzą, że opóźnią o 5 lat czy o 3, bo w pierwszym rzędzie muszą uzupełnić swoje magazyny i swoją zdolności swojej armii w obszarach swoich strategicznych interesów i tam sojuszników strategicznych. Osłabiamy swoją obecność w NATO. No więc to są te rzeczy bardzo istotne. Jeżeli Niemcy, 5000 z Niemiec zdecydowanych żołnierzy, to nie ma co tutaj się mitygować. Trzeba mówić wprost. Nam ci żołnierze są potrzebni. Tutaj trzeba zwiększać stały pobyt. Tak. To jest gwarancja naszego bezpieczeństwa. Budować sojusz z Stanami Zjednoczonymi. Jest to w tej sytuacji trudnej, także w wymiarze geopolitycznej, zadanie priorytetowe. I nie ma co mówić. Etyka odpowiedzialności, panie redaktorze. Etyka odpowiedzialności to jest interes państwa i narodu. Nawet kosztem sojuszników, tam, że ktoś się... Co się tu ma wyobrażać? My mamy wygrywać w tej sytuacji swoje narodowe interesy, swoje potrzeby. I nie ma co. Tu nie ma żadnej delikatności. Tu nie ma sentymentów i salonów. Jest twarda rzeczywistość.
1: O czym mówił generał Leon Komorniński. Bardzo dziękuję za rozmowę i do zobaczenia. Do usłyszenia, panie generale.
2: Dziękuję, panie redaktorze. Pozdrawiam państwa. Dziękuję bardzo.
1: No, ja tylko powiem, że za sekundę będziemy zaczynać Wieczór Wnet. Naszym gościem będzie Marek Jakubiak. To już za kilka minut na naszej antenie. Tak więc zostańcie państwo z Radiem Wnet.
0: Popołudnie Wnet. www.wnet.fm. Reklama.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
4: Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich i zawiadamiam niniejszym, że moja audycja Sztuka jest magią będzie nadawana w soboty po godzinie 11. Zapraszam bardzo serdecznie, Joanna Rawik.
5: Jakby to było każdego poranka budzić się na którejś z wysp Tajlandii, Filipin czy Kambodży? Czy dzień już może pozostać do końca radosny, kiedy rozpoczyna go dźwięk oceanu spokojnego, myny indyjskiej lub kolorowego zimorodka? Zapraszam Państwa na poranny cykl podróżniczy. Od 12 maja audycję Miś zastąpi Dziennik z podróży. Do usłyszenia. Małgorzata Kleszcz.
2: To była autopromocja.
5: Wieczór Wnet.
6: Więc jest jak jest. Mam nadzieję, że algorytm już tych słów nie uzna za wykluczone, nie będzie nas ograniczał. Stąd subskrypcje, dzwoneczki, polubienia, to wszystko jest ważne, bo to pozwala nam budować przekaz, za co bardzo, bardzo dziękujemy. Jak co piątek, dwa tygodnie nas nie było, wracamy z Markiem Jakubiakiem, więc jak co prawie piątek jesteśmy. Dzień dobry, panie pośle.
7: Dzień dobry, kłaniam się, witam wszystkich.
6: Będę teraz patrzył na komentarze, bo te komentarze się będą pojawiać. Tydzień cały jest do opisania, tu wystarczyłby jeden dzień. Dzisiaj dwa ważne wydarzenia. Jedno spodziewane, drugie trochę niespodziewane. To spodziewane to podpisanie sejfu. Był premier, przemawiał, mówił, że to jest historyczna chwila dla naszych sił zbrojnych, dla naszego bezpieczeństwa, nawet dla sojuszników. Kosiniak-Kamysz mówił, że to jest fundament nowych projektów obronnościowych. Tak czy inaczej, dwóch ministrów i dwóch komisarzy złożyło podpisy. Umowa między polskim rządem a Komisją Europejską została zawarta. 180 miliardów złotych pożyczki zostało klepnięte. I pytanie, co teraz, panie pośle?
7: No ja mam nadzieję, że wszyscy wiedzą. Ja tylko pragnę wyjaśnić, że czapka pochodzi z USS Missouri. To jest battleship, pancernik amerykański, na którym podpisano ostateczny akt kapitulacji Japonii, kończąc II wojnę światową. I bez kozery ją mam na głowie, dlatego że dzisiaj Donaldowi Tuskowi by trzeba było przypomnieć, kto z Niemcami wygrał w czasie II wojny światowej. Podpisując tą umowę, proszę państwa, to jest kuglarstwo. Jednak, co by nie powiedzieć, to jest kuglarstwo. Kuglarstwo polegające na tym, że ze wszystkich materiałów, które my mamy przygotowane do zakupu różnego rodzaju uzbrojenia, w ramach, proszę państwa, ustawy o obronie ojczyzny oraz budżetu narodowego, zamówienia są pomniejszane i w to miejsce będą wchodziły zamówienia finansowane przez SAFE. Co się będzie działo z pieniędzmi z budżetu? Otóż przeżrą je, proszę państwa, bo taki jest cel tego SAFE. Mają pomóc sami sobie, czyli inaczej mówiąc, chodzi o to, żeby mieli pieniądze w budżecie, które sfinansują im deficyt, który jest gigantyczny, i żeby pomóc Ukrainie. Dziś już bezczelnie mówią, że chodzi o dziesiątki miliardów pomocy Ukrainie. No oczywiście pośrednio pomagają również i Niemcom, co tu dużo mówić. Niemcy swoim przemysłem są w głębokiej recesji i potrzeba im jest takiego uderzenia. No więc te miliardy przeznaczone są na pomoc, proszę państwa, wszystkim, tylko nie nam, a na pewno nie obronności. Będziemy pilnować tego w Komisji Obrony Narodowej. Nie damy się zwieść w każdym razie. Nie będziemy pilnować, na co te środki idą dokładnie. Oni to oczywiście utajnią, oni to starali się zakopać i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, jak to będzie wszystko funkcjonowało. Ja uważam, że Polsce niepotrzebny jest ani żadne SAFE, ani żaden Safe Zero. Te pieniądze są zbędne, dlatego że według mojej oceny stanu na dziś wojna, proszę państwa, się wygasza. Teraz to są tylko takie konflikty lokalne w trakcie wojny ukraińskiej, które spowodowane są emocjami, a nie interesami politycznymi państw. W związku z tym myślę sobie, że tam pomału zaczyna to wszystko wygasać i pytam się, co dalej. Straszenie nas, obywateli, wojną z Rosją, proszę państwa, jest niczym innym, tylko powodowaniem takiej atmosfery, która powinna w istocie swojej doprowadzić do naszego głębokiego pozwalania na zadłużanie państwa polskiego. Proszę państwa, gdyby nie SAFE, nie mielibyście emerytur. Gdyby nie SAFE, nie mielibyście urzędnicy pensji, dlatego że dziura budżetowa jest tak gigantyczna, że to się chwieje państwo. No i dziś ta duża pożyczka bardziej ma służyć państwu polskiemu, czyli przejadaniu przez administrację i państwo polskie, a nie na żadne zbrojenia czy poprawienie naszego bezpieczeństwa.
6: Jeżeli tak jest, że Donald Tusk, że to trzeba czytać pod względem sytuacji w budżecie państwa, no bo ty trochę tak to wygląda, że ten budżet państwa, niektóre są takie przecieki, że myśmy już przekroczyli ten próg konstytucyjny 60%, on kiedyś był poważnie traktowany, czy poważniej przynajmniej traktowany, teraz zdaje się Donald Tusk ma to w ogóle w poważaniu i coś chce zrobić, coś przepisze, gdzieś coś wypisze, no bo oczywiście sejf się nie liczy do deficytu, tak jak rozumie to nasza konstytucja, więc może z tego zaczerpnąć, jak rozumiem, jakoś zbajpasować, jakoś dopchnąć finanse publiczne, żeby one wytrzymały bez poważnego kryzysu do wyborów. To jest ten element montażu finansowego budżetu państwa a la Donald Tusk.
7: Tak, z całą pewnością. Z całą pewnością o to chodzi. Ponieważ widzę, co się dzieje w Ministerstwie Obrony Narodowej. Proszę państwa, jeżeli chodzi o polskie fabryki zbrojeniowe, one mają w tej chwili 20% zamówień ze 100%, które miały być prowadzone, a w to miejsce wejdą uzupełnienia z SAFE. Co się stanie z pieniędzmi niewydanymi na tą produkcję? Otóż one zostaną w budżecie państwa polskiego. W związku z tym Domański będzie finansował ten swój wypasiony rząd, który jest, no, co by nie powiedzieć, jedną wielką bańką nadmuchaną pieniędzmi. Widzimy na przykład Ministerstwo Energii, wielki biurowiec pusty w środku, ale czynsz jest płacony. Widzimy Ministerstwo Klimatu i Środowiska.
6: A to Ministerstwo Energii, Miłosz Motyka, tylko przerwę, przetarg na 1 000 000 zł na meble. W tym jest 4 sofy takie, 3 sofy inne, trochę biureczek, trochę krzesełek. Pytanie, ile tam było przypalonych pieniędzy, ale bogato żyje w luksusie kierownictwo ministerstwa, skoro na kilka mebli poszło 1 000 000 zł i to zdaje się nie jest jedna faktura na umeblowanie Ministerstwa Energii, które faktycznie w godzinach pracy świeci pustkami, jak to pokazał poseł, poseł Jabłoński.
7: Nie trzeba niczego udowadniać, tak. Niczego nie trzeba udowadniać, to wszystko było widać. Natomiast co do istoty, no cóż, oni się bogacą, bo my mamy najdroższy prąd w Europie, no to przecież gdzieś ta nadwyżka musi iść, więc ona jest konsumowana u nas. Nie chce nam odpowiedzieć minister energii, czy Ukraina płaci za prąd, czy nie płaci za prąd, który bierze od nas. Natomiast biura, biureczka, samochody, sekretarki, pokoje, jakby to powiedzieć, te
6: pokoje. Wypoczynkowe to były pokoje.
7: Może dla nich to wypoczynek. Natomiast, proszę państwa, no to nie godzi się tak. No, są bezczelnym rządem. No. Po prostu zwyczajnie są bezczelnym rządem. I to jest rząd uzurpatorów, którzy po prostu nie swoje wydają, bawią się w rządzenie państwem, a tymczasem państwo polskie pada na 4 łapy. No.
6: To teraz opiszmy to padanie na 4 łapy. Mechanizm SAFE to jest też padanie polskiej suwerenności, bo to jest coś więcej, 45 lat kredytu. Wiele osób mówi, chociażby pan profesor Tomasz Grzegorz Grosse, że to jest istotny element cementujący Unię Europejską, ale też dający istotne kompetencje urzędnikom brukselskim w zakresie bezpieczeństwa także polskim.
7: No tak. Przypomnę tylko, że wtedy, kiedy polscy żołnierze i pogranicznicy i policja polska walczyła na ścianie wschodniej, to Bruksela, proszę państwa, nas karała za to. Przypomnę też dyrektora Frontexu, to jest taka agencja powołana przez Unię Europejską do pilnowania granic, ponieważ pochwalił działania polskie, został zwolniony z pracy. No to tak Unia Europejska zareagowała na agresję na stronę, na granicę polską. Skąd pewność, że Unia Europejska będzie świadoma tego, co robi w sytuacji, kiedy wojska wschodnie na przykład, czyli no, rosyjskie będą się koncentrowały przy granicach białoruskich na przykład albo litewskich. No ciekawy jestem, co Unia Europejska wtedy zrobi, no bo oprócz tego, że zaczną kredą na chodnikach pisać i zmienią sobie majteczki z białych na kolorowe, to pytam się, co się stanie takiego? No to odpowiadam, nic, proszę państwa. Obowiązek spadnie na nas i Unia Europejska, to jest sprytny plan, ja rozumiem nawet, biznesowo to mi się w głowie zamyka pod jednym warunkiem, że jestem po drugiej stronie. Po drugiej stronie, to znaczy po stronie Niemiec i Unii Europejskiej. No i teraz jest tak, że Niemcy potrzebują zleceń. Te zlecenia będą, proszę państwa, to, w tej umowie jest napisane, że to nie my pożyczamy pieniądze, tylko Unia Europejska. Unia Europejska będzie pożyczała nam. Czyli my jesteśmy drugą ręką w tym kredycie. Jakbyśmy nie mogli sami tego kredytu wziąć.
6: A to prawda, z drugiej ręki.
7: No, a do tego jeszcze ta pierwsza ręka będzie nam mówiła, co my z tych pieniędzy mamy kupować i gdzie. Więc ja powiem, że dom wariatów to jest małe określenie, nie oddające w pełni tego całego zamieszania. I powiem tak, że jest to niezgodne z konstytucją, to jest po pierwsze. Ja prosiłem Prawo i Sprawiedliwość, żeby oficjalnie na stronie jakiejś swojej albo ewentualnie na konferencji prasowej powiedzieli Komisji Europejskiej, że podpisanie tej umowy jest niezgodne z polskim prawem. W związku z tym, jeżeli się zmieni rząd, a zmieni się, tą umowę uznamy za nieważną, czyli za niebyłą. I konsekwencje tej umowy będą ponosiły strony, które ją podpisują, ponieważ w pełni świadom złamały prawo. No tutaj tylko poseł Buda oficjalne pismo do Komisji Europejskiej skierował i bardzo dobrze. Natomiast ja sądziłem, że Prawo i Sprawiedliwość jako największa partia o tym głośno powie, bo oni są słyszani w Europie. No ale to nie zmienia faktu, że to jest niezgodnie z prawem. Ja też wiem, jaki oni wybieg prawny sobie wykombinowali. Otóż oni sobie wykombinowali, że jeżeli wezmą 5 czy 10 małych pożyczek, to łącznie tego nikt nie będzie traktował. I wtedy oni mówią, no to przez to małe pożyczki to nie ma wpływu w ogóle na budżet państwa. Natomiast jest ich dużo, bo dużo potrzeb jest. I tak sobie to wykombinowali. W oczywisty sposób są to brednie. Będziemy to udowadniać. Ten kredyt, proszę państwa, nam jest zbędny. Nikt nie bierze demografii pod uwagę. W 35 roku będzie nas, proszę państwa, poniżej 30 milionów. Pytam się, kto to będzie spłacał? Kto to wszystko będzie spłacał? Bo on nie dość, że 200 miliardów pożycza około, to na 350 nas jeszcze zadłuża budżetowo. To jest razem ponad, proszę państwa, praktycznie cały budżet. No, ja wiem, że Francja ma chyba 110%, o ile dobrze pamiętam. Czyli inaczej mówiąc, 100 wchodzi, a 210 wydają, no to ich sprawa. No, ja nie jestem Francuzem, mi tam ryba. Natomiast Polska powinna stać na nogach, twardo na nogach i nie ulegać tym podszeptom na kupowanie karakali teraz, francuskich jakichś rozwiązań technicznych, bo przypomnę, że francuskie rozwiązania techniczne są zupełnie inaczej przemyślane, zupełnie tam jest inaczej, więc nie ma co się pchać w niekompatybilny w NATO sprzęt. Trzeba, proszę państwa, obstawać przy tym, że amerykański sprzęt jest najlepszy na świecie. Tak jak powiedziałem, USS Missouri. Niedawno byłem na tym pancerniku. Proszę sobie wyobrazić, że ten pancernik, proszę państwa, w Zatoce Perskiej jeszcze kładł ogień na siły irackie. Więc to jest technologia. I warto, proszę Państwa, warto wiedzieć, że Amerykanie jako lider zbrojeń na świecie ma, proszę Państwa, w zanadrzu uzbrojenie, którego jeszcze nigdzie nie pokazał. Oni są jakieś 20 lat przed, proszę Państwa, rozwiązaniami rosyjskimi, a 10 lat przed niemieckimi i francuskimi.
6: A ktoś by powiedział, w Zatoce Perskiej im to nie pomaga. Takie tanie drony potrafią zrobić swoje, a jednak to widać, że ona jest bardzo skuteczna, chociażby po Wenezueli, gdzie udało się obezwładnić tych kolumbijskich najemników, którzy mieli chronić dyktatora. Nie wiadomo, jak to się stało. To jest tajemnica, że oni wszyscy nagle stali się niedysponowani bez jednego wystrzału. Są takie możliwości i to widać. Natomiast czasami w takiej wojnie masowej są na tyle drogie, że stają się nieefektywne, ale to trochę na marginesie. Mnie bardziej teraz ciekawi pytanie, co będzie dalej z Domańskim i co będzie dalej z Kośniakiem Kamyszem, bo no dzisiaj chyba zauważył ten problem prawny sam Kośniak-Kamysz, mówiąc, że on się nie boi, że on słyszy te różne głosy ze strony prawicy, ale że on się nie boi, że on podpisze z otwartą przyłbicą ten sejf. Także pani Sobkowiak mówiła, że tutaj wszystko jest bezpieczne, ale jak tak słucham rządzących, którzy na wyprzódki mówią, to wszystko jest na pewno zgodne z prawem i nic nam nie grozi, to zaczyna mieć wątpliwości, jak to będzie z tą konsekwencją prawną dla pana Domańskiego i pana Kośniaka-Kamysza.
7: Jeżeli oni zakładają, że nie oddadzą władzy, to no, ma rację, tak? Jak nie oddadzą władzy, to im nic nie grozi, bo Tusk im niczego nie zrobi, chyba że będą fikali jak Hołownia i no, im prokuratura wyciągnie zaraz coś tam. Natomiast póki są grzeczni i uprzejmi, jest wszystko w porządku. No. Ja słyszałem, że w jakichś rozmowach takich kularowych Szymon Hołownia nazywa Tuska szarlatanem czy szatanem. Zgadzam się z nim. Natomiast odpowiedzialność, proszę Państwa, to jest wygrane. Dla nich tragedią będzie, jak przegrają wybory. Będzie to tragedia, naprawdę. Jak się na przykład PSL nie dostanie do Sejmu, jak się 2050 nie dostanie, jak się Lewica nie dostanie, bo wszystko na to wskazuje, że i Lewica nie wejdzie do Sejmu i będzie tylko Platforma Obywatelska i Zjednoczona Prawica, to dostaną taki łomot, że aż miło.
6: Ale czyli co, czyli za to, co podpisali Trybunał Stanu czy prokuratura, jak to będzie się rozgrywało prawno-politycznie, konsekwencje za no, podpisanie znaczy, bez ustawy, bez odpowiedniej ścieżki legislacyjnej, wiele o tym osób mówi.
7: Znaczy ja jestem zdania, że w ogóle nie lubię czegoś takiego jak rewanżyzm albo na przykład rozliczenia, takie słowo rozliczenia. Ja uważam, że adekwatnym słowem do przyszłego rządu jest naprawa Rzeczypospolitej i naprawa szkód po tych szkodnikach. No ci szkodnicy muszą po prostu odpowiedzieć za swoje szkody. Ale też bym nie chciał polityków do tego mieszać. Ja najchętniej, szczerze mówiąc, powierzyłbym to obywatelom. No po prostu trzeba takie ławy przysięgłych powołać. Te ławy przysięgłych powinny się składać z ludzi przypadkowo wybranych. Te ławy powinny być szkolenia jakieś, które powinni przejść ci ludzie. I oni powinni po prostu osądzić i sędziów, i polityków, który, co, jak i tyle. I oni powinni mieć wtedy kompetencje do kierowania spraw do sądów. No i sądy powinny zawierać, z tym, że sądy, które wyobrażam sobie, że już będą po reformach, więc naprawdę jest dużo roboty. Ja w ogóle martwię się.
6: Ale to jest ciekawe, bo jak rozumiem, po tym podpisie, to teraz Kośniak-Kamysz nie ma wyboru i albo musi iść w nieoddanie władzy, niezależnie od wyniku wyborów, albo pogodzić się, że czeka go poważna konsekwencja karna razem, ja wiem, z odsiadką. Jak rozumiem, że to jest takie, że on tym podpisem zrobił coś znacznie gorszego, bo to się porównuje do wieku emerytalnego, do likwidacji OFE. Nie, że tutaj Tusk go jeszcze mocniej związał niż wówczas. Jak to oceniasz, drogi
7: Boże? No proszę, tak, bo to jest, wszyscy już komentatorzy zauważają, że Donald Tusk w tej umowie nie istnieje. On tylko mówi, że on to zorganizował. Szłapka podpisał porozumienie z Unią Europejską, a główną umowę podpisał Domański i Kosiniak-Kamysz. ale na podstawie uchwały rządu, a nie ustawy Sejmu. I to jest delikt konstytucyjny i tyle gadania. Dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane i myślę sobie, że wszyscy ci, którzy będą w przyszłości oceniać te postępowania, nie będą kierowali się dobrymi chęciami, tylko literą prawa. No i tutaj może być kłopot. Może być kłopot. No cóż, ja mówiłem publicznie o tym kilkanaście razy. Wiem, że Władysław Kosiniak-Kamysz słyszał te oceny. No i postanowił zaryzykować. No to cóż, jest dorosły, mi do tego nic. I tyle, no. Zobaczymy, jak to będzie. Natomiast wspomnij moje słowa, bo w tym bezustawowo tam wziął udział również Bank Gospodarstwa Krajowego, bez żadnej ustawy, bez pełnomocnictw, bez niczego. On przyjmie lewe, bo jak niezgodnie z prawem podpisana umowa, to są lewe środki. I teraz Bank Gospodarstwa Krajowego przyjmie na swoje konta środki, które są wynikiem działania bezprawnego, więc ciekawy jestem, jak sobie urzędnicy Banku Gospodarstwa Krajowego to wyobrażają. Jak oni sobie będą, co, za pasera teraz robić? No, zaiste bardzo ciekawe.
6: To jeszcze w takim wypadku poruszmy temat związany z obronnością. Bardzo ciekawy. Wchodzimy teraz też w taką politykę na prawicy. Powiedziałem, są dwa wydarzenia dziś. Jedno spodziewane to jest sejf i drugie niespodziewane. Bartosz Grodecki, były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, został mianowany szefem BBN. No i zrobił się pewien kipisz, trzeba to odnotować, na prawicy. Prawica bardzo mocno podzielona. Pierwszy raz środowisko na przykład Telewizji Republika, ale też część innych państwowych mediów wprost zaatakowało za tą nominację prezydenta. Bardzo jest to ciekawy ruch. Wedle moich informacji to Paweł Szefernakier bardzo lobbował i trochę dopiął swego, żeby to właśnie pan Grodecki został tym szefem. No, tu się pojawia bardzo ciekawa gra. Warto się pamiętać, że no, profesor Sławomir Cenckiewicz jest związany z Michałem Rachoniem, więc to też inny konglomerat. To jest bardzo ciekawa na prawicy rozgrywka. Jak ty, drogi pośle, to czytasz naszym gościem Marek Jakubiak, o co chodzi?
7: Znaczy, ja nie wchodzę w kompetencje prezydenta. Prezydent podjął decyzję i co mi Szaraczkowi do tego? No, ja z tego, co słyszę, no to po pierwsze, wiadomo, że Cenckiewicz jest wielkim przyjacielem Michała Rachonia i, no i Michał Rachon był bardzo szczęśliwy z tego powodu, że szefem BBN-u jest jego przyjaciel. Natomiast chyba tutaj emocje się w tym momencie akurat skończą i wybrano szefa BBN-u, bo przecież co, że niby Telewizja Republika przypisała sobie ten etat na wyłączność, czy jak? No nie, no prezydent wybrał sobie z mojej wiedzy, bo nie znam człowieka, z mojej wiedzy wynika, że ludzie, którzy z nim pracowali, mówili, że jest bardzo merytoryczny, konkretny i dobrze się z nim pracuje i to chyba o to chodzi. Natomiast co do istoty, prezydent buduje swoją kancelarię według własnego uznania i dobrze by było, żeby panowie redaktorzy, czy też nawet dziennik Niezależna przyjął do wiadomości, że są od opiniowania, a nie wyznaczania. No to są różne dwa światy dla mnie.
6: Ale też część mówi się, to słowo wymyślone przez grupę Mateusza Marskiego, maślarzy.

0: spór. Z rządem oczywiście.
1: Tu chodzi o to, żeby relacje były dobre z prezydentem i żeby nie było pretekstów po stronie Donalda Tuska atakowania BBN-u. No i wydaje się, że wybrano człowieka, który po prostu, którego nie ma za co atakować. No, tam nie zależy, coś tam wykombinowała. Natomiast tutaj bym się uspokoił. Dajmy szansę chłopakowi, niech działa na rzecz bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. Jest dociekliwy, słyszałem, więc może być dobrze. Ma zastępców swoich bardzo profesjonalnych generałów, więc ja myślę, że Biuro Bezpieczeństwa Narodowego pod jego kierownictwem nic temu biuru nie szkodzi, a jego rzutkość może być przez prezydenta czytana jako jego zaleta i tyle. No, mamy szefa BBN-u, no i już, no.
0: No dobrze, to teraz wróćmy do tego, co się wydarzyło parę dni temu. Referendum. Jest wniosek referendalny, jeżeli chodzi o politykę klimatyczną Unii Europejskiej. Konfederacja trochę tam kręci głową. Dzisiaj o tym rozmawiałem z Krzysztofem Bosakiem na antenie jednej z telewizji i rzeczywiście on tak mówił, że może złe pytanie, może pytanie powinno być mniej sugerujące, a może tak, i że nie wie, czy zagłosuje, czy coś tam. Wydaje się, że Platforma to odrzuci, ale ruch został wykonany, no i prezydent wchodzi na to pole klimatyczne. Słyszałem też, że być może będzie jakaś ustawa autorstwa prezydenta, która będzie opisywała całą procedurę wyjścia Polski, chociażby z ETS-u. Na ile to jest poważna sprawa, bo tam też jest też Solidarność i na ile prezydent teraz zaczyna ofensywnie wchodzić na pole polityki energetycznej?
1: Po pierwsze musimy przypomnieć sobie, że w kampanii wyborczej był to jeden z punktów, który Solidarność z Piotrem Dudą na czele podpisała takie porozumienie z prezydentem. I to jest efekt działania tego prezydenckiego przyrzeczenia. I myślę sobie, że to chyba dobrze, że prezydent jak przyrzekł, to wykonuje. No to nie szukajmy tutaj dziury w całym i ja uważam, że to jest bardzo dobry ruch, to referendum. A teraz zobaczymy, kto jest kto. Po prostu położył karty na stole i teraz zobaczymy, no. Zawistował i zobaczymy, kto jakie karty ma. I wszyscy ci, którzy są przeciwko referendum, to pytam się, co to jest w ogóle? Ja to sobie wypraszam w ogóle takie traktowanie, że to jest pytanie jakieś tam niedobre, czy a co to, my głupi naród jesteśmy, czy jak? Że co, że nikt nie przeczyta tego pytania, albo nie będzie wiedział, jaka jest odpowiedź, tak czy nie? No to szczerze mówię, jak słyszę Kidawą Błońską, która ma wątpliwości, Jezu kochany, no. Ona ma we wszystkim wątpliwości, więc co by nie było, jeżeli Donald Tusk nie pobije braw, no to ona nie wie, kiedy ma te ręce składać. Przypominam, że Donald Tusk już jedno referendum rozwalił dotyczące uchodźców, uroczyście je odwołał. No to tutaj jest taki demokrata, po prostu z niego demokrata jak z koziej, wiecie, trąba. Więc szczerze powiem, odkrywają karty i dzisiaj wiemy, kto jest kto, no i tyle. No. Tusk jest antydemokratyczny, no. On raczej dąży do władzy jednoosobowej, no takiej, powiedzmy sobie, no stricte takiej kanclerskiej, powiedziałbym.
0: No dobrze, to w takim wypadku, jeżeli mamy deklarację, prezydent pewnie będzie szedł dalej, jak powiedziałem, to jeszcze zobaczmy na inną wypowiedź, inne działanie, które zrobiło wrażenie, czyli Sławomir Mentzen i generał Kukuła, bardzo różne są opinie. Na przykład Piotr Maczuk dzisiaj na antenie Radia Wnet, dwie moje rozmowy, jedna z Piotrem Maczukiem, który mówi, on dobrze, może źle, że personalnie zaatakował Kukułę, to mu trochę odjęło, ale że dobrze wyczuł nastroje swojego elektoratu, który jest niechętny do sił zbrojnych, w sensie takich, żeby uczestniczyć w tych siłach zbrojnych, że nie bardzo się identyfikuje akurat z tymi elitami państwowymi, czy w ogóle z elitami państwa i no i kupił u nich parę punktów, z kolei generał Komornicki, no uważa, że to jest niszczenie państwa, niszczenie także wojska de facto, bo to pokazały wiele rewolucji, nawet bolszewicy tak dobrze działali, że wbijali klin między oficerów a szeregowych, że to trochę tak się robi, że to atakowanie, chwalenie szeregowych, atakowanie generałów, to jest rozbijanie ducha armii, tak.

0: mówi generał Komornicki, to jest polityka, co emocje, co jest w tej wypowiedzi, czego jest więcej, panie pośle? Kalkulacji czy takiej osoby? No, wszyscy mówią, rozmawiają, że to pan Jacek Hoga, taki doradca do spraw bezpieczeństwa, to tam zasugerował panu Mencenowi, tak go zaraził, a pan Hoga był w BBN-ie i tam się pokłócił, trochę się obraził i ma osobistą niechęć wobec generała Kukuły, więc odgrywa swoje osobiste niechęci, no właśnie przelewając je na Sławomira Mencena.
1: No myślę, że pan Mencen się za daleko posunął. Myślę, że to jest właśnie obrażanie munduru polskiego. Pan Mencen jest człowiekiem, który jest zadufany i zapatrzony w siebie. Dość powiedzieć, że mówi po prostu językiem, w którym nie znosi sprzeciwu, a więc jest pewien tego, co mówi. Tylko tyle, że brednie opowiada. No i to jest tak, że ktoś mu podpowiada, ale on był ze mną parokrotnie na Radach Bezpieczeństwa Narodowego, siedział obok mnie i słuchał dokładnie tego samego, co ja. A dzisiaj po prostu rżnie głupka i tyle. Nie mogę powiedzieć, o co chodzi, natomiast prawda jest taka, że już prasa o tym pisała, więc ja rąbek tylko powiem. Panie Mencen, to nie była polska rakieta, to nie był polski samolot, to nie był polski pilot. Tam jedyne, co polskie było, to dom zniszczony. I bardziej byśmy się przysporzyli chyba bezpieczeństwu Polski, jakbyśmy się zastanawiali, jak kraje zachodnie szkolą swoich pilotów, bo to, co oni tam odwalili, to po prostu ludzkie pojęcie przychodzi. Nie mieszałbym to w kukuły. Dzięki kukule to oni w ogóle dolecieli do lotniska i tak dalej, i tak dalej. Więc ja myślę sobie, że jeżeli chodzi o generała Kukułę, to ja bym tak daleko nie szedł. Oczywiście każdy ma wady i zalety, każdego można depresjonować. Na przykład depresjonować w ten sposób, że ktoś by powiedział, że pan nie ma żadnego doświadczenia w zarządzaniu, w związku z tym nie powinien pan być w żadnym ministerstwie. I oczywiście stek epitetów pod pańskim adresem. Ciekawe, jakby się pan poczuł. Więc myślę sobie tak. Jeżeli jest się na pewnego rodzaju poziomie politycznym, trzeba po prostu się trochę mityngować. No. Trochę trzeba krok do tyłu pomyśleć, a nie zachowywać się po prostu jak na przerwie chłopak w podstawówce. No to po prostu tak nie wypada. Zwyczajnie. Po ludzku.
0: Nie wypada, ale może politycznie będzie to skuteczne. Może to jest kalkulacja polityczna.
1: Jeżeli on mówi...
0: No poparcie w sieci ma rzędu 35% i to, co mówi Piotr Malczuk, że prawda tutaj on może trafić do części elektoratu takiego bardzo antysystemowego, który jest na tyle antysystemowy, że no staje się także antypaństwowy.
1: Nie, no skąd? Bardzo mnie cieszy stanowisko Ruchu Narodowego w tej sprawie. Natomiast nie wiem, jak oni liczą te 35%, ale to co? To Tuska zwolennicy popierają teraz tego Mencena? No myślę sobie tak, że skoro on mówił o tym, że co drugi żołnierz głosował na niego w prezydenckich wyborach, no to rówieśnicy na siebie głosowali. Natomiast myślę sobie, że teraz akurat to już na pewno nie. Żaden żołnierz poważnie myślący o swojej służbie widzi, co się dzieje, widzi, jak naokoło niego się buduje, on widzi, jak się buduje jego, jaki sprzęt dostaje, jaki dostaje środki pakietowe, pakietu osobistego. On to widzi po prostu, że to jest coraz lepsze i coraz bardziej nowoczesne. Więc dzisiaj furczenie na głównodowodzącego i wyzywanie go czci i wiary, tak naprawdę od braku kompetencji począwszy, no to nazywanie człowieka, który zbudował rodzaj sił zbrojnych, bo przecież Wojska Obrony Terytorialnej zbudował Kukuła, i wyzywanie go od nieudaczników czy jakichś innych tam dyletantów, no to przepraszam bardzo, panie Mencen, ale pańskie doświadczenia w budowaniu i jego doświadczenia w budowaniu to jest po prostu jak słoń i mrówka.
0: No to rzeczywiście może tak być odebrane. Bardzo ciekawy proces i bardzo ciekawa rozgrywka. Na koniec wróciłbym do ciekawej sprawy, czyli Donald Tusk, o czym wczoraj rozmawiałem z Józefem Orłem, był w Watykanie, zrobił sobie parę zdjęć, nie tylko z papieżem, ale także klęczy przy grobie Jana Pawła II. W tym samym momencie Gazeta Wyborcza publikuje dwa sondaże, gdzie narzuca narrację, że absolutnie żadna jedna lista i żaden wspólny start Koalicji Obywatelskiej, czyli aktualnej partii Tuska, bo przypomnijmy, że Platformy teoretycznie już nie ma, przepoczwarzyła się właśnie w tąże Koalicję Obywatelską, więc żadnej koalicji Platformy dawnej z Nową Lewicą, czyli dawnym SLD, muszą być oddzielnie, bo to im daje dodatkowy, więcej tam 700 tysięcy głosów. Jest narracja z Lewicą oddzielnie, Lewica samodzielnie, niech tu będzie sobie Lewica lewicowa, a Donald Tusk, odcięty trochę od Lewicy, ma iść do centrum, plan na wygranie wyborów, plan na utrzymanie władzy. Polacy kupią po raz drugi Donalda Tuska z krzyżem na ustach.
1: Tu jest gorzej. Ja uważam, że Donald Tusk zupełnie co innego robi. Ja uważam, że on szykuje sobie pole do wprowadzenia stanu wyjątkowego. On potrzebuje w papieżu osoby, która go poprze w tym, bo on będzie sam. Ja przypominam, że takie stany prezydent wprowadza, a on chce ominąć prezydenta i zapewne coś takiego zmajstrować po to, żeby wybory się albo nie odbyły, albo w specjalny sposób, żeby się odbyły. I to jest knucie Donalda Tuska. Natomiast mówienie, że rozmawiałem z papieżem, no i się okazuje, że papież podobnie myśli jak ja. Dobre, kurde. No Tusk po prostu przechodzi wszelkie granice. No, wszelkie granice przechodzi. Ale powiadam, on tam z zupełnie innego powodu był. To nie był powód ani religijny, ani nic. On papieża chce przekonać do własnych działań, stąd on mówił o tym jednoczeniu i tak dalej, bo jest problem. No i teraz on by chciał, no i papież rozumie to. No i ja jeszcze zrozumiałem przy okazji, że Donaldowi Tuskowi chodzi o przygotowywanie terenu pod jego przyszłe działanie antypaństwowe, antynarodowe, działanie, które ma zapewnić mu ciąg władzy.
0: No to jest ciekawy wniosek, czyli co? Czyli to jest wszystko podbudowa pod to, żeby władzy nie oddać za 18 miesięcy, o ile przegra się wybory.
1: Tak jest.
0: No i to chyba nie najlepszą konstelacją kończymy dzisiaj. To był Wieczór Wnet. Marek Jakubiak był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie. Miłego dnia życzę Państwu.
0: Państwu za uwagę dziękuję. Jeszcze przypominam, że można nas słuchać. Można słuchać Marka Jakubiaka na jego kanałach społecznościowych, na Facebooku, na YouTubie. Nas jako Radio Wnet również można słuchać, więc zachęcamy, żeby subskrypcje zostawiać i żeby propagować, rozsyłać dalej, lajkować, powielać, przesyłać, wspierać, podbijać i Bóg wie, co jeszcze w tych mediach się robi. Jednym słowem, niech się wolność słowa szerzy. Do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Wieczór Wnet. Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
3: Reklama. Ludzie oczywiście gotowi są uważać, że śmierć to jest największe zło, a przetrwanie to największe dobro. Tylko przypominam, że tę prawdę wmówiliśmy im my. Może nie dajmy im się teraz zarazić swoją własną propagandą.
4: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 16 i 17 maja. Kolejne już w czerwcu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła. Spektakl teatralny.
3: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
4: Zaprasza Fundacja Art Bene.
5: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.
2: Muzyczne IQ.
3: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
4: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
5: Dobry wieczór, wybiła godzina 19, mamy piątek, 8 maja. Przy mikrofonie Radek Ruciński i mam nadzieję, że wasze odbiorniki są już nastrojone na najwyższe obroty, bo przed nami kolejne spotkanie, po którym wasze muzyczne IQ zdecydowanie poszybuje w górę, a tym bardziej moje, słuchajcie, bo ja tutaj jestem z tymi ludźmi, z którymi będę rozmawiał. Ale zanim jednak przejdziemy do nowości, muszę wspomnieć o jednej rzeczy. Sprawdziłem kalendarz świąt nietypowych i okazuje się, że dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Osła. Spokojnie, moi dzisiejsi goście to absolutne muzyczne autorytety i nie zamierzam ich porównywać do tego sympatycznego zwierzaka, ale jest jedna cecha, która łączy osły i genialnych muzyków. To oczywiście upór. W tej branży trzeba mieć niesamowite, niemal ośle zacięcie, żeby przez lata konsekwentnie podążać własną drogą, nie dawać się zaszufladkować i wciąż zaskakiwać słuchaczy. I właśnie takich upartych, bezkompromisowych artystów mam dziś dla was w programie. I tak się składa, że mój pierwszy, dzisiejszy gość swój debiutancki album, o ile dobrze pamiętam, zatytułował Zawsze pod wiatr. Przypadek? Nie, nie sądzę. Panie i panowie, wywołuję do tablicy człowieka, którego muzyczne CV czyta się jak encyklopedią polskiej i światowej rozrywki. To chłopak, który wygrał opolskie debiuty, a na festiwalowych scenach potrafił stanąć w szranki z takimi legendami jak Skaldowie czy Michał Wiśniewski. No i słuchajcie, decyzją jurorów zgarnął srebrny kamerton, zostawiając weteranów w tyle i tu wokalista, słuchajcie, to wokalista o niesamowitej wszechstronności, trzeba przyznać. Z jednej strony śpiewa utwory skomponowane specjalnie dla niego przez absolutnych gigantów zmarłego Romualda Lipko czy Seweryna Krajewskiego, a z drugiej potrafi nagrać zmysłowy, taki hiszpańsko-polski, słuchajcie, remix. Chyba to był kostarykański DJ, o ile dobrze pamiętam. Świetnie wszedł w duet z raperem Spontanem, a jego wykonanie Białej Armii wzbudziło zachwyt samej wielkiej Beaty Kozidrak. Tak jest, pod koniec ubiegłego roku hipnotyzował nas na radiowych playlistach hitem wyprodukowanym przez ekipę od Smolastego i Tripsa. A dziś przychodzi do nas z czymś zupełnie nowym, utworem, do którego muzykę skomponował Tomek Lubert. Ten sam, który pisał hit dla Dody czy zespołu Wolver. W studiu muzycznego IQ jest już ze mną wokalista, autor tekstów, człowiek, który nigdy nie zdejmuje nogi z gazu. Mariusz Wawrzyńczyk, witaj na pokładzie.
6: Dzień dobry, witam i również się już żegnam, bo powiedziałeś wszystko. Cześć, papa.
5: To była audycja
6: miłego
5: muzyczna.
6: Miłego weekendu.
5: Dziękujemy.
6: Kolejnego gościa, Szczurskiego dzwoni.
5: To małe masz to CV, jak już chcesz kończyć, słuchaj.
6: No tak, rzeczywiście. Debiutant wieczny taki. Co ja mogę więcej powiedzieć? Bardzo ci, Radku, dziękuję. Pięknie mnie zapowiedziałeś i powiedziałeś wszystko.
5: Ale powiedz mi, jak tam te twoje muzyczne skrzydła? Jesteś gotowy do tego dzisiejszego lotu wspólnie ze mną?
6: Pewnie, bo ten utwór to jest tak naprawdę, to nie chodzi o to, że ja się naradzam, rodzę na nowo w sensie artystycznym, bo to nie jest prawda. Co Róż wydaje nowe single cały czas, zaskakuje swoich słuchaczy tak naprawdę, bo mogę być zarówno bardziej taneczny, tak jak na przykład mój utwór Kochać i tracić twój smak, ale mogę być też bardzo tradycyjny muzycznie, nawiązując do lat 90., czyli utwór na przykład Lost in the Fire. Zapomniałem polskiego tytułu, więc nie przypomnę.
5: A miał już nic nie mówić, zobaczcie.
6: Oczywiście, nic nie powinien. Lepiej chyba, żebym dzisiaj nic nie mówił, wiesz, bo noga mnie boli.
5: A się rozpędził. A to tak, jak noga boli, to lepiej nic nie mówić.
6: Niestety, mam operację w poniedziałek na kolano, ale mam nadzieję, że przeżyję i jeszcze się spotkamy.
5: No, myślę, że na pewno przeżyjesz.
6: Może gangrena mnie jakaś nie dopadnie.
5: Nie, może nie w dzisiejszych czasach. Słuchaj, przed chwilą wspominałem o dzisiejszym Światowym Dniu Osła i o tym upartym dążeniu do celu.
6: Jeżeli chodzi o osła, to pod każdym względem chyba...
5: Mi chodzi tylko o ten upór.
6: Rzeczywiście. Wiecie, co nagrałem płytę w 2018 roku? Zawsze pod wiatr. I to też tak celowo ją nazwałem, ponieważ ja mam taką, wyznaję taką zasadę, że jeżeli ktoś mnie wypchnie drzwiami, ja wchodzę oknem, a jeżeli ktoś mnie wypchnie oknem, to ja wchodzę innym oknem, ale jeżeli mnie jeszcze z wszystkich okien już wypchają, to po prostu wchodzę kominem, tak jak Święty Mikołaj.
5: Potwierdzam, ja mu zamknąłem drzwi do radia, on się spiął, słuchajcie, na to drugie piętro i jest tutaj razem ze mną.
6: Proszę pana, kiedy ja już się starał u pana, żeby pana wystąpić tu w audycji, a to się okazuje, że dopiero po kilku latach się udało.
5: Ale zobacz, drabinę ci podstawiłem i masz wejście zawsze otwarte.
6: Ale mogę też czasami utknąć, bo jestem strasznie gruby, więc...
5: No i teraz to kolano.
6: Oj, to kolano to jeszcze u ty jest 20 kilogramów.
5: No ale teraz słuchaj, tak na poważnie, no tak ja zupełnie szczerze, na rozgrzewkę.
6: Radosławie.
5: Jak bardzo uparty jesteś, kiedy wchodzisz do studia?
6: Bardzo uparty, ponieważ wiem, czego chcę. Chcę śpiewać dla ludzi i robię to dla ludzi, ale także dla siebie, ponieważ jestem autorem tekstów. Lubię śpiewać, lubię występować, lubię koncertować, lubię nagrywać, lubię pracę w studio, lubię nowe wyzwania artystyczne. I też jest to fajne, że mogę się rozwijać muzycznie, zarówno, tak jak wspomniałem, robić piosenki taneczne, ale mogę także robić utwory takie stricte nawiązujące do lat 80. czy 90. Mogę też śpiewać nisko i wysoko, na przykład chciałbym być marynarzem i tak tego typu. Chyba ogłuchłeś, nie? Panie realizatorze?
5: Tak, realizator nam ogłuchł.
6: No właśnie, już się krzywi, bo mu herbatę, kubek mu właściwie ukradłem, ponieważ chciał zrobić w moim kubku szefa. Ale
5: gdyby
6: jednak
5: szef
6: mu zabrałem
5: tylko to
6: ten kubek.
5: No. Aha, kolejny rozumiem. Mój gość, który pije z kubka szefa.
6: Naprawdę? To ja mam taką, to wam się podzielę taką informacją, którą nigdy nie mówiłem, że zawsze jak idę do moich przyjaciół do domu gdzieś, to zawsze biorę taki kubek, który jest ulubionym kubkiem kogoś innego. Więc mam taką zdolność i tak jakby mam takie... Mhm.
5: Ale co, ja chciałbym wrócić do tego osiołka, no bo powiedz mi, czy ty jesteś tym właśnie przysłowiowym osiołkiem, który tupnie kopytem na przykład w studio i mówi: Tomek, słuchaj, fajny beat, ale robimy po mojemu. Czy jednak w studio w tych kwestiach zamieniasz się w potulnego baranka?
6: Nie, dlatego że ja wiem, z kim współpracuję. Zawsze współpracowałem z osobami, które bardzo cenię, które lubię też przy okazji, bo to jest dla mnie bardzo ważne. I z reguły to jest taka obopólna współpraca. Ja daję coś, ktoś mi daje coś. Ostatnio, jeżeli chodzi o utwór Boże, zapomniałem, jaką piosenkę nagrałem. Zapomniałem, nieważne. Piosenkę, którą zgłosiłem do Eurowizji, Lost in the Fire w języku angielskim, a po polsku zapomniałem tytułu.
5: Ale zgłosiłeś ją po angielsku.
6: Tak, prawdopodobnie, już nie pamiętam, to było tak dawno.
5: A nie możemy jej tłumaczyć się dosłownie, rozumiem.
6: Nie, broń Boże.
5: Czyli nie zagubiłeś się w ogniu.
6: Nie, ale pojechałem do Tomka Luberta do studia i Tomek Lubert mi powiedział: mam refren. Pasuje? Pasuje. Ale nie mam zwrotek. Tomek tam, Lubert, mówi: napiszesz w domu. Ja mówię: Tomek, ja nigdy nie pisałem linii melodycznych, takich top line, nigdy tego nie robiłem. Dobra, coś wymyślisz. To pojechałem do tego do domu i w ciągu pół godziny wymyśliłem zwrotki, więc da się, więc
5: no
6: czasami ktoś może być inspiracją. Więc z reguły się nie wtrącam w warstwę muzyczną, chodzi mi o linię melodyczną, ponieważ uważam, że od tego są kompozytorzy, żeby po prostu pisali te linie melodyczne.
5: Czyli potulny baranek też u ciebie gdzieś
6: też
5: tam pod tą skórą siedzi.
6: Ale lubię, jak ktoś mi zwrócił uwagę: o Mariusz, wiesz co, tutaj może byś coś zmienił w tekście, zobacz, może tak będzie lepiej. I rzeczywiście bywa tak, że jest lepiej, jak ktoś taką swoje trzecie oko włączy i po prostu powie: o Mariusz, zobacz, może tutaj warto coś poprawić.
5: Słuchaj, twoja nowa piosenka, tak jak wspomnieliśmy, nosi tytuł jak Feniks, to bardzo symboliczne. Ja w ogóle mam wrażenie, że ty muzycznie odradzasz się non stop w takich konfiguracjach, że trudno za tobą nadążyć. No raz
6: śpiewasz
5: te liryczne kompozycje, przecież Romualda Lipko czy Seweryna Krajewskiego, chwilę później nagrywasz te hiszpańskie latinos.
6: La fiesta.
5: Tak jest.
6: Co to znaczy, panie Radosławie?
5: No fiesta, no zabawa, mój drogi.
6: Zabawa?
5: Tak.
6: No dobrze. No. No jak byłem w Madrycie, to trochę było tej zabawy. W takim parku fajnym. Nie będę mówił, co robiłem dokładnie w tym parku, a może powiem. A co to takiego? Nic takiego złego nie robiłem. Wchodziłem na takiego lwa i po prostu myślałem, że to jest koń. Więc była taka sytuacja. Takie lwy są, nie wiem.
5: Tak.
6: To nielegalne było, no ale nikt nie widział, było ciemno, zamknęli nas w tym parku wielkim, takim największym chyba w Madrycie, w centrum Madrytu.
5: Tak, Retiro.
6: I tam są fajne, tak jak u nas w łazienkach są ogromne karpie.
5: Tak jest. I też jest woda, jest pałac na wodzie, także polecamy Madryt.
6: I można tam spędzać, relaksować się i wiele rzeczy robić.
5: Tak jest. Przyznaj się, ty masz po prostu takie artystyczne ADHD, prawda? I szybko nudzisz się jednym gatunkiem.
6: No dobra, nudzę się. Ale powiem wam tak, jeżeli chodzi o tego Feniksa, ten Feniks to jest taką przenośnią, ale przenośnią mojego życia, bardziej bym powiedział, ponieważ chodzi o to, że jeżeli dzieje się u ciebie coś źle, zarówno w kwestiach takich przyjaźni czy miłosnych sprawach, jeżeli kończysz taką relację, to rzeczywiście uczysz się czegoś nowego, wyciągasz jakieś wnioski. Właściwie powinieneś wyciągnąć wnioski z takiej relacji na przykład. I nie popełniać tych błędów w kolejnej, jakby swoim etapach życia. Dlatego napisałem ten utwór, że za każdym razem się odradzasz na nowo. Silniejszy, mocniejszy, po prostu z nowymi doświadczeniami i nowym spojrzeniem na świat. Ale takim lepszym spojrzeniem na świat. Ja już jestem stary, skończyłem 37 lat. Tak, proszę państwa, proszę zobaczyć na moje zdjęcia. Wyglądam bardzo ponętnie i pięknie, ale mam już swoje lata, proszę państwa. I mózg już jest inny.
5: Co to AI robi z ludźmi, zobaczcie.
6: No właśnie, mózg już jest inny, starzeje się, choroby, narzekanie, nie chce mi się wychodzić z domu, nie lubię ludzi, ograniczam swoich znajomych. No, ale i piszę też piosenki.
5: Ale piszesz dla niej piosenki. Tu,
6: o życiu.
5: Tak jest. Moi drodzy, jeśli mieliście dzisiaj gorszy dzień, jeśli czujecie...
6: A to już kończymy? No proszę cię.
5: Nie, jeśli czujecie, że stoicie na życiowym rozdrożu, albo po prostu potrzebujecie potężnego, energetycznego impulsu, no żeby strzepnąć z siebie ten kurz i wstać zupełnie nową siłą, to jest dokładnie ten moment. Mistrz przebojowych melodii, Tomek Lubert podrzucił tutaj iskrę, a Mariusz swoim, słuchajcie, szczerymi słowami zniecił z tego prawdziwy pożar. Zatem pora zapalić ten ogień w waszych głośnikach, zróbcie głośniej, bo z popiołów powstaje absolutny hit, który naładuje wasze akumulatory na cały weekend. Przed wami Mariusz Wawrzyńczyk i znoszący się wysoko nad horyzont, jak Feniks. Słuchamy.

0: No i to jest właśnie ten muzyczny ogień. Mariusz Wawrzyńczyk w absolutnie przebojowym, premierowym locie jak Feniks.
1: Przyznacie, prawda, że piękna piosenka?
0: Bardzo ładna. Wiesz co, ja po takich
1: podoba ci się Radosławie?
0: Tak, tak. Od razu tętno mam, wiesz, jakby wyższe podskakuje i w ogóle w głośnikach mam wrażenie, że zostało
1: mnóstwo takiej dobrej energii. Żebyśmy na karetkę nie dzwonili na SOR, żeby cię nie zabierać. Boże, ty mój, tak ci się spodobała ta piosenka.
0: No ja liczę na to, że wy tutaj przeszliście kurs pierwszej pomocy, jakby co.
1: No, oczywiście. Dobrze.
0: Przypominam, moi drodzy, że słuchacie audycji Muzyczne IQ, a sprawcą tego całego zamieszania niezmiennie siedzi tutaj uśmiechnięty naprzeciwko mnie w studiu Mariusz Wawrzyńczyk. Także myślę, że tlen już do studia wrócił, więc możemy przejść do konkretów. Pora zajrzeć, słuchaj, za kulisy twojej pracy, bo masz w swoim CV nazwiska, od których no może zakręcić się w głowie. No, jesteś fenomenem, jeśli chodzi o łączenie dwóch muzycznych światów, to na pewno. Z jednej strony śpiewasz utwory, jak już wspominałem, gigantów absolutnych, Romuald Lipko, Seweryn Krajewski, a z drugiej wchodzisz do studia z Albertem Markiewiczem, który przecież masteruje numery dla Tripsa, prawda, czy Smolastego, czy Wiki Gabor. Tak się zastanawiam się, jak wokalista odnajduje się na tym styku klasycznej elegancji i nowoczesnego streamingowego uderzenia takiego, wiesz.
1: Ja w ogóle na to nie patrzę. Ja chciałbym... Dla mnie najważniejsza w piosence jest melodia.
0: No wiem, ale gdzieś musisz się czuć bardziej jak w domu, wiesz. Nie wiem, czy w melancholii minionych dekad, czy w pulsie współczesnych list przebojów.
1: O. Nie, ja się nie zamykam na żaden rodzaj muzyki, na serio.
0: Ale w black metalu cię nie widzę.
1: Jak to? Pewnie, ja bym był najlepszy w piosenkach AC/DC, Guns N' Roses.
0: No, ale to nie black
1: metal. Co to jest? No, aha, no dobrze, no to w takim razie nie znam zespołu.
0: Wiesz, co to jest growl? A, no dobra, czyli
1: widzisz, jak wiem? No. Jestem lepszy niż Majka Jeżowska chyba, nie? Bo ona też growlowała na Woodstocku.
0: Tak.
1: Więc...
0: Dobrze,
1: jestem rewelacyjny, prawda?
0: Wie, słuchajcie, kto wie?
1: No
0: jeszcze,
1: to nie.
0: Może
1: nie,
0: kiedyś
1: nie.
0: Wawrzyńczyk i Behemoth coś wspólnie nagrają.
1: Poznałem kiedyś tego Nagala? Adama Darskiego na jakimś evencie. Bardzo miły, sam się ze mną przywitał, chociaż mnie nie znał w ogóle. Bardzo miły, uprzejmy, malutki chłopiec. Bardzo sympatyczny.
0: Tak.
1: I tyle, i poszedłem dalej, co będę z nim rozmawiał.
0: Dobra.
1: No. A wracając do twojego pytania, to jest to też zaskakujące, ponieważ ja zaczynałem śpiewać w wieku 8 lat i moimi pierwszymi takimi koncertami były palety dostawcze. To prawda, śpiewałem potem na Komunii Świętej w 97 roku, jeszcze wtedy ludzie nie żyli niektórzy.
0: Na swojej komunii?
1: Na swojej komunii śpiewałem, tak, owszem, czyli już masz dwa rodzaje muzyki. Potem jeździłem na festiwale piosenkarskie po całej Polsce i śpiewałem różne piosenki. LO27, piosenki Majki Jeżowskiej, piosenki Budki Suflera, piosenki Czesława Niemena, piosenki Spice Girls, piosenki Andrzeja Zauchy. Właściwie wszystko, co można było śpiewać. 2+1, to śpiewałem. A potem, już jak byłem troszkę starszy, jak byłem nastolatkiem, śpiewałem w dwóch zespołach rockowych. Dżad i Dobre Piwo. Dobre Piwo. W Dobrym Piwie śpiewała kiedyś Ewelina.
0: Flinta,
1: proszę. Dobra, państwa.
0: Tak? Jest, pamiętam.
1: Więc śpiewałem, no na pewno pamiętasz.
0: No oczywiście, że pamiętam,
1: tak,
0: bo jestem
1: chyba
0: znacznie
1: mnie pamiętasz, powinieneś bardziej pamiętać.
0: Słuchaj, drogi Mariuszu.
1: Więc widzisz, i odpowiadając na twoje pytanie, no, śpiewałem i przeszedłem przez każdy rodzaj muzyki. A teraz jestem wszechstronnym artystą.
0: Tak, ale też i stawałeś...
1: Może nie artystą, bo uważam, tak jak Katarzyna Nosowska powiedziała, żeby być artystą. Teraz każdy siebie nazywa artystą. Ja jestem piosenkarzem. Żeby być artystą, to trzeba naprawdę dość dużo nagrać tych utworów, zaśpiewać tych utworów, ale przede wszystkim napisać. Jestem twórcą, ale nie mogę powiedzieć, że jestem twórcą na miarę Beaty Kozidrak, czy na miarę Katarzyny Nosowskiej.
0: Ja wiem, że moja pokorę bym cię nie tutaj nie podejrzewała.
1: No właśnie, bo pokorny to ja nie jestem.
0: Pięknie, no.
1: I bardzo dobrze, bo mam podziurki w nosie tych mdłych, byle jakich wokalistów.
0: To dobry chłopak był.
1: Więc... Adaś jaki?
0: Słucham?
1: Adaś, co mówisz, bo nie dosłyszałem.
0: Nie, powiedziałem, że dobry chłopak był.
1: A no to tak, oczywiście. Kiedyś byłem dobrym chłopcem, takim potulnym, śpiewającym na Komunii Świętej. Więc moja muzyka jest przede wszystkim taka, jaka wypływa z mojego serca. Mhm. Boże, jak się zrobiło romantycznie.
0: No to słuchaj, to jak już jesteśmy przy wypływaniu z serca, to wracamy do Feniksa. Czy był jakiś taki jeden, ten konkretny, najtrudniejszy moment w twoim życiu, z którego musiałeś się jako ten Feniks podnieść?
1: Cały czas się podnoszę. Wiesz, jak wiecie...
0: Trudne życie masz.
1: Opowiem wam coś, to jest też taka zakulisowa informacja. Raczej artyści o tym nie mówią, bo wolą to przemilczeć. Bój się, bo zaraz cię zdejmą z anteny i nie będziesz już prowadził programu. Proszę państwa, w 90% plany artystyczne, które masz, się nie spełniają. Trzeba mieć twarde cztery litery. I jeżeli zaplanujesz sobie 10 koncertów, z tych 10 koncertów wypali jeden albo w ogóle. Jak zaplanujesz sobie, że wystąpisz w tym roku na festiwalu w Opolu i wiesz, że masz znajomości i dojścia nawet, to raczej nie wystąpisz na tym festiwalu. Więc to jest tak zaskakująca branża. A, i jeżeli myślisz, że masz kolegów, piosenkarzy, którzy śpiewają, są znani lub mniej znani, albo kompozytorzy bardzo znani, że ci pomogą w twojej działalności artystycznej, to w 99% odpowiedź jest negatywna. Więc jeżeli sam sobie czegoś nie załatwisz, nie dopytasz, nie dodzwonisz, nie wypiszesz, nie zawalczysz o to, nie masz nic.
0: Lepiej nie mieć planów po prostu. O.
1: Nie mieć planów i przede wszystkim liczyć na siebie.
0: Słuchaj, Mariusz, na sam koniec, bo wiesz, mam jeszcze przed, za
1: a ty
0: tobą,
1: ty w ogóle
0: po
1: jakieś
0: tobie...
1: pytanie zadałeś, bo ja zacząłem tak, gadać chyba nie wiadomo, nie, no, jak
0: a ty
1: politycy.
0: W ogóle, a wiesz, że ty miałeś skończyć po minucie, nie?
1: Nieprawda, chyba mamy dzisiaj cały program o mnie.
0: Chciałbyś.
1: Nie ma innych gości.
0: Ale kto wie, może jak kiedyś przyjdziesz do mnie z jakąś taką mega suitą.
1: Byłem w twojej audycji, bardzo mi się podobało.
0: Audycji radioaktywni.
1: Tak, cudowna audycja. Jeżeli nie słuchaliście, tak, ale jeżeli nie słyszeliście tej audycji, to bardzo, bardzo, bardzo mocno polecam.
0: To teraz, drogi Mariuszu, na sam koniec naszej rozmowy muszę zapytać o utwór Miłość Online, no bo poruszasz w nim temat, który dotyczy dziś chyba każdego, kto próbuje w tym zabieganym świecie znaleźć swoją drugą połówkę, no bo śpiewasz tam o randkowaniu w sieci. Czy wierzysz, że w tym algorytmie i morzu internetowych wiadomości da się zbudować prawdziwe, trwałe uczucie?
1: Oczywiście. Jeżeli chcesz, zawsze znajdziesz swoją drugą połówkę, jeżeli jest chemia z jednej i z drugiej strony.
0: Pięknie to powiedzieć.
1: Ale jeżeli nie ma tej chemii, to też można walczyć o tą swoją miłość. I pamiętajmy, że jeżeli mamy te już aplikacje, to tak łatwo nie poddawajmy się.
0: Mariusz, my musimy zakończyć audycję tymi pięknymi słowami, bo teraz ja tylko mógłbym teraz to zepsuć. Pięknie
1: to powiedziałeś. Radku, ja wam powiem tak. Miłość jest wśród nas, tak jak moja piosenka z 2018 roku, której też napisał Tomek Lubert.
0: Tak jest, także szukajcie tej piosenki, tak jak i innych Mariusza. Ja ci bardzo dziękuję za wizytę w studio, za szczerość i za ten fantastyczny muzyczny ogień, który nam dzisiaj tu przywiozłeś. Także trzymam mocno swoje kciuki za twoje kolejne projekty i współpracę z największymi nazwiskami w branży. Moim waszym gościem był Mariusz Wawrzyńczyk. Dzięki wielkie.
1: Całuję was w samo serce i pozdrawiam.
0: A my, drodzy słuchacze, płynnie przechodzimy do muzyki i sprawdzamy, jak brzmią te współczesne internetowe poszukiwania uczuć w praktyce. Zostawiam was z utworem Miłość Online. Ale absolutnie nigdzie nie uciekajcie od odbiorników. Za chwilę kolejny gość.

0: Za nami utwór Miłość Online z Mariusza Wawrzyńczyka, a teraz łączymy się telefonicznie z człowiekiem, którego doba no musi mieć chyba z 48 godzin, moi drodzy, bo jak inaczej wytłumaczyć to muzyczno-zawodowe CV. Z jednej strony to wokalista i kompozytor, którego utwory wykręciły już ponad 4 miliony odtworzeń w serwisach streamingowych. Dzielił scenę z Blue Cafe, grał support przed samym Krzysztofem Krawczykiem i zgarnął liczne prenominacje do nagród Fryderyk. A z drugiej strony, słuchajcie, to specjalista od marketingu, a do tego, z tego co wiem, może się mylę, ale zaraz to potwierdzi. Albo nie, wykładowca akademicki i psychoterapeuta. Jeśli więc po wysłuchaniu dzisiejszej audycji będziecie potrzebowali porady, jak ułożyć sobie życie i playlistę, to jest odpowiedni adres. Muzycznie to absolutny mistrz wehikułu czasu, tworzy w stylu retropop, pełnymi garściami czerpiąc z brzmień lat 60. i 80., a współpracuje przy tym z topowymi producentami, takimi jak Tab. Dwa lata temu wydał świetnie przyjęty album pod bardzo trafnym tytułem Na trudne czasy, muzyka do tańca. A dzisiaj porozmawiamy o jego najnowszych nagraniach, m.in. o utworze Retro Dancing, z którym celuje prosto w preselekcję do Eurowizji. Na naszych radiowych falach jest już z nami Marcin Szczurski. Cześć Marcin.
1: Witam wszystkich słuchaczy, witaj. Dziękuję za takie piękne przedstawienie.
0: No zobacz, postarałem się, ale Marcin, wszystko jest u ciebie dobrze z zasięgiem, bo tak chwilowo cię jakby troszeczkę cięło. Możesz coś powiedzieć?
1: Dzień dobry.
0: No, dzień dobry. No nie jest, nie ma tragedii.
1: Nie ma tragedii.
0: Ale dobrze, żeby ty...
1: Tak jak powiedziałeś, dużo rzeczy robię, więc aktualnie właśnie też...
0: Tak myślałem, że cię trochę... złapałem na czymś.
1: Tak, złapałeś mnie na peronie właściwie w pociągu. Jedno z kolejnych singli to będzie właśnie na peronie, więc w sumie też pasuje do kolejnego singla. Ten stan, w którym aktualnie mnie zostałeś i w którym się spotykamy, w którym ja jestem. Tak, dużo rzeczy robię, tak jak powiedziałeś. Też do tego jeszcze, nie wiem, tworzę produkty czy programy AR, dane i tak dalej, więc trochę tego faktycznie jest.
0: Mało tego, i uprawiasz retro dancing, co mi się bardzo podoba. Retro dancing, czy najnowszy utwór Zostań, to zapowiedź twojego nadchodzącego albumu Retro Pop. Skupię się na razie na retro dancing, okej? Bo brzmieniowo to jest absolutna petarda, słuchaj. Produkcja Taba, żywe instrumenty, tam są organy Hammonda i twój wokal, w którym słychać piękny ukłon w stronę takich legend właśnie jak Krzysztof Krawczyk czy Andrzej Zaucha. Ale wiem, że w tym wszystkim ukryty jest mocny manifest. Opowiedz proszę więcej.
1: Tak, Retropop to najbliższy, nadchodzący mój chyba już szósty album, z tego co dobrze liczę. To jest ukłon, tak jak powiedziałeś, w kierunku lat 60., 70., 80., takich polskich bardziej, czyli PRL, piękny muzycznie, który był. Charakterystyczne muzycznie, produkcyjnie są, tak jak też wspomniałeś, organki Hammonda, czy jakieś chórki, czy retro gitara. Retro pop, czyli poza nawiązaniami do polskiej kultury tych lat, też pewien manifest dotyczący tego, żeby trochę bardziej skupiać się na wartościach i przekazie w piosenkach. Zresztą zawsze starałem się poruszać w swoich tekstach tematy, które są ważne, na przykład Prawdziwy facet, utwór sprzed lat, który mówił o tym, że mężczyźni też są obciążeni dużym stresem, czy mogą mieć gorsze momenty emocjonalnie, bo dużo na nich ciąży i też ponoszą tego ofiary. No a teraz jakby skupiam się właśnie do odniesienia do tych lat, czyli momentu, w którym człowiek będąc obok człowieka był bliżej niego. Słyszałem jakoś ostatnio, tak też a propos tej piosenki Marusza, która leciała przed

0: co dzień świetnie znasz się na marketingu. Powiedz mi, jak to jest być człowiekiem, który no, zawodowo te algorytmy rozumie, ale jako muzyk mówi im głośne, stanowcze nie, stawiając właśnie na autentyczność, czy chociażby taniec z żywym instrumentem w tle?
1: Tak. Mówię nie, dlatego że wiem, że wykorzystują dużo z wiedzy o nas też
0: Halo, halo, dane. Marcinie, jesteś, dobra, teraz już cię słychać.
1: Jestem. Mówię trochę temu nie, bo wiem, ile te algorytmy wiedzą o nas i ile wykorzystują też trochę przeciwko nam. Między innymi właśnie też na TikToku, pokazując treści, które mają uzależniać, czy sprawić, żebyśmy zostali dłużej i skrolowali, trochę odłączając się od tego, co tu i teraz, czy od osób obok. I właśnie robię to poprzez muzykę, prawda? No bo muzyka jest takim narzędziem czy sposobem, który sprawia, że możemy bardziej się połączyć sami ze sobą, zastanowić, brać chwilę refleksji, ale też przeżywać pewne emocje, nawet tańcząc, tak? Zatrudniając jakieś piosenką typowo taneczną, zaproszę do tańca. Mm-hmm. No i stworzyliśmy do tego też układ, więc jeżeli ktoś będzie chciał sobie potańczyć z nami, szczególnie kod refrenu, to może co mam na mojego YouTube'a, czy mam właśnie na TikToka, ale żeby nie siedzieć tam za długo, tylko tyle, żeby sobie potańczyć. No, bo taki taki mam przekaz.
0: Słuchaj, a zakwalifikowałeś się chyba, prawda, do kolejnych etapów, jeśli chodzi o preselekcje eurowizyjne z piosenką Retro Dancing?
1: Tak, byliśmy z zespołem, z zwykłą tancerzy, choreografem oraz megapiską, taką pięcioosobową brygadą w San Marino. A w Polsce ten, który rozwaliśmy, nie udało się przejść. Stąd próbowaliśmy swoich szans gdzieś indziej. No i udało się za granicą, tak? Była też Magda Tour tam. No i udało się przejść dosyć daleko. Nie wygraliśmy ostatecznie, ale...
0: Ale jest to sukces.
1: Ale jest sukces, tak.
0: Ale,
1: słuchaj, zagranicznej.
0: Ale to w ogóle genialny i bardzo taki nieoczywisty ruch. Ciekawa historia. Drodzy słuchacze, to jest ten moment wieczoru, w którym odkładamy na bok smartfony, zapominamy o bezdusznych algorytmach i tych krótkotrwałych trendach z popularnych serwisów. Oddajemy stery w ręce autentycznych emocji i żywych instrumentów. Przygotujcie się na genialne brzmienie organów Hammonda, rasowe gitary z minionych dekad i najwyższej klasy produkcję, za którą stoi niezawodny tap. Marcin Szczurski zostaje z nami na łączach. Nigdzie nie uciekajcie. Niech ten taneczny bunt przejmie wasze głośniki. Przed państwem Marcin Szczurski i uderzenie prosto w serce lat 70. i 80. Zapowiedź płyty Retro Pop, utwór Retro Dancing.

0: No, trzeba przyznać, że nóżka sama chodzi. Tego utworu po prostu nie da się słuchać na siedząco. Przed momentem w waszych głośnikach zawirował Marcin Szczurski, jego eurowizyjny pocisk. Retro dancing, piękny hołd dla żywych instrumentów i czasów, kiedy na parkietach królowała, no, niczym nieskrępowana wolność. Przypominam, że w muzycznym IQ trzymamy rękę na pulsie, a Marcin niezmiennie pozostaje z nami na łączach telefonicznych. Mało tego, jeszcze Wawrzyńczyk tutaj się cały czas, słuchajcie, pałęta mi po studio i serdecznie pozdrawia Marcina Szczurskiego. Także, drogi Marcinie, pozdrowienia od Mariusza. Marcin, powiedz mi, czy prawdą jest, że parasz się też psychoterapią? Halo, Marcinie, czy ty jesteś z nami? Przede wszystkim. Marcin się rozłączył, ale nasz, słuchajcie, realizator Szymon to jest taki człowiek, który potrafi się połączyć w sekundę, tak? Dwie sekundy. Trzy, dobra. I teraz Mariusz Wawrzyńczyk ponownie się przywita z naszymi słuchaczami.
1: Dzień dobry, witam. Marcin, bardzo cię serdecznie pozdrawiamy, bardzo lubię twoją muzykę.
0: Poproś go, żeby wrócił na
1: antenę. Wróć do nas tutaj szybko, bo chciałem ci powiedzieć, że piękną tą muzykę tworzysz i bardzo mocno ci kibicuję i fajnie, bo sobie korespondujemy czasami na social mediach i powiem ci, że ten utwór jest bardzo przebojowy i zasługujesz na wszystko, co najlepsze. Mam nadzieję, że twoja płyta będzie rewelacyjna. Czekamy na ciebie na antenie. Radek już szykuje dla ciebie cudowne pytania, a my czekamy też na nowe piosenki.
0: Mało tego, a Mariusz Wawrzyńczyk świetnie, słuchajcie, w rolę prowadzącego się tutaj wbił.
1: Oczywiście.
0: No, czy jest z nami Marcin Szczurski? Nie ma z nami Marcina Szczurskiego. Nie możemy się połączyć, nie ma zasięgu.
1: Wiecie co, jest dzisiaj piątek, więc możliwe, że Marcin albo gra jakiś koncert, albo po prostu jest na imprezie.
0: Wjechał do tunelu, słuchajcie, bo był przecież na peronie, prawda?
1: Nie słyszałem, ale chyba tak.
0: To ja wam
1: a nie mówił, że był w toalecie?
0: Nie wiem, ale powiem wam od siebie, że Marcin 24 kwietnia oddał w nasze ręce singiel Zostań. Po tym roztańczonym eurowizyjnym uderzeniu, które było przed chwilą, no serwuje nam taką, słuchajcie...
1: Ta Eurowizja, twórz piękne piosenki, a Eurowizja to jest festiwal kiczu i tandety.
0: Tak. Mariusz już, dziękuję, Mariusz z kubkiem
1: dobra,
0: szefa.
1: Dobra, przepraszam! Nie.
0: Mariuszu, bardzo się cieszę, że tutaj dopowiadasz kilka słów. To właśnie o to
1: odezwał
0: chodzi
1: się ten, który sam startował w Eurowizji.
0: O to chodzi w audycji na żywo, ale chciałem powiedzieć, że piosenka, którą za chwilę posłuchacie, nie ma sygnału w ogóle, tutaj podpowiada mi realizator. Jest z nami? Poczta, dobra, no niestety, pewnie mu się rozładował telefon. W każdym razie, to ja w imieniu, słuchajcie, troszeczkę tutaj Marcina opowiem wam o najnowszym utworze Zostań. No, trzeba przyznać, że w piękny sposób nawołuje do, słuchajcie, do zatrzymania się, do bycia tu i teraz, ucieczki od powierzchowności, tego całego codziennego hałasu. I tak się zastanawiam właśnie, to pytanie miałem zadać, czy ten utwór taki jego prywatny muzyczny hamulec ręczny, który no musiał gdzieś tam zaciągnąć, żeby po prostu nie zwariować tym własnym pędzącym życiu i być może tak jest. I słuchajcie, po raz kolejny mamy tu absolutnie zjawiskowy teledysk w reżyserii Jędrzeja Guzika. Koncept jest hipnotyzujący. Marcin siedzi w jednym miejscu, niemalże zamrożony, a dookoła niego toczą się te takie zwariowane, słuchajcie, no przyspieszony świat, ktoś biegnie, ktoś go mija, jakaś kobieta z wózkiem. Z jednej strony to piękna metafora rozdarcia między sceną a rzeczywistością, ale z drugiej strony, no, jak to wyglądało od kuchni? No, tego się nie dowiemy, ale pewnie dowiemy się następnym razem, kiedy Marcin Szczurski przyjdzie do mnie już z całą płytą. Pozdrawiam go serdecznie, ale już mamy w studio kolejnego gościa i też chciałbym, żebyśmy za chwilę porozmawiali też o bardzo ważnym projekcie, słuchajcie, o bardzo ważnym wydarzeniu, które już za dwa tygodnie, z tego co pamiętam. Także ja trzymam, drogi Marcinie, jeżeli nas słyszysz, mocno kciuki za twój podbój, no San Marino już podbiłeś, ale podbój świata i za całą erę retro pop. Umówimy się tak, że kiedy ten album będzie już gotowy w całości i trafi w ręce słuchaczy, zapraszam cię tutaj do studia muzycznego IQ na dłuższą rozmowę. Za te kilka słów dzisiaj ci już, no niestety, muszę podziękować. My, drodzy słuchacze, zmieniamy nieco nastrój po tym energetycznym, tanecznym buncie. Czas na chwilę muzycznej autorefleksji i filmowej melancholii. Przed państwem najnowszy singiel Marcina Szczurskiego, który swoją premierę miał zaledwie kilka dni temu, 24 kwietnia. No to ballada o tym, jak ważne jest, by czasem po prostu się zatrzymać, zamknąć oczy i być tu i teraz. Przed wami utwór Zostań.

0: Reklama.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
0: Po reklamie.
2: Radio Wnet. Więcej niż radio.
3: Wspierać takich. O, już jesteśmy na antenie, a my sobie tutaj robimy, słuchajcie, prywatne pogaduchy, bo oczywiście Mariusz cały czas tutaj siedzi z nami, ale jest też nasz kolejny gość. A za nami Marcin Szczurski i piękna filmowa chwila oddechu w utworze Zostań. Mam nadzieję, że udało wam się na te kilka minut ten na moment zatrzymać i poczuć ten spokój. Czas jednak wrzucić kolejny bieg, bo przed nami wielki finał dzisiejszego odcinka. Wracamy z łącz telefonicznych prosto do naszego warszawskiego studia. Opowiem wam teraz o prawdziwej magii, ale nie o takiej z iluzjonistą i królikiem w kapelusie, tylko o magii, która dzieje się na scenie, kiedy znikają absolutnie wszystkie podziały i bariery, a na pierwszym planie staje czysta, słuchajcie, miłość do dźwięków. Idziemy tam, gdzie nieznane. Chcemy żyć doskonalej. To przepiękne motto przyświeca formacji, która jest już z nami w studio. Właściwie jej reprezentant. Zespół powstał, słuchajcie, w 2010 roku na warszawskim Targówku i od samego początku jego sercem i fundamentem są między innymi osoby z niepełnosprawnością intelektualną, a główną ideą łączenie poprzez muzykę ludzi, którzy, no jak sami to pięknie ujęli, w codziennym życiu nie mieli prawa, by się spotkać. No i robią to fenomenalnie. Zagrali ponad 100 koncertów w całej Polsce, wydali 5 fantastycznych albumów od debiutanckiej regeneracji przez cuda aż po mój ukochany krążek. Kimkolwiek jesteś, życzę ci dobrze. A teraz, moi drodzy, szykują się do potężnego, urodzinowego uderzenia, bo oprócz bycia zespołem funkcjonują też jako fundacja, która obchodzi właśnie swoje okrągłe dziesięciolecie. Z tej okazji już 23 maja na warszawskim Terminalu Kultury Gocław szykuje się wielkie urodzinowe party, tak, na którym zagrają ramię w ramię z potężną Lux Torpedą. Naprzeciwko mnie siedzi reprezentant tej niezwykłej załogi, a właściwie jej kapitan. Panie i panowie, prosto z zespołu i fundacji Muzyczni Czarodzieje, Bartek Miecznikowski.
4: Dzień dobry, witam serdecznie. Jak miło ci widzieć.
3: I słyszeć.
4: I słyszeć.
3: Powiedz mi, czy czujesz...
4: No, uśmiecham się, widzisz.
3: No, to już, bardzo dobrze.
4: Naprawdę,
3: to jest... bardzo dobrze. To, jest... no, to mógłby być wywiad bez słów, zobaczcie. Powiedz mi, czy ty czujesz już ekscytację przed tym wielkim urodzinowym koncertem?
4: Razy miliard. Bo ten koncert ma wiele wymiarów. I dla mnie osobiście, i dla zespołu, i dla... bardzo dużo wymiarów, więc ja jeszcze za mało czuję, znaczy czuję w środku, ale nie potrafię tego pomieścić, bo to jest ekscytacja, radość, trochę lęku, no wiele płaszczyzn to ma, naprawdę.
3: Słuchaj, no 10 lat działania fundacji to jest absolutnie przepiękny jubileusz i powód do ogromnej dumy, ale to jak postanowiliście go świętować, to już jest w ogóle, wiesz, prawdziwe trzęsienie ziemi, bo na scenie 23 maja pojawi się z wami Lux Torpeda, nie tylko Lux Torpeda, ale wiesz, to, no, to jest potężna, rockowa maszyna, tona decybeli i niesamowita energia. Jak w ogóle doszło, słuchaj, do tego spotkania, że, wiesz, Robert, Litza, Friedrich, jego ekipa, od razu, czy oni od razu właśnie weszli w ten projekt w ciemno, kiedy tylko usłyszeli o waszych urodzinach? Jak to wyglądało?
4: No, wbrew pozorom bardzo prosto. Spadną słuchawki. Zadzwoniłem do Roberta, porozmawialiśmy i przyjadą.
3: Po prostu.
4: Po prostu.
3: Ale przypominałeś im, żeby na pewno nie zapomnieli, żeby nie odwołali ten koncert progresji? Nie. No, żeby nie było.
4: No, myślę, że pamiętają. To są z Poznania ludzie pamiętają.
3: Ale powiedz mi, że skoro na scenie spotykają się tak wyjątkowe zespoły, no to muszę zapytać o to, co najważniejsze. Czy wy planujecie w ogóle podczas koncertu połączyć siły? Czy to będzie tak, że będą Muzyczni Czarodzieje grali jeden set, później Lux Torpeda, czy będą jakieś niespodzianki, jakieś fuzje?
4: Fajne jest to, że ja też o tym nie wiedziałem parę miesięcy temu, że Lux Torpeda w tym roku też obchodzi 15-lecie. Więc Lux Torpeda ma 15 lat, Czarodzieje mają 15 lat, więc nie wiadomo.
3: Fundacja ma 10 lat, tak?
4: No, bo zespół powstał w 10 roku.
3: Dobra. Ale będziemy obchodzić dziesięciolecie fundacji.
4: Będziemy obchodzić 5 rzeczy.
3: Aha, dawaj.
4: 15-lecie Czarodziei, 10-lecie Fundacji, 15-lecie Lusztorpedy, moją 40-tkę działalności Darka Malejonka na scenie, więc jest...
3: I pewnie twoja 40 też gdzieś na karku, nie?
4: No właśnie, dobrze? Mówię, że też moja 40, więc to jest... No i samo to, że przecież w Czarodziejach osób grających jest piątka, plus goście, którzy występowali na różnych płytach, no to razem będzie 24 osoby. Mhm. Warto by zacząć próby.
3: No to właśnie opowiedz mi teraz trochę o kuchni tego wydarzenia. Jak teraz na te 2 tygodnie przed koncertem wyglądają wasze próby? Jak udaje wam się w ogóle zapanować nad tymi emocjami?
4: Nie, ale to
3: właśnie
4: się nie dawało nigdy, nie? Mhm. To jest... Parę ładnych lat temu zawsze mieliśmy próby oddzielnie, bo my mieliśmy próby w ośrodku środowiskowym Domu Samopomocy na Targówku z osobami z niepełnosprawnością. Inne ośrodki miały próby ze sobą, a muzykanci, partyzanci w sali prób. Mhm. My się spotkaliśmy tylko na koncertach, nie? Nie wiem, czemu to działało, nie mam pojęcia. A teraz, kiedy jeszcze jest nowy skład w Czarodziejach, jeśli chodzi o muzykantów, nie pytaj mnie o tak,
3: to. Ładnie to nazywasz, muzykanci. A powiedz mi właśnie, kto wystąpi w szeregach muzycznych Czarodziei?
4: Pytasz o perkusję, bas i tak dalej?
3: No, bardziej o tych dodatkowych gości. O tak.
4: Dobra, jak zapomnę o kimś, to wybaczcie mi. Środowiskowy Dom Samopomocy na Targówku, czyli stara załoga, że tak powiem, tam się wszystko zaczęło. Szkoła specjalna, nie pamiętam numeru, ale też Targówka. Ola, która parę ładnych lat temu brała udział, Boże, nie brała udział, po prostu uczęszczała do 7 Ogrodu Jordanowskiego. Przemek Narewski, który nagrywał z nami poprzednią płytę, czyli kumpel, z którym graliśmy w paru składach wcześniej.
3: Stary pankowiec, tak?
4: No, 5 litrów czerwieni, teraz październikowy grad. Będzie załoga Gang Mam z Woli. Ja miałem kiedyś z nimi zajęcia, na palcach liczę, rozumiesz?
3: Gang Mam to te perkusistki, tak?
4: Nie. Te kobiety, które kiedyś postanowiły, mając dzieci w wieku 5 miesięcy, ruszyć z chaty i po prostu mieć zajęcia muzyczne. Więc z nimi lat temu 5 te zajęcia wyglądały tak, że one grają, a dzieci chodzą po sali, raczkują tutaj siku, tutaj kupa. No i teraz te dzieci mają 5 lat, nie? Więc też z nami zagrają. Boże, kto jeszcze?
3: Na pewno wszystkie informacje, rozumiem, są na waszych social mediach, prawda? To wszystko się pojawia.
4: Będą się pojawiać.
3: Będą się pojawiać. Już się, wiem, pojawiają jakieś tam pojedyncze zapowiedzi, a przynajmniej jeśli chodzi o gości tych zaproszonych. Zanim Bartek, słuchajcie, zdradzi nam jeszcze więcej szczegółów dotyczących tego, co się wydarzy właśnie na Gocławiu, musimy poczuć tę potężną rokową energię, która 23 maja uderzy ze zdwojoną siłą. A skoro mowa o wspólnym świętowaniu, no to słuchajcie, i o przełamywaniu barier, to nie ma lepszego utworu, by wprowadzić nas w ten klimat. To piosenka Manifest, pełna prawdy, pasji i tej bezkompromisowej siły, z której słynie ekipa Lidzcy. Utwór, który podrywa z kolan i przypomina o tym, co w życiu najważniejsze. Przed państwem przedsmak wielkiego, urodzinowego party. Oto Lux Torpeda i ich monumentalny hymn.

0: Jak to leci? Trudne słowa, nie? Nie trudne właśnie. Tona dobrej, słuchajcie, tona, no rzeczywiście to jest dobre słowo. Bezkompromisowej energii, potężny przekaz, Lux Torpeda i hymn prosto. No, waszych głośników, ten utwór to taki właśnie idealny przedsmak tego, co będzie się działo już 23 maja. Bartku, ty podkreślasz, że waszą misją jest łączenie przez muzykę ludzi, którzy na co dzień, no być może nigdy by się nie spotkali. I ten koncert promujecie jako wielkie, urodzinowe party bez limitów niemalże. Mhm. Czego poza samą muzyką na żywo mogą spodziewać się ci, którzy 23 maja pojawią się w terminalu Kultury Gocław?
1: No właśnie, bo o tym jeszcze nie mówiłem, ani nie pisałem. Przed koncertem w porannych godzinach w terminalu będą się również odbywały warsztaty prowadzone przez Bartka Galuckiego, takie psychologiczno-muzyczne, więc zapraszamy rodziców. Będzie też wspólny jam session z gościem, ale jeszcze nie powiem jakim. I będą jeszcze parę atrakcji innych, takich bardzo spoko, ale to jutro pojutrze będę informował świat o tym, co się będzie działo. Więc rano będą warsztaty, a wieczorową porą koncerty.
0: I tort. Kto wie, może będzie też coś słodkiego.
1: Musi być.
0: No tak, no i trzeba byłoby też poczęstować całą salę, to kilka tortów. Tak, dobra, podpowiadam. A może nie powinienem podpowiadać. Line-up waszej imprezy kryje w sobie jeszcze jednego asa. I to jakiego? Na scenie 23 maja pojawi się absolutna legenda. Człowiek, instytucja, który ma, no, ma dobre wibracje, słuchajcie, i reggae we krwi. Darek Maleo Malejonek. I biorąc pod uwagę waszą pierwszą chociażby płytę z 2010 roku, która nosiła niezwykle wymowny tytuł Regeneracja, no to spotkanie na 10 urodziny fundacji wydaje się wręcz przeznaczeniem. Opowiedz, jak doszło do tego połączenia sił z Darkiem? Czy możemy się spodziewać, że w terminalu Kultury Gocław rozbujacie wspólnie publiczność i zaserwujecie na żywo taką potężną dawkę jamajskich rytmów z przesłaniem?
1: Zagramy 3 numery, nie powiem jakie. Powiem tak jak wczoraj podczas wywiadu, tylko pierwsze literki.
0: Aha.
1: No bo też nie wiem, czy...
0: A to będą wasze numery?
1: Nie.
0: Czy Darka?
1: Różne.
0: Teraz zobaczymy, dobra.
1: Różne. Literka S, literka E i literka T.
0: Set.
1: Tak,
0: dobry set. No, cały set wyjdzie z tego, zobaczcie.
1: Nie no, dla mnie to jest, jeśli patrzymy na następną warstwę ważności tego koncertu, no spełnienie, no 15 lat temu czy 40 lat temu, no nieprzypadkowo tutaj na mojej ręce jest refren pewnej piosenki.
0: Transmission into your heart.
1: Więc to jest bardzo ważne, nie?
0: Hawk.
1: Si.
0: Hawk, mój drogi Bartku. No wracam do fundacji, bo na koncie macie Nagrodę Wojewody Mazowieckiego za innowacje w pomocy społecznej. Nagrodę od samego miasta stołecznego Warszawy.
1: No to jest 12 lat, 2014?
0: Ale w 2018 roku też dostaliście.
1: To inna.
0: Ale to, co chyba najbardziej chwyta za serce, to wasze nieustanne pasmo sukcesów w konkursie Słoneczniki na najbardziej rozwojowe inicjatywy dla dzieci. No zgarniacie tam wyróżnienia od jury i od samych rodziców niemalże seryjnie. A w 2022 roku rozbiliście bank, zdobywając główną nagrodę w kategorii muzyka. I powiedz mi, jak ważne są dla was, jako fundacji, takie statuetki i oficjalne tytuły?
1: Jeśli chodzi o ostatnią nagrodę za płytę, Kimkolwiek jest żyć i dobrze, hit jest taki, że jak chcieliśmy tę płytę wypromować z osobami, które znają się na promocji, to pamiętam, że tego się nie da wypromować, bo to jest płyta nieskończona. Ja mówię, jak to? Przecież właśnie taka płyta to nie jest disco, nie? A potem się okazało, że ta płyta dostaje, patrząc na tą płytę trochę innymi oczami, to było, no wiadomo, jaka ta płyta jest, ale no właśnie dostała nagrodę jury Słoneczników za to właśnie, jaka jest, nie? Więc tutaj są dwa światy, nie można tego promować, bo to jest płyta nieskończona.
0: Takie... naturalne niedociągnięcia, bardzo prawdziwe.
1: Pytanie, tak właśnie...
0: Niesamowita płyta, polecam, żebyście posłali. Gdzie... Niestety nie jest dostępna nigdzie w żadnym streamingu. A dobrze by było.
1: Wiesz co, nie ma żadnej płyty w streamingu.
0: No właśnie, właśnie.
1: Ale to no, ja teraz jak przeglądałem Facebooka z tam 3 lat, 5, 10, to sam byłem zdziwiony, co my zrobiliśmy przez te lata, nie? Że dla mnie to jest...
0: Tak.
1: Matko, aż tak? Więc to jest błąd... Znaczy tego nie ma, ale będzie.
0: Będzie. Będzie, a jeżeli nie macie możliwości posłuchać muzycznej czarodziei w sieci, to przyjdźcie koniecznie 23 maja. Jest godzina 20, moi drodzy. Za chwilę Elżbieta Mazo ze swoją cudowną swoją audycją, drogi Bartku. Polecam ci, bo to lata naszych młodzieńczych wygibasów. Powiedz jeszcze, co chciałeś?
1: Chciałem o Tutti Turuntu powiedzieć, o tych miksach, o w ogóle o koncercie premierowym.
0: Jak będzie Tutti Turuntu, to będziecie na pewno w naszej audycji tutaj opowiadali więcej. Także dobrze. Chcieliśmy tylko właśnie tutaj zaznaczyć, że Tutti Turuntu, czyli taki zespół Bartka, nagrał drugą płytę, będzie się działo. Si. A Bartku, ogromne dzięki za dzisiejszą wizytę w studio i za tę rewelacyjną energię. Jesteście dla mnie, słuchajcie, absolutnym dowodem na to, że muzyka to język, który nie zna barier.
1: I chciałem tylko powiedzieć, że Radek obiecał, że z nami wystąpi z żoną i z dziećmi, także musicie tam być.
0: Trzymamy mocno kciuki za tę urodzinowe party. Niech 23 maja Terminal Kultury Gocław pęka w szwach. Drodzy słuchacze, Bartek Miecznikowski i Fundacja Muzyczni Czarodzieje. Także zapiszcie tę datę w kalendarzach. Wielkie święto z udziałem Lux Torpedy, Darka Malejonka, no i oczywiście dzisiejszych bohaterów. Tym samym zamykamy dzisiejsze bardzo gęste od emocji wydanie muzycznego IQ. Odwiedziliśmy muzycznie kilka zupełnie różnych światów. Rozmawialiśmy w studio, łączyliśmy się telefonicznie, a przede wszystkim posłuchaliśmy masy świetnych dźwięków. Dzięki wielkie za wspólnie spędzony czas. Darka Malejonka już nie posłuchamy, bo już audycja... Posłuchamy, tak? Słuchaczu, nie posłuchamy. Skoro, słuchajcie, za kilkanaście dni na urodzinach fundacji pojawi się na scenie sam Darek Maleo Malejonek, to posłuchajcie sobie, co ten człowiek wyprawia. Zresztą to legenda, także nie muszę go przedstawiać. Mówił Radek Ruciński. Dziękuję za dziś i do usłyszenia. A przed wami Hela Mazol. I jak się nazywa ta audycja? Przypomnij mi, Szymonie. Hands up in the air. Tak, cóż za piękna nazwa. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
2: Muzyczne IQ.
3: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
4: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.

0: Hands up in the air. Muzyka millennialsów.
1: Tak, Hands up in the air, muzyka millennialsów, w skrócie HUITAMMM. Tak, nie będę mówić dokładnie, jakby mogłabym ten skrótowiec, tak wiecie, tak ładnie przeczytać, bo on się ładnie układa i to wyszło mi zupełnie niechcący, ale nie mogę, bo ktoś mógłby pomyśleć, że brzydkich i niedobrych słów używam na antenie, więc możecie sobie zapisać tam, zobaczyć te literki i będziecie wiedzieć. Tu Ela Mazol, dzisiaj mamy pierwszy piątek miesiąca, to znaczy mieliśmy go tydzień temu, ale tydzień temu odpoczywałam na majówce, więc w Hands Up in the Air mamy go dzisiaj. Słuchamy topu roku 2001 i najchętniej słuchaną w Polsce piosenką, na którą oddano najwięcej głosów w różnych plebiscytach i listach, było How You Remind Me zespołu Nickelback.

No, to był Nickelback i How You Remind Me, numer jeden roku 2002. Nie jestem fanką oraz nigdy nie byłam do tego stopnia, że ja naprawdę bardzo słabo nawet znam tekst tej piosenki. Ale to w ogóle nic nie znaczy, bo w tej audycji nie chodzi o to, co mi się podoba, tylko co sprawia, że możemy się poczuć jak 25 lat temu. Teraz Christina Milian i jej When You Look At Me.

Krystyna Milian. Nie, tak, Milian. When you look at me. Ja powiem wam, że jak przygotowywałam dzisiejszą audycję i znalazłam ten top i go przesłałam, tak przyleciałam go wzrokiem, bo w te piątki, kiedy chcę wam prezentować najlepsze piosenki z jakiegoś rocznika milenialnego, to słuchajcie, staram się za bardzo nie czytać, żeby nie wybierać, nie? Tylko żeby była taka sama prawda, szczera prawda, bez względu na to, co ja lubię. I tak potem myślę, when you look at me, Krystyna Milian. Krystynę kojarzę, ale tej piosenki nie kojarzę, tylko From AM to PM. I nagle, wiecie, weszły te pierwsze takty i okazało się, że tak, że kojarzę, bardzo dobrze kojarzę, w każdym słowie kojarzę, nucę sobie. Teraz będzie piosenka, która zasłynęła programem do pisania SMS-ów w Noki, czyli Nelly i Kelly Rowland i Dilemma.

Byli to Nelly i Kelly Rowland w piosence o tytule Dilemma. To jest taki duet osób, które też nie porywały mnie. Ja to jakby tej takiej... Nelly to nie był mój typ rapera. A Kelly była moją najmniej ulubioną dziewczyną z Destiny's Child, ale nie, że mi czymś zawiniła, tylko jakoś tak... Nie wiem, po prostu, nie mam dobrych wspomnień. Za to z tą panią mam same dobre wspomnienia, ale nie, że jest moją koleżanką, tylko z piosenkami. Kasia Klich, lepszy model.

Kasia Klich i Lepszy model. To była piosenka rewolucyjna w tamtych czasach. Bo teraz jako kobiety jesteśmy mocno wyemancypowane, jeszcze bardziej się emancypujemy, ale wtedy ta emancypacja to była mocno ograniczona, bo na przełomie lat 90. i 2000 to nie było żadnej emancypacji, była tylko chudość i spodnie, rurki, biodrówki. Tak? To był tylko pozór. Wszystkie bad girl i tak dalej. To był tylko pozór. I tak była atrakcyjność. A teraz Linkin Park i In The End.

Byli to Linkin Park i ich przehit o tytule In The End, surrealistyczny teledysk, widzę to nadal, Chester świętej pamięci już zdzierający gardło, oni wszyscy wyglądający jak licealne wyrzutki, strasznie mi się to podobało. A teraz będzie zespół, który jakby w latach, na przełomie 90. i 2000 lat zaliczył swój powrót, bo to są panowie trochę starsi niż my, z poprzednich pokoleń. I gdyby to zależało wyłącznie ode mnie, chociaż zależy, ale założyłam sobie inne zasady, to tej piosenki bym nie zaprezentowała, bo w moim mniemaniu jakby no, jest tak emancypacyjna, jeśli chodzi o kobiety, jak, no nie wiem, noszenie burki, ale niech wam będzie Wilki i Baśka.

Teraz opowiem wam o czymś bardzo prywatnym. Nie mówcie nikomu. Ale jak mieliśmy brać ślub, ja się zakochałam w moim mężu, on się we mnie zakochał, to on mi wtedy powiedział, że on uwielbia tańczyć i że w ogóle jest świetnym tancerzem. Ja mu uwierzyłam. Po czym okazało się, że wcale nie lubi tańczyć i w ogóle w całej naszej małżeńskiej karierze, a dobijamy już do roku, do 16 rocznicy ślubu, o mój Boże, to naprawdę zatańczyliśmy ze sobą dosłownie kilka razy. Ale jak już nam się zdarzyło być na jakimś weselu, nie ukrywam, i z głośników szła ta piosenka, to zawsze tańczyliśmy, gdyż powiem wam, że Jerzy bardzo ją lubi również. Koniec. Teraz jest dla mnie piosenka wszechczasów, stylizacja wszechczasów, wokalistka wszechczasów, Sophie Elise Baxter, Murder on the Dance Floor.

You better not kill the groove. Sophie Elise Baxter, Murder on the Dance Floor. Na pewno już wam opowiadałam, jak jej makijaż polegający na oblepieniu całej ruchomej górnej powieki zielonym brokatem imitowałam, używając brokatu takiego nie do ciała, tylko zwykłego, plastycznego i kleju z brokatem, nie kleju, takiego żelu z brokatem, co się nim smarowało, wiecie, ramiona, dekolt i tak dalej. I po prostu... Zawsze chciałam mieć takie buciki, zawsze chciałam mieć taką sukienkę, jak ona miała w tym teledysku, i zawsze chciałam mieć taką porcelanową, napiętą skórę, jak ona miała w każdym teledysku. Teraz zapraszam was na dziewczynkę, która też przypomina porcelanową lalkę, dlatego dla mnie była bardzo mało wiarygodna jako taka twarz muzyki alternatywnej, wiecie, punka, grunge'u, takiego, wiecie. Więc Avril Lavigne i Complicated.

Avril Lavigne i Complicated. Już wam naopowiadałam, o co sądzę, co sądziłam kiedyś, co sądzę dzisiaj. A teraz słuchajcie, taka wokalistka, która naprawdę była pewnego rodzaju fenomenem. Nie byłam fanką, ale też coś w niej było dla mnie... No nie zmieniałam kanału, jak były jej piosenki. To jest Anastasia i zapraszam was do wysłuchania piosenki One Day in Your Life.

Taki fejdzik, to jest takie 90'sowe. Słuchajcie, teraz jest taki wokalista z Polski, którego musiałam sobie wygooglać, bo coś mi tam dzwoniło, ale w ogóle nie pamiętałam. Ten pan nazywa się Marcin Rozynek, wcześniej związany z zespołem Atmosphere, a teraz posłuchamy jego piosenki o tytule Siłacz.

Był to Marcin Rozenek i Siłacz. To rzeczywiście jest bardzo ładna ballada. Tak. Zapomniana. Ja mam taki dosyć duży dystans do rodzimej sceny muzycznej, dlatego że znajduję na niej bardzo mało oryginalnych rzeczy. Mam takie poczucie, że ciągle, przynajmniej w mainstreamie, szukamy czegoś, wiecie, jak Sting, nie, jak Madonna, nie wiem, jak Beyoncé, wiecie, jak coś. A wcale nie trzeba. Wcale nie trzeba. Teraz będzie kobieta, która jest moją bohaterką. Nie wiem w zasadzie dlaczego, ale chyba dlatego, że kurczę, że ona jest taka fajna. Shania Twain. I wcale nie Man I Feel Like Woman, tylko Catching.

Ka-ching. Można by zrobić kompilację piosenek, w której dzwonią pieniądze. Była to Shania Twain i jej Ka-ching. Mam dla was jeszcze jedną piosenkę i się jednocześnie żegnam. To było Hands Up in the Air, muzyka milenialsów. Nazywam się Ela Mazulit. Każdy piątek między 19 a 20 na antenie Radia Wnet serwuję wam garść milenialnych sentymentów wyrażonych w piosenkach. Na koniec będzie ATB i Hold You. Trochę techno, trochę elektroniki, trochę miłości. No, to wszystko. Bardzo wam dziękuję za kolejny wspólny wieczór. Zapraszam za tydzień albo jutro, a nawet pojutrze. Pa, pa.

0: Hands up in the air. Muzyka millennialsów.
1: Radio Wnet.
2: Autopromocja.
3: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet o godzinie 12:45.
4: Morze, słońce, warkot skuteru i mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
5: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19 serdecznie zapraszam, Zbyszek Dąbrowski.
6: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
7: A jakby to było każdego poranka budzić się na którejś z wysp Tajlandii, Filipin czy Kambodży? Czy dzień już może pozostać do końca radosny, kiedy rozpoczyna go dźwięk oceanu spokojnego, myny indyjskiej lub kolorowego zimorodka? Zapraszam Państwa na poranny cykl podróżniczy. Od 12 maja audycję Miś zastąpi Dziennik z podróży. Do usłyszenia. Małgorzata Kleszcz.
2: To była autopromocja.
8: To nie będzie lipa, ani żaden żart. Nawija MC Orwa przy listy Polish Chart. Tu znajdziesz zacną, niezależną muzę. Wbijasz na listę, odkrywasz, głosujesz. Głosuj na stronie wnet.fm od poniedziałkowego popołudnia do czwartkowego przedpołudnia na 5 ulubionych utworów. Słuchaj listy w piątkowe i sobotnie wieczory i zmieniaj polską scenę muzyczną z Radiem Wnet. Do usłyszenia na antenie. Sławek Orwat.
9: Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór, drodzy słuchacze. Lista Polish Chart. Zapraszał Sławek Orwat, ale na żywo on jeszcze do nas dociera. A w międzyczasie wita Was, można powiedzieć, też współprowadzący Szymon Christianus, realizator Waszego Radia Wnet. Sławek musi jeszcze tutaj do nas dotrzeć i tutaj pokonać technologię i upoważnił mnie, żebym w czasie, kiedy będzie to tutaj trwało i to miało miejsce, żebym go zastąpił. Dzisiaj 8 maja, tak zwany, już mówił Radek chociażby, dzisiaj dzień osła, no ale przede wszystkim też dzień zwycięstwa i jeśli dobrze kojarzę, to jest ten dzień zwycięstwa obchodzony na zachodzie, ta data, 8 maja, czyli dzień oczywiście, kiedy świętowane jest zwycięstwo aliantów w II wojnie światowej. No ale tak jak mówiłem i każdy pewnie to z nas wie, to jest ta data uważana, tak powiem kolokwialnie, przez kraje tak zwanego Zachodu. Ale no to nie o tym dzisiejsza audycja. Oczywiście audycja Polish Chart to jest muzyka przede wszystkim i właściwie tylko, zwłaszcza teraz, kiedy nie ma, że tak powiem, partnera do rozmowy. No nie mogę się doczekać, kiedy Sławek oczywiście, jak zawsze z Wrocławia, połączy się i będzie mógł tutaj, jak prawdziwy szef, zarządzać tym wszystkim, tak jak co tydzień. No ale w takim razie, może bez zbędnego przedłużania, zapowiem miejsce 50, bo formuła Polish Chart to jest lista przebojów, na którą właśnie głosujecie każdego tygodnia wy, drodzy słuchacze. I tak, i w tym tygodniu jest ta formuła, wracamy do tej formuły listy przebojów. No ale tak, na miejscu 50. utwór pod tytułem Rosa w wykonaniu Gypsy and the Acid Queen.

Gypsy and the Acid Queen i Rosa, nie, a nie tak jak powiedziałem, Roza. Tak jest tytuł polski, aczkolwiek właśnie nazwa, może to tytuł wykonawcy mnie zmylił, taki był bardziej zagraniczny oczywiście. I to było miejsce 50. Przypominam tylko, to jest audycja Polish Chart, wasza, nasza lista przebojów. I przede wszystkim Sławka Orwata, który już niebawem pewnie do nas dotrze na łączach radiowych z miasta Wrocławia. No i tak, cóż by tutaj powiedzieć, może zanim będziemy słuchali dalej muzyki. Ja mam taką tendencję do meandrowania na temat sportu, przede wszystkim w tych audycjach właśnie ze Sławkiem. I cóż tu powiedzieć... Przede wszystkim bardzo szalenie ważny mecz w polskiej ekstraklasie, no wiadomo, w polskiej lidze wszystkie mecze są bardzo ważne, ale tak, prowadzący Lech Poznań w tak zwanym meczu przyjaźni, bo chyba to jest mecz przyjaźni Lecha Poznań z Arką Gdynia, no oczywiście Lech potrzebuje bardzo punktów, żeby już coraz być bliżej tego Mistrzostwa Polski, nie pierwszego i nie, zapewne nie ostatniego w historii tego klubu, no ale Arka Gdynia walczy o utrzymanie, więc na pewno tanio skóry nie sprzeda, mówiąc tak, cytując klasyka. No i tutaj tym krótką dygresją sportową, wrzutką, wróćmy na tory muzyczne. I teraz odwrotnie, tutaj tytuł niewątpliwie po angielsku, Only When You're High, a wykonuje go Julia Niesłony.

I to było miejsce 49. Julia Niesłony, Only When You're High. I tutaj tak zaczęliśmy dwoma utworami, powiedzmy, oczywiście one się bardzo różnią od siebie, bo każde, powiedzmy, każde dzieło sztuki jest wyjątkowe, ale powiedziałbym takim bardzo spokojnym, a jednocześnie żywym, takim późnowieczornym, imprezowym, wręcz powiedziałbym, brzmieniem. Takie jest moje subiektywne wrażenie. I pewnie każdy z Was ma swoje jakieś wrażenia. No tak, teraz ja widzę na liście tutaj, oczywiście idziemy od końca, na liście tutaj część, fragmencie listy przewidzianej na dzisiaj, na piątek. Właśnie, piątek wieczór, to jest właśnie taka pora imprezowa, ale właśnie z kolei też tytuły, no jasno nawiązujące do religii. Tutaj oczywiście konkretnie chodzi o religię chrześcijańską, jak to tutaj często bywa. I tak samo pewnie jest, a może nie, zobaczymy, na miejscu 48. Tutaj 40 i 30 na 70. No i piosenka nosi tytuł Chwalcie Pana. No właśnie, jak ona brzmi, to teraz się przekonamy. Miejsce 48.

No i mój typ się sprawdził. To niewątpliwie to było uwielbienie. Tak jest. To było chwalcie pana 40 i 30 na 70. Ja niestety tutaj mała cezura, mały taki disclaimer, ogłoszenie. Niestety Sławek Orwat dzisiaj, Sławkowi nie uda się dzisiaj poprowadzić audycji w takim w przewidzianym w stylu, w formule. Być może uda się z nim skontaktować jeszcze jakoś tak przynajmniej na moment, ale też nie obiecuję tego, jak to będzie wyglądało. Dzisiaj nie uda mu się dotrzeć, natomiast oczywiście postaram się dzisiejszego wieczora go zastąpić i tutaj pokazać wam nie tylko same notowania, ale właśnie przede wszystkim tę muzykę, która za tymi numerami się kryje. Teraz słuchaliśmy miejsca 48. Postanowiłem, że teraz posłuchamy bez przerwy na moje tutaj opowieści. 10 minut muzyki, jeśli dobrze liczę, ponieważ posłuchamy dwa numery po kolei. Najpierw to będzie Tomek Kamiński i Cały Twój. I tutaj też ten tytuł tak trochę też kojarzy się, prawda? Prawda, tutaj z takimi tematami religijnymi. No i Chaos, uwaga tutaj, Chaos tu na miejscu 46 z kolei, Chaos przez samo H. To jest na pewno bardzo ważne, żeby to o tym powiedzieć. I tytuł Faza REM, czyli tutaj bardziej zapewne motywy oniryczne, prawda? Tutaj, bo to pojęcia związane ze snem i różnymi zjawiskami temu towarzyszącymi, fizjologicznymi i też pewnie psychologicznymi, tak się domyślam, ale to posłuchamy i się przekonamy. Najpierw Tomek Kamiński i Cały Twój, a później Chaos i Faza REM.

I tak, to było ciekawe 10 minut. Miejsce 47, Tomek Kamiński, cały twój. No a później nieco ostrzejsze brzmienie, Chaos i Faza Rem. I cóż, cóż by to powiedzieć? No to jest właśnie lista Polish Chart, cała gama, cała skala różnych kolorów muzycznych. Gatunków jest tylko jeden wspólny atrybut tych różnych poszczególnych utworów, czy też wykonawców. Jest to muzyka polska przede wszystkim. I bardzo się cieszę, i nie tylko ja, że jest przestrzeń w Radio Wnet do tego, żeby promować artystów właśnie bardzo różnych z Polski. Ale też nie tylko. Chociaż wydaje mnie się, że te lokaty, które będą dzisiaj zaprezentowane, one wszystkie chyba, wszyscy wykonawcy są faktycznie stricte pochodzą z Polski. No i tak, i dlatego na 45. miejscu posłuchamy, i tutaj jest kolejna konfiguracja, obco brzmiący wykonawca i tytuł, a mianowicie Chip Tobacco i Lonely, miejsce 45.

Miejsce 45 na liście przebojów Polish Chart. Lonely Cheap Tobacco. No i tak już mamy 5, nawet nie 5, bo jeszcze 50 miejsce, no to 6 utworów za sobą z tych przewidzianych 20, czyli 20 ostatnich miejsc z 50, które jutro pewnie, już w Sławek pewnie z moim kolegą Igorem Toporowskim pokażę wam to top 30. No ale tak, od czegoś tutaj trzeba zacząć, a my zaczynamy zawsze od końca. I tak w ten taki chłodniejszy wieczór. Mnie to osobiście cieszy, że gdzieś mamy teraz ostatnio te temperatury 14-16 stopni. No bo tak trochę nawet niektórzy już narzekali, że taki chłodny kwiecień, kiedy się zacznie ta wiosna. No i gdzieś to pokrętło od razu przeskoczyło podczas majówki na absolutne tutaj, na letnie temperatury i brakowało tej fazy pośredniej i myślę, że wczoraj na pewno, dzisiaj może nawet jeszcze trochę chłodniej uświadczyliśmy tego, także jest dużo powodów zawsze do radości, ja zawsze szukam powodów do tego, żeby jakoś myśleć zawsze pozytywnie. No ale tak, wróćmy do listy, tutaj bardzo ładna liczba 44, na tym 44 miejscu Magda Piskorczyk i tutaj tak jak trochę zdradziłem to, że właśnie będzie się to powtarzało, ale znowu tytuł, to już będzie drugi, nawiązujący tutaj do spraw wyższych i tytuł I Want Jesus to Walk With Me.

No i tak się zrobiło. Spokojnie i bluesowo. I to była Magda Piskorczyk i I Want Jesus to Walk With Me. Miejsce 44. No i cóż, wspominałem o tak zwanym meczu przyjaźni. Zawodnicy wyszli na drugą połowę. Tutaj nagrają na stadionie przy Bułgarskiej w Poznaniu. Lech podejmuje Arkę Gdynia. Wciąż bezbramkowy wynik. Coś czuję, że tak się może nie skończyć. I wynik może nawet niekoniecznie być na czyjąś korzyść. Wciąż może być jakiś dramatyczny remis, ale pewnie też kibice liczą na to, że coś przynajmniej jakiś ułamek akcji obejrzą na stadionie, a może też przed telewizorem. Ale my jesteśmy nie przed telewizorem, ale przy radioodbiornikach, Radio Wnet. Przypominam, można Radio Wnet wesprzeć, jeśli mamy dalej, chciałem powiedzieć dalej kontynuować, ale to jest niepoprawne, tak? Jeśli mamy kontynuować to pożyteczne działanie, I robić dużo dobrego radia i właśnie słuchać ciekawej muzyki, to patronite.pl/radiownet. Wolność słuchania wymaga wspierania. No a teraz przeniesiemy się tutaj. W poprzedniej audycji słuchaliśmy u Eli Mazur, słuchaliśmy muzyki z rocznika 2002, no tak plus minus, no, rocznik 2002, to posłuchamy teraz utworu z roku 1966, nagranie i tutaj, no właśnie tak bardziej vintage, ale oczywiście, tak jak mówiłem, po polsku, i to będą Czerwono-Czarni i Kasia Sobczyk i piosenka z kółkiem. Miejsce 43.

Ktoś powinien kiedyś zrobić u nas audycję z piosenkami, gdzie słowo wnet gdzieś jest, pojawia się w tekście. I to było miejsce 43. Kasia Sobczyk i Czerwono-Czarni. Piosenka z kółkiem, rok 1966. Tak jest, na liście Polish Chart nie brakuje również i big beatowego brzmienia. Także jest tu coś dla każdego. Dla każdego pokolenia. I teraz właśnie. Teraz jeszcze inny zakątek, powiedzmy, muzyczny, nawet trochę geograficznie, aczkolwiek wiadomo, jest wspólny mianownik polski. Piosenka Private Dancer, czyli już można dojść do wniosku pochopnego, że to będzie Tina Turner, ale nie do końca. To jest projekt, który nazywa się Tina Turner Show i właśnie w tej wersji, w tym wykonaniu na miejscu 42 posłuchamy jednego z tych jej większych, mówię o Tina Turner, z jednego z większych przebojów Tina Turner, czyli Private Dancer. Miejsce 42.

I to było miejsce 42. Tina Turner Show, Private Dancer, znany przebój właśnie amerykańskiej wokalistki w nieco bardziej takim, tylko trochę delikatniejszej aranżacji i takiej bardziej gruwującej. Mnie się podobało, no i wam oczywiście niewątpliwie również, inaczej to wykonanie nie znalazłoby się na liście Polish Chart. Tutaj jeszcze, zanim przejdziemy tutaj, zakończymy pierwszą dziesiątkę, zbliżamy się do godziny 22 i zbliżamy się do miejsca 41, czyli no tak idealnie właśnie będziemy w połowie i treści, i czasu. Ale trzeba powiedzieć to, przypominam i zaznaczam tutaj jasno to, co Sławek niedawno właśnie jeszcze sam potwierdził na swoich mediach społecznościowych, jeśli chodzi o zdrowie, jest wszystko A-OK, jak to się mówi, wszystko w porządku, tutaj sprawa jest czysto techniczna, przyczyna, z powodu której nie może się pojawić Sławek dzisiaj na antenie. No, ale też wykrakałem pewną sytuację, bo mówiłem, że tutaj jeszcze 0-0, tutaj w moim ostatnim wejściu, a już jest 1-1, Arka zdążyła wyjść na prowadzenie, ale kolejosz wyrównał. Przypominam, Arka walczy o utrzymanie i to dosyć, no już jest ostatni dzwonek, żeby wyjść z tej strefy spadkowej, a Lech Poznań jest liderem tabeli, także obu drużynom zależy bardzo na zdobyciu punktów. Ale teraz zakończmy pierwszą dziesiątkę tej dzisiejszej, właściwie tego tygodniowej listy wydania z tego tygodnia, pierwszą, właściwie ostatnią dziesiątkę, ale na pewno nie mniej obdarzonej jakością. Pocahontas i tutaj również Bobber i Young Iggy, i tytuł nosi Burza Mózgu. Burza Mózgu, tak dosyć nietypowo gra, nietypowa gra na e-słów, na frazeologizmie, to nie zwlekając, posłuchajmy, miejsce 41, Burza Mózgu.

I tym zamykamy top ten, właściwie bottom ten listy Polish Chart. Niestety nie powiem teraz, które z kolei to jest notowanie, na pewno jest to liczba trzycyfrowa. I tak, i dlatego trzeba podsumować teraz od miejsca 50. A na miejscu 50 było i posłuchaliśmy Gypsy and the Acid Queen, Rosa. Na miejscu 49 Julia Niesłony, Only When You're High. Numer 48 to 40 i 30 na 70. Tutaj cztery liczby z rzędu. Ale tylko trzy w tytuł u wykonawcy i chwalcie pana. 47 Tomek Kamiński, cały twój. Miejsce 46 Chaos i Faza Rem. 45 miejsce Cheap Tobacco i Lonely. Numer 44 Magda Piskorczyk, I Want Jesus to Walk With Me. 43 Kasia Sobczyk i Czerwono-Czarni, piosenka z kółkiem. 42 miejsce Tina Turner Show i Private Dancer. I tę dziesiątkę na 41 miejscu zamyka, przed chwilą posłuchaliśmy, kawałek hip-hopowy Pocahontas, Bobber, Young Iggy, Burza Mózgu. No i teraz w ramach takiego przerywnika może wymyśliłbym jakąś piosenkę spoza listy przebojów, tak, żeby zrobić taką cezurę, taką stylistyczną, można powiedzieć. I czego by tu posłuchać? Jest piątek wieczór, więc myślę, że czegoś żywszego. I tak właśnie na żywo spróbujemy coś może wymyślić, a może jednak zdecyduję się na to, że przejdziemy od razu dalej. I tak myślę, jest godzina 22:02. To zmiana planów, już dwie zmiany planów dokonały się w ciągu 20 sekund, ale to jest właśnie, tak wygląda radio czasami. Tak jest, a to będzie miejsce 40. Już wchodzimy do tej drugiej dziesiątki. Najwyższy czas. I to będzie Deserter i piosenka Słowa.

No i tę drugą dziesiątkę od końca zaczęliśmy od mocnego uderzenia. To było miejsce 40. I to był Deserter i Słowa. No i teraz mamy tę trójkę z przodu. I będzie to wykonawca, jeśli ktoś regularnie słucha audycji listy Polish Chart, albo ją realizuje, no to jest to nazwisko już rozpoznawalne, znane. To będzie Darek Bańka i no taki tytuł, no... Brzmi ten tytuł Zostawiłaś mnie dla innego. To teraz właśnie to posłuchamy. Miejsce 39. Darek Bańka.

0: Miejsce 39, Darek Bańka, miejsce 39. Darek Bańka, zostawiłaś mnie dla niego. No i a my mamy połączenie telefoniczne, ale to bynajmniej nie jest Darek Bańka. Halo, dzień dobry.
1: Witam Państwa serdecznie, witam Ciebie, Szymek, i przepraszam jeszcze raz za problemy techniczne, które są poza nami. Musimy je rozwiązać w ciągu paru dni. Myślę, że będzie wszystko dobrze. Natomiast bardzo fajnie dzisiaj ciekawe jest notowanie, bo przed chwilą właśnie był Darek Bańka, który jest człowiekiem, którego poznałem wiele, wiele lat temu. Mieszka na terenie Wielkiej Brytanii i jest na liście również jego brat, rodzony brat Krishu, który mieszka w Polsce. Oni zawsze ze sobą nie tyle rywalizowali, co grali. Jeden miał swój repertuar, drugi miał swój. I dzisiaj się okazuje, że to jakiś czas jest notowanie, gdzie Darek jest wyżej, a Krishu niżej, i tak na odwrót czasami bywa. Natomiast dzisiaj się pojawi jeszcze jedna postać, którą poznałem w Wielkiej Brytanii, ale to za dwie piosenki. I teraz on jest na mieszkańcem Zagłębia i Górnego Śląska, ale wtedy właśnie Darek Bańka, on i ja byliśmy kumplami i oczywiście on się jeszcze pojawi za dwie piosenki jako wokalista pewnego zespołu. Natomiast Szymek, jak ci się prowadzi? Bo widzę, że bardzo fajnie sobie tutaj już...
0: To nie jest moje pierwsze rodeo. Zdradzę. To mi się już zdarzyło i zresztą to chyba była cała lista w całości, poniedziałek, piątek, sobota.
1: Tak, to było jak ja pojechałem do Malackiego Antoniego na święto 80. roku życia jego i prowadziłeś obydwa.
0: Tak dni, było. I to było ponad pół roku temu. Już bliżej roku niż pół roku.
1: Zdecydowanie tak.
0: I to ja pamiętam pamiętam wtedy, że to naprawdę to jeszcze bardziej zacząłem podziwiać Sławka, że co tydzień jest w stanie po prostu tyle godzin prowadzić program, bo to jest naprawdę, nie wiem, czy to się wydaje, jak się słucha radia, czy to się wydaje, czy to jest trudne, czy łatwiejsze, ale to jest naprawdę, naprawdę trudne i jest to wysiłek duży, więc...
1: Ja ci powiem, Szymek, że to jest jeszcze jedna wielka informacja, która jest ważna, moim zdaniem, że jesteście siłą tej listy, wy młodzi realizatorzy, gdyż jest to taki program, jeden z nielicznych tutaj na naszej stacji radiowej, gdzie każdy z Was może mnie w każdej chwili zastąpić, jak coś się wydarzy technicznego lub, to nie daj Bóg, zdrowotnego. I tak się właśnie dzieje, że jakby ta lista krąży sobie dalej dzięki takim ludziom jak Wy, a jednocześnie nie rażą Was te piosenki, ponieważ tak jak powiedziałeś dzisiaj to głośno, że one są dla wszystkich i wiekowych, i stylistycznych przedstawicieli ludzkości, i także one są, tak jak sobie sami Państwo tego życzą, eklektyczne, spójne pod względem przekazu, czyli o czymś ważnym. No staramy się, żeby tak to szło. I dzisiaj wielkie dzięki, Szymek, za prowadzenie. Jesteś świetny, jak zawsze.
0: O Jezu. Dziękuję zawsze. Zawsze dobrze mnie traktujesz na antenie i poza anteną również, Sławku. Także jestem bardzo wdzięczny. Ja również Tobie bardzo dziękuję, że udało się, że się pojawiłeś dzisiaj, bo to by była bardzo duża strata jednak, jakbyśmy w ogóle Ciebie nie usłyszeli. Dziś, jutro chyba myślisz, że są prognozy na to, jutro się pojawisz, powiedzmy, twój głos będzie miał większe pasmo i tutaj bitowe, szersze?
1: Są mizerne, ponieważ sterka, która się pojawiła, dotyczy sprawdzenia przez was tam na miejscu i będzie sprzęt musiał być wysłany do Warszawy i sprawdzony, gdyż to jest rzecz, która się jeszcze nie zdarzyła. Dlatego raczej mizerne szanse, żebym ja jutro poprowadził też to audycję, ale mamy oczywiście Igora Toporowskiego.
0: Czyli naszego Igora czekają 3 godziny.
1: No,
0: 3 godziny robienia radia, no ale tak, no.
1: No słuchajcie, jesteście można powiedzieć, kwiatem tej nazwy Radio Wnet. Także życzę wam wytrwałości i siły do prowadzenia. Zrobicie to świetnie i wszystkiego ci życzę najlepszego na tą kolejną, drugą godzinę dzisiaj.
0: Dziękuję ci bardzo serdecznie, Sławku. No i cóż, no już napoczęliśmy tę drugą dziesiątkę od końca i jesteśmy teraz na miejscu 38 i to będzie Mateusz Tranda i Razem.

To była kompozycja w tonacji F-moll. Jeśli to było pisane w tym stroju 440, no to był, czy 443, to był F-moll. A to była kompozycja Mateusza Trandy. I tutaj, i pod tytułem Razem, i tutaj jeszcze tak zwany Intel dostałem od prowadzącego głównego listy Polish Chart, zanim się rozłączył, że utwór ten wykonuje, tutaj gra żona Mateusza Trandy, Agnieszka. Także tak to wygląda. I to było miejsce 38. I teraz już zmierzamy do miejsca 37. 37 to jest liczba pierwsza. Jeśli jeszcze coś tam z matematyki zapamiętałem, to jest chyba liczba pierwsza, więc to, liczby pierwsze są zawsze ciekawe, są wyjątkowe. Niepodzielne przez nic, tylko przez same siebie. A co to będzie? To będzie Populares i utwór pod tytułem Wieszcze.

To był Populares i Wieszcze. Miejsce 37. Ja cały czas otrzymuję materiały operacyjne od Sławka Orwata w dalszym ciągu. Także tutaj na wokalu Olek Miliczek w UK, liderem i wokalistą Human Control, ale dzisiaj mieszkańcem jest Górnego Śląska. No i cóż, teraz miejsce 36. No 36 jest dużo, zgoła biegunowo odmienną liczbą od 37, bo to jest, to może być wszystkim, byle nie, tylko to nie jest liczba pierwsza, to jest 2 do kwadratu razy 3 do kwadratu. No a tutaj dobrze znany Mateusz Pospieszalski i psalm, ale nie 144, jakby tak, tak tutaj moje meandrowanie nawet by do tego zmierzało. 144 to jest 12 razy 12, czyli 36 razy 4, ale psalm 142 zapewne nie mniej ważny i to będzie, i to tak znowu tutaj powraca motyw, prawda, uduchowiony. Te motywy uduchowione wracają i to będzie 6 minut i 22 sekundy dobrej muzyki. Posłuchajmy. Miejsce 36. Mateusz Pospieszalski i psalm 142.

0: Wybacz moim. Wyprowadź z więzienia duszę moją, abym wysławiał Twoje imię. Chlubić się mną będą sprawiedliwi, kiedy obdarujesz mnie.
1: Miejsce 36. Mateusz Pospieszalski. Psalm 142. Gdzieś prawie na samym początku dzisiejszej audycji mieliśmy uwielbienie, tak, chwalcie Pana. Teraz mieliśmy bardziej błagalnie, ale też trochę uwielbienia w psalmie 142 również jest. A teraz piosenka, która w tym uniwersum, ja bym to nazwał uniwersum Polish Chart, albo takie orwatowe uniwersum, no to ta piosenka, która się pojawia praktycznie co tydzień i jest wciąż aktualna i wciąż ważna. To chodzi oczywiście o przyjaciół Polish Chart, Danuta Wisiecka, Lena i Łukasz Łyczkowski, utwór Wołanie o pokój. No jakże niestety, trochę no niestety aktualne. I to jest właśnie te ciekawe pytanie, które od wieków sobie zadajemy. Czy ta przemoc, wojny, to stawanie przy swoim, te chciwości, to są naprawdę nieodzownie inherentne cechy naszej cywilizacji, czy jednak, może nawet jeszcze tu na Ziemi będziemy w stanie się tego pozbyć. No cóż, z tym pytaniem, na to pytanie na pewno bynajmniej ja nie odpowiem. I z tym pytaniem mogę Was najwyżej zostawić. No i zostawić Was z muzyką. Miejsce 35. Przyjaciele Polish Chart. Wołanie o pokój.

To było wołanie o pokój. I przyjaciele Polish Chart, miejsce 35. Jak tutaj zrobić przejście do miejsca 34? Lekki, i tutaj lekki melanż i wariat na motorze. No to zagram tę samą kartę co zawsze, ten sam trik, czyli sport. Skończył się ten mecz, o którym opowiadałem, i skończył się wynikiem 1-1. Lech Poznań traci punkty, tak naprawdę można powiedzieć, zyskuje jeden punkt, tak naprawdę traci punkty w meczu przyjaźni z Arką Gdynia. Arka Gdynia pewnie też niezadowolona z wyniku, ponieważ no, wciąż będą w strefie spadkowej, a tutaj zostało tylko, przynajmniej dla Arki, 3 kolejki do końca. Dla Lecha chyba jeszcze mniej, 2 kolejki, ale tutaj bardziej powinni liczyć na to, że tutaj rywale z tyłu nie odzyskają tutaj nie zniwelują tej straty. No, Mistrzostwo Polski to jest zawsze emocjonująca rywalizacja do samego końca. No właśnie. I teraz przejdziemy, jak to mamy piątek wieczór, to właśnie lekki melanż i tytuł Wariat na motorze, i to jest miejsce 34.

0: czarna banda.
1: No i drodzy Państwo, to był lekki melanż i wariat na motorze. No i cóż, cały czas dostaję te operacyjne tutaj materiały od Sławka i nawet mi pomógł tutaj, bo się zastanawiałem, które to notowanie. To jest notowanie 326, czyli no ale to był akurat bezpieczny szacunek, że to będzie trzycyfrowa liczba, ale 326, mi się wydaje, że SOF tutaj w netowych było więcej, Sofa Surfing, tutaj też pozdrawiamy Olgierda z Bychorskiego. Tam chyba już noc co najmniej 400 było, także Sławek na pewno jeszcze ma tutaj poprzeczkę jakąś, do której dąży. No i cały czas tworzy tę listę i wy oddając swoje głosy. No i również to są artyści, a to tutaj będzie kolejny projekt, i to tutaj Gracjan Machnicki. To cały czas dostaje, posiłkuje się tutaj bardzo cennymi informacjami od Sławka. Gracjan Machnicki również stoi za Tina Turner Show, którego już słuchaliśmy dzisiaj. I to będzie projekt Flow. I to będzie utwór pod tytułem Tell Me You Are Ashamed. Flow to taka, tutaj mi powiedział, uprzedził, ja również to zdradzę wam, taka mieszanka grunge rocka i takie mocne riffy. Także przekonajmy się, posłuchajmy. Miejsce to jest już miejsce 33, ale to szybko leci. Flow i Tell Me You Are Ashamed.

No i tell me you're ashamed i flow. I Sławek jak zwykle miał rację. To był taki rasowy grunge, tylko tak trochę nieco gęstszy. I cóż, co by tu powiedzieć? To było miejsce 33. I to będzie już chyba koniec. Zapowiem dwa numery z rzędu, tak jak to już zrobiłem wcześniej. Jest tutaj mamy precedens. I tak, jutro zapraszam na kolejne tutaj, na resztę listy Polish Chart z Igorem Toporowskim. Może również Sławek na chwilę najprawdopodobniej się pojawi, przynajmniej na chwilę, i posłuchacie i poznacie resztę notowań. Ja mogę zdradzić najwyżej miejsce 32 i 31, jako że to koniec dziesiątki, to jeszcze to wszystko podsumuję. 32, 32 najpierw to będzie Bad Trip i Vena, a miejsce 31 to Chrisu, wspomniany nawet już z Przesławka dzisiaj, brat Dariusza Bańki, Krzysztof Bańka, Chrisu i Zawieszony w Przestrzeni. Także jeszcze raz, miejsce 40, Deserter i Słowa, miejsce 39, Darek Bańka, Zostawiłaś mnie dla niego, miejsce 38, Mateusz Tranda, Razem, i numer 37, Populares, Wieszcze. 36. Mateusz Pospieszalski i Psalm 142. 35. Przyjaciele Polish Chart, Wołanie o pokój. 34. Lekki melanż, wariat i wariat na motorze. 33. Przed chwilą słyszany Flow i Tell Me You Are Ashamed. 32. Za chwilę usłyszane Bad Trip i Vena. A jak po tych 5 minutach, 40 sekundach, po tym jak upłyną one, to od razu Chrisu, miejsce 31 i Zawieszony w Przestrzeni. A na miejsce 30 i wyżej zapraszam w imieniu Sławka Orwata i przede wszystkim Igora Toporowskiego. Jutro o godzinie 20, ale oczywiście radio zaczyna się już o godzinie 8 w sobotę i Kalejdoskop Kulturalny Konrada Mędrzeckiego. A jak chcecie, na przykład przegapiliście chociażby przykładowo Studio Dublin, no to mamy nocne powtórki. One zaraz, no, chwilę po tej audycji już zaczynają. Na takie Studio Dublin na przykład będzie o godzinie 2, jeśli ktoś z was przegapił dzisiaj rano. I Tomasz Wybranowski. Tak jest. I ja dziękuję bardzo za uwagę. To było Polish Chart. Tutaj niespodziewana zmiana prowadzącego. Mam nadzieję, że bawiliście się tak dobrze jak ja. Przy odbiornikach, tak jak ja przy mikrofonie. No, ja jeszcze miałem to szczęście, że dostałem trochę pomocy zakulisowej, ale również też tej antenowej, i Sławek swojej niezastąpionej osoby użyczył nam na antenie. To ja dziękuję wam jeszcze raz bardzo serdecznie i zostańcie z muzyką, i później z muzyką Radia Wnet, i z nocnymi powtórkami, i jutro z nowym dniem, którego i tego miłego dnia wam życzę. Pozdrawiam.

0: Nie będzie lipa, ani żaden żart. Nawija MC Orwa przy listy Polish Charts. Tu znajdziesz zacną, niezależną muzę. Wbijasz na listę, odkrywasz, głosujesz. Głosuj na stronie w NetFM od poniedziałkowego popołudnia do czwartkowego przedpołudnia na 5 ulubionych utworów. Słuchaj listy w piątkowe i sobotnie wieczory i zmieniaj polską scenę muzyczną z Radiem Wnet. Do usłyszenia na antenie, Sławek Horwat.
1: Radio Wnet.
2: Autopromocja.
3: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach. W Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
4: i Krzysztof Masłun.
5: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
6: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
7: Siedemnaście dni przed 17 urodzinami, niekoniecznie 17 redaktorów Radia Wnet rusza z 17 opowieściami o swoich fascynacjach, fiksacjach. Na 17 piętro zapraszamy od 13 maja. Szczegóły codziennego zawijania na 17 piętro na naszej stronie, a także również na wnetowych mediach społecznościowych. 17 to brzmi dumnie.
2: Była autopromocja.
8: Słuchacie Radia Wnet.
2: Nocne powtórki Wnet.
9: Teraz mamy połączenie z panem profesorem Adamem Prokopowiczem, który jest w Waszyngtonie. Dzień dobry, panie profesorze.
10: Dzień dobry, panie redaktorze. Podsłuchiwałem troszeczkę rozmowę z panem generałem i trudno się nie zgodzić z tym, o czym pan generał mówi. Stany Zjednoczone w tej chwili są na etapie przygotowywania nowych strategii i nowych zasad działania w sferze wewnętrznej i w sferze zagranicznej. Jeśli chodzi o sprawę zagraniczną i może pociągnijmy ten temat Rosji, to wczoraj uczestniczyłem w spotkaniu, w którym dyskutowano koncepcję i ewentualną możliwość polepszenia stosunków z Rosją. Ocena możliwości militarnych Rosji jest w zasadzie taka sama jak to, co powiedział pan generał. To znaczy w tej chwili uważamy, że Rosja nie ma wystarczającej siły ani ekonomicznej, ani militarnej, żeby rozszerzać swoją agresję na kraje Europy Wschodniej. Jednakże prezydent Trump, który jest ostateczną instytucją decydującą o tym, co będzie się działo, cały czas próbuje w jakiś sposób uregulować te stosunki i militarne, i polityczne, i handlowe z Rosją. Bardzo duże znaczenie będzie miała również wizyta pana prezydenta w Chinach. Koncepcja, która ostatnio zaczyna rodzić się w sferach decyzyjnych amerykańskich, to jest próba zorganizowania spotkania, w którym uczestniczyliby prezydenci Chin, Stanów Zjednoczonych oraz Rosji. Nie wiadomo, czy do tego dojdzie, ale tak czy inaczej wygląda na to, że ten trójkąt będzie w tej chwili próbował decydować o sprawach militarnych i sprawach politycznych w Europie i w ogóle w odniesieniu do nowego ładu ekonomiczno-politycznego na świecie. Teraz jeśli chodzi o sprawy zagraniczne, to Stany Zjednoczone mają obszary, w których mają dobrze rozwinięte stosunki gospodarcze i źle rozwinięte. Koncentracja działalności będzie w tej chwili na tych obszarach, w którym te stosunki wymagają uregulowania i uspokojenia. Więc przede wszystkim takim obszarem będzie obszar Bliskiego Wschodu. No ale tutaj wchodzimy w bardzo skomplikowaną sytuację wpływu lobby Izraela na Kongres Stanów Zjednoczonych oraz na prezydenta Stanów Zjednoczonych. To jest sprawa historyczna, nie dotyczy to tylko i wyłącznie prezydenta Trumpa, ale tak jak ja pamiętam, na pewno wszystkich prezydentów od Jimmy Cartera. To będzie pierwsza sprawa. Druga sprawa to uregulowanie w tej chwili bardzo mocno nadszarpniętych kontaktów z krajami Bliskiego Wschodu oraz zapewnienie efektywnego przepływu ropy naftowej oraz innych surowców na całym świecie. Stany Zjednoczone, o czym możemy odrębnie porozmawiać, przygotowały taką strategię, w której chcą mieć kontrolę nad wszystkimi punktami, tak jak cieśnina Hormuz, które decydują o tym, czy statki mogą przepłynąć, czy nie mogą przepłynąć, i w tym momencie decydują o tym, jakie są ceny surowców, kto to kontroluje i jak to będzie wyglądać. Tak czy inaczej, strategie będą przygotowane w ten sposób, że wszyscy, którzy myślą o tym, że Ameryka zniknie z firmamentu najbardziej mocnych ekonomicznie i militarnie państw na świecie, są błędne. Jednocześnie to, co stało się w tej chwili na Bliskim Wschodzie, wykazało, że nie ma żadnego państwa na świecie, które jest w stanie objąć kontrolą militarną dużego obszaru na odrębnej części świata. Nie mogą tego zrobić Chiny, nie może tego zrobić Rosja i nie mogą tego zrobić Stany Zjednoczone. Bardzo trudne są rozmowy na temat stosunków z Europą, a zwłaszcza z Komisją Europejską, ponieważ działania Komisji Europejskiej idą w zupełnie innym kierunku niż to, w którym będą dalej szły działania ze strony amerykańskiej. To będzie bardzo trudna sprawa. Koncepcja takiej Unii Europejskiej, jaka w tej chwili rodzi się w Europie, nie ma zdecydowanie poparcia w Stanach Zjednoczonych. No i dla Stanów Zjednoczonych niesłychanie ważna rzecz to jest uregulowanie stosunków z Kanadą i z Meksykiem, ponieważ z obydwoma tymi krajami, które są sąsiadami Stanów Zjednoczonych, te stosunki nie są dobre. Tak czy inaczej, możemy się spodziewać w ciągu następnych 30-40 dni kilka nowych strategii i kilka nowych zasad kierowania stosunkami międzynarodowymi przez Stany Zjednoczone. To rodzić się będzie w spotkaniach takich, jak uczestniczyłem ostatniej nocy, z ekspertami oraz z członkami rządu do poziomu odpowiednika naszego wiceministra w poszczególnych resortach. I w tej chwili widzimy jednoznacznie, że Stany Zjednoczone podchodzą do sytuacji na świecie troszeczkę inaczej niż podchodziły poprzednio. To znaczy podchodzą na zasadzie uregulowania i uspokojenia sytuacji międzynarodowej, zwłaszcza przed wyborami, które odbędą się w listopadzie dla Kongresu Stanów Zjednoczonych. A więc próba uspokojenia i próba analizowania dokładnie w ten sam sposób, w jakim to przedstawił pan generał, stosunków międzynarodowych. No niestety Europa nie jest w tej chwili priorytetem Stanów Zjednoczonych.
9: I zabrakło w tych pierwszych zdaniach pana profesora Ukrainy i wojny rosyjsko-ukraińskiej.
10: To znaczy nie zabrakło tego, ponieważ to jest koncepcja generalnych stosunków z Rosją. Panowie mówiliście o konflikcie ukraińskim i o ewentualnym konflikcie z krajami bałtyckimi i tak dalej. To jest pewien blok, którym zajmuje się grupa specjalistów w tej chwili i oczywiście celem nadal prezydenta Stanów Zjednoczonych jest ugaszenie tego konfliktu. Na ile to jest realne? Nie jest to takie łatwe, ponieważ pozycja zarówno prezydenta Zeleńskiego, jak i prezydenta Putina nie zmienia się od wielu miesięcy i jeden i drugi, uczciwie mówiąc, w naszym zrozumieniu ich działań nie bardzo wie, co zrobić poza akcjami militarnymi. Tak czy inaczej, prezydent Trump będzie próbował jeszcze w ten czy w inny sposób przyłożyć swoją rękę do zamknięcia tego konfliktu.
9: Może na tym trójszczycie, o którym pan profesor powiedział, czyli spotkanie prezydenta Chin, prezydenta Stanów Zjednoczonych i prezydenta Rosji. Adam Prokopowicz, profesor prosto z Waszyngtonu, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
10: Dziękuję.
5: Nocne powtórki wnet.
1: Nigdy więcej nie patrz na mnie takim wzrokiem. Nigdy więcej nie mów do mnie, że nie kochasz. Nigdy więcej nie zatruwaj słów goryczą. Nigdy więcej mnie już nie każ.

tak jak dziś. Nigdy więcej nie patrz na mnie takim wzrokiem.

0: Nocne powtórki wnet.
1: W studiu jest generał broni w rezerwie, dr Jarosław Gromadziński. Dzień dobry, panie generale.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Wczoraj uczestniczyłem w takiej, właściwie w jednym ze 100 paneli, które były na kongresie Defense 24. W tym panelu uczestniczył pan generał. Ekonomiczne koszty wojny dla Polski. To jest taki, można powiedzieć, czarny dokument, bo to jest dokument, który ma przewidywać, co się stanie, gdyby naprawdę doszło do wojny i gdyby naprawdę doszło do agresji. Ten dokument, ten raport przygotował pan generał, pan profesor Konrad Trzonkowski i pan Jakub Palowski. To jest redaktor Defense 24. Po co ten raport powstał?
2: Ten raport powstał po to, żeby uświadomić sobie, że największym grzechem jest grzech zaniechania. Jeżeli zaniechamy wydatków na bezpieczeństwo, zaniechamy działań, aby to przygotować społeczeństwo do ewentualnego konfliktu, aby budować odporność społeczeństwa, budować odporność państwa, ale przede wszystkim adekwatne siły zbrojne do zagrożenia. My musimy być świadomi, że tak jak wczoraj rozmawialiśmy, że wydatki na obronność to są tak, jak każdy kupuje samochód, wykupuje AC. Dlaczego zawykupujemy AC? Żeby czuć się bezpiecznie, że jak coś się stanie naszemu drogiemu samochodowi, to jesteśmy ubezpieczeni. I takim są ubezpieczeniem dla państwa, dla narodu są wydatki na obronność. Do tej pory jako żołnierz rozmawiałem tylko o wydatkach związanych z tym, jak ile trzeba pieniędzy wydać, żeby prowadzić operacje. Z perspektywy prowadzenia operacji działań. A tutaj razem ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców, które zainicjowało opracowanie tego raportu i tutaj wielka współpraca z panem profesorem Trzonkowskim, opracowaliśmy taki wstęp do dyskusji, czy jakie mogą być naprawdę duże koszty ewentualnego zaniechania, jeżeli przeciwnik odważy się nas zaatakować. Bo my proponujemy lepiej budować politykę odstraszania, tak aby nie było opłacalne prowadzenie działań.
1: Ale zadaniem pana generała było pokazanie, w jaki sposób i jak Rosjanie mogą zacząć otworzyć kolejny front wojny, bo pierwszy front wojny jest na Ukrainie, a my cały czas patrzymy na kraje bałtyckie, cały czas patrzymy na terytorium Rzeczpospolitej i jak? I czy Rosjanie w ogóle są w stanie ten nowy front i nową wojnę rozpocząć?
2: Tutaj chciałbym uspokoić. Na dzisiaj Rosjanie nie mają ani sił, ani potencjału do tego, czego przykładem jest wielka defilada zwycięstwa, która się odbyła pierwszy raz bez sprzętu. To pokazuje, jaki stan techniczny sprzętu wojskowego jest w Rosji. Ale to nie zmienia faktu, że Rosja odrabia lekcje, wyciąga wnioski z wojny na Ukrainie, również rozwija swoje wojska dronowe, bo ma już prawie 150 tysięcy ludzi zaangażowanych w budowę wojsk dronowych w Rosji, także nie jest tak, że Rosja przesypia. I te trzy scenariusze są takie najbardziej realistyczne. W pierwszym scenariuszu głównym celem uderzenia Rosji będą kraje bałtyckie. Dlatego, że one nie mają głębi operacyjnej. One są bardzo płytko, bardzo łatwo oddziałami wydzielonymi w bardzo szybkiej manewrowej operacji zająć je. Ale żeby to zrobić, to ten teatr działań musi być odizolowany i w tym scenariuszu przewidzieliśmy, że Polska będzie poddana dużym uderzeniom lotniczym i rakietowym w infrastrukturę krytyczną, tak aby zdestabilizować kraj, aby zniszczyć ciągi komunikacyjne, energię, tak żeby wprowadzić chaos i nie można byłoby użyć terytorium Polski do przerzutu sił albo ewentualnie do pomocy krajom bałtyckim. Drugi scenariusz zakłada już mniej, jest bardziej pesymistyczny, dlatego że zakłada, że nadal celem będzie uderzenie na kraje bałtyckie. Polska będzie kierunkiem, który ma odciąć, niemniej jednak będzie przeprowadzona operacja lądowo-powietrzna, bo przewidujemy, że w tym momencie Rosja będzie dążyła do połączenia terytorialnego pomiędzy Białorusią a obwodem królewieckim, więc ta północna część Podlasia i kawałek Warmii będzie zajęty jako teren do wykonywania manewrów pomiędzy zgrupowaniami. I trzeci scenariusz, najgroźniejszy, który przewidujemy, to Polska będzie głównym celem, a kierunek bałtycki będzie pomocniczy, więc tam nie będzie aż tak zależało Rosji na tempie działań, a tempo działań będzie na kierunku Polski. Uderzenie z dwóch kierunków białoruskiego i obwodu królewieckiego doprowadzi do tego, że Rosja opanuje teren Polski do linii Wisła i będzie dążyła do okupowania tego terenu. Także pokazaliśmy trzy różne scenariusze, ale chciałbym zaznaczyć, że nie scenariusze były tu najważniejsze, tylko przyczynkiem do wyliczeń ekonomicznych, bo poza tym, co pan profesor opracował te wszystkie koszty, gdzie koszt będzie od 1 biliona polskich złotych do 5,5, to nie bierzemy pod uwagę, że działania wojenne to również inflacja, to również dług PKB i obniżone PKB, więc to są złożone procesy finansowe.
1: Generał Jarosław Gromadziński jest gościem Poranka Wnet. Czy jesteśmy w stanie za pomocą tych wielkich pieniędzy, które wydajemy na armię, doprowadzić do takiego momentu, w którym sami będziemy mogli bronić swojej suwerenności?
2: Jesteśmy w stanie, tylko czy mamy taki cel, czy mamy takie dokumenty strategiczne, czy mamy takie plany?
1: Ja tego nie wiem, to pan generał jest bliżej generałów, którzy te plany, którzy nad tymi planami pracują, ale czy w ogóle bywało takie założenie? No bo co zrobimy? Jest artykuł 5, dobrze, ten artykuł 5 niby jest, ale może działać albo nie działać, a my musimy bronić samodzielnie swojej własnej niepodległości.
2: Panie redaktorze, w traktacie waszyngtońskim jest artykuł 3. W artykule 3 jest zapisane, że każdy kraj ma budować własne zdolności obronne do obrony. Dopiero wtedy, kiedy je zbudujemy, działa artykuł 5, czyli dzielenie się tym zasobami. I to jest zgodne, że artykuł 5 nie działa z automatu, tam są bezpieczniki, ponieważ on był pisany w Waszyngtonie, dlatego tak się nazywa, i Amerykanie zablokowali sobie możliwość niezaangażowania się w konflikt. Tak jest niestety napisany traktat. Ale wracając do tego, co tutaj rozmawiamy, Polska musi dążyć do tego, aby była gotowa do samodzielnego odparcia działań wojennych. I tutaj clue najważniejsze dla mnie dzisiaj, co pokazuje i wojna na Ukrainie, czy konflikt z Iranem. Najważniejsze dla nas jest obrona przeciwlotnicza. My musimy zdać sobie sprawę, że to jest priorytet. My musimy być gotowi do obrony naszego kraju i do przyjęcia w przypadku ataku od 500 do 1000 środków napadu powietrznego, który będzie wysłany w naszym kierunku.
1: 1000 środków dziennie.
2: Dziennie, więc mówimy o potężnych, o systemie trzywarstwowym, czyli ochrona przeciwrakietowa, przeciwlotnicza i najważniejsza, przeciwdronowa, ten najniższy pułap, który dzisiaj budujemy. I tutaj mamy pewne osiągnięcia, bo jest program SAN, który kosztuje 15 miliardów i on rozwija się. Nasza firma APS tam bierze duży udział w tym i ma duży wkład technologiczny i to może być przełom, ale nie możemy tego zrobić posiadając tylko 2 baterie Patriotów. No to my, mówmy wyraźnie, dzisiaj nawet te pieniądze, które są na sejf wydawane, one są rozrzucane wszędzie po koszyczku, a my powinniśmy zdecydować. Najważniejsze dla nas obrona przeciwlotnicza, a drugi aspekt, skoro się obronimy, to musimy odpowiedzieć adekwatnie na atak, czyli musimy mieć środki dalekiego uderzenia i możemy, żebyśmy my wysłali 1000 szachedów, polskich szachedów w stronę.
1: No dobrze, ale powiedział pan, musimy się zdecydować. Dzisiaj jest podpisanie sejf, czyli tych 44 miliardów według 2 wicepremierów, którzy byli i uczestniczyli w tej konferencji Defense 24, te pieniądze bardzo szybko trafią na jakieś konta w Polsce i będą 3 tygodnie na podpisanie kontraktów. No i jak można w tym w trzy tygodnie doprowadzić do tego, do sensownego wydania tych pieniędzy i do stworzenia tego, o czym mówi pan generał?
2: Ja mówiłem wcześniej, że ten plan, który założono do wydania tych pieniędzy safe, to jest rozrzucenie do każdego koszyczka.
1: No
2: każdemu
1: właśnie.
2: To po troszkę.
1: I to było widać na tej konferencji, że właściwie długo kolejka stała i wszyscy się cieszyli, bo za chwilę podpisanie kontraktów.
2: Bo każdy dostanie coś, ale to jest kroplówka, to jest pożyczka, ją trzeba będzie spłacić, ale moje pytanie, jaki problem, jaką zdolność zbudowaliśmy tym? Wydajemy, to jest prawie 200 miliardów polskich złotych. Jaką zdolność dobędziemy? Co zagwarantuje nam bezpieczeństwo naszego kraju? Bo tam jest wydane pieniądze wszędzie, po trochę. Najgorszy aspekt tego wszystkiego to jest to, że dzisiaj podpisujemy umowę, wszyscy się cieszą, zwłaszcza firmy, bo zarobią, ale towar ma być dostarczony do końca 2030 roku. Więc to nie jest żadna innowacja, to jest wydanie pieniędzy na produkcję bieżącą, nie na rozwój przemysłu zbrojeniowego, tylko zagwarantowanie zakładom funkcjonowania przez najbliższe 3 lata.
1: Czyli nic nowego pod słońcem.
2: Dla mnie, ja to uważam, cały czas będę wracał do inicjatywy pana prezydenta, że musimy w Polsce w końcu zdecydować się na zbudowanie stabilnego, przewidywalnego systemu finansowania sił zbrojnych. To może być, co proponował pan prezydent z dywidend z Banku Narodowego, ale to może być inny system opodatkowania. Możemy tutaj, należy rozmawiać. Zbudujmy jeden wspólny system.
1: Ale panie generale, 5% PKB, 200 miliardów złotych rocznie, tyle wydajemy na zbrojenia.
2: Nie do końca, bo jeżeli wejdziemy w szczegóły, to na przykład w budżecie MON jest ukryte 5,5 miliarda na obronę cywilną i ochronę ludności. To nie jest stricto zadanie sił zbrojnych, to jest zadanie MSWiA zgodnie z ustawą o ochronie ludności i obrony cywilnej.
1: No ale jest pewna granica, no bo każdy kraj ma swoją granicę, jeśli chodzi o wydatki.
2: Ale powiem taki przykład. Ministerstwo Obrony wysłało wszystkie wydatki na początku roku do NATO w celu oceny, że wydajemy 5% na obronność. A NATO zakwalifikowało tylko 3,71. Bo mamy mówić otwarcie. Wydatki na obronność idą stricto na obronność. A wszystko, co jest dookoła, to jest za obowiązkiem państwa. Wojsko toczy bitwę, ale państwo toczy wojnę. I nie zapominajmy o tym, że to państwo odpowiada za infrastrukturę drogową, kolejową, energetyczną. To państwo odpowiada za ochronę ludności. To państwo odpowiada za stworzenie systemu odporności państwa. Nie wojsko. Czyli dlatego troszeczkę tak czarujemy tymi pieniędzmi wydawanymi na siły zbrojne. Przepraszam. Wydawanie pieniędzy na siły zbrojne musi być ukierunkowane, co mamy osiągnąć. Dzisiaj największym, jedynym aspektem, który pozwoli nam przetrwać, jest silna, zintegrowana, wielowarstwowa obrona przeciwlotnicza. A następnie, żeby się nas obawiano, zdolność do głębokich uderzeń, nie na 200, 300, 500, ale tak jak Ukraińcy, na 1000, na 2000 kilometrów. Tak, żeby przeciwnik się
1: obawiał. No dobrze, ale to jest to, co mówi pan generał, jest takie zdroworozsądkowe. Czyli właściwie powinno być zrealizowane, bo każdy, kto obserwuje wojnę na Ukrainie, wie, że dokładnie tak jest. To dlaczego my takiej strategii nie realizujemy, a może realizujemy, tylko o tym ani pan generał, ani pytający nie wie.
2: Z tych dostępnych dokumentów, które są w obiegu, które można czytać, moje doświadczenie 35 lat w Wojsku Polskim na różnych stanowiskach w Polsce i za granicę, pokazuje mi, że nie ma takiego priorytetu. Najlepszym przykładem, priorytetem jest rozbudowa sił zbrojnych. Mamy dwie dywizje w budowie. Jaki stan jest? Żaden. Nic się nie dzieje. Jedna z tych dywizji troszeczkę została zalążki zbudowana, ta druga praktycznie nie istnieje. A żeby dodać jeszcze pikanterii, to wojsko dostaje, bo wszystko jest finansowane, w finansach jest podzielone, ile żołnierzy mamy. Na ten rok mamy o 14 tysięcy etatów średniorocznych mniej niż w zeszłym roku. A mówimy o rozbudowie sił zbrojnych i ambitnym celu, gdzie wczoraj było mówione 300 tysięcy armia zawodowa, a 200 tysięcy ochotnicy aktywnej rezerwy. A ja uważam, że jest inaczej. To, co opracowaliśmy nawet z Instytutem Wschodniej Flanki. My mamy się zastanowić pierwsze nad powszechną służbą państwu, nie zasadniczą służbą, ale powszechną służbą państwu, czyli każdy obywatel ma obowiązek służby państwu na różnych odcinkach. Czy to będzie w wojsku, czy w policji, w straży, czy w obronie cywilnej, czy w administracji. To jest służba państwu. To jest po pierwsze. To musimy się na to zdecydować w końcu i nie unikać tego tematu.
1: No dobrze, ale z tego, co mówi pan generał, to jest właściwie dosyć pesymistyczny obraz tego wszystkiego, co się dzieje, na co wydajemy pieniądze, w jaki sposób wydajemy pieniądze, jakie jest tempo tego, co dzieje się w modernizacji, przy okazji modernizacji polskiej armii.
2: Proste założenie, jeżeli się modernizuje wszystko naraz, to nie da się zrobić. My musimy określić priorytety. I dlatego, jeżeli byśmy mieli określone priorytety, to byśmy widzieli etapy zakupu. Jeżeli mamy ten sejf i cały sejf był przeznaczony na zbudowanie przynajmniej jednej warstwy w całym systemie, ja bym klaskał i krzyczał, trzymał kciuki, żeby to się udało. Ale sejf, pieniądze idą rozdrobnione. Wszędzie. Więc każdy jest zadowolony, bo każdy producent coś produkuje, każdy szef rodzaju wojsk jest zadowolony, bo coś dostaje, a moje pytanie brzmi, jaką zdolność polskie wojsko uzyskało przez wydanie tak dużych pieniędzy?
1: I na to pytanie nie ma odpowiedzi.
2: No nie ma, bo ja oceniam ludzi po czynach, a nie słowach. To jest ta różnica. Jestem pragmatykiem, jestem ekspertem, liczę cyfry, liczę pieniądze, na co zostały wydane, co zostało uzyskane, co weszło do sił zbrojnych.
1: Ale na początku rozmowy powiedzieliśmy o zdolnościach rosyjskiej armii, ale między Rosją a Polską jest jeszcze Białoruś, a taki wariant, w którym to Białoruś jest tym agresorem, a Rosja i Władimir Putin stoi z tyłu i mówi, to suwerenne państwo. Białoruś jest w ONZ, to widocznie ono czuje się zagrożone. Czy taki wariant wojny białoruskiej też przewidujemy, czy nie?
2: Nie, jest to niemożliwe. Białoruś ma armię o dużo mniejszą niż my, więc tutaj nie bym tego tak nie rozpatrywał. Białoruś, jak widzimy, próbuje negocjować z Zachodem, nawet uwolnienie Poczubuta, to jest jeden z symboli tego, że Białoruś chce zachować jednak dystans, chce nie odcinać i palić wszystkich mostów z Zachodem. Oczywiście jest pod wpływem Putina, armia jest w pełni zintegrowana z armią rosyjską, ci żołnierze są wyszkoleni i wiedzą, że to Rosjanie wydają komendy, ale to nie jest tak, że to państwo, to armia jest zdolna do samodzielnych działań.
1: Ale czy w ogóle obserwujemy jakieś takie manewry, które wzmacniają albo które czynią czymś bardziej prawdopodobnym agresję białorusko-rosyjską, czy nie?
2: Znaczy, ja obserwuję od 4 lat wojny na Ukrainie. Trzeba powiedzieć jedno. Rosja poniosła bardzo duże straty. Jednak 350 ludzi, tysięcy żołnierzy zabitych, ponad 1 000 000 rannych, to jest skala, jaką poniosła Rosja strat. Już nie mówię o wyrazie ekonomicznym, sprzętowym. To są potężne straty, ale Rosja się uczy. Rosja w tym czasie dokonała zmiany całej struktury wojskowej w naszym zachodnim regionie. Tutaj w obwodzie był jeden tylko okręg moskiewski, zachodni. Dzisiaj mamy 2. Zmienili strukturę północnego okręgu. Również struktura w Królewcu została zmieniona. Rosja wprowadza zmiany. Rosja wprowadza wojska dronowe. Ona się edukuje. Ona co prawda opłaca to wielkimi kosztami, bo stratami, ale nie można powiedzieć, że przespała ten czas. Ona też wyciąga wnioski. Kolejny aspekt. Rosja na tej wojnie zdobyła bardzo dużo egzemplarzy sprzętu zachodniego. Te wszystkie donacje, które poszły do Ukrainy, Abramsy, Leopardy, ja wiem, że to nie były najnowsze, ale to pokazuje, jaka jest technologia zachodnia. Do tej pory Rosja musiała mieć szpiegu, żeby zdobyć te dokumenty, a pozyskała sprzęt. Nawet ostatnio widziałem, że niektóre egzemplarze zdobyły

0: żeśmy się do tego zbliżyli, do tego zrozumienia, do tego, żeby zaadoptować to wszystko dla potrzeb polskiego bezpieczeństwa, czy nadal jesteśmy w fazie bardzo pięknych i mądrych dyskusji?
1: Panie redaktorze, chciałbym wierzyć, że to robimy.
0: Ale czy pan generał wierzy?
1: Nie, to nie chodzi o wiarę, ja chcę to zobaczyć. Ja jeszcze raz mówię, jestem
0: pragmatyczny. Czyli jeszcze tego nie widać.
1: Nie widać tych zmian. To są cały czas tylko dyskusje, nie ma zmian systemowych.
0: To na zakończenie pytanie, czy Ukraina ma szansę w tej wojnie, czy może obronić swoją suwerenność?
1: Moim zdaniem ma szansę, bo to pokazało, że ta wojna pokazała kreatywność. Ukraińcy przede wszystkim są kreatywni. Zastosowanie nowej technologii, dual use, nowych rozwiązań. Dzisiaj, proszę zwrócić uwagę, Ukraina jest w stanie straszyć Rosję, Moskwę, że zakłóci defiladę. I oni się tego boją, bo Ukraina robi to realnie, wysyła drony w tym kierunku. Więc powiedzmy sobie szczerze, Ukraina nie ma na tyle potencjału, żeby wygrać dzisiaj tę wojnę, ale ma na tyle potencjału, żeby postawić tak duże państwo, jakim jest Rosja, w szachu. I to jest, uważam, wielki sukces Ukrainy.
0: Generał broni, doktor Jarosław Gromadziński jest gościem Poranka w NET.
2: Nocne powtórki w NET.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Przywitamy kolejnego gościa, który też wczoraj uczestniczył i przedwczoraj w tym kongresie Defense 24, Przemysław Kowalczuk, prezes Niewiadowa, firmy, która niedawno weszła na duży parkiet, na giełdę warszawską. Jakie pana są refleksje po targach wczorajszych i jaki pana komentarz do tego, w jakim stanie jest polska armia?
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu, dzień dobry panie generale. Komentarzy jest wiele. Przede wszystkim dwa ostatnie dni były pewnego rodzaju kumulacją aktywności, no nie tylko medialnej absolutnie, czy marketingowej, ale też przepływu informacji, co się dzieje zarówno po stronie przemysłowej, po stronie organów decyzyjnych, ale też i to, co się dzieje wokół nas jako Polski, jak nasi sojusznicy czy inni obserwatorzy postrzegają tą dynamikę sytuacji, która niewątpliwie już od jakiegoś czasu nas...
1: No dobrze, to co się dzieje w tej strefie przemysłowej? Jak firma, którą pan prowadzi, patrzy na to wszystko, co się dzieje przy okazji modernizacji albo próby wzmocnienia polskiej armii?
2: Dużo się dzieje. To jest podstawowy wniosek, nie tylko dotyczy samej grupy Niewiadów, ale też wszystkich tych ośrodków przemysłowych, większych, mniejszych, które dostały wiatru w żagle. Wiatr pod względem nie tyle decyzji, bo tych decyzji, jeszcze dużych decyzji związanych czy z finansowaniem, czy z bardziej kontraktacją, no bo tak naprawdę firmy to interesuje, nawet nie sam proces inwestycyjny, co konsumpcja tych wszystkich zdolności jako kontraktacja, to przed nami przecież. Wielkich kontraktów poza grupą PGZ nie ma, ale to wszystko, co jest zapowiadane lub przygotowywane również w kwestii formalnej, jest czymś więcej niż nadzieją. Jest perspektywą rozwoju biznesowego i ta perspektywa w tej chwili przekuwa się w żelazo, mówiąc
1: ale kolokwialnie. Ale czy jest tak, bo to ciągle jest to pytanie, które wisi nad polskim przemysłem zbrojeniowym. Czy nadal państwo jest w sytuacji monopolu, czy jest też tak, co pokazuje wojna na Ukrainie, że ten rozproszony, prywatna przedsiębiorczość i innowacyjność daje większy wkład w obronę Ukrainy niż przemysł ten prawdziwy i państwowy?
2: Znaczy nie można tak powiedzieć.
1: Nie można tak powiedzieć, ugryzłem się w język, tak.
2: Zarówno nie można tak powiedzieć do pierwszej tezy w pana redaktora wypowiedzi, jak i drugiej.
1: Ale pierwsza to dotyczyła tego quasi-monopolu polskich przedsiębiorstw dużych państwowych, nie ma tak?
2: Ani prawdziwości jednego tego typu przemysłu.
1: A, okej. Okay. No dobrze, ale czy jest wiedza o tym, że pieniądze, które są i wydajemy na zbrojenia, powinny być podzielone? Zarówno powinien dostać, nie wiem, te duże fabryki PGZ-u, jak i średnie, albo nawet małe te startupy, które też były wczoraj obecne na Stadionie Narodowym?
2: Tutaj zawsze jest potrzebny pewien kompromis planistyczny. To znaczy jest to oczywiście kwestia dystrybucji tych środków tak, aby w jak najkrótszym czasie jak największe efekty zostały uzyskane. Powiem w ten sposób. Wszelkie skrajne rozwiązania, czyli wspieramy tylko i wyłącznie przemysł związany z właścicielstwem państwowym, albo wspieramy tylko i wyłącznie, i ta główna wajcha byłaby przełożona, tylko i wyłącznie na przemysł prywatny, bo z jakiegoś powodu przemysł państwowy jest B. Jest bardzo niebezpieczna w nawet niedaleko okresowym, ale średniookresowym perspektywie rozwoju w ogóle przemysłu defense w Polsce. Ten ekosystem jest ze sobą powiązany. Zarówno przemysł państwowy w bardzo wielu momentach zależy od przemysłu prywatnego i oczywiście odwrotnie. Tutaj balans zawsze był wymagany, a w tym momencie i w tym okresie historii rozwoju naszego przemysłu defense jest w szczególności wymagany, ponieważ on się rozwija. W końcu są środki, w końcu jest ta perspektywa zamówień, jest ta perspektywa eksportu, co jest bardzo ważne. I tu jest wymagany racjonalizm. Szybkie decyzje, szybkie, za przeproszeniem, dogadanie się pomiędzy różnymi spółkami i państwowymi, i prywatnymi. Zresztą te rozmowy trwają. No, wczorajsze, przedwczorajsze targi były areną dla tego typu rozmów. I uzyskanie tutaj w Polsce jak największych efektów, zarówno przemysłowych, jak i dla polskich sił zbrojnych, bo wynikowo przecież te wszystkie kompetencje, które są budowane, które są uruchamiane w ramach czy kontraktacji polskiej, czy kontraktacji eksportowej, są do wykorzystania przede wszystkim na czas W. Właśnie wtedy, kiedy one będą potrzebne najbardziej.
1: No dobrze. Dzisiaj podpisanie tej umowy SAFE, szybko muszą być podpisane kontrakty. 3 tygodnie ma, tak jak donoszą media, 3 tygodnie ma rząd polski na zakontraktowanie tego całego potrzebnego towaru. Czy pana firma, czyli grupa Niewiadów, jest w stanie wspomóc budowę tej systemu obrony, czy stoi pan w kolejce po te pieniądze?
2: Jak najbardziej grupa Niewiadów ze wszystkimi swoimi spółkami, jak i kooperantami krajowymi, proszę pamiętać, że po to właśnie utworzyliśmy pierścień amunicyjny Niewiadów, aby reprezentować coś więcej niż tylko samego siebie, i połączone zdolności są potężne, są w stanie jak najbardziej wspierać na bardzo różne sposoby te wszystkie zamierzenia programu SAFE, czy w obszarze amunicji narodowego programu rezerwy amunicji.
1: Bo my mówimy o systemie dronowym, antydronowym, o sztucznej inteligencji, o innowacjach, ale tak naprawdę podstaw nie mamy. Produkcja amunicji, produkcja prochu, produkcja rozmaitych rzeczy niezbędnych do tego, żeby to pole walki jakoś zachować, prawda?
2: Właśnie, bo mówimy o dosyć prostym obrazie poszczególnych typów uzbrojenia. Rzadko kiedy mówi się o bardzo kłopotliwej i skomplikowanej rzeczy, czyli dostępie do nawet surowców podstawowych, już nawet nie mówię o komponentach, surowców, takich jak nitroceluloza dla prochów, takich jak inne odczynniki chemiczne, czy po prostu odpowiedniej jakości stopy stali. I tutaj budowa też tych kompetencji jest niezbędna, ale ona się, na to nie ma wielkich programów, na to nie ma wielkich inicjatyw, to jest, za przeproszeniem, mało sexy dla jakiegokolwiek decydenta. To muszą być zdolności wynikowe, które wynikają z zakontraktowania lub perspektywy zakontraktowania tych dużych już finalnych produktów.
1: A to jest niezbędne.
2: Absolutnie tak.
1: Ale jest o tym, to z kolei myślimy o tym, czy decydenci podejmują takie decyzje, żeby odtworzyć, bo tak naprawdę zgubiliśmy to źródłowe możliwości budowy najprostszych rzeczy.
2: W niektórych przypadkach takie decyzje czy programy, bardziej tak można powiedzieć, są prowadzone to już od wielu lat, gdzie niestety to są próby odtworzenia zdolności do produkcji podstawowych surowców czy komponentów. Tylko proszę pamiętać, gdzieś wcale nie na końcu, tylko na samym początku jest ekonomia każdego z tych przedsięwzięć. Bo powstaje pytanie, a no dobrze, po co w takim razie mamy odtwarzać nitrocelulozę, czy nitroguanidynę, czy takie, czy inne walcownie takiej czy innej stali. Po co? Gdzieś na końcu, ale w bardzo jasnej perspektywie, namacalnie wręcz, musi być konsumpcja tych zdolności. Oczywiście można postawić wszystko na eksport. Kilka krajów dokładnie tak robi. Widzą rynki zbytu, widzą możliwości dostawy. Tylko, że wracamy do tego samego. Kontraktacja, duża kontraktacja w obrębie dużych programów i ta perspektywa zbytu. Wtedy ta siatka kooperacji, siatka dostaw, ona jest trochę samoorganizująca. Wtedy już przemysł po swojej stronie zaczyna to wszystko planować, układać, rozmawiać między sobą, szukać możliwości. Optymalizacja następuje sama. Tutaj nie trzeba wielkiej ingerencji państwa.
1: Po wejściu na giełdę, czy kondycja grupy Niewiadów się zmieniła w jakiś istotny sposób?
2: Zdecydowanie polepszyło się nasze samopoczucie.
1: Samopoczucie jest czymś bardzo ważnym. O tym samopoczuciu powiedział prezes Niewiadowa Przemysław Kowalczuk. Bardzo dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
2: Dziękuję ślicznie.
0: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Rozmowę w dzisiejszym poranku z generałem Jarosławem Gromadzińskim. Zaczęliśmy od raportu. Wczoraj ten raport był omawiany. Ekonomiczne koszty wojny dla Polski, a współtwórcą tego raportu, tej części ekonomicznej, jest profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany Konrad Trzonkowski, który jest gościem poranka wnet. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry, panie redaktorze.
1: No dobrze. To jest taka wizja, można powiedzieć, no taka pesymistyczna, realistyczna, czarna wizja tego, co może się wydarzyć w Polsce, gdyby Polska weszła w taką fazę aktywnego konfliktu.
2: Tak, dokładnie. To nie jest taka optymistyczna prognoza gospodarcza. To też nie jest, tak jak mówiłem wczoraj, prezentacja ze slajdami. To jest tak naprawdę naukowy stres test naszej państwowości.

0: wariancie już dochodzi do większych, większych strat. W drugim wariancie szacujemy, że około, że koszt odtworzenia gospodarki to około 2,5 biliona złotych. I w drugim wariancie tak naprawdę to są uderzenia na województwo podlaskie, warmińsko-mazurskie, gdzie w anihilacji ulega ponad 38% całego lokalnego zasobu produkcyjnego i infrastrukturalnego.
1: I to jest wariant takiej pełnoskalowej już wojny z Polską, czy to jest jeszcze wariant taki pośredni?
0: To jest jeszcze taki wariant pośredni.
1: Tak czyli naprawdę. To jest...
0: Czyli jest wejście na część terytorium i operacja militarna na pozostałą część.
1: No i teraz ten wariant najbardziej pesymistyczny.
0: Tak, to już jest pełnoskalowa wojna, makroanihilacja kapitału, który w skrajnym scenariuszu obniża PKB o 55% i winduje dług publiczny do 250%, co finalnie i praktycznie oznacza trwałe bankructwo państwa.
1: I co wtedy się dzieje? Koniec.
0: Wtedy trudno sobie nawet wyobrazić, jak moglibyśmy i jakimi narzędziami odbudować gospodarkę.
1: Ale czy pan profesor jest taki, tylko teoretycznie sobie na to patrzy, tak jak sobie piszemy, jeden pisze wiersz, drugi pisze opowiadanie o lalce, a trzeci profesor pisze książkę na temat ekonomii w czasie wojny i jest jakby zdystansowany do tego wszystkiego. Czy pan naprawdę to przeżywa?
0: Bardzo dobre pytanie. No w pewnym momencie pisząc tą książkę faktycznie z każdym scenariuszem było gorzej. Pierwszy scenariusz faktycznie jeszcze wyobrażałem sobie, że istnieje możliwość takiego realnego odstraszenia i poradzenia sobie z problemem. W drugim scenariuszu już faktycznie zaczęły dotykać te kwestie faktycznej anihilacji kapitału. No w trzecim scenariuszu, czyli w takiej wojnie totalnej, jeszcze jeżeli dołożylibyśmy do tego te kwestie związane z traumą społeczną, czy drenażem mózgu, czy bezpowrotnym eksodusem inteligencji i to wszystko w perspektywie odtworzenia jakiejś innowacyjności naszej gospodarki, no to ten scenariusz niestety jest już mocno traumatyczny.
1: No dobrze, uczestniczyliśmy wczoraj w tych wielu konferencjach, patrzyliśmy na to, co dzieje się na Stadionie Narodowym. Czy to, co się tam działo, co pan profesor by usłyszał, wybudowało jakiś potencjał optymizmu i optymistycznego spojrzenia na to, co się może wydarzyć ze względu na modernizację polskiej armii, zdolności polskiego przemysłu i tak dalej, i tak dalej.
0: Trudno jest mi się odnieść do sfery militarnej, bo w tej sferze nie jestem specjalistą, aczkolwiek bardzo cieszy mnie to, że zaczęliśmy rozmawiać i zaczęliśmy pisać, także ten nasz raport jest tego przykładem, że przygotowujemy takie prospektywne projekcje militarno-ekonomiczne, bo one mogą być zaczątkiem do zmiany naszej perspektywy, z naszej orientacji. Może wyjdziemy wreszcie ze strefy komfortu, strefy związanej z podnoszeniem, koncentracją tylko na podnoszeniu naszej optymalizacji i efektywności, a skupimy się na tym, że może warto jednak zastanowić się nad jakimś rodzajem ubezpieczenia. Także ubezpieczenia właśnie w kontekście gospodarczo-militarnym. Czyli zaczniemy szukać reorientacji, możliwości reorientacji gospodarki na taką gospodarkę już prawie wojenną.
1: No bo jak mówił pan profesor o tym, że zniszczenie naszej infrastruktury portowej, tak? Że to jest jakby oczywiste, że w takim planowaniu, jeżeli ktoś planuje wojnę, to chce zniszczyć najważniejsze elementy infrastruktury przeciwnika. No dobrze, to czy myśli pan, że jest odpowiedź od razu ze strony polityków i wojska i tego całego sejfu i tych pieniędzy, które wydajemy, że to są te miejsca, które my powinniśmy bronić, że tam stawiamy nasze antyrakiety, tam stawiamy rakiety, tam się zastanawiamy nad systemem antydronowym, czy my jesteśmy takim, bym powiedział, narodem teoretycznym. Sobie lubimy porozmawiać, wiedzieć, każdy z nas wszystko wie, wiemy, co należy zrobić, jak należy zrobić, jak należy się bronić, a tak naprawdę w realu nic się nie dzieje, niewiele się dzieje.
0: Myślę, że przyczynkiem do takiej reorientacji jest pełna inwentaryzacja tak naprawdę potencjalnych i najważniejszych elementów naszej gospodarki z perspektywy jej kontynuacji funkcjonowania i potencjalnego konfliktu wojennego. Czy ten węzeł w Małaszewiczach, czy wspomniane porty, czy nasze rafinerie, czy mosty, drogi, tutaj tak naprawdę no, należy

0: zinwentaryzować to, co jest krytyczne z perspektywy przetrwania, prowadzenia też działań wojennych.
1: Bo ja mam wrażenie, które wyniosłem ze Stadionu Narodowego, że wszyscy mówią o zagrożeniach, ale tak naprawdę nikt w sposób istotny nie ma tej emocji, że to jest realne zagrożenie, tylko to jest teoretyczne zagrożenie, czyli to jest rodzaj gry bardziej niż realnego zagrożenia. Nie było tej emocji takiego, no bo jak jest zagrożenie, to w człowieku się wyzwala jakiś rodzaj strachu i adrenaliny, a to jest taka rozmowa ludzi w garniturach, którzy wiedzą, że za chwilę zarobią duże pieniądze, bo przyjdą pieniądze z Unii Europejskiej, przyjdą pieniądze z budżetu.
0: Myślę, panie redaktorze, że już od czasu rozpoczęcia pełnoskalowej inflacji, inwazji Rosji na Ukrainę, od tego momentu żyjemy już jednak w realiach pełnego zagrożenia, już jako naród, tak? Także absolutnie wydaje mi się, że...
1: To jest może realna ocena, ale czy to czujemy? Bo to jest o emocjach rozmowa. Czy my to czujemy? Czy pan czuje, że Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, naprawdę myśli, że następnego dnia może spaść rakieta na Ministerstwo Obrony Narodowej?
0: Trudno jest mi się odnieść do tego, co czują politycy. Ja to czuję. Tak, ja czuję, że istnieje ryzyko agresji na Polskę i czuję też i liczę też konsekwencje takiej agresji.
1: Pewno oglądał pan te wszystkie sprzęty, które były pokazywane. Czy odniósł pan wrażenie, że ta polska myśl techniczna jest w stanie być tą myślą, która odpowiada na to wielkie wyzwanie, no wyzwanie świata, no bo wiemy, co się dzieje, że jest sztuczna inteligencja, że są drony, że są całe systemy, które pokazują, że prezydent Trump może na żywo oglądać to wszystko, co się dzieje w Iranie, tak, bo to są taki ma system satelitarny. A my gdzie jesteśmy? W którym miejscu jesteśmy?
0: Myślę, że nowoczesne pole walki zmieniło też naszą percepcję. Faktycznie, jak widać w Ukrainie, taką typowe prowadzenie działań wojennych przy użyciu czołgów, karabinów, pistoletów, żołnierzy, no, wypchnęły drony tak naprawdę, więc to ewoluuje bardzo szybko. Słyszę też informacje o tym, że no, jak ustrzec się przede wszystkim przed zagrożeniem dronowym? Jak się przed nim ustrzec, jeżeli technologia dronowa ewoluuje już nie w horyzontach rocznych czy dwuletnich, ale nawet w 3-miesięcznych, więc widać, że po prostu no, pole walki uczy się bardzo szybko.
1: Ale właśnie, pan profesor nie jest generałem, tylko jest profesorem i znawcą ekonomii. To jak ma sobie poradzić państwo polskie przy takim rosnącym deficycie, w takim rosnącym zadłużeniu, żeby podołać tym wszystkim wydatkom? Skąd ma wziąć pieniądze? 250 deficytu, gdyby była wojna, a my ten deficyt bez wojny mamy powiększany o 300 miliardów rocznie.
0: Ja myślę, że słyszę dwa podejścia tak naprawdę. Pierwsze jest takie, że absolutnie spokój czy pokój nie ma ceny, a drugie podejście jest takie, że no po co wydawać pieniądze na zabawki dla żołnierzy a przede wszystkim zadłużać państwo. Także szanowni państwo, no myślę, że jakiś kompromis z tego wszystkiego jest najistotniejsze. Na pewno musimy się zbroić, na pewno jesteśmy państwem przyfrontowym. W związku z tym konkretne inwestycje w rozbudowę potencjału militarnego muszą się zadziać. W przeciwnym razie, no, mówiąc wprost, jako tak duży i apetyczny kraj zostaniemy wchłonięci przez Rosję bardzo szybko. Na pewno musimy budować sojusze, bo to sojusze gwarantują nam to, że jesteśmy w stanie
1: mamy.
0: Teoretycznie mamy.
1: NATO jest największym paktem militarnym i najmocniejszym paktem militarnym. O tym się uczą dzieci w szkole podstawowej.
0: Tak, teoretycznie mamy te sojusze. Kiedyś też teoretycznie mieliśmy sojusze, panie redaktorze.
1: To jest prawda, ale to pytanie jest takie, że no dobrze, czy mamy wydać w przeciągu 3 lat te 1000 miliardów złotych razem z tym sejfem na zbrojenia, tak? Ale drugie 1000 miliardów złotych mamy na wiatraki, wydać i na modernizację naszej sieci energetycznej. Czy na takie dwa wydatki wielkie stać państwo, które ma taki deficyt? Czy powinniśmy z czegoś zrezygnować? Czy będziemy po prostu na hura wszystko realizować i wydawać pieniądze, których nie mamy?
0: Z perspektywy ekonomicznej mogę powiedzieć, że oczywiście najlepiej jest inwestować w takie wydatki, które przynoszą trwałą poprawę wartości, które budują wartość państwa, które nie amortyzują się szybko w czasie i nic po nich nie zostaje. No bo można sobie wyobrazić, że czysto teoretycznie, że kupujemy czołg, tak? Czołg po 10 latach jest już wart promil swojej oryginalnej wartości. Po 20 latach jest już wart to bardzo mało, a po 30 latach jest wart cenę złomu, za który jesteśmy go w stanie sprzedać. Równocześnie, jeżeli w tym samym czasie inwestujemy w jakąś technologię, nowoczesną technologię, która jest w stanie zbudować dodatkową wartość w jej cyklu życia i tym samym zasilić polskie PKB, no to jeżeli porównamy tak naprawdę tutaj koszt odzysku w cenie złomu, i porównamy to z jakąś technologią, która jest w stanie kontrybuować w PKB i bardzo mocno je wzmocnić w długiej przyszłości, no to ten rachunek ekonomiczny na pewno przesunie nam się na ten drugi element. Ale tak jak powiedziałem dzisiaj na samym początku naszej rozmowy, pokój nie ma ceny.
1: I tak zakończymy naszą rozmowę. Ekonomiczne koszty wojny dla Polski to jest raport, który między innymi przygotował profesor Konrad Trzonkowski. Ja tylko książkę bym na chwilę, żeby ekonomia wojny, modelowanie odporności systemowej w epoce zagrożeń egzystencjalnych. To jest książka pana profesora. Ja jej nie czytałem, bo po raz pierwszy, po raz drugi ją widzę, bo pokazywał pan profesor wczoraj. Ekonomia wojny. Trzeba przeczytać, zapoznać się i zaprosić jeszcze raz pana profesora do rady.
2: Nocne powtórki wnet.
3: Budzisz się i słuchasz. Radio Wnet.

0: Wywiad Wnet.
1: I w poranku Wnet wracamy do tematów związanych z wojskiem. Wicepremier, minister obrony w rządzie Mateusza Morawieckiego, pan Mariusz Błaszczak, poseł, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, jest gościem poranka Wnet. Dzień dobry, panie premierze.
2: Dzień dobry.
1: O godzinie 13:00 uroczyste podpisanie umowy SAFE. Jaki jest pana komentarz w tej sprawie?
2: Szkodliwa umowa, dlatego że zadłuża państwo polskie na 45 lat, dlatego że warunkuje umożliwienie finansowania tych zakupów, warunkuje od woli rządzących Unią Europejską. W związku z tym ta warunkowość jest największym problemem, dlatego że Unia Europejska może zmienić rząd w Warszawie, bo nie będzie jej się podobał Unii Europejskiej konserwatywny rząd, tylko taki lewicowo-liberalny, uległy wobec mainstreamu europejskiego, a celem mainstreamu europejskiego jest likwidacja państw narodowych. Celem mainstreamu europejskiego jest przekształcenie Polski i Polaków, dostarczycieli taniej siły roboczej. To widać przecież, to jest zupełnie jasne. A więc mówiąc w skrócie, albo pieniądze zostaną wstrzymane, albo Polska będzie przyjmować migrantów. Albo pieniądze zostaną wstrzymane, albo Polska będzie wyznawcą religii klimatycznej, czyli ceny energii w naszym kraju będą wielokrotnie wyższe niż na przykład w Stanach Zjednoczonych. Albo będą pieniądze, albo zabiorą pieniądze, albo Polska będzie musiała wprowadzać ideologię tęczową. No do tego to się sprowadza, nie wolno na to pozwolić.
1: Wicepremier i minister spraw zagranicznych, pan Radosław Sikorski, stwierdził, każdy, kto jest przeciwko SAFE, nie może być nazwany patriotą, więc minister Sikorski pana premiera patriotą nazywać nie będzie.
2: No ten jegomość, on dożynał w atachy, no to jest jakieś nieporozumienie. To jest człowiek, który jest szefem dyplomacji, a on nie ma kwalifikacji. W ogóle sądzę, że on jest takim przykładem męża swojej żony. Gdyby nie ta jego żona, to przecież byłby nikim.
1: To jest, wczoraj były te wielki kongres Defense 24, no to tam oczywiście wśród firm zbrojeniowych, zarówno polskich, jak i niepolskich, był wielki optymizm i to ten optymizm był związany z tymi pieniędzmi, które za chwilę będą na kontach, nie wiem, czy Banku Gospodarstwa, czy na jakich konta przesłała Unia Europejska pieniądze?
2: Niemieckie.
1: No poza tym, że niemieckie, to są konta w Banku Gospodarstwa Krajowego, to są...
2: A tak, mechanizm jest taki, że Bank Gospodarstwa Krajowego będzie rzeczywiście zarządzał, ale niemieckie beneficjentami będą firmy europejskie, czytaj firmy niemieckie. Dzisiaj na świecie jest wyścig, oczywiście po tej stronie wolnego świata, o kontrakty amerykańskie, bo broń amerykańska jest najlepsza. F-35, sam podpisywałem taki kontrakt w 2020 roku na dwie eskadry F-35. Amerykanie wykorzystywali F-35 w operacji zarówno w Wenezueli, jak i w Iranie. Fantastyczne samoloty. Nie ma europejskiego ekwiwalentu F-35. Nie ma europejskiego ekwiwalentu patriotów. Nie ma europejskiego ekwiwalentu artylerii rakietowej HIMARS. No a z funduszu Der Safe trzeba będzie finansować przemysł niemiecki, może trochę francuski.
1: No tak, ale Amerykanie są zaangażowani teraz w wojnę na Bliskim Wschodzie. Wiemy, jak bardzo sami potrzebują patriotów, że ściągają z całego świata, ściągnęli do ochrony krajów arabskich i infrastruktury krajów Zatoki Perskiej. No to w związku z powyższym może trzeba szukać jakichś alternatyw i spróbować się odnaleźć w świecie, który się zmienia, w którym też ten układ geopolityczny się zmienia.
2: Układ geopolityczny się zmienia, ale na szkodę Polski, bo w tej zmianie ma być suwerenność europejska, czyli co to oznacza? To oznacza wypchnięcie Ameryki z Europy, to oznacza dominację niemiecką, a dominacja niemiecka prędzej czy później skończy się porozumieniem z Putinem ponad naszymi głowami, więc trzeba temu przeciwdziałać. Jak temu przeciwdziałać? poprzez stawianie na relacje ze Stanami Zjednoczonymi, poprzez budowę relacji w naszej części Europy, a więc w ramach współpracy, począwszy od Skandynawii, poprzez państwa Grupy Wyszehradzkiej, dziewiątki, bukaresztańskiej dziewiątki, po Turcję. To trzeba w ten sposób politykę prowadzić. Czy tak prowadzi politykę zagraniczną wspomniany wicepremier Sikorski? No nie.
1: Ale wspomniany wicepremier Sikorski powiedział, że oczywiście każdy żołnierz amerykański czy żołnierze amerykańscy, którzy będą przenoszeni do Polski, są oczywiście serdecznie witamy. Minister finansów powiedział, że są pieniądze dla nowego kontyngentu żołnierzy amerykańskich, więc ta polityka amerykańska, przynajmniej związku ze Stanami Zjednoczonymi przez ten rząd jest prowadzona.
2: Tylko przełożony Sikorskiego Tusk powiedział, że nie będzie podbierał żołnierzy amerykańskich.
1: No, ale potem jakoś się z tego wycofał, to już nie wiadomo, no ale w każdym razie tak, takie słowa też padły.
2: No więc zameldował Niemcom, że będzie działał na szkodę Polski. Bo widzi pan, panie redaktorze, to jest właśnie istota sprawy. Tusk mówi, że to, co polskie, to jest wspólnotowe. Ale to, co niemieckie, to już jest niemieckie. A ja bardzo mocno podkreślam, że to, co polskie, jest polskie, a to, co niemieckie, jest niemieckie. I na tym zasadnicza różnica polega.
1: No dobrze, ale te pieniądze, te 44 miliardy też będą służyć polskiemu przemysłowi. Też będą, też jeżeli byłyby dobrze wydane, to mogłyby dobrze służyć Polsce, że tak się nie mogłoby zdarzyć.
2: Nie, pod rządami koalicji 13 grudnia tak się zwyczajnie nie zdarzy. Natomiast nakłady na obronność trzeba zwiększać niewątpliwie i tak działo się za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, no, ale nie wolno się zadłużać w sytuacji, w której mamy do czynienia z krachem finansów publicznych pod rządami koalicji 13 grudnia, pod rządami Donalda Tuska. Stawiam taką tezę, że właśnie o to chodzi, żeby utrzymać płynność finansową państwa polskiego. Dlatego oni ten der safe, tą niemiecką chwilówkę biorą. Nie po to, żeby
1: to nie,
2: wzmacniać
1: to nie chwilówka,
2: obronność.
1: Bo to na 45 lat to już...
2: No tak, no ale to chodzi o... Chwilówki są oprocentowane niekorzystnie. Tu przyznają rządzący, że nie wiedzą, jakie oprocentowanie będzie w tym przypadku, w przypadku tego mechanizmu. W ogóle cała istota jest zła, bo tu mamy program europejski, są położone na stole pieniądze, które pożycza Unia Europejska w naszym imieniu i my dopisujemy do tego program modernizacji sił zbrojnych, a może nawet bardziej przemysłu, bo to jest przemysł na pierwszym miejscu, powinna być obronność na pierwszym miejscu. Natomiast kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, najpierw był program modernizacji, opiewający wtedy na pół biliona złotych, ponad 500 miliardów. My w latach 22-23 wydaliśmy ponad 300 miliardów złotych właśnie na sprzęt amerykański, sprzęt koreański. Dlaczego koreański? Bo jest kompatybilny z amerykańskim, bo jest pochodną amerykańskiego. No a dziś rządzący, żeby utrzymać płynność finansową, zadłużają nas na potęgę. To doprowadzi do krachu finansów publicznych. Cel, sądzę, że jest taki oto. Wepchnąć Polskę do strefy euro. Pozbawić nas również tych zasobów złota, które zgromadził w Narodowym Banku Polskim pan profesor Adam Glapiński. I jeszcze jedno. Jest przecież alternatywa wobec tej niemieckiej chwilówki. Będę się trzymał tego określenia. Może nieprecyzyjnego, przyznaję, no ale oddającego istotę. A ta alternatywa to projekt pana prezydenta Karola Nawrockiego, przedstawiony w uzgodnieniu z prezesem Narodowego Banku Polskiego, Polski Safe 0%.
1: No i teraz sprytnie, mam wrażenie, rząd premiera Donalda Tuska ten projekt przedstawi w polskim parlamencie i co wtedy?
2: No ten projekt jest dobrym projektem. Należy wykorzystać te możliwości, które stworzył pan profesor Adam Glapiński, a odejść należy od niemieckiej chwilówki.
1: Ale to już zostanie podpisane. To dzisiaj będzie uroczystość, będą kamery telewizyjne, będą uśmiechy i
2: Donald Tusk będzie podpisywał?
1: I najprawdopodobniej, albo Kosiniak, myślę, że wicepremier Kosiniak.
2: A właśnie, to też bardzo charakterystyczne, prawda?
1: Dlaczego?
2: No tak już było za pierwszego Tuska, że kiedy kiedy była sprawa podniesienia wieku emerytalnego do 67 lat, to też Donald Tusk zrzucił to na Sosinę-Kamysza.
1: To jest odpowiedzialność, która... Bo też był argument taki, że to jest bezprawna pożyczka. To jest argument aktualny, czy on był...
2: Aktualny, jak najbardziej aktualny. Zresztą mówi o tym pan profesor Ryszard Piotrowski, mówi publicznie. Profesor Ryszard Piotrowski należy do tych profesorów, którzy są odważni. Był krytyczny również wobec naszego rządu. To już taka bardzo wąska grupa takich profesorów. Może dlatego, że już ma swoje lata, nic mu nie zrobią, tytułu profesorskiego go nie pozbawią, więc może sobie pozwolić.
1: To prawda, analizę przeprowadził całej pożyczki SAFE, powiedział niezgodna z konstytucją, niezgodna z traktatami europejskimi, właściwie łamiąca wszelkie zasady. No i co z tego?
2: No właśnie. Dzisiaj w naszej ojczyźnie rządzą ci, którzy łamią prawo, łamią konstytucję, niczym się nie przejmują. Powiem, że oni panują. To postkomuna panuje. Oni nie rządzą, panują.
1: A może popatrzymy, a może właśnie się przejmują bezpieczeństwem Polski i dlatego postanowili, nie ma pieniędzy, postanowili wziąć te 44 miliardy po to, żeby jednak jakieś pieniądze...
2: I wydać te pieniądze na odbudowę niemieckiego przemysłu zbrojeniowego. Fantastyczna koncepcja.
1: Ale to nie jest tylko, to nie jest takie, no bo PGZ dostanie swoje, to pan generał Gromadziński był dzisiaj gościem Rady i powiedział, no dobrze, ale my nie mamy strategii, my nie wiemy, na co wydawać pieniądze i te 44 miliardy będą po prostu podtrzymywać ciągłość produkcji tego wszystkiego, co dzieje się w tych polskich firmach, ale podtrzymają ciągłość produkcji. To też jest jakaś zaleta, że te firmy nie zbankrutują w czasach tak trudnych, w jakich żyjemy.
2: Przed II wojną światową była świetna koncepcja Centralnego Okręgu Przemysłowego. Fantastyczna koncepcja. Zainwestowano olbrzymie pieniądze. Pamięta pan, panie redaktorze, w którym roku Centralny Okręg Przemysłowy miał osiągnąć swoją gotowość produkcyjną? W 1942, a w 1939 Ruscy z Niemcami się dogadali, czy Niemcy z Ruskimi.
1: Ale co zrobić? No takie rzeczy mogą się zdarzyć. To co mamy nic
2: zbroić
1: nie robić?
2: Się. No to co robiło Prawo i Sprawiedliwość? Zbroić się i jeszcze raz zbroić.
1: No to właśnie to mówi rząd premiera Donalda Tuska. Zbroić się, jeszcze raz
2: wypadamy,
1: zbroić się.
2: Może i mówi. Wypadamy z kolejki po sprzęt amerykański. No wypadamy z kolejki, bo z tej niemieckiej chwilówki nie będziemy mogli kupować sprzętu amerykańskiego. No i będziemy rzeczywiście odbudowywać niemiecki przemysł zbrojeniowy.
1: Ale to czy jest konsekwencja? No bo sprzęt amerykański to nie jest sprzęt i to nie są pieniądze, które trafią do polskich firm. To jak będziemy się koncentrować na sprzęcie amerykańskim, no to też nie wzmocnimy polskiego przemysłu, tylko amerykański.
2: Wzmocnimy, bo duża skala zamówień w Stanach Zjednoczonych spowoduje możliwość inwestycji w polski przemysł zbrojeniowy na zasadzie współpracy polsko-amerykańskiej. To jest ta droga, którą powinniśmy podążać. I jeszcze cały komponent koreański, gdyż sprzęt koreański jest pochodną amerykańskiego, chociażby samoloty FA-50, które zamówiło Wojsko Polskie, kiedy byłem ministrem obrony narodowej, które zostały zaprojektowane, wie pan przez kogo? Przez Lockheed Martin, czyli przez tą samą firmę, która produkuje, zaprojektowała F-16 i F-35.
1: No dobrze, ale jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory, to już będzie żyła w konsekwencji wzięcia tych 44 miliardów. Czy wtedy będzie, czy wtedy powie, dobrze, to jest nielegalna pożyczka, nie będziemy jej spłacać, czy jakby pójdzie krok dalej i nie będzie rozliczać tego wszystkiego. Czy to jest taki problem, który my musimy, czy Prawo i Sprawiedliwość, czy prawica polska musi go rozliczyć, w sensie powiedzieć, to było nielegalne, w związku z powyższym, panie premierze Kosiniak-Kamysz, musi pan trafić do aresztu.
2: No to oczywiście pan redaktor to bardzo tak skrótowo podszedł do sprawy, która jest wielowymiarowa. Zauważmy, że ta niemiecka chwilówka będzie wpłacana ratami. Pierwsza rata w tym roku, tak, na wiosnę jeszcze, druga jesienią, rozumiem, że trzecia w kolejnym roku, także no to nie jest tak, że to wszystko nagle się się stanie. No i pamiętajmy też o tym, że Unia Europejska ma to do siebie, że jest organizmem płynnym. Oczywiście jest taka próba zdominowania Unii Europejskiej przez Niemcy. Można powiedzieć, że tak się już stało, ale wiosną przyszłego roku będą wybory we Francji. Zobaczymy, kto wygra. Dla Polski dobrze by było, gdyby wygrał Bardella albo Le Pen. Dlaczego? Dlatego, że wtedy to scentralizowane państwo europejskie, cała ta koncepcja poszłaby do kosza. No i to by było dobre dla naszej niepodległości, naszej suwerenności, naszego bezpieczeństwa.
1: No dobrze. Ale czy taki to już jest pytanie bardzo poważne i pewnie nie zdążymy na nie odpowiedzieć, ale taki rozpad Unii Europejskiej i wejście w taki świat nowy konfliktów, tak? I takich egoizmów europejskich, to jest dobre? Może to jest złe?
2: A kto mówi o rozpadzie? Ja mówię o tym, że Unia Europejska powinna być w takiej formule, w jakiej wchodziliśmy do Unii Europejskiej. Czyli powinna być organizmem, w którym państwa, suwerenne państwa współpracują z sobą na polu gospodarczym. A sprzeciwiają się temu, żeby nam narzucano na przykład ideologię tęczową. Teraz z jednej strony Donald Tusk pojechał do papieża i nagle jakieś olśnienie chyba na niego naszło. Chociaż nie sądzę, to manipulacja oczywiście, bo równolegle małżeństwa homoseksualne mają być wpisywane w urzędach stanu cywilnego. No, jedno z drugim nie współgra. Więc o co w tym wszystkim chodzi? Chodzi o to, żeby Polska była państwem suwerennym, żeby to w Polsce były podejmowane decyzje dotyczące naszej przyszłości, a Unia Europejska niech będzie taka, jaką była w 2004 roku, czyli wymiana handlowa, bez ceł, współpraca, możliwość przemieszczania się między państwami wchodzącymi w skład Unii Europejskiej, a trzeba odrzucić religię klimatyczną, trzeba odrzucić pakt migracyjny, trzeba odrzucić ideologię tęczową. Proste.
1: To w takim razie czemu za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości zgodziliśmy się na ten fundusz Next Generation, fundusz covidowy, te 800 miliardów, które nie trafiły do Polski w czasie rządu premiera Mateusza Morawieckiego, tylko w jakiejś części trafiły do rządu, kiedy premierem został Donald Tusk.
2: A to też temat na dłuższą dyskusję. Zgodziliśmy się na to, żeby wspólnie odbudować gospodarkę państw wchodzących w skład Unii Europejskiej po kryzysie wywołanym najpierw COVID-em, a potem napaścią Putina na Ukrainę.
1: Ale to byłaby zgoda na to, żeby przyczynić się do centralizacji budżetu Unii Europejskiej. Unia Europejska nie miała takich dodatkowych pieniędzy, a teraz ma i ten fundusz SAFE też jest dodatkowym zadłużeniem czy dodatkowymi pieniędzmi, które Unia Europejska, czy Komisja Europejska pożycza jako Komisja Europejska. Już jest 1 bilion euro długu posiada wspólna Europa.
2: No i na to się nie zgadzamy. Na to się nie zgadzamy, dlatego że to ogranicza, ten mechanizm ogranicza suwerenność państwową. Nigdzie nie jest w żadnym traktacie unijnym napisane, że właśnie stanowimy wspólne państwo. Nie, wręcz przeciwnie. Nigdzie w żadnym traktacie nie jest napisane, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej decyduje o tym, jaki jest kształt ustroju państw członkowskich. To jest nadużycie, to co się dzieje. Zresztą rządzący, opierając się na tych orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ewidentnie odchodzą od zasady suwerenności państwowej. Za chwilę nam powiedzą, a po co te trybunały w Warszawie, skoro jest w Strasburgu?
1: No taka jest idea, rozumiem, żeby stworzyć centralistyczne państwo europejskie.
2: No i temu się sprzeciwiamy. Temu się sprzeciwiamy.
1: A i myśli pan, że Donald Tusk realizuje taką ideę?
2: No ale nawet wystarczy spojrzeć na to, co się dzieje i widać.
1: A pana zdaniem, co teraz się wydarzy w związku z Trybunałem Konstytucyjnym?
2: co się wydarzy, no będziemy mieć do czynienia z pewnie z próbami przejęcia kolejnej niezależnej instytucji, która została sformowana po to, ustanowiona po to, żeby patrzeć władzy na ręce. Donald Tusk i jego rząd, oni nie cierpią kontroli. Oni właśnie tak jak wcześniej powiedziałem, oni panują. Postkomuna w Polsce panuje. Oni nie rządzą nawet. Oni panują. Im wydaje się, że im wszystko wolno.
1: Przejęta, no, Sejm wybrał sędziów. Czyli to nie jest takie same przejęcie jak telewizji publicznej, które było przejęciem siłowym, tylko jest to no, zgodne z tym, co jest napisane w polskiej konstytucji.
2: Niezgodne jest z przyjętymi regułami, zasadami. Sejm miał prawo wybrać sędziów, ale wtedy, kiedy kończyły się kadencje. Nie zrobił tak. Zrobił wtedy, kiedy mógł zebrać sobie grupę 6 polityków w togach, bo przecież oni wszyscy, łatwo zidentyfikować ich poglądy, głosili je publicznie, no i z zamiarem takim, żeby przejąć instytucję. Z zamiarem takim, żeby przejąć instytucję. Jest spór rzeczywiście w tej sprawie. Ten spór rozstrzygnie Trybunał Konstytucyjny. Takie są reguły, takie są zasady, no ale nie czekając na rozstrzygnięcie, podpierając się zupełnie bezpodstawnym orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, próbują dziś rządzący przejąć Trybunał Konstytucyjny.
1: Teza polityków pana i polityków Prawa i Sprawiedliwości jest taka, że następuje destrukcja państwa. Taka jest teza?
2: Taka jest teza, takie są fakty. Zresztą bardzo ciekawa rozmowa pana redaktora przed chwilą z wójtem Aleksandrowa, w którym pan wójt powiedział, słusznie powiedział, że nie było reakcji ze strony służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. I to nie krytykuje strażaków czy policjantów, ale krytykuje ministra Kierwińskiego i kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które nie zadziałało tak, jak zadziałać powinno w interesie bezpieczeństwa mieszkańców Aleksandrowa i okolic.
1: A w jaki sposób tą destrukcję państwa można podtrzymać? Czy Polska potrzebuje szybkich zmian konstytucyjnych? Czy Prawo i Sprawiedliwość włączy się w ten nurt zmiany polskiej konstytucji?
2: Żeby zmienić konstytucję, trzeba 307 posłów w Sejmie. No i więc lepiej zmienić rząd. Myślę, że wtedy, jestem o tym przekonany, że wtedy destrukcja państwa polskiego będzie zahamowana. A konstytucję należy rzeczywiście również zmienić, tylko trzeba mieć świadomość reguł, zasad. Widać, że dobra inicjatywa pana prezydenta Karola Nawrockiego jest torpedowana przez większość rządzącą, rządząca odmówiła, przynajmniej kilka partii politycznych odmówiło przedstawienia. Chyba wszystkie partie polityczne wchodzące w skład koalicji 13 grudnia odmówiły skierowania swoich przedstawicieli do właśnie tego zespołu konstytucyjnego. No więc bojkotują prezydenta, atakują prezydenta.
1: Powiedział pan o przejęciu władzy, o przyszłych wyborach parlamentarnych. To jak pan ocenia to, co się dzieje u sąsiada, czyli w Konfederacji? Konflikt między panem Bosakiem, a panem Mentzenem.
2: No, panie redaktorze, no cóż, no to smutne to jest, ale my mamy doświadczenia już z rządów z Konfederacją. Wtedy ona nazywała się Ligą Polskich Rodzin, a przywódcą wtedy Ligi Polskich Rodzin był Roman Giertych, dziś jeden z najbliższych współpracowników Romana Giertycha. No tak, Donalda Tuska, tak.
1: A myśli
2: tak,
1: pan, to mogę... że Konfederacja jest kontynuacją tego samego sposobu myślenia i tego samego układu zależności, które były w czasach Romana Giertycha?
2: Kiedy patrzę na Sławomira Mentzena, to można się pokusić o taką teorię.
1: Czyli to już jest takie rzucenie rękawicy i powiedzenie, panowie, z panami to my już rządziliśmy, to już rządzić nie chcemy. To w takim...
2: Ale ja tego nie powiedziałem.
1: Ja nie mówię, że pan powiedział, tylko to już publicystyczne wyciągnięcie konsekwencji z tego, co pan mówi.
2: Nie, ja tylko pokazuję, staram się poprzez właśnie naszą rozmowę pokazać opinii publicznej, że ze strony Prawa i Sprawiedliwości ręka jest wyciągnięta, a ze strony tamtej, no ciągle słyszymy, że my niedobrze jesteśmy, ale tamta strona jakoś nie może jej przejść przez gardło, liderom tamtej strony, że z Donaldem Tuskiem to nie wykluczają rządy. No nie może im to przejść przez gardło, prawda?
1: Prawda. Może i prawda. To można zapytać, czy przejdzie im przez gardło, czy nie przejdzie im przez gardło. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję, miłego dnia.
1: Mariusz Błaszczak, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier i minister obrony w rządzie Mateusza Morawieckiego. Jeden z liderów Prawa i Sprawiedliwości. A co w Prawie i Sprawiedliwości piszczy?
2: Pracujemy bardzo intensywnie. Jutro będzie konwencja kolejna programowa, tym razem poświęcona samorządowi terytorialnemu. 11 z kolei w Chełmie. Zapraszam.
1: Dobrze. Nie będziemy dalej tego... O, upada mikrofon, więc go musimy podtrzymać. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Jest godzina 8:43.

0: Nocne powtórki wnet.
1: I teraz w Radiu Wnet komunikaty. Pan Marek Głowacki. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Stowarzyszenie, które ma na celu upamiętnienie dzieła Marii Dłużewskiej. Teraz powiedzmy, kiedy będzie msza, kiedy jest, jutro jest rocznica śmierci.
2: W drugą rocznicę śmierci, jutro 9 maja o godzinie 19 będzie msza święta w katedrze warszawskiej, w katedrze świętego Jana Chrzciciela. Zapraszamy na tą mszę wszystkie osoby, które czuły Marię Dłużewską, ale również oczywiście wszystkie te, które ceniły jej twórczość, znają jej filmy i chciałyby w ten sposób uczcić pamięć o niej.
1: A pan dobrze znał Marię Dłużewską?
2: Tak, poznałem Marię Dłużewską przy okazji kręcenia jednego z jej filmów, do którego zostałem też zaproszony. To film Grupy Oporu o wieżowej konspiracji lat 80. To było mniej więcej w 2008 roku, więc blisko 20 lat temu. Od tego czasu się poznaliśmy i później zaprzyjaźniliśmy.
1: I jutro przyjaciele i ci, którzy bardzo cenili Marię Dłużewską, spotykają się na mszy w katedrze świętego Jana w Warszawie, a wszyscy inni czekają na taki moment, kiedy będzie możliwe obejrzenie tych wszystkich filmów i dyskusje na temat filmów, które Maria Dłużewska zrobiła, ale to już wrzesień 2026 roku, prawda?
2: Tak, będziemy organizować również drugi już przegląd filmów Marii Dłużewskiej. To wydarzenie będzie miało miejsce rzeczywiście we wrześniu, w rocznicę jej urodzin. Natomiast generalnie wszyscy, którzy chcieliby i mogą przyjść na mszę świętą jutro o godzinie 19, w ten sposób mogą ją uczcić, ale jak ktoś nie się tam pojawić, może obejrzeć jeden z ich filmów w internecie, do czego bardzo namawiam, i w ten sposób uczcić pamięć o niej.
1: O czym powiedział Marek Głowacki. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję również. Do usłyszenia, panie redaktorze.
1: Trzeba pamiętać o tych, którzy odeszli też. Zbliża się, a nawet dzisiaj jest czwarta rocznica śmierci Waldemara Parucha, pana profesora, analityka sceny politycznej, barwnej postaci. Posłuchajmy krótkiego fragmentu rozmowy z panem profesorem. Rozmowę przeprowadził Łukasz Jankowski.
3: A Komisja Europejska, jak Andrzej Zamojski w czasach powstania styczniowego, brała i nie kwitowała i nic nie pokwitowała, nie ma kompromisu, a skarga nadzwyczajna jest osłabiona chociaż.
4: Tak, tylko proszę zwrócić uwagę na jedną kwestię w tym samym czasie, co rząd Rzeczypospolitej robił. Budował koalicję, prowadził tak intensywną politykę zagraniczną, żeby domniemane głosowanie owego aktu artykułu 7 w Radzie Europejskiej zostało zablokowane, że będzie zawsze było przygotowywanie się do tego scenariusza najbardziej złego dla Polski. To nie jest tak. To owo przewlekanie dyskusji, owe ustępstwa, które strona polska wykonywała, one generalnie reformie wymiaru sprawiedliwości nie zagrażają. Są pewną formą ustępstw oczywiście.
3: Ale
4: bez Komisji Europejskiej.
3: Ale negocjacyjnie to chyba nie był najlepszy.
4: Nie wiem. Ja mam inną ocenę. Jeżeli celem jest porozumienie z Komisją Europejską, a to porozumienie z jednego powodu bardzo istotne, bo dlaczego się to dzieje, co się dzieje na salonach brukselskich, wcale nie chodzi o żadną zasadę praworządności, żadną ochronę praworządności w Polsce. Rozwiązania w Polsce przyjęte są stosowane w bardzo wielu różnych państwach. Nikt tych państw nie piętnuje, nikt ich nie pozywa się z nimi, nie sądzi, nie wskazuje im uchybień w zakresie praworządności. Cel bieżący, maksymalne osłabienie Polski w negocjacjach, jakie się toczą w Unii Europejskiej, w kontekście chociażby budżetowych, ale nie tylko, w ogóle osłabienie państwa polskiego w tej rozgrywce międzynarodowej, która się dzieje, a została ona bardzo mocno zdynamizowana przez administrację Trumpa. Proszę zwrócić uwagę, jak się nam świat zmienił przez 2 lata dzięki Trumpowi.
3: To prawda, mam masę pytań.
1: I tę masę pytań 7 lat temu panu profesorowi Waldemarowi Paruchowi zadał Łukasz Jankowski. A my dziś w poranku wnet 8 maja przeniesiemy się za Nysę.
5: Studio za Nysą.
1: A za Nysą mieszka redaktor Jan Bogatko. Dzień dobry, panie redaktorze.
6: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Jak święto wyzwolenia od nazizmu dzisiaj Niemcy obchodzą?
6: No, prawdę mówiąc nie wiem, bo to nie bardzo kogokolwiek obchodzi, dlatego że najważniejszą sprawą to jest rocznica dojścia do władzy kanclerza Friedricha Merca, a zwycięstwo nad nazizmem odbywa się co roku, zwłaszcza podczas demonstracji pierwszomajowych, rewolucyjnych demonstracji w Berlinie czy w Hamburgu. Zresztą w tym roku nie było to znowu aż takie groźne jak zazwyczaj. Spłonęło nieco mniej samochodów, nikt nie zginął, a więc w zasadzie można powiedzieć, że nic się nie działo. Merz, wiadomo, wygrał wybory rok temu jako książę z bajki, a okazało się, że jest w gruncie rzeczy brzydką żabą. No niestety z tego nic nie wyszło, co mówił. On po prostu dużo przyrzekał, nic tego nie zrealizował. Skądś my to znamy, ale na tym polega demokracja. Demokracja polega na tym, żeby kogoś przekonać, a nie po to, żeby komuś spełnić jego marzenia. Kanclerz Merz spełnił swoje trzy najgłębsze życzenia. Został szefem partii CDU, a przecież pamiętamy, jakie miał trudności z Angelą Merkel. Wygrał wybory do Bundestagu, co nie było takie trudne zresztą po fiasku rządów SPD. No i został kanclerzem. I na tym się w zasadzie jego sukcesy kończą. To znaczy, można by powiedzieć, że one by się może utrwaliły i były znacznie większe, gdyby Friedrich Merz nie wrócił do koalicji z partią, która te wybory przegrała i została w tych wyborach ukarana niskim poparciem. No ale SPD i koalicja z czerwonymi to należy już do, można powiedzieć, pewnych obowiązków. To jest pewien model sprawowania władzy w Niemczech. No ale teraz wracając jeszcze do Merca i jego życzeń, no więc po tych wyborach wróżka zniknęła i Merz został sam. Został sam jak Oscar w Nowym Jorku. Od tej pory usiłuje on utrzymać koalicję w ryzach, co oczywiście jest bardzo trudne, dlatego że ta koalicja pasuje do siebie jak nos i inna część ciała. Innymi słowy, bilans po roku wypada dla niego osobiście, dla partii CDU, na czele której stoi, dla rządu, na czele którego on stoi w Niemczech i dla kraju w tej kolejności, to jest bardzo ważne, żeby to podkreślić, wyjątkowo rozczarowująco. To się po prostu nie udało. Koalicja czarno-czerwona, czyli CDU-SPD, szybciej weszła na drogę uwiądu od tak zwanej koalicji lampy drogowej, czyli światła drogowego, to znaczy to był

zapomniał. On stawiał na tak zwaną kulturę przewodnią zamiast kulturę powitalną, czyli Leitkultur zamiast Willkommenskultur. I oczywiście o tym mówiono ciągle i poza tym mówił o konserwatyzmie liberalnym zamiast nic się nie uda, anything goes. Stawiał na gospodarkę rynkową zamiast na etatyzm, dlatego że już za czasów Angeli Merkel socjalizująca CDU weszła na drogę jak gdyby swojej imienniczki z Niemieckiej Republiki Demokratycznej, która jak wiemy była demokratyczna tylko z nazwy, albo może i nie, albo może tamto właśnie było demokracją, a to nią nie jest. Zresztą lewica zawsze uważa, że ona jest demokracją, a poza nią nie ma nic. Pamiętamy tę całą historię, kiedy Merz mówił, że on nie rozluźni bardzo ostrych przepisów dotyczących zaciągania długów. No, rozluźnił oczywiście to całe przedsięwzięcie, również które zmierzało w kierunku obniżania i subwencjonowania kosztów energetycznych dla przemysłu. On określał mianem gospodarki planowej, ale wszedł na tę drogę. Kiedy wojna na Ukrainie doprowadziła do podwyżek cen benzyny, powiedział, że jakieś obniżenie cen zgodnie z tym, co chciał i robił swego czasu Olaf Scholz czy Robert Habeck, to jest placebo i to jest słomiany ogień. Wystarczyło, że doszedł do władzy. Kiedy tylko został kanclerzem, to oczywiście rozluźnił hamulec zadłużenia i zanim upłynął pierwszy rok, wprowadził również cenę energetyczną dla przemysłu i również rabat na stacjach benzynowych. Innymi słowy, jaka jest różnica? No żadna, ale po prostu nazywa się to inaczej. Mówi się o tym i we wszystkich rozmowach kuluarowych, że możemy znaleźć kogoś innego, który byłby i lepiej poprowadził koalicję od Friedricha Merca. Wydaje mi się, że jest to niemożliwe. On ma takiego koalicjanta, jak to się mówi, takiego mamy, jakiego mamy. Po prostu z chwilą, kiedy zaporę ogniową przeciwko, czyli ten firewall przeciwko AfD wprowadził, nie ma żadnego ruchu. Po prostu jest on kanclerzem przegranej sprawy, o czym nie wie albo i wie i nie chce się do tego przyznać, bo po co? To nic mu po prostu nie da. To nie sprawi, że ten kraj posunie się do przodu. Również nie jest lepszy od niego szef CSU, siostrzanej partii, Markus Söder. On uważa, że polityka to happening. Na mediach socjalnych, społecznościowych on uważa ważniejsze pokazać, co on je, na przykład smażoną kiełbasę czy burgera, niż treści polityczne. Tymczasem wielu posłów CDU-CSU uskarża się, że SPD wyhamowuje posunięcia reform albo że je rozwadnia. Mówią, że koalicja ta nie przetrwa 4 lat, ale co byłoby, gdyby miała upaść? Kto będzie jej następcą? No może tutaj w tym kierunku mogą wskazać badania sondażowe w Saksonii-Anhalt dotyczące wyborów landowych, w których to AfD ma aż 41% poparcia. Grozi Niemcom rewolucja. Przed rewolucją jest dość cicho. Przygląda się temu wszystkiemu z zainteresowaniem społeczeństwo, ale nie wie, na czym to się skończy. Na przykład w niedzielę w moim pięknym niemieckim Zgorzelcu, z którego nadaję tę audycję, w niedzielę odbywają się wybory nadburmistrza. I oczywiście jest 2 wielkich kandydatów, którzy wystąpią przeciwko sobie. A mianowicie pan Urzu, który reprezentuje CDU i pan Wippel, który reprezentuje AfD. Obowiązuje zasada
blokady kandydata AfD, a więc wszyscy razem.

0: Zarówno CDU, jak i komuniści, jak i wszystkie inne partie będą głosować i będą występować przeciwko AfD, byleby tylko Wippel nie został nadburmistrzem miasta. Oczywiście on nie ma wiele do działania, ale nie ma też wielkiego znaczenia jego wybór, ale będzie to miało znaczenie szalone w przyszłych wyborach landowych i parlamentarnych. W tym czasie wiemy również, że w ostatnim okresie SPD przeszła bardzo na lewo i stała się partią betonową, powiedziałbym. To tak kiedyś nazywano w PRL. Ona broni kosztownego państwa socjalnego z czasów wysokiej koniunktury, które niewątpliwie były w Niemczech, mimo że Niemcy od lat przeżywają recesję i stagnację. Znają państwo te wszystkie opowieści o gwiazdach, które widzimy na firmamencie. One świecą, ale my już wiemy, że ich nie ma, bo dawno zgasły. To jest dokładnie to samo. Gwiazda Niemiec zgasły, ale jeszcze świeci. Świeci i wszyscy uważają, że to będzie świeciła bardzo długo. Oczywiście nie chcę powiedzieć, że w Niemczech się głoduje. Niemcy są krajem bardzo bogatym, ale to są rezerwy. I jeżeli się idzie na substancje i wyżera się to wszystko, jeżeli sprzedaje się, jak to się mówi w Niemczech, srebra rodowe, to to niczego dobrego nie wróży na przyszłość temu krajowi. Tym bardziej, że mimo różnych posunięć rządu, a więc rozluźnieniem hamulca budżetowego i utworzeniem wielkiego programu koniunkturalnego, największego w historii Niemiec, gospodarka w tym roku ma wzrosnąć jakoby, o ile wzrośnie, jedynie o 0,5%. To jest oczywiście bardzo, bardzo, bardzo, bardzo niewiele i to do niczego nie doprowadzi. Co to oznacza? Nie będzie lepiej, tylko wolniej będzie gorzej. A że gorzej będzie, to jest oczywiście, no bo pewne rzeczy muszą być uregulowane. Reforma reform stoi w programie. A tutaj SPD stwierdzi, że wczesna emerytura w 63 roku, CSU z kolei za rentą macierzyńską, to są niesamowite wydatki, na które państwo pozwolić sobie już nie może. I na tym kończę dzisiaj z pięknego miasta Zgorzelec nad Nysą.
1: I bardzo serdecznie dziękujemy za kolejną opowieść o tym, co dzieje się w Niemczech. Redaktor Jan Bogatko o tym wszystkim opowiedział.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: Sęt uderzy we wszystkich. Bądź z nami. Takie hasło przeczytałem, a nie wiem, i zapytam się, co to jest ten sęt i dlaczego mamy być razem z wami.
2: O, rozumiem, że mamy godzinę na audycję dzisiejszą.
1: Mamy.
2: Sęt jest czymś absurdalnym, co tak naprawdę ciężko zrozumieć, bo od 17 marca wszystkie przewozy towarów odzieżowych, tekstyliów powyżej 10 kg muszą być rejestrowane w specjalnym systemie właśnie Sęt. Samochód podczas takiego przewozu, takiego towaru jest cały czas widoczny w systemie, musi być zainstalowany GPS i do tego każda zmiana ilości towaru, tutaj mówimy o wadze, musi być również zarejestrowana. Czyli jedziemy na przykład na targowisko, bo tutaj mówimy o handlu targowisko, na targowiskach, bo system Sęt uderzył w tą branżę najmocniej. Jeśli ktoś ma załadowany towarem samochód, bo te samochody też często pełnią rolę magazynów, pod blokiem, musi zważyć rano ten towar, wpisać z jaką ilością kilogramów wyjeżdża, jedzie na targowisko, sprzedaje towar, musi wpisać znowu, ile tego towaru mu ubyło, jedzie na kolejne targowisko, wpisuje znowu, ile ubyło, jedzie na kolejne targowisko, kupuje towar, żeby mieć na następny dzień, wpisuje i wraca do domu. Więc to jest system, można powiedzieć, nadmiernej kontroli przedsiębiorców handlujących, zajmujących się handlem tekstyliami w Polsce.
1: A kto wprowadził?
2: No, przeszło to rozporządzeniem Ministerstwa Finansów.
1: To jest samodzielny pomysł ministra finansów, czy też jest związany z jakąś dyrektywą Unii Europejskiej?
2: Nie. To jesteśmy generalnie jedynym krajem w Europie, który objął się z takim rygorystycznym systemem tekstylia. Dla przykładu Węgry kiedyś stosowały podobny system tylko dla towarów, które były importowane na Węgry, i Komisja Europejska zareagowała, że to nie do końca jest zgodne ze swobodnym przepływem towarów. A dobrze, że pan to poruszył, bo proszę zwrócić uwagę, że jeśli tranzyt po Polsce nawet z innego kraju odbywa się samochodem, bo trzeba to podkreślić, że dotyczy to przewozu towaru samochodem, również trzeba w tym systemie zarejestrować, więc też to trochę ogranicza i wpływa na ten swobodny przepływ towarów. I no, branża jest dość mocno zdziwiona, to mało powiedzieć. Dlaczego akurat Polska wymyśla najbardziej rygorystyczny system kontroli obrotu towarem, jakim są tekstylia, które zostały uznane z kolei za towary wrażliwe. Bo trzeba podkreślić, że system Sęt w pierwotnej wersji został zaprojektowany do obrotu paliwami. Czyli mieliśmy cysternę, która przewoziła, no ewidentnie, z punktu A do punktu B. Tutaj nie było opcji handlu po drodze, rozlewania tej benzyny po litrze, po dwa, tylko cysterna była ładowana w rafinerii, jechała na stację i była całkowicie rozładowana. Handel odzieżą jest handlem rozproszonym. Mamy targowiska, handel hurtowy, detaliczny, małe sklepy, butiki, e-commerce. I to tak naprawdę no, jest przepisanie systemu, który nie został zaprojektowany do tego akurat, do takiego typu przewozu towarów.
1: Po co to wprowadzono?
2: No to jest dobre pytanie. Ministerstwo Finansów twierdzi, że po to, żeby walczyć z szarą strefą, z mafią azjatycką, jak podkreślają. Nie wiemy do końca, czy akurat z nimi to walczy, bo na pewno walczy to z polską przedsiębiorczością. Proszę sobie wyobrazić, że nawet jeśli towar w Polsce jest produkowany, więc nie ma tutaj nawet cienia importu przy polskiej produkcji, to polski producent również musi osentować swój towar, jeśli wozi go po Polsce. Tranzyt samochodem po Polsce jest z towarem no, rzeczą bez rejestracji tak naprawdę nielegalną.
1: Ale dobrze, ale jak to się dzieje? Czyli co, mamy samochód załadowany pod koszulkami, co ten pod koszulki wyładujemy z samochodu, ważymy, wkładamy do samochodu i potem znowu sprzedaliśmy jedną podkoszulkę, to jeszcze raz musimy to zważyć, zarejestrować, wysłać, że sprzedaliśmy jedną podkoszulkę, więc jest o pół kilo lżejszy ten transport. Jak to w ogóle wygląda w praktyce?
2: Dokładnie tak, jak pan powiedział. To jest tak absurdalne i to, co pan powiedział, wydaje się absurdalne, że ludzie w ogóle tego też nie rozumieją, z czym to ma walczyć i dlaczego. Część myśli, że to chodzi o jakąś nadmierną, część osób myśli, że to chodzi o wystawianie faktur, ale to nie ma nic z tym wspólnego. To właśnie dotyczy tego, co pan powiedział. I proszę sobie wyobrazić, że jeśli mamy samochód, który, tak jak powiedziałem wcześniej, często jest magazynem dla tych osób, często jest tam towar stary, na przykład, który już jest w obrocie 2 lata, bo się nie sprzedał z zeszłego sezonu, to trzeba ten towar wyładować, zważyć i za każdym razem dokładnie trzeba taką procedurę wykonywać. I proszę sobie jeszcze wziąć pod uwagę kilka właściwości związanych z handlem na targowiskach. Deszcz, śnieg, ten towar jest na zewnątrz, on czasami może zmoknąć i zmieni się jego gramatura. Wyładowaliśmy na stoisko towar o wadze powiedzmy 50 kg, mieliśmy deszcz albo lekką wilgoć, no wiadomo, że ten towar lekko mógł przybrać na wadze wtedy i już taki powinien być od nowa zważony i od nowa załadowany na samochód, bo w przypadku, jeśli zatrzyma taką osobę kara jest niewspółmierna do wartości towaru, bo minimalna kara to 20 tysięcy złotych. Lub 40, tam około 45-46% wartości towaru, ale nie mniejsza niż 20 tysięcy złotych. Więc taki przejazd z nadmiernym kilogramem może się wiązać z dotkliwą karą.
1: Ale mówimy o kilogramie czy o tonie?
2: Nie, mówimy o kilogramie, 10 kilogramach. W tym momencie jest to 10 kilogramów, więc 10 kilogramów to jest bagaż podręczny do popularnych linii lotniczych, ma więcej kilogramów niż ten, który można legalnie wozić po Polsce, nie rejestrując go w systemie SENT. W tym momencie ministerstwo wyszło z propozycją rozporządzenia zmieniającego, które jest jeszcze bardziej absurdalne, bo trzeba spełnić 4 warunki jednocześnie, żeby się nie zarejestrować w tym SENT-cie. Podkreślam, to muszą być 4 warunki jednocześnie. Działalność, jednoosobowa działalność gospodarcza prowadzona samodzielnie, przy czym dokładnie nie wiadomo, co to znaczy prowadzona samodzielnie. Prawdopodobnie chodzi o to, żeby nikogo nie zatrudniać. Do tego musi być i wtedy można załadować 300 kg lub 300 sztuk butów na samochód, nie zgłaszając w SENT. Handel musi być prowadzony na targowiskach, na którym pobierana jest opłata targowa. Czyli jeśli ktoś jedzie tam, gdzie tej opłaty targowej nie jest pobierana, na przykład do sklepu lub do hali targowej, bo tam opłata targowa nie jest pobierana, taka gminna, wtedy też musi zarejestrować swój przejazd i musi prowadzić sprzedaż metaliczną. Aha, i najważniejsze, nie może jechać dalej niż 50 kilometrów od miejsca zarejestrowania swojej działalności gospodarczej.
1: No to rzeczywiście wygląda to na paranoję.
2: No to jest, dzisiaj właśnie rozmawiałem na targowisku z jedną klientką, która się zastanawiała, czy może nasi urzędnicy nie byli szkoleni w Korei z przepisów i z wprowadzania.
1: Trzeba pamiętać, że są dwie Koreje, o której pan myśli.
2: No, chyba każdy wie.
1: A ja nie.
2: Chyba każdy wie, że to chodzi o Koreę zarządzaną przez Kima.
1: Korea Północna, być może tam były te szkolenia. No dobrze, a powiedział pan, że system wszedł 17 marca.
2: Tak.
1: I ktoś,
2: 17 marca.
1: A ciekawe, czy naprawdę ludzie zaczęli ważyć te swoje tekstylia, czy też czy ktoś dostał już jakąś karę za to, że źle zważył?
2: No to jest właśnie kary, tak, oj, kary to się posypały i to dość mocno, 20, 25, 27 tysięcy.
1: Naprawdę?
2: Najbardziej tak, najbardziej takim przykładem wstrząsającym, znaczy to jednym z wielu przykładów, tak, ale takim przykładem dość mocno wzruszającym jest pani Żaneta z Podopola, która została zabrana na ważenie towaru. 5 godzin zajęło to ważenie do służby celnej. Służba celna nie wiedziała, jak zważyć ten towar, nie wiedziała w ogóle, jak do tego podejść. Wagę mieli 40 na 40, więc pani Żaneta wymyśliła, żeby wziąć jakąś paletę, którą znalazła w magazynie i sama musiała zabezpieczyć ten towar, wykładać go i ważyć i spisywać. I ostatecznie dostała mandat 5 tysięcy złotych tylko za to, że się nie zarejestrowała w systemie SENT. Podkreślmy, legalny towar na fakturę, legalny samochód, a kara wystawiona tak naprawdę za to, za chęć bycia przedsiębiorczym, no bo umówmy się, mówimy tutaj o ograniczeniu prowadzenia działalności, o ograniczeniu praw prowadzenia działalności gospodarczej, tak? Nie ma tutaj swobody żadnej. No to tak jak tak jak to podkreślałem, no w Korei Północnej, no myślę, że to jest właśnie bliskie temu, tak? No bo jak, gdzie my mówimy o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej, jeśli trzeba każdy ruch, każdy krok rejestrować i mówimy o karach, nie za to, że coś jest nielegalne, że coś jest nieuczciwe, tylko dlatego, że jest niewłaściwie wypełniony dróg, tak? Czy po prostu ten dróg niewypełniony, ale my tu mówimy w dalszym ciągu o legalnym towarze i co czterech były rozprowadzone podatki.
1: To może podpowiedzmy w takim razie urzędnikom z Ministerstwa Finansów, żeby ten sęd powiększyć o każdego człowieka, który wychodzi z domu, żeby się zważył i odpowiednio wiedział, ile ma na sobie rozmaitych rzeczy. Jak wróci do domu na przykład bez kurtki, no to wtedy będzie wiadomo, że należy wszcząć postępowanie, co z tą kurtką się stało, czy przypadkiem jej nie sprzedał na jakimś targowisku nielegalnie.
2: No tak. Do tego to zmierza. No proszę też sobie wyobrazić, że jeśli prowadzi pan, jest pan przedsiębiorcą i prowadzi pan działalność i jedzie pan z rodziną na wakacje i ma pan walizkę no myślę, że więcej 10 kilogramów na tydzień pan zabierze tej odzieży, to również jest to przejazd zagrożony karą 20 tysięcy złotych.
1: Ale to nie jest śmieszne, dlatego że utrudnienia w działalności gospodarczej pojawiają się na każdym, właściwie na każdym etapie i każdy przedsiębiorca sobie z tym musi zacząć radzić. Czy to jest system, który utrudnia prowadzenie przedsiębiorczości w Polsce? Nie ma pan takiego wrażenia?
2: To dokładnie jest tak, jak pan mówi. 15 kwietnia był pierwszy protest, po którym ministerstwo właśnie zaproponowało to rozporządzenie zmieniające. Teraz na 13 maja jest kolejny protest. I tak naprawdę ludzie chcą pracować, ale protestować, i te protesty nie są o coś, że my coś chcemy uzyskać czy otrzymać, tylko my chcemy tej deregulacji, o której się mówi, i swobody prowadzenia działalności gospodarczej.
1: Ale to się mówi o deregulacji, ale rozumiem, że to właśnie jest regulacja, odwrotność deregulacji, to jest kolejna uciążliwość, bo pewno nie pierwsza uciążliwość, z którą pan się spotyka w życiu swoim biznesowym.
2: No nie, ale to jest uciążliwość, która spowodowała już takie mobilizacje w branży młodzieżowej i targowej, i w tym momencie ludzie już wychodzą na ulicę, bo no tutaj mówimy już o braku możliwości tak naprawdę prowadzenia swojej działalności, więc tutaj mówimy o KGF, który jest zakładany na uczciwych ludzi, którzy chcą pracować, którzy chcą dorabiać. Nie wiemy, to w ogóle to jest tak niezrozumiała sytuacja, w której się znaleźliśmy. I powiem nawet więcej. Część osób była zadowolona w pierwszej chwili, bo pomyślała, że to dotyczy tego nielegalnego towaru z Azji, który tutaj trafia, który zaniżał ceny i który podkopywał tak naprawdę polską przedsiębiorczość. A okazało się, że jednak to uderzyło w polską przedsiębiorczość, a nie w te firmy, które obracały z fakturami, a nie towarem, tak? No bo oni i tak dalej sobie będą radzili.
1: No bo taka jest reguła działalności mafijnej, że się nie specjalnie przejmuje przepisami w danym kraju.
2: No tak.
1: To więc nie trafia w mafię, tylko w tych, którzy chcą uczciwie pracować.
2: Tak, to prawda.
1: Ta mafia azjatycka, bo użył pan takiego terminu, ona jest bardzo rozbudowana, czy bardzo dużo towaru z Azji trafia nielegalnie do Polski?
2: No tutaj opieram się na tym, co mówił minister na jednym z zespołów w Sejmie, w którym miałem okazję uczestniczyć, ale nie minister osobiście, tylko urzędnik z ministerstwa. No to są podobno wielkie obroty, mówimy tutaj o miliardach złotych państwo traci na VAT-ie. Natomiast, tak jak mówię, no, oni szukają miliardów, a tak naprawdę, wie pan co, znajdują parę kilogramów źle zarejestrowanych i 20 tysięcy kary, więc to jest niewspółmierne. Oni chcą tak naprawdę leczyć nowotwór przez uśmiercenie pacjenta, a nie przez wycięcie nowotworu, mówiąc przenośnie.
1: Protest jest 13 maja, gdzie?
2: W środę. To jest w środę planowane przejście spod Ministerstwa Finansów o godzinie 11 pod Sejm. I liczymy, że zostaniemy dostrzeżeni, że może ktoś zrozumie, że to przelicie z paliw na odzież to było no, niewłaściwe, to może lekko powiedziane, ale zostawmy, że było to niewłaściwe posunięcie.
1: No dobrze, to na zakończenie, a pan jest właścicielem targowiska?
2: Tak, jestem właścicielem targowiska Bazar Głuchów i członkiem Rady Przedsiębiorców.
1: A to targowisko jest gdzie?
2: Między Łodzią a Piotrkowem, w centrum Polski. Jesteśmy rynkiem hurtowym i u nas się zaopatrują tak naprawdę sprawcy z całej Polski, z małych targowisk. Więc no, Można powiedzieć, że ze wszystkimi w branży się gdzieś tam spotykam i rozmawiam i widziałem się z nimi.
1: I opowiedziałem o tym wszystkim w Odysei Wyborczej w Radiu Wnet.
2: Dziękuję bardzo panu i dziękuję bardzo państwu.
1: Michał Lesiak był gościem Odysei Wyborczej, w której...
0: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Ależmy Państwa zaskoczyli, 11.11, a my tu jesteśmy trochę wcześniej, bo pan redaktor Piotr Matczuk ma ważne spotkanie, nie wiem z kim, o 12.30 i my się musimy wcześniej spotkać. Dzień dobry.
2: Kłaniam się.
1: Redaktor, bo Telewizja Republika, komentarze polityczne na bieżąco, ale też kanał 13 Piętro i też kanał Taktyka Polityki.
2: Tak jest.
1: Boże, ileż ty masz tych różnych tytułów, drogi redaktorze Piotrze. Zacznijmy może od Sejf. Dzisiaj 13.30. Podpisanie, będzie pan premier, będzie nadzorował, patrzył, czy podpisują ładnie, równo.
2: Ale nie będzie podpisywał.
1: Ale nie będzie podpisywał. No i co, długa batalia kończy się jakąś dziwną umową. Kto wygrał na stan? Bo to jest tak punkt zwrotny w tej umowie. Będzie podpisana, to podsumujmy politycznie, w ramach taktyki polityki, batalię dookoła mechanizmu Sejfu.
2: Po pierwsze Donald Tusk, bo to pierwsza strona tego sporu. Donald Tusk na pewno swojemu elektoratowi pokazał, że jest twardy. Że nie jest go tam weto, prezydent, że on sprawę prowadzi i doprowadzi ją do końca. Ten twardy elektorat widać jest zadowolony. Bo kibicuje, bo klaszcze, bo nie widzi problemu w tym, że ta konstytucja jest łamana. Jak konstytucja jest łamana przez Tuska dla osiągnięcia jego celów, to jest wszystko w porządku. Więc widzą tą sprawczość Donalda Tuska, który tak jak w lutym powiedział wprowadzimy, potem powiedział nieważne co się stanie i tak dopniemy, no to tak się stało. I na pewno twardy elektorat Platformy to docenia. Opozycja zaangażowała się w krytykę Sejf, w walkę z tym programem i tutaj też ma pewną rzecz, tak jak to się brzydko może mówi, dowiezioną, no bo oni nie odpuścili, nawet jak był ten luty i była taka presja medialna. Przerabialiśmy to, wszyscy to widzieliśmy. Presja medialna na przeciwników Sejf dosyć duża. Te działa wszystkie marketingowe zostały wytoczone. To opozycja się nie ugięła i tutaj zarówno PiS, jak i Konfederacja, no byli twardzi w tym i do końca ten program zwalczali, ten fechtunek z Donaldem Tuskiem prowadzili, więc ja myślę, że też premia od wyborców za tą postawę taką nieustępliwą jest. No i trzeci gracz, czyli prezydent, który zawetował, przedstawił swoją propozycję. I teraz jak się nie potoczy kwestia Sejf i politycznie, i merytorycznie, to prezydent zawsze może powiedzieć, ja byłem przeciw, ja położyłem swoje karty na stół, nie chcieliście, złamaliście konstytucję, zrobiliście tak, jak Donald Tusk chciał i wyszło, jak wyszło. Więc ja myślę, że w tej rozgrywce, jeżeli w ogóle coś takiego jest w polityce jak remis, no to ten remis ze wskazaniem na wszystkich jest. Każdy coś z tego sobie może politycznie wyciągnąć. A sprawa się będzie kontynuować, no bo umowy będą podpisywane, pieniądze te będą szły na jakieś kontrakty zbrojeniowe, a pewnie w kampanii wyborczej stanie kwestia, wypowiemy Sejf, nie wypowiemy, więc będzie to nam wracać jako takie echo tej sprawy.
1: Będzie wracać, ale zastanawiam się, jak się Prawo i Sprawiedliwość znalazło, bo jest batalia, którą ta partia podjęła. Na początku były wątpliwości, potem weszli bardzo mocno, nawet już z stolicą Morawieckiego mówił, tak, Sejf jest zły, to trochę tak no, dało skrzydła Prawo i Sprawiedliwości również.
2: Na pewno, wtedy było widać, że po tych takich ostatnich miesiącach poprzedniego roku i po początku 2026, ten taki marazm, takie nie wiadomo co, taka cicha opozycja, temat Sejfu ich ruszył do roboty, ich zaczęli być bardziej widoczni, zaczęli być tacy w inicjatywie, więc na pewno temat Sejfu PiS-owi dał to paliwo początku roku i myślę, że wykorzystali je dobrze, tą okazję. Niezależnie od meritum, no bo mówimy tutaj o kwestii politycznej, samo to zapytałeś o tą taktykę polityki, bo meritum to jest druga sprawa, kto ma rację i kto przegiął teraz prawnie. No Tusk dzisiaj, czy podpisuje, czy nie podpisuje własną ręką, no to jednak omija przepisy i pewnie ta rzecz zlekceważenia konstytucji w tym względzie będzie wracała nam w polityce. Zobaczymy, to będą jakieś inne, kolejne rozgrywki. Ale te paliwa polityczne obie strony wykorzystały prawie optymalnie.
1: To kto stracił?
2: Na razie nikt, bo to są
1: nie,
2: takie
1: nie,
2: rzeczy...
1: Nie, gdzieś tam ci wszyscy pokątni, trochę Konfederacja może trochę, nie wiem, PSL, że te wszystkie partie, które nie znalazły się w tym starciu, w tych dwóch kamieniach...
2: Ale one w optyce wyborców są zapisane do któregoś obozu. Konfederacja zresztą w lutym była aktywna w tej sprawie i nawet się dziwiliśmy w jednej z naszych audycji, że dość aktywnie po tej stronie PiSu stanęła i też była taka wyrazista antysejfowa. A reszta, to co mówisz, te przystawki Donalda Tuska, to one automatycznie są zapisywane do Donalda Tuska. Myślę, że wyborcy taką optykę przyjmują. Jeżeli Donald Tusk mówi a PSL, lewice nie mówią nic, no to domyślnie to A wkłada im się w usta. Donald Tusk, stety lub niestety dla siebie bardzo dobrze, stworzył ten blok centrolewu takiego, lewicowo-liberalnego bloku, którego jest przywódcą. I nawet jeżeli lewica Czarzasty jest autonomicznym bytem, to jednak już zapisywany jest do tej koalicji. W tym sensie Donald Tusk wchodzi w kampanię wyborczą, która już niebawem się zacznie nam rozpoczynać, jako ten hegemon po lewicowo-liberalnej stronie. Więc tu nie ma wątpliwości.
1: PiS, prezydent muszą jakoś na dzisiejszy podpis odpowiedzieć? Czy to zamyka sprawę, czy to tylko zamyka rozdział, a teraz prawica będzie musiała jakoś dalej tą narrację poprowadzić?
2: Opozycja ma ten komfort, że może takich tematów używać i powinna takich tematów używać. Oczywiście nie będzie to już miało takiej temperatury, jak miało luty czy początek marca, ale ten argument, że konstytucja mówi, że duże pożyczki, duże obciążenia budżetu powinny być przyjmowane ustawą ratyfikowaną, to się nie odbędzie dzisiaj. Ustawa została zawetowana, jej nie ma, więc podpisy będą nie w procedurze konstytucyjnej. I to jest zawsze jakiś temat do wykorzystania, ale temperatura tego będzie niższa. Ja myślę, że ten temat w ogóle safe, bo to się wiąże z całym naszą obronnością, zbrojeniówką, ale też geopolityką, no bo bierzemy niemiecką pożyczkę, która nas trochę blokuje w tej dzisiaj geopolitycznej rozgrywce, w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, w całym tym nowej układance w Europie i na świecie. Myślę, że to będzie jako temat wracać w kampanii, no bo i obie strony będą chciały to jakoś eksploatować.
1: Panie redaktorze, naszym gościem Piotr Maczuk, to powiedz mi jeszcze, na ile jest tak, że... Bo ja widzę takie dwie narracje na opozycji. Częściej, znaczy, że nie zawsze, ale częściej politycy Konfederacji mówią, trudno, klamka zapadła, podpisane, trzeba będzie spłacać, wina Tuska, a politycy PiSu częściej, też nie wszyscy, mówią, a to jest nielegalne, to my się z tego wymiksujemy, powiemy, że pieniądze wzięte, ale spłacać nie będziemy, która narracja będzie skuteczniejsza, taka, że nie tam, że ty, nie tylko, że Trybunał Stanu dla Kosiniaka i Domańskiego, ale jeszcze takie powiedzenie, jak my dojdziemy do władzy, to wypniemy się na Unię, powiemy, no, niezgodnie z prawem podpisane, to nie będziemy spłacać.
2: Ale to są narracje dnia dzisiejszego. To ja myślę, że zasadniejsze pytanie jest, nie która narracja będzie skuteczniejsza, tylko która się utrzyma. Bo wiemy, że w polityce te narracje się zmieniają i stanowiska też się zmieniają. Nie damy sobie ręki uciąć za parę miesięcy, to Konfederacja nie będzie mówić, trzeba wypowiedzieć i won z tym safe, bo nie zostało de facto przyjęte. A PiS może też trochę swoje stanowisko zmieniać, uelastyczniać. Ja myślę, że dowiemy się po wrześniu, jak ruszy autentyczna kampania wyborcza i zaczną się krystalizować tematy, to wtedy będziemy widzieć stanowiska. Ja bym się do dzisiejszych narracji politycznych w takich tematach nie przywiązywał, bo politycy też ocenią, sztaby ocenią, jak się rzeczy dzieją. Im jesteś dalej od wyborów, tym sztaby wyborcze, partie, ludzie zaangażowani w ten PR marketing robią mniej badań, bo nie chcą wydawać pieniędzy. To dopiero im bliżej jesteś wyborów, tym robisz szczegółowsze badania, pytasz o konkretne tematy, o oddziaływanie społeczne, wtedy się dowiadujesz jako ten PR-owiec więcej i możesz krystalizować te stanowiska. Jeżeli jesteśmy w połowie kadencji, to ja bym się do narracji takich już szczegółowych, do poszczególnych tematów nie przywiązywał, bo ona się może zmienić pod wpływem czytania badań po prostu.
1: Panie redaktorze, ja myślę, że nie panować, bo się znamy. Inny temat. Safe, zamknijmy, idźmy dalej. Coś, co faktycznie mnie ciekawi, na co ja nie mam odpowiedzi, czyli decyzja Sławomira Mentzena, żeby uderzyć w generała Kukułę. Bardzo mnie to intryguje, bo Naprawdę nie mam pojęcia, jaki będzie tego efekt. Są bardzo różne opinie, wiele jest głosów, że słusznie Mentzen obnażył prawdę o polskiej armii. Są też głosy, i mówię o głosach zwolenników Konfederacji, są też głosy, że żeby się uspokoił, żeby kontrolował język, że no, samego Krzysztofa Bosaka, prawda, że to jest nieprawda, że jednak pierwszy żołnierz wie, co robi, pierwszy żołnierz Rzeczpospolitej. Jak ty oceniasz ten manewr? On może być zyskowny dla Mentzena, dla Konfederacji, takie pójście na kontrze w temacie, który do tej pory był nieeksploatowany, czyli uderzanie w kierownictwo polskiej armii jako głównego wroga.
2: My nie możemy popełnić takiego błędu dziadersów. Nie? My nie jesteśmy już strasznie młodzi, ale nie jesteśmy też strasznie starzy. I musimy zrozumieć, do kogo mówi Mentzen, kim jest ten elektorat i jakie tematy ma teraz na uwadze, bo Mentzen to powiedział do swojego elektoratu. I moim zdaniem jedyny błąd, jaki zrobił, to jest personalne uderzenie w generała Kukułę, bo to trochę rozmydliło to, co naprawdę chciał powiedzieć. Bo de facto Mentzen mówi to od już dłuższego czasu. I on tego nie mówi tylko po to, żeby to powiedzieć. On ma w tym jasny cel, ja uważam, że bardzo, bardzo skuteczny z jego strony widzenia, z jego punktu widzenia podejście. On mówi: nie jesteśmy gotowi jako państwo do wojny. Nasza armia nie jest gotowa. Nasza armia jest w strasznym stanie. I on to mówi do młodego elektoratu swojego, który, ten elektorat, też go musimy zrozumieć. On codziennie słyszy jakieś rozmowy o poborze, o zasadniczej służbie wojskowej, o obowiązkach, które ci starsi panowie w telewizji i panie chcą nakładać właśnie na nich. Przecież jak mówimy o zasadniczej służbie wojskowej, to mówimy o młodych chłopakach. Niektórzy też mówią o młodych dziewczynach, ale to jest właśnie opowieść o nich. Mentzen wchodzi w tą dyskusję i mówi swojemu elektoratowi: zobaczcie, oni będą w waszym życiu decydować, nie mają o tym zielonego pojęcia, chcą was wsadzić na minę, bo nie jest państwo gotowe na te rzeczy, które wam oferują, a to chcą, żebyście wy to wykonywali. To trafia na podatny grunt, bo dzisiaj...
1: Tylko, że tu jest personalnie generał
2: Kukułę. I to jest jedyny błąd. I to jest moim zdaniem jedyny błąd, bo gdyby zrobił tą opowieść...
1: Baran. Tak. Nie, bo to się pojawiało i to jest jakby, to ja rozumiem, bo jak patrzę na reakcję elektoratu Konfederacji, to faktycznie on jest bardzo pacyfistyczny, tak? Czy on nie bardzo
2: chce iść do wojsk? To nie chodzi o pacyfizm. Zmieniła się podejście społeczne. Nie możemy wymagać dzisiaj od młodego chłopaka, że on z ochotą będzie biegł do wojska i powie, że będzie umierał za swój kraj, jeżeli ten kraj odebrał mu wszystko, co wcześniejsze pokolenia gwarantowały młodym chłopakom. To jest szersza dyskusja. I musimy zrozumieć ten elektorat. Dzisiaj, w tym świecie, w jakim żyjemy, skorumpowanej polityki, obciążeń podatkowych, takiego obciążania moralnego młodych chłopaków za to wszystko złe, co się dzieje, a z drugiej strony ktoś mówi: ale ty się teraz uśmiechnij i idź w kamasze, za nas walcz. I Mentzen dobrze to dekoduje.
1: Ale
2: i
1: to
2: dobrze
1: dlaczego
2: to nie mówi.
1: Krzysztof Bosak poszedł w kontrze? Po raz pierwszy w historii Konfederacji widzimy jawny, otwarty spór między tą trójką liderów.
2: No bo do tego, dlaczego? Co mówię, Mentzen dodał ten, moim zdaniem, niepotrzebny, personalny atak na konkretnego generała. Tam nawet nie padło coś takiego, że generalicja jest taka, siaka, owaka, tak? On zaatakował jedną konkretną osobę, generała Kukułę. I moim zdaniem Bosak się z tym po prostu nie zgadza, bo widzi, że na tym polu można odnieść straty jakieś. Bo nie dyskutuje się teraz o tym, co Mentzen mówił o armii. Wszyscy dyskutują o tym, że obraził generała, obraził głównodowodzącego polską armią. Mówi się tylko o tym sporze personalnym. I tutaj moim zdaniem Mentzen przesadził. Chciał, żeby ta wypowiedź była kolorowa.
1: Przesadził albo nie przesadził.
2: Żeby się cytowała.
1: Gdyby powiedział generalicja robi błąd, to pewnie byłaby jakaś dyskusja, ale nie dyskutowalibyśmy o tym tyle dni.
2: Na pewno. Tylko
1: to,
2: też
1: że nie, użył słów nienormalny.
2: Tylko też nie nadziałby się może na tą kontrę Bosaka. Nie nadziałby się na to, co mówiłeś, czyli że część elektoratu Konfederacji powiedziała: to przesada, tak? Atakowanie generała. Więc moim zdaniem nie zbalansował tego. Przesadził w tą stronę personalną.
1: No ale dlatego... może in plus, czy suma summarum jest na plusie.
2: Nie sądzę, to się bardziej wygląda, jakby to się miało znosić. Oczywiście komunikat do jego elektoratu poszedł, ale tak jak mówiłeś, ten podobny komunikat szedł już wcześniej.
1: Res Futura podaje 35% poparcia, 65% krytyki.
2: w internecie,
1: tej wypowiedzi. Tak, no to dla Mentzena to jest sukces. Znaczy ogniskowo wokół siebie debatę i dookoła siebie w sprawie, gdzie elity są przeciwko, zgrupował 35% wyborców. Dla niego to jest moim zdaniem sukces.
2: Oczywiście, tylko że też zobaczymy, bo
1: on
2: sukces...
1: nie grał 40-50, on gra o...
2: Sukces medialny może tak, ale politycznie? Czy jesteśmy sobie w stanie wyobrazić sytuację, że jak będą mijać kolejne miesiące takich wypowiedzi, takich działań Mentzena, to na przykład frakcja Bosaka zdecyduje, no my tracimy na tym. Może lepiej, żebyśmy my z nimi nie szli na jednych listach, bo oni są właśnie, przeginają w tą stronę, a my możemy być tym ruchem narodowym bardziej racjonalnym, mówić te same komunikaty merytoryczne do wyborców, ale nie przesadzać w tą stronę takiej krzykliwej postpolityki tabloidowej i może to będzie podsysać konflikt tej partii, więc medialnie pewnie wygrał. Medialnie się przebił, medialnie się o nim mówi, wrócił do gry, bo Mentzen ostatnio miał takie ciche momenty, nie było go, był taki oprócz swoich social mediów, ale w tym mainstreamie go nie było, teraz w nim zaistniał, ale znaczy, jak to się
1: ruszył
2: politycznie...
1: z trasą, bo tak politycznie był mniej aktywny od końca kampanii prezydenckiej.
2: Mniej więcej
1: wiele osób
2: tak.
1: Mu to zarzucało, że miał ten dobry wynik i potem tego jakoś nie pociągnął, nie zrobił follow-upu. No pytanie, czy w ogóle można zrobić, a to jest pytanie trochę na marginesie, no taki polityki, czy po takim sukcesie, no Paweł Kukiz tak samo miał 20 parę %, no i też, i co z tym zrobić? Da się jakoś potem iść dalej w trasę i to utrzymywać, czy nie?
2: Da się, czasami nawet trzeba. Mentzena kampania...
1: Czyli Mentzen powinien po kampanii kontynuować taką aktywność.
2: Wystarczyłoby, żeby kontynuować nawet w mniejszym nasyceniu to, co robił w kampanii, bo przecież kampania Mentzena bardzo długi czas polegała na tym, że on się spotykał z ludźmi. To przyciągało tych wyborców, tak? Hulajnogą przyjeżdża na spotkanie, jest z nimi. To, ta bliskość była wtedy, kiedy inni kandydaci jeszcze w ogóle o tym nie myśleli. Zima, ciemno, głucho i do domu daleko, to Mentzen jeździł i podejmował tą rękawicę. Moim zdaniem po wyborach prezydenckich i dobrym wyniku bardzo Mentzena, po tym jak między turami był rozgrywającym przez moment i o tym też kiedyś mówiliśmy, że w pierwszym tygodniu między turami to w ogóle on był głównym graczem. Częściej w mediach padało nazwisko Mentzen niż nazwisko Nawrocki czy Trzaskowski. Ten kapitał można było podtrzymać, ten kapitał można było rozwinąć, wystarczyło dalej jeździć, on się wycofał. Nie wiem, czy to była zamierzona taka pauza operacyjna, trochę długa. Teraz wraca.
1: Prawie rok.
2: No tak, tam były momenty, gdzie on się tam istniał, no ale to nie było to. To nie było to tempo, nie
1: było ta temperatura. A teraz ruszył w trasę.
2: Teraz ruszył.
1: I co, i musiał sobie przypomnieć?
2: Dosypał do pieca tą wypowiedzią.
1: No to może pewnie... pod tym względem to był sukces, taki, tak? Pewnie... Że on przywalił w kukułę, wszyscy to
2: tak,
1: cytują.
2: Jak mówię, medialnie...
1: Są zszokowani trochę, no bo nikt do tej pory nie atakował szefa sztabu generalnego wprost.
2: Medialnie,
1: mówiąc, że jest nienormalny.
2: Sukces. Medialnie pewnie teraz sukces w tym znaczeniu, jaki on chciał odnieść. Sukces, żeby być zacytowanym, żeby się przebić, żeby rozpocząć tą aktywność. Do tego ja uważam, że przekaz, który kieruje do młodych wyborców, zwłaszcza mężczyzn swoich, jest sukcesem, ale pytanie, czy politycznie za miesiąc, dwa nie będzie z tym problemy, że strzelający na lewo i prawo Mentzen, obrażający od kukuły po nie wiadomo kogo, stanie się dla części Konfederacji tej skupianej wobec Sosaka ciężarem. I oni powiedzą, dobra, to może my próbujmy innego rozwiązania. Może my próbujmy, czy oni sobie
1: tak
2: powiedzą, czy my
1: będzie,
2: idąc osobno nie będziemy lepsi.
1: Że rozmawiamy o Konfederacji, nie, tak już będzie. Konfederacja jest partią bardzo wyjątkową, bo jest partią, która
2: no to
1: ma...
2: Każdą, o każdej partii można tak powiedzieć, no.
1: Myślę, że bardziej wyjątkowo niż PiS. PiS jest osiadły, ma swój elektorat, raczej starszy, on jest scementowany, a Konfederacja nie tylko, że jest wyjątkowa, bo jest realnie zszyciem dwóch członów, które i co działa, tak, bo trzecia droga była taktycznym sojuszem wyborczym, no tak, a tu tak. Mamy partię, która jest zszyta z dwóch środowisk i idzie od wyborów do wyborów i się nie rozpada, no poza tym Braunem, ale to jest trochę osobny przypadek, tutaj te dwa środowiska się trzymają. Tu już tworzy się, jest to partia wyjątkowa na polskiej scenie i do tego jest partia, która ma z jednej strony elektorat się na prawo od PiSu i ma dużą część elektoratu w środku tak zwanym, tak? Gdzieś tam po Hołowni, takich ludzi labilnych. Teraz oni muszą to jakoś wszystko utrzymać. Gdzie tego typu wypowiedzi jednak nie będą nie do przyjęcia dla tej części, która głosowała na Hołownię, trochę ogląda TVN, trochę chce, żeby było coś nowego, ale jednak takiego, tak jak Hołownia, prawda? Taki twór, coś nowego, coś tej gospodarka, ale bez odium, tak? Takiego, które można, no coś, co przytopiło Konfederację w wyborach parlamentarnych nich w roku 23, kiedy TVN zaczął ich tam twardo młócić, prawda, tymi światopoglądowymi kobietami, aborcją i sprowadzili Konfederację z kilkunastu do kilku procent.
2: Ja myślę, że nie ma takiego ryzyka, bo ten fragment elektoratu, o którym mówisz, Konfederacji, czyli ten taki labilny, ten, który no, tak może się wydawać, że jest taki...
1: Który jest moim zdaniem obrotowy. Podatny tak, na te twarde tak się, uderzenia mediów liberalnych.
2: Ale tak się tylko wydaje. Nam się wydaje dlatego, że skoro ktoś przeszedł z trzeciej drogi do Mentzena, no to wydaje nam się, że jest taki bardzo chwiejny w tych swoich tych... Nie jest tak, bo on przeszedł z jednego podstawowego powodu. Ci ludzie, którzy przeszli z trzeciej drogi do Konfederacji, to są ludzie, którzy przeszli, bo mówią, bo gospodarka. Bo wolny rynek, bo to jest jedyny facet, który gwarantuje nam obniżenie podatków, takie podejście do gospodarki, jakie my chcemy. Nie takie, jak mówią Tusk z Kaczyńskim, jakieś archaiczne podejścia do gospodarki, to on rozumie przedsiębiorców. Więc to jest bardzo ważna dla nich rzecz, to jest kluczowa rzecz. I moim zdaniem, póki Mentzen, czy Konfederacja cała będzie gwarantować tą rzecz właśnie, którą im obiecali, to ci wyborcy nie mają za bardzo gdzie się przenieść. Bo teraz, na scenie, którą widzimy dzisiaj, nie mamy drugiej formacji, która tak odważnie mówi o tych rzeczach. O podatkach, w stronę taką właśnie liberalną bardzo, o obciążeniach, o gospodarce w ogóle z punktu widzenia takiego liberalizmu gospodarczego. Więc nie ma innej drogi. Dla tych ludzi, ja tak podejrzewam, ja tak to widzę też po ich decyzjach politycznych, wtórne są wszystkie te rzeczy ideologiczne, te wyskoki. Nie zraziły ich ani debaty, ani cała kampania wyborcza, która pod koniec była ostra i różna. I Konfederacja ich nie zrażała nawet przez postacie, które ma w sobie, bo oni mówili, dobra, ale my gościa kupujemy, bo nam powiedział, że nam gwarantuje to, co nikt inny nam nie gwarantuje. Więc myślę, że Mentzen myśli podobnie. Nie, że...
1: Bo za chwilę studio Dublin, ale jeszcze cię zapytam o inny front. O tym mówiliśmy, że jest jednak ten front, przynajmniej takie było nasze, twoje zdanie, chyba bardziej między Grzegorzem Braunem a Konfederacją. W tej chwili ta wypowiedź, wcześniej Berkowicz z flagą Izraela w Sejmie. No tutaj trochę jest tak, że tego Brauna nie ma. Wiem, że on jeździ, bo teraz sprawdziłem dokładnie. Nie ma tak często spotkań, ale ma te spotkania. One się z jakiegoś powodu nie przebijają. Niektórzy mówią, trochę się skończył Braunowi słownik, musi wymyśleć nowe hasła, nowy happening, ale w tej trochę pustce jednak tak to, że trochę ten Braun jest mniej aktywny, mniej go widać. No i że Mentzen uznał, że właśnie wejdzie na to pole Brauna, odzyska może część tego elektoratu albo wyszarpie nowy elektorat, no bo w tej chwili to Sławomir Mentzen jest najbardziej antysystemowym politykiem w Polsce. Także po tym ataku na trochę świętość, jakim jest kierownictwo wojska, postawił się jako ten polityk, który rzeczywiście już idzie bardzo po bandzie i nie bardzo zostawia miejsce dla Brauna. Czy to jest dobra intuicja, dobra analiza moja, czy się z tym nie zgadzasz?
2: Trochę pozór chwili. Ta chwila obecna może nam to sugerować, ale Braun też ma pewne elementy programu, których nikt inny nie powie. I one są magnesem na tych wyborców, którzy tego oczekują. Bo Konfederacja, co by nie robiła, jakie happeningi, jaki ostry język, to na przykład nie powie tak radykalnie jak Braun, wychodzimy z Unii Europejskiej. Nie powie tak radykalnie jak Braun, koniec z ukraińską migracją i w ogóle ci, co są, to niech się pakują i wyjeżdżają. Wielu rzeczy nie powie. A dla tego elektoratu bardzo dużej części, bo też mówiliśmy o tym, że elektorat Brauna jest eklektyczny strasznie, więc nie można, to nie jest całościowa jedna grupa, która tam jak jeden mąż myśli, ale bardzo duża część mówi, a ja tego oczekuję. I idę na Brauna i nie interesują mnie jakieś wyskoki, nie interesują mnie te rzeczy, co w mainstreamie o nim mówią. W ogóle tego nie słucham, bo on mi gwarantuje te dwie, trzy rzeczy, których nikt inny nie powie, a poza tym ten wyborca mówi tak, ja wiem, że oni się nawet boją to powiedzieć, oni się nawet boją to pomyśleć, a Braun nie. I teraz happening, co gość wynosi choinkę z urzędu, wpada, zgaśnie, nic, to nie ma żadnego znaczenia.
1: I nie jest tak, że to już ostatnie zdanie, to informacja do Tomka, który nas pewnie słucha, i nie jest tak, że Mentzen to przebije, nawet ktoś powie, o... Ten dopiero uderzył. Ten pokazał, że to państwo jest nagie i nie istnieje. To jednak on jest...
2: Może będzie próbował, tylko my też pamiętajmy, że elektoraty, świat się trochę zmienił. Wyborcy są coraz bardziej wyrobieni, coraz więcej czytają. No to widzimy też po źródłach dostępu. I nawet jak on będzie tak hasał, powiedzmy, a nie zapewni tych rzeczy, które Braun zapewnia, to ten wyborca nie będzie taki... To nie rzucają się teraz wyborcy na okładkę książki. jednak tą książkę czytają, tak w przenośni mówiąc, i chcą konkretu. I póki ten konkret nie padnie, no to powiedzą, no fajnie, harcuję, ale to nie jest to, czego ja oczekuję.
1: O czym mówił Piotr Matczuk, analityk polityki, Telewizja Republika, kanał Taktyka Polityki, a to była audycja Taktyka Polityki w Radio Wnet. Bardzo Państwu dziękujemy.
2: Dziękuję.
0: Nocne powtórki Wnet.
3: Radio Wnet.
4: Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Studio Dublin. Wieści ze Szmaragdowej Wyspy. Jak zawsze mawiam od samej północy, piękne słuchaczki, zacznij słuchacze, piątek, 8 dzień maja, jutro dzień zwycięstwa, no i pożyjemy, zobaczymy, co też wydarzy się pod niebem Rosji albo pod niebem Kijowa. No bo przecież Władimir Władimirowicz Putin oświadczył, że jeżeli cokolwiek się zadzieje ze strony Ukraińców w dzień zwycięstwa, w dzień pobiedy, no to wtedy lepiej nie być w Kijowie. Co to znaczy? Pożyjemy, zobaczymy. Natomiast mam dobre wieści, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, z serca ziemi zamojskiej. Ale najpierw przywitam redaktora Bogdana Ferenca, szefa portalu polska-kije.com, najpoczytniejszy portal na Szmaragdowej Wyspie i nie tylko. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie i pragnę poinformować zarówno ciebie, jak i naszych słuchaczy, że dzisiaj 8 maja, mamy Dzień Osła i tak się zastanawiam, komu by tutaj złożyć życzenia.
1: Naszym osiołkom z Liz Carol, bo tam przecież ten bidur dla osiołków, gdzie irlandzkie osiołki dożywają żywota, można je adaptować. O tym pisaliśmy niegdyś z redaktorem Tomaszem Szóstkiem i Katarzyną Sudak na łamach miesięcznika Wyspa, którego miałem być honor i szczęście redaktorem naczelnym, a te wszystkie takie wspominki, piękne słuchaczki i zetni słuchacze, to dlatego, że za miesiąc będziemy hucznie obchodzić, mam nadzieję, hucznie, antenowo-radiowo, 20. rocznicę istnienia programu Polska Tygodniówka w irlandzkim radiu Near 90.3 FM. To kośnie zgody innych redaktorów, dziennikarzy, no ale cóż, tak to się, Bogdanie, stało, że to jest fakt. 20 lat programu Polska Tygodniówka, którego też jesteś trochę fundamentem i opoką od lat 10. I cóż ty na takie diktum?
2: No cóż, tylko wypada się cieszyć, choć no pokazuje się, czy też słychać mnie w tygodniówce bardziej niż rzadko, ale staram się budować, tak jak powiedziałeś, razem z tobą ten program.
1: No bo jesteś...